0: Białoruś. Okazuje się, że mamy nowy standard ucieczki do Naddniestrza, który jest w pewnym stopniu kontrolowany przez Rosję. No ja szczerze mówiąc, wydaje mi się, że ten komentarz napisał się właśnie sam.
1: List przyszedł z Tyraspola, co jednak nie oznacza, że to właśnie tam przebywa Marcin Romanowski, przyznaje rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak.
2: Faktem jest, że ten list został nadany z Tyraspolu, bo to wynika z koperty, w której kopię również uzyskaliśmy z Sądu Okręgowego w Warszawie. Natomiast no, to oczywiście nie świadczy o tym, że podejrzany tam przebywa. Tego rodzaju list mógł wysłać ktokolwiek.
1: Marcin Romanowski jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów za pieniądze z tego funduszu, a Warszawski Sąd Okręgowy wydał za Romanowskim na wniosek prokuratury europejski nakaz aresztowania. Syreny alarmowe nie działają tak, jak powinny. Pokazał to przykład Lubelszczyzny 30 lipca, gdy w jednej z miejscowości spadła rosyjska rakieta. Syreny powinny być włączone w 17 samorządach, a zawyły tylko w 7. W samym Lublinie syreny włączono, bo jest dyżur 24-godzinny w Centrum Zarządzania Kryzysowego, ale i tak w części dzielnic syreny nie były słyszalne, przyznaje dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców Mirosław Sokal.
3: Część mieszkańców nie słyszała syren alarmowych. Na przykład nowa część Czechowa wybudowana w latach obecnych. Mieszkańcy nie słyszeli syreny i to się potwierdza.
1: Syren nie było też słychać w wielu innych miejscach, w tym w małych miejscowościach, między innymi tam, gdzie spadła rakieta. I jak podkreśla ekspert Paweł Gromowski, który przez lata zajmował się tym w Urzędzie Wojewódzkim, po komunikacie o zagrożeniu reakcja musi być natychmiastowa.
4: Ta gra wojenna jest grą o pojedyncze minuty albo nawet sekundy. Do czasu, kiedy ktoś tego nie będzie w stanie zrozumieć, to za każdym razem skończy się to tak samo. Nie zdążymy zaalarmować ludności, zanim coś wybuchnie.
1: Stąd spotkania, analizy i wyciąganie wniosków również w resorcie spraw wewnętrznych, gdzie odbyło się spotkanie dotyczące tego, jak usprawnić system. Prezydent Kolumbii Abelardo de la Espriella poinformował, że dotychczasowy bilans trzęsienia ziemi, które nawiedziło ten kraj w poniedziałek, wynosi 265 ofiar śmiertelnych i 496 osób zaginionych. Wstrząsy o magnitudzie 7,4 nawiedziły wiele miast na zachodzie Kolumbii. Ich epicentrum znajdowało się w departamencie Chaco. Wiele rdzennych społeczności, w tym położonym nad Pacyfikiem regionie, nadal pozbawionych jest dostaw energii elektrycznej i podstawowych usług, co komplikuje akcję ratowniczą. Poniedziałkowe trzęsienie ziemi w Kolumbii było najsilniejsze w tym kraju w XXI wieku. Będzie skrócona trasa dla wozów konnych na Morskie Oko. To decyzja Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Trasa będzie prowadzić jedynie od Palenicy Białczańskiej do wodogrzmotów Mickiewicza. Będzie jednak więcej busów elektrycznych wożących turystów do Morskiego Oka, informuje szefowa resortu klimatu Paulina Henik-Kloska.
5: Dzisiaj kursują 4 busy. Będzie ich więcej, bo docelowo to porozumienie wiązało się ze skróceniem trasy pracy koni, ściągnięcie koni, zejście koni z tych najbardziej stromych, trudnych odcinków trasy i właśnie zastąpienie tego kursami busów elektrycznych.
1: Do tej pory konie pokonywały blisko 8-kilometrową trasę z Palenicy Białczańskiej do Morskiego Oka. Teraz mają pokonywać dystans około 3 kilometrów. I na koniec informacji jeszcze sport. Piłkarze Paris Saint-Germain po raz drugi z rzędu zdobyli Superpuchar UEFA. Tegoroczni triumfatorzy Ligi Mistrzów pokonali w Salzburgu najlepszą w lidze Europy Aston Villa 2-1. W drużynie z Birmingham cały mecz rozegrał Matty Cash. Jakub Szymański zdobył brązowy medal w biegu na 110 metrów przez płotki w lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Birmingham. Wygrał Szwajcar Jason Joseph. Anita Włodarczyk zajęła 4. miejsce w rzucie młotem, a Maksymilian Szwed 6. w biegu na 400 metrów. Brąz Szymańskiego to 3. medal biało-czerwonych w Birmingham. W poniedziałek Ewa Swoboda wywalczyła srebro w biegu na 100 metrów, a we wtorek Pia Skrzyszowska była 2. w biegu na 100 metrów przez płotki. Teraz to już wszystko. Za chwilę prognoza pogody, a kolejne informacje w TOK FM o 3. Czwartek słoneczny i bez opadów. W większej części kraju małe i umiarkowane zachmurzenie, a na zachodzie bezchmurnie. Termometry pokażą dziś od 20 stopni nad morzem, na Suwalszczyźnie i na Podhalu do 23 stopni w centrum i 27 na zachodzie Polski.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
7: Wojciech Kowalik, kłaniam się. To jest środowe poranne EKG, a w naszym studiu Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, Nowa Lewica. Dzień dobry.
8: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
7: Czy Państwowa Inspekcja Pracy pełną parą ruszyła do kontroli umów cywilnoprawnych i kontraktów B2B w firmach?
8: Reforma Państwowej Inspekcji Pracy weszła w życie 8 lipca i tak, to podstawowe zadanie, które reforma Państwowej Inspekcji Pracy, nowa ustawa stawia sytuacja przed Państwową Inspekcją Pracy to przeciwdziałanie zatrudnieniu nieuczciwemu, niezgodnemu z prawem zatrudnieniu na umowach śmieciowych i kontraktach B2B. Ja chcę przypomnieć, że 70% Polek i Polaków uważa, że w Polsce nadużywa się umów cywilnoprawnych i kontraktów B2B do zatrudniania pracowników, 60%, natomiast popiera te zmiany, które wprowadziliśmy, więc tak, takie zadanie zostało przed Państwową Inspekcją Pracy postawione przez nowe przepisy i mamy dane po pierwszym miesiącu obowiązywania tych nowych przepisów, które dają możliwość okręgowym inspektorom pracy przekształcania tych nieuczciwych śmieciówek w uczciwe etaty oraz wydawania poleceń w tym zakresie. Do Państwowej Inspekcji Pracy do początku sierpnia przez pierwszy miesiąc wpłynęło blisko 600 skarg osób, które uważają, że są zatrudnione na umowach cywilnoprawnych w warunkach, w których zgodnie z obowiązującymi od ćwierćwiecza przepisami powinny być zatrudnione na umowę o pracę. I tak Państwowa Inspekcja Pracy, inspektorzy pracy ruszyli do takich kontroli. Mamy informacje o pierwszych wynikach. Zostało wydanych ponad 70 poleceń przekształcenia umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę. Przypominam, że te nowe przepisy, nowe procedury działają w ten sposób, że najpierw inspektor, ten liniowy, terenowy, który prowadzi kontrolę, jeśli dojdzie do przekonania, że osoba, która jest zatrudniona na umowę cywilnoprawną, powinna być zatrudniona na umowę o pracę, wydaje polecenie, a jeśli to polecenie nie zostanie wykonane, to dopiero wtedy okręgowy inspektor pracy, szef tego inspektora, wszczyna postępowanie i może wydać decyzję. Mamy ponad 70 poleceń, ale mamy też bardzo dobre informacje, bo to pokazuje, że pracodawcy, firmy rozumieją te nowe przepisy, ale też rozumieją potrzebę cywilizowania rynku pracy, bo przed wydaniem decyzji przez okręgowego inspektora pracy, przed wydaniem polecenia, już po wszczęciu kontroli w ponad 60 przypadkach pracodawcy, firmy zdecydowali się samodzielnie, bez takiej władczej ingerencji inspektora, przekształcić umowę cywilnoprawną w etat. Więc tak, reforma Państwowej Inspekcji Pracy weszła w życie, te nowe przepisy działają, a Państwowa Inspekcja Pracy podjęła się tego nowego zadania. My oczywiście to monitorujemy, rozmawiamy z Państwową Inspekcją Pracy, chociaż to chcę podkreślić, bo to ważne, Państwowa Inspekcja Pracy nie jest częścią administracji rządowej. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej żadnych poleceń Państwowej Inspekcji wydawać nie może, bo to organ niezależny i bardzo dobrze, ale oczywiście współpracujemy, monitorujemy i w tej chwili na tym etapie po pierwszym miesiącu jesteśmy zadowoleni z efektów.
7: Chociaż oczywiście pracodawcy mogą odwołać się do sądu od takiego polecenia inspektora.
8: Od samego polecenia nie, ale od decyzji administracyjnej okręgowego inspektora pracy już tak. Tu podkreślam, najpierw mamy kontrolę, którą prowadzi ten terenowy, liniowy inspektor pracy. Jeżeli dojdzie do przekonania, że to osoba jest zatrudniona na umowie cywilnoprawnej, a powinna być zatrudniona na umowę o pracę, to wydaje polecenie. Jeżeli to polecenie nie zostanie wykonane, to dopiero okręgowy inspektor pracy może wszcząć postępowanie i wydać decyzję. I od takiej decyzji może oczywiście i pracodawca, i ten pracownik, osoba zatrudniona, odwołać się do sądu i wtedy wszystko w rękach sądu, czekamy na prawomocne rozstrzygnięcie sądu.
7: Państwowa Inspekcja Pracy zapowiadała, że będzie rozmawiać i z jedną, i z drugą stroną, czyli i z pracodawcą, i z pracownikiem na takiej umowie. I rzeczywiście tak to wygląda.
8: Tak, skonstruowaliśmy przepisy. Po pierwsze, w trakcie postępowania kontrolnego inspektor pracy musi zbadać wszystkie okoliczności związane z zatrudnieniem danej osoby na umowie cywilnoprawnej. Jeżeli uważa, jeżeli podejrzewa, że ta umowa jest tak skonstruowana albo jest tak wykonywana, że powinien być to etat, powinna być to umowa o pracę. Tu oczywiście są kluczowe wyjaśnienia i tej osoby, która jest zatrudniona, ale też firmy, która go zatrudnia. Natomiast jeśli już mamy postępowanie przed okręgowym inspektorem pracy, czyli to, które nie kończy się poleceniem, tylko decyzją administracyjną, to wchodzimy w przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, czyli w zasadę czynnego udziału strony. Tutaj okręgowy inspektor pracy musi zapewnić możliwość wypowiedzenia się zarówno przez pracodawcę, przez firmę, przez podmiot zatrudniający, jak i przez tego, który pracuje, który wykonuje pracę. Te kwestie są zagwarantowane i w nowych przepisach o Państwowej Inspekcji Pracy, i w samym kodeksie postępowania administracyjnego, który już do tego ostatniego etapu znajduje zastosowanie. I to jest bardzo ważne, bo trzeba zbadać wszechstronnie okoliczności związane z zatrudnieniem danej osoby.
7: Od miesiąca te przepisy obowiązują. Jakieś wnioski? Coś tam byłoby do zmiany, uszczelnienia?
8: Każde przepisy podlegają ewaluacji, natomiast ewaluacja musi być uczciwa, musi być wszechstronna. Miesiąc to jest czas na to, żeby móc stwierdzić, czy te przepisy działają, czy są stosowane. I tak, Państwa Inspekcja Pracy je oczywiście stosuje. Już wywierają wpływ na rynek pracy, bo raz że mamy tych pracodawców, którzy już po wszczęciu kontroli decydują się bez czekania na polecenie, bez czekania na decyzję, na przekształcenie umów cywilnoprawnych w etaty i to jest super, ale też wiemy, że wiele firm przeprowadza audyty z umów, na podstawie których zatrudnia swoich współpracowników, pracowników i tutaj też mamy informację o tym, że wiele firm decyduje się jednak odchodzić od zatrudnienia śmieciowego na rzecz uczciwych etatów. To jest dobra informacja, ale na całościową ewaluację przyjdzie czas, na pewno całościowa ocena przepisów pod kątem ewentualnych zmian, no nie może odbywać się po miesiącu, bo to jest po prostu za krótko. Myślę, że takim momentem, kiedy będzie można myśleć o takiej całościowej, wszechstronnej ocenie, będzie też moment, kiedy te pierwsze sprawy zaczną trafiać do sądów. Zobaczymy, jak sądy będą podchodzić do decyzji okręgowych inspektorów pracy, ile będzie tych decyzji, jak często będą zaskarżane. Ja mam nadzieję, że rzadko doświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które od wielu, wielu lat na potrzeby oczywiście ubezpieczeń społecznych może przekształcać umowy cywilnoprawne w umowy o pracę, pokazuje, że takich decyzji jest zaskarżanych bardzo mało, bo tylko około 4%. Mam nadzieję, że tutaj będzie podobnie. Ale całościowa ocena to z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego, które będzie na bazie tych nowych przepisów.
7: Pierwsze efekty tych przepisów już są, ale rozumiem, że inspektorzy pracy nie zamierzają się zatrzymywać.
8: Nie zamierzają się zatrzymywać. Sama Państwa Inspekcja Pracy też nie, dlatego że chcę podkreślić, że my nie mówimy wyłącznie o zmianach dotyczących sposobu ustalania istnienia stosunku pracy, czyli przekształcania tych nielegalnych, niezgodnych z prawem śmieciówek w uczciwe etaty. Mówimy o całościowej reformie Państwowej Inspekcji Pracy, która ma i ten filar związany z uproszczeniem i cyfryzacją Inspekcji Pracy, tak żeby ona działała jak organ administracji publicznej, inspekcja na trzecie dziesięciolecie XXI wieku, a nie na lata 90. XX, ale to jest także zwiększenie budżetu Państwowej Inspekcji Pracy w tym roku o 12% w stosunku do roku zeszłego oraz potężne etatowe zasilenie Państwowej Inspekcji Pracy, przede wszystkim inspektorami pracy, tak żeby mieli czas, żeby mieli przestrzeń na te nowe kontrole, na wydawanie poleceń, ale też są to etaty informatyków, radców prawnych, tak żeby wesprzeć Państwową Inspekcję Pracy od strony i tej technicznej, bo ona tego bardzo potrzebuje, i prawnej. To wszystko się dzieje, więc Państwowej Inspekcji Pracy w tej chwili nie brakuje pracy, nie brakuje zadań, ale też nie będzie brakować ludzi, którzy te zadania będą wykonywać.
7: Trochę na fali tych przepisów wypłynęła sprawa firmy Pyszne.pl. Firma w lipcu informowała, że zwolni wszystkich kurierów i umożliwi im ponowną współpracę, ale w ramach umów firmy z zewnętrznymi partnerami flotowymi właśnie ze względu na te przepisy. No i w odpowiedzi ministra pracy poprosiła Państwową Inspekcję Pracy o kontrolę. Firma odpowiada, że to jest kolejna kontrola, jedna goni drugą, no i zarzuca Inspekcji Pracy kontrolę pod presją polityczną. A skoro presja polityczna, to z waszej polityków strony?
8: Państwowa Inspekcja Pracy nie jest częścią administracji rządowej. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie nadzoruje Państwowej Inspekcji Pracy, nie może wydawać jej żadnych poleceń, nie powołuje ani nie odwołuje głównego inspektora pracy. Państwowa Inspekcja Pracy jest organem niezależnym, jest kontrolowana przez Radę Ochrony Pracy, takie ciało działające przy Sejmie, gdzie główną rolę odgrywają partnerzy społeczni. Natomiast rolą ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jako ministra właściwego do spraw pracy jest reagowanie na wszystkie przypadki możliwych nadużyć czy patologii na rynku pracy. My nie możemy kontrolować pracodawców i bardzo dobrze, bo nie jesteśmy od tego. Mamy niezależny, profesjonalny organ w postaci Państwowej Inspekcji Pracy i tak zawsze wtedy, kiedy docierają do nas sygnały, że coś jest nie tak u danego pracodawcy albo na rynku pracy, występujemy do Państwowej Inspekcji Pracy. To jest niezależna decyzja głównego inspektora pracy czy okręgowego inspektora pracy. Tu ufamy w pełni inspektorom, wiemy, że kontrole trwają, natomiast myślę, że każdy pracodawca dzisiaj musi liczyć się z tym, że jeżeli podejmuje tak spektakularne, mówię oczywiście w cudzysłowie i trochę ironicznie, działania jak ogłaszanie zwolnienia 5000 współpracowników pracujących na umowy cywilnoprawne, to myślę, że biorąc pod uwagę te przepisy, które obowiązują od 8 lipca, musi liczyć się z odpowiednią reakcją, bo taka kontrola pod kątem tego, czy te osoby na pewno mogą pracować na umowy cywilnoprawne, czy jednak nie wykonują pracy podporządkowanej i nie powinny pracować na umowę o pracę, w tym wypadku musi się odbyć i musi się odbyć szybko, bo gdyby się okazało, że te osoby jednak powinny pracować na umowy o pracę, to w warunkach tak dużych zwolnień, chociażby wchodziłoby w grę zastosowanie przepisów ustawy o zwolnieniach grupowych, procedury, odprawy. Także taka kontrola jest bardzo potrzebna i cieszymy się, że Państwa Inspekcja Pracy ją prowadzi. Nawet wyniki nie mamy wpływu, czekamy. Państwa Inspekcja Pracy jest organem niezależnym.
7: Przy czym obserwatorzy tego sporu mówią, że sytuację ułatwiłaby implementacja do polskiego prawa tak zwanej dyrektywy platformowej. To są unijne przepisy, które mają poprawić warunki wykonywania pracy za pośrednictwem cyfrowych platform, no i ułatwić ustalanie prawidłowego statusu zatrudnienia. Na wdrożenie tej dyrektywy mamy jeszcze 4 miesiące. No, mamy dopiero projekt. Nie spieszą się państwo z tym.
8: Po pierwsze, dyrektywa w sprawie pracy platformowej, ona została przyjęta w 2024 roku. Została przyjęta z poparciem Polski. Ja wtedy byłem na Radzie Unii Europejskiej. Pamiętam, że to do ostatniej chwili nie było jasne, czy uda się tę dyrektywę przyjąć, ale to się udało i bardzo dobrze. W tej chwili żadne z państw członkowskich Unii Europejskiej jeszcze tej dyrektywy nie wdrożyło. My mamy termin do grudnia 2026 roku. W tej chwili wysłaliśmy projekt do uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych i opiniowania. To jest projekt o wykonywaniu pracy za pomocą cyfrowych platform pracy. On w całości wdraża dyrektywę w sprawie pracy platformowej. Teraz jest czas na uzgodnienia międzyresortowe, no i przede wszystkim na to, co powiedzą partnerzy społeczni, związki zawodowe, organizacje pracodawców. W ten głos będziemy się wsłuchiwać. Zresztą wsłuchujemy się od początku, bo w tej sprawie odbywały się już spotkania w Radzie Dialogu Społecznego. Mam nadzieję, że uda się tę dyrektywę wdrożyć w terminie, a jeśli nawet pojawi się jakieś przekroczenie, to nie będzie ono duże, bo bardzo potrzebujemy regulacji prawnych, które chronią pracowników platformowych. No, wszystkie ryzyka, ale też i szanse związane z pracą platformową bardzo ładnie opisał Marek Szymański w swoich reportażach Mucka, reportaże o pracy przyszłości. Tam bardzo fajnie widać, jakie są korzyści, ale jakie też są zagrożenia związane z tym rodzajem pracy i na to chcemy reagować.
7: Ale nie obieca pan pracownikom, że zdążycie do początku grudnia?
8: Zrobimy wszystko, żeby zdążyć. Kluczowy jest dla nas dialog z partnerami społecznymi, ze związkami zawodowymi, z organizacjami pracodawców. Naprawdę będziemy się starać. Ja mam przekonanie, że ten projekt ustawy, który w tej chwili wysłaliśmy, on jest bardzo dobry, bo z jednej strony on pozwala, wprowadza liczne ułatwienia proceduralne, które umożliwiają ustalenie prawidłowego statusu zatrudnieniowego tych osób, które wykonują pracę za pośrednictwem platformy. Czy to jest umowa o pracę, czy to jest umowa cywilnoprawna? Nam naprawdę chodzi o to, żeby cywilizować ten rynek, żeby skończyło się wykonywanie pracy na podstawie umowy najmu pojazdu, bo to jest po prostu nienormalne. To jest po pierwsze, a po drugie i równie ważne, bo tu nie tylko chodzi o to, żeby ustalać istnienie stosunku pracy osób, które wykonują pracę za pośrednictwem platformy, bo czasami nie ma takich, ten stosunek nie ma takich znamion, może być wykonywany na podstawie umowy cywilnoprawnej, ale w każdym przypadku chodzi o to, żeby chronić te osoby, a w przypadku pracy platformowej mamy do czynienia z szeroko zakrojonym zastosowaniem zarządzania algorytmicznego. To algorytmy często decydują o tym, czy rozwiązać stosunek prawny, czy kogoś, no mówiąc najprościej, zwolnić z tej pracy platformowej, czy ograniczyć albo usunąć, zawiesić jej konto. Algorytmy decydują o tym, jak są przyznawane zadania i w jaki sposób jest ustalane wynagrodzenie. Bardzo często jest tak, że no nie ma kontaktu z człowiekiem, czyli osoba, która wykonuje pracę za pośrednictwem platformy, no nie jest w stanie dojść, przeskoczyć tego algorytmu, przeskoczyć aplikacji i dojść do jakiejś osoby, która mogłaby zweryfikować to, co ten algorytm decyduje. Na przykład usuwa jej konto, ogranicza zamówienia, ustala wynagrodzenie. My wprowadzamy w tym projekcie ustawy zasady, które to porządkują. Przede wszystkim koniec z automatycznym, wyłącznie za pośrednictwem aplikacji, rozwiązywaniem umów, zawieszaniem, ograniczaniem czy usuwaniem kont. To będzie musiał robić człowiek. Każda osoba, która będzie wykonywała pracę platformową, będzie mogła zażądać uzasadnienia tych najważniejszych decyzji, no i przede wszystkim skontaktować się z jakimś człowiekiem, który wyjaśni powody, wyjaśni zasady. No i bardzo ważna sprawa, rozbudowane regulacje dotyczące ochrony danych, bo wiemy, że aplikacje, za pośrednictwem których praca platformowa jest świadczona, bardzo często gromadzą bardzo różne dane osobowe o osobach wykonujących te prace. My chcemy to bardzo ograniczyć, tak żeby na przykład nie gromadzić danych dotyczących cech tożsamości, społecznościowych, albo innych, które chyba nie są za bardzo potrzebne właścicielom platform.
7: Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, Nowa Lewica, był naszym gościem. Dzięki za rozmowę.
8: Bardzo dziękuję, panie redaktorze, dziękuję państwu.
7: Wojciech Kowalik, to jest środowe, południowe EKG, a w naszym studiu Sebastian Koćwin, wiceprzewodniczący OPZZ. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
7: Od miesiąca obowiązują nowe przepisy, w myśl których inspektorzy pracy mogą przekształcać umowy cywilnoprawne albo kontrakty B2B w etaty, tam gdzie uznają, że powinna być zawarta umowa o pracę. W porannym EKG naszym gościem był wiceminister pracy Sebastian Gajewski, który miał garść ciekawych liczb. W 70 przypadkach inspektorzy jak dotąd wydali polecenia przekształcenia umowy, a w zdecydowanej większości, bo w 60 z tych 70 przypadków, przedsiębiorcy sami zdecydowali się przekształcić umowę cywilnoprawną w etat. No to jak pan ocenia pierwszy miesiąc tych przepisów?
9: No to wygląda na to, że jest to w pewien sposób, nie obrażając pracodawców, ale pewien bat na tych, którzy do tej pory zatrudniali na podstawie umów cywilnoprawnych tam, gdzie powinna być umowa o pracę. Ja przypomnę, że pracodawca może się nawet wcześniej zwrócić do Państwowej Inspekcji Pracy z prośbą o to, żeby oceniła, czy tam powinna być właśnie umowa zlecenia, czy jednak umowa o pracę. No i pokazuje to wszystko, że te przepisy są w miarę skuteczne. Oczywiście one nie były do końca zgodne z tym, co byśmy oczekiwali, ale gdzieś uważam, że spotkaliśmy się z pracodawcami w połowie drogi. No i mam nadzieję, że zdecydowana większość tych przypadków, gdzie jest praca pod kierownictwem w konkretnych ramach czasowych, w określonym miejscu, no to tam będzie ta umowa o pracę i myślę, że to w dużym stopniu ograniczy ten dualny rynek pracy, którego my po prostu jako związki zawodowe nie akceptujemy.
7: Ta połowa drogi, o której pan mówi, to no taka zgoda, że ostatecznie o tym przekształceniu umowy może decydować sąd, bo tutaj pracodawca, a może i taki pracownik do sądu będzie się chciał odwołać. 600 skarg pracowników na umowach cywilnoprawnych wpłynęło w ten miesiąc do Państwowej Inspekcji Pracy. Te dane też wiceminister Gajewski dzisiaj rano u nas podał. Myśli pan, że to jakiś początek większej fali?
9: Być może, natomiast jestem na pewno zadowolony z tego, że bez względu na to, w jakim kierunku poszła dyskusja, jak się zakończyło wdrożenie samych przepisów, to widzę, że duża część społeczeństwa, obywateli zatrudnionych na tych umowach cywilnoprawnych, na B2B, ma świadomość, że takie przepisy weszły, no i myślę, że nie będą wahali się ich wykorzystywać.
7: Ta świadomość jest tutaj chyba bardzo ważna, jeżeli chodzi o pracowników. Inspekcja pracy wzięła też pod lupę po wejściu w życie tych przepisów. Głośna sprawa platformy pyszne.pl. Firma w lipcu poinformowała, że zwolni wszystkich kurierów i umożliwi im ponowną współpracę, ale w ramach umów firmy z zewnętrznymi partnerami. Jako związkowcy domagacie się nawet interwencji państwa w tym przypadku. Dlaczego?
9: Tak, panie redaktorze, tam działa między innymi nasza organizacja związkowa zrzeszona w jednej z naszych dużych związków zawodowych. No, osoby, które tam pracują, są bardzo niezadowolone, bo do tej pory pyszne.pl, można powiedzieć, że było swoistą awangardą, jeżeli chodzi o te platformy, i zatrudniało przynajmniej na umowach zlecenia i siłą rzeczy na minimalnej stawce godzinowej, a więc te osoby bez względu na to, czy przyjęły jakieś zamówienie, czy dostały jakieś zlecenie w danej godzinie, no to przynajmniej tą minimalną stawkę godzinową otrzymywały. Teraz natomiast zmieniając koncepcję, pyszne.pl no idzie w kierunku tych platform gorszej jakości dla zatrudnionych, a więc no jeżeli ktoś nie dostanie zlecenia, to może się okazać, że mimo że jest gotowy do podjęcia pracy, to jednak wynagrodzenia za ten czas nie otrzymuje. Dla nas to jest sytuacja patologiczna. Zresztą tutaj jest też kwestia kwestia dostarczenia i chociażby ubrań czy jakiegoś miejsca do odpoczynku, bo teraz te firmy zewnętrzne, partnerzy flotowi, no nie będą mieli takiego obowiązku. Dlatego wydaje się, że raz te interwencje, kontrole Państwowej Inspekcji Pracy są niezbędne, ale dwa, niezbędna jest także jak najszybsza procedura wdrożenia do naszych przepisów tych założeń, które były w dyrektywie dotyczącej pracy platformowej. No czas jest do 2 grudnia, ale liczymy, że uda się to zrobić wcześniej i zapobiegać tego typu przypadkom. Ale ja jeszcze nawiążę też do poprzedniego wątku i do tej pracy dualnej. Pamięta pan redaktor, jak przed 2016 rokiem wiele osób było zatrudnionych na przykład 2 złote za godzinę pracy. Udało się wtedy wdrożyć przepisy o minimalnej stawce godzinowej i nastąpiła zdecydowana poprawa. Ja mam takie wrażenie, że praca platformowa to jest kolejna forma. Ja oczywiście nie mówię o wszystkich przypadkach, bo niektóre osoby, na przykład informatycy, bardzo się cieszą pewnie, że pracują w takiej formie. Dla nich to może nie jest problem, przynajmniej tak słyszę od niektórych. Ale dla wielu osób to praca platformowa to jest kolejna forma tego dualnego rynku pracy, w którym zarabia się mało, nie ma się podstawowych form ochrony, którymi dysponuje pracownik zatrudniony na umowie o pracę.
7: Praca platformowa, tylko wyjaśnijmy, to taka praca na zlecenie popularnych platform, za pomocą których na przykład albo zamawiamy taksówkę, albo zamawiamy jedzenie.
9: No i też algorytm decyduje, czy dostajemy zlecenie, czy nie dostajemy, czy mamy tych zleceń mniej, czy więcej, czy mamy pracować być może szybciej, możemy być całkowicie pozbawieni zleceń, a więc tutaj jest bardzo ważnym elementem tej dyrektywy i przepisów, które będą wdrożone do polskiego stanu prawnego, to żeby jeszcze jakaś osoba, jakiś konkretny pracownik zarządzał tym wszystkim i żeby osoba pracująca przez platformę mogła się do niego zwrócić i to było w jakiś sposób weryfikowane.
7: No właśnie, bo ta dyrektywa, która ma być do początku grudnia implementowana do naszego prawa, ma sytuację takich osób wykonujących pracę platformową dość radykalnie chyba zmienić.
9: No tak, w domyśle te osoby powinny pracować na umowie o pracę. Jeżeli platforma się z tym nie zgadza, to no będzie musiała to udowodnić, że tam powinien być inny stosunek prawny. No i poza tym w większym stopniu te osoby powinny mieć możliwość pewnego odwołania się, nawet można tak powiedzieć, od decyzji podejmowanych przez algorytm, przez platformę, no bo jest wysoce niesprawiedliwe, że na przykład jedna osoba dostanie jakieś zlecenie, druga nie dostanie, nie znamy kryteriów, nie wiemy na jakiej podstawie to się odbywa, a więc te zmiany przepisów są na pewno niezbędne i trzeba na nie patrzeć również w kontekście zmian w przepisach o Państwowej Inspekcji Pracy i tych możliwości zmiany umowy zlecenia w umowę o pracę.
7: Tylko mało czasu, bo to 4 miesiące, a dopiero poznaliśmy projekt.
9: I zdziwiłem się bardzo mocno, bo w piątek nasz Wydział Prawno-Interwencyjny przekazał mi, że w piątek dostali projekt. Już został przekazany do naszych organizacji członkowskich. No i jesteśmy na etapie opiniowania, więc myślę, że te przepisy uda się wdrożyć. Szczególnie, że wcześniej przez długi okres czasu one były procedowane w jednym z zespołów problemowych Rady Dialogu Społecznego. No ale trzeba przyznać, że te prace w pewnym momencie troszeczkę powolniły.
7: To wszystko, o czym mówimy, wpisuje się w takie zagadnienia związane z takim pojęciem gig economy, czyli takiej ekonomii pracy dorywczej, która polega na zatrudnianiu pracowników, no na przykład do konkretnego zadania. To jest taki nowy model, który coraz bardziej zaznacza się na rynku pracy?
9: No tak, troszeczkę już o tym powiedziałem, panie redaktorze. My mamy ogromne obawy i bardzo mocno przyglądamy się tym przepisom, raz dotyczącym wzmocnienia Państwowej Inspekcji, ale też wdrożenia tej dyrektywy. Dlatego, że istnieje pewna obawa, no my jako ruch związkowy bardzo mocno się tego obawiamy, że te trendy pójdą w takim kierunku, żeby osoby, które teraz pracują na dobrych, właściwych umowach o pracę, z czasem no niestety były zmuszane do tego, żeby przechodzić do zatrudnienia przez platformy, co ograniczy ich ochronę, ograniczy ich wynagrodzenia, a przede wszystkim znowu doprowadzi do wielu patologii, bo my teraz już widzimy, że praca platformowa, jeżeli chodzi chociażby o platformy, które zajmują się przewozem osób, czy większość z zakresu przewożenia jedzenia, no tam jest bardzo dużo sytuacji patologicznych i nie chcielibyśmy, żeby te patologie przenosiły się na kolejne branże.
7: Nie posłuchali was związkowców rządzący, jeżeli chodzi o poziom przyszłorocznej podwyżki pensji minimalnej. Ma sięgnąć 3%, 140 zł w górę, 4950 zł brutto. No chcieliście ponad 5%.
9: Panie redaktorze, dokładnie taka sama sytuacja jak z wynagrodzeniem w sferze finansów publicznych.
7: Też w przyszłym roku 3% w górę.
9: Cóż mam powiedzieć? Rozmawialiśmy tutaj z miesiąc temu i no, zakładaliśmy, że tak będzie, ale dlatego szykuje się protest. Między innymi nauczyciele 31 sierpnia pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów będą wykrzykiwać i zwracać się do premiera, aby zrealizował to, co obiecał, tak? Czyli powiązanie wynagrodzeń nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem, tak aby nie trzeba było co roku negocjować, walczyć, tylko żeby podobnie jak w przypadku pracowników ochrony zdrowia te wynagrodzenia były powiązane z przeciętnym. Cały czas protestują pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Niezadowoleni są pracownicy całej sfery finansów publicznych, pracownicy sądownictwa, pracownicy KRUS-u, pracownicy sądów, pracownicy cywilni, wojska i mógłbym wymieniać tak naprawdę wszystkie grupy, które są podległe pod sferę rządową i które zarabiają po prostu bardzo mało. Tak naprawdę te wynagrodzenia oscylują wokół płacy minimalnej. Ja jeszcze, jeżeli chodzi o nauczycieli, się sekundę pochylę, bo ostatnio były takie dziwne wypowiedzi niektórych polityków, którzy mówili, że zamiast dawać 30% od razu, to trzeba było dać 3 razy po 7 i by nie było problemu. Tylko nikt nie zaznacza tego, że nauczyciele niestety musieliby otrzymywać, duża część z nich, dodatek wyrównawczy, bo po prostu zarabialiby poniżej płacy minimalnej.
7: Chociaż rządzący mogą powiedzieć, no taką mamy sytuację budżetową. Niestety na więcej nas nie stać.
9: Oczywiście sytuacja budżetowa nie jest najlepsza, ale to od rządzących musimy oczekiwać, że znajdą właściwe wyjście z tej sytuacji. My nie możemy być wiecznie bieda państwem, szczególnie dla pracowników sfery finansów publicznych. Z jednej strony oczekujemy, że uczniowie będą świetnie kształceni, później świetnie wykształceni będą stanowili doskonałe kadry na przyszłość naszego państwa. Oczekujemy, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie szybko i świetnie realizował poszczególne zadania. Tak samo, że szybko będą pracować sądy i pozostałe instytucje publiczne. Jednocześnie płacimy bardzo mało, dajemy dodatkowe zadania, nie zwiększamy poziomu zatrudnienia, ci pracownicy są przeciążeni i siłą rzeczy zaczynają bardzo poważnie myśleć o tym, żeby przejść do konkurencji, do prywaciarza, który zapłaci po prostu więcej. Badania, które przeprowadzał Związek Nauczycielstwa Polskiego, no pokazały, że 70% nauczycieli zastanawia się nad odejściem z zawodu. nie pojawiają się młodzi nauczyciele. To teraz tylko 3% całego stanu, jeżeli chodzi o nauczycieli. Bardzo dużo pracuje emerytów, którzy też chcą w końcu przejść na zasłużony odpoczynek, bo około 60 tysięcy. Jest ponad 20 tysięcy wolnych wakatów, w tym ponad 11 tysięcy, jeżeli chodzi o pełne etaty. No to, panie redaktorze, wkrótce zabraknie nam nauczycieli, zabraknie nam pracowników. Bardzo dużo o tym, w jakim średnim wieku pracują na przykład czy nauczyciele, czy pielęgniarki i tak dalej, inne grupy zawodowe, a więc nie będzie miał kto po prostu pracować dla państwa i realizować najważniejszych dla państwa zadań.
7: Sebastian Koćwin, wiceprzewodniczący OPZZ-u, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
9: Dziękuję bardzo.
7: Wojciech Kowalik, to jest środowe popołudniowe EKG, w którym dziś wakacyjny temat konsumencki i to dosłownie, bo porozmawiamy o kebabach i gofrach. Przyjrzała im się Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i co z tego przeglądania wynika, powiemy już za moment. A na razie zapowiedzi ministra energii, który mówi, że w tym tygodniu może zostać podjęta decyzja o ewentualnym mechanizmie obniżenia cen paliw w ostatnich dwóch tygodniach sierpnia. Miłosz Motyka mówił w Radiu Z, że jego resort rekomenduje w pierwszym kroku powrót do obniżonego 8% VAT-u na paliwa w powiązaniu z ceną maksymalną. Minister mówił też, że rząd jesienią może wrócić do projektu podatku od nadmiarowych zysków firm paliwowych. W tym projekcie miałyby się znaleźć niektóre kwestie, na które zwracał uwagę prezydent, kierując pierwszy projekt tych przepisów do Trybunału Konstytucyjnego. Polskie firmy, mimo nieco gorszych nastrojów w nich panujących, wciąż są stabilne finansowo. Tak podaje Polski Instytut Ekonomiczny. Ponad połowa firm ma pieniądze pozwalające na funkcjonowanie przez ponad 3 miesiące, a 1/3 na 2-3 miesiące. Przytłaczająca większość, bo ponad 90% firm planuje przy tym utrzymać w najbliższych miesiącach płace na dotychczasowym poziomie. Zdecydowana większość przedsiębiorców chce też utrzymać poziom zatrudnienia. Główną barierą utrudniającą firmom działalność są nadal koszty pracownicze, niepewna sytuacja gospodarcza oraz ceny energii. Rosji tak bardzo brakuje benzyny, że zaczęła ją importować z Indii, a to efekt ukraińskich ataków na rosyjskie rafinerie, podaje Bloomberg. Paliwo idzie długim łańcuszkiem. Indyjska rafineria należy częściowo do rosyjskiego koncernu Rosneft, który dostarcza surowiec przetwarzany w tych zakładach. Paliwo zostało tam przetłoczone na tankowiec pływający pod rosyjską banderą w połowie czerwca. Później dostarczono do Egiptu, gdzie przeniesiono je na tankowiec pod banderą Omanu i dopiero stamtąd benzyna została wysłana do Rosji. Ta dostawa świadczy o rozmiarze obecnego niedoboru paliwowego na rynku krajowym, komentują eksperci, których cytuje Bloomberg. A ropa naftowa dzisiaj, baryłka ropy Brent po niecałe $89. Dzisiaj ceny ropy stabilne, a skoro jesteśmy na rynkach, no to zobaczmy jeszcze, co na warszawskiej giełdzie. Tutaj WIG w górę o 0,4% i podobna skala wzrostów o mniej więcej 0,4%. Także na indeksie WIG 20, a na rynku walutowym euro po 4,30 zł, frank szwajcarski 4,59, dolar po 3,72, a brytyjski funt po 5,03. W popołudniowym EKG czas na naszą rozmowę, a z nami jest Beata Bakalarska, zastępca głównego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
7: Dziś będzie coś i na obiad, i coś na deser. Wzięli państwo pod lupę, bo od obiadu proponuję zacznijmy, sprzedawane w barach kebaby. Na co państwo zwrócili szczególną uwagę?
10: Zwróciliśmy szczególną uwagę na to, w jaki sposób sprzedawca informuje konsumentów o tym, co sprzedaje. Ponieważ trzeba pamiętać o tym, że po stronie sprzedawcy są bardzo poważne obowiązki do tego, żeby cały skład produktu był uwidoczniony dla konsumenta. Konsument ma prawo wiedzieć, co kupuje, bo faktycznie najpierw kupujemy oczami, kierujemy się jakimś tam poleceniem, ale ostatecznie, kiedy wchodzimy do lokalu gastronomicznego i chcemy coś kupić, powinniśmy mieć bez żadnego problemu dostęp do wszystkich informacji, które dotyczą tego produktu, poczynając od nazwy przez jego skład. I pamiętajmy o tym, że to nazwa najlepiej jakby była kompatybilna z tym składem.
7: I zdarza się, że nie mamy tego właśnie pełnego dostępu do tej informacji?
10: Niestety zdarzają się takie sytuacje, że sprzedający zapominają, tutaj używam cudzysłowa, zapominają o podaniu takich informacji, natomiast konsumenci również powinni wiedzieć, że mają do tego prawo i jeżeli taka informacja nie jest udostępniona, nie znajduje się w menu, nie znajduje się na tablicy informacyjnej, to mają prawo o to zapytać, a sprzedawca, jeżeli zapomniał to uwidocznić, wystawić, to powinien taką informację bez problemu podać.
7: No i jakie nieprawidłowości państwa inspektorzy stwierdzili?
10: Mówimy teraz o kebabach.
7: Tak jest.
10: Tak. Więc tutaj doprecyzowując, my ostatnio odwiedziliśmy zakłady, które produkują kebaby, bo chcieliśmy sprawdzić, czy tam nie dochodzi do zafałszowania gatunku mięsa i czy faktycznie lokal gastronomiczny, który kupuje taki kebab po to, żeby on był później użyty do przygotowania dania, nie jest zafałszowany. I odwiedziliśmy producentów kebabów i okazało się, że nie wszystkie kebaby deklarowane jako wołowe zawierają właśnie ten rodzaj mięsa.
7: To co zawierają? Natomiast
10: zawierają inne gatunki mięsa, które niekoniecznie były uwidocznione dla konsumenta, a więc taka osoba, która chciała kupić kebaba wołowego, płaciła za kebaba wołowego, okazywało się, że dostawała produkt z na przykład mięsem drobiowym.
7: I sporo tych nieprawidłowości było?
10: W połowie skontrolowanych próbek stwierdziliśmy niewłaściwy gatunek mięsa. A więc jeżeli stwierdziliśmy to na etapie produkcji, no jest szansa, że takie kebaby później trafią do lokali gastronomicznych i konsumenci niestety będą mieli takie oszukane produkty w ofercie. Natomiast my oprócz kontroli producentów kebabów robiliśmy również takie kontrole kebabów zarówno w food truckach, jak i w takich już konkretnych lokalach, które oferują taki rodzaj dań. I tam również takie nieprawidłowości się pojawiały, plus do tego w tych już lokalach gastronomicznych, no jakby nagminne było to, że tej informacji dla konsumenta pełnej nie było, bądź była ona niewiarygodna pod względem właśnie składu i w gatunku mięsa.
7: Czyli o informacje przede wszystkim tutaj też może chodzić, bo mamy do tego prawo jako konsumenci.
10: Oczywiście mamy do tego prawo i tak jak powiedziałam, jeżeli jej nie ma, mamy prawo zapytać, a sprzedawca powinien nam to udostępnić. Natomiast jeżeli ktoś prowadzi taki lokal gastronomiczny i nie ma tej informacji, to jest to dobry czas, żeby pomyśleć nad tym i to zmienić.
7: Obiecałem też na początku naszej rozmowy deser, a skoro mamy pełnię wakacji, no to czas na gofry i rurki z kremem, bo i one skontrolowała Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. No i tak widzę, że sporo tych kontroli do wielu miejsc państwo weszli.
10: Tak, byliśmy w wielu miejscach i tak jak pan powiedział, deser powinno być słodko, ale niestety wyniki kontroli wskazują, że niekoniecznie wszędzie jest słodko, ponieważ w ponad połowie skontrolowanych lokali gastronomicznych nasi inspektorzy mieli zastrzeżenia co do jakości i sposobu informowania konsumenta o produktach.
7: No i tutaj otwiera się pewnie cały wachlarz przykładów, co było nie tak w takich punktach, które sprzedają nam gofry albo rurki z kremem. Poprosimy o kilka przynajmniej takich przykładów.
10: No niestety ten wachlarz się otwiera i ten wachlarz jest dosyć duży. My tam, gdzie byliśmy, pobieraliśmy próbki do badań laboratoryjnych oraz sprawdzaliśmy to, czy informacja dla konsumenta jest uwidoczniona, a jeżeli była, to czy ona jest prawdziwa, rzetelna. No i teraz okazuje się, że zarówno w badaniach laboratoryjnych, jak i w tej informacji dla konsumenta były nieprawidłowości. Na przykład, no taki już sztandarowy, słodki deser, który wszyscy znają i pewnie wszyscy wielokrotnie kupowali, to jagodzianki. Okazało się, że nie wszystkie jagodzianki zawierają jagody.
7: A co zawierają?
10: No, zawierały na przykład inną marmoladę wieloowocową, czy jakiś inny wsad owocowy, ale nie były to jagody. Więc takie oczywiście drożdżówki, bułki mogą sobie być w sprzedaży i to wszystko jest okej, pod warunkiem, że sprzedawca jasno powie, co tam jest w środku. Czyli nie mogę sprzedawać czegoś i nazywać tego jagodzianką, jeżeli tam nie ma jagód.
7: Z bitą śmietaną też bywa problem z tego, co czytam, z bitą śmietaną na gofrach albo na rurkach z kremem.
10: Bita śmietana. Śmietana to jest nazwa zarezerwowana dla przetworu mlecznego, który jest jasno zdefiniowany w przepisach. Tam ma być tylko mleko i nic poza tym. Nie można sobie tego uzupełniać tłuszczem roślinnym, a więc nie można dodawać tam żadnego oleju. A więc jeżeli coś nazywa się rurka z bitą śmietaną, to ja jako konsument mam prawo oczekiwać, że kupuję produkt, który składa się z bitej śmietany. Natomiast my stwierdziliśmy w badaniach laboratoryjnych, że były przypadki, kiedy ta bita śmietana nie była śmietaną, tylko była jakimś kremem na bazie tłuszczu roślinnego. Natomiast jeżeli chodzi o już te informacje dla konsumenta, w jaki sposób one były uwidaczniane i czy one były, no to pojawiały się takie sytuacje nazw, które niewiele mówiły o produkcie. Na przykład żółwiki.
7: To ciekawe.
10: Fajna nazwa może zachęca do zakupu, ale za tą nazwą powinna pójść informacja, czym są żółwiki. Że to są ciastka, już teraz tutaj zupełnie wymyślam przykład, że to są kruche ciastka z nadzieniem o smaku orzechowym w polewie czekoladowej. Taki przykład. Ale ten opis powinien takiej nazwie fantazyjnej, wymyślonej towarzyszyć. Zdarzały się sytuacje, że ktoś korzystał z nazw, które są zarezerwowane dla przetworów mlecznych. To jest bardzo ważne, żeby pamiętać o tym, że nie ma czegoś takiego jak mleko kokosowe, mleko sojowe czy masło orzechowe. Mleko i masło to są nazwy, które możemy stosować tylko dla przetworów mlecznych. Natomiast jeżeli mamy produkty roślinne, to musimy to nazwać napojem, pastą, smarowidłem, kremem, ale na pewno nie używając tych nazw. Natomiast podczas kontroli takowe się zdarzały.
7: I poinformować o tym oczywiście konsumenta.
10: Oczywiście poinformować konsumenta.
7: Beata Bakalarska, zastępca Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Bardzo dziękuję za rozmowę.
11: To jest powtórka.

0: mamy stuk-puk zapisywane z łącznikiem, ale puk-puk już zapisywane z przecinkiem. To rodzaj niekonsekwencji.
1: W Szczecinie mamy Zamek Książąt Pomorskich. No nikt nie powie Książąt Pomorskich, a Zamek Małą, tylko wszyscy mają Zamek Książąt Pomorskich. Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo. Ich jest tylko 11.
2: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Wyciekły wrażliwe dane 19 milionów Polaków. Za chwilę o tym, co planuje Ministerstwo Cyfryzacji. W informacjach również o sprzeciwie Naczelnej Izby Lekarskiej wobec nakładanych przez resort zdrowia wymogów dla lekarzy specjalistów. Polacy tłumnie obserwowali pierwszy od 27 lat widoczne w kontynentalnej Europie zaćmienie słońca. Minęła trzecia. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Ministerstwo Cyfryzacji potwierdza wyciek danych 19 milionów Polaków. Szef resortu Krzysztof Gawkowski wyjaśnia, że doszło do cyberataku na systemy firmy MyDoctor obsługującej przychodnie. Dane pacjentów mają dotyczyć przyjmowanych leków, recept czy wizyt lekarskich. Minister Cyfryzacji zapowiada ściganie sprawców tego incydentu.
5: Każda osoba, która stoi za tym atakiem i uważa, że mogła z firmy prywatnej wyprowadzić dane 19 milionów obywateli i te dane obywateli sprzedać, szantażować bądź wyprowadzać poza granice Polski, musi się liczyć z tym, że bezwzględność polskich służb i prokuratury będzie ostateczna.
4: Krzysztof Gawkowski poinformował, że najprawdopodobniej nie mamy tu jednak do czynienia z atakiem ze strony innego państwa. Obecnie służby zabezpieczają wszystkie dane, które wyciekły. Naczelna Izba Lekarska sprzeciwia się ograniczeniom płacowym i etatowym, jakie na lekarzy nakłada Ministerstwo Zdrowia. Zdaniem Izby dyrektorzy szpitali obawiają się odejścia lekarzy specjalistów, głównie przez wymóg pracy w placówkach, co najmniej na pół etatu. O szczegółach opowie Ben O'Connor.
6: Zdaniem prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasza Jankowskiego ograniczenia powiązane z etatem przyczynią się do niedoboru lekarzy.
7: Groźny jest zapis, który zmusi lekarza do pracy w wymiarze minimum pół etatu w danym miejscu pracy, bo sprawi, że lekarze przestaną wykonywać

0: zabiegi poza miejscem pracy podstawowym.
1: Wielu lekarzy zatrudnionych na etatach zarabia minimalną dla pracowników podmiotów leczniczych, mówi kardiolog Andrzej Marcin Kot z Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie.
2: W moim szpitalu klinicznym w tej chwili większość lekarzy na etatach ma tak zwane minimalne wynagrodzenie gwarantowane ustawą o minimalnych wynagrodzeniach dla zawodów medycznych, czyli 12 900 zł brutto. Zarabiamy jako specjaliści 80-90 zł brutto za godzinę.
1: Maksymalna stawka godzinowa miałaby wejść w życie od początku nowego roku. Benedykt O'Connor, TOK FM.
3: Dwie organizacje medialne zaskarżyły przed sądem prezydenta USA Donalda Trumpa w związku z planem sprzedawania przez jego firmę szybszego dostępu do wpisów głowy państwa na platformie internetowej Truth Social. W pozwie złożonym w Nowym Jorku przez organizację The Intercept i Freedom of the Press Foundation wskazano, że taki mechanizm jest niebywały, skorumpowany i niekonstytucyjny. Sąd wezwano do zablokowania tego planu. W lipcu należące do prezydenta przedsiębiorstwo Trump Media Technology Group zapowiedziało, że sprzeda firmom i inwestorom najszybszy dostęp do wpisów najpopularniejszych użytkowników, czyli przede wszystkim samego Trumpa. Szef państwa zamieszcza tam informacje o podjętych decyzjach, bardzo często wpływających na rynki i ceny akcji. Zapowiedź wywołała oskarżenia, że prezydent chce wzbogacić się na sprawowanym urzędzie. Ponad 1,5 tony kokainy przejęły służby w Galicji na północnym zachodzie Hiszpanii w operacji wymierzonej w siatkę przestępczą handlującą narkotykami. Galicyjski sąd zdecydował o tymczasowym areszcie dla 23 z 26 zatrzymanych. Wśród zatrzymanych znajduje się również funkcjonariusz Gwardii Cywilnej. Według służb siatka przestępcza specjalizowała się w przemycie dużych ilości narkotyków, wykorzystując trudno dostępne i górzyste wybrzeża Galicji. W Polsce może powstać EU Route 66, czyli międzynarodowa trasa łącząca Bałtyk z Adriatykiem. To pomysł jednego ze słowackich stowarzyszeń. Trasa miałaby biec przed Polskę, Słowację, Węgry i Chorwację. Na Słowacji jest już gotowa. W pozostałych krajach trwają prace nad jej wyznaczeniem. Trasa ma biec po już istniejących drogach i promować największe atrakcje turystyczne w okolicy, mówi Krzysztof Białek z jednego z klubów motocyklowych, który kieruje przedsięwzięciem w Polsce.
4: To będą drogi wojewódzkie i powiatowe, omijając autostrady i drogi szybkiego ruchu. To nie o to chodzi. Chodzi o te mniejsze, fajne, widowiskowo trasy.
3: Trasa w Łódzkiem jest już wyznaczona. Teraz za pośrednictwem łódzkiego senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego klub zwrócił się do 6 innych województw.
5: To jest niesamowite koło zamachowe dla pokazania terenów cennych turystycznie na terenie danego kraju i na terenie poszczególnych województw.
3: Trasa w Polsce miałaby biec od Jurgowa do Gdańska i być może powstać w przyszłym roku. Polacy oglądali środowe zaćmienie słońca m.in. z Kasprowego Wierchu w Tatrach, a w drugiej części kraju nad Mierzeją Wiślaną, gdzie niebo zapewniło setkom mieszkańców i turystów dobrą widoczność wszystkich faz wydarzenia. Po raz pierwszy od 1999 roku w kontynentalnej Europie można było zobaczyć całkowite zaćmienie słońca. Zjawisko było najlepiej widoczne w Islandii i północnej Hiszpanii. Częściowe zaćmienie wystąpiło w większej części Europy, w tym w Polsce. Kolejne całkowite zaćmienie słońca widoczne m.in. w południowej części Hiszpanii, a także w Afryce Północnej, Saudyjskiej i Jemenie będzie można obserwować 2 sierpnia przyszłego roku. Wtedy jego najdłuższa część potrwa aż 6 minut i 23 sekundy. Teraz w TOK FM prognoza pogody, a kolejne informacje o 4. Czwartek szykuje się słoneczny i bez opadów. W większej części kraju małe i umiarkowane zachmurzenie, a na zachodzie bezchmurnie. Termometry pokażą dziś od 20 stopni nad morzem, na Suwalszczyźnie i na Podhalu, do 23 stopni w centrum i 27 na zachodzie Polski.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
7: To jest audycja Sprawy Różne. Przy mikrofonie Karolina Lewicka. Dzień dobry, witam Państwa, a moim i Państwa gościem jest profesor Piotr M. Majewski, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, panie profesorze.
8: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry Państwu.
7: Miesiąc temu, 12 lipca w audycji Sprawy Różne, zaczęliśmy z panem profesorem rozmowę o relacjach Mussolini-Hitler. Doszliśmy do wybuchu II wojny światowej. Dziś nadszedł czas na dalszy ciąg tej historii, ale zanim to nastąpi, taki krótki szkic na temat tego, jak stosunki obu dyktatorów kształtowały się przez tych kilkanaście lat przed rokiem 1939. Mussolini, jak pamiętamy, wziął władzę w 1922 roku. Młodszy o 6 lat Hitler będzie próbował zamachu stanu rok później bezskutecznie. W trakcie swojego procesu powie, że Duce był jego moralnym inspiratorem. Kiedy Hitler opuszcza więzienie i zaczyna odbudowywać partię, to próbuje nawiązać kontakty z włoskimi faszystami. Ci śledzą oczywiście działania niemieckich radykalnych partii. Ale Hitler jest wówczas zbyt mało znaczącą postacią, by się z nim jakoś szczególnie fraternizować. Poważne wrażenie na Mussolinim zrobi Hitler dopiero w roku 1930, kiedy NSDAP uzyska w wyborach parlamentarnych spektakularny wynik i będzie miała już władzę na wyciągnięcie ręki. Bez wątpienia jest to silny człowiek wielkiej klasy, demagog, powie Ducze o Hitlerze, który nadal jest wtedy w tej relacji młodszym partnerem. Dwa dni po tym, jak Hitler zostaje kanclerzem, jest rok oczywiście 33, spotyka się z przedstawicielami prasy włoskiej na specjalnej audiencji, mówi, że Włochy i Niemcy łączą naturalne interesy i na Rzeszy jako na sojuszniku można zawsze polegać i wiosna tamtego roku przynosi takie olbrzymie, nienotowane dotąd ożywienie w stosunkach włosko-niemieckich. Kiedy jednak austriaccy naziści próbują w 34 roku zamachu stanu w Wiedniu, Mussolini twardo broni swoich interesów, a do tych interesów zalicza autonomiczną Austrię, grozi wysłaniem wojsk, Hitler się cofa. A przełomem w układzie sił między Duce a Führerem będzie podbój Etiopii przez Rzym. Liga Narodów nakłada wtedy na Włochy sankcje gospodarcze. W przeciwieństwie do mocarstw zachodnich, Niemcy nie tylko tych sankcji nie poparły, a wręcz wspierają działania Mussoliniego, co stwarza podwaliny pod sojusz. W 1936 roku Mussolini porzuca więc tę politykę balansowania między mocarstwami zachodnimi a III Rzeszą i powstaje oś Berlin-Rzym. Od tej pory to Włoch będzie się stawał coraz bardziej zależny od młodszego i wiekowo, i politycznie kolegi. Już nie protestuje, kiedy w 1938 roku Hitler zajmuje Austrię, patrzy na Anschluss bardzo życzliwie. W maju 1939 roku Rzym i Berlin zawierają pakt stalowy. Trzecia Rzesza uznaje basen Morza Śródziemnego za strefę wpływów włoskich, Mussolini zaś zobowiązuje się do popierania polityki Niemiec bez jakichkolwiek zastrzeżeń i wystąpienia w wojnie po stronie Niemiec. Włochy mają również nie zawierać porozumień z innymi państwami bez zgody Berlina. Panie profesorze, jak rozumiem, ten dokument pokazuje czarno na białym, że w przededniu wybuchu II wojny światowej stroną dominującą są już Niemcy.
9: W zasadzie tak, chociaż mnie się wydaje, że to nie było tak odbierane jeszcze przez Mussoliniego. On niewątpliwie był pod wrażeniem i Niemiec, i Hitlera.
7: No, dopiero pod wrażeniem to on będzie, jak przyjdą militarne sukcesy.
9: Jasne, ale to już jest jednak czas, kiedy Hitler osiągnął, no można powiedzieć, bardzo spektakularne sukcesy na arenie europejskiej. Pomijając już remilitaryzację nad Rennie, no to przecież dokonał Anschlussu, o czym pani redaktor przed chwilą powiedziała. Potem z pomocą Mussoliniego, wydatną pomocą Mussoliniego, doprowadził do rozbioru Czechosłowacji i odebrania Sudetów. No, tam można powiedzieć, ta przyjaźń czy sojusz dwóch dyktatorów został umocniony czy sprawdzony w praktyce na konferencji w Monachium, a później 15 marca 1939 roku Hitler zniszczył Czechosłowację i to już było dla Mussoliniego bardzo przykre bez jego wiedzy. Więc Mussolini został właściwie dopiero wtedy, kiedy Hitler poczuł się już wystarczająco silny. Nie wiem, czy celowo, no chyba jednak tak, potraktowany właśnie jako ten słabszy aliant. To bardzo go zresztą zabolało. On sobie poprawił samopoczucie, jeśli tak można powiedzieć, dokonując inwazji Albanii 7 kwietnia 1939 roku. To z punktu widzenia Włoch nie było niezbędne, dlatego że Albania była właściwie i tak włoskim protektoratem, no ale on chciał mieć sukces, tak? Chciał też jakoś dorównać Hitlerowi, a później zaczęły się schody. Może jeszcze tylko jedna rzecz, którą warto przypomnieć z zeszłej audycji, to znaczy, że pod wpływem Hitlera Mussolini również zrewidował swoją politykę wewnętrzną i już w 1938 roku wprowadził ustawodawstwo rasistowskie, antysemickie konkretnie. Mussoliniego bardzo bolało to, że krążą o nim w Rzeszy takie no nieprzyjemne określenia, że tam, no nie wiem, Alfred Rosenberg czy Juliusz Streicher mówią o nim perżydowski lokaj, że on cały czas toleruje Żydów. No więc odciął się od tego bardzo brutalnie i no widać było, że jest zdeterminowany, żeby naśladować Hitlera. Tyle tylko, że właśnie wtedy pojawił się na horyzoncie dużo poważniejszy problem z punktu widzenia Włoch, również mianowicie Polska. To znaczy, no Hitler przecież już od późnej jesieni 1938 roku stawiał Polsce żądania, które w jego przekonaniu były umiarkowane i miały Polskę przeciągnąć na stronę Rzeszy.
7: A z punktu widzenia Polski oznaczały utratę suwerenności, potem niepodległości.
9: Dokładnie tak. No i pewnie gdyby Polska poszła na te ustępstwa, to w ogóle w relacjach pomiędzy Włochami a Niemcami panowałaby pełna harmonia, dlatego że no, Mussolini by z pewnością przywitał Polskę bardzo chętnie w tym obozie totalitarnym czy takim no, faszystowsko-nazistowskim. Ale tak się nie stało. Znaczy Polska powróciła do obozu państw zachodnich i z punktu widzenia Mussoliniego to było problemem, dlatego że o ile Mussolini za Czechami nie przepadał, Czechosłowacją pogardzał jako państwem, dzieckiem Układu Wersalskiego, o tyle z Polską Włochów jednak łączyły pewne sympatie, a co więcej, no Polska była państwem autorytarnym, rządzonym przez wojskowych, bardzo no, ważnym z punktu widzenia powstrzymywania bolszewizmu. Który to bolszewizm Mussolini uważał za głównego wroga cywilizacji europejskiej. Więc zamach czy zamiar ataku na Polskę z włoskiego punktu widzenia był niekorzystny. No trudno było zmobilizować włoskie społeczeństwo z takiej okazji do wojny i tutaj Mussolini znalazł się w pewnej kropce. Tym bardziej, że...
7: Już po wybuchu II wojny światowej, czyli po ataku Niemiec na Polskę, czy jeszcze chwilę przed?
9: Chwilkę przedtem... Jeszcze no doszło do wydarzenia, które jest nam doskonale znane, mianowicie 23 sierpnia Niemcy i Związek Radziecki zawarły układ z tajnym protokołem, no ale już pomijając kwestię podziału wpływów w Europie Środkowej i Wschodniej, no to dla Mussoliniego i dla faszystów włoskich bulwersujący był w ogóle fakt porozumienia się ze Stalinem. Więc to był taki moment, w którym zaczęło się, również w tym obozie faszystowskim, zaczęły się pojawiać wątpliwości.
7: Protokół rozbieżności.
9: I Mussolini, który, mnie się wydaje, że on szczerze podziwiał Hitlera i naprawdę wierzył w taką przyjaźń z Hitlerem, czy wierzył w ich jakąś taką szczególną, takie szczególne posłannictwo, jakkolwiek to nazwiemy, no to na przykład w jego otoczeniu zaczęły narastać bardzo poważne wątpliwości. Jeszcze właściwie przed układem Ribbentrop-Mołotow, zięć Mussoliniego i minister spraw zagranicznych Włoch, Galeazzo Ciano, udał się do Hitlera, spotkał się z nim w Obersalzbergu i wygłosił tam taką właściwie filipikę przeciwko wojnie. Od tego momentu został znienawidzony przez Hitlera i przez innych dygnitarzy nazistowskich, uważany za złego ducha Mussoliniego, który mu podpowiada, żeby właśnie wstrzymywać się, żeby nie iść razem z Rzeszą, co później dla niego się źle skończy.
7: To jeszcze nawiążę do takiego listu, jaki w styczniu 40 roku Mussolini śle do Hitlera. I wtedy odwracam atak na Francję, a nawet rekomenduje odtworzenie jakiejś formy państwa polskiego. I widać, jak bardzo ten sojusz nazistowsko-komunistyczny go uwiera, bo przestrzega Hitlera przed dalszym zacieśnianiem stosunków z Sowietami. Dodaje, że jeszcze 4 miesiące wcześniej Związek Sowiecki był dla Berlina światowym wrogiem numer jeden, podczas gdy teraz staje się przyjacielem numer jeden. Głęboko poruszyło to faszystów we Włoszech i zapewnie również wielu narodowych socjalistów w Niemczech. No i pisze w końcu, że dzień, w którym zniszczymy bolszewizm, będzie oznaczał dopełnienie obu naszych rewolucji. Ale wróćmy teraz z tego stycznia 40 roku do września 39, bo przecież mamy ten sojusz włosko-niemiecki, tak? I jeśli wybuchnie wojna, no to rozumiem, że sojusznicy mają się pojawić u boku tych, z którymi sojusz zawarli. Natomiast wówczas Goebbels w dziennikach notuje tak. Göring jest oburzony na Włochów. Nie zasługują na nic innego jak na pogardę. Hitler walczy swoimi wojskami na froncie polskim. Tam są chyba też tylko słowaccy żołnierze, ale mamy marionetkowe powstałe pół roku wcześniej na życzenie Hitlera państwo słowackie, więc ich po prostu nie liczymy. Więc własnymi siłami, tak? Polska jest niszczona we współpracy ze Związkiem Sowieckim. Nie liczono na Włochów, czy jednak byli w Berlinie bardzo rozczarowani tym, że Mussolini się ostatecznie nie ruszył?
9: Ja myślę, że Hitler nie oczekiwał pomocy Mussoliniego przeciwko Polsce tutaj w tej części
7: pomocy takiej Europy, na froncie,
9: na froncie,
7: tak?
9: No bo to tak czy inaczej mogłaby być pomoc raczej symboliczna, natomiast chodziło o co innego. 3 września wojnę wypowiedziały rzesze Francja i Wielka Brytania, właściwie w odwrotnej kolejności. I no, to zmieniało układ sił w skali europejskiej, jeżeli nie globalnej. I tutaj Włochy...
7: I przeraziło Hitlera.
9: No i Hitlera jednak trochę mu dało do myślenia. I tutaj Włochy miały do odegrania bardzo istotną rolę, bo gdyby wypowiedziały wtedy wojnę chociażby Francji, prawda, to Francja byłaby no od początku w szachu. Jak później się okazało, tak wiele to pewnie nie zmieniłoby, bo Francja i tak się nie ruszyła za linii Maginot. Mieliśmy dziwną wojnę, przepraszam, która toczyła się aż do maja 40 roku. No ale z punktu widzenia Hitlera...
7: Ani Hitler, ani Mussolini tego 3 września tego nie wiedzieli.
9: Tego nie wiedzieli, oczywiście. No a co więcej, Mussolini, który no, oczywiście zdawał sobie sprawę z dwuznaczności tej swojej postawy, ale pod naciskiem swojego zięcia, swoich ministrów innych, rodziny królewskiej, zadeklarował tak zwaną non-belligerance. Czyli właściwie...
7: Nieznane. Wcześniej termin.
9: Pojęcie nieznane, stan też taki no, jak bycie w ciąży i niebycie w ciąży, prawda, zarazem. Mianowicie no, nie wypowiedział układu sojuszniczego, który miał z Rzeszą.
7: Nie ogłosił też neutralności.
9: Nie ogłosił też neutralności, co zazwyczaj czynią państwa, kiedy nie chcą się mieszać do jakiegoś konfliktu, tylko ogłosił nieuczestniczenie w wojnie, cokolwiek to miało znaczyć.
7: Ale to było rozszerzone. Nieuczestniczenie w działaniach wojennych przy zachowaniu lojalności, życzliwości wobec sojusznika, a przede wszystkim gotowość do skoku, czyli jednak kiedyś być może przystąpimy do tej wojny.
9: No tak, bo on to i to jest taka ciekawa, można powiedzieć, jego jakaś taka wewnętrzna sprzeczność. On
7: chciał, ale nie mógł.
9: Chciał, ale nie mógł i to bardzo przeżywał. Jego zięć zanotował w swoich dziennikach taką jego wypowiedź, kiedy on mówi, to niemożliwe, żebym ja stał się pośmiewiskiem Europy. No bo to, że gdzieś strzelają karabiny, spadają bomby, a on, Il Duce, nie bierze w tym udziału, on uważał za swoje upokorzenie, za porażkę, no bo przecież był Cezarem, tak chciał się widzieć. W związku z tym no, ktoś inny...
7: Marzył o Imperium Rzymskim.
9: Marzył o Imperium Rzymskim, ktoś inny odnosił zwycięstwa. Hitler konkretnie, a jemu zostało przyglądanie się. No i Ciano,
7: Cierpiał.
9: I Ciano, który już wtedy bardzo wyraźnie stał się, czy stawał się przeciwnikiem wojny, a już na pewno no, nie chciał konfrontacji z państwami zachodnimi, on napisał, że to jest przesądzone w tych dziennikach, że wcześniej czy później Mussolini z tej smyczy się urwie i nic go nie powstrzyma.
7: Ciano zresztą zawsze obawiał się osobistych spotkań Mussoliniego i Hitlera, bo mówił, że Hitler jest w stanie po prostu wywrzeć wpływ na Mussoliniego, uzyskać od niego to, co chce.
9: I miał rację, ponieważ kiedy 18 marca 40 roku obaj dyktatorzy spotkali się na Brennerze, na granicznej przełęczy i mimo, że Ciano urabiał przedtem Mussoliniego, żeby nie ulegał, no to natychmiast na tym spotkaniu, kiedy tylko Hitler no, zdołał bezpośrednio rozmówić się z Mussolini, Mussolini się de facto zgodził właśnie na przyłączenie się do wojny przeciwko państwom zachodnim.
7: To jeszcze wracając do 1 września, bo tam dzieją się takie ciekawe dyplomatyczne rzeczy, bo Mussolini nie chce uchodzić za wiarołomcę i rankiem 1 września łączy się ze swoim ambasadorem w Berlinie i wysyła go do Hitlera, żeby uzyskał ów ambasador od Hitlera taki telegram zwalniający Włocha ze zobowiązań sojuszniczych i ten ambasador faktycznie udało mu się wtargnąć do Hitlera. Hitler miał wtedy pewnie inne rzeczy na głowie, bo właśnie rozpoczynał wielką wojnę, ale szybko wyraził zgodę i powstała taka 4-zdaniowa depesza, tam były serdeczne podziękowania za dyplomatyczne i polityczne wsparcie dla Niemiec i słowa, że Berlin w obecnej sytuacji nie oczekuje militarnego wsparcia ze strony Włoch, licząc na zrealizowanie swych zamierzeń własnymi siłami. Ale była też taka depesza dyplomatyczna, jaką posłał Ribbentrop, zobowiązując tych dyplomatów niemieckich, którzy operowali na terytorium Włoch, żeby nie krytykowali Włochów i żeby podtrzymywali to wrażenie, że ten sojusz jest, bo jak rozumiem, nie chciano stwarzać takiego wrażenia na arenie międzynarodowej, że ten przed chwilą zawarty sojusz nie działa.
9: Tak, oczywiście, no pewnie też trochę się bali ci dygnitarze nazistowscy, żeby im się Włochy w ostatniej chwili nie wyśliznęły z ręki. To się przecież Niemcom przydarzyło w czasie poprzedniej wojny. Zresztą taki stosunek dość dwuznaczny do Włochów i do Mussoliniego w szczególności, on będzie towarzyszył Hitlerowi aż do końca, do 45 roku, dlatego że no mimo, że Włochy słabły i nie za bardzo spełniały oczekiwania niemieckiego Führera, to jednocześnie nie mógł sobie pozwolić na ich całkowite takie dyskwalifikowanie publicznie, czy też nawet dyplomatycznie, dlatego że no w końcu to był ten pierwszy sojusznik, niejako też no, do pewnego czasu mentor Hitlera i trochę by to było odebrane, czy mogło zostać odebrane jako po pierwsze taka porażka w ogóle tego bloku, prawda, państw osi, ale po drugie też jako zapowiedź tego, co spotka Hitlera osobiście. To będzie widoczne zwłaszcza po 1943 roku.
7: Profesor Piotr M. Majewski jest moim Państwa gościem. Słuchają Państwo Radia Tok FM, pierwszego radia informacyjnego. Trwa audycja Sprawy Różne. Moim i Państwa gościem jest profesor Piotr M. Majewski, a rozmawiamy o relacjach na linii Mussolini-Hitler. Jesteśmy już w ogniu II wojny światowej. Mówił Pan, Panie Profesorze, o tym spotkaniu obu dyktatorów w marcu 1940 roku na granicznej przełęczy Brenner. Hitler mówił, że Mussolini w trakcie tego spotkania sprawiał wrażenie zakłopotanego, niczym uczeń, który nie odrobił porządnie zadania domowego, a Duce był, jak potem napisał jeden z jego licznych biografów, jak zwykle zahipnotyzowany, oczarowany pewnością siebie Hitlera i jednocześnie miał poczucie winy, iż Włochy nie przystąpiły do wojny. Führer wtedy wcale nie nalegał, by Duce określił datę wejścia Italii do wojny. Ale można chyba uznać, że to marcowe spotkanie stanowiło takie odnowienie sojuszu obu państw osi. Zresztą też chyba generał Jodl zanotował potem w swoich dziennikach, że Hitler wrócił z tej podróży rozpromieniony. Do czego był Mussolini Hitlerowi potrzebny przed tą operacją na odcinku francuskim?
9: Był mu potrzebny do tego, aby jednak zmienić układ sił w basenie Morza Śródziemnego. To znaczy atak na Francję Hitler zamierzał przeprowadzić głównie siłami własnymi. Jak się okazało, no miał dobre powody, aby wierzyć w powodzenie takiej operacji, bo przecież Wehrmacht poradził sobie z Francją bez jakiegoś wydatnego, bez jakiejś wydatnej pomocy ze strony włoskiej. No ale z drugiej strony pozostawała cała kwestia południa Europy, na które Rzesza nie zamierzała rozpraszać sił w takim stopniu, przynajmniej w jakim to się stało później. Dlatego oczekiwała, że Włosi włączą się wcześniej czy później do tego konfliktu, no i zabezpieczą Rzeszy tyły. To znaczy zapobiegną ustanowieniu przez Francję, czy może jeszcze bardziej przez Wielką Brytanię, dominacji w basenie Morza Śródziemnego. A Wielka Brytania tam miała solidne pozycje, no bo oprócz baz w Gibraltarze, na Malcie i w sojuszu na Cyprze oczywiście, sojuszniczej Grecji, miała jeszcze Egipt, prawda? Więc to był, można powiedzieć, taki trochę akwen wewnętrzny dla Wielkiej Brytanii. Włochy tutaj miały być główną przeciwwagą. Włochy, które miały duże siły morskie, stosunkowo nowoczesne lotnictwo, były dla Niemiec bardzo potrzebnym sojusznikiem w tym rejonie. I dlatego też Hitler oczekiwał, że Włosi uderzą nie tylko na Francję, ale również na posiadłości brytyjskie w koloniach. No i tak się stało. To znaczy ostatecznie 10 czerwca 1940 roku Mussolini wypowiedział wojnę Francji i Wielkiej Brytanii. Ten atak na Francję utknął na przełęczach górskich. No a w Afryce Północnej wprawdzie na początku się udało, ale po 3 miesiącach nastąpiła brytyjska kontrofensywa, no i Włosi znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. w pełnym odwrocie. Właściwie no, całe to ich imperium afrykańskie, czy los tego imperium afrykańskiego stanął pod znakiem zapytania. Żeby było jeszcze gorzej, to w październiku 1940 roku Włochy wdały się na bezpośredni rozkaz Mussoliniego w kolejną awanturę, zupełnie no, już przekraczającą ich możliwości militarne, mianowicie dokonały agresji na Grecję.
7: Kiedy myślę sobie o Mussolini w tamtym okresie, to mam takie wrażenie, że to jest takie myślenie tunelowe, że te ambicje z jednej strony, że ta zazdrość z powodu tych wielkich sukcesów Hitlera, z drugiej strony też przecież taka chęć łatwego pożywienia się wojennym łupem, tak małym kosztem jesteśmy w stanie się zbudować. Ten pragmatyzm tam też jest obecny, bo przecież są te wyciągnięte ręce Zachodu. Jest przecież prośba nowego premiera Francji o przywrócenie dobrych stosunków między obydwoma krajami. Wtedy, jak Ciano zanotuje, Mussolini wysyła do Paryża list oziębły, zgryźliwy i pogardliwy i odpowiada, że on jest sojusznikiem Rzeszy od maja 1939 roku. No, jest próba interwencji ze strony Stanów Zjednoczonych i Mussolini w odpowiedzi na list prezydenta USA pisał 18 maja tak. Pańskiemu realnemu duchowi politycznemu nie mogą ujść uwagi dwa podstawowe elementy aktualnej sytuacji politycznej włoskiej, a mianowicie, że Włochy zamierzają pozostać sprzymierzone z Niemcami i że Włochy nie mogą stać na uboczu w momencie, kiedy ważą się losy przyszłości Europy. Czyli z jednej strony chce zaspokoić swoje ego, a z drugiej liczy na to, że po prostu to będzie takie łatwe zwycięstwo.
9: No i tutaj się przelicza. To znaczy, to po pierwsze, to pewnie należałoby powiedzieć, że ten język, którym on się posługiwał, był językiem niedyplomatycznym i tego typu odpowiedzi no, nie służyły na pewno włoskiemu interesowi narodowemu, tak? Bo zamykały Włochom drogę do dalszych rozmów z państwami alianckimi, czy z państwami neutralnymi, którym jeszcze wtedy...
7: Po co aż tak palić mosty?
9: Dokładnie, ale Mussoliniego no, świerzbiły ręce, tak? A z drugiej strony okazało się, kiedy spotkał się po raz kolejny z Hitlerem, trzy miesiące po ich poprzednim spotkaniu, 18 czerwca 1940 roku w Monachium i liczył na łupy, to znaczy liczył na to, że dostanie Korsykę, możliwość okupacji południa Francji aż po Rodan i francuskie kolonie łącznie z Djibouti. To Hitler...
7: Zawrót głowy.
9: Tak, zawrót głowy. No rzeczywiście za no, stosunkowo niewielki wysiłek wojenny, no to Hitler po prostu zbył go milczeniem. Mussolini został upokorzony na poważnie już teraz, no bo jego oczekiwania, tak, zostały zignorowane. No, Hitler pewnie mógłby mu powtórzyć, czego nie zrobił, ale to, co powiedział Hortiemu w 1938 roku, że kto się chce wspólnie stołować, musi wspólnie gotować wpierw. No i tutaj ten wkład kulinarny Włoch był jednak znacznie mniejszy niż oczekiwania Mussoliniego co do zysków.
7: Przejrzałam dzienniki Goebbelsa. Mam kilka jego wpisów z lat 40-42. Mam wrażenie, że to dobrze obrazuje, jak zmieniał się stosunek Berlina do Mussoliniego. Najpierw jest grudzień roku 40. Führer przemawia. Militarnie wojna jest już wygrana. Ostre słowa o Włoszech. Włoscy wojskowi całkowicie zawiedli. Kilka dni później, także w grudniu 40. Churchill kieruje do włoskiego narodu obłudne wezwania, by zerwać z Mussolinim i wraz z domem Sabauckim zawrzeć pokój. Stary intrygat i tradycyjny plutokrata. Czyli pogardzamy Włochami, ale generalnie nie chcemy, żeby się sprzymierzyli z kimś innym, nie daj Boże, z Zachodem i Wielką Brytanią. Listopad 42 roku. Szeroko rozeszły się pogłoski o poważnej chorobie Mussoliniego. Jak słyszę z Rzymu, cierpi on na lekką chorobę żołądka i bardzo silne wyczerpanie nerwowe. Oczywiście wojna nie obeszła się z nim łaskawie, w końcu zbliża się do 60. Trzeba mieć nadzieję, że Mussolini w stosunkowo krótkim czasie będzie mógł całkowicie odbudować swoje zdrowie. Gdyby mu się coś przytrafiło, byłoby to z pewnością nasze narodowe nieszczęście, którego skutki trudno sobie jeszcze uzmysłowić. Nie można sobie wyobrazić tego, kto zająłby jego miejsce. Włochy mogłyby przeskoczyć na stronę przeciwną. Pokładajmy więc ufność w Bogu, że pozostanie zdrowy. Listopad 42 roku, to jest 5 dni później. Z punktu widzenia naszego przywództwa wojennego Włosi przynieśli nam jak dotąd przynajmniej tyle samo szkód, co pożytku. Faszyzm musi być świadom faktu, że jeśli nie sprosta tej ciężkiej próbie, to nadejdzie jego koniec. Musimy zrobić wszystko, aby wzmocnić kręgosłup Duce. I jeszcze grudzień 42. Raport jednego z moich współpracowników na temat Włoch. Wynika z niego, że sytuacja wewnętrzna Włoch stała się wszystkim, tylko nie sytuacją pomyślną. Przede wszystkim standard życia narodu włoskiego spadł poniżej minimum egzystencji. Działa to tym bardziej prowokująco, że koła plutokratyczne za pieniądze mogą kupić wszystko, czego dusza zapragnie. Tego rodzaju asocjalne przywództwo wojenne musi na dalszą metę wpływać na masy bardzo rozstrajająco. Mój tajny współpracownik pośród wielu rozmów przeprowadzonych we Włoszech nie znalazł ani jednej, w której nie doszedłby do wniosku jak najgłębszy sceptycyzm co do widoków na zwycięstwo państw osi.
9: No i to pewnie była bardzo realistyczna ocena. To znaczy włoskie społeczeństwo w połowie wojny, chociaż Niemcy znajdowały się wtedy u szczytu swoich możliwości, prawda, kiedy mówimy powiedzmy o późnym roku 42, czyli jeszcze przed Stalingradem i jeszcze przed porażką pod El Alamein. No ale o Włochach nie można było tego powiedzieć. Włochy były nieprzygotowane do wojny w takim stopniu jak Niemcy. I siłą rzeczy ogromny wysiłek militarny, który przynosił powiedzmy średnie efekty, został okupiony bardzo wyraźnym obniżeniem poziomu życia. To zresztą już było widać w czasach poprzedzających II wojnę światową, kiedy Mussolini rozpoczął te dwie interwencje, znaczy jedną wojnę w Abisynii, a drugą interwencję w Hiszpanii, prawda? To też Włochy już właściwie wtedy zrujnowało. I teraz druga rzecz, no, czyli ta przepowiednia, że jak Mussoliniego zabraknie, to będzie niedobrze dla Niemiec. No to
7: czyli
9: się okazało.
7: Mussolini nie pomaga, ale jak go nie będzie, to będzie problem.
9: Tak, no i tutaj oczywiście oni się pewnie obawiali jego stanu zdrowia. Mussolini rzeczywiście miał problemy z żołądkiem od połowy lat 20. No właściwie cały czas był na diecie, nie pił alkoholu. Pewnie to było związane ze stresem. W każdym razie to mu się nasilało w sytuacjach takich, kiedy no różne rzeczy się działy. Ale bardziej niebezpieczne okazały się zawirowania polityczne niż jego problemy żołądkowe. Mianowicie no, Włochy coraz wyraźniej przegrywały wojnę, tak? I w 1943 roku ostatecznie, jak wiemy, doszło do obalenia Mussoliniego przez Wielką Radę Faszystowską, która 19 głosami z 28 postanowiła go odwołać. Rzecz właściwie bez precedensu w państwie totalitarnym, dyktatorskim. No, ale to Włochy były właśnie takim specyficznym przypadkiem totalitaryzmu. To nastąpiło w nocy z 24 na 25 maja, 25 lipca, przepraszam, 43 roku, po tym jak alianci wylądowali na Sycylii i no, można powiedzieć, że to była już kropla, która przelała czarę goryczy. Mussolini został później, udał się do króla, sądząc, że król nie przyjmie jego dymisji. Król przyjął jego dymisję i natychmiast go kazał aresztować. W efekcie czego no, z Cezara i dyktatora Mussolini stał się więźniem stanu. Był trzymany przez nowy rząd w różnych miejscach odosobnienia. Ostatecznie w takim górskim schronisku Campo Imperatore w Abruzzach, gdzie na rozkaz Hitlera 12 września 1943 roku został odbity przez specjalne komando, przez spadochroniarzy pod dowództwem Ottona Skorcennego. No i rozpoczęła się nowa era w ich relacjach.
7: Ale już to jest ta era, w której Hitler jest skrajnie rozczarowany Mussolinim, bo przecież kiedy na Sycylii lądują alianccy żołnierze, to jeszcze doszło wtedy do spotkania Mussoliniego z Hitlerem i Hitler jest wściekły na Mussoliniego. monologuje, właściwie nie dopuszcza Mussoliniego do słowa, mówi, że żadnej pomocy wojskowej dla Włoch ze strony Niemiec nie będzie, a jeszcze grozy temu spotkaniu dodaje telegram, który otrzymuje Mussolini. Okazuje się, że Rzym został ciężko zbombardowany, a mieszkańcy stolicy uciekają na wieś. Byli bardzo zaskoczeni w Berlinie, kiedy okazało się, że Mussolini właśnie został odwołany, tak? Znowu Goebbels ze swoich dzienników. To jest 26 lipca 43. Kiedy wchodzę do mieszkania, dzwoni telefon z kwatery głównej wodza. Informacje, które do mnie stamtąd docierają, brzmią wprost nieprawdopodobnie. Wynika z nich, że Duce ustąpił. Sytuacja jest w tym momencie jeszcze całkowicie nieprzejrzysta. 27 lipca. Führer podczas narady reprezentuje nam swój pogląd, że Duce nie ustąpił ze stanowiska dobrowolnie. Pewnie został aresztowany. Nie sądzę, by Führer miał rację, myśląc, że Duce być może już nie żyje. Ostatnia rozmowa Hitlera z Duce była nad wyraz charakterystyczna. Duce nie dał najmniejszego znaku, że przeczuwa taki rozwój sytuacji. No a potem już w sierpniu Goebbels notuje, Führer chce dać Duce i faszyzmowi możliwość ponownego osadzenia się w siodle i stworzenia stabilnego reżimu. No ale jaki to stabilny reżim?
9: No właśnie, po pierwsze chodziło o to, aby uratować Mussoliniego personalnie. To było też, jak się wydaje, bardzo ważnym celem Hitlera, bo tak jak powiedzieliśmy, no, los Mussoliniego mógł niejako
7: zapowiadać los Hitlera,
9: Hitlera. I w ogóle, no, przecież porażka faszystowskich Włoch, czyli tego starszego reżimu totalitarnego, no niejako zwiastowała też to, co się stanie, czy może się stać z nazistowską Rzeszą. Więc Hitler był z takich względów i propagandowych, i emocjonalnych zdeterminowany, aby temu zapobiec. Poza tym, gdyby rzeczywiście aliantom udało się przejąć kontrolę nad Włochami powiedzmy na przełomie sierpnia i września 43 roku, no to by to oznaczało ogromne pogorszenie się niemieckiej sytuacji strategicznej, no bo nagle wojska alianckie znalazłyby się w Alpach, prawda, niedaleko Wiednia. To by też otworzyło drogę, bo przecież Włosi okupowali, o czym jeszcze nie powiedzieliśmy, okupowali dużą część Bałkanów po niemieckiej agresji na Jugosławię i Grecję. Obie te właściwie operacje zostały wymuszone przez włoskie niepowodzenia w wojnie z Grecją na przełomie 40 i 41 roku. No to gdyby, teraz wracam do roku 43, gdyby te okupowane przez Włochów tereny wpadły w ręce aliantów, to oznaczałoby dla wojsk niemieckich właściwie katastrofę. To miękkie podbrzusze Europy na Bałkanach stanęłoby dla armii amerykańskiej i brytyjskiej otworem. Do tego oczywiście Hitler nie mógł dopuścić i zdecydował się działać, no, można powiedzieć, bardzo nieszablonowo, wysyłając komandosów, którzy odbili Duczego, przywieźli go do Wiednia, następnie z Wiednia do Monachium, a stamtąd do Wilczego Szańca, gdzie no, Hitler już potraktował go inaczej niż poprzednio, takim symbolicznym. Znaczy były dwie rzeczy, które były symboliczne. Znaczy pierwsza to, że nie pozdrowił go wyciągniętą prawicą, tylko podał mu rękę. Co było, można powiedzieć, takie ludzkie z naszego punktu widzenia, ale był w tym jakiś gest no, takiego litościwego przywitania.
7: Było dobrze, że jeszcze po plecach go nie poklepał.
9: No tak, byłoby to, jak to ja mówiłem, anglicy patronizing takie, prawda, wyższościowe. A druga rzecz to były te monologi, o których pani bardzo słusznie wspomniała, że przedtem równowaga pomiędzy dyktatorami wyrażała się tym, że oni monologowali nawzajem. Moim zdaniem oni się w ogóle nie słuchali, ale każdy z nich wygłaszał,
7: przemawiał do drugiego.
9: Tak, bo oni, jeśli rozmawiali o czymś, to według tłumacza, który pośredniczył w ich rozmowach, jeśli o czymś rozmawiali, to rozmawiali tak jak starzy kaprale o doświadczeniach z poprzedniej wojny. Natomiast kiedy przechodzili do tych swoich monologów, to każdy je wygłaszał tak, jakby miał przed sobą
7: szerokie audytorium
9: albo historię. Jeszcze w 1941 roku, w sierpniu, kiedy Mussolini razem z Hitlerem udał się na front wschodni, konkretnie na Ukrainę i lecieli razem samolotem, to monologował długo, oczywiście O czym? O tym, że przelatują nad Rumunią, a Rumunię podbiły wojska cesarza Trajana i zrobił Hitlerowi wykład o Trajanie, o wszystkich jego sukcesach i błędach. Hitler nie pozwalał mu przerwać, chociaż już tam inni dygnitarze nazistowscy ziewali powoli, bo jakoś przestrzegał tego parytetu monologu, ale już później w tym 43 roku już nie było mowy o żadnych monologach. Nie pozwalał Mussoliniego, Hitler nie pozwalał mu dojść do słowa. Mówił mu, co on ma zrobić.
7: A ja jeszcze znalazłam jeden znak czasów właśnie w dziennikach Goebbelsa. To jest taki wpis z 23 września. Führer opowiada mi szczegółowo o wizycie Duce, która wywarła na nim głębokie wrażenie. Tym razem jednak Duce nie wywarł na nim tak mocnego wrażenia, jak podczas wcześniejszych spotkań. Możliwe, że w zasadniczym stopniu wynikało to z faktu, że Duce, kiedy przybył teraz do Führera, nie miał już władzy. I dlatego Führer spojrzał na niego nieco krytycznym okiem. Naturalnie był Mussolini przeszczęśliwy, że widzi ponownie Führera i może znowu zasmakować wolności. Usłyszałem po raz pierwszy z ust Führera, że Edda Mussolini nie jest córką jego żony Racheli, lecz nieprawnym dzieckiem Duce. Führer dokładnie nie wie, czyją córką jest Edda. Sądzi jednak, że można przypuszczać, że pochodzi ona ze związku Duce z rosyjską Żydówką.
9: Tu już się włączały obsesje rasistowskie niemieckiego Führera i jego otoczenia. Przy czym paradoksalne jest to, że Edda Mussolini należała inaczej zupełnie niż jej mąż do najbardziej zagorzałych zwolenniczek czy zwolenników sojuszu z Rzeszą, więc to był argument zupełnie nietrafiony. Zresztą w ogóle można powiedzieć miarą takiego pozytywnego stosunku do Niemiec było to, że wnuczkowie Mussoliniego uczyli się niemieckiego na jego wyraźne żądanie i na oczekiwała tego Edda, tak? Ale to tak na marginesie. We wrześniu 1943 roku Mussolini był już po prostu petentem u Hitlera.
7: No właściwie nawet niemieckim więźniem, tak? Pokazywano go czasem na jakichś defiladach jeszcze, ale on już był zmęczony życiem, schorowany, bierny.
9: No też trudno mu się dziwić, bo właściwie musiałby być totalnym głupcem, żeby nie dostrzec swojej porażki i tego...
7: I swojej sytuacji.
9: Swojej sytuacji. On był przecież przy wszystkich jego dziwactwach i jego takim skrajnym narcyzmie był jednak człowiekiem inteligentnym. Rozumiał położenie, w jakim się znajduje bez wątpienia i też wskazuje na to, że się podporządkowywał Hitlerowi. A Hitler oczekiwał od niego, że zorganizuje władzę na tych terenach, które pozostały pod kontrolą Niemiec, a to są jeszcze tereny, które obejmowały Rzym i całe środkowe i północne Włochy, według niemieckich wytycznych, to znaczy, że to już nie będzie monarchia, tylko zostanie powołana republika, włoska republika socjalna, nazywana Republiką Salo od miejscowości, gdzie miała swoją siedzibę. Że tam oczywiście będą mieli do powiedzenia znacznie więcej radykałowie, którzy domagali się, aby faszystowskie Włochy szły wprost śladem Wielkoniemieckiej Rzeszy, gdzie rozpoczęto prześladowania tych wszystkich ludzi, których udało się złapać, a którzy byli przeciwko Mussoliniemu podczas tego słynnego posiedzenia Wielkiej Rady Faszystowskiej, gdzie rozpoczęto prześladowania Żydów i przeciwników politycznych. No i to było już, krótko mówiąc, państwo kolaboracyjne, czy właściwie państewko kolaboracyjne, a Mussolini stał się marionetką w rękach Hitlera i jego osobista pozycja, na dodatek jeszcze cały czas słabła, co miało związek z kolei z kolejnymi niepowodzeniami na froncie, tym razem już niepowodzeniami niemieckimi, a mianowicie najpierw 4 czerwca 1944 roku został wyzwolony przez aliantów Rzym. W sierpniu upadła Florencja, więc ten teren
7: obszar Republiki Socjalnej się kurczył.
9: I jeszcze dodajmy do tego jedną rzecz, która z punktu widzenia włoskiego społeczeństwa była ważna i która musiała rzutować na pozycję Mussoliniego. Mianowicie Niemcy po przejściu Włoch na drugą stronę, to znaczy kiedy Włochy 12 września 1943 roku podpisały zawieszenie broni z państwami koalicji antyhitlerowskiej, Niemcy odpowiedzieli na to bardzo brutalną
7: okupacją
9: i bardzo brutalnymi represjami w stosunku do żołnierzy włoskich, którzy znaleźli się ich rękach, a którzy odmówili współpracy. Do tego stopnia, że około 20 tysięcy tych żołnierzy zostało przez Niemców zamordowanych, w tym 6 tysięcy wyłącznie na jednej greckiej wyspie Kefalonii, gdzie po prostu dotychczasowych sojuszników, którzy odmówili podporządkowania się, powołując się na konwencje i tak dalej, niemiecki komendant po prostu kazał rozstrzelać. Około 600 tysięcy Włochów zostało aresztowanych i trafiło do niemieckich obozów, gdzie nie byli bynajmniej traktowani łagodniej niż inni jeńcy. Wielu z nich tam zmarło. Oczywiście włoskie społeczeństwo o tym wiedziało, a to nie mogło przysporzyć popularności ani niemieckim sojusznikom, ani ich marionetce, czyli Il Duce.
7: Pod koniec kwietnia 1945 roku Niemcy rozpoczęli ewakuację. Duce w eskorcie 200 żołnierzy niemieckiej obrony przeciwlotniczej wyrusza do Koma. No to jest taka podróż, no nie wiadomo gdzie, ale może gdzieś się skierujemy. Wiemy, że został rozpoznany, zatrzymany, rozstrzelany, a jego ciało wywieszono na placu w Mediolanie. I te wieści dotarły do bunkra w Berlinie. Zresztą obaj dyktatorzy zginęli w odstępie kilkudziesięciu godzin, tak się właśnie złożyło. Rozumiem, że Hitler wyciągnął z tej informacji wnioski i chyba był pewien, że nie zamierza skończyć tak jak Mussolini.
9: No tak, Mussolini się przedtem obawiał i chyba podobnie było z Hitlerem, że po zakończeniu wojny zostaną potraktowani jako, no to już nawet nie chodziło o tą straszną śmierć i zmaltretowanie zwłok, tylko że będą obwożeni, że będą takimi monstrami, które
7: w klatce będą prezentować,
9: które będą prezentowane światu. No więc to, że Mussolini został rozstrzelany i później jego zwłoki, no zresztą strasznie, strasznie zmasakrowane, wywieszono z dachu stacji benzynowej przy Placale Loretto w Mediolanie, no to było dla Hitlera na pewno takim memento. On niewątpliwie z tego powodu może nie tyle popełnił samobójstwo, to pewnie już zamierzał wcześniej, ale dopilnował, żeby jego zwłoki zostały spalone, podobnie jak zwłoki jego już wówczas żony Ewy Braun. No, Mussolini, nie tylko tak potraktowano Mussoliniego, ale również jego kochankę Clarette Petacci. Więc to był taki, można powiedzieć, finał obu dyktatorów i jakiś taki, no też znak tego, jak ich losy były ze sobą splecione, jak skończyły się, no w sumie podobnie, tak?
7: I niemalże w tym samym czasie.
9: I niemalże w tym samym czasie, więc ja myślę, że to jest taka puenta trochę, która zamyka te ich kontakty, te ich relacje, zaczynające się od właśnie Mussoliniego jako seniora w tej dyktatorskiej, w świecie dyktatorów, jak on sam mówił, że jest dziekanem europejskich dyktatorów, no a później był już tylko nierównoprawnym sojusznikiem, na koniec wreszcie marionetką w rękach Hitlera, który jednak po swojemu dochowywał mu wierności, to znaczy tam go sztorcował, domagał się różnych rzeczy od niego, ale...
7: No, ale go nie porzucił.
9: Ale nigdy go nie porzucił, no, bo też miał swoje powody propagandowe, ale też pewnie tak rozumiał tę wierność swojemu sojusznikowi.
7: Profesor Piotr M. Majewski, Uniwersytet Warszawski. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
9: Dziękuję, do usłyszenia.
7: Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Rozmawiała Karolina Lewicka, audycję wydawał Maciej Stępurski i oczywiście zapraszamy Państwa już za tydzień. Dobrego wieczoru.
10: To jest powtórka.

0: mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
1: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
0: Chyba więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Trwają dyskusje nad tym, jak usprawnić system ostrzegania i działanie syren alarmowych w Polsce. W tle ostatnie wydarzenia na Lubelszczyźnie. Premier Węgier zapowiada budowę progu dennego na Dunaju. Ma to zabezpieczyć przepływ wody do chłodzenia elektrowni w Pakszu. Jest pomysł stworzenia międzynarodowej trasy łączącej Bałtyk z Adriatykiem. Za chwilę o tym, jak realizacja projektu ma przebiegać w Polsce. Minęła czwarta. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Syreny alarmowe nie działają tak, jak powinny. Pokazał to przykład Lubelszczyzny 30 lipca, gdy w jednej z miejscowości spadła rosyjska rakieta. Syreny powinny być włączone w 17 samorządach, a zawyły tylko w 7. W MSWiA odbyło się spotkanie m.in. z udziałem wojewody lubelskiego dotyczące tego, jak system usprawnić. O szczegółach opowie teraz Anna Gmiterek-Zabłocka.
4: W samym Lublinie syreny włączono, bo u nas w Centrum Zarządzania Kryzysowego jest dyżur 24-godzinny. Ale i tak, w części dzielnic nic nie było słychać, przyznaje dyrektor Mirosław Sokal z Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców.
5: Na przykład nowa część Czechowa wybudowana w latach obecnych. Mieszkańcy nie słyszeli syreny i to się potwierdza.
4: Syren nie było też słychać w wielu innych miejscach, w tym w małych miejscowościach. Między innymi tam, gdzie spadła rakieta. Jak mówi ekspert Paweł Gromowski, po komunikacie o zagrożeniu reakcja musi być natychmiastowa.
6: Ta gra wojenna jest grą o pojedyncze minuty albo nawet sekundy. Do czasu, kiedy ktoś tego nie będzie w stanie zrozumieć, to za każdym razem skończy się to tak samo. Nie zdążymy zaalarmować ludności, zanim coś wybuchnie.
4: Stąd spotkania i analizy i próba wyciągania wniosków, również bezpośrednio w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
3: Jest podejrzenie, że Marcin Romanowski przebywa w Naddniestrzu, bo to stamtąd, a konkretnie z Tyrespola, jak potwierdza rzeczniczka Warszawskiego Sądu Okręgowego, został nadany list i wniosek o wydanie wobec polityka listu żelaznego. Absolutnie nie jestem zaskoczony, komentuje Dariusz Wieczorek z Lewicy.
7: To był jedyny chyba kierunek, gdzie pan Romanowski mógł się pojawić, no bo już i w Europie, i w Stanach Zjednoczonych drzwi ma zamknięte. Jedno jest pewne, służby to potwierdzą, bo wiem, jak polskie służby działają. I również jeżeli chodzi o Rosję, mam

0: możliwość potwierdzenia, czy ta informacja jest prawdziwa, czy nie.
1: Marcin Romanowski był wiceszefem resortu sprawiedliwości nadzorującym Fundusz Sprawiedliwości. Prokuratura postawiła mu zarzuty dotyczące 11 przestępstw, w tym m.in. o ustawianie konkursów na pieniądze z tego funduszu. Węgierski rząd zarządził natychmiastową budowę progu dennego na Dunaju, który uniemożliwi spadki poziomu wody w rzece poniżej określonego poziomu. Poinformował premier Węgier Peter Maziar. Na miejscu zostaną również ustawione dwie 80-metrowe barki, które w razie potrzeby będzie można zatopić, aby krótkotrwale podnieść poziom wody o 20 cm. W związku z suszą i utrzymującym się niskim poziomem wody w Dunaju, która jest wykorzystywana do chłodzenia elektrowni jądrowej w Pakszu, moc siłowni musiała zostać znacząco zmniejszona. Na Węgrzech w najbliższym w najbliższych dniach prognozy nie przewidują intensywnych opadów deszczu, a jak alarmuje tamtejszy rząd, problem z niskim poziomem Dunaju może utrzymywać się przez wiele miesięcy. Dwie organizacje medialne zaskarżyły przed sądem prezydenta USA Donalda Trumpa w związku z planem sprzedawania przez jego firmę szybszego dostępu do wpisów głowy państwa na platformie społecznościowej Truth Social. W pozwie złożonym w Nowym Jorku przez organizację The Intercept i Freedom of the Press Foundation wskazano, że taki mechanizm jest niebywały, skorumpowany i niekonstytucyjny. Sąd wezwano do zablokowania tego planu. W lipcu należące do prezydenta przedsiębiorstwo Trump Media Technology Group zapowiedziało, że sprzeda firmom i inwestorom najszybszy dostęp do wpisów najpopularniejszych użytkowników, czyli przede wszystkim samego Trumpa. Szef państwa zamieszcza tam informacje o podjętych decyzjach, bardzo często wpływających na rynki i ceny akcji. Zapowiedź wywołała oskarżenia, że prezydent chce wzbogacić się na sprawowanym urzędzie. I teraz w informacjach przenosimy się w Tatry. Koniec udręki koni wożących turystów do Morskiego Oka. Tradycyjne wozy skrócą trasę o ponad połowę. Zmiany wejdą w życie już 1 września. O szczegółach opowie Szymon Kępka.
2: Trasa będzie prowadzić jedynie od parkingu przy Palenicy Białczańskiej do wodogrzmotów Mickiewicza. Obecnie konie miały do pokonania asfaltową drogę jednorazowo niecałe 8 km. Teraz to będzie 3-kilometrowy dystans po dość płaskiej trasie. Ministra klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska.
3: Serdecznie dziękuję pracownikom Tatrzańskiego Parku Narodowego, wszystkim fiakrom, którzy rozumieją potrzebę zmian, które są też między innymi konsekwencją zmian klimatu, coraz większych upałów, trudniejszych warunków, w których pracują konie.
2: Docelowo na Morskie Oko turystów mają wozić busy elektryczne. Obecnie są 4 takie pojazdy, ale ma być ich więcej i liczba połączeń także ma wzrosnąć. Skrócenie trasy dla koni według Tatrzańskiego Parku Narodowego to pilotażowe rozwiązanie. Szymon Kępka, TOK FM.
1: W Polsce może powstać EU Route 66, czyli międzynarodowa trasa łącząca Bałtyk z Adriatykiem. To pomysł jednego ze słowackich stowarzyszeń. Trasa miałaby biec przez Polskę, Słowację, Węgry i Chorwację. Na Słowacji jest już gotowa. Na Węgrzech i w Chorwacji trwają prace nad jej wyznaczeniem. A jak wygląda to w Polsce? O tym teraz Bartosz Kądziołka.
4: Trasa ma biec po już istniejących drogach i promować największe atrakcje turystyczne w okolicy, mówi Krzysztof Białek z jednego z klubów motocyklowych, który kieruje przedsięwzięciem w Polsce.
5: To będą drogi wojewódzkie i powiatowe, omijając autostrady i drogi szybkiego ruchu. To nie o to chodzi. Chodzi o te mniejsze, fajne, widowiskowo trasy.
4: Trasa w Łódzkiem jest już wyznaczona. Teraz za pośrednictwem łódzkiego senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego klub zwrócił się do 6 innych województw.
6: To jest niesamowite koło zamachowe dla pokazania terenów cennych turystycznie na terenie danego kraju i na terenie poszczególnych województw.
4: Trasa w Polsce miałaby biec od Jurgowa do Gdańska i być może powstać w przyszłym roku. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
1: Kolejne informacje w TOK FM o 5:00. Czwartek słoneczny i bez opadów, a w większej części kraju małe i umiarkowane zachmurzenia, a na zachodzie bezchmurnie. Termometry pokażą dziś od 20 stopni nad morzem na Suwalszczyźnie i na Podhalu do 23 stopni w centrum i 27 na zachodzie Polski.
7: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
8: Dzień dobry, Cezary Łasiczka. Zaczynamy od cyberbezpieczeństwa. Niedawno CERT Polska opublikował uzupełnienie raportu o skoordynowanym ataku z 29 grudnia ubiegłego roku i okazuje się, że oprócz 30 farm wiatrowych i fotowoltaicznych oraz dużej elektrociepłowni, o tym ataku rozmawialiśmy w programie Owczarek, zaatakowana została jeszcze jedna mniejsza elektrociepłownia, taka, która grzeje około 50 tysięcy ludzi. I tam atakującym się udało. Zatrzymali turbinę i Jednak ciepła nie zabrakło, dlatego że obsługa zareagowała szybciej niż złośliwe oprogramowanie. I to jest oczywiście dobra wiadomość. Także dobra informacja o ludziach, ale może trochę kłopotliwa informacja o systemach, bo to, co miało być bezpieczne, okazało się, że nie do końca, bo hakerzy czy osoby atakujące, podmioty atakujące weszły przez prywatną wydzieloną sieć operatora, do której nikt z zewnątrz rzekomo nie miał dostępu. Tak mówię ja, ale zna się na tym dużo lepiej i wyjaśni to o niebo lepiej pan doktor inżynier Adrian Kapczyński, koordynator do spraw cyberbezpieczeństwa i sztucznej inteligencji w Centrum Topas Politechniki Śląskiej. Dzień dobry, panie doktorze.
9: Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie.
8: Co się wydarzyło 29 grudnia, czyli taki krytyczny moment? Na dworze mróz, śnieg zawieja, wszyscy przy kaloryferkach, w szaliczkach siedzimy, a tymczasem pyk w małej, średniej elektrociepłowni, rzeczy przestają działać.
9: Dokładnie tak. I możemy już dzisiaj poczytać o szczegółach, sięgając do raportu, który został opublikowany przez CERT.pl i 8 sierpnia do opublikowanego uzupełnienia do raportu, o czym pan redaktor wspominał. To, co się wydarzyło 29 grudnia 2025 roku, była to skoordynowana operacja, która była wymierzona w co najmniej 30 farm wiatrowych i fotowoltaicznych, dużą elektrociepłownię, która dostarczała ciepło dla prawie 500 000 odbiorców oraz pewne przedsiębiorstwo produkcyjne. Później ustalono, że zaatakowana została także również druga, o której mowa jest w uzupełnieniu do raportu, mniejsza elektrociepłownia, która zaopatrywała w ciepło około 50 tysięcy mieszkańców. I to, co istotne, to to, że celem nie była kradzież pieniędzy ani wymuszenie okupu. Atakujący chcieli niszczyć dane, uszkadzać urządzenia i zakłócać procesy technologiczne. CERT Polska porównał tę operację do celowego podpalenia dokonanego w świecie cyfrowym.
8: No i skoro to się udało, to co zawiodło?
9: Numer jeden to jest zwrócenie uwagi na to, jaki jest kontekst, jeżeli chodzi o realizację tego ataku. Weźmy od obiektów, czyli wspomniane 30 farm wiatrowych i fotowoltaicznych, duża elektrociepłownia i ta mniejsza elektrociepłownia, przedsiębiorstwo, no i konkretne metody ataku. I mieliśmy tak. Po pierwsze, atak na obiekty OZE. Zatem dostęp do stacji uzyskano poprzez urządzenia brzegowe FortiGate, które miały przygotowane, pewne skonfigurowane konta wirtualnych sieci prywatnych, ale uwaga, nie było wieloskładnikowego uwierzytelniania. No i te konta posiadały odpowiednie uprawnienia administracyjne. I właśnie z tego poziomu atakujący logowali się do sterowników, na domyślne konta wgrywali uszkodzone oprogramowanie mikroukładowe, co doprowadzało do pewnej pętli restartów urządzeń. Dalej był atak na dużą elektrociepłownię i przedsiębiorstwo produkcyjne. Co się stało? Do infrastruktury dostano się poprzez urządzenia FortiGate, a atakujący przez wiele tygodni prowadzili rekonesans sieci, czyli byli wewnątrz tej infrastruktury, gromadzili dane, w szczególności dane z usługi z bazy Active Directory, pewne poświadczenia, a potem wdrożyli rozwiązanie, które jest w kategorii Wiper, takie oprogramowanie niszczące, i było ono uruchamiane na stacjach roboczych za pomocą odpowiednio przygotowanych polityk wspomnianego Active Directory. No i ten najświeższy opublikowany 8 sierpnia raport, a w zasadzie uzupełnienie, to ten atak na mniejszą elektrociepłownię. Co tu się wydarzyło? Otóż wykorzystano dosyć rzadko spotykany wektor ataku typu lateral movement pomiędzy zupełnie różnymi podmiotami. Tam, mówiąc w skrócie, zawiodła izolacja. Atakujący użył dostępu do przejętej wcześniej farmy wiatrowej, potem poprzez router Teltoniki nawiązał tunel do prywatnej sieci APN operatora, skanując sieć APN, odnalazł sterownik WAGO, który należał do elektrociepłowni, i po zalogowaniu się na domyślne konto admin zestawił sobie tunel do sieci OT elektrociepłowni, gdzie przełączył przemysłowe sterowniki Siemens PLC w tryb stop, i zabezpieczył je nowym hasłem.
8: A, wszystko jasne.
9: W rezultacie...
8: Ja to zrobię trochę inaczej, ale...
9: kogeneracji.
8: Zrobimy to ciut inaczej, ale brzmi całkiem sensownie. To za głupio zapytam i nikt tego nie zauważył?
9: Właśnie to zostało zidentyfikowane, zostało zauważone i muszę powiedzieć, że zarówno w pierwszym, jak i w drugim raporcie znajdujemy informacje o tym, że no, pewne działania zostały podjęte. Sądzę, że można tu wskazać, mówiąc tak na wprost i szczerze, pewne działania doskonalące, no choćby właśnie odnośnie do izolacji i chyba tak jako kluczowy punkt, tak, zadbać o to, żeby takie konkretne rozwiązania sprzątowo-programowe były właściwie utwardzane. Tutaj niczego nadzwyczajnego nie powiem. Rozsądny, porządny audyt jest w stanie wyłapać pewne podatności. To jest po pierwsze. Po drugie, jak już mamy je zidentyfikowane, my sobie eliminujemy, no i testujemy to nasze rozwiązanie. Jeżeli by, ja skrócę do jednego hasła, wdrożyć podejście Zero Trust, zatem nie ufać, to sądzę, żeby nie było problemu, o którym mówimy.
8: Ale mówi pan o audytach, natomiast ten opis sytuacji, który pan tak pięknie zaprezentował, mówi o zaniechaniu czegoś, co jest jakimś dzisiaj podstawowym krokiem, czyli dwuskładnikowe uwierzytelnienie. To trochę tak, jakbyśmy sprawdzali, czy nie wiem, mamy trzy zamki, no może są trzy zamki, ale właściwie są otwarte, a klucz wisi na klamce.
9: Zgoda. I teraz rozumiem, w którą stronę idziemy. To takie podatności, tak. Wspomniane brak wieloskładnikowego uwierzytelniania odnośnie do kont wirtualnej sieci prywatnej. Oczywiście po pierwsze, ale tam było tego więcej. I tak sobie kilka może przedstawmy. Zatem statyczne konta lokalne, które były zapisane w konfiguracjach urządzeń. Dalej, przechowywanie danych logowania do komputerach w definicjach tych połączeń RDP zdalnych. Dosyć często występuje współdzielenie kont i haseł pomiędzy obiektami, brak aktualizacji, dostępność paneli administracyjnych, takich webowych czy takich, które bazują na protokole FTP czy SSH. Jak zwykle, tak mówię z doświadczeń audytorskich, zbyt szerokie uprawnienia kont, brak segmentacji, no i tak zamykając bardzo istotne podejście do traktowania prywatnego APN-u jako sieci zaufanej. Kropka nad i to oczywiście jest to, żebyśmy od tych założeń przeszli do wdrożenia pewnych udoskonaleń, utwardzili tą naszą infrastrukturę i pamiętali o tym, że cały czas jesteśmy otwarci na potencjalny atak i trzeba poradzić sobie z obsługą tego, co ma miejsce. I tu, kończąc długą wypowiedź, myślę, że warto podkreślić fantastyczny CERT Polska. Marcin Duda kieruje wspaniałym zespołem, można na tych ekspertów liczyć. Oferta jest szalenie bogata, ja zapraszam na cert.pl i wywołam tylko jedno moje cert i sądzę, że tu warto zaparkować i zachęcić do korzystania z potencjału ekspertów, których Polska posiada.
8: No dobrze, Polska posiada super ekspertów, ale rozumiem, że przy tych zabezpieczeniach tych obiektów, o których mówimy, tych super ekspertów nie było. Więc pytanie brzmi, czy powinniśmy się być dumni, że mamy super ekspertów, a jednocześnie to jak gdyby nie oni przesądzają o tym, czy zimą będzie ciepło w domu, tak? No bo jest cała masa różnych miejsc, o których sobie nie myślimy. No nie wiem, jakaś centrala internetowa, która nam dostarcza internet, prąd, wodę, gaz, cokolwiek, tak? I gdzieś tam są jakieś urządzenia, do których można dotrzeć. Jest tam jakiś, nazwijmy to ogólnie, informatyk, tak? Czy ktoś odpowiedzialny za bezpieczeństwo, kto, no nie wiem, czy jeszcze wciąż admin jeden, te hasła wciąż są popularne, no ale nie wprowadza chociażby dwuskładnikowego zabezpieczenia. Więc to pytanie jest nie o górę, tylko o najsłabsze ogniwo.
9: Jak zawsze i w pełni się z tym zgadzam i uważam tak, w punktach. Jeden, powinniśmy być dumni z naszych ekspertów, sięgać do ich potencjału. Można powiedzieć na wprost, otworzyć się na to, żeby ktoś ustalił aktualny stan, jeżeli chodzi o tą postawę czy posturę w obszarze cyber, zidentyfikował to, co należy wdrożyć, aby to nasza postawa, postura była jak najlepsza. Dalej, mieć na uwadze to, że w ramach każdej organizacji, nie tylko tej, która się wpisuje w ten sektor OT, mieć zespół ludzi, które posiada swoje kompetencje i swoją wiedzę. Ja podkreślę, będąc reprezentantem Politechniki Śląskiej, że my w murach naszej uczelni kształcimy w obszarze cyberbezpieczeństwa systemów komputerowych, ale gdyby spojrzeć na całą Polskę, to jest do czego sięgać i uważam, że powinniśmy dbać o rozwój wiedzy, umiejętności, zdobywania kompetencji, również takich w ramach cyberboligonów tego typu działań, no i być w stałym kontakcie z ekspertami czy superekspertami, którzy, uwaga, mają pod swoim parasolem naprawdę sporo tematów i mają ogromną wiedzę i doświadczenie. Tutaj moim zdaniem kluczowe jest to, żeby się otworzyć, zupełnie jak w trakcie audytu. To nie jest kontrola, to nie jest wskazanie, że o, tutaj zawinił Kapczyński, trzeba będzie wyciągnąć konsekwencje, tylko pokazanie, że dla dobra organizacji, i sądzę, że to jest uniwersalne, co powiem, czy w OT, czy w IT, mamy tę stałą potrzebę identyfikowania tego potencjału. Jeżeli się na to otworzymy i wdrożymy konkretne rozwiązania, to mamy pewną szansę. Tu z wdrożeniem jest związany bardzo ważny punkt dotyczący finansowania, ale sądzę, że trzeba podejść do tego tak. Albo to będzie zrealizowane wcześniej, albo będziemy musieli zrealizować pewne działania później i prawdopodobnie te koszty będą znacznie wyższe. Rekapitulując, współpraca z ekspertami i superekspertami moim zdaniem jest szalenie wartościowa. Ja stawiam tutaj na podium CERT Polska, ale mamy wielu znakomitych ekspertów, których możemy zaprosić do współpracy w konkretnym, czasami bardzo wąskim obszarze, na przykład jeżeli chodzi o analizę powłamaniową czy szeroko pojętą informatykę śledczą. Czyli słowo kluczowe, współpraca, sądzę, żeby było tutaj bardzo ważne, aby ją wypuklić.
8: Cyberbezpieczeństwo! Brzmi to być może egzotycznie. Do momentu, jak w grudniu, po południu kaloryfery przestaną grzać. A to jest, muszę się z Państwem podzielić, coś bardzo niefajnego. Mi w grudniu właśnie przy tych mrozach też przestał grzać kaloryfer. Z zupełnie innego powodu, ale po prostu jest to niefajne. No i teraz proszę sobie wyobrazić, że mieszkają Państwo w mieście małym, dużym, średnim i nagle, bum, nie grzeje. Oczywiście to jest wszystko zaplanowane przez kogoś. No i teraz pytanie do gościa, którym jest pan doktor inżynier Adrian Kapczyński, koordynator do spraw cyberbezpieczeństwa i sztucznej inteligencji w Centrum Topaz Politechniki Śląskiej. Jak wygląda praca detektywa, który stara się dojść, kto i dlaczego? No bo mamy tutaj przestrzeń cyfrową, więc te wszystkie ślady, nici prowadzące do sprawców i pozostawione przykładowe odciski palców cyfrowe. Jak to wszystko można odczytać i na ile można dotrzeć do sprawców, a na ile to pozostaje w kwestii dużego prawdopodobieństwa do ataku podobnego do, czyli taki trochę hipotetyczny sprawca.
9: Pytanie jest świetnie postawione, zagadnienie jest ultra ciekawe. Kiedy patrzę na wyzwania, które stoją przed informatykami śledczymi, to są to wyzwania, które da się powiązać z wieloma obszarami. My jesteśmy dzisiaj skupieni wokół zagadnień, które dotyczą bezpieczeństwa OT, ale powiem na wstępie, że gdyby tak klasycznie spojrzeć z perspektywy osoby, która pracuje z określonymi zagadnieniami.
8: Ja tylko dodam, że te OT to jest Operational Technology, czyli technologia operacyjna, tak? Czyli
9: tak jest.
8: To jest to, co kontroluje fizyczne maszyny i procesy przemysłowe, a IT, czyli Information Technology, to są technologie informacyjne, czyli przetwarzanie i zarządzanie danymi.
9: Bardzo, bardzo za to dziękuję. Ja tylko zwrócę uwagę, że odrębny świat wiąże nas z informatyką śledczą urządzeń mobilnych. Zupełnie inaczej to wygląda, jeżeli chodzi o świat chmury obliczeniowej, komputerów stacjonarnych, etc. Ale trzymając się głównego naszego tematu, to mamy sytuację taką, że zespół, bo to warto podkreślić, że to nie jest one-man job, to jest zespół, który siada do materiału, który jest dla niego dostępny. Jeśli mowa o ataku destrukcyjnym, a o takim właśnie dzisiaj mówimy, to jest to ultra trudne zadanie, bo właśnie może być sytuacja taka, w której ten informatyk śledczy nie siada sobie do danych, które są wprost dostępne, musi czasami pogodzić się z tym, że konkretnego fragmentu, konkretnego wycinka rzeczywistości nie ma. My jak spojrzymy sobie do raportu, widzimy w ramach takiego raportu, jak przebiegał taki atak w punktach od 1 do 11. Informatycy śledczy pracują w takim odwróconym zestawie punktów, pracują na tym, co jest dostępne, sięgają do śladów cyfrowych. Jeżeli chodzi o ten konkretny case, który mamy na uwadze, tam atrybucja została wskazana na FSB Center 16. Jak można dotrzeć, jak informatyk może dotrzeć, może ustalić pewne szczegóły, jak na przykład to, kiedy napastnik atakujący wszedł do infrastruktury, z którego urządzenia rozpoczęto działania, jak przemieszczał się pomiędzy segmentami sieci, z jakich kont protokołów korzystał, nawet z jakich narzędzi, z jakich konkretnych rozwiązań korzystał. Może być też tak, że trafi na coś, co jest, uwaga, no pytanie, czy to jest działanie celowe, czy działanie przypadkowe. Wiemy, akurat w tym przypadku był wykorzystany duży model językowy. To rzeczywiście może być taka przynęta i pokazanie, o, to był nasz błąd, ale może być też tak, że to właśnie był szczyt możliwości tych osób, które realizowały ten atak. Tutaj ten ślad wsparcia AI nie jest duży. Informatyk śledczy ustala cyfrowy odcisk palca, tak? Pewne szczegóły.
8: I to jest oddzielna specjalizacja, informatyk śledczy?
9: Jak najbardziej. Gdyby tylko sięgnąć pod maskę i zobaczyć, ile ciekawych zagadnień i podzagadnień wiąże się tylko z jednym wybranym obszarem. Jeśli my dzisiaj bylibyśmy w obszarze OT i skupilibyśmy uwagę na samej infrastrukturze serwerowej i takiej infrastrukturze sieciowej, tu już jest na czym pracować. Zatem rekapitulując, mamy sytuację taką, informatyk śledczy sięga do logów, mamy software, mamy hardware, często jest tak, że niestety to jest niekompletne, jest to niepełne, no i trzeba pewne działania podjąć. Stąd wybitni eksperci CERT.pl potrzebowali kilku miesięcy, żeby zamknąć w dojrzałym raporcie pewne szczegóły dotyczące tego, co się wydarzyło, ale też nie jest to raport kompletny. Nie mamy tam wszystkich dostępnych szczegółów, bo mieć najwyraźniej nie możemy.
8: Pytanie od naszego słuchacza, to akurat dotyczy nie firmy, ale osoby prywatnej, ale myślę, że równie dobrze można to rozszerzyć na firmę. Co mam zrobić? Jaką mam szansę zabezpieczyć się przed następującym koszmarem? Włączam rano laptopa i zamiast pulpitu widzę czarny ekran z czerwonym napisem: zakodowaliśmy dysk w twoim laptopie i twój zewnętrzny dysk USB. Aby odzyskać hasło do odkodowania, wpłać ileś tam bitcoinów na konto Y.
9: Tak, ultra krótkie odpowiedzi. Sięgnąć do przygotowanej uprzednio i przetestowanej kopii zapasowej. I to jest coś uniwersalnego.
8: Kopia zapasowa, sądzę, każdy to czytał, ale nikt nie wierzy, że to się mu wydarzy.
9: Tak, w pełni się zgadzam. Kiedy po raz pierwszy w 2006 roku sięgnąłem do terminu kryptowirologia, taki atak, który wykorzystuje potencjał krypto do tego, żeby po naszej stronie utrudnić pewne działania związane z dostępem do zasobów, to tak ogólnym jednym hasłem, ale to można uszczegółowić i jeżeli można, to ja dorzucę do tych kopii zapasowych jeszcze tylko dwa punkty.
8: A ja jeszcze jeden na końcu.
9: Dobra, jeden to jest włączenie automatycznych aktualizacji. Jeżeli będziemy my łatali wszystko to, co jest sygnalizowane przez samego producenta, to już będziemy o krok do przodu, to po pierwsze. Po drugie, dorzuciłbym wspomniane wcześniej uwierzytelnianie wieloskładnikowe, no pamiętając o tym, że te kopie zapasowe, i to jest ten trzeci, ostatni punkt, i złota zasada 3-2-1. Trzy kopie danych na dwóch różnych rodzajach nośników i jedna kopia poza podstawową siecią. Wiem, jak to brzmi. Brzmi jak zestaw oczywistych zasad, tylko odrębną rzeczą jest stosowanie ich w praktyce.
8: No i jeszcze pomyślałem o tym, żeby nie wchodzić na strony porno.
9: No muszę powiedzieć, rozszerzyć to. Nie wchodzić na witrynę o wątpliwej reputacji, a nawet jeżeli wejść, to być gotowym na to, że może zmaterializować się coś, czego byśmy sobie nie życzyli. To jest jak przy komunikacji błyskawicznej. Ktoś przez Vibera, Trima, Session, WhatsApp, proszę wybrać, podsyła Facebook Messenger, podsyła link i dobrze jest, to jest oczywiste, mieć świadomość tego, że może nastąpić coś, czego sobie nie życzymy i polecam wszystkim naszym słuchaczom, którzy są o tym zainteresowani, uwaga, będzie lokowanie jednego konkretnego rozwiązania AnyRun, żeby zobaczyć, co może się wydarzyć, kiedy aktywujemy link. To się dzieje w bezpiecznym, takim sandboxowanym środowisku. Jeżeli zostanie to aktywowane, to są dwie możliwości. Albo wygląda na złośliwe i nie jest, albo nie wygląda na złośliwe i jest. Pewnie są jeszcze kolejne, ale dwie główne wymieniłem.
8: Any.run, rozumiem, dokładnie, że to można sprawdzić, to jest taka piaskownica, w której można bezpiecznie sprawdzić maile i linki.
9: Tak, panie redaktorze, dorzućmy jeszcze VirusTotal, bo to może by było też dla kompletu dobrze przekazać. Niech to będzie dobrą praktyką. Kiedyś czytałem takie bardzo fajne hasło przewodnie, 20 lat temu, think before you post. To jeszcze można powiedzieć, jak startowały media społecznościowe.
8: To się nie przyjęło.
9: To się nie przyjęło, ale może tu nam się przyjmie, że verify before you activate, nie? Czyli zweryfikuj, zanim aktywujesz. Ja wiem, że to właśnie dzisiaj wygląda tak. Moje urządzenie mobilne, nawet mój smartwatch, i to jest click once, to jest jedno dotknięcie tego hiperłącza, to jest jedna akcja, no i mamy problem gotowy i wracamy do podstaw. Załóżmy, że on się zmaterializował, okej, ale jesteśmy w stanie wrócić, a to nad tym trzeba się pochylić. Jest masa fantastycznych poradników dotyczących ataków wymuszających okup. Zapraszam do lektury, warto.
8: Panie doktorze, wróćmy jeszcze na chwilę do tego ataku na elektrociepłownię. W pana tej opowieści pojawił się wątek czegoś, co się nazywa APN, czyli coś, co wydaje się, że jest wydzieloną siecią, do której nikt z zewnątrz nie ma dostępu. To w jaki sposób można uzyskać dostęp do czegoś, do czego nie ma dostępu z zewnątrz?
9: Tak, no generalnie sytuacja wygląda tak, że mamy punkt dostępowy, tak, bo to jest, to APN rozwija się, to jest skrót od Access Point Name. Jest to punkt dostępu do sieci komórkowej. I teraz w praktyce to wygląda tak, że mamy ustalone, do jakiej sieci, na jakich zasadach konkretny operator podłączy konkretne urządzenie, w naszym przypadku IoT, do konkretnej sieci. To urządzenie, rzecz jasna, jest wyposażone w kartę SIM. Mamy dwa główne, publiczne APN, tak, i mamy prywatny APN. No i rzecz sprowadza się do tego, żeby zadbać o ten model, o którym powiedzieliśmy sobie na początku rozmowy, o jego praktyczne stosowanie, takiego zerowego zaufania. Co poszło nie tak podczas ataku? Prywatny APN nie izolował od siebie poszczególnych urządzeń. Czyli sytuacja była taka, że już nastąpiło to połączenie, przejęto router Teltoniki na farmie wiatrowej, to napastnik mógł wejść sobie do prywatnego APN, przeskanować inne urządzenia, które działały w sieci, znaleźć sterownik, wykorzystać domyślne dane konta administratora, utworzyć sobie tunel do sieci i wreszcie finalnie dotrzeć do sterowników Siemens. To też się przewija bardzo często, jak to ten akronim MFA. Uwierzytelnienie wielospodnikowe, mamy Zero Trust, zerowe zaufanie, i to, co im pozostaje mi życzyć, to żeby nie tylko na gruncie takich podmiotów dużych, ale też średnich, małych, mikro i w naszym życiu prywatnym, żeby to aplikować. Sądzę, że to jest bardzo dobre podejście.
8: Dobra, to ja w międzyczasie tutaj skanuję, co się dzieje w redakcji, czy są jakieś otwarte.
9: Rozumiem, że Shodanem, panie redaktorze, Shodan IO, ale są też inne narzędzia. Tu też warto podkreślić i zachęcam do tego, żeby taki narzędziownik sobie zbudować, nawet jeśli ktoś nie specjalizuje się w cyber, bo wiele z nich naprawdę jest przygotowanych dzisiaj tak, że mają wygodny interfejs i dają bardzo fajne informacje, z których możemy skorzystać w praktyce.
8: Panie doktorze, bardzo panu dziękuję. Myślę, że do tego tematu będziemy jeszcze wracać w przyszłości niejednokrotnie, bo no niestety żyjemy w takich czasach, że to jest nasza codzienność i im lepiej się zabezpieczymy, nie tylko na poziomie personalnym, osobistym, czyli nasze telefony, urządzenia, hasła, maile i kopie zapasowe, no ale także jeżeli przechodzimy tutaj na poziom firmy, przedsiębiorstwa, ale także przedsiębiorstw usługowych, no to tu zaczynają się już problemy dla grupy albo dla całego państwa. Bardzo dziękuję. Pan doktor inżynier Adrian Kapczyński, koordynator do spraw cyberbezpieczeństwa i sztucznej inteligencji w Centrum Topas Politechniki Śląskiej był gościem. To jest program Owczarek, a w studio pani profesor Anna Czyż z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, witam pana serdecznie, witam słuchaczy.
8: I pani napisała cudowną książkę.
10: Tak mi się wydaje, że jest cudowna, a na pewno mnie bardzo ciekawił temat ostatni.
8: Temat ciekawy i książka ciekawa. Pałace Wilna XVII i XVIII wieku. I książka, nawet taki można powiedzieć album, bo to jest tam powiedzmy trzy części, porozmawiamy o tych częściach, ale jeżeli ktoś był w Wilnie, to pewnie zachwycał się też architekturą, nie da się nie zachwycać architekturą. I część tej architektury to są pałace polskiej magnaterii.
10: Polsko-litewskiej lub bardziej litewskiej nawet.
8: Ale też trochę polski. I pomyślałem sobie, czytając, przeglądając tę książkę, myślałem sobie, jako Ziemia Obiecana mi się pojawia w głowie film. I że tam, prawda, mamy tych wszystkich łódzkich przedsiębiorców, którzy mają kasę i mówią, ej, dobra, to wybudujmy sobie pałac przy głównej ulicy, żeby wszyscy wiedzieli, że mam kasę.
10: Ja myślę, że to jest bardzo dobre porównanie, dlatego że pewne zachowania ludzkie są cały czas takie same. Jeżeli ktoś dochodzi do dużego majątku, a przy tym ma też jakieś ambicje polityczne, a przynajmniej kiedyś tak było, to musiał też wykazać się stosownymi fundacjami architektonicznymi. I te fundacje architektoniczne to oczywiście świątynie i w przypadku na przykład Wilna i w ogóle Wielkiego Księstwa Litewskiego trzeba pamiętać, że do pewnego momentu to nie tylko były świątynie katolickie, rzymskokatolickie, ale także cerkwie prawosławne, potem grecko-katolickie, ale też i zbory, czyli świątynie innowiercze. Ale oprócz świątyni trzeba było gdzieś mieszkać. Świątynia dawała oparcie duchowe, ale oparcie fizyczne dawał stosowny pałac. I tutaj od razu trzeba powiedzieć, że jeden pałac nie wystarczył. Owszem, fajnie było mieć w takim mieście jak Wilno, czyli w stolicy Wielkiego Księstwa Litewskiego pałac, ale ten pałac musiał być połączony z innymi pałacami, dworami usytuowanymi w dobrach ziemskich. I rzeczywiście, no właśnie, jak ta ziemia obiecana, taki nasz inwestor XVII-XVIII wieku, jeżeli chciał mieć pałac, to oczywiście musiał go postawić gdzieś w miejscu prestiżowym takiego miasta. Początek XVII wieku to jest moment, w którym w Wilnie ukształtowały się już ciągi komunikacyjne, te prestiżowe. No i te miejsca były najdroższe. Zdarzało się, że taki szlachcic, częściej magnat, kupował jedną, dwie kamienice i starał się je przebudowywać oczywiście w takim duchu, aby móc w sposób pyszny zaprezentować własną osobę.
8: Która ulica była numerem jeden, jeżeli chodzi o liczbę pałacy?
10: Powiem przewrotnie, że to była, że to jest parę takich ulic. One przechodzą jedna w drugą. Na pewno ulica Zamkowa Wielka, czyli od zamku, jak sama nazwa wskazuje, aż do bramy, która nazywała się Ostra. I potem druga trasa.
8: Nie, ulica Niemiecka?
10: Ulica, właśnie, teraz przechodzę do ulicy Niemieckiej, chociaż raczej bym, jeżeli mówimy o XVII-XVIII wieku, powiedziała, że taki drugi ciąg komunikacyjny, ważny, ceremonialny, to jest trasa od ratusza przez ulicę dalej właśnie Niemiecką, Trocką, tam jeszcze Dominikańska. To są te miejsca najbardziej prestiżowe. Dzisiaj Niemiecka, jeżeli państwo będziecie w Wilnie, nie jest już tą ulicą, która jeszcze funkcjonowała nawet przed II wojną światową, dlatego że w 1944-1945 roku doszło tam do dużych zmian urbanistycznych, ale rzeczywiście była taka ulica Niemiecka, węższa niż dzisiaj i tam stały piękne, ważne pałace.
8: Dlaczego ta książka jest ważna i ciekawa? Ano dlatego, że wszystko sobie stało, ludzie sobie chodzili, mieszkali, cieszyli się, niektórzy ciężko pracowali, ci na dole. No ale potem nadeszły różnego rodzaju nieszczęścia, takie jak rozbiory
11: potem wojna jedna, potem wojna druga, potem nagle okazało się, że to, co było częścią tej wspólnoty obojga narodów, nagle stało się już nie częścią, już w ogóle czymś innym. Potem, to mówię już o sytuacji po II wojnie światowej, mieliśmy do czynienia też z niszczeniem spowodowanym zębem czasu, ale też ze świadomym niszczeniem. No i potem jest już taki okres, kiedy można na to zupełnie spojrzeć inaczej i założyć ten kapelusz z dwoma daszkami, fajkę do ust i jako architektoniczno-historyczny Sherlock Holmes tam się pojawić. To wszystko dla nas pięknie zrekonstruować.
10: No, mam nadzieję, że pięknie zrekonstruowałam.
11: Tak, bo jest masa fantastycznych zdjęć, planów, książka, w ogóle.
10: Ta książka w ogóle cieszyła mnie od samego początku, jak nad nią pracowałam. Muszę powiedzieć, że zajęłam się tym tematem, bo chciałam o tym poczytać. A żeby poczytać, najpierw trzeba napisać, więc taki był początek tej książki. Natomiast rzeczywiście tam wspomniał pan o trudnych dziejach Wilna jako miasta i rzeczywiście te czasy rozbiorowe były bardzo, bardzo, bardzo trudne. To była taka wielka smuta, można powiedzieć. Część tych pałaców została odebrana właścicielom, między innymi za to, że brali udział w kolejnych zrywach niepodległościowych. Często w tych pałacach były lokalizowane różne urzędy carskie, gubernialne, a więc to też taki swoisty, no, z jednej strony chichot historii, ale też i złośliwość historyczna. Czasy związku radzieckiego też nie były najszczęśliwsze i muszę powiedzieć, że teraz oczywiście Litwa stara się te wszystkie pałace konserwować, chronić, ale ilość budynków do ochrony, do zadbania jest tak duża, że część tych pałaców do dzisiaj nie ma swojego właściciela, rodzin już nie ma, no i stoją puste. Takim dobrym przykładem jest chociażby Pałac Abramowiczów na ulicy Wielkiej, zaraz przy...
11: Roman Abramowicz nie chciał...
10: To chyba nie ten Abramowicz, no, ale być może mógłby kupić mógłby kupić i zrekonstruować, chociaż nie wiem, czy udałoby mu się odwzorować wnętrza jednego z tak naprawdę najpiękniejszych pałaców wileńskich. Więc ogrom problematyki konserwatorskiej na pewno jest duży, a przede wszystkim finanse, bo za tym wszystkim stoją oczywiście finanse.
11: A propos finansów, to fascynujące jest to, że przy okazji architektonicznych kwestii mamy też takie, powiedziałbym, bardzo przyziemne, czyli wydatki, buchalterię związaną. Tutaj pozwolę sobie zacytować roku 1754 maja 5 dnia rejestr sporządzony wydanych pieniędzy na fabrykę pałacu w Wilnie będącego. Niedziela, 3 fornalom piwnym na tydzień 1 tynf. Fornalowi choniacemu na aptekę 2 szóstaki, mnie na wikt tygodniowy 4 tynfy, 2 szóstaki, 2 grosze i 2 szelongi. Za 20 obręczów na ceberki 8 groszy. Chociejce na buty dołożyłem. Za beczkę soli 17 tynfów 6 groszy. Mularzowi majstrowi za 3 dni. Dwóm towarzyszom murarza. Fornalom trzem na piwo. Mnie na wikt tygodniowy. Za kłódkę do zamykania naczynia. Majstrowi mularzowi Mikołajowi Wiśniewskiemu za dzień. Najmnikowi za dzień. Franciszkowi Fornelowi na buty. Stelmachowi za 6 kół do taczek i tak dalej, i tak dalej.
10: Tak, to
11: jest fascynujące, nie mogłem w ogóle wyjść z tego. Czytałem i czytałem, obliczałem i podliczałem, czy mnie było stać na buty.
10: Na pewno byłoby stać, natomiast tutaj jest parę takich ciekawych kwestii. Takie rachunki, one są żmudne, wydaje się, że tam nie ma, no jednak powiem, nic ciekawego, a jednak trzeba czytać między wierszami. Te rachunki nie były sporządzane przez właściciela, tylko przez umyślnego, takiego konduktora, dzisiaj byśmy powiedzieli, takiej budowy, który otrzymywał od inwestora stosowne sumy i musiał się z tych sum szczegółowo rozliczyć, na co wydawał, komu płacił i jak spinał budowę, po to, by była ekonomiczna. Ciekawe jest to, że ta ekonomia pałaców była ważna nie tylko podczas ich budowy, ale wtedy, kiedy one już funkcjonowały. I dlatego tego w miastach, bo Wilno nie jest tutaj odosobnionym przypadkiem, mówimy o miastach Rzeczpospolitej, dół pałaców bardzo często był wynajmowany pod...
11: Na sklepy.
10: Na szafki. Chciałam tak bardziej elegancko powiedzieć, ale dobrze, niech będzie. No na takie ówczesne żabki, jakieś pedikury, manikury, no i tym podobne. No nie akurat, ale były na pewno warsztaty rzemieślnicze, które w tych dolnych partiach pałacu funkcjonowały. Piwnice były wynajmowane na składy, magazyny, tak? A więc w którymś tam miejscu też przy okazji właśnie z źródeł możemy przeczytać, że ten pałac ma się samo sfinansować wtedy, kiedy nie ma właściciela. Ale pokoje pańskie muszą być cały czas w pogotowości, gdyby taki właściciel chciał sobie przyjechać nawet na te parę dni, dzisiaj powiemy na weekend.
11: Tak? Jasne. A służba? Co w tym, co ma w czasie robić, jak nie ma pana?
10: Służba zwykle jeździła za panem, a w takim pałacu pozostawał tylko, no znowu, burgrabia, nazwijmy go w ten sposób, chociaż w źródłach nie zawsze jest w ten sposób określany, no ale zostawał służący, służba umyślny, który dbał o to, by nie było kradzieży, bo były też włamania do pałaców. Dbał o to, by...
11: Ten Boga się nie bali.
10: Być może. Dbał o to, by ci wynajmujący płacili na czas. Dbał o takie bieżące naprawy. To też jest fascynujące. No my dzisiaj może tego tak nie odczuwamy, bo mamy troszkę inną jednak technologię życia i budowy domów, że te pałace corocznie były odnawiane. Musiały być niemalże na nowo szklone, malowane, podmalowywane. No oczywiście nie chcę powiedzieć, że co roku zmieniono wszystkie szyby w oknach, ale rzeczywiście mocniejsze podmuchy wiatru, jakieś burze, nawałnice, które te przecież też się zdarzały, no doprowadzały do zniszczeń. No i było jeszcze coś takiego jak wilgoć. Przy braku centralnego ogrzewania piece, kominki nie zawsze spełniały swoją rolę, by utrzymać w suchości dane wnętrze.
11: Pałace Wilna XVII i XVIII wieku, fantastyczna książka, album pani profesor Anna Czyż z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego jest w studio i o tych pałacach opowiada i o tym, jak dotarła do źródeł, bo niektóre pałace wyglądają pięknie, cudownie, być może piękniej niż wcześniej, niż wtedy, kiedy wpadali na weekendy
10: posesorzy.
11: Tak, ale niektóre w stanie opłakanym.
10: Tak, po niektórych zachowały się jakieś naprawdę fragmenty. Tu jeszcze taka mała dygresja a propos książki albumu, bo de facto nie jest to książka album, a książka monografia, tak już jak trzymajmy się jakiejś takiej logiki.
11: Jak ma zdjęcia, to w mojej głowie jest kategoria album.
10: Natomiast też niestety nakład się już rozszedł, ale można zawsze pytać Instytut Polonika, który serdecznie pozdrawiam o dodruk. Natomiast tak, jeżeli
11: pytam. Instytucie tak. Polonika, utrzymujemy cię z pieniędzy naszych podatniczych. Dodrukujcie, bo bardzo ładne.
10: Można to drukować, ale może wróćmy do pałacu, bo o nich rozmawiamy i one są dzisiaj, przynajmniej w tej minucie, dla nas najważniejsze. W przerwie rozmawialiśmy o muzyce na dworze Władysława IV, a trzeba przypomnieć, że magnateria szlachta też kochała się w muzyce.
11: Choć jej nie rozumiała.
10: Częściowo myślę, że rozumiała i na pewno trzeba pamiętać, że taki pałac to jest na przykład główna sala, taka sala jadalnia, potem zwana salą balową, gdzie zawsze obowiązkowo były sytuowane balkony dla muzyków. I wiemy, że z całą pewnością były takie małe kapele na każdym dworze szlachecko-magnackim. Nie zawsze znamy skład osobowy. Nie zawsze były to też stałe kapele.
11: No pewnie gamby.
10: Mogły się rozwiązywać, zawiązywać, ale ciekawa sytuacja wiąże się z tymi kapelami, dlatego że w pałacu Sapiehów na Antokolu, to była taka willa suburbana, więc pałac bezpośrednio pod miastem usytuowany, ale już w takim troszeczkę wiejskim charakterze, na ścianach zachowały się przepiękne freski jednego z najlepszych freskantów, i działał na terenie Rzeczpospolitej na przełomie XVII-XVIII wieku, Michelangelo Paloniego, który przedstawia taką właśnie muzykującą grupę podczas jednego z festów na dworze Sapiehy. Skończyliśmy też
11: Tak, bo mieliśmy tak, z jednej strony góra kasy, no bo mamy, dziś powiedzielibyśmy dzisiejszych milionerów i miliarderów, a po drugiej stronie estetyka. Jak pani to ocenia? Komuś, jakby pani miała zrobić takie podium najbardziej udanych projektów architektonicznych i podium najmniej udanych, czyli po prostu...
10: kiepskich.
11: No, taki Gargameloza, wileńska Gargameloza. Polsko-litewsko-wileńska Gargameloza. To kto by był na podium numer jeden, a kto by był na podium numer dwa?
10: Na podium numer jeden.
11: Czyli creme de la creme.
10: Creme de la creme, ale zespołowo. Jednak nie chciałabym wyróżniać lepszych od jeszcze lepszych. Więc na pewno Janusz Radziwiłł, ten Janusz Radziwiłł, hetman litewski. Na pewno Bogusław Radziwiłł, jego krewny i Krzysztof Zygmunt Pac. To z całą pewnością była elita.
11: Wiadomo, Wart, Pac, Pałaca.
10: Tak jest, to była elita drugiej połowy XVII wieku. To byli ludzie doskonale wykształceni, którzy operując znacznymi dochodami, umieli te dochody elegancko przetworzyć w bardzo atrakcyjny język architektoniczny, ale zapewne też i język wystroju takich pałaców, o których niestety nie wiemy zbyt dużo. Nie będę wymieniać nazwisk tych, którym się
11: Gargameloza, Gargameloza. Kto nas na tym podium byłby?
10: Ale to już tak.
11: Najgorszy pałac ever.
10: Nie będę jednak tego mówić, natomiast...
11: No myślę, że to jest krytyczne opracowanie.
10: Jest krytyczne opracowanie, ale teraz przechodzimy do takiej już troszeczkę może subiektywnej sytuacji, bo na jedno warto zwrócić uwagę. Na przykład taki pałac Sulistrowskich. Jest średni, ale dlaczego też jest średni? Fasada ma powiedzmy jeszcze trzymającą się, to jest fasada klasycystyczna, trzymającą się formy, natomiast środek jest dramatyczny. Ale dlaczego jest dramatyczny? Bo mamy tam plątaninę pomieszczeń ułożonych dosyć chaotycznie. Dlaczego tak jest? Dlatego, że była fatalna działka i na tej bardzo nieforemnej działce trzeba było jakoś te pomieszczenia usytuować. Także to czasami jest takie uwarunkowania, które sprawiają, że nie będzie harmonii w takim pałacu, nie będzie dobrego układu, bo jest bardzo zła działka, bo tu jeszcze o jednym nie powiedzieliśmy. Wilno jest bardzo specyficzne, jeżeli chodzi o swoją urbanistykę. To było miasto, które powstało na już funkcjonującym organizmie. Organizmie, który się po prostu narodził swobodnie, a więc wszystko jest krzywe, nierówne. No i potem takie działki budowlane.
11: Czyli wiadomo było, już w XVII wieku było wiadomo to, co potem Amerykanie odkryją później. Location, location, location.
10: Absolutnie tak, to jest podstawa. Podstawa, ale też radzono sobie, skupując jak najwięcej tych działek. To jest kazus na przykład takiego pałacu XVII wieku Wojnów przy ulicy Dominikańskiej, który jest symetryczny. Chociaż działki, które mu się dostały, na pewno nie były równe, ale postawiono wszystko jakby na jedną kartę, aby taką symetrię zrobić i ona rzeczywiście od ulicy w fasadzie jest niewidoczna, natomiast te nierówności wychodzą dopiero wewnątrz. A wewnątrz, jak mówimy o działkach, o zapleczu takiego pałacu, to też warto może przypomnieć, bo o tym nie pamiętamy na co dzień, że tak jak dzisiaj mamy garaże przy willach, tak kiedyś też musiały być garaże, ale były to budynki typu stajnia, wozownia i czasami to trudno sobie wyobrazić, że takim tuż obok pałacu była stajnia na przykład na 10 koni. No to jest coś jednak, jak mi się wydaje. No i tutaj wchodzą wszystkie też dodatkowe rzeczy. Kuchnie, cukiernie, browary czasami też sytuowano na tych działkach. Sytuowano też łaźnie na przykład, a obowiązkowo prewety. Prewety, czyli ubikacje dla służby.
11: Służba właśnie załatwiała w tym samym miejscu, co pan?
10: Nie, były takie zasady tak zwanego podziału społecznego.
11: No dobrze, i teraz tak, ktoś mówi, wow, jestem zafascynowany, chcę to zobaczyć. No wiadomo, że monografii nie da się zobaczyć, bo już się rozeszła była.
10: Ale można pójść do biblioteki.
11: Ale można pójść do biblioteki, ale ktoś mówi, to w takim razie jadę do Wilna. Gdzie by pani skierowała, które są w super fajnej kondycji, stanie i można zajrzeć, dotknąć i powiedzieć wow, a których już nie zobaczymy nigdy.
10: Na pewno Pałac Chodkiewiczów, w którym jest dzisiaj muzeum. Na pewno warto zajść do Pałacu Michała Kazimierza Paca, w którym z kolei jest ekskluzywny hotel, można nawet w nim zanocować. Na pewno...
11: Ale rozkład jest pokoi inny niż...
10: Nie do końca. Ten budynek, który jest budynkiem frontowym, zachował dyspozycję wnętrz. No, ale w związku z tym, że są to duże pokoje, są też stosunkowo drogie. Ale powiedzmy, że do restauracyjki można na dole zajść. Na pewno można zajść chociażby w sprawach urzędowych do drugiego Pałacu Paca, czyli Krzysztofa Zygmunta, gdzie jest polska ambasada. No i tak krążąc, wspomniany Pałac Wojnów, potem Pociejów przy ulicy Dominikańskiej.
11: Tam sanatorium pasażerskie.
10: Tak, o właśnie, tam jest cała seria różnych restauracji, sklepików. Tam można miło spędzić czas, podziwiając dawną architekturę. A więc każdy taki pobyt w Wilnie to po prostu przechadzanie się po mieście, szukanie mniejszych, większych uliczek i podziwianie tego bardzo malowniczego zakątka świata.
11: Ale jeszcze na przykład brama Pałacu Kostrowickich.
10: To jest rzeczywiście w ogóle fascynujący przykład budynku pałacowego z lat 30., 40. XVII wieku, który został zbudowany w czworobok z wewnętrznym dziedzińcem. Tak się już wtedy nie budowano tak, bo to było niewygodne. Lepiej postawić budynek na planie prostokąta, tak jak dzisiaj zresztą się często stawia. Jest brama, rzeczywiście. Brama wciągnięta w całą strukturę tego czworoboku, dekorowana stiukiem. No i można znaleźć się na bardzo wąskim, niewielkim tak naprawdę dziedzińcu pałacu rodziny, która z rodziny mieszczańskiej stała się rodziną szlachecką. No i stąd taki pomysł, by zapóźnioną formę chyba zastosować, by pokazać swoją pradawność, tak? Takiego osadzenia w tradycji.
11: Ale są jeszcze inne rozwiązania, na przykład taki dziedziniec wewnętrzny i ogród, lodżie.
10: Lodżie, to jest niemalże obowiązkowy element pałaców wileńskich. Z powodu wąskich działek trudno było wciągać do wnętrz klatki schodowe. Wygodniej było zbudować dwukondygnacyjne lodżie. W dolnej części można było zrobić swobodny podjazd owym koniem karetą. W czasie słoty, ale też w czasie upałów bardzo elegancko się wówczas wychodziło z takiej karety. Dzięki tym lodżiom można było dostać się na wyższe piętro, ale też potem na przykład podziwiać różne sytuacje dworskie, które miały miejsce. Także jak najbardziej, takie lodżie były bardzo usłużne.
11: Fascynująca monografia, album, książka, fasady, plany, rzuty, zdjęcia, opisy.
10: I pasja.
11: To jaki kolejny, album, monografia?
10: Monografia, zapowiem już.
11: No, proszę.
10: Również
11: świetne nasze, więcej niż 50
10: świetne sztuk. Wydawnictwo Instytutu Polonika. Zapewne w przyszłym roku ukaże się monografia Kościołów Dominikańskich w Wilnie. Pod moją redakcją zespół liczy w sumie 5 autorów. Będzie to rzecz duża, niezwykła, z dużą ilością fotografii.
11: Tak, nawet liczbą. Ale Dominikanie są specyficzni, dlatego że Dominikanie jako ten zakon, który głosił, musiał być w centrum wydarzeń, więc budowali kościoły w centrach miast. Nie tak jak inne zakony gdzieś tam z dala, tylko w centrach. Więc kościoły dominikańskie często znajdujemy w dobrych miejscach.
10: W dobrych miejscach na pewno, ale nie wiem, czy to były ówczesne centra. Dzisiaj są to centra. To były często klasztory sytuowane na skrajach jednak ówczesnych miast.
11: Tam ci się może nie zorientowali.
10: Przy murach miejsc. rosyjskich, ale powiem tak, rzeczywiście ma pan redaktor rację. Dominikanie w Wilnie pojawili się dzięki Aleksandrowi Jagiellończykowi, który dążył do modernizacji miasta. To był rok 1501 i zdecydowanie chciał mieć intelektualną elitę kościoła, by ta intelektualna elita kościoła prowadziła duszpasterstwo na wysokim poziomie dla tamtejszej ówczesnej elity.
8: I komu to przeszkadzało?
10: Chyba caratowi, który skasował klasztor w latach 40.
8: Pałace Wilna w XVII-XVIII wieku. Fascynująca książka, monografia, album, monografia, dobra. Autorstwa pani profesor Anny Czysz z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dziękuję za rozmowę.
10: Dziękuję.
8: I apeluję do Poloniki, czyli Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za granicą. Dodrukujcie więcej.
7: To jest powtórka.

0: że my, dorośli, rodzice, opiekunowie, intensywnie korzystamy z ekranów, powoduje, że mamy mniej czasu dla bliskich. Wybieramy często ekrany zamiast realnych relacji. To powoduje, że modelujemy zachowania. Dzieci od urodzenia praktycznie obserwują rodziców z ekranami i uczą się tego, że ekrany to jest coś ważnego i jeżeli tylko dostaną te ekrany do ręki, to naśladują nas, dorosłych, i intensywnie z nich korzystają.
1: Często faktycznie robimy w telefonie, nie wiem, rzeczy ważne, rozwojowe, czytamy książki, takie rzeczy. Tylko młody człowiek, widząc nas tym telefonem, on po prostu widzi nas telefonem, tak? I jakoś zachęcam, żeby też tak naprawdę sobie się w tym przyglądać.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski, poszukiwany przez polskie służby, prawdopodobnie przebywa w Naddniestrzu, o czym na początek informacji. Rzeczniczka Białego Domu Caroline Leavitt odchodzi ze stanowiska. Za chwilę o powodach tej decyzji. Piłkarze Paris Saint-Germain po raz drugi z rzędu zdobyli superpuchar UEFA. Minęła piąta, Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Obrońca byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego, mecenas Bartosz Lewandowski, potwierdził we wpisie na portalu X, że jego klient złożył wniosek o wydanie listu żelaznego i oświadczenie o przebywaniu poza terytorium Unii Europejskiej. Romanowski, polityk PiSu, który ucieka przed procesem w Polsce, przebywa najprawdopodobniej w Naddniestrzu, separatystycznym prorosyjskim regionie Mołdawii. Właśnie z jego stolicy Tiraspola, ścigany w aferze Funduszu Sprawiedliwości Polityk, przysłał wniosek do Sądu Okręgowego w Warszawie o wydanie listu żelaznego. Komentuje to wiceminister obrony Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej.
4: Do tej pory mieliśmy pewien standard ucieczki na Węgry, ale też ucieczki na Białoruś. Okazuje się, że mamy nowy standard ucieczki do Naddniestrza, który jest w pewnym stopniu kontrolowany przez Rosję. No ja szczerze mówiąc, wydaje mi się, że ten komentarz napisał się właśnie sam.
3: List przyszedł z Tiraspola, co jednak nie oznacza, że to właśnie tam przebywa Marcin Romanowski, przyznaje jednocześnie rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
5: Faktem jest, że ten list został nadany z Tiraspolu, bo to wynika z koperty, w której kopię również uzyskaliśmy z Sądu Okręgowego w Warszawie. Natomiast no, to oczywiście nie świadczy o tym, że podejrzany tam przebywa. Tego rodzaju list mógł wysłać ktokolwiek.
3: Marcin Romanowski jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów za pieniądze z tego funduszu. Warszawski Sąd Okręgowy wydał za Romanowskim na wniosek prokuratury europejski nakaz aresztowania. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zaleca, aby osoby ze skradzionymi danymi jak najszybciej zastrzegły numer PESEL. Resort potwierdził, że wyciekły dane 19 milionów Polaków. Dotyczy to osób, które korzystały ze wsparcia medycznego. Domniemani sprawcy kontaktowali się z serwisem Zaufana Trzecia Strona i domagali się okupu, o czym opowiada dziennikarz tego portalu Adam Hertle.
6: Pokazali fragmenty wykradzionych danych. Były tam dane jednego z najważniejszych polskich polityków, ale także były moje dane. Było tam moje imię, nazwisko, PESEL, województwo, do którego oddziału NFZ należy i numer placówki, w której kiedyś się leczyłem, więc faktycznie potwierdzili, że dostęp do danych mają.
3: Dane wyciekły z firmy MyDoctor, która obsługuje system elektronicznej dokumentacji medycznej. Minister cyfryzacji zapowiedział poszukiwanie sprawców. Rzeczniczka Białego Domu Caroline Leavitt przed końcem miesiąca odejdzie ze stanowiska, poinformował prezydent USA Donald Trump. Jako powód podał kwestie rodzinne. Podziękował jej za

0: pracę i ocenił, że była jedną z najlepszych rzeczniczek w historii. Caroline Leaf przekazała, że Trump poprosił ją, aby została jego zewnętrzną doradczynią i zapowiedziała, że pozostanie zdecydowaną orędowniczką ruchu MAGA oraz Partii Republikańskiej. Leaf była najmłodszą rzeczniczką Białego Domu w historii. Przed objęciem stanowiska pełniła funkcję rzeczniczki Komitetu Wyborczego Donalda Trumpa. Polacy oglądali środowe, częściowe zaćmienie słońca, m.in. z Kasprowego Wierchu w Tatrach, a w drugiej części kraju nad Mierzeją Wiślaną, gdzie niebo zapewniło setkom mieszkańców i turystów dobrą widoczność wszystkich faz wydarzenia. Po raz pierwszy od 1999 roku w kontynentalnej Europie można było zobaczyć całkowite zaćmienie słońca. Zjawisko było najlepiej widoczne w Islandii i północnej Hiszpanii, a częściowe zaćmienie wystąpiło w większej części Europy, w tym właśnie w Polsce. Kolejne całkowite zaćmienie słońca widoczne m.in. w południowej części Hiszpanii, a także w Afryce Północnej, Arabii Saudyjskiej i Jemenie będzie można obserwować 2 sierpnia przyszłego roku, wtedy gdy jego najdłuższa część potrwa aż 6 minut i 23 sekundy. I teraz w informacjach czas na sport. Piłkarze Paris Saint-Germain po raz drugi z rzędu zdobyli Super Puchar UEFA. Tegoroczni triumfatorzy Ligi Mistrzów pokonali w Salzburgu najlepszą w Lidze Europy Aston Villa 2-1. W drużynie z Birmingham cały mecz rozegrał Matty Cash. Jakub Szymański zdobył brązowy medal w biegu na 110 metrów przez płotki w lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Birmingham. Wygrał Szwajcar Jason Joseph. Anita Włodarczyk zajęła 4. miejsce w rzucie młotem, a Maksymilian Szwed 6. w biegu na 400 metrów. Brąz Szymańskiego to 3. medal biało-czerwonych w Birmingham, a w poniedziałek Ewa Swoboda wywalczyła srebro w biegu na 100 metrów, a we wtorek Pia Skrzyszowska była 2. w biegu na 100 metrów przez płotki. Kalendarz nieubłaganie przypomina. Do szkoły coraz bliżej. Zaczyna się wyścig po szkolną wyprawkę. Plecak, zeszyty, piórnik, kredki, buty na zmianę czy strój na WF. Lista jest długa, a portfel chudnie coraz szybciej, mówią rodzice, których reporter TOK FM Marcin Starzec spotkał na zakupach w centrum Rzeszowa.
1: Ołówek, farby akrylowe, akwarelowe i zestaw pędzli i plasteliny.
2: Co roku mam nowy. Raz mama kupuje, raz ciocia, więc dzisiaj na mamę namówiłam na piórnik.
3: Mama, widzę, zadowolona z zakupów, ale dlaczego już dziś pani zdecydowała się na zakupy?
4: Nie czekam na ostatnią chwilę, ponieważ wszystko jest teraz drogie, więc trzeba jakoś wcześniej to ogarnąć. No w tym roku na pewno będzie dużo więcej niż poprzedniego roku kosztowało.
0: Szkoły podstawowe zapewniają uczniom darmowe podręczniki, a starsi uczniowie muszą je dokupić. Świadczenie Dobry Start trochę pomoże, resztę trzeba dołożyć z domowego budżetu. Kolejne informacje w TOK FM o 6. Dzień słoneczny i bez opadów. W większej części kraju małe i umiarkowane zachmurzenia, a na zachodzie bezchmurnie. Termometry pokażą dziś od 20 stopni nad morzem, na Suwalszczyźnie i na Podhalu, do 23 stopni w centrum i 27 na zachodzie Polski.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: 6 minut po godzinie 5. Zaczynamy pierwszy program TOK FM. 13 sierpnia 1994 roku na festiwalu Woodstock wystartował pierwszy pełny dzień koncertów. Wydarzenie reklamowane hasłem Jeszcze dwa dni pokoju i muzyki upamiętniało 25. rocznicę legendarnego festiwalu z 1969 roku. Do stanu Nowy Jork zjechało ponad 350 tysięcy fanów po to, aby słuchać występów takich wykonawców jak Aerosmith, The Cranberries czy też Metallica. Teraz The Cranberries posłuchamy z utworem Linger, a w pierwszym programie TOK FM witają Państwa Liwia Prądzyńska, która realizuje naszą audycję, Róża Rumińska, która jest naszą wydawczynią, i Wojciech Muzal. Dzień dobry.

0: budzimy Państwa w czwartek, 13 sierpnia. Mamy 225 dzień roku. Słońce wschodzi właśnie w tej chwili, a zajdzie o godzinie 27. Imieniny obchodzą dzisiaj Diana, Helena, Jan i Maksym. Najlepsze życzenia dla Państwa. 153 lata temu w Jurczykach koło Krakowa urodził się Józef Haller. To generał Wojska Polskiego, dowódca 2 Brygady Legionów Polskich i Armii Polskiej we Francji. W czasie II wojny światowej był ministrem rządu RP na uchodźstwie. W 1949 roku Komitet Wykonawczy Rady Odbudowy Warszawy podjął decyzję o odbudowie Starego Miasta. W 1950 roku w Gdańsku urodził się Krzysztof Kolberger, aktor, reżyser teatralny i interpretator poezji. I jeszcze rok 1961, kiedy rozpoczęła się budowa Muru Berlińskiego. To jest pierwszy program TOK FM. Czas na podsumowanie wydarzeń i zapowiedzi dnia. A na początek o wycieku wrażliwych danych 19 milionów Polaków. Chodzi o dane z firmy, która gromadziła informacje medyczne o lekach i o receptach. A więcej o tej sprawie już teraz Błażej Kulesza.
1: To jeden z największych wycieków danych w historii kraju. W niepowołane ręce trafiło 2 terabajty danych.
2: Mamy wiedzę, że dotyczy to blisko 19 milionów obywateli.
1: Jak mówi wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, wszystkie służby zostały postawione w stan gotowości, a obywatele wkrótce będą mogli sprawdzić, czy ich dane wyciekły.
2: To nie jest łatwa sytuacja, bo mamy do czynienia z jednym z największych incydentów w historii Polski, ale to jest sytuacja, która pokazuje, jak w sposób sprawny i skuteczny polskie państwo w takich sytuacjach działa.
1: Przestępcy zażądali okupu. Na ile wyceniono dane medyczne Polaków, tego wicepremier nie chciał zdradzić, ale polskie władze nie zamierzają też oszustom płacić.
2: Ja nie jestem uprawniony do tego, żeby mówić o okupach. Ja mówię o tym, że polskie państwo pokazuje gest Kozakiewicza wszystkim, którzy myślą, że będą kiwali polskie państwo.
1: Z resortu cyfryzacji płynie jak na razie tylko jeden apel, aby zastrzec numer PESEL. Błażej Kulesza, TOK FM.
0: Jak to zrobić? Najszybciej za pomocą mObywatela, a także na stronie gov.pl. Można także pójść z dokumentem tożsamości do najbliższego urzędu gminy. Marcin Romanowski przebywa najprawdopodobniej w Naddniestrzu. Do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął jego wniosek o wydanie listu żelaznego, nadany właśnie z Naddniestrza, stąd to wiadomo. Ta sprawa jest zaskakująca, mówi ekspertka od dezinformacji Anna Mierzyńska. Jak dodaje, pytań i wątpliwości jest tutaj wiele.
3: Jeżeli się okaże, że Marcin Romanowski rzeczywiście jest w Tyraspolu, że nie mamy do czynienia z jakąś prowokacją, to Tyraspol to jest stolica Naddniestrza, czyli takiej enklawy rosyjskiej w Mołdawii, która jest nieuznawana przez społeczność międzynarodową, ale która pozostaje pod pełnym wpływem rosyjskim. Rosja używa Naddniestrza do kontrolowania Mołdawii. Stacjonują tam rosyjscy żołnierze, rząd tymczasowy, ten naddniestrzański, jest w stałym kontakcie z Moskwą.
0: Romanowski był prawą ręką Zbigniewa Ziobry w Ministerstwie Sprawiedliwości. Jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Zarzuca się mu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów na pieniądze z funduszu. Tegoroczna defilada z okazji Święta Wojska Polskiego budzi napięcie na linii rząd-pałac prezydencki. Wydarzenie organizowane przez Ministerstwo Obrony odbędzie się pod hasłem Polska Safe. No i już właśnie to samo hasło budzi napięcie. Jest bowiem nawiązaniem do unijnego programu zakupów dla armii, który chciał w Polsce zablokować, no i ustawę w tej sprawie zawetował prezydent Karol Nawrocki. Maciej Kluczka.
4: W defiladzie weźmie udział około 1800 żołnierzy z wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Organizatorem wydarzenia jest Ministerstwo Obrony, ale głównym mówcą będzie prezydent. Wybór hasła Polska Safe nie był więc przypadkowy. Karol Nawrocki od początku swojej kadencji próbuje budować wizerunek jako tego, który jest blisko wojska i jego potrzeb. Weto do ustawy wdrażającej program Safe ten wizerunek nadszarpnęło. Rząd przy okazji Święta Wojska Polskiego chce o tym przypomnieć.
5: Głównym punktem tego święta będzie defilada. Defilada, której jeszcze nie było w Warszawie w takim zakresie i prezentacji możliwości polskiego wojska.
4: Mówił w poranku TOG FM Stanisław Wziątek, wiceminister obrony.
5: Zostaną zaprezentowane elementy uzbrojenia od sił powietrznych, poczynając nasze najnowsze F-35, także nasze Apache, właściwie cała flotylla powietrzna. Do tego oczywiście najnowsze uzbrojenie lądowe i nasze czołgi, i nasze haubice, i kraby, i oczywiście koreańskie K2, K9.
4: W tym roku Święto Wojska Polskiego ma rozszerzony charakter.
5: Bo oprócz defilady w Warszawie, to będzie również parada okrętów z Gdyni w kierunku Helu. Wielkie wydarzenie i wielka prezentacja potencjału również morskiego.
4: Prawdopodobnie premier Tusk i prezydent Nawrocki nie spotkają się podczas sobotnich uroczystości. Premier ma bowiem obserwować paradę morską w Gdyni. Z kolei prezydent ma być obecny na defiladzie w stolicy.
6: Informował Maciej Kluczka. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że co najmniej 4 okręty rosyjskiej floty czarnomorskiej zostały trafione podczas skoordynowanego ataku sił jego kraju na port w Noworosyjsku na Morzu Czarnym. Wcześniej z kolei Rosjanie atakowali Kijów przy pomocy dronów. Bezzałogowce nadleciały nad stolicę Ukrainy całymi rojami. O szczegółach Tomasz Orchowski.
7: Moskwa intensyfikuje ataki, z którymi Ukraińcy mają coraz większe problemy, bo zaczynają im poważnie doskwierać braki, jeśli chodzi o systemy obrony powietrznej, a ukraiński wywiad wojskowy ostrzega. Rosjanie szykują się do jeszcze większej eskalacji działań wojennych. Przygotowania prowadzone są z myślą o jesieni, mówi prezydent Wołodymyr Zełenski.
8: Planu Putina nie osobliwo.
7: Plan Putina nie jest szczególnie skomplikowany. Chce stworzyć wrażenie, że Rosjanie rzekomo popierają wojnę. W końcu wszystkie partie są przeciwko pokojowi. Następnie po pseudowyborach planuje dodatkową szybką mobilizację obejmującą kilka tysięcy Rosjan przed końcem roku, a w kolejnym roku mobilizację kolejnej, równie licznej grupy. Putin jest też gotowy na eskalację w relacjach z Zachodem, walczącym z rosyjską flotą cieni, której celem jest omijanie sankcji na ropę i produkty ropopochodne.
9: My widzimy, że władze niektórych stron.
7: Władze niektórych państw z naruszeniem międzynarodowego prawa morskiego próbują ograniczać swobodę przemieszczania się jednostek należących do naszych podmiotów gospodarczych. Rozważają nawet przejmowanie naszych statków oraz sprzedaż zrabowanego nam mienia. To nic innego jak piractwo i grabież. Jeśli dojdzie do tego w praktyce, będziemy zmuszeni odpowiedzieć w ten sam sposób. Amerykański wywiad ostrzega, w najbliższych latach Putin może przetestować determinację NATO, przeprowadzając atak na jedno z państw członkowskich sojuszu. Tomasz Orchowski, TOK FM.
6: Jeszcze sprawdzamy, co się dzisiaj wydarzy. A w Wielkiej Brytanii odbędą się wybory uzupełniające do Izby Gmin. Nigel Farage, który jest liderem tej prawicowej partii Reform UK, zmierzy się z kandydatami niezależnymi, w tym z komikiem wcielającym się w hrabiego Bean Face'a, kosmitę z hełmem przypominającym kubę na śmieci. I to głosowanie to jest efekt zrzeczenia się mandatu przez Farage'a, zamieszanego w kontrowersje finansowe. Farage zrezygnował ze stanowiska posła po to, aby wymusić kolejne wybory, po to, aby zamanifestować, że mimo ataków establishmentu, jak to nazywa, nadal ma poparcie lokalnych mieszkańców. W pierwszym programie TOK FM teraz pora na poranne pytanie, które mamy jak co dzień do Państwa. Tym razem będziemy mówili o oficjalnych statystykach policji, według których w trakcie całego sezonu letniego od czerwca do sierpnia w Polsce utonęło aż 119 osób. Czy potrafisz udzielać pierwszej pomocy? To pytanie, które dzisiaj Państwu zadajemy. Czekamy na odpowiedzi pod numerem 22 44 044, a tradycyjnie oczywiście można do nas także pisać na adres pierwszy@tok.fm.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na Kulturę w Toku. Jeden z największych festiwali rockowych w Polsce, Cieszanów Rock Festival, rozpoczyna się dziś w Cieszanowie na Podkarpaciu. Podczas tegorocznej edycji wystąpią m.in. Kobra, Nocka, Deserter, AC Drinkers i brytyjska grupa The Exploited. Szósty festiwal filmowy Wajda na Nowo rozpocznie się 20 sierpnia w Suwałkach, rodzinnym mieście reżysera. W programie oprócz pokazów filmów Wajdy i spektakli teatru telewizji w jego reżyserii, także wystawy, konkurs filmów, spotkania z gwiazdami polskiego kina, kino plenerowe oraz warsztaty filmowe. Wśród tegorocznych gości m.in. Anna Seniuk, Maja Komorowska i Robert Więckiewicz. Rozpoczęła się 24. edycja Festiwalu Muzyki Dawnej Muzyka w Raju. Koncerty będą się odbywały w Świebodzinie, Gorzowie Wielkopolskim i Międzyrzeczu. W programie 25 koncertów, a wystąpią m.in. zespoły Le Trouvert, La Nebuleuse i La Morra, a także muzycy z Francji, Hiszpanii, Chorwacji, Norwegii i Polski. Pod hasłem Lato Tajemnic już jutro rozpocznie się 20. wakacyjny festiwal filmowy Letnie Tanie Kinobranie w Kinie pod Baranami. W programie 8. tygodnia imprezy jest 27 filmów, m.in. Piknik pod wiszącą skałą, Wpatrując się w słońce, Milcząca przyjaciółka i Wielkie Piękno.
6: W Polsce zachodniej dzisiaj będzie bezchmurnie, na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Maksymalnie na termometrach od około 20 stopni nad morzem, na Suwalszczyźnie i na Podhalu, przez około 23 stopni w centrum do maksymalnie 27 stopni w Polsce zachodniej.
10: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: 23 minuty po piątej. To jest pierwszy program TOK FM. Dzisiaj rozmawiamy o udzielaniu pierwszej pomocy. Jako pierwszy dodzwonił się do nas pan Zdzisław z Warszawy. Dzień dobry, słuchamy.
12: Dobrze. No cóż, ja miałem szkolenie tak zwane obronne w czasach komuny, zaś później szkołę oficerów rezerwy, gdzie nas takich rzeczy uczyli. To samo dotyczy mojej żony, ponieważ jest moją rozwalatką. Jeżeli tak chodzi o dzieciaki, to ponieważ chodziły do szkoły w Bawarii, to na poziomie bodajże 6 klasy jeden tydzień zajęć był wyłączony i właśnie tam była nauka udzielania pierwszej pomocy. Również na poziomie szkoły średniej tego typu zajęcia były prowadzone. O ile wiem, to w Polsce tego typu zajęć w tym momencie wydzielonych jako nauka udzielania pierwszej pomocy nie ma i jest to błąd. Powinny takie zajęcia w szkole być obowiązkowe i prowadzone dobrze przez wyszkolonych ratowników medycznych. Można by to zrobić niewielkim kosztem. Poza tym powiedział jeszcze taką sprawę, powiedział pan redaktor o tym, o utonięciach. No, wydaje mi się, że to jest coś niebywałego, żeby praktycznie w XXI wieku dzieciaki chodzące do szkół w Polsce nie potrafiły pływać. Nauka pływania powinna być obowiązkowa i pewna, to znaczy nie odbębniana, jak obecnie jest to dziś z tego, co ja wiem, tylko faktycznie taka, żeby tę umiejętność każdy posiadł.
6: Panie Zdzisławie, a czy to jest tak jak z jazdą na rowerze, że mimo upływu lat już człowiek pamięta, prawda?
12: Oczywiście, że tak i to jest niezbędne po prostu. No to jest coś po prostu oczywistego, że człowiek potrafi pływać. No, dla mnie to jest coś niebywałego, jeżeli ktoś nie potrafi. No.
6: Bardzo dziękuję. To był pan Zdzisław z Warszawy. Nigdy nie wiemy, kiedy ta umiejętność udzielenia pierwszej pomocy nam się przyda, czy też będziemy... W jednej chwili coś wydarzy się, co spowoduje, że ta umiejętność okaże się niezbędna, żeby komuś uratować życie. A mówimy o tym po tym, jak dotarła do nas informacja, że nie żyje siedmiolatek, który topił się w akwaparku Fala w Łodzi. Nieprzytomne dziecko, przypomnijmy, wyciągnął z wody mężczyzna pływający w basenie, a po 2 tygodniach walki o życie chłopiec zmarł w szpitalu matki Polki w Łodzi. O pierwszej pomocy dzisiaj dyskutujemy. Pan Bernard z Opolszczyzny do nas dołącza. Słuchamy.
13: Dzień dobry, kłaniam się. Witam pana redaktora, wszystkich słuchaczy, całą redakcję. No, w moim przypadku sytuacja jest nieco trudniejsza niż u pana Zdzisława. Ja jakoś nie miałem szczęścia, żeby się w dzieciństwie nauczyć pływać. Nauczyłem się właśnie pływać dopiero będąc w Niemczech. Tam robiłem kurs pływacki i też taki kurs pierwszej pomocy. Natomiast sprawa jest trudna. Nigdy nie byłem w takiej sytuacji, żebym musiał udzielać komuś pierwszej pomocy, ale uważam, że sprawa jest bardzo ważna. Zgadzam się z panem Zdzisławem, że nauka pływania to podstawy już od najmłodszych lat. I nauka właśnie tych sposobów udzielania pierwszej pomocy jest to bardzo ważne. No moje dzieci też miały tą szansę, że w Bawarii chodziły do szkoły i też się tego tam nauczyły. Moja żona pracuje w przedszkolu, także też jest dość dobra w tym. Jest co roku szkolona, że tak powiem, są takie kursy odświeżające właśnie w sposobach udzielania pierwszej pomocy. Także jest to bardzo ważne. No te utonięcia w Polsce to straszna sprawa w sumie, że co roku słyszymy o tych nowych takich przypadkach. No niestety, ale tutaj alkohol też odgrywa bardzo negatywny wpływ na tą sytuację, ponieważ no, szczególnie młodzi mężczyźni dostają jakieś takiej dziwnej, dzikiej odwagi i często toną po spożyciu alkoholu. Natomiast z dziećmi na pływalniach, no to już jest w ogóle tragedia. Nie wiem, od czego to zależy, ale też podejrzewam na jakiś nadzór rodziców, czy uważanie, po prostu pilnowanie tego, co się wokół siebie dzieje, jest ważna. Jakaś taka empatia społeczna byłaby bardzo istotna w tej kwestii. To tyle z mojej strony. Dziękuję.
6: Pozdrawiam. Dziękuję. To był pan Bernard z Opolszczyzny. Przypominam, że numer telefonu do naszego studia to 22 44 i 044. Mogą państwo także pisać na adres pierwszy@tok.fm. Zapraszamy do dyskusji i tradycyjnie zachęcamy panie do udziału w programie i do tego, aby śmielej do nas telefonowały pod 22 44 i 044. Przypomnijmy jeszcze statystyki policyjne. W trakcie całego sezonu letniego od czerwca do sierpnia w Polsce utonęło aż 119 osób. Teraz odbieramy telefon od pana Witolda z Krakowa. Słuchamy.
14: Dzień dobry. Wydaje się, że udzielanie pierwszej pomocy oczywistą umiejętnością nie będą dał żyć. Kodeks karny przewiduje karę za nieudzielenie pierwszej pomocy. No ale to nasze przekonanie, że jest to konieczne, okazuje się nieprawdziwe. A bo pierwsza prezes Sądu Najwyższego, pięknie brzmiącym o nazwisku Gersdorf, która wraz ze swoim mężem, również członkiem absolutnie specjalnej kasty, doprowadza do śmiertelnego wypadku motocyklistę, co widzimy wszyscy na nagraniu, które się zachowało z kamery samochodowej. I nie udziela mu pomocy, a sąd orzeka, że jest absolutnie niewinna. Czyli znowu absolutnie specjalna kasta tłumaczy nam, że jest to niekonieczne. Jak się chce, to można, ale w zasadzie jak ginie zwykły człowiek, nie członek kasty, to no, nic się takiego nie dzieje, bo w końcu osoba odznaczona przez spadkobierców Hitlera za zasługi.
6: Bardzo dziękuję. To był pan Witold z Krakowa, któremu dziękuję za to, że zabrał głos, ale jestem zdumiony tym, jak można próbować wywoływać jakiś taki konflikt w tej dyskusji przy okazji rozmowy o tak neutralnej, dotyczącej wszystkich sprawie, jak udzielanie pierwszej pomocy. Proszę państwa, nie mieszajmy ani polityki, ani nie próbujmy tutaj jakichś sięgać po jakieś przytyki w tej dyskusji. O pierwszej pomocy rozmawiamy. O tym, dlaczego to jest ważne, czy państwo potrafią, gdzie się państwo nauczyli. Pani Katarzyna z Włocławka telefonuje. Słuchamy.
15: Dzień dobry. Ja miałam szczęście, że miałam ojca, który potrafił pływać, także nauczył mnie, jak byłam małą dziewczynką. No i teraz, proszę państwa, patrzy na moją córkę, a ona swoje maleństwo prowadzi na basen i to maleństwo, mając teraz 3 lata, potrafi pływać i potrafi skakać do wody, do tego basenu. Ja akurat miałam pierwszą pomoc na zajęciach, na studiach, dlatego że akurat miałam takie studia no nietypowe, które też wymagały takiej umiejętności. Także akurat jestem na bieżąco, ale kiedyś byłam w takiej sytuacji, że potrzebowałam takiej pomocy, dlatego że byłam na plaży nad Bałtykiem i były te prądy wsteczne, prawda? I akurat dwóch panów mnie uratowało, chociaż potrafiłam pływać, ale ten prąd był taki silny, że w stronę morza mnie jako tam dziewczynę taką 14-letnią ciągnął. Także no niestety, ale znaczy, no, konieczna jest nauka pływania. Uważam, że basen powinien być w każdej większej miejscowości, żeby okoliczni ludzie, że tak powiem, mogli korzystać, mogli się rozwijać i tą umiejętność posiadać. Dziękuję bardzo.
6: Pani Katarzyno, a wspomniała Pani o rzeczy, wydaje mi się, ważnej. Morze jest takim miejscem, gdzie no, nie wiadomo kiedy i tracimy kontrolę, możemy zacząć tonąć, prawda?
15: Tak, właśnie, proszę pana, ten prąd był taki silny, że mimo, że ja potrafiłam pływać, to ciągnął mnie w stronę morza i akurat w pobliżu było dwóch panów, którzy widzieli, że walczę z tym prądem, prawda, i mi pomogli i doholowali mnie do brzegu, ale jeżeli bym się, wie pan, dosyć było sterowane, napiła wody, prawda, więc mogła być sytuacja niebezpieczna. Tak samo, taką samą sytuację miałam, jak pojechałam z rodziną koło Lizbony i tam w Lizbonie, tam właśnie nad morzem pływaliśmy i również były te fale takie przybojowe, mocne, rzuciły nas o dno, także byłam cała pobijana, strój prawie mi zdarło ze mnie, strój kąpielowy, prawda, także sytuacja śmieszna, ale rzeczywiście trzeba potrafić pływać i słuchać się ratowników, oznaczeń na plaży, tak jak czerwona flaga, to nie wchodzi do wody, dlatego że nigdy nie wiadomo, co będzie, a szczególnie robią to ludzie, którzy nie mają styczności z morzem takiej na co dzień, prawda, i tego nie znają. I to powinno dzieci też być w takiej kwestii szkolone.
6: Bardzo dziękuję. To była pani Katarzyna z Włocławka. Proszę do nas częściej dzwonić. Teraz pan Paweł z Płocka. Słuchamy.
16: Dzień dobry. Więc na pańskie pytanie, czy potrafisz? Tak, potrafię. Miałem okazję zastosować to kiedyś tam. Natomiast ponieważ to już jest drugie, znaczy tak jak wiem, przez wczoraj wieczorem pytano o to. To pytanie jest proste. To odpowiedź jest prosta. To powinno być warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, szkoły średniej. Bo to co roku powinien być z tego egzamin. Wtedy może byłoby.
6: Panie Pawle, a czy pan z tej umiejętności kiedyś musiał skorzystać?
16: Musiałem i skorzystałem, to powiedziałem na samym początku.
6: Tak, ale to...
16: Zwięźle, bo zwięźle, ale powiedziałem.
6: Ale to gdyby pan mógł trochę szerzej, a nie zwięźle. W sensie, co to były za okoliczności? To zobaczył pan kogoś tonącego?
16: Obserwowałem swoje dzieci, jak się kąpią na zorganizowanym kąpielisku pod nadzorem ratownika. I wie pan, zauważyłem, że po prostu za dużo tych do obserwowania ratownik miał, więc ja obserwowałem swoje dzieci i jedno z nich wyciągnąłem. Więc tak to było. Natomiast jeśli chodzi o morze, ja bym tutaj zalecał modlitwy o rozum. Ludzie chodzą i wie pan, bawią się z falami przybojowymi, dalej nie zdają sobie sprawy, że wie pan, są prądy wsteczne. Po prostu zalecałbym duże, wielkie modlitwy o rozum albo nawet pielgrzymki w intencji rozumu, żeby się ludzie w końcu dowiedzieli.
6: To był pan Paweł z Płocka. Dziękujemy bardzo. Nasz numer to 22 44 i 044. Dyskusja trwa. Rozmawiamy o udzielaniu pierwszej pomocy. Czy państwo wiedzą, jak to robić? Czy mamy dostatecznie wiele informacji, zajęć na ten temat, szkoleń w szkole, w zakładach pracy? Co by państwo tutaj proponowali? Pan Rafał z Krakowa, słuchamy.
17: Dzień dobry. Chciałbym tylko dodać to, że spędziłem mnóstwo lat w Szwecji i tam to wygląda zupełnie inaczej, ponieważ większość kąpielisk nie jest w ogóle strzeżonych. Te dzieci wchodzą sobie śmiało do wody, nikt się nimi nie przejmuje. Tam woda jest traktowana jako naturalne środowisko i to był dla mnie szok. Gdzie w Polsce siedzi ratownik, wszystko musi być wygrodzone, a tam nie. Tam po prostu traktuje się dzieci jako osoby rozumne, przytomne, które umieją świetnie pływać i woda jest dla nich naturalnym środowiskiem. Jest to zupełnie odwrócona logika niż u nas w Polsce. I chyba to jest jedyne sensowne wyjście z sytuacji, ponieważ dzielenie pierwszej pomocy dziecku, które stopi, to już jest duża szansa, że to dziecko nie przeżyje. A zapobieganie przez nauczenie dziecka świetnie pływać i wszystkich dzieci, przestrzeżenie ich o tym, co w wodzie się może wydarzyć, to jest chyba jedyna rozsądna droga. Tak mi się wydaje i tak chyba pokazują statystyki w Szwecji.
6: Panie Rafale, czy pan umie udzielać pierwszej pomocy?
17: Tak. Jestem zawodowym ratownikiem medycznym.
6: A jak pan obserwuje ludzi wokół siebie w sytuacji na przykład letniego wypoczynku, czy to jest u nas powszechna umiejętność?
17: Tego nie wiem, bo trzeba się znaleźć w takiej sytuacji. Wiem, co się natomiast dzieje na przykład na krakowskim Zakrzówku, gdzie ludzie siedzą sobie na plaży i każdy ma obok siebie jakiś alkohol, gdzie jeżeli nawet tam ludzie wypoczywają z alkoholem, no to jest dramat. Bo po alkoholu percepcja jest strasznie zła. Zdarza.
6: Jest pan ratownikiem. Czy mamy dostatecznie wielu ratowników w Polsce? Czy ludzie się garną do tej pracy?
17: Myślę, że tak. Myślę, że teraz jest nas sporo. Było nas więcej, teraz jest nas wystarczająco. Natomiast tak jak mówię, ratownik to już jest trochę późno na wszystko. Szczególnie w wodzie, gdzie naprawdę to jest bardzo krótki czas na ratowanie ludzi, więc tu trzeba zadziałać prewencją, a nie ustawianiem kolejnych budek z ratownikami, którzy tam będą tkwić przez cały dzień i czekać nie wiadomo na co.
6: A panie Rafale, co by pan podpowiadał tym osobom, które nas być może słuchają w tej chwili i myślą sobie, a może bym został ratownikiem albo przeszedłbym taki poważniejszy kurs udzielania pierwszej pomocy, jeśli w ogóle można zróżnicować, że są jakieś krótsze, dłuższe te kursy, jak to wygląda?
17: Wie pan co, bycie ratownikiem, a ratownikiem wodnym to są dwie różne rzeczy, bo tu przede wszystkim liczy się bycie super dobrym pływakiem, szybkim pływakiem i silnym człowiekiem, więc to są trochę dwie inne ligi, bo samo udzielanie pierwszej pomocy osobie wyciągniętej z wody to jest jak gdyby dość prosta czynność, ale wyciągnięcie tej osoby z wody to jest naprawdę, to trzeba kochać wodę i tam trzeba spędzać dużo czasu, bo mam wielu znajomych ratowników wodnych i oni po prostu z wody nie wychodzili w okresie, kiedy się szkolili.
6: Bardzo dziękuję. To był pan Rafał z Krakowa. Dzisiaj a propos tych danych, które już coś nam mówią o letnim sezonie, bo od czerwca do sierpnia w Polsce utonęło 119 osób. No właśnie w związku z tymi informacjami. To nic nowego, bo co roku słyszymy, że jest wiele utonięć. Pytamy państwa o to, czy państwo potrafią udzielać pierwszej pomocy. Czy dostatecznie wiele wiemy na ten temat, na przykład chodząc do szkoły, czy też w zakładzie pracy. Być może państwo się zetknęli z taką tematyką, że na wszelki wypadek uczymy się udzielania pierwszej pomocy. Prosimy o telefony w tej sprawie pod numer 22 44 044. Do państwa dyspozycji jest także adres mailowy pierwszy@tok.fm. Napisać zatem też można i tutaj chętnie przeczytam mail od państwa i przekażę innym słuchaczom, ale oczywiście przede wszystkim liczymy na telefony pod numerem 22 44 044. Za chwilę wracamy do naszej dyskusji.
18: Osoby, które będą chciały skorzystać z BIP-u czy też chatbota, będą mogły porozumiewać się z nim za pomocą nieurzędowego, prostego, potocznego języka polskiego.
19: Ona jest w stanie odczytać te intencje, czyli zamiast znać konkretną nazwę sprawy, jak na przykład decyzja o zabudowie czy wniosek o wydanie dowodu osobistego, po prostu zadajemy pytanie w sposób naturalny. Jak mam wyrobić nowy dokument osobisty? Albo zgubiłem dokumenty, co mam teraz zrobić? W tym momencie wyszukiwanie nie polega na słowach kluczowych, ale właśnie na całym zdaniu. I kieruje mieszkańcy do konkretnej sprawy do załatwienia.
18: Co z tego wynika dla mieszkańca? To, że będzie można łatwiej, szybciej, prościej znaleźć potrzebne informacje.
20: Powinien zrozumieć i kolokwialnie sformułowane pytanie, i za wiele sformułowane pytanie, i też pytanie z błędami językowymi czy z literówkami. Tego uczymy nasz model.
10: TOK FM. Na każdy temat. Z każdym. każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Dzisiaj w Polsce Zachodniej będzie bezchmurnie, a na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Dość ciepły dzień, chociaż nieupalny, bo na termometrach od około 20 stopni nad morzem i na Suwalszczyźnie, także na Podhalu, przez około 23 stopni w centrum, do maksymalnie 27 stopni w Polsce Zachodniej. Wiatr będzie słaby, na południowym wschodzie okresami umiarkowany, z kierunków wschodnich na północy zmienny.
10: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: To jest pierwszy program Tok FM. Teraz 19 minut do 6. Za 19 minut godzina 6 i o tej porze wracamy do naszej dyskusji. Czy potrafisz udzielać pierwszej pomocy? Na to pytanie odpowiada pani Joanna z Łodzi. Dzień dobry, słuchamy.
2: Emerytką i pierwszej pomocy nauczyłam się udzielać w tej okropnej PRL-owskiej szkole. Dwa razy zdarzyło mi się użyć tego, czego mnie nauczono. Raz to było wtedy, kiedy byłam sama w domu z malutkim dzieckiem, to znaczy dwuletnim, które połknęło landrynka i się krztusiło. I wiedziałam, co zrobić. To znaczy, że uderzać w plecy, aż dziecko wypluje tego cukierka. To był jeden raz, natomiast drugi to był całkiem niedawno. Stałam na przystanku i koło mnie przewrócił się chłopak. Po prostu stał i nagle przewrócił się. Nad tym chłopakiem, chociaż dużo było ludzi na przystanku, pochyliłam się tylko ja i inny młody człowiek. Ten młody człowiek wystukał 112. Ja robiłam masaż serca, też to umiem ze szkoły. Także wydaje mi się, że to jest na tyle koniec i tego chłopaka uratowaliśmy. Przyjechało w międzyczasie pogotowie i on już był, usłyszałam tylko jak między sobą lekarze mówią, że był to zawał u tego chłopaka. Nie wiem, czy masaż serca w tym momencie pomógł. W każdym razie chłopak był uratowany. To tyle chciałam powiedzieć.
6: Pani Joanno, To jest przeżycie, jak udziela się tej pierwszej pomocy, prawda? Bo tak trochę po pani głosie wnioskuję.
2: To jest ogromne przeżycie, dlatego że nie wiemy, czy robimy wszystko dobrze. Nie wiemy, czy ten ktoś przeżyje. I proszę sobie wyobrazić młodą osobę, która ma pod opieką czterolatka i ten czterolatek się krztusi i dusi. To naprawdę trzeba, nie wiem skąd ja to wiedziałam, że uderzać w te plecy. No oczywiście ze szkoły. Myśmy mieli taki przedmiot, który się nazywał usposobienie wojskowe i tam między innymi była pierwsza pomoc. Wiem też, nie brałam w tym udziału nigdy, ale wiem jak się tworzy łańcuch życia na plaży.
6: To przysposobienie wojskowe, to w późniejszych latach pewnie przysposobienie obronne, które z kolei ja pamiętam. Co by pani powiedziała tutaj tym osobom, które nas słuchają, a nie wiedzą, jak udzielać pierwszej pomocy? Pewnie człowiek jest trochę mimo wszystko pewniejszy, jak zna te zasady, prawda?
2: To znaczy tak, myślę, że przede wszystkim są organizowane różnego rodzaju spotkania, na przykład Jurekow, jak organizuje. W Łodzi to się dzieje na ulicy. Na ulicy jest położony fantom i pokazywany jest, jak robić masaż serca. Dzieci tak to lubią, że prawie się biją, które teraz będzie udzielać tej pomocy. Pokazywane jest też, jak udzielać, znaczy jak sztuczne oddychanie robić. I myślę, że chodzić na tego rodzaju spotkania, nawet jeśli się ma tyle lat co ja, czyli dużo, chodzić na takie spotkania i się przyglądać. I wtedy człowiek się oswaja i wtedy się nie boi. Dlatego, że boimy się podejść do tego kogoś, kto leży na ulicy. I na dodatek jeszcze jedno. Jeżeli ktoś leży na ulicy, to nie znaczy, że jest pijany. To jest jedna taka bardzo ważna zasada. Nie jest pijany, tylko może jest chory i może wymaga naszej pomocy.
6: A może w trochę tak jedno i drugie. Może jeśli ktoś, kogoś tutaj oceniamy po pozorach, może nawet coś ta osoba wypiła, co nie zmienia faktu, że może mieć atak jakiejś choroby, prawda? To też są takie dość złożone kwestie. Dziękuję bardzo. To była pani Joanna z Łodzi. Proszę do nas częściej dzwonić. Nasz numer to 22 44 i 044. Czekamy na kolejne państwa głosy i czekamy na państwa maile pod adresem pierwszy@maupatok.fm. Ale oczywiście przede wszystkim czekamy na telefony. 22 44 044. Pan Bogdan z Jaworzna jest z nami. Słuchamy.
1: Dzień dobry. Halo?
6: Halo, halo, jest pan na antenie, słuchamy. Dzień dobry.
1: Tak, tak, dzień dobry. Wie pan co, ja tak słucham i tych ludzi, którzy to mówią wszystko, no bardzo dobrze to mówią i wydaje mi się, że jest za mało jednak tych pokazów takich o na żywo, jak to udzielać tej pomocy. Jest to za mało. W szkołach powinno być, tak jak poprzednik mówił pan, takie właśnie egzaminy z tego wszystkiego, nauka pływania i tak dalej. To dużo pomaga jednak, dużo. Myślę, że to na pewno dużo pomaga, szczególnie właśnie przy takich kursach, które by to były udzielanie pomocy. Mimo, że ja mam już trochę lat, to ja nie wiem, czy ja bym sobie poradził, ja nie udzielałem jeszcze pomocy, ale więcej mi się wydaje, że to strach robi, żeby nie zaszkodzić temu człowiekowi. Nie ma człowiek po prostu pewności. I może to dlatego tak wszystko działa.
6: Mm-hmm. Ale pan, panie Bogdanie, wie jak udzielić, tak? Zna pan tę umiejętność, tylko po prostu pan nie musiał nigdy z niej skorzystać.
1: No znam, no mniej więcej wiem, ale gdyby mi przyszło w takiej sytuacji coś robić, no to na pewno bym coś zrobił w tym kierunku, no jeżeli się tak nie bał, że po prostu mógłbym zaszkodzić tej osoby. Ale mimo wszystko to jest jednak strach. Najlepiej to tak, no, wezwać pogotowie, no ale zanim pogotowie dojedzie, zanim co, no to już może być za późno. No, szczególnie na takich jeziorach, nad morzem czy gdzieś tam. To jest naprawdę, są to sekundy życia i to wszystko, no. Powinno być to bardziej rozwinięte, bardziej to jakoś pokazywane, tak jak któraś pani mówiła. Praktyka, żeby to pokazać, mm-hmm. żeby człowiek spróbował sam, czy to mu się uda, czy to mu się nie uda. O to właśnie chodzi. No i właśnie dzieci, żeby się szkoliły w pływaniu i tak dalej.
6: Strach. Bardzo dziękuję, pan Bogdan z Jaworzna. Strach to jest ta kwestia, która się tutaj przewija w naszej dyskusji. Może gdybyśmy cyklicznie przechodzili szkolenia i mieli styczność z tą wiedzą częściej, tego strachu by nie było. Pan Oskar z Kielc do nas dołącza. Słuchamy. Dzień dobry, panie Oskarze. Słuchamy.
21: Dzień dobry. Mam pytanie. Potrafię udzielać pierwszej pomocy. No, z racji choćby zawodu, bo jestem lekarzem, ale zanim zostałem lekarzem, to również na przysposobieniu obronnym, zarówno w podstawówce, jak i w szkole średniej, mnie tego uczono. Mieliśmy takie próby na fantomie, więc teorię się znało. No na szczęście pierwszej pomocy nie musiałem w ogóle udzielać, no bo pomocy takiej już przyrządowej, której musiałem udzielać w ramach wykonywania zawodu, no to nie liczę jako pierwszej pomocy.
6: Mm-hmm.
21: Natomiast jeżeli chodzi o kwestie tutaj poruszone na samym początku, bodajże przez pana Zdzisława z Warszawy,
6: mm-hmm.
21: że no pływać często ludzie nie umieją i tak dalej, no to wszystko oczywiście zależy od nauczyciela. Dlatego, że no akurat mam synów, których jeden niedawno skończył szkołę średnią, drugi teraz w tym roku skończył podstawówkę i wszędzie na tych zajęciach WF-u był basen i oni musieli zaliczyć podstawowe zajęcia spływania, nawet trochę bardziej niż podstawowe. Tak samo na przedmiocie, który się nazywa edukacja do bezpieczeństwa, byli uczeni pierwszej pomocy. No i to zależy tylko od nauczyciela, czy to jest skuteczne, czy to jest nieskuteczne. No ale wie pan, panie redaktorze, no jeżeli człowiek z tytułem profesorskim może wmówić, że z minusa wyciągnie 180 miliardów złotych, 10 milionów dorosłych Polaków mu wierzy, no to znaczy, że nauczyciele od matematyki też mieli niezbyt dobrego. I myślę, że podobnie to wygląda jeżeli chodzi o kwestię nauczenia pływania czy nauczenia udzielania pierwszej pomocy.
6: Bardzo dziękuję. To był pan Oskar z Kielc. Nie wiem, czy państwo mają takie też wrażenie jak ja, że od razu gdzieś tam wiedzieliśmy, o kogo chodzi panu Oskarowi. Ale wróćmy do tematu i tutaj nie odbiegajmy od kwestii udzielania pierwszej pomocy. 22:44:044. Jeszcze kilka minut dyskusji przed nami. I w tym czasie pan Piotr z Rokitna Szlacheckiego. Słuchamy.
0: Dzień dobry państwu, dzień dobry panu, panie redaktorze, pozdrawiam wszystkich serdecznie, jako stały słuchacz rzadko dzwonię. Chciałem powiedzieć tak, jednej rzeczy mi tu brakuje, bo mnie w życiu tak się ułożyło, że kilka razy udzielałem pierwszej pomocy, ale rzecz jest w czymś innym, bo jako po przejściach jakichś tam życiowych, kolega kiedyś mnie namówił, że po 40 roku życia każdy powinien mieć dostęp i mieć w kieszeni nitroglicerynę. I nie ukrywam, że dwa razy w życiu zasłabnięcie starszej osoby dzięki tej nitroglicerynie i psiknięciu, ona jak pogotowie przyjechało, to jest, tak powiem, stanęła na nogi i to ją być może jej uratowało, ale nie wiem czemu to jest taki temat tabu, a uważam, że z tym też się trzeba oswajać, bo są sytuacje naprawdę ekstremalne i ta nitrogliceryna, jak zluzuje napięcie, to ona może uratować życie. Ale o tym się nie mówi, nie wiem dlaczego. I to jeszcze jest na receptę. Mm-hmm. Tylko w Polsce. Mm-hmm. Tyle chciałem przekazać.
6: A wracając jeszcze, panie Piotrze, skoro tutaj pan mówi, że jest z nami regularnie, a nie dzwoni zbyt często, to wykorzystam tę okazję, że jest pan z nami. Miał pan okazję udzielić pierwszej pomocy?
0: Tak, miałem kilka razy w życiu, bo bardzo dużo jeżdżę, około 10 tysięcy miesięcznie i w wypadkach drogowych szczególnie, gdzie tam komuś urwało nogę, do pogotowie go zawieźć, no to z perspektywy ostatnich 30 lat no dwa razy właśnie mam w kieszeni, nie używam sam tej nitrogliceryny, ale użyłem ją w tramwaju w Krakowie, w upał, gdzie naprawdę była sytuacja ekstremalna, że sztuczne oddychanie kobieta, że tak powiem, majga, ja psikłem i otworzyła oczy, wie pan, no i przyjechało pogotowie, no takie miałem szczęście.
6: Bał się pan zrobić, coś zrobić, żeby pomóc?
0: Powiem panu, że jak jest taki moment, to jakoś tak dziwnie zachowuje się, bo mi tata w to wdrożył, zachowuje się jak cyborg, ale po całym zajściu godzinę czasu muszę dochodzić do siebie, nie ukrywam, jak mnie puszcza.
6: To był pan Piotr z Rokitna Szlacheckiego. Muszę zaraz sprawdzić, gdzie ta miejscowość, bo nazwa jest piękna. Proszę do nas częściej dzwonić. Pani Basia telefonuje z Białegostoku, słuchamy.
3: Witam serdecznie o poranku. Nie wszystkiego słuchałam, natomiast zadzwoniłam, bo jestem zbulwersowana troszeczkę ostatnim telefonem. Nitrogliceryną całego nie słyszałam. Ja 28 lat spędziłam w pracy na SOR-ach i w karetce, więc myślę, że jestem właściwą osobą, żeby się wypowiedzieć. Nie dajemy nitrogliceryny w zasłabnięciu, bo tym zabijam pacjenta. Chciałabym, żeby wszyscy to widzieli. Chciałam, żeby to wybrzmiało na antenie. Nitrogliceryna nie służy podawaniu pacjentom przy zasłabnięciu, ponieważ bardzo obniża ciśnienie i może po prostu pacjenta zabić. Mhm. Natomiast jeżeli już jestem na antenie, to chciałam powiedzieć, że każdy, myślę, że kto chciałby odbyć kurs pierwszej pomocy, może się zgłosić do lokalnej stacji pogotowia ratunkowego. Zawsze są organizowane kursy dla chętnych, tak zwanych z ulicy. A myślę, że na każdej stacji pogotowia, jeśli ktoś by przyszedł i poprosił o szybki kurs, to ratownicy na pewno by taki kurs zrobili w ciągu kilkunastu minut. Także zapraszamy. Ja przyjeżdżając na miejsce zdarzenia jestem bardzo szczęśliwa, jeśli ktoś umie wykonać czynności ratujące życie i też chciałbym, żeby wybrzmiało, że wykonanie telefonu do pogotowia nie jest udzieleniem pierwszej pomocy.
6: Ja bardzo dziękuję pani Basiu, że tutaj odpowiedziała pani na to, co mówił nasz słuchacz. Ja nie mam wątpliwości, że pan Piotr w dobrej wierze. Ale chyba taką rzeczą, która tutaj zasługuje na podkreślenie na sam koniec, że podawanie w ogóle jakichkolwiek leków komukolwiek to jest kwestia, z którą bardzo ostrożnie, prawda? Bo od tego są lekarze.
3: Nigdy nie podajemy swoich leków innemu człowiekowi. To też jest taka zasada.
6: Bardzo dziękuję. I pozdrawiam panią. Dziękuję. Oczywiście miłego dnia wszystkim państwu. Dziękujemy jak zwykle za to, że są państwo z nami tak wcześnie rano i państwo dyskutują z nami, dostarczając jak zwykle bardzo, bardzo ciekawych perspektyw. Już teraz pora na pierwszy przegląd prasy. Gazeta Wyborcza na początek, w której dzisiaj tekst dotyczący marynarki wojennej i to w ramach tematu dnia. Wicher ma przynieść spokój na Bałtyku. Najgroźniejszy okręt w historii marynarki wojennej przeszedł w Gdyni ceremonię chrztu. Wielomiliardowy program Miecznik ma postawić Polskę w forpoczcie natowskich sił morskich. W marynarce dokonuje się epokowa zmiana, pisze Piotr Wojciechowski. W Gdyni budowane są fregaty wielozadaniowe, które za kilka lat będą główną siłą uderzeniową polskiej floty. Jednostki te kryjące się pod kryptonimem Miecznik obok nowych kupowanych od Szwedów okrętów podwodnych w ramach programu Orka staną w forpoczcie natowskich sił morskich na Bałtyku. Jeszcze kilka lat temu twierdzenia o nowoczesności i sile polskiej marynarki wywoływały wśród oficerów jedynie uśmiech politowania, ponieważ przez dekady marynarka była w Polsce najbardziej zaniedbywanym rodzajem sił zbrojnych. Symbolem nieudolności decydentów był budowany 18 lat w upadającej stoczni ORP Ślązak. Okręt, który początkowo miał być wielozadaniową korwetą, dokończono ostatecznie jako tańszy w budowie patrolowiec. Ale dziś już to jest pieśń przeszłości. Wczoraj w Stoczni Wojennej w Gdyni osiągnięto kolejny kamień milowy flagowego programu. Nic dziwnego, że w świetle modernizacyjnego sukcesu stanęli wczoraj zarówno prezydent Nawrocki, jak i premier Tusk oraz wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda. Swoją wizytę na uroczystości nawet zapowiedział prezydent, ale we wtorek wieczorem obecność zaanonsował również premier. Szef rządu spotkał się rano z pracownikami stoczni, którzy budują mieczniki w specjalnie do tego celu zbudowanej hali kadłubowej, najwyższej w Polsce i jednej z wyższych w Europie. I tutaj taki historyczny wątek. Wicher jest pierwszym z trzech mieczników i najszybciej wejdzie do służby. Jego nazwa nie jest przypadkowa. Imię Wicher nosił pierwszy nowoczesny okręt RP w dwudziestoleciu międzywojennym. Był to, jak wówczas określano, kontrtorpedowiec. 3 września 1939 roku został zatopiony przez niemieckie hitlerowskie lotnictwo w pobliżu Helu.

0: zajmujących się przewozami kontenerowymi ogłosiła, że zawiesza obsługę poprzez Czarnomorski Port Rybacki. Decyzja została podjęta w związku z nasilającymi się rosyjskimi uderzeniami na statki handlowe w pobliżu ukraińskich portów. Teraz rzut oka na pierwszą stronę dzisiejszej Rzeczpospolitej. Opłaty za grunt biją w działkowców. Niektóre miasta zaczęły domagać się od posiadaczy ogródków działkowych opłaty za użytkowanie wieczyste i to w najwyższej możliwej wysokości, 3%. Polski Związek Działkowców w pismach do rządu i parlamentarzystów prosi o interwencję w sprawie opłaty za użytkowanie wieczyste, której zaczęły żądać właśnie niektóre gminy. Zwłaszcza, że chodzi o tą najwyższą stawkę. Przybywa restauracji, boom mamy na food trucki. Polska gastronomia bije kolejne rekordy. Po raz pierwszy liczba placówek przekroczyła 100 tysięcy, a w pierwszym półroczu 26 roku przybyło ich 3 tysiące. Najszybciej rośnie segment dostaw jedzenia i food trucków. Tych ostatnich powstało blisko 700, niemal tyle, co w całym roku 2025. Jeszcze dziennik Gazeta Prawna. Zełenski ma pomysł na Polskę. Biuro Prezydenta Ukrainy opracowuje plan, który ma poprawić wizerunek tego kraju w Polsce. Program koncentruje się na dyplomacji publicznej, dowiaduje się dziennik Gazeta Prawna. W jego realizacji mogą przeszkodzić trwające spory. Ukraińcy chcą dotrzeć do przychylnej sobie części polskiego społeczeństwa. Temu mają służyć przedsięwzięcia poszerzające wiedzę o rosyjskim zagrożeniu czy dawnych aliansach z czasów I wojny światowej, sojuszu i udziale ukraińskich żołnierzy w wojnie obronnej w 1939 roku. Biuro Zełenskiego proponuje zacieśnienie współpracy z biznesem, ekspertami i mediami. Szczegóły dzisiaj w dzienniku. Po 6 o ekologicznej cenie tej trwającej w Ukrainie wojny.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Nawet 19 milionów Polaków dotyczy ogromny wyciek wrażliwych danych. Resort cyfryzacji zapowiada zdecydowane działania. Oczy wielu były wczoraj zwrócone ku niebu. W Polsce podziwiać można było częściowe zaćmienie słońca. W informacjach także o turystycznej mobilizacji na Podhalu w najbliższy weekend Tatry mają odwiedzić tłumy turystów. Mamy czwartek, 13 sierpnia, minęła 6. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje Tok FM. Na początek jednak bardzo dobre informacje z Toronto. Iga Świątek wygrała z Ukrainką Eliną Świtoliną 6-3, 1-6, 6-3 w półfinale kanadyjskiego turnieju. Polska tenisistka po raz pierwszy w tym sezonie awansowała do decydującej rundy jakiejkolwiek imprezy. O wygraną w Kanadzie Iga zagra ze zwycięzczynią meczu Jelena Rybakina Coco Gauff. Wyciekły wrażliwe dane 19 milionów Polaków, poinformował o tym minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. To dane z firmy, która gromadziła informacje medyczne o lekach i receptach. Więcej o tej sprawie teraz Błażej Kulesza.
3: To jeden z największych wycieków danych w historii kraju. W niepowołane ręce trafiło 2 terabajty danych.
4: Mamy wiedzę, że dotyczy to blisko 19 milionów obywateli.
3: Jak mówi wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, wszystkie służby zostały postawione w stan gotowości, a obywatele wkrótce będą mogli sprawdzić, czy ich dane wyciekły.
4: To nie jest łatwa sytuacja, bo mamy do czynienia z jednym z największych incydentów w historii Polski, ale to jest sytuacja, która pokazuje, jak w sposób sprawny i skuteczny polskie państwo w takich sytuacjach działa.
3: Przestępcy zażądali okupu. Na ile wyceniono dane medyczne Polaków, tego wicepremier nie chciał zdradzić, ale polskie władze nie zamierzają też oszustom płacić.
4: Ja nie jestem uprawniony do tego, żeby mówić o okupach. Ja mówię o tym, że polskie państwo pokazuje gestkę Kozakiewicza wszystkim, którzy myślą, że będą kiwali polskie państwo.
3: Z resortu cyfryzacji płynie jak na razie tylko jeden apel, aby zastrzec numer PESEL. Błażej Kulesza, Tok FM.
2: Zastrzec PESEL najszybciej można za pośrednictwem mObywatela, ale także na stronie gov.pl. Można też pójść z dokumentem tożsamości do najbliższego urzędu gminy. To smutne, że były wiceminister sprawiedliwości posuwa się do tak komicznych czynów, mówił w wywiadzie politycznym w Tok FM europoseł i wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Adam Jarubas. To komentarz do działań Marcina Romanowskiego, który wysłał do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosek o wydanie listu żelaznego. Dokument został nadany ze stolicy Naddniestrza, Tyraspola.
5: Jest to jakiś taki argument za tym, że rzeczywiście przestępstwo, które oskarżany jest minister, czy świadomość tego, że ta kara jest nieunikniona, popycha go do tego, żeby podejmować tak, myślę, też dramatyczne dla niego kroki.
2: Marcin Romanowski jest poszukiwany w związku z podejrzeniami o nieprawidłowości w zarządzaniu Funduszem Sprawiedliwości. Co najmniej 4 okręty rosyjskiej floty czarnomorskiej zostały trafione.

0: trafione podczas ataku na port w Noworosyjsku na Morzu Czarnym, poinformował prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski wyjaśnił, że do operacji w Noworosyjsku po raz pierwszy w sposób skoordynowany zaangażowano rakiety, drony powietrzne dalekiego zasięgu oraz morskie. Port w Noworosyjsku jest obecnie główną bazą rosyjskiej floty czarnomorskiej. W 2022 roku Rosja wycofała tam większość okrętów z historycznej siedziby w Sewastopolu na okupowanym Krymie w obawie przed ukraińskimi atakami rakietowymi i dronowymi, także z wykorzystaniem dronów morskich. Prezydent Kolumbii poinformował, że dotychczasowy bilans trzęsienia ziemi, które nawiedziło ten kraj w poniedziałek, wynosi 265 ofiar śmiertelnych i 496 osób zaginionych. Wiele rdzennych społeczności w tym położonym nad Pacyfikiem regionie nadal pozbawionych jest dostaw energii elektrycznej i podstawowych usług, co komplikuje akcję ratowniczą. Poniedziałkowe trzęsienie ziemi w Kolumbii było najsilniejsze w tym kraju w XXI wieku. Było spektakularnie, mówili ci, którzy wczoraj obserwowali niebo. Nad Polską można było oglądać częściowe zaćmienie słońca. W naszym kraju tarcza słoneczna zasłonięta była w niektórych miejscach nawet do ponad 80%. Warszawiacy zaćmienie obserwowali m.in. w Centrum Nauki Kopernik.
1: Zaczynało coraz bardziej przypominać taki rogal żółty.
2: Księżyc prawdziwy nigdy nie wygląda jak ten bajkowy, jak ugryziony rogal, a tutaj słońce wygląda, jakby ktoś odgryzł kawałeczek z tego słońca.
3: No, nadgryzione słońce, tak mówią potocznie, ale to jest coś dużo głębszego i piękniejszego niż tylko takie codzienne porównanie.
4: Fascynuje nas tajemnica wszechświata, niezbadany wszechświat.
0: A całkowite zaćmienie słońca można było zaobserwować m.in. na Islandii po raz pierwszy od 1999 roku. Kolejne całkowite zaćmienie słońca widoczne m.in. w południowej części Hiszpanii, a także w Afryce Północnej, Arabii Saudyjskiej i Jemenie będzie można obserwować 2 sierpnia przyszłego roku. W Polsce będzie ponownie widoczne jako częściowe. Słońce będzie wtedy zdecydowanie wyżej na niebie niż przy zaćmieniu tegorocznym, a faza całkowita zjawiska potrwa ponad 6 minut. Na Podhalu szykuje się jeden z najbardziej oblężonych turystycznie weekendów tych wakacji. Obłożenie przekroczy 100%, ale największym problemem może nie być znalezienie noclegu, a dotarcie na miejsce. O czym więcej Katarzyna Młynarczyk.
5: 15 sierpnia od lat jest kulminacją wakacyjnego sezonu pod Tatrami, jak mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Pod względem liczby turystów ten weekend potrafi przebić nawet Sylwestra.
6: Faktycznie uruchomienie w okresie letnim obiektów, które nie są w stanie przyjmować gości zimą, mniej ogrzewanych, mniej docieplonych, powoduje, że faktycznie w tym okresie mamy absolutnie najwięcej gości na Podhalu.
5: Największy ścisk będzie jednak na drogach, dlatego branża radzi, żeby ruszyć bardzo wcześnie, a powrót przesunąć na późny wieczór.
6: Bardzo często, co sugerujemy i gratulujemy tym, którzy podejmują tego typu wyzwania, warto zatrzymać się po drodze, choćby zobaczyć Wieliczkę, spędzając czas w podziemiach zamiast w samochodzie na zatłoczonej Zakopiance.
5: Tłumy będą rekordowe, ale ceny przynajmniej na razie nie idą za nimi w górę.
0: To była Katarzyna Młynarczyk, a teraz prognoza pogody. Czwartek, tak, po dziś czwartek. Słoneczny i bez opadów, w większej części kraju małe i umiarkowane zachmurzenie, a na zachodzie bezchmurnie. Termometry pokażą dziś od 20 stopni nad morzem, na Suwalszczyźnie i na Podhalu, do 23 w centrum i 27 na zachodzie Polski.
7: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: 7 minut po 6:00, to jest pierwszy program TOK FM. Co najmniej 4 okręty rosyjskiej floty czarnomorskiej zostały trafione podczas skoordynowanego ataku sił ukraińskich na port w Noworosyjsku na Morzu Czarnym. To są informacje z ostatnich godzin od prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. I to jest kolejny przykład tego, jak kwestie związane z ochroną środowiska, wykorzystanie paliw kopalnych i tutaj wojna, to wszystko się w jakiś sposób przenika, co obserwuje Greenpeace. Już teraz przedstawiciel tej organizacji Marcel Andino-Veles jest razem z nami. Witaj,
9: dzień dobry.
8: No i właśnie kwestia floty czarnomorskiej i transportu ropy tą drogą właśnie, to jest rzecz, która gdzieś cały czas się tutaj pojawia. I także wy obserwujecie właśnie, nawet bardzo blisko.
10: Tak, to jest Greenpeace, znaczy to jest tak, że zajmujemy się flotą rosyjską, flotą cienia, w zasadzie wszędzie, gdzie się da. My jako Greenpeace Polska razem z naszymi sąsiednimi Greenpeace'ami w Europie Środkowej i Północnej zajmujemy się przede wszystkim na bieżąco sytuacją na Bałtyku, na naszym morzu, ale to jest tak, że oczywiście jesteśmy świeżo po akcji Greenpeace'u koordynowanej przez Greenpeace Bułgarski razem z dużą grupą międzynarodową, na przykład przeciwko tankowcowi Kairos zatankowanemu u wybrzeży Bułgarii, który w zasadzie po tym, jak został trafiony pusty na szczęście ukraińską, tutaj trzeba podkreślić, że Ukraińcy, jeżeli celują w tankowce, to kiedy są puste, nie celują w załadowane statki, kiedy po zniszczeniu na Morzu Czarnym został po prostu zakotwiczony u wybrzeży Burgas, koło portu Burgas w Bułgarii i tam sobie rdzewieje, przecieka. Odnotowano już setki mikrowycieków z niego, z tego tankowca. Bułgarskie władze na razie nic z tym nie robią, więc tam parę dni temu właśnie duża grupa naszych aktywistów wymalowała takie hasło, no, które ma przypominać światu, że w zasadzie paliwem napędzającym wojnę wszystkie, bo przecież też i w dużej mierze o ropę naftową i gaz chodzi w konflikcie w Zatoce Perskiej, w wojnie pomiędzy Iranem i Izraelem, Iranem a Izraelem i Stanami Zjednoczonymi. To wszystko się kręci wokół paliw kopalnych i te wojny pokazują, jak bardzo uzależnienie od tych paliw jest szkodliwe dla świata, abstrahując od, bo tutaj wyszliśmy też od kwestii ekologicznych, takich na miejscu środowiskowych, że to po prostu ta zabawa staje się coraz bardziej niebezpieczna. Tutaj my jako Greenpeace monitorujemy to, co się dzieje na Bałtyku przede wszystkim i jako pierwsi podnosiliśmy alarm, że właśnie te lewe statki, mówiąc bardzo kolokwialnie, pływają przed naszymi nosami, zagrażają naszemu wybrzeżu i naszemu morzu, a są głównym narzędziem do finansowania wojny Putina. Także to jest ważna sprawa, ale zaraz, bo chciałbym do tego nawiązać, żebyśmy o tym na pewno też powiedzieli dzisiaj w audycji, że Rosja, Władimir Putin wczoraj groził, jeżeli tylko Europa zaczęłaby na przykład handlować ropą z przejętych statków, to Władimir Putin będzie rozpocznie ataki na flotę europejską i zacznie europejskie statki handlowe zacznie zajmować na morzu. A nie tak dawno też jeden z rosyjskich liderów powiedział, że rosyjskie te statki floty cienia, one nie pływają pod rosyjską banderą oczywiście, ale że będą minowane i w sytuacji, gdyby Europejczycy chcieli je zatrzymać, będą wysadzane. Więc to jest po prostu ekoterroryzm w najpotworniejszym wydaniu, bo zagroził, że jeżeli Europa się zmobilizuje jeszcze bardziej przeciwko flocie cienia, to po prostu będą używane jako bomby ekologiczne i będą niszczyć środowisko morskie.
8: Informacja, od której zacząłem naszą rozmowę, oczywiście dotyczy kwestii militarnych i ataku na siły rosyjskie, natomiast te statki, które nie pod rosyjską banderą pływają i transportują ropę, to jest w zasadzie podobna kwestia, bo wojna się toczy również w sensie transportu tej ropy na morzach i tam, gdzie docierają te de facto rosyjskie statki. Pokazaliście przy okazji tej akcji, że one są na naszych wodach obecne, mimo sankcji, mimo jakichś obostrzeń, one sobie, a rosyjska flota transportowa sobie.
10: No tak, to jest oczywiście Europa po trochę pod wpływem tego, myślę, że sytuacja się faktycznie trochę zaostrza. To jest igranie oczywiście z ogniem, sobie zdajemy sprawę, że Rosja jest, trzeba sobie, to jest zadanie dla polityków europejskich i światowych, żeby ten problem rozwiązywać jakoś, żeby ruszać sprawy do przodu i te sprawy ruszyły do przodu. Na przykład Szwecja zaczęła w tym roku zatrzymywać statki rosyjskiej floty cienia na swoich wodach terytorialnych, co zaowocowało oczywiście czym, że Rosjanie teraz przerzucają ropę po południowej stronie Bornholmu, czyli bliżej polskiego wybrzeża i te statki, które wcześniej pływały przy szwedzkim wybrzeżu, już tamtędy nie przepływają. My jako Greenpeace zamówiliśmy jakiś czas temu analizę w ośrodku takim badawczym, jak wyglądałaby sytuacja, jak przy prądach morskich, wiatrach na Bałtyku wyglądałaby sytuacja w przypadku wycieku tankowca z tankowca z rosyjską ropą. No i jakby ta analiza pokazała, że po prostu wybrzeże między Kołobrzegiem a Jastrzębią Górą w Polsce uległoby no, trwałemu zniszczeniu. To jest jakby, to jest skutki ekologiczne, skutki dla gospodarki, dla turystyki, dla wszystkich możliwych sposobów korzystania z morza byłyby dramatyczne. I, no ale właśnie, ale Szwedzi pokazali, że można coś w tej sprawie robić. Tu oczywiście jest kwestia tego, że no, należy jakieś wykonywać kroki i tu na szczęście jest jakieś parcie w Europie, bo kolejne sankcje są wymierzone w tą flotę cienia, ale tutaj sprawa jest jeszcze ciągle, no, Rosjanie stosują różne metody, prawda, żeby obchodzić sankcje i też, znaczy no, widzimy po retoryce, która w ostatnich dniach się pojawia, że widać, że to działa, bo Rosjanie coraz bardziej, zresztą proszę zwrócić uwagę, Władimir Putin po raz pierwszy wypowiedział się publicznie na ten temat, ponieważ wcześniej, no, te statki oficjalnie nie istnieją, prawda, nie wiadomo, co to są za statki, czyje, prawda, skąd, dokąd one pływają, a Władimir Putin powiedział, że, czyli jakby przyznał się, prawda, że korzystają z floty cienia, potwierdził to de facto.
8: Budujemy system energetyczny, tak można powiedzieć, bo tutaj chociażby elektrownie atomowe to jest kierunek, który Polska obrała. I patrzymy na ukraińskie doświadczenia. Tam infrastruktura energetyczna jest atakowana. Wyciągamy wnioski.
10: No, nie wyciągamy wniosków, oczywiście. To jest niestety bardzo przykre i dziękuję za to pytanie, bo równocześnie ta flota napędza, prawda, wojnę, która służy do temu przede wszystkim, żeby Rosja mogła niszczyć infrastrukturę energetyczną Ukraińcom, żeby ich po prostu, no, szerzyć cierpienie wśród ludności cywilnej. Za chwilę przyjdzie jesień, przyjdzie zima i znowu Ukraińcy będą mieli w mieszkaniach po kilka stopni. Rosjanie robią to celowo i no, my jako Greenpeace przygotowaliśmy obszerny raport pod tytułem takim dosyć wymownym Rozproszone, trudniej trafić, w którym prześledziliśmy bardzo szczegółowo dane, dostępne dane na temat tego, jak Ukrainie wygląda energetyka po jej zniszczeniu przez Rosję i jak sobie radzi w tym wszystkim energetyka odnawialna, bo to była taka nasza intuicja, że pierwsza taki trochę mówiąc na tak zwany chłopski rozum, że faktycznie jeżeli rozproszymy energetykę, no to ona powinna być bezpieczniejsza, trudniejsza do zniszczenia. I ta analiza była po to, żeby sprawdzić, czy ta intuicja jest słuszna, czy to jest jakaś fałszywe przekonanie. Okazało się, że te dane twarde potwierdzają, że dużo trudniej jest doprowadzić do blackoutu, dużo trudniej jest zdestabilizować system energetyczny w państwie, które ma energetykę opartą w dużej mierze na źródłach odnawialnych, ponieważ po pierwsze one są właśnie rozproszone. Po drugie, no, w Polsce mamy energetykę w postaci kilkunastu molochów energetycznych, wielkie bloki węglowe. W tej chwili będziemy właśnie, tutaj wspomniał pan, inwestujemy w tej chwili około 60 miliardów złotych w nowe bloki gazowe na importowany, który będzie do nas płynął statkami, więc o tym też nie mówiliśmy, ale to jest też ważny aspekt, że te statki muszą skądś przypłynąć. Musimy za nie zapłacić poza granicę Polskiej i Unii Europejskiej za to paliwo i budujemy te bloki, które dalej będą tak samo podatne na trafienie przez Rosjan, jak były i są bloki węglowe. Więc zamiast przekierować uwagę państwa, całą jakby strategiczny wysiłek w stworzenie bezpiecznego systemu, w którym podstawą będzie energetyka rozproszona, odnawialna, czyli słoneczna i wiatrowa, dalej brniemy po prostu w tą ślepą uliczkę.
8: Wojna, zarówno jedna, jak i druga, ta na Bliskim Wschodzie, to już w ogóle wpływa na to, ile płacimy na przykład na stacjach benzynowych za tankowanie. Czego nas ta wojna uczy?
10: Wojna ta, jak i bardzo wiele poprzednich, poczynając od lat 70., uczy nas tego, że uzależnienie od paliw kopalnych jest po prostu, no jakby, jest uzależnieniem bardzo i bardzo szkodliwym uzależnieniem.
8: Floty cieni też by nie było, gdyby nie zapotrzebowanie.
10: Tak. I tutaj to jest to, że od lat 70. świat zachodni wie, że każda destabilizacja związana z wojną o paliwa kopalne albo wokół paliw kopalnych, albo wojną zasilaną przez paliwa kopalne, skutkuje tym, że nagle płacimy dramatycznie więcej za energię, każdą postać energii, za paliwo do samochodów, za energię elektryczną, czy za energię do grzania domów. To samo mieliśmy 4 lata temu, kiedy zaczęła się pełnoskalowa inwazja Rosji na Ukrainę. Skoczyły ceny energii, gazu. Pamiętamy kryzys energetyczny, który to wywołało. Teraz mamy, płacimy na stacjach benzynowych tyle, ile płacimy. To się przekłada przecież na wzrost wszystkich innych. Najtańszą w tej chwili dostępną energią i najszybszą, najprostszą do budowania jest energia ze źródeł odnawialnych, czyli ze słońca i z wiatru. I teraz zwrócę uwagę na jedną rzecz, że jak przypuszczam, że pewnie przeciętny słuchacz i słuchaczka Tok FM, którzy jednak to jesteśmy wszyscy jakby, prawda, zorientowani w sprawach światowych też, jakoś się interesujemy, nie przychodzi nam do głowy, że w Polsce bez jakiejkolwiek celowej, długoterminowej strategii, sami Polacy po prostu zbudowaliśmy sobie energetykę odnawialną w oparciu o panele fotowoltaiczne i w tej chwili w pierwszym półroczu tego roku ponad 35% energii wygenerowały źródła odnawialne. To jest 1/3 polskiego prądu, to jest bardzo dużo.
8: Coś, co jeszcze kilka lat temu było jakimś takim snem. Bardzo dziękuję. Marcel Andino Veles, który reprezentuje Greenpeace. Był z nami w pierwszym programie Tok FM. Po 6:20 będziemy pytali o to, co to znaczy pomagać mądrze.
11: Autopromocja. Pies i dziecko pod jednym dachem. Jak sprawić, żeby ta relacja była bezpieczna i dobra dla obu stron? Jak przygotować psa na pojawienie się noworodka, a dziecko nauczyć szacunku do zwierzęcia? W nowym odcinku podcastu Kalna i Pieski szukam odpowiedzi na pytania, jak uniknąć błędów i budować zaufanie od pierwszego dnia. Posłuchaj na tokfm.pl i w aplikacji Tok FM. Karolina Wiśniewska, zapraszam.
12: Autopromocja. Reklama.
13: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
14: W Media Ekspert.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
2: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
1: Pamiętałem o wszystkim.
2: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
1: Dokładnie, kochanie.
2: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
1: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
2: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
3: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
4: Reklama.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 6.20. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje Tok FM. Rządzący apelują, by zastrzec swój numer PESEL. Po jednym z największych wycieków danych w historii kraju wczoraj w niepowołane ręce trafiły 2 terabajty danych i dane wrażliwe prawie 19 milionów Polaków. To dane z firmy, która gromadziła informacje medyczne o lekach i receptach. PESEL najszybciej można zastrzec za pośrednictwem M-Obywatela. Pierwszy polski okręt wojenny z programu Miecznik otrzymał już oficjalnie imię Wicher. W Stoczni Wojennej w Gdyni odbył się wczoraj chrzest jednostki, która razem z kolejnymi w serii okrętami Burza i Huragan ma odmienić polską marynarkę wojenną. ORP Wicher zostanie dziś z pokładu specjalnej barki spuszczony na wodę, po czym wróci do stoczni na wyposażenie i uzbrojenie jego wnętrza. Pierwszy miecznik ma wejść do służby w 2029 roku. Wszystkie 3 mają być gotowe do roku 2031. Do jutra przedłużono całkowite wstrzymanie odlotów i przelotów na lotnisku w Katanii z powodu aktywności wulkanu Etna. Paraliż lotniska zbiega się w czasie ze szczytem wakacyjnych wyjazdów we Włoszech. Od początku obecnej aktywności Etny, czyli od 8 sierpnia, w Katanii odwołano łącznie prawie 700 lotów. Teraz w Tok FM czas na sport.
7: Błażej Kulesza, zapraszam. W Toronto jest nie do zatrzymania. Iga Świątek awansowała do finału kanadyjskiego tysięcznika. Pokonała Ukrainkę Elinę Świtolinę w 3 zaciętych partiach. 6-3, 1-6 i 6-3. Tym samym zrewanżowała się rywalce za 2 porażki w tym sezonie. Dla Polki to pierwszy finał od września ubiegłego roku. Jakub Szymański, trzecim zawodnikiem Europy w biegu na 110 metrów przez płotki. Polak dwukrotnie, najpierw w półfinale, a potem w finale uzyskiwał czas 13 sekund i 26 setnych, co jest o 0,01 sekundy gorszym wynikiem od rekordu kraju.
8: Chłopaki z pierwszego, drugiego miejsca, no mocno, mają mocne życiówki, pobiegli mocno. W moim przypadku każdy medal na dzisiejszej imprezie to było przełamanie takiej klątwy, otwarcie w końcu worka z medalami na 110 metrów.
7: A wygrał Szwajcar Jason Joseph. 50 centymetrów zabrakło za to Anicie Włodarczyk do medalu w rzucie młotem. Trzykrotna mistrzyni olimpijska, tak jak na igrzyskach w Paryżu, zakończyła zmagania na 4. miejscu.
9: Nie dosyć jest naprawdę dla spory, bo rzucałam dalej w tym sezonie. Tutaj medal był na wyciągnięcie ręki, jedynie co, no to zdecydowanie lepiej się czułam niż w eliminacjach.
7: Maksymilian Szwed za to był 6. w biegu na jedno okrążenie. Polakowi nie udało się jednak zejść poniżej 45 sekund. Superpuchar UEFA zostaje w Paryżu. PSG obroniło trofeum. Zwycięzcy Ligi Mistrzów w Salzburgu 2-1 pokonali zwycięzców Ligi Europy Aston Villa. Całe spotkanie w barwach drużyny z Birmingham rozegrał reprezentant Polski Matty Cash. Piłkarze GKS-u Katowice nie zagrają w fazie ligowej Ligi Konferencji. Nie odrobili bowiem strat z pierwszego meczu z HPL-em Tel Awiw. Wprawdzie przed własną publicznością wygrali 2-1, ale w pierwszym meczu było 0-2. Dziś rewanżowe spotkanie rozegrają Raków, Górnik Jagiellonia oraz Lech. O ile piłkarzom z Poznania uda się dolecieć na Wyspy Owcze. Panuje tam bowiem gęsta mgła. A skoro o pogodzie mowa, to spójrzmy, co dziś czeka nas za oknem.
10: Sponsorem programu jest właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
6: Dziś sporo słońca na zachodzie kraju, w ogóle bez chmur. Najchłodniej nad samym morzem, na Suwalszczyźnie i Podhalu około 20 stopni. W centrum do 23, a najcieplej na zachodzie nawet 27 stopni.
10: Sponsorem programu był właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
5: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
4: Gościem pierwszego programu TOK FM jest teraz Paweł Łukasik, prezes Zarządu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
4: Kim jest dzisiaj społecznik roku 2026?
11: Oj, to zupełnie inna postać niż siłaczka czy doktor Judym. To są ludzie bardzo aktywni, działający nie w pojedynkę, a z często naprawdę dużymi zespołami, prowadzący organizacje działające w samorządach, prowadzących programy z obszaru kultury, edukacji, ochrony środowiska. Można było powiedzieć, że te ponad 120-130 już prawie tysięcy zarejestrowanych organizacji pozarządowych w Polsce, to jest armia społeczników. W samym programie Działaj Lokalnie, który na przykład mamy dzięki wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności szansę prowadzić, proszę Państwa, to my mamy ponad 1000 projektów rocznie finansowanych, które prowadzą tysiące społeczników. Także coś w ogóle ciekawe. Ja bym chciał, żeby w ogóle powiało optymizmem, dlatego że jesteśmy krajem, w którym zaangażowanie społeczne jest bardzo dobrze przyjmowane. Z badania CBOS-u wynika, że mamy ponad 40% społeczników, osób, które deklarują, że angażują się społecznie.
4: I dlatego właśnie mamy konkurs Społecznik Roku. Jak to jest wszystko zorganizowane? Kto kogo może zgłosić? Kiedy poznamy już osobę, która...
11: Dobrze, już od razu o wszystkim powiem. Konkurs Społecznik Roku jest konkursem bardzo ważnym, dlatego że to jest takie nasze dziedzictwo. 30 lat temu równo Wisława Szymborska otrzymała Nagrodę Nobla. Postanowiła się z tą nagrodą podzielić i napisała taki słynny list do Jacka Kuronia, na co może przeznaczyć część pieniędzy. Wtedy Jacek Kuroń napisał, że zróbmy konkurs, który wypromuje tych, którzy oddają swój czas, zaangażowanie, są liderkami, liderami, zmieniają świat. I w ten sposób powstał konkurs o tytuł Społecznika Roku. Może go o nagrodę Społecznika Roku mogą zgłosić oczywiście organizacje pozarządowe, ale mogą też najzwyczajniejsi obywatele, którzy widzą społeczniczkę, społecznika i chcieliby jakoś docenić, bo hasło jest zauważ, zanim dobro zniknie w tłumie. I wystarczy tylko wtedy mieć referencję, mieć poparcie organizacji pozarządowej. Wszystkie informacje są na stronie społecznikroku.pl.
4: Jak to grono osób kandydujących się zmienia z roku na rok? Pan mówi, że mamy takie szerokie uznanie dla w ogóle działalności na polu społecznym. To znaczy, że więcej jest tych społeczników z roku na rok? Jakie wnioski można wyciągnąć?
11: Jest więcej. To też widzimy po zaangażowaniu w różnych programach. Natomiast coraz więcej mamy młodych społeczników. Ludzi, którzy się identyfikują z tym, że tworzą jakieś dobra wspólne, budują jakieś działania o charakterze takim, jakby to powiedzieć, takim, które służy całej społeczności. Wiedzą, że nie da się wszystkiego za pomocą biznesu albo za pomocą administracji rozwiązać. Jest cały obszar zaangażowania dóbr wspólnych. Oni budują kapitał społeczny i budują go w sposób taki bardzo pozytywny. Ja bym powiedział tak. Jak rozmawiamy z młodymi ludźmi w programach, z którymi współpracujemy, w projektach, to oni mówią, ja jestem społeczniarą, ja jestem społecznikiem. Mamy bardzo wielu wolontariuszy, bo trochę kim innym jest wolontariusz, a kim innym społecznik. Ach, jeszcze zapomniałem dodać informacji, że do 11 września można nominować do konkursu do godziny 12. To są bardzo ważne.
4: To znaczy,
11: informacje.
4: Że jeszcze jest czas. Jeszcze jest bardzo dużo tygodni. A tak patrząc z punktu widzenia naszych słuchaczy, którzy być może nie zajmowali się działalnością społeczną, czy to wszystko można pogodzić bez rezygnowania z jakiegoś takiego życia zawodowego, prywatnego, angażować się?
11: Ja bym powiedział tak, sam jestem zaangażowany w bardzo wiele projektów i gdyby nie one, to moje życie zawodowe pozbawione byłoby wielu umiejętności, kompetencji, nie posiadałbym takiego kapitału społecznego. Także ja bym powiedział, że trudno prowadzić życie zawodowe w bardzo wielu dziedzinach, nie angażując się jednocześnie społecznie. Nawet można byłoby powiedzieć, że społeczne zaangażowanie jest czymś, co powinno towarzyszyć naszej drodze zawodowej. Dlatego też na przykład powstaje i bardzo ładnie w Polsce się rozwija wolontariat pracowniczy. A z tych wolontariuszy potem są naprawdę często bardzo zaangażowani społecznicy.
4: Wolontariat pracowniczy, to jednym zdaniem proszę wyjaśnić, co się za tym kryje i proszę w tej ostatniej już minucie naszej rozmowy jeszcze powiedzieć, czym dzisiaj się zajmuje społecznik?
11: Okej. Okay. Więc tak, wolontariat pracowniczy to jest taka forma wolontariatu, która jest wspierana przez firmy po to, aby budować taką równowagę w życiu zawodowym pracowników, aby oni mogli też działać na rzecz społeczności lokalnych, aby też nabierali różnych umiejętności, w tym liderskich, organizacji projektów, budowania zespołu. To jest conditio sine qua non zdrowego zespołu. Zaangażowanie społeczne i takie poczucie sprawczości. Natomiast jeśli chodzi o samą społecznika, ja bym chciał powiedzieć tak, że społecznicy angażują się w działanie organizacji, ale też i w działania samorządu i co bardzo ważne, oni budują taką dobrą komunikację i spójność społeczności. Dzięki temu te społeczności nabierają odporności społecznej. To jest bardzo ważny termin teraz, bo ta odporność społeczna w sytuacji kryzysowej, czy to powodzi, czy jakichś działań związanych z, no chociażby zagrożeniami, jakie teraz mamy dotyczącymi obronności, to jest podstawą. Jak jest odporność społeczna, to nie ma paniki.
4: Bardzo dziękuję. Paweł Łukasik, prezes zarządu Akademii. Paweł Łukasiak, przepraszam bardzo za tutaj przekręcenie nazwiska. Paweł Łukasiak, prezes zarządu Akademii Rozwoju i Filantropii w Polsce, był z nami w pierwszym programie TOK FM. Można zgłaszać jeszcze?
11: Tak.
4: I konkurs trwa. Dziękuję bardzo za przyjęcie zaproszenia do naszej audycji. A już teraz przed nami pierwszy program gospodarczy.
12: Na program zaprasza sponsor, deweloper Cordia Polska, oferujący apartamenty Hafnera Residence w Sopocie. www.hafneraresidence.pl.
4: Kierowcy dowożący chorych na dializy przerywają milczenie. Przeczytamy o tym w dzisiejszej Gazecie Wyborczej. Pacjenci wymagający hemodializy w Krakowie opowiadają o wyczerpującym i zbyt długim transporcie na zabieg oraz o upychaniu do aut niczym sardynki. Ich kierowcy twierdzą, że tak nie musi być. Kierowca Maciej mówi: wyjeżdżałem z domu o godzinie 4, żeby na 6:20 przywieźć pierwszą grupę pacjentów do stacji dializ. Gdy odwoziłem do domów ostatnią grupę, była 23. Przerwę miałem maksymalnie dwugodzinną. Moja dniówka wyniosła 198 zł. Nie wytrzymałem już tego psychicznie. Narodowy Fundusz Zdrowia jest ślepy na czas pracy kierowców i dystans, jaki pokonują. Maciej miał dziennie kilka grup pacjentów. Z tych z samego rana kolejne dializy były o godzinie 10, następne o 16. Pomagałem im tam, gdzie są badani przed zabiegiem. Doprowadzałem także na dializy. Czasem były kolejki, bo przecież moi koledzy też przywozili pacjentów ze swoich terenów. Dlaczego tak właśnie się dzieje? Co na to Narodowy Fundusz Zdrowia? Z tym wszystkim rozprawia się dzisiaj właśnie Gazeta Wyborcza. A w dzisiejszej Rzeczpospolitej o klientach, którzy nie rezygnują z mieszkań. Rezygnują z metrów kwadratowych. Rosnąca sprzedaż mieszkań na razie nie ciągnie gwałtownie cen w górę. W Wciąż można liczyć na rabaty, ale czas głębokich przecen minął. Najbardziej atrakcyjne lokale mogą zdrożyć o kilka procent. Przeszacowane oferty zalegają na rynku miesiącami. W lipcu na 7 największych rynkach deweloperzy sprzedali niemal 4400 mieszkań, o 36% więcej niż rok temu. Lepszy w tym roku wynik odnotowano tylko w styczniu, kiedy to firmy znalazły chętnych na 4,5 tysiąca lokali, podaje tabela ofert.pl. W lipcu z 17 na 18 stolic regionalnych miesięcznie zmiany średniej ceny ofertowej mieszkań z drugiej ręki były symboliczne, wynosiły mniej niż 1%, donosi dzisiejsza Rzeczpospolita. Ministerstwo zaciska pętlę podatkową, o tym z kolei w Dzienniku Gazecie Prawnej. W projekcie nowelizacji ustawy o PIT i CIT najwięcej kontrowersji wywołuje definicja ukrytych zysków w rozumieniu przepisów o estońskim CIT. Od 2027 roku ma ona dotyczyć świadczeń innych niż dywidenda na rzecz wspólników lub podmiotów powiązanych, niezależnie od źródła ich finansowania. Estońskim CIT zostaną więc objęte też świadczenia finansowe z zysków wypracowanych przez spółkę, zanim jeszcze na niego przeszła. W rezultacie te same zyski zostaną opodatkowane po raz drugi. Najpierw klasycznym CIT, a potem estońskim CIT. Nie będzie to dotyczyć wypłat starych zysków w formie dywidendy. Te nadal nie będą objęte estońskim CIT-em. Co ważne, aktualny jest pomysł wprowadzenia abolicji dla spółek, które nie dopełniły obowiązków sprawozdawczych związanych z przejściem na estoński CIT, o czym w szczegółach dzisiaj w Dzienniku Gazecie Prawnej.
12: Na program zaprosił sponsor, deweloper Cordia Polska, oferujący apartamenty Hafnera Residence w Sopocie, www.hafneraresidence.pl. Autopromocja.
13: Błąd medyczny. Co robić? Jest prosta droga, fundusz kompensacyjny. Ale czasami jednak trzeba pójść do sądu. Czasami warto pójść do sądu, ale nieraz nie ma po prostu innej możliwości uzyskania zadośćuczynienia. Od czego to zależy? Powiemy o tym dzisiaj w Prawie bez recepty po 10.40. Do usłyszenia. Ewa Podolska.
14: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
15: Reklama.
16: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od

0: Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: To niska cena.
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Klimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Kategoria trawienie.
8: Po jednej nutce.
7: Ciężko na żołądku.
8: A teraz?
7: Uczucie pełności.
8: Dobrze. I ostatni.
7: Gazy.
8: Świetnie. A co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Trawisto.
9: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
10: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
11: To nie jest pora.
10: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.
12: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem. Już od 122 tysięcy 900 złotych. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
13: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
14: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
15: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Reklama.
17: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: 6.40, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. W ciągu najbliższych dni każdy z nas będzie mógł sprawdzić, czy jego dane zostały wykradzione. Resort cyfryzacji reaguje na jeden z największych wycieków danych w historii. W cyberataku na firmę MyDoctor hakerzy zyskali dostęp do informacji wrażliwych blisko 19 milionów Polaków. Rządzący apelują, by zastrzec swój numer PESEL w aplikacji mObywatel lub w Urzędzie Gminy. Sprawcy cyberataku są poszukiwani. Według resortu cyfryzacji nic nie wskazuje na to, żeby za atakiem stały obce służby. Do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął wniosek byłego wiceministra sprawiedliwości z PiS-u Marcina Romanowskiego o wydanie listu żelaznego. Dokument został nadany ze stolicy Naddniestrza Tyraspola. Romanowski jest poszukiwany w związku z podejrzeniami o nieprawidłowości w zarządzaniu Funduszem Sprawiedliwości. Zarówno do sprawy Romanowskiego, jak i do wycieku danych wrócimy w informacjach o 7. Gdyby Amerykanie sprzedali Ukrainie 10% swoich zapasów pocisków przechwytujących, moglibyśmy strącić wszystkie rakiety balistyczne, którymi atakuje nas Rosja, powiedział CNN prezydent Wołodymyr Zełenski. Przyznał, że jego dni upływają na milionach rozmów telefonicznych oraz negocjacjach z sojusznikami w sprawie pozyskania kolejnych pocisków. W minionym tygodniu Trump, pytany o apele prezydenta Ukrainy w sprawie dostaw m.in. pocisków do systemów Patriot, odparł: my też chcemy rakiet. U brzegów Melilli hiszpańskiej afrykańskiej eksklawy w Afryce Północnej zamontowana została pływająca bariera, której celem jest utrudnianie migrantom wdarcia się do tego autonomicznego miasta. Hiszpańskie MSW przypomniało, że na początku sierpnia podobna bariera została ułożona u brzegów Ceuty, gdzie pod koniec lipca wdarło się kilkadziesiąt tysięcy migrantów od strony Maroka. W kolejnych dniach 70 tysięcy z nich zostało zawróconych do Maroka. W dalszym ciągu nie jest znana dokładna liczba ofiar śmiertelnych kryzysu migracyjnego w Ceucie. Pozarządowa organizacja praw człowieka Camina do Fronteras szacuje ją na 145 osób. Czwartek słoneczny i bez opadów, bezchmurne niebo na zachodzie Polski. Termometry pokażą od 20 stopni nad morzem na Suwalszczyźnie i na Podhalu do 23 w centrum i 27 na zachodzie kraju.
17: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
16: Za 17 minut siódma. To jest pierwszy program Tok FM. Teraz porozmawiamy trochę o sztucznej inteligencji, o konsolach do gier i o Ramagedonie, jeśli dobrze wypowiedziałem nazwę tego zjawiska. Kuba Klawiter, dziennikarz technologiczny prowadzący kanał na YouTubie, jest w tej chwili z nami. Dzień dobry.
19: Dzień dobry.
16: To może zaczniemy właśnie od odpowiedzi na pytanie, co to jest Ramagedon.
19: Drogi RAM po prostu się zrobił. RAM to, co jest elementem wszystkich urządzeń, które na co dzień...
16: Znają to określenie ci z nas, którzy kiedyś musieli fizycznie ten RAM umieszczać w swoich komputerach.
19: Tak, to prawda. Tak trochę upraszczam, bo kiedyś rzeczywiście RAM był w komputerze, a teraz RAM jest w laptopie. Nadal komputer, tylko że składany i już mało kto ma możliwość wyciągnąć i wymienić ten RAM na inny. Natomiast w telefonie ten RAM również jest, a ponieważ telefon jest centrum naszego nie tylko cyfrowego życia, no to fakt, że ten RAM podrożał, sprawia, że wszystkie te takie cyfrowe produkty, których używamy na co dzień, również zdrożały.
16: RAM, czyli pamięć operacyjna.
19: Dokładnie tak.
16: To są informacje przechowywane tak tymczasowo w locie podczas pracy urządzenia. Co ma do tego rozwój sztucznej inteligencji?
19: Sztuczna inteligencja, żeby się rozwijać, potrzebuje coraz większych centrów danych i te centra dane są wyposażone w komputery. To oczywiście i jak te komputery, w których kiedyś wymienialiśmy te pamięci RAM, no one też potrzebują tego RAMu. To nie jest oczywiście dokładnie ten sam RAM, ale te firmy, które produkują RAM na całym świecie, ich tam jest niewiele, to jest praktycznie oligopol, no stoją przed takim wyborem, czy odpowiedzieć na zapotrzebowanie Microsoftu, Google'a, Mety i sprzedać im bardzo dużo RAMu i priorytetyzować produkcję RAMu dla nich, czy jednak produkować ten RAM dla innych producentów, którzy potrzebują go do telefonów, komputerów, konsol właśnie. I to jakby wywołuje sytuację, że tego popytu jest dużo więcej niż podaży, więc naturalnie ceny rosną.
16: Mm-hmm. A dlaczego akurat mają być poszkodowani klienci, którzy kupują konsole do gier?
19: No, trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, czuję się trochę taki wywołany do tablicy, że
16: dlaczego. No tak, ale znaczy w sensie, czy to jest tak, że te zasoby materiałów do budowy tych układów scalonych, do tego RAMu, że to wszystko jest po prostu skończone i...
19: Tak, ale to nie jest kwestia materiałów, bo wydaje się, że materiały nie są największym problemem. Największym problemem jest przepustowość. To znaczy już dzisiaj producenci RAMu starają się inwestować olbrzymie pieniądze w to, żeby te fabryki powiększać i żeby produkować tego coraz więcej, ale to się nie dzieje tak szybko, ponieważ no nie wystarczy postawić budynku. Skomplikowane maszyny, te kości są coraz mniejsze, coraz trudniej je wyprodukować. Oczywiście jest to coraz droższe, ale też wydaje mi się, że nie jest żadną tajemnicą, że im do końca nie zależy na tym, żeby nagle zwiększyć tę przepustowość tak, żeby zaspokoić całe zapotrzebowanie. No bo wyższa cena dla takiego producenta RAMu nie jest jakimś najgorszym scenariuszem. Jest złym scenariuszem dla nas, konsumentów. Ostatnie, najnowsze smartfony, które wychodzą w tej chwili, są dużo droższe od tych, które wychodziły rok temu. Konsole, które właściwie są na tym samym poziomie, na którym były 5 lat temu. Jesteśmy w pierwszej chyba, no może nie pierwszej, ale dawno nie było takiej sytuacji, że konsola, która ma 5 lat faktycznie, tylko wychodzi jako nowa, ale jest to konstrukcja sprzed 5 lat, kosztuje dużo więcej niż ta sama konsola 5 lat temu, no bo dotychczas elektronika jednak z czasem taniała, czyli jak się kupowało coś, co weszło na rynek rok, dwa, trzy lata temu, no to mieliśmy takie poczucie, okej, kupuję coś, co jeszcze fajnie działa, ale płacę za to mniej.
16: Mhm. A to kiedyś wróci do, w cudzysłowie, normy? Czy to już będzie zawsze drogo?
19: To jest pytanie, na które bardzo trudno odpowiedzieć. Mm-hmm. Trudno jest być tutaj.
16: Ale mówię o takiej przyszłości, która jest przewidywalna, bo rozwój centrów danych związanych ze sztuczną inteligencją, to się chyba nie zatrzyma.
19: No właśnie, to jest tak dynamiczna sytuacja, że z jednej strony mamy budujące się centra danych, z drugiej strony mamy opór społeczny, ale wydaje się, że jednak zbyt dużo jest zainwestowane pieniędzy w te centra danych, żeby zatrzymać to, tak jak słusznie zauważyłeś. Więc moim zdaniem, gdyby ktoś się zastanawiał nad tym, czy jeżeli poczeka pół roku, rok, nawet półtora roku, to ten produkt, który teraz chce kupić, stanieje istotnie i wróci do cen, które znał sprzed roku czy dwóch, no to ja bym się tak nie nastawiał. W sensie nie byłbym aż takim optymistą.
16: Mhm. Drogo jest w tej chwili, jak ktoś chce kupić konsolę?
19: No, wydaje mi się, że jest znacznie drożej. Te ceny bieżące są zdecydowanie droższe.
16: I efekt jest tego taki, że mniej osób jest w stanie sobie pozwolić na taką konsolę, czy też gracze, ta grupa docelowa klientów jest na tyle zdeterminowana, że każdą cenę jakoś przełknie?
19: To jest też takie pytanie, które pewnie wymaga głębszych badań rynku. Natomiast wydaje mi się, że wszyscy czujemy wzrost cen różnych produktów. Oczywiście nasze możliwości zakupowe też się zwiększają, no ale nie jest to przyjemne, kiedy ten produkt, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, bo dotychczas elektronika miała po prostu to do siebie i wraz z rozwojem tej elektroniki było tak, że jednak płaciliśmy więcej za coś, co było nowsze. Czyli jakaś nowa funkcja, jakieś możliwości obliczeniowe nowe, jakieś rzeczy, których wcześniej nie było, i wtedy producent mógł za to więcej pieniędzy żądać i klient potencjalnie mógł te pieniądze zapłacić. No teraz jesteśmy w takiej sytuacji, że ktoś, kto w ogóle nie używa AI, dodatkowo płaci za AI, kupując między innymi konsole czy inne produkty, które mają w sobie te kości RAM, które po prostu podrożały. Zresztą nie tylko RAM podrożał, bo pamięć taka, jak znamy dyski twarde kiedyś, obecnie taka pamięć po prostu jest również droższa niż była. Więc te podzespoły drożeją i faktycznie ten jest przerzucany na producenta, ale trudno jest mi, znaczy na konsumenta, ale trudno jest mi powiedzieć, czy to jest tak, że człowiek, który dzisiaj kupuje konsolę, się zastanawia, czy kupić, czy nie kupić, czy jednak zacisnę zęby. To no mi się dobrze, wydaje to bardzo indywidualna odpowiedź.
16: Korzystasz z konsoli do gier?
19: Korzystam mało, staram się mało korzystać, bo jest to uzależniające, ale korzystam.
16: No, ja jestem na etapie tej chyba drugiej serii popularnej pewnej konsoli, to było wieki temu z dzisiejszego punktu widzenia. A jakie są dzisiaj te konsole? Co potrafią? Dla kogo one są?
19: No wydaje mi się, że są dla tych, którzy chcą rozrywki, która jest łatwo dostępna. No bo to wiadomo, że są dwa plemiona, teraz to już się w ten sposób nie dzieli, no ale mamy z jednej strony graczy na komputerach, z drugiej strony mamy graczy konsolowych. No i ten gracz konsolowy jest, powiedzmy, kimś takim, kto potrzebuje rozrywki, czyli chce usiąść na kanapie, wcisnąć przycisk i zacząć grać. I to jest pewna grupa ludzi. Jest też grupa ludzi, która wybiera komputer z różnych powodów i wydaje mi się, że gdybyśmy się w to już bardziej zagłębili, no to każdy z nich będzie miał swoje powody. Ale wydaje mi się, że konsola jest bardziej takim sprzętem, że spotkałeś się ze znajomymi, niekoniecznie wszyscy są wkręceni w granie na jakimś wyższym poziomie, ale chcecie to potraktować jako dodatkową rozrywkę wieczorną.
16: To będzie dobro luksusowe?
19: Myślę, że to jest już daleko idący wniosek, bo cała elektronika będzie trochę droższa. Natomiast myślę też, że jest trend, który sprawia, że ludzie wracają nie tylko poprzez nostalgię, ale poprzez inne emocje do produktów starszych technologicznie. Czyli wraca dużo emulatorów starszych gier. Firma, która lata temu Commodore wyprodukowała konsolę, jakoś udało się ożywić pewnej grupie ludzi te firmy i oni wypuszczają To nie jest emulator do końca, ale można sobie w te stare gry, można nawet stary joystick z lat 80. wyciągnąć i podłączyć do tej współczesnej konsoli. Więc wydaje mi się, że to są ciekawe trendy i one będą różnie wyglądać. Oczywiście, że współczesny gracz chce grać w współczesne gry, ale też część graczy odkrywa na nowo gry retro, gry, które kiedyś były ciekawe. Teraz oczywiście one wyglądają, no, także nie jest to super łatwo się na to przestawić, ale to też jest jakiś interesujący segment rynku, który pewnie będzie się rozwijał.
16: Nie jest się łatwo przestawić tym młodszym graczom, a ci dojrzalsi to z sentymentem pewnie podchodzą do tego.
19: Myślę, że na pewno sentyment obecnie w elektronice gra olbrzymią rolę.
16: Trochę wrócimy do tego, o czym już rozmawialiśmy, ale do pewnego czasu było tak, że sprzęt typu smartfon, innego rodzaju elektronika, laptop były coraz tańsze i coraz bardziej dostępne. Czy w związku z tym Ramagedonem, od którego zaczęliśmy, czy to się zaczyna odwracać? Czy ty to widzisz, że tanio to już było?
19: To jest taka piosenka, którą słyszę od 2 lat mniej więcej, bo rzeczywiście nowe produkty potrafią przekraczać barierę, no już prawie 10 tysięcy złotych. Oczywiście to nie wszystkie, ale to są tam jakieś składane smartfony, które oferują zdecydowanie więcej, ale też ten smartfon stał się centrum naszego życia i wydaje mi się, że wielu osobom może zastępować laptopa, że coraz częściej jest to ten najważniejszy element elektroniki, ale oczywiście no nie jesteśmy w sytuacji, gdzie należy, czy też potrzebna jest zmiana smartfona co rok, więc myślę, że jeżeli ktoś kupuje raz na 3 lata, no dalej jest drogo i oczywiście jest to nieprzyjemne i oczywiście jest to takie zderzenie się z wysokim kosztem, no ale to powoli zaczyna być takim narzędziem jak dla wielu osób samochód. Po prostu potrzebujesz smartfona do tak wielu różnych rzeczy w życiu, że po prostu jest to narzędzie, a nie fanaberia, którą sobie po prostu kupujesz, bo masz ochotę na, nie wiem, szybciej działający sprzęt z większym ekranem, z lepszą kamerą i tak dalej.
16: A patrząc z innej perspektywy, czy rynek się może trochę załamać, gdy te produkty będą za drogie? Mam tutaj na myśli te pogłoski krążące wśród użytkowników dotyczące na przykład nowego Xboxa, który może być, może nie wyjść na rynek, bo będzie za drogi.
19: No i pytanie o finanse jest bardzo trudne, no bo to jest tak jak sadzasz ekonomistów i oni mają przewidzieć, co się wydarzy. Co się wydarzy z giełdą, jak się konsumenci zachowają. I często patrzymy na te zachowania i wydaje nam się, że ze wskaźników wynika, że powinni się zachować inaczej, a zachowują się zupełnie inaczej. I to jest strasznie trudne do przewidzenia, czy ten rynek się załamie, czy nie. Wydaje mi się, że elektronika będzie sprzedawać się z czasem coraz gorzej. Że ten rynek elektroniki konsumenckiej tak zwanej jest zdecydowanie osłabiony i do niedawna moglibyśmy powiedzieć, no to jeżeli ten rynek elektroniki konsumenckiej się osłabia, czyli ludzie chcą kupować coraz mniej, bo produkty są coraz droższe i też coraz rzadziej potrzebujemy, no nie wiem, nikt nie zmienia konsoli, laptopa, smartfona co rok, no to znaczy, że te produkty będą coraz tańsze i coraz bardziej dostępne, ale nagle pojawiło się AI i teraz przemysł potrzebuje bardzo dużo tych wszystkich produktów i jakby zmienił się odbiorca tej elektroniki, więc paradoks polega na tym, że z jednej strony konsument wcale nie musi tego kupić, a producent i tak sprzeda podzespoły gdzie indziej. Oczywiście dla producenta konsoli to może być problem, ale on dzisiaj produkuje konsolę, a jutro może produkować komputery do centrów danych, więc to wydaje mi się, że to się dynamicznie zmienia. Oczywiście nie dynamicznie z roku na rok, ale paradoks jest taki, że AI trochę ułatwiło życie producentom. Konsumentom zdecydowanie mniej.
16: Kuba Klawiter, dziennikarz technologiczny prowadzący kanał na YouTubie, był z nami w pierwszym programie Tok FM. Dziękuję bardzo. A już teraz powoli myślimy o czwartkowym poranku Tok FM. Teraz za 4 minuty 7, o 7 informacje, a po 7 z nami będzie, znaczy z nami będzie dla Państwa, tutaj przed mikrofonem będzie Karolina Lewicka. Dzień dobry, Karolino.
20: Dzień dobry.
16: O czym u Ciebie dzisiaj w programie?
20: Podpiszę czy nie podpiszę? Oto jest pytanie, a dotyczy Lex Szarlatan, czyli noweli ustawy o Rzeczniku Praw Pacjenta, która leży już na biurku prezydenta. Ta nowela daje rzecznikowi narzędzia do walki z pseudomedycyną i dezinformacją w tym obszarze, a jest z czym walczyć. Oto wczoraj na przykład zgłębiłam doniesienia na temat zapraszanego do mediów w roli komentatora ginekologa, który w swoich publikacjach i wystąpieniach przekonuje, że trzeba się regularnie odrobaczać. Opowieści o ukrytych pasożytach to jest jedna z popularniejszych dezinformacji medycznych i na przykład pan ginekolog mówi: jesteś zmęczony, chrapiesz, masz podkrążone oczy, a może wypryski na skórze, to znak, że masz pasożyty. I zaleca na nie nawet takie leki, które nie są dopuszczone w Polsce do użytku. Eksperci są zgodni, że Karol Nawrocki ustawę powinien podpisać, no ale PiS wstrzymał się w trakcie głosowania nad ustawą od głosu, a Konfederacja była przeciw. I nie wiadomo, czym się pan prezydent będzie kierował. Moim państwa gościem po 7.20 będzie Klaudiusz Komor z Naczelnej Izby Lekarskiej. Po 8.00 Marcin Bosacki, wiceminister spraw zagranicznych, bo chyba odnalazł się Marcin Romanowski. O tym też warto porozmawiać.
16: I to gdzie się odnalazł?
20: No tak, tak. To jest kluczowa sprawa. Ta miejscówka.
16: Karolina Lewicka z państwem w poranku TOK FM, a my już dziękujemy za pierwszy program TOK FM, który wydawała Róża Rumińska. Liwia Prądzyńska zrealizowała naszą audycję, a ja nazywam się Wojciech Muzal i jak zwykle zapraszamy państwa wcześniej rano, jutro, bo już od godziny 5 na pierwszy program TOK FM. Za chwilę informacje o 7.00.

0: Reklama.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
1: Mhm.
2: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
1: O!
2: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki.

0: osobę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
0: Lidl, to się opłaca.
2: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
3: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
2: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
3: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
2: Aflofarm.
4: Reklama.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Po wygranym meczu z Aliną Świtoliną Iga Świątek jest w finale turnieju w Toronto. Rządzący apelują, by zastrzec swój numer PESEL. Po jednym z największych wycieków danych w historii kraju wczoraj w niepowołane ręce trafiły 2 terabajty danych. Wicher, burza i huragan mają odmienić polską marynarkę. Wczoraj został ochrzczony pierwszy polski okręt wojenny z programu Miecznik. Czwartek, 13 sierpnia, minęła 7. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Iga Świątek w finale turnieju w Toronto. Polka nad ranem zafundowała kibicom tenisa gigantyczne emocje, na tyle, że nie potrzebowali kawy. Po zaciętym spotkaniu w 3 setach pokonała Ukrainkę Elinę Świtolinę 6-3, 1-6, 6-3. Tym samym zrewanżowała się za przegrany półfinał w Rzymie, a mecz śledził Błażej Kulesza.
6: Świątek po kapitalnym początku przegrała z Kretesem drugą partię i gdy wydawało się, że znów w Świtolina, tak jak w poprzednich 2 spotkaniach w tym sezonie, może wygrać, Polka zeszła na przerwę, a gdy wróciła, kibice ujrzeli wersję Świątek, jakiej nie było od dawna.
4: To wiele dla mnie znaczy. To nie był łatwy sezon. Prawdopodobnie najtrudniejszy w mojej tenisowej karierze.
6: Mówiła wyraźnie wzruszona Świątek.
4: Ten tydzień udowodnił mi, że trzeba iść dalej bez względu na to, co się dzieje. Jestem szczęśliwa, że mój zespół mnie wspiera w tych lepszych i gorszych chwilach. Bez nich nie byłoby mnie tutaj.
6: Najlepsza polska tenisistka, jak i jej kibice, czekali na to 11 miesięcy i znów możemy powiedzieć, Iga Świątek po raz pierwszy w tym sezonie zagrał tytuł. Błażej Kulesza, TOK FM.
4: Służby pracują nad ujawnionym wczoraj wyciekiem danych. Cyberprzestępcy wykradli informacje medyczne dotyczące 19 milionów Polaków. Dane pochodziły z serwisu MyDoctor, który obsługuje przychodnie i gabinety lekarskie. Domniemani sprawcy kontaktowali się z serwisem Zaufana Trzecia Strona i zażądali pieniędzy, o czym opowiada w TOK FM dziennikarz tego portalu Adam Hretle.
7: Sugerują, że będzie to wynagrodzenie za informacje o tym, jakich błędów w platformie użyli, żeby się do niej dostać, a w rzeczywistości jest to na zwykłe przestępstwo.
4: W związku z tym incydentem Ministerstwo Cyfryzacji zaleca, aby osoby, których dane zostały wykradzione, jak najszybciej zastrzegły numer PESEL. Szef resortu Krzysztof Gawkowski zapowiedział ściganie sprawców. Marcin Romanowski chce wrócić do Polski, ale bez ryzyka aresztowania. Były wiceminister sprawiedliwości w rządzie PiSu złożył wniosek o tak zwany list żelazny. Co ciekawe, pismo nadał w Tyraspolu, stolicy Naddniestrza. O czym więcej Marcin Starzec.
8: Naddniestrze to separatystyczny, prorosyjski region Mołdawii, gdzie stacjonują rosyjskie wojska. Romanowski wskazał nawet konkretny adres, pod którym prawdopodobnie przebywa. Wniosek trafił już do Sądu Okręgowego w Warszawie i teraz sędzia referent ma zapoznać się z aktami sprawy i zdecydować, czy list żelazny zostanie wydany, ale rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak sugerował, że decyzja wcale nie musi być pozytywna.
9: Nic nie wskazuje na to, aby Marcin Romanowski rzeczywiście zamierzał się do tych obowiązków podejrzanego stosować.
8: Romanowski jest podejrzany m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Marcin Starzec, TOK FM.
4: Tysiące warszawiaków nad Wisłą śledziło częściowe zaćmienie słońca, jakie można było zobaczyć w Polsce. W stolicy kulminację zjawiska można było oglądać przez kilkanaście minut. Księżyc przysłonił w tym czasie około 82% tarczy słońca. Tysiące osób śledziło ten moment na moście świętokrzyskim i moście pieszo-rowerowym. Około setki osób udało się dostać na dach Centrum Nauki Kopernik. Tam dla zwiedzających przygotowano też kilka teleskopów.
10: Jeżeli zauważą państwo, że słońce nie jest dokładnie w centrum pola widzenia.
11: Widzę.

0: żółte kółeczko. Piękny żółty kolor na bardzo czarnym tle.
1: Tutaj słońce wygląda, jakby ktoś odgryzł kawałeczek z tego słońca.
2: Mieliśmy być właśnie w Hiszpanii, ale przerzucamy wyjazd na przyszły rok, więc w tym roku oglądamy z Polski.
1: W jedzeniu lepsza Polska, w zachodach i zaćmienia Hiszpania.
3: A właśnie w Hiszpanii doszło do całkowitego zaćmienia słońca. Transmisję z tego wydarzenia można także było oglądać w Centrum Nauki Kopernik. Kolejne częściowe zaćmienie słońca będzie można zobaczyć w przyszłym roku, ale nie będzie już tak spektakularne jak wczorajsze. Całkowite zaćmienie jest spodziewane w Polsce za 109 lat. Pierwszy polski okręt wojenny z programu Miecznik otrzymał już oficjalne imię – Wicher. W Stoczni Wojennej w Gdyni odbył się wczoraj chrzest jednostki, która razem z kolejnymi w serii okrętami Burza i Huragan ma odmienić polską marynarkę wojenną.
4: Pania, chodź, chodź.
5: Płyń po morzach i oceanach świata. Nadaje ci imię Wicher.
6: Brawo, udało się.
7: Wicher dołączy do floty jako fregata. Bronić, patrolować, z dumą reprezentować biało-czerwoną banderę na arenie międzynarodowej.
8: Dzisiejszy przyszły okręt to 140 metrów długości. Każda ze śrub napędowych waży ponad 10 ton.
9: Projekt Miecznik, kamień milowy w modernizacji polskiej marynarki wojennej.
10: Wicher, burza, huragan to są czytelne znaki naszej siły i spokoju na Morzu Bałtyckim.
3: ORP Wicher zostanie dzisiaj z pokładu specjalnej barki spuszczony na wodę, po czym wróci do stoczni na wyposażenie i uzbrojenie jego wnętrza. Pierwszy miecznik ma wejść do służby w 2029 roku, a wszystkie trzy mają być gotowe do roku 2031. Najpogodniej dziś na zachodzie, ale tak naprawdę w całym kraju. Nie powinno zabraknąć słońca i nie będzie padać. Najchłodniej około 20 stopni nad morzem na Suwalszczyźnie i na Podhalu, około 23 stopni w centrum do 27 na zachodzie Polski.
11: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
12: Czwartkowy poranek w radiu Tok FM. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam do 9:00, a zaczynam jak zawsze od przeglądu prasy. Dziennik Gazeta Prawna na początek. Dziennik Gazeta Prawna pisze, że biuro prezydenta Wołodymyra Zełenskiego opracowało plan działań, które mają ocieplić wizerunek Ukrainy w Polsce. Do jego realizacji ma zostać zaangażowana zewnętrzna agencja PR. Plan działań, który ma poprawić wizerunek Ukrainy w Polsce, został opracowany właśnie na polecenie ukraińskiego prezydenta, wydane na naradzie 17 lipca. Prezydent informował wtedy o 5 kierunkowych postanowieniach, decyzjach na kierunku dyplomatycznym, otwarciu archiwów dotyczących tragicznych wydarzeń na Wołyniu, przyspieszeniu procedur związanych z poszukiwaniami i ekshumacjami ofiar zbrodni, poszerzeniu dialogu między społeczeństwami obu krajów oraz wzmocnieniu Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Zapowiedź otwarcia archiwów spotkała się ze zdziwieniem ekspertów, ponieważ dostęp do dokumentów radzieckich służb z lat 40. został już dawno otwarty. Przez ostatnie tygodnie w biurze prezydenta trwały dyskusje, jak załagodzić spory z Polską. Jedni uważali, że nie należy robić nic, aby nie pogarszać sprawy, mówi rozmówca dziennika Gazety Prawnej, który konsultował ten plan. Tak działał Kijów po wybuchu w maju skandalu z nadaniem jednej z jednostek imienia bohaterów UPA. Inni na czele z Iryną Wereszczuk, to jest zastępczyni szefa biura prezydenta, apelowali o proaktywne podejście, poszukiwanie punktów stycznych między oboma krajami. No i wygrała właśnie ta druga opcja. Ważne informacje dotyczące przedstawiciela dyplomatycznego w naszym kraju, bo dotychczasowy ambasador w Polsce Wasyl Bodnar wróci na stanowisko wiceszefa MSZ-u, które sprawował przed wyjazdem na placówkę w Warszawie. Na razie nie wiadomo, kto zostanie ambasadorem w Polsce, ale oprócz tych dwóch wariantów, czyli coś zrobić i łagodzić, albo nie robić niczego, żeby nie zaostrzać tego konfliktu, jest jeszcze jeden wariant, taki Jastrzębi. Reprezentuje go poseł rządzącej Sługi Narodu Ołech Dunda, który lobbuje wśród kolegów między innymi na rzecz przeniesienia części sporu z Polską na poziom unijny. Dunda proponuje, by poruszyć w Brukseli temat nasilenia nastrojów antyukraińskich nad Wisłą. W piśmie, które otrzymali między innymi Budanow i Sybicha, deputowany proponuje doprowadzić do uruchomienia przez Komisję Europejską artykułu 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii. Skarga miałaby dotyczyć łamania przez Polskę decyzji ramowej Rady w sprawie zwalczania pewnych form i przejawów rasizmu i ksenofobii za pomocą środków prawnokarnych. Wymagałoby to jednak udowodnienia, że Warszawa nie walczy z antyukraińskimi incydentami. Tymczasem od lutego ruszyło 50 wyspecjalizowanych zespołów prokuratorskich do walki z przestępstwami z nienawiści. No, ten trzeci scenariusz to z pewnością nie poprawiłby relacji między Kijowem a Warszawą. Natomiast jeżeli chodzi o nastroje antyukraińskie, no to faktycznie jest źle. Teraz Gazeta Wyborcza, komentarz Michała Olszewskiego na stronie drugiej. Te wojny Rosja już wygrała. Dane grupy analitycznej Res Futura, która bada trendy internetowe, nie pozostawiają wątpliwości. Ilość treści szerzących nienawiść wobec Ukraińców jest gigantyczna. W lipcu średnio 45% wpisów na platformach społecznościowych poświęconych tej narodowości miało wrogi charakter. Polecam rozmowę z Michałem Fedorowiczem, która odbyła się we wtorkowym wywiadzie politycznym. Szef Res Futury właśnie relacjonuje w tej rozmowie raport za lipiec. Raport, który miał na celu monitorowanie sieci, jeżeli chodzi właśnie o nastroje antyukraińskie, ale też pojawia się obrona Ukraińców w sieci, przy czym jest ona na razie niewielka, ponieważ zajmowanie takich stanowisk proukraińskich albo broniących Ukrainy wymaga dużej odwagi. I dalej Michał Olszewski. Rosja zwyciężyła w wojnie informacyjnej i przejęła rząd dusz w polskim internecie. Użytkownicy mediów społecznościowych zostali zainfekowani nieprawdziwym obrazem Ukraińców jako przestępców, banderowców i potomków zbrodniarzy z Wołynia. Co więcej, Res Futura jasno wykazuje, że propaganda rosyjska swoją pracę może uznać za zakończoną. Nienawiść niczym kula śniegowa toczy się już bez udziału moskiewskich troli. Napędzają ją nasi sąsiedzi, nasi bliscy, politycy. Oczywiście jest też tak, że politycy widzą, co dzieje się na platformach społecznościowych i może być taka pokusa, zresztą niektórzy już od dawna jej ulegają, by podnosić ten temat i na tej nienawiści wobec Ukraińców zbijać poważny kapitał polityczny. Wracam do dziennika Gazety Prawnej, bo tutaj niezwykle interesujący komentarz Pawła Żywuskiego, pisarza, historyka, filozofa. Sondaże nie zawsze są niewinne. I oczywiście za dużo jest tych badań opinii publicznej, które pytają o to, na kogo będziemy głosować, ale Żywuski porusza też inną kwestię, osobną, nie mniej intrygującą, czyli sondaży z pytaniami głęboko wykraczającymi poza kompetencje ankietowanych, bo czym innym jest pytać, na kogo zagłosowałby danego dnia człowiek, albo czy jest zadowolony ze swoich zarobków, a czym innym oceniać takie rzeczy, jak na przykład wywiązywanie się z obowiązków szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Można iść jeszcze dalej, pytać o rzeczy zupełnie specjalistyczne i eksperckie, na przykład czy firma X ma szansę na podbój giełdy, albo jak Polacy oceniają politykę zagraniczną Chin. Ankietowani po prostu nie mają narzędzi do całościowej oceny, która pozwoliłaby im na kompetentną odpowiedź. Należy dodać, że część z cytowanych szeroko sondaży zawiera niekiedy błędy metodologiczne albo są nieznane jakiekolwiek kryteria ocen, a wyniki można interpretować na wszelakie sposoby. Jak choćby w przypadku głośnego sondażu, w którym pytano o najlepszą pierwszą damę w III RP. Na co ankietowani ankieterzy zwracali uwagę? Na urodę, styl, sposób wypowiadania się, aktywność charytatywną lub medialną? Nie wiadomo. Po prostu najlepsza. O ile takie sondaże jak ten ostatni można uznać za rodzaj zabawy w sam raz na sezon ogórkowy, to już bardziej niebezpieczne jest zjawisko kreowania politycznej rzeczywistości przez sondaże. Mają one bowiem to do siebie, że nie zawsze są precyzyjne i w zależności od stosowanej metody mogą przeszacować albo niedoszacować czyjś wynik. Sztandarowym przykładem jest regularnie zaniżany wynik prawicy. A na dodatek, jeśli niewłaściwie skonstruowany sondaż nieustannie będzie pokazywał, że partia X nie ma szans na dostanie się do Sejmu, to Polacy nie będą na nią głosować, bojąc się, że ich głos niejako przepadnie. Z kolei, gdy partia Y ma stale wysoki sondażowy wynik, być może również przeszacowany wskutek różnych czynników, to ludzie będą na nią chętniej głosować. Przypominam, że kiedyś był taki pomysł PSL-u, który regularnie wraca co kilka lat, żeby na jakiś czas przed wyborami już zakazać publikowania sondaży. Pytanie, czy w dobie portali społecznościowych, gdzie zaraz ruszą jakieś ryneczki, ma to sens. Rzeczpospolita i tutaj polecę Państwu dwa komentarze. Berek w butach Pawłowicz, o tym Piotr Szymaniak. Zuzanna Dąbrowska, która zastanawia się, czy Nawrocki zbuduje prawicowy pakt senacki. To może najpierw o tych informacjach, które się pojawiły najpierw nieoficjalnie, są potwierdzane przez polityków, ale także nieoficjalnie. Dziś ponoć w tej sprawie głos ma zabrać premier Donald Tusk, czyli Maciej Berek, który nie jest już ministrem w rządzie Donalda Tuska, tylko chce być, no właśnie, czy sędzią Trybunału Konstytucyjnego, bo właśnie takie nieoficjalne informacje się pojawiły. Jeśli te spekulacje się potwierdzą, pisze Piotr Szymaniak, to będzie znak, że możemy przestać liczyć na uzdrowienie tej instytucji. Nie dlatego, że dr Berek byłby złym sędzią, wręcz przeciwnie, w odróżnieniu od wielu członków Rady Ministrów obecnych czy minionych, nie sposób odmówić mu kompetencji. Świetnie zna się nie tylko na legislacji, ale i prawie konstytucyjnym. Przy tym nie brak mu charakteru. To wszystko nie ma jednak żadnego znaczenia w obliczu faktu, że byłaby to kolejna przesiadka z rządowego fotela za trybunalski stół. A to w swej istocie jest patologiczne. Dlatego właśnie Koalicja Obywatelska przeforsowała ustawę o Trybunale Konstytucyjnym, która w artykule 17 ustęp 2 stanowiła: osoba, która sprawowała urząd prezydenta, mandat posła, senatora, posła do Parlamentu Europejskiego lub pełniła funkcję członka Rady Ministrów, może kandydować na stanowisko sędziego Trybunału, jeżeli od zakończenia sprawowania urzędu, wygaśnięcia mandatu lub zakończenia pełnienia funkcji upłynęły co najmniej 4 lata. Te 4 lata karencji to absolutne minimorum, które należałoby przyjąć. I teraz co? Skoro ustawa nie weszła w życie, Andrzej Duda skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego, który uznał akt za niekonstytucyjny. To już wszystko wolno. Jak wszystko wolno, to zgłośmy Roberta Kropiwnickiego. Nic chyba nie miało większego wpływu na prawo konstytucyjne w ostatnich dekadach niż jego poprawka umożliwiająca w 2015 roku Platformie wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego na zapas. To teraz Zuzanna Dąbrowska z tym pytaniem, czy Nawrocki zbuduje prawicowy pakt senacki. Zuzanna Dąbrowska przypomina, że no, pakt senacki, pomysł senatora Koalicji Obywatelskiej Marka Borowskiego, dał opozycji szansę na utrudnianie Jarosławowi Kaczyńskiemu rządów po roku 2019, bo było 51 mandatów właśnie w ramach paktu senackiego ówczesnej opozycji zdobytych. W kolejnych wyborach w 2023 roku przewaga wzrosła do 65 mandatów. No i teraz prawica chce stworzyć sobie podobny wehikuł. O ile jednak dominacja Platformy Obywatelskiej w opozycji pozwalała jej w 2019 roku na rozdawanie senackich kart, bo chętnych, by stawiać się liderowi Platformy, nie było, to teraz, szczególnie po rozłamie Morawieckiego, sytuacja po prawej stronie jest bardziej skomplikowana. Oczywiście jest ktoś, kto miałby to wszystko połączyć i o tym właściwie wszystkie siły mówią, czyli Karol Nawrocki, ale jak pisze Dąbrowska, kiedy tylko prezydent dał sygnał, że gotów byłby patronować pomysłowi, od razu zderzył się z wyśrubowanymi oczekiwaniami. Ten pakt senacki to będzie taki pierwszy, naprawdę duży sprawdzian dla Karola Nawrockiego, mówił Mentzen, dając do zrozumienia, że prezydent ma być raczej wynajętym przez partie prawicowe człowiekiem do specjalnych poruczeń niż ojcem, założycielem i patronem. Ryzyko więc duże, a zysk niepewny. No to jeszcze jedna informacja z Rzeczpospolitej. Także jest petycja w sprawie nowych świąt w Senacie. Jak Państwo wiedzą, 21 stycznia w Polsce obchodzimy Dzień Babci, a nazajutrz Dzień Dziadka. Tradycja świętowania tych dni jest mocno zakorzeniona. Wkrótce może pojawić się kolejne podobne święto, Dzień Prababci i Pradziadka. Wszystko za sprawą petycji, która w tej sprawie wpłynęła do Senatu. Kiedy miałby być ten dzień, te dni obchodzone? Pomysłodawczyni nie podają konkretnej daty, ale proponują, żeby miało to miejsce we wrześniu. Ich petycja trafi do prac w Senackiej Komisji Petycji. Co roku marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska kieruje do rozpatrzenia niemal 200 petycji dotyczących najróżniejszych tematów. Jeszcze więcej podobnych pism trafia do Sejmu, tylko w tej kadencji ponad 1000. No, ta petycja cieszy się poparciem na przykład Aleksandra Jakubowskiego, wicedyrektora Departamentu Polityki Senioralnej w KPRM-ie, a także Uniwersytetu Trzeciego Wieku imienia Haliny Szwarc w Warszawie, więc być może takie nowe święto właśnie się wkrótce pojawi. Czas na przegląd prasy dobiegł końca. Ja Państwa teraz zapraszam na informacje. Po informacjach nasz pierwszy gość, Klaudiusz Komor, wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej, z którym porozmawiamy o Lex Szarlatan.
4: Autopromocja.
13: Nazywam się Monika Góra. Jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
14: Śmierć Julki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
13: Dlaczego kurierzy śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji Tok FM. Premiery we wtorki.
4: Autopromocja.
15: Reklama.
16: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP. Dostępny jest od 133 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
17: Marian, okazja jest.
18: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
17: Ale to mega okazja w Media Expert.
18: A nie, no to już wróciłem.
19: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
15: Reklama.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 7.21. Marta Perchuć-Bożeńska, zapraszam na informacje Tok FM. Do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął wniosek byłego wiceministra sprawiedliwości z PiSu Marcina Romanowskiego o wydanie listu żelaznego. Dokument został nadany ze stolicy Naddniestrza, Tyraspola. Romanowski jest poszukiwany w związku z podejrzeniami o nieprawidłowości w zarządzaniu Funduszem Sprawiedliwości. Prokuratorskie śledztwo po wypadku 7-latka w łódzkim akwaparku Fala będzie prowadzone pod innym kątem. Ma dotyczyć nieumyślnego spowodowania śmierci, a nie jedynie sprowadzenia niebezpieczeństwa, zagrożenia dla życia i zdrowia. To po tym, jak po 2 tygodniach walki o życie dziecko zmarło w szpitalu. Zdaniem śledczych, w momencie tragedii w akwaparku co najmniej 2 ratowników było w miejscach, z których można było dostrzec tonące dziecko. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Dotychczasowy bilans trzęsienia ziemi, które nawiedziło w poniedziałek Kolumbię, wynosi 265 ofiar śmiertelnych i 496 osób zaginionych. Wiele rdzennych społeczności, w tym położonym nad Pacyfikiem regionie, nadal pozbawionych jest dostaw energii elektrycznej i podstawowych usług, co komplikuje akcję ratowniczą. Poniedziałkowe trzęsienie ziemi w Kolumbii było najsilniejsze w tym kraju w XXI wieku.
20: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Czekała na to 11 miesięcy Iga Świątek w finale turnieju tenisowego WTA w Toronto. Polka po emocjonującym spotkaniu pokonała Ukrainkę Elinę Świtolinę. Obie panie w całym meczu grały wet za wet. Ostatecznie to Polka była górą, wygrywając 6-3, 1-6 oraz 6-3.
3: Ten tydzień udowodnił mi, że trzeba iść dalej bez względu na to, co się dzieje. Jestem szczęśliwa, że mój zespół mnie wspiera w tych lepszych i gorszych chwilach. Bez nich nie byłoby mnie tutaj.
20: mówiła tuż po meczu wyraźnie zadowolona Świątek. Jej rywalką w finale w Toronto będzie Kazaszka Jelena Rybakina, która kilka minut temu pokonała Amerykankę Coco Gauff także w trzech setach 5-7, 6-2 i 6-2, a finał już dziś w nocy. Justyna Kozan zdobyła pierwszy brązowy medal na pływackich mistrzostwach Europy. Urodzona w Stanach Zjednoczonych zawodniczka miejsce na podium na 400 metrów stylem zmiennym zapewniła sobie świetnym finiszem. Poprawiłam rekord życiowy, więc naprawdę się cieszę. To wszystko jest trochę szalone. Kiedy dotknęłam ściany, nawet nie dotarło do mnie, co się wydarzyło. Jak przyznała Kozan, córka emigrantów, na razie ciężko jej idzie nauka polskiego. Moi rodzice uczą mnie w domu, staram się chociaż... Będę się jednak uczyć dalej i mam nadzieję, że następnym razem, gdy będziemy rozmawiać, będę już płynnie mówiła po polsku. No cóż, trzymamy za słowo, a zawody wygrała Irlandka Ellen Walsh. Siatkarki reprezentacji Polski za to wygrały z Francją 3-0 w memoriale Agaty Mróz-Olszewskiej. W drugim środowym spotkaniu Włoszki pokonały Ukrainki 3-1. Zwycięstwo w całym turnieju zapewnią sobie albo Polki, albo Włoszki. Pojedynek już dziś o 18:00 w Koszalinie. Polak będzie szefem zespołu Formuły 1. Marcin Budkowski zastąpił na stanowisku w Cadillacu Brytyjczyka Grahama Lawdona. 49-latek dotychczas pracował już na różnych stanowiskach, m.in. w Ferrari i McLarenie, a także w Międzynarodowej Federacji Samochodowej. W TOK FM czas na pogodę.
3: Dziś sporo słońca, a na zachodzie kraju w ogóle bez chmur. Najchłodniej nad morzem, na Suwalszczyźnie i Podhalu około 20 stopni, w centrum do 23, a najcieplej na zachodzie nawet 27.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: W czwartkowym poranku nasz pierwszy gość, Klaudiusz Komor, wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej. Dzień dobry.
21: Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
12: Porozmawiamy sobie o Lex Szarlatan. Ta ustawa leży już na biurku pana prezydenta Karola Nawrockiego. Czekamy na jego decyzję. Od razu powiem, bo to są szokujące dane, że resort zdrowia szacuje, iż obecnie działalność pseudomedyczną prowadzić może od kilku do kilkunastu tysięcy osób albo podmiotów. Pan by apelował do Karola Nawrockiego, żeby złożył swój podpis pod tą ustawą?
21: Znaczy my jako samorząd lekarski od dawna, od dłuższego czasu podkreślamy, że potrzebujemy w Polsce takiego prawa, które pozwoli skutecznie walczyć z tą szarlatanerią, bo o ile jeszcze w przypadku takich, nazwijmy to, pseudolekarzy, bo tylko tak mogę powiedzieć o osobach, które posiadają prawo wykonywania zawodu lekarza i stosują metody niesprawdzone, my jako samorząd możemy podejmować działania, nasz pion orzecznictwa zawodowego może po prostu ich sądzić, to tutaj w przypadku tych osób, które nie są lekarzami, no niestety my nie mamy żadnej władzy, a te osoby często wyrządzają swoim, ciężko to nazwać pacjentom, bo to są osoby, które
12: klientom.
21: Są...
12: To jest bardzo dochodowy biznes.
21: To są najczęściej osoby, które są po prostu wprowadzane w błąd, na których nieszczęściu się żeruje. I u nich te szkody wyrządzane przez takie paramedyczne, pseudomedyczne działalności są po prostu olbrzymie.
12: Zastanawiam się nad jedną rzeczą, bo zaraz porozmawiamy, jakie narzędzia daje ta ustawa i zastanowimy się, czy ona nas może uratować przed pseudomedycyną. Ale czy nie jest tak, że te zaproponowane przez legislatorów rozwiązania usuwają objawy choroby, a nie jej przyczyny? No bo przecież należałoby się zastanowić, dlaczego ludzie idą do takiego szarlatana i chcą skorzystać z jego usług.
21: Znaczy ja myślę, że to tutaj jest, chyba sprawa jest dosyć jasna, dlaczego my to widzimy. I jest taka sytuacja w medycynie, kiedy medycyna konwencjonalna już nie jest w stanie pacjentowi pomóc. To najczęściej w chorobach
12: nowotworowych. No to są te skrajne wypadki, kiedy ktoś poszukuje ratunku, którego nie może już znaleźć w szpitalu, w przychodni. Ale ja myślę o innych sprawach. O niskim poziomie zaufania społecznego do systemu ochrony zdrowia, o długich kolejkach do specjalistów, o łatwym dostępie do niesprawdzonych informacji. Myślę sobie też o komunikacji. O tym państwo też często mówią, że trzeba uczyć lekarzy tego, jak rozmawiać z pacjentami. Kiedy lekarz nie potrafi wytłumaczyć, jak będzie wyglądać proces leczenia, albo kiedy lekarz sprawia wrażenie, że nie jest zainteresowany pacjentem. Kiedy jest wpatrzony w komputer, kiedy nie dopytuje, kiedy jest obojętny, tak? No zaleca, przepisuje, wykonuje jakieś badania, ale kiedy nie ma takiego kontaktu i zainteresowania, to potem pacjent trafia do takiego szarlatana. Ten szarlatan się nad nim pochyla, zatroskany.
21: No tak, to też prawda, chociaż tutaj też zawsze trzeba zwrócić uwagę na to, o czym my od dawna mówimy, że dajcie nam po prostu leczyć pacjentów, zabierzcie nam troszeczkę tej pracy biurowej, tak? Biurokracji. Dlaczego w tej chwili lekarz rozmawia z pacjentem patrząc w komputer? Bo on w tym samym czasie, kiedy przyjmuje pacjenta w poradni, musi wpisać wszystkie te rzeczy do komputera, musi wypełnić odpowiednie ankiety, rozliczyć wizytę, przyporządkować rozpoznania, wystawić recepty. To wszystko zajmuje czas, a tak naprawdę, sama pani powiedziała, kolejki są kolejną przyczyną. No jeżeli byśmy przyjmowali mniej pacjentów, te kolejki byłyby jeszcze dłuższe, tak? Więc ja oczywiście nie tłumaczę lekarzy, bo rzeczywiście są niektórzy tacy, którzy nie potrafią rozmawiać z pacjentem, ale w większości przypadków wynika to jednak z tego, że brakuje czasu i że jest bardzo dużo biurokracji i tutaj gdyby się udało na przykład poprzez asystentów lekarzy trochę tej biurokracji zdjąć z lekarza, na pewno byłoby to z korzyścią dla stosunków.
12: Pan jest zadowolony, że edukacja zdrowotna będzie przedmiotem obowiązkowym w polskich szkołach od września?
21: Tak. Ja od dawna, jako kardiolog zresztą, podkreślałem, że taka prawdziwa edukacja zdrowotna, ucząca prozdrowotnych zachowań, powinna być jak najwcześniej. I to jest udowodnione, że często zdarza się, że tata na przykład rzuci palenie, bo dziecko przychodząc ze szkoły, gdzie usłyszało o tym, jak bardzo to grozi jego życiu, po prostu na nim to wymaga. Tak? Więc jak najbardziej cieszę się i popieram ten pomysł.
12: Wracam do treści Lex Szarlatan. To jest nowelizacja ustawy o Rzeczniku Praw Pacjenta i to są kompetencje i narzędzia, jakie rzecznik otrzyma, żeby z pseudomedycyną, z szarlatanerią walczyć. No i tak, na przykład osoba piastująca ten urząd rzecznika, będzie mogła wydawać ostrzeżenia publiczne, jeżeli na przykład strona prowadzonego przez nią postępowania dopuści się zagrażającej pacjentom praktyki, tak? Czyli z jednej strony będzie można zakazywać takiej praktyki, potem oczywiście będzie możliwość odwołania i tak dalej, ale będzie można zakazać komuś wykonywania takiej praktyki. Będzie też można informować, że ktoś właśnie udziela jakiś porad, które nie mają oparcia w nauce.
21: I to są chyba dwie najważniejsze rzeczy, bo my w tej chwili obserwujemy to, że nawet jeżeli do nas docierają jakieś informacje o tych szarlatanach, my możemy, oczywiście jak każdy, możemy to zgłosić do prokuratury, tak, jako działalność taką niezgodną z prawem. Natomiast brakuje tego, żeby zatrzymać tą działalność w tym momencie, żeby już ten ktoś nie szkodził pacjentom.
12: Kiedy
21: dochodzi do tego zgłoszenia. I myślę, że to jest dosyć istotna rzecz tego właśnie Lex Szarlatan, że będzie można to zatrzymać. No i oczywiście zawsze wiemy, że tak naprawdę przestrzeganie przepisów wiąże się z nieuchronnością kary. Tak? To jest coś, co najbardziej odstrasza przestępcę od popełnienia czynu zabronionego. I tutaj wydaje się, że to uproszczenie sposobu mogłoby właśnie do tego prowadzić i być tym elementem odstraszającym.
12: Są też wyższe kary finansowe. Mam przed sobą raport Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu o dezinformacji zdrowotnej, bo to też jest ten ważny komponent Lex Szarlatan. Narracja antyszczepionkowa około połowy dezinformacyjnej treści. 23% dezinformacji dotyczy żywienia, suplementów, modnych diet, na przykład popularność lewoskrętnej witaminy C. Są teorie o ukrytych pasożytach. Albo są na przykład takie mity, że bakterie i wirusy nie odgrywają roli w chorobach, a źródłem wszelkich dolegliwości jest wyłącznie psychika. I tego jest mnóstwo.
21: No niestety, my bardzo ubolewamy nad tym, bo znamy przypadki, kiedy pacjenci udają się przekonać tej niczym niepopartej wiedzy, nie można powiedzieć medycznej, i odstępują tak naprawdę od leczenia tego właściwego medycznego, które miałoby jakąś szansę w ich chorobach. I tutaj są przypadki niestety osób z nowotworami leczonych właśnie chociażby tą witaminą C w olbrzymich dawkach i to niestety kończy się praktycznie zawsze szybkim zakończeniem, po prostu śmiercią, co tutaj dużo mówić.
12: A był pan zszokowany, że Jerzego Ziębę przyjęto w Pałacu Prezydenckim?
21: Tak, natomiast...
12: Orędownika pseudomedycyny?
21: No jak
12: najbardziej... Przeciwnika Lex Szarlata?
21: Jak najbardziej my tutaj jako samorząd lekarski potępiamy wszystkie takie przypadki, wszystkie takie osoby, które tą pseudomedycyną się zajmują i no... Ja mam nadzieję tylko, że to, co pani powiedziała, że rzetelna informacja, że ten przekaz, dotarcie z tym przekazem do zwykłych ludzi spowoduje, że to, co jest, bo żadne prawo tak naprawdę, to co pani powiedziała, żadne prawo do końca nie wykluczy tego, żeby tej pseudomedycyny nie było. Ale ja myślę, najlepszym sposobem do tego, żeby ją ograniczyć, jest odpowiednia świadomość pacjentów i po prostu to, żeby oni po nią nie sięgali. No ona się bierze z tego, że jest na nią popyt. Gdyby nie było popytu, nie byłoby tych szarlatanów.
12: A jaki to jest problem, jeżeli chodzi o środowisko lekarskie? Bo zainteresowałam się taką publikacją magazynu Obserwator. Zresztą jest już reakcja na tę publikację Naczelnej Izby Lekarskiej. Jest przygotowywane postanowienie o przedstawieniu lekarzowi zarzutów. To jest ginekolog, występujący często także w mediach, który właśnie rozpowszechnia te informacje o pasożytach, które nas dręczą od środka i trzeba się regularnie odrobaczać. I na przykład pan doktor przekonuje, że jak poczujemy zmęczenie, jak mamy wypryski na skórze, jak mamy upośledzoną drożność nosa, jeżeli chrapiemy, mamy podkrążone oczy, albo bladą cerę, albo odczuwamy jakieś lęki, no to jest jasny znak, że mamy pasożyty i trzeba po prostu zastosować pewne leki, nawet takie, które nie są dopuszczone w Polsce do użytku.
21: No tutaj komentarz jest tylko jeden. My jako samorząd lekarski na mocy ustawy mamy czuwać nad prawidłowym wykonywaniem zawodu lekarza i wszystkie przypadki wykonywania tego zawodu nieoparte na rzetelnej wiedzy medycznej będą bezwzględnie przez samorząd lekarski ścigane i osądzane. No... Ciężko powiedzieć tutaj...
12: W ostatnich latach ile było takich zgłoszeń, spraw?
21: No niestety co roku mamy kilkanaście takich sytuacji. My często dowiadujemy się o tym z mediów, czy też od pacjentów, którzy przychodzą, czy od rodzin pacjentów. Natomiast zawsze w takich sytuacjach podejmujemy odpowiednie działania.
12: A dlaczego lekarze się sprzeniewierzają nauce, etyce lekarskiej dla dochodu?
21: Ja myślę, że tych powodów jest pewnie kilka. To na pewno finansowy jest jeden. Również ta dezinformacja i uleganie jakiejś niesprawdzonej wiedzy szerzonej w internecie. Ale tutaj trzeba powiedzieć tak, że wiedza medyczna to nie jest coś, co się bierze znikąd. Ona tak naprawdę powstaje na podstawie badań klinicznych, gdzie badamy bardzo wiele osób. Najpierw te leki są później badane na komórkach. Później czasami na zwierzętach, chociaż teraz już tego raczej się nie stosuje. Później na grupach kontrolnych i dopiero po wielu latach badań, kiedy mamy pewność, jak dany lek działa i że przede wszystkim nie szkodzi, jest on dopuszczany do użytku. No więc tutaj nie ma możliwości, żeby nagle z dnia na dzień znalazł się jakiś cudowny lek, na dodatek działający na wszystko i dostępny za bardzo wysoką opłatą oczywiście. I tutaj jak państwo o czymś takim słyszą, to ja zawsze apeluję, trzeba zapalić żółtą albo nawet czerwoną lampkę, że chyba coś jest nie tak. No bo gdyby taki lek był, to już dawno byłby przecież przez wszystkich stosowany.
12: Klaudiusz Komor, wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej, moim państwu gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
21: Bardzo.
12: Za chwilkę informacje TOG FM, a potem nasz kolejny gość będzie z nami, Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej.
15: Reklama.
1: Dyson Airwrap ID bursztynowy jedwab. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2029. Teraz za 1919 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: żyć.
1: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: To jest instrukcja postępowania w przypadku szawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Lexora Forte, ekspresowy lek na szawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Lexora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Szawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Au! Znów ten ból.
11: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
10: Mm-hmm.
11: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
10: Oh.
11: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
12: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Reklama.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 7.40. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Potrzebujemy takiego prawa, które pozwoli nam skutecznie walczyć z szarlatanerią. Tak wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej Klaudiusz Komor mówił przed chwilą w poranku TOK FM o ustawie Lex Szarlatan, która pozwala Rzecznikowi Praw Pacjenta na ściganie i karanie działań pseudomedycznych. Ustawa czeka na podpis prezydenta.
16: O ile jeszcze w przypadku pseudolekarzy my jako samorząd możemy podejmować działania, to tutaj w przypadku tych osób, które nie są lekarzami, no niestety my nie mamy żadnej władzy, a te osoby często wyrządzają ciężko to nazwać, pacjentom. U nich te szkody wyrządzane przez takie paramedyczne, pseudomedyczne działalności są po prostu olbrzymie.
15: Według szacunków resortu zdrowia działalność pseudomedyczną może prowadzić od kilku do kilkunastu tysięcy osób. Biuro prezydenta Wołodymyra Zełenskiego opracowuje plan, który ma poprawić wizerunek Ukrainy w Polsce, donosi dziennik Gazeta Prawna. Program koncentruje się na dyplomacji publicznej, a do jego realizacji ma zostać zaangażowana zewnętrzna agencja PR. Dotarciu do przychylnej sobie części polskiego społeczeństwa mają służyć przedsięwzięcia poszerzające wiedzę o rosyjskim zagrożeniu czy o dawnych polsko-ukraińskich sojuszach. Według dziennika biuro Załańskiego proponuje zacieśnienie współpracy z biznesem, ekspertami i mediami. Na Podhalu szykuje się jeden z najbardziej oblężonych turystycznie weekendów tych wakacji. Tłumów spodziewać trzeba się nie tylko na drogach, ale też na szlakach. Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej Ostrzegawczej mówi, że pod względem ruchu turystycznego ten weekend może przebić nawet Sylwestra.
0: Giewont czy Kasprowy, tam będzie trudno złapać prawdziwe wspomnienie cichego i naturalnego Narodowego Parku. Warto znaleźć szlaki alternatywne, może gdzieś bardziej w Kościelisku, Dolina Lejowa.
15: A nawet u sąsiada po słowackiej stronie. Największego tłoku trzeba spodziewać się też na drogach do Zakopanego. Warto więc, wybierając się na Podhale, ruszyć jak najwcześniej i uzbroić się w cierpliwość. Czwartek, słoneczny i bez opadów, bezchmurne niebo na zachodzie Polski. Termometry pokażą od 20 stopni nad morzem, na Suwalszczyźnie i na Podhalu, do 23 w centrum i 27 na zachodzie Polski.
13: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
17: W czwartkowym poranku nasz kolejny gość, Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej, poseł i wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie ministrze.
18: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
17: Minister Rambo, ponoć jak mówi Tom Rose, amerykański ambasador w Polsce, tak pana nazywają w Waszyngtonie, pochlebnie.
18: No, bardzo dziękuję. Dziękuję ambasadorowi za te pochlebne słowa i...
17: Ale
18: prostu...
17: to chyba nie z powodu sylwetki, bo musiałby się pan znacząco poszerzyć.
18: Po prostu walczymy o swoje. Myślę, że sylwetki Sylwestra Stallone z najlepszych lat swojego aktorstwa nie dogoni nikt.
17: Romanowski w Naddniestrzu pana zaskoczył?
18: Tak, uważam, że to jest duże zaskoczenie dla nas wszystkich, ale z drugiej strony też pewne fakty, z którymi trzeba się zmierzyć, no bo zapewniam też z racji tego, co robię teraz, że jeżeli polski polityk pojawia się w Naddniestrzu kontrolowanym de facto przez Rosję, to nie jest to przypadek i na pewno swoje paluchy już włożyły tam rosyjskie służby. Nie ma możliwości, żeby ktoś się tam znalazł bez wiedzy rosyjskich służb i bez ich zaangażowania. Więc tak jak zobaczyliśmy Szmyta w Mińsku, tak zobaczyliśmy właśnie Romanowskiego w Naddniestrzu i wydaje się, że ta sprawa będzie miała swój dalszy ciąg.
17: To znaczy?
18: To znaczy... Uważam, że on jest dzisiaj idealnym obiektem do werbunku z punktu widzenia rosyjskich służb.
17: Bo jest w dramatycznej sytuacji.
18: Jego właściwie chyba nawet nie trzeba werbować, no bo on po prostu uciekł z Polski, jest zbiegiem, grozi mu 15 lub 25 lat więzienia, jest oskarżany o defraudację 150 milionów złotych, zresztą podobnie jak Zbigniew Ziobro, który ukrywa się gdzieś na terenie Stanów Zjednoczonych. I jestem przekonany, że sprawiedliwości w końcu stanie się zadość i ci ludzie staną przed polskim wymiarem sprawiedliwości. I bo czasami mówimy, że te procesy idą zbyt wolno albo że rozliczenie trwa, a chcielibyśmy, żeby trwało krócej. Ja też bym chciał, ale to, że oni uciekają, pokazuje, że oni uciekają przed czymś. Oni dokładnie wiedzą, że w Polsce czeka ich więzienie za to, co zrobili.
17: A służby będą chciały, polskie służby, ustalić... Kiedy ewentualnie mogło dojść do kontaktu Romanowskiego z rosyjskimi służbami? Bo jak rozumiem, wykluczają państwo taki scenariusz, że po prostu Romanowski pojechał tam jako turysta i z rosyjskimi służbami nigdy nie miał do czynienia.
18: To tak jakby powiedzieć, że turystycznie ktoś pojechał do Moskwy albo turystycznie ktoś pojechał do Mińska. No, można się czarować i można uważać, że Mińsk rzeczywiście jest pięknym miastem, ma pewnie wspaniałe kościoły, które można zwiedzać, no ale nie bądźmy dziećmi i nie bądźmy naiwni. Oczywiście, że służby tego typu sygnały i sprawdzają, i weryfikują. Natomiast to jest tak jak w przypadku tego Szmyta. To znaczy w oczywisty sposób w takim Mińsku jest ciężej znaleźć takiego delikwenta, dlatego że jest pod opieką bardzo często właśnie służb białoruskich czy rosyjskich. Ta sprawa będzie miała na pewno swój dalszy ciąg.
17: My z Naddniestrzem nie mamy żadnych kontaktów, jak rozumiem, bo nie uznajemy tejże republiki.
18: Tak, no tam... specyfika tego regionu jest wyjątkowa. Tam zarówno władze Mołdawii, jak i władze Rosji uzurpują sobie prawo do tego terenu, ale też w związku z tym...
17: No ale Mołdawia chyba nie uzurpuje, ponieważ kawałek Mołdawii się oderwał od Mołdawii w momencie, kiedy Mołdawia występowała ze Związku Radzieckiego, a ten kawałek terenu chciał pozostać.
18: No, umówmy się, że sytuacja jest skomplikowana, że żyją tam ludzie, którzy część chciałaby... bardziej w kierunku Europy, a część chciałaby w kierunku Rosji. Dokładnie, więc nie ma przypadków.
17: I wojska rosyjskie, dodajmy.
18: Dokładnie, nie ma przypadków. Wojska rosyjskie, posterunki rosyjskie i wszystko, co wiąże się też z kolejnymi celami samej Rosji. Jeżeli chodzi o zdobycze terytorialne, tak jak mówimy o Osetii, tak mówimy tutaj o Naddniestrzu, więc sprawa jest wyjątkowo obrzydliwa, mówiąc wprost. I też nie zapominajmy, że to obciąża po prostu PiS. Ja wczoraj słyszałem Przemysława Czarnka, który gdzieś w jakiejś audycji telewizyjnej mówił, że to jest chyba fake i to jest chyba nieprawda. Szanowni Państwo, wczoraj adwokat pana Romanowskiego potwierdził, że to jest jego adres, że to jest jego miejsce, że ten człowiek posługuje się sfałszowanym paszportem na inne nazwisko.
17: Bartosz Lewandowski wczoraj po 22 na portalu X napisał tak. Przebywa w klasztorze ze zmienionym wyglądem. Ukrywało go Opus Dei oraz prezydent Donald Trump. Był już w Serbii, Hiszpanii, a teraz jest w separatystycznym regionie Mołdawii. Więc chyba raczej kpimy, co nas Lewandowski z tych doniesień, które się pojawiały i które pojawiają się teraz. No ale rozumiem, że państwo wykluczają, że Romanowski albo ktoś w jego imieniu pojechał do Naddniestrza, żeby stamtąd wysłać list do stołecznego sądu z żądaniem listu żelaznego.
18: Wiemy, że się ukrywa. Wiemy, że wcześniej był na Węgrzech. Wiemy, że unikał przekazywania swojego adresu. Wiemy, że później prawdopodobnie przebywał w Serbii, a później albo teraz prawdopodobnie jest w Naddniestrzu. I sprawa jest, myślę, ultra poważna dla całego środowiska politycznego. Obciąża to po prostu PiS. To ci ludzie pozwolili na to, żeby parasol ochronny nad całą tą mafią był roztoczony, a my ich teraz ścigamy.
17: Ja tylko powiem, że prokuratura ma, tak mówi mecenas Lewandowski, adres korespondencyjny pana Romanowskiego. 15 sierpnia, Święto Wojska Polskiego, będzie defilada w Warszawie, rzecz jasna, pod hasłem Polska Safe, Bezpieczna Polska, będzie parada morska w Gdyni, Nawrocki i Kosiniak będą w Warszawie, a Donald Tusk będzie nad morzem, nie będzie go w Warszawie. Chodzi o to, żeby unikać wspólnych z Nawrockim imprez?
18: Nie, chodzi o to, żeby uhonorować polskich marynarzy i liczymy, że będzie około 150-200 tysięcy ludzi w Trójmieście, więc już od zeszłego roku rozdzieliliśmy te imprezy w taki sposób, żeby defilada wojskowa była w Warszawie, a parada morska w Trójmieście. I zapraszam serdecznie wszystkich mieszkańców Rzeczpospolitej do oglądania i defilady, i parady morskiej. To będzie wyjątkowe widowisko i to jest taki ukłon dla wszystkich naszych obywateli. I z tego miejsca, jeżeli mogę, to chciałbym wszystkim podziękować za to takie przyzwolenie na to, żeby kupować sprzęt dla polskiej armii, bo to są gigantyczne pieniądze. To jest oczywiście zawsze coś kosztem czegoś, ale my dzisiaj nie mamy wyjścia i musimy zrobić absolutnie wszystko, żeby polscy żołnierze mieli najlepszy możliwy sprzęt.
17: A będziemy kupować jeszcze dodatkowe myśliwce F-35, bo jakiś czas temu Rzeczpospolita napisała, że państwa rząd może na takie zakupy się zdecydować i że w jakimś stopniu mogłoby to też częściowo osłabić wsparcie administracji Trumpa dla opozycyjnej prawicy w czasie przyszłorocznych wyborów, więc byłaby to taka wasza odpowiedź na tę transakcyjną politykę prowadzoną przez Donalda Trumpa.
18: Mamy taki plan, to znaczy nie, żeby osłabić PiS, bo to jest naszym codziennym działaniem.
17: Ale jak wyjdzie przy okazji, to się nic nie stanie, tak?
18: Natomiast chcemy kupić kolejne myśliwce F-35, nie dlatego, że to jest kwestia polityki, tylko dlatego, że są to najlepsze myśliwce na świecie, bez żadnych wątpliwości.
17: A czy obawiają się państwo politycznych interwencji Waszyngtonu w 27 roku w polską politykę?
18: Myślę, że możemy liczyć się z tym, że w jakiś sposób ta czy inna administracja będzie zaangażowana w wybory w Polsce. Widzieliśmy to zresztą w różnych krajach, natomiast nie zawsze kończyło się to specjalnym sukcesem. Poza tym moim zdaniem kontakty dzisiaj z administracją amerykańską są najlepsze w ciągu ostatnich lat. Zresztą widać to było na ostatnim spotkaniu w Łodzi, gdzie mówił o tym ambasador Rose. Cytowała pani na początku te słowa względem Rambo, ale prawda jest taka, że my naprawdę dzisiaj z Amerykanami mamy zupełnie inny dialog. Rozmawiamy o stałych bazach w Polsce, rozmawiamy o koprodukcji takich produktów jak rakiety PAK-3 do Patriotów. Mówimy o tym, że Polska w związku z tym, że wydała, powiedzieliśmy to pierwszy raz, 65 miliardów dolarów w Stanach Zjednoczonych i wyda minimum drugie tyle w ciągu następnych lat, to musimy się liczyć z tym, że Polska już nie jest po prostu klientem. Jest strategicznym partnerem, nawet z punktu widzenia takiego mocarstwa jak Stany Zjednoczone.
17: No ale Donaldowi Trumpowi może się wydawać, że jak będzie rząd prawicowy, który będzie współpracował z Karolem Nawrockim, za którym ponoć Trump przepada, to będzie lepiej z punktu widzenia Donalda Trumpa. Pan pewnie o tym wie.
18: Jedną tylko rzecz chciałbym powiedzieć, bo uważam, że to nas fundamentalnie różni przede wszystkim z PiS-em. Ja kibicuję prezydentowi Nawrockiemu, jeżeli chodzi o jego kontakty z Ameryką. Uważam, że to działa dla dobra Polski. I tego samego oczekiwałbym od obozu prezydenckiego. Żeby on nie psuł relacji rządu z administracją amerykańską, tylko wspierał te relacje, bo to jest działanie na rzecz Polski. To nie jest tak, że sojusz z Ameryką to jest sojusz jednej administracji z tym czy innym rządem. To jest sojusz między dwoma krajami.
17: Ale Karol Nawrocki przekonuje, że ma problem z rządem w przemówieniu, które pewnie pan słyszał podczas rocznicy swojego zaprzysiężenia. Mówił, że nie jest łatwo w momencie tak mocnego antyamerykanizmu przedstawicieli polskiego rządu budować relacje ze Stanami Zjednoczonymi.
18: Dlatego uważam, że działanie prezydenta jest skrajnie nieodpowiedzialne i jest głupie. Natomiast jeżeli pan prezydent Nawrocki szuka antyamerykańskich ruchów, to chciałbym zwrócić uwagę na wielkiego sojusznika pana Nawrockiego, czyli pana Brauna, bo nie ma drugiego takiego polityka w Polsce tak antyzachodniego i tak antyukraińskiego i de facto tak antypolskiego i prorosyjskiego jak pan Braun. I to jest dzisiaj człowiek, do którego Nawrocki mówi, że jest mu bliżej niż do Donalda Tuska. To wymaga zastanowienia i to wymaga przemyślenia w przypadku również wyborów.
17: Pytam o tę interwencję polityczną Stanów Zjednoczonych, czy pomoc dla obozu prawicowego, bo przecież widzieliśmy tę pomoc dla Karola Nawrockiego w trakcie kampanii zeszłorocznej prezydenckiej. Pan pewnie o tym wie, panie ministrze. Ja o tym wiem z dwóch bardzo dobrych źródeł po obu stronach tego politycznego sporu, że po wygranej Karola Nawrockiego Prawo i Sprawiedliwość próbowało lobbować u Amerykanów, żeby doprowadzić do odwrócenia sojuszy. Był nacisk wywierany na Władysława Kosiniaka-Kamysza, żeby został stworzony rząd z nim jako premierem, wicepremierem Mateuszem Morawieckim. Więc może historia będzie się powtarzać.
18: Ja nie mam wątpliwości, że raz na jakiś czas możemy mieć do czynienia z próbami interwencji, takiej czy innej. Ale Polska, myślę, że sobie z tego typu rzeczami radzi dobrze, że jesteśmy dojrzałym systemem politycznym i na samym końcu to ludzie będą wybierali w Polsce swoje władze. Tak jak w 23 roku powiedzieli tak dla koalicji 15 października. Przed nami wybory roku 27, absolutnie kluczowe i albo ten system z Nawrockim się domknie i będzie monowładza, przeciwko czemu nawet PiS protestował w ostatnich wyborach, albo będziemy mieli system, który pozwoli nam utrzymać w Polsce i demokrację, i wolność.
17: Pamiętam,
18: a przede wszystkim przyszłość
17: europejską.
18: Pamiętam, że w zeszłym
17: roku państwo przekonywali, że należałoby mieć swojego prezydenta jako rząd, bo wtedy będzie można, nie mówili państwo wtedy o domykaniu systemu, tylko o realizacji swoich zadań politycznych.
18: Ale dlatego wykorzystuję dzisiaj te argumenty, które padały w czasie ówczesnej kampanii wyborczej i robię to z pełną premedytacją, dlatego że w oczywisty sposób, gdyby wybory wygrał Rafał Trzaskowski, byśmy byli dzisiaj w zupełnie innym miejscu. Natomiast jeżeli w 27 roku wybory wygra PiS z Braunem, to będziemy mieli antyamerykański, antyzachodni, antyukraiński i de facto antypolski, prorosyjski rząd w centrum Europy. I to nie są żarty, tylko jest to prawdziwy wybór, przed którym staniemy.
17: Mówiłam, że ta defilada w Warszawie będzie pod hasłem Polska Safe, Bezpieczna Polska. Tymczasem Karol Nawrocki, rozumiem, że to też taka złośliwość wobec pana prezydenta, który ustawę
18: tak
17: o Safe zawetował. Ale on uporczywie wraca, pan prezydent, do Safe 0%. I znowu mówił, że jest inicjatywa ustawodawcza w polskim Sejmie i pana prezydenta i przecież PSL-u, który też przez pewien czas mówił, że to ma być takie pokerowe, sprawdzam, bo jak te pieniądze są, to niech pójdą na polską armię i coś się z tym wydarzy, czy się nie wydarzy?
18: Ja czekam na te pieniądze. Tym bardziej, że...
17: Czyli co, najpierw Adam Glapiński ma wyjść z teczką albo z taczką pełną złotych sztabek, a dopiero potem, tak?
18: Panie redaktor, przepisy w Polsce są jasne. Jeżeli w Narodowym Banku Polskim pojawi się zysk, to automatycznie 90% tych środków trafi do budżetu państwa. I w związku
17: ale
18: z tym...
17: Ale pan wie, że nie chodziło w tym pomyśle o ten zysk, który się w Narodowym Banku Polskim pojawia, tylko chodziło o taki zysk, który można wygenerować.
18: Ale to jest zysk Narodowego Banku Polskiego i Narodowy Bank Polski ma możliwości, żeby generować zysk. I my czekamy na te pieniądze. Nie ma żadnych przeszkód, żeby dzisiaj Narodowy Bank Polski przekazał te pieniądze dla polskiej armii. I to jest pierwszy taki przypadek w historii, pierwszy, żeby zwierzchnik sił zbrojnych poinformował żołnierzy, że przekaże 200 miliardów złotych z takiego czy innego źródła i tego nie zrobił. Przecież Nawrocki oszukał żołnierzy.
17: No, ale pan to rząd zawetował ustawę o safe. Sprzedał rezerwy złota i w ten sposób wygenerował zysk i przekazał go do polskiej armii, bo mamy opinię Europejskiego Banku Centralnego, że to byłoby niezgodne z artykułem 123 traktatu, który wyklucza finansowanie wydatków publicznych przez bank centralny.
18: Tak jak pani świetnie wie, Narodowy Bank Polski jest niezależny i to Narodowy Bank Polski decyduje o tym, jak generuje i czy generuje zysk, przy użyciu jakich metod. Natomiast akurat w Polsce prawo w tej sprawie jest jasne i jest zgodne ze wszystkimi możliwymi traktatami. Jeżeli pojawi się zysk w Narodowym Banku Polskim, to ten zysk zostanie przekazany do budżetu państwa na wydatki, które rząd uważa za najistotniejsze. A ja dzisiaj jasno mówię, że najistotniejsze są wydatki na bezpieczeństwo państwa. Zarówno to militarne, energetyczne, infrastrukturalne, jak i zdrowotne.
17: No to teraz przed panem, panie ministrze, 30 sekund, żeby zachwalić defiladę w Warszawie.
18: Szanowni państwo, wszyscy mieszkańcy Rzeczpospolitej, zapraszam serdecznie na defiladę w Warszawie oraz na Paradę
17: Będzie
18: Morską
17: bardzo gorąco.
18: W Trójmieście. Będzie gorąco, warto się zabezpieczyć. Wojsko też zabezpieczy wodę dla tych, którzy będą blisko. Będziemy mogli obejrzeć najnowocześniejszy sprzęt, najnowocześniejsze myśliwce F-35, polskie F-16, FA-50, ale też sprzęt pancerny, zarówno nasze czołgi, Abramsy, K2. Będziemy mogli zobaczyć nasze armatochaubice, ale też borsuki, rosomaki i wiele, wiele innych elementów. I przede wszystkim, to co najważniejsze, polskich żołnierzy, którzy będą tam, w Warszawie, dla państwa, z ukłonami za to wszystko, co polskie społeczeństwo robi dzisiaj dla polskiej armii. Ja za to też serdecznie dziękuję.
17: Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej, poseł i wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję, panie ministrze.
18: Dziękuję, pani redaktor.
17: Wiceszef MSZ-u Marcin Bosacki będzie moim państwa gościem tuż po informacjach.

0: Reklama.
1: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra Mleczna Dolina 200 gramów. Zł 99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. A już od środy z kartą Moja Biedronka. Kawa ziarnista Lavazza Crema e Gusto 1 kg. 59,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego napój gazowy.

0: pierwsza. Pierwszy miecznik ma wejść do służby w 2029 roku. Wszystkie trzy mają być gotowe do roku 2031.
1: Na program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
0: Najpogodniej dziś na zachodzie, ale tak naprawdę w całym kraju nie powinno dziś zabraknąć słońca i nie będzie padać. Najchłodniej około 20 stopni będzie nad morzem, na Suwalszczyźnie i na Podhalu, około 23 w centrum, do 27 na zachodzie Polski.
1: Sponsorem programu był właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: W poranku nasz kolejny gość jest z nami Marcin Bosacki, wiceminister spraw zagranicznych, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie ministrze.
4: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
3: Odnalazł się chyba Marcin Romanowski. Jego mecenas napisał na portalu X wczoraj po 22. Tak, potwierdzam fakt złożenia przez mojego klienta wniosku o wydanie listu żelaznego i złożenia oświadczenia o przebywaniu poza terytorium Unii Europejskiej. Prokuratura dysponuje adresem korespondencyjnym Romanowskiego oraz oświadczeniem mojego mocodawcy. Myśli pan, że on jest w tym Naddniestrzu, czy tylko stamtąd poszło pismo do sądu?
4: Nie mam wiedzy, nie będę spekulował, ale jeśli by tak było, że on rzeczywiście przebywa w Naddniestrzu, no to to jest dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej z jego wiedzą wiadomość bardzo zła, bo Naddniestrze jest absolutnie kontrolowane przez rosyjskie służby. I on by nie mógł tam być, gdyby w jakimś stopniu nie był dogadany, mówiąc kolokwialnie, z Rosjanami.
3: A kto wydał Romanowskiemu, zdaniem pana, ten paszport na inną tożsamość?
4: Nie wiem, to mogło być jeszcze za czasów Orbana na Węgrzech, ale to jest też moja spekulacja.
3: Czyli reżim
4: moja
3: Orbana,
4: wiedza.
3: Tak? Taki pomocny?
4: Tak, mi się wydaje, że to byli ludzie, którzy nie mieli żadnych skrupułów w realizowaniu swoich interesów. Mówię nie o interesach Węgier, tylko o osobistych interesach ekipy Orbana. No przypominam, jego szef dyplomacji nie tylko dostawał ordery od Putina, ale po zakończeniu pracy dla Węgier został członkiem zarządu dużej firmy chińskiej, co jako żywo przypomina historię z panem Schröderem i Gazpromem kilkanaście lat temu. No, potrafię sobie wyobrazić, że tamta ekipa na Węgrzech, na szczęście odesłana do historii przez wyrok wyborców węgierskich, mogła takie rzeczy robić.
3: Poinformuję państwa, naszych słuchaczy i słuchaczki, że zapraszamy też do oglądania naszej rozmowy na kanale TOG FM na YouTubie. A co zrobić teraz z Romanowskim, z jego żądaniem listu żelaznego? Prokurator Nowak wczoraj mówił, że list żelazny nie powinien być nagrodą za ucieczkę, wieloetapową zresztą, najpierw Węgry, teraz być może właśnie Naddniestrze. Z drugiej strony zostawić go tam swojemu losowi?
4: Zgadzam się z prokuraturą, że nie powinniśmy nagradzać tego, że ktoś tak naprawdę ucieka spod polskiego wymiaru sprawiedliwości. Z drugiej strony potencjalne zeznania pana Romanowskiego oczywiście byłyby niezwykle cenne, bo myślę, że on o układzie wokół pana Ziobry, o układzie w dawnym Ministerstwie Sprawiedliwości wie rzeczywiście, jeśli nie wszystko, to bardzo, bardzo dużo, zapewne najwięcej z dotychczasowych świadków.
3: Ostatnio Tomasz Siemoniak mówił, że sytuacja Romanowskiego musi być dramatyczna, że on nie dzwoni, nie przemieszcza się, nie korzysta z kart kredytowych. Pana poprzednik na tym miejscu, czyli minister Cezary Tomczyk, nie wykluczał, że został zwerbowany przez rosyjskie służby albo że jest z nimi w kontakcie.
4: Ja zwrócę uwagę na los pana sędziego Szmyta.
3: Byłego sędziego.
4: Słusznie, pani redaktor, absolutnie. Który... Nie wiemy, w którym momencie podjął współpracę ze służbami białoruskimi, no ale wiemy, że w tej chwili jest nie tylko na Białorusi, ale jest tu, jest wykorzystywany, daje się wykorzystywać, jest aktorem w grze propagandowej Łukaszenki i Putina.
3: Jak długo będzie

0: potrzebny, tak długo będzie grał.
1: No to jest, kolejna osoba z tamtego ministerstwa, mówię teraz o Romanowskim, jeszcze wyżej umocowana, która prawdopodobnie wchodzi w podobne gry ze służbami rosyjskimi. No to pokazuje co najmniej to, że to środowisko jest podatne na tego typu relacje.
0: Albo że to był jedyny możliwy kierunek.
1: Z Rosjanami. No więc mówię, że co najmniej jest podatne teraz, ale nie wiemy tego. Być może było podatne wtedy, kiedy rządziło.
0: No właśnie, czy nie byłoby kluczowe ustalenie, jeżeli da się to ustalić, kiedy ewentualnie jakieś kontakty między Romanowskim a rosyjskimi służbami zostały nawiązane? Czy to się stało jeszcze w Polsce? Czy to się stało, kiedy już uciekł na Węgry? Czy to się stało dopiero wtedy, kiedy Węgry przestały być miejscem bezpiecznym dla Romanowskiego i Ziobry i ruszył w dalszą drogę?
1: To jest pytanie do służb, nie do dyplomacji, ale jestem absolutnie przekonany, że polskie służby to robią i pewnie nie robią tego od wczoraj, tylko dużo wcześniej.
0: A co polska dyplomacja może w tej sprawie zrobić? No bo wiemy, że Naddniestrze, no to jest teren, nad którym Mołdawia nie ma kontroli, tak?
1: No właśnie. Nie możemy tak naprawdę żądać ekstradycji od władz, z którymi nie mamy formalnych kontaktów,
0: czyli
1: władz Naddniestrza. Możemy
0: republiki.
1: Oczywiście wysłać takie żądanie do kraju, który formalnie sprawuje władztwo, pieczę nad tym terytorium, czyli do Mołdawii, no ale wiemy, że to żądanie nie zostanie zrealizowane, bo Mołdawianie nie mają takich możliwości, żeby łapać ludzi i potem ich wydawać na terytorium Naddniestrza, które jest chronione przez służby i wojsko rosyjskie. Z punktu widzenia dyplomacji nasze ruchy, jeśli on rzeczywiście jest w Naddniestrzu, są mocno ograniczone.
0: Zmienię temat. PiS na swojej konwencji zatytułowanej ku nowemu rządowi zaproponował, żeby deportować wszystkich ukraińskich mężczyzn w wieku poborowym, którzy nie są legalnie zatrudnieni. Tobiasz Boheński tłumaczył nieco obłudnie, że Europa Środkowo-Wschodnia, żeby była bezpieczna i wolna, to Ukraina musi oczywiście zwyciężyć. No i trzeba właśnie Ukrainie w ten sposób pomagać, żeby żołnierza miała.
1: To jest czysta, bardzo cyniczna zagrywka propagandowa, populistyczna.
0: A widział pan sondaż Rzeczpospolitej?
1: Tak, widziałem.
0: 67% Polaków się z tym zgadza.
1: I teraz powiem coś, co nie przeczy, ale jednak to jest takie ale duże. Ja rozmawiałem z władzami ukraińskimi, z władzami wojskowymi ukraińskimi, w jaki sposób pomagać im ściągać, werbować mężczyzn, którzy są na terytorium Polski na potrzeby armii ukraińskiej wiele, wiele miesięcy temu. Co więcej, jest decyzja Unii Europejskiej o tym, że takie osoby w wieku poborowym tracą z automatu możliwość ochrony międzynarodowej na terytorium Unii. Więc my chcemy pomagać w tym, żeby mężczyźni w wieku poborowym walczyli w swoim kraju z rosyjską nawałą Ukrainie. Natomiast ten pomysł jest pomysłem czysto populistycznym, bo oznaczałby, gdyby go zrealizować, łapanki na ulicach, wchodzenie do mieszkań na potrzeby, jak oceniają fachowcy, w tym fachowcy z MSZ-u, maksimum kilkunastu tysięcy ludzi. Bo jeśli ktoś jest mężczyzną w wieku poborowym w Polsce, to w 90% albo ponad 90% pracuje. Czyli ten pomysł byłby, no jak mówię, to jest czysta propaganda, bo de facto takich osób jest niezwykle mało w Polsce.
0: Chciałabym zapytać pana o taką historię osobistą, bo w sobotę napisał pan na X-ie o niespodziewanych gościach. To był 91-letni pan Leonard z synem, Niemcy. W domu pod Poznaniem, który od lat 70. należy do pańskiej rodziny, pan Leonard mieszkał w czasie wojny jako dziecko kolonizatorów przybyłych do Wielkopolski z Łotwy. No wypili panowie kawę, gość obejrzał dom, zamieścił pan taką informację w mediach społecznościowych. No i w poniedziałek napisał pan tak. Autorom licznych komentarzy mówiących mi, że 91-latka, który ostatni raz chciał odwiedzić dom, w którym w czasie wojny spędził 3 lata, miałem wyrzucić, się zwyzywać lub poszczuć psami, odpowiadam krótko, żal mi was. No i jeszcze taka rada, że temu środowisku przydałaby się powtórna chrystianizacja, wstydźcie się. Ale były też takie krytyczne komentarze, które nie były hejterskimi, nienawistnymi, że jednak wpisuje się pan w jakąś obcą politykę historyczną.
1: To absolutna bzdura. Uważam, że normalnym ludzkim odruchem, jeśli przychodzi pan, który ledwo chodzi i prosi o to, że czy mógłby zobaczyć dom, w którym spędził 3 lata życia, latach 42-45 do końca stycznia, a potem uciekał przed Armią Czerwoną, to jest normalne, że należy go przyjąć. Miałem bardzo wiele komentarzy takich, że otwieram znowu Niemcom drogę do Wielkopolski. No to jest absurd. Zresztą ten pan nie miał jakichkolwiek ani roszczeń, wręcz przeciwnie, on przyznawał, że byli tutaj, no może nie użył słowa okupantami, zresztą on mówił tylko po niemiecku, jego syn mówił po angielsku i tak się porozumiewaliśmy. Ale że byli no, nieproszonymi gośćmi i dopytywał, co się stało z rodziną, która... Czy ja wiem, co się stało z rodziną, która... Bo to nie była moja rodzina wtedy i byli inni właściciele
0: została
1: tego domu.
0: Została wysiedlona na Zamojszczyznę,
1: tak,
0: wróciła w
1: 1945. I zdaje się, że dość autentycznie się przejmował tym, że ich, zresztą grubo wcześniej, bo zimą 39 na 40 rok przesiedlono na, no gdzieś między Lublin a Zamość. Uważam, że nie wszystko jest polityką, nie wszystko jest wpisywaniem się w jakieś międzynarodowe w gry. Nie, historia nie jest przekleństwem. Spotkałem... Natomiast historia jest niezwykle skomplikowana i ten pan na przykład wspominał, że mieli niezwykłe szczęście, że po wojnie osiedli za Bielefeld, czyli na terytorium RFN-u, a nie NRD. I mówi, że dzięki temu mógł w spokoju założyć rodzinę i żyć w dobrobycie, a nie w komunizmie. Bardzo wielowątkowa, niezwykle ciekawa dla mnie jako historyka sprawa, no i zaskakująca, no bo nie spodziewałem się, że ktoś, kto puka do moich drzwi, to nie jest w sobotę, nie wiem, listonosz, tylko z przesyłką, tylko, czy kurier, tylko ktoś, kto no, równo 80 lat, a nawet ponad 80 lat temu jako dziecko, on stamtąd wyjechał jako 10-latek, w tym domu spędził, zresztą całkowicie już od tego czasu przebudowanym, spędził część dzieciństwa. Dla mnie fascynująca, ciekawa historia o żadnym znaczeniu politycznym.
0: Dziennik Gazeta Prawna, panie ministrze, pisze dzisiaj o takim planie Zełenskiego na poprawę relacji z Warszawą, ale są też takie pomysły Jastrzębie, czyli na przykład, żeby skarżyć Polskę o te nienawistne nastroje antyukraińskie, że rasizm, że ksenofobia na forum Unii Europejskiej.
1: Po pierwsze, Ukraińcy wiedzą, że państwo polskie, rząd polski, służby polskie, policja niezwykle nie tylko twardo, ale i skutecznie walczą z tego typu przejawami ksenofobii i nienawiści wobec wszystkich obcokrajowców, ale w ostatnim czasie to oczywiście dotyka głównie Ukraińców. Praktycznie sprawcy wszystkich tych szeroko komentowanych, nie tylko w Polsce, ale też w Ukrainie i w wielu innych krajach, ataków na słownych bądź niestety fizycznych na Ukrainki i Ukraińców zostali złapani. Może poza jednym przypadkiem. I Ukraińcy o tym wiedzą, oni to doceniają. Mówię o politykach. Natomiast tak jak w każdym rządzie, tak jak w każdej klasie politycznej, tam są ludzie, którzy chcą
0: konfrontacji.
1: Wykorzystywać politycznie na potrzeby wewnętrzne ten niewątpliwy kryzys w stosunkach polsko-ukraińskich. Zresztą co podkreślam, sprowokowany, czy iskrę, pod który podłożył sam Zełenski, nadając jednej z jednostek imię bohaterów UPA. Ale też są ludzie, którzy są bardzo rozsądni i chcą porozumienia i łagodzenia wzajemnych stosunków, ale też nastrojów międzyludzkich. Ja się w ostatnich 10 dni temu W sobotę we Lwowie spotkałem z wiceszefową kancelarii administracji prezydenta Zełenskiego, panią Iryną Wereszczuk, i mieliśmy bardzo dobry dialog. W wielu sprawach się zgodziliśmy co do kroków, zwłaszcza po stronie ukraińskiej, które będą przez nich robione. Był też pełnomocnik do spraw stosunków z Ukrainą Paweł Kowal w Kijowie. Ten dialog się toczy. Mamy nadzieję na dobre rozwiązania, które złagodzą te emocje.
0: Te nastroje antyukraińskie w Polsce się rozpędzają i zastanawiam się, czy rząd nie wyrzuca sobie, że niewiele zrobił albo nic nie zrobił, żeby temu zapobiec, a nawet momentami dorzucał też swoje do pieca, jak na przykład wtedy, kiedy Rafał Trzaskowski uznał za stosowne w kampanii wyborczej zaproponować to obcięcie świadczeń dla dzieci niepracujących Ukraińców. No i teraz kto na tym skorzysta? No przecież nie Koalicja Obywatelska, nawet jeżeli będą państwo się w aksamitnych rękawiczkach chcieli pod to podłączyć, tylko Braun, Konfederacja, PiS.
1: Uważam, że to nie jest tak, że my się w jakikolwiek sposób pod to podłączamy, wręcz przeciwnie. Jasno mówimy, najwyraźniej pan premier Donald Tusk, pan wicepremier minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, że twardo potępiamy i będziemy zwalczać wszelkie przejawy nienawiści, że nadal pomagamy Ukrainie, jeśli chodzi o jej walkę z Rosją, i robimy to z dwóch powodów. Pierwszy jest moralny, bo uważamy, że pokój i współpraca między sąsiadami jest słuszna, a drugi jest strategiczny. Ukraina musi tę wojnę wygrać po to, żeby Rosja jej nie wygrała, co by w sposób ogromny zagroziło też Polsce.
0: Marcin Bosacki, wiceminister spraw zagranicznych, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję panie
1: ministrze bardzo
0: za rozmowę. Komentatorzy będą z nami tuż po informacjach.
2: Autopromocja.
3: Czy Biblia została napisana przez mężczyzn, dla mężczyzn?
4: Biblia jako księga chyba nie powinna być czytana w taki sposób, aby potwierdzić dominację jednej płci. Równość mężczyzny i kobiety jest zaznaczona i w pierwszym, i w drugim opisie stworzenia. Bóg absolutnie jest niebinarny. Niektórzy mówią nawet, że Bóg jest queerowy.
5: Tajemnice Kościoła. Premiery na tokfm.pl i w aplikacji tokfm w czwartki. Marta Stanowska, zapraszam.
2: Autopromocja.
0: Reklama.
6: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary. Do 5 września.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w ten piątek Chibo Exclusive kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. A Soda Stream różne rodzaje 440 ml. Teraz tylko 14,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 8.21. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Jeśli Marcin Romanowski rzeczywiście jest w Naddniestrzu, to dla bezpieczeństwa Polski jest to bardzo zła wiadomość. Nie byłoby go tam, gdyby nie był dogadany z Rosjanami. Tak o sprawie byłego wiceministra sprawiedliwości z PiSu mówił przed chwilą w poranku TOK FM Marcin Bosacki, wiceminister spraw zagranicznych z Koalicji Obywatelskiej. Do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął wniosek Romanowskiego o wydanie listu żelaznego. Dokument został nadany z Tiraspola, stolicy kontrolowanej przez Rosję Naddniestrza. Romanowski jest poszukiwany w związku z podejrzeniami o nieprawidłowości w zarządzaniu Funduszem Sprawiedliwości. Jutro w większości miast nie załatwimy spraw urzędowych. Wolne za 15 sierpnia, które przypada w tym roku w sobotę, odbierają pracownicy ZUS-u i NFZ-u oraz urzędnicy miejscy m.in. z Poznania, Wrocławia i Gdańska. Zgodnie z kodeksem pracy za święto przypadające w dzień wolny od pracy, pracownikom przysługuje prawo do dodatkowego wolnego jeszcze w tym samym miesiącu. Notowania ropy naftowej na świecie spadają, a inwestorzy czekają na oznaki postępu w sprawie otwarcia cieśniny Ormus. Wczoraj Donald Trump po raz kolejny oświadczył, że Amerykanie mają całkowitą kontrolę nad cieśniną i zapowiedział, że ją utrzymają. Irańczycy deklarują, że nie otworzą cieśniny, dopóki Stany Zjednoczone nie zakończą wojny. Japońskie władze protestują przeciwko wizycie przywódcy Rosji Władimira Putina na wyspie Etorofu, należącej do archipelagu Wysp Kurylskich. Wyspa jest przedmiotem sporu terytorialnego między krajami. Według rosyjskich mediów Putin podczas pierwszej wizyty na wyspie odwiedził zakład przetwórstwa ryb, gdzie próbował lokalnych produktów. Rozmawiał także z urzędnikami i mieszkańcami wyspy. Japoński minister spraw zagranicznych opublikował oświadczenie, w którym potępił obecność rosyjskiego przywódcy na wyspie.
8: Czas na sport. Błażej Kulesza. Zapraszam. Iga Świątek zagra z Jeleną Rybakiną z Kazachstanu w finale turnieju w Toronto. Obie zawodniczki po zaciętych bojach wygrały swoje półfinałowe starcia. Polka ponad 2 godziny potrzebowała, by rozprawić się z Eliną Świtoliną z Ukrainy, wygrywając w 3 setach 6-3, 1-6 oraz 6-3.
9: Wiedziałam, że mogę się zresetować i po prostu podążając za tym planem, który miałam, zaufać swojej grze i cieszyć, że w sumie właśnie na samym końcu najbardziej to zdziałało.
8: Z kolei Rybakina także w 3 partiach wygrała z Amerykanką Coco Gauff 5-7, 6-2 i 6-2. Świątek do finału zamierza przygotowywać się tak samo jak do wcześniejszych spotkań w Toronto.
9: Już kilka dobrze mi tutaj poszło, to wiadomo, że trzeba te rutyny kontynuować, ale na pewno będzie to ekscytujące i cieszę się, że jestem w tym miejscu.
8: A finał odbędzie się już po północy polskiego czasu. Dokładna godzina jest jednak zależna od tego, ile potrwa wcześniejsze spotkanie deblistek. A wśród panów w finale w Montrealu zagrają Amerykanie. Rozstawiony z numerem 28 Brandon Nakashima oraz broniący tytułu Ben Shelton. Jeden dzień, jeden medal. Tak spisuje się reprezentacja Polski w Mistrzostwach Europy w lekkoatletyce. Po 2 srebrnych medalach jest też ten brązowy za sprawą Jakuba Szymańskiego. Nasz płotkarz udowodnił, że stać go na dobre wyniki na otwartym stadionie.
10: Najważniejsze, że się udało. Jeszcze może troszkę gorsze wyniki, ale chyba się opłaciło. Już teraz jest stabilność. Nic tylko się cieszyć bieganiem i otwieram nowy rozdział w karierze na 110 metrów.
8: A dziś o medal w Birmingham będzie trudno. Na bieżnię wraca nasza kapitan Natalia Bukowiecka. Ona wystąpi w półfinałach w biegu na 400 metrów. Z europejskimi pucharami pożegnał się pierwszy polski klub GKS Katowice. W rewanżowym starciu trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji co prawda wygrał 2-1 z HPL-em Tel Awiw, ale nie udało się odrobić dwóch bramek różnicy z pierwszego spotkania. Dziś swoje mecze rewanżowe zagrają nasi pozostali pucharowicze. W TOK FM czas na pogodę.
7: Dzisiaj sporo słońca na zachodzie kraju bez chmur. Najchłodniej nad morzem, na Suwalszczyźnie i Podhalu około 20 stopni. W centrum do 23, a najcieplej na zachodzie nawet 27.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: W czwartkowym poranku czas na komentatorów. Są z nami Andrzej Bobiński, Polityka Insight. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
7: Oraz Michał Sutowski, Krytyka Polityczna. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
7: Zaczynam od Marcina Romanowskiego. Od jego sprawy zacytuję prokuratora Przemysława Nowaka, który poinformował nas wczoraj, że Marcin Romanowski oświadczył, że przebywa za granicą, w piśmie skierowanym oczywiście do Sądu Okręgowego w Warszawie, które to pismo zostało też prokuraturze przekazane, że przebywa za granicą, konkretnie w Tyraspolu, na terenie Autonomicznej Republiki Mołdawii zwanej Naddniestrzem, i zobowiązał się do stawiennictwa na każde wezwanie sądu i prokuratora. Pismo jest podpisane własnoręcznie imieniem i nazwiskiem Marcina Romanowskiego. Nie było to przedmiotem opinii pisma ręcznego, natomiast ten podpis jest podobny, mówił prokurator, i że faktem jest, że ten list został nadany z Tyraspolu, bo to wynika z koperty, że jest wniosek o list żelazny, ale że zdaniem prokuratora list żelazny nie powinien być nagrodą za skuteczną ucieczkę. Może jeszcze jeden fragment. My nie uznajemy tego państwa, tej republiki. Nie mamy żadnej umowy bilateralnej z tym autonomicznym obszarem, więc niewątpliwie byłby problem ze współpracą z tymi separatystycznymi władzami, więc jest to niezłe miejsce, żeby rzeczywiście się ukryć. No pytanie, czy Marcin Romanowski faktycznie tam jest, a może tam był przez chwilę, wysłał list, a może ktoś wysłał w jego imieniu, ale z drugiej strony, jaki jest sens jechać do Naddniestrza tylko po to, żeby stamtąd wysłać jakąś korespondencję? No chyba, że to jakaś prowokacja. Jak wy patrzycie na tę sprawę, Andrzej Bobiński?
12: Pojawił się dzisiaj rano, zdaje się, czy wczoraj wieczorem, wpis mecenasa Lewandowskiego, którego klientem jest Marcin Romanowski, i on potwierdza tam, że ten list został nadany z Naddniestrza. Nie potwierdza, że tam jest Marcin Romanowski, ale potwierdza, że tam został nadany ten list, i w związku z tym postuluje o zdjęcie europejskiego nakazu aresztowania. I z tego wpisu mam wrażenie, że tak naprawdę cała ta zabawa polega na tym, żeby doprowadzić do zdjęcia przede wszystkim tego europejskiego nakazu aresztowania. Teraz.
7: To pozwolisz, że ja fragment. Najwyższe czynniki w państwie, w tym m.in. minister Sikorski czy Roman Giertych, publicznie przesądzili już, że poseł Romanowski nie przebywa na terytorium Unii Europejskiej, tym samym nie ma podstaw do utrzymania w dalszym ciągu europejskiego nakazu aresztowania i niezwłocznie wystąpi o jego uchylenie. Przecież w dobie wojny za naszą wschodnią granicą oraz nieciekawej sytuacji geopolitycznej członkowie polskiego rządu nie rzucaliby słów na wiatr oraz nie ulegaliby nadmiernym emocjom.
12: Tylko ja nie do końca rozumiem, może za mało się znam, a może tutaj jest jakaś właśnie bardzo skomplikowana gra Romanowskiego i jego mecenasa. Po co doprowadzić do sytuacji zdjęcia tego nakazu?
7: Żeby mógł z tego Naddniestrza wyjechać?
12: Ale przyjechać do Polski, czy dalej uciekać?
7: Nie, no jeżeli chce listu żelaznego, to rozumiem, że gdyby otrzymał list żelazny, to chciałby do tej Polski wrócić. Nawet podał adres, pod którym mógłby się zatrzymać. To jest hotel sejmowy.
12: No więc wydaje mi się, że koszt tej operacji, czyli ujawnienie albo zgłoszenie, że halo, ja tu jestem w Naddniestrzu, jest zdecydowanie przewyższa potencjalne korzyści z tej całej operacji. Więc to mi się trochę nie klei i cały czas mam takie poczucie, że my czegoś tu nie wiemy, że uczestniczymy w jakiejś grze. I ja mówię
7: grze Romanowskiego,
12: szczerze,
7: mecenasa Lewandowskiego, czy grze służb?
12: I tego nie wiemy. Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Podejrzewam, no rozumiem, że musiał być jakiś zamysł i że ktoś wymyślił całą tą konstrukcję i że to się gdzieś musiało wydarzyć pomiędzy panami Romanowskim i Lewandowskim. Dlaczego, po co i czemu to służy, to może wie redaktor Sutowski.
11: Jestem zwany wepchnięcie pod autobus. Mówiąc zupełnie poważnie, oczywiście jeśli by też, najpierw może odnieść, odnosząc się do tego, do tych słów o tym, że przecież członkowie polskiego rządu już sami zdefiniowali jakby miejsce pobytu pana Romanowskiego poza Unią Europejską. No tak, oczywiście wyjazd do Naddniestrza mógłby służyć teoretycznie, czy jakoś być podkładką pod zdjęcie europejskiego nakazu aresztowania, no tylko można powiedzieć, że na świecie jest całkiem sporo przyjemniejszych niż Naddniestrze i mniej kontrowersyjnych wizerunkowo miejsc poza Unią Europejską, prawda? Znaczy, które mogłyby teoretycznie służyć do realizacji dokładnie tego samego celu. A może to powiedzmy to, czy przypomnijmy może ten prosty fakt. Naddniestrze jest de facto protektoratem Federacji Rosyjskiej. To znaczy, to jest...
13: Stacjonują rosyjskie wojska.
11: Tak. Od początku lat 90. i to było jedno z tych miejsc, które Federacja Rosyjska w procesie rozpadu ZSRR zaczęła traktować jako takie swoje eksklawy w tym wypadku, służące właśnie głównie do robienia zadymy i robienia kłopotów wszystkim dookoła.
13: Destabilizowania Mołdawii, tak. Ukraina obawiała się swego czasu stamtąd ataku. Tak. Nawet był pomysł, żeby stawiać mur na tej granicy.
11: A jednocześnie służyła do prowadzenia działalności przestępczej, czy na pograniczu działalności mafijnej, działalności służb, związanej chociażby z handlem bronią, czy z innymi problematycznymi, a ważnymi dla takiego państwa jak Federacja Rosyjska branżami gospodarczymi. I mnie się nasuwa jakby jeszcze inna refleksja. To znaczy, że fakt, że przy założeniu, że to jest jakaś logiczna konstrukcja, tak? Że chce wyjechać poza Unię, żeby podważyć sensowność nakazu. Znaczy fakt, że poseł Romanowski musiał wybrać właśnie Naddniestrze, to może sugerować spadające znaczenie, spadające wpływy jego formacji politycznej w świecie, w tym znaczeniu, że rozmaici prawicowi politycy z różnych krajów przestają traktować serio formację, z której poseł się wywodzi.
13: Że była pewna różnica w statusie między Ziobrą a Romanowskim. Tak, Ziobro mógł przez Włochy, jeżeli dobrze pamiętam, wlecieć sobie do Stanów Zjednoczonych, bo nie było europejskiego nakazu aresztowania. Za Romanowskim był, więc on, jak Węgry przestały być miejscem bezpiecznym, no to musiał uciekać gdzieś, gdzie nie obowiązuje europejski nakaz aresztowania.
11: Nie, właśnie tak, tylko tych gdzieś jest trochę więcej i sytuacja, w której trzeba korzystać z jakiegoś przynajmniej przyzwolenia, tak, władz Naddniestrza, ergo służb rosyjskich, wydaje się to faktycznie bardzo kłopotliwe wizerunkowo. Rzeczywiście jest tutaj rażąca dysproporcja między tym, co hipotetycznie można by uzyskać, czy krótko mówiąc, wzmocnić argument przeciwko europejskiemu nakazowi aresztowania, a temu, jak to wszystko wygląda. To znaczy, że gdzie, w jakim miejscu, przez kogo kontrolowanym znajduje się ten polityk.
13: A odwróćmy tę sytuację. Do czego Rosjanom mógłby się przydać taki Romanowski?
12: No są, rozumiem, powody, nazwijmy je historycznymi, to znaczy posiada bardzo dużą wiedzę na temat tego, jak funkcjonuje państwo, więc jest zasadniczo bardzo
13: przede wszystkim ma wiedzę o tym, jak się kradło w Funduszu Sprawiedliwości.
12: Tak, ale nie jestem pewien, czy to jest to, co najbardziej interesowałoby Rosjan w momencie, kiedy przejmują. No nie, był wiceministrem, jakby miał dostęp do dużej ilości...
11: W de facto resorcie siłowym.
12: Do dużej ilości wrażliwych informacji. I po prostu wie i rozumie, jak funkcjonuje państwo. I to jest jedna rzecz, ale potem są też takie argumenty, powiedziałbym, przyszłościowe. To znaczy, wydaje mi się, że jeżeli rzeczywiście Romanowski jest w Naddniestrzu, to ciężko jest uznać, że w momencie, kiedy z tego Naddniestrza wyjedzie, nie będzie miał jakichś kontaktów i zobowiązań wobec ludzi, którzy go tam przyjęli i go ochraniali. Więc to jest też ta...
13: Czyli inwestycja.
12: Inwestycja to jest też ta kwestia tego kosztu, prawda? Pojawienia się w tym Naddniestrzu. No w tym momencie nie jestem w stanie sobie wyobrazić, żeby Marcin Romanowski, chociaż wielu rzeczy sobie nie wyobrażałem w przyszłości, ale żeby Marcin Romanowski pełnił jakiekolwiek funkcje państwowe, żeby został w świecie polityki, w życiu publicznym. Znaczy, to jest de facto A przynajmniej powinna być, mówiąc bardzo brzydko i ostro, śmierć cywilna, to znaczy, no to jest sytuacja, w której bardzo ciężko byłoby założyć, że Marcin Romanowski w tym momencie, będąc w Naddniestrzu, nie został zwerbowany, albo przynajmniej nie ma daleko idących zobowiązań wobec swoich, powtórzę, wobec swoich gospodarzy.
14: Znaczy, czy został, czy nie został, to my tego oczywiście nie wiemy, natomiast wiemy, jak sądzę, z historii służb, że werbunek to jest często proces długotrwały, prawda? Mm-hmm. Znaczy, to niekoniecznie musi być jedna rozmowa, jedna propozycja, jeden szantaż, tylko proces, cała seria działań, które zmieniają kontekst i zmieniają przede wszystkim warunki funkcjonowania właśnie publicznego danego polityka,
13: który
14: w pewnym momencie przestaje mieć lepsze wyjście niż jakiekolwiek lepsze wyjście niż przystać na współpracę.
12: Więc jednym zdaniem mam takie poczucie, że pytanie o to, czy Romanowski był, czy nie był agentem, jest zupełnie bezprzedmiotowe w tym momencie, bo jest drugorzędne, bo ciężko założyć, że mógłby nim nie zostać w przyszłości po takiej operacji, jak przeniesienie się do Naddniestrza.
13: Jest jeszcze jeden epitet. Zdrajca. Tak samo mówiono o Szmycie.
14: No, tutaj oczywiście w przypadku sędziego Szmyta mamy do czynienia z sytuacją dużo bardziej czytelną. Tak? Właściwie wiele rzeczy zostało po prostu ujawnionych i powiedzianych, wypowiedzianych wprost, więc ja akurat jestem ostrożny. To jest w ogóle epitet, który... znaczy on ma też coraz mniejszą siłę rażenia, bo to już w ramach
13: wzajemnych oskarżeń.
14: W ramach wzajemnych oskarżeń między dwoma plemionami, tak, to właściwie samo przynależność do jednego plemienia właściwie jest dla drugiego równoznaczna ze zdradą narodową, więc tego bym się nie trzymał jakoś bardzo mocno. Natomiast jeśli chodzi o przyszłość polityczną, no cóż, na listach Grzegorza Brauna myślę, że może znaleźć się bardzo wiele zbliżonych postaci, czy w podobny sposób uwikłanych. Także ja bym nie przesądzał o
13: klęsce tak,
14: i zakończeniu kariery politycznej Romanowskiego, ale to oczywiście bardzo wiele się jeszcze musi wydarzyć.
13: Michał Sutowski, Andrzej Bobiński z nami zostają. Wracamy tuż po informacjach. Reklama.
15: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
16: Marian, o czym myślisz?
17: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
16: O mega okazjach w Media Expert.
17: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
18: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
19: Velobank to królestwo nowoczesne i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
20: Asfalt się skończył? Dla Subaru Crosstreka to żaden problem. Legendarny, stały napęd na wszystkie koła. Układ hybrydowy Subaru e-Boxer. Prześwit 22 centymetry sprawią, że dotrzesz tam, gdzie inni nie mogą. Prowadź swój biznes bez ograniczeń. Teraz Subaru Crosstrek dostępny w atrakcyjnym najmie. Szczegóły propozycji najmu dla przedsiębiorców znajdziesz u najbliższego dealera. dealerzy.subaru.pl.
21: Barbara, łatwa kasa?
16: Marian, zawsze.
21: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
16: Sprytnie.
21: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
22: Bo w Media Expert taniej masz.
23: Czyta lektor AI.

0: 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rodzinne duże lody Manhattan kup jedno opakowanie, a drugie dostaniesz gratis. Stokrotka.
1: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
2: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
4: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 8.40. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Polska safe, bezpieczna Polska. Defiladą pod takim hasłem polskie wojsko będzie w sobotę obchodziło swoje święto. Nazwa to nie przypadek. W maju rząd podpisał z Komisją Europejską unijną pożyczkę z programu safe. Prezydent Karol Nawrocki zawetował mechanizm zaciągnięcia pożyczki, proponując własną alternatywę safe 0% zysku NBP. Z tej obietnicy nic nie zostało, mówił w poranku TOK FM wiceszef MONU Cezary Tomczyk.
8: To jest pierwszy taki przypadek w historii, żeby zwierzchnik sił zbrojnych poinformował żołnierzy, że przekaże 200 miliardów złotych z takiego czy innego źródła i tego nie zrobił. Przecież Nawrocki oszukał żołnierzy.
7: Karol Nawrocki wrócił do pomysłu Safe Zero podczas rocznicy swojej prezydentury i krytykował marszałka Włodzimierza Czarzastego za blokowanie projektu w tej sprawie. Zdecydowane działania w sprawie Trybunału Konstytucyjnego zapowiada minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. W rozmowie z WPPL poinformował, że w sierpniu ruszą pierwsze pozwy regresowe wobec tzw. neosędziów. Jak mówił późną jesienią, Trybunał Konstytucyjny ma zacząć orzekać w pełnym, legalnym składzie. Ma być przeznaczona zarówno dla samochodów, motorów, jak i kamperów. W Polsce trwają prace nad wyznaczeniem międzynarodowej trasy turystycznej EU Route 66, która ma połączyć Bałtyk z Adriatykiem. Na pomysł wpadło jedno ze słowackich stowarzyszeń. A więcej o tym Bartosz Kądziołka.
9: Trasa miałaby biec od Jurgowa do Gdańska po już istniejących drogach i promować największe atrakcje turystyczne w okolicy, mówi Krzysztof Białek z jednego z klubów motocyklowych, który kieruje przedsięwzięciem w Polsce.
10: To będą drogi wojewódzkie i powiatowe, omijając autostrady i drogi szybkiego ruchu. To nie o to chodzi. Chodzi o te mniejsze, fajne, widowiskowo trasy.
9: Trasa w Łódzkiem jest już wyznaczona. Teraz pomysłodawcy chcą, żeby w wyznaczenie tras zaangażowało się 6 innych województw. Później, jak mówi Białek,
10: włodarze danych miejscowości, przez które będzie przebiegała ta trasa, będą zobowiązani oznaczyć tą trasę. To musi być w porozumieniu z Ministerstwem Infrastruktury.
9: Europejska Road 66 mogłaby powstać w przyszłym roku. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
7: W kalendarzu polskich świąt powinien znajdować się Dzień Prababci i Dzień Pradziadka. Tak wynika z petycji, która trafiła do Senatu, o której pisze dzisiaj Rzeczpospolita. Według gazety pomysł zyskuje poparcie decydentów. My, prababcie, wnosimy tę petycję z potrzeby serca. Nie prosimy o wiele, prosimy o jeden dzień w roku, w którym najstarsze pokolenie rodziny prababcie i pradziadkowie zostanie dostrzeżone, docenione i symbolicznie uhonorowane, piszą autorki petycji. 23 stopnie pokażą dziś termometry w Gdańsku i Lublinie, 24 w Warszawie i Łodzi, 25 w Krakowie i Katowicach, 26 w Poznaniu, 27 we Wrocławiu i Szczecinie. Czwartek będzie słoneczny i bez opadów. Na zachodzie Polski podobno nie zobaczymy dziś niemal ani jednej chmury.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: W czwartkowym poranku nadal są z nami komentatorzy Michał Sutowski, krytyka polityczna, i Andrzej Bobiński, polityka Insight. Raz jeszcze dzień dobry panowie.
12: Dzień dobry.
11: 11 sierpnia, przed posiedzeniem rządu, to był wtorek, premier poinformował, że z rządu odejdzie Maciej Berek. I to było potężne zaskoczenie. Ja pytałam posłów Koalicji Obywatelskiej. Oni dowiedzieli się, tak jak i my, opinia publiczna, z tej konferencji przed posiedzeniem rządu szefa Rady Ministrów. Donald Tusk mówił tak: ustaliliśmy wspólnie z panem ministrem Berkiem, że przejdzie do innych zadań i zwrócił się do mnie w związku z tym o zwolnienie go z obowiązków, jakie pełnił do tej pory. Potem Tusk dodał, że to była jego prawa ręka. No i faktycznie to zdziwienie jest tym większe, że przecież raptem rok temu Berek został ministrem nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu i zostało to stanowisko utworzone i Maciej Berek na to stanowisko powołany po to, żeby rząd pracował pełną parą, żeby wszystkie 58 priorytetów, jeżeli dobrze pamiętam konferencję Macieja Berka z września zeszłego roku, dowieść, żeby były dobre kontakty między rządem a parlamentem, bo za to też odpowiadał Maciej Berek. No i Polityka Insight podała kilka godzin później, że Maciej Berek ma trafić do Trybunału Konstytucyjnego. Ja potwierdziłam też te informacje w dwóch swoich rządowych źródłach. I to było takie potwierdzenie informacji, które było wręcz kontekstowe, to znaczy była cała opowieść o tym, dlaczego takie rzeczy mają się wydarzyć. No ale teraz pojawiają się inne informacje medialne, że może nie Trybunał Konstytucyjny. W dodatku ten pomysł spotkał się z bardzo poważną krytyką ze strony i koalicjantów, Nowa Lewica, Polska 2050, ale też ekspertów, na przykład niepochlebnie o takim ruchu wypowiada się profesor Marcin Matczak. Są też liczne słowa krytyki na łamach prasy. Co wy na to, Andrzej Bobiński?
5: Ja podejrzewam, że jednak koniec końców Maciej Berek nie zostanie sędzią Trybunału.
11: Jako żywo przypomina to historię z Igorem Ostachowiczem, który trafił na kilka dni do Orlenu, była zmasowana krytyka i musiał składać rezygnację z funkcji. Tak. To był rok 2014.
5: Też mi się to skojarzyło. Też miałem takie skojarzenie. Natomiast jestem głęboko przekonany, że był taki plan. W sensie to chyba jest fakt. Fakt, że te plany się zmieniły, nie przekreśla tego kierunku. I myślę, że to był zły pomysł od początku z różnych względów, ale też dlatego, że to by poza wszystkim innym jeszcze dodatkowo zaogniało sytuację wokół Trybunału i jeżeli możemy mieć jakiekolwiek nadzieję, że patrząc już ku listopadowi, czy nawet przyszłym miesiącom liczyć na to, że jest jakaś szansa się uspokoić sytuacja w tym Trybunale, że będziemy jakoś zmierzać ku powrotowi do sytuacji, w której ten Trybunał cokolwiek znaczył, no to jednak doprowadzenie do sytuacji, w której byłby spór o to, czy prezydent Karol Nawrocki przyjmie zaprzysiężenie Macieja Berka, ślubowanie, byłoby jakby kolejnym elementem tego sporu, który by się nakręcał i utrudniał nam powrót do jakichkolwiek takiej sytuacji normalności. Więc wydaje mi się, że to nie był świetny pomysł i muszę powiedzieć, że mam wielką nadzieję, że dzisiaj premier Donald Tusk powie, że media, w tym Polityka Insight, się myliła i że jednak jest inny plan. Nie wierzę do końca, bo to są chyba doniesienia Tomka Żółciaka i Grzegorza Osieckiego z Manipel o tym, że miałby zostać sędzią w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wydaje mi się, że ktoś inny jest szykowany na to stanowisko. Tam był jeszcze chyba Europejski Trybunał Obrachunkowy. No więc mam nadzieję, że tak zasłużony i mądry i sprawny urzędnik jak Maciej Berek znajdzie jakieś miejsce w tej domenie publicznej, czy w Polsce, czy w Europie i będzie mógł dalej pracować i świetnie wykonywać swoje obowiązki. Mam nadzieję, że nie będzie to Trybunał Konstytucyjny.
11: Ta konferencja Donalda Tuska została przez niego wczoraj zapowiedziana, że będzie dzisiaj odpowiadał na pytania, będzie konferencja prasowa, o której jeszcze nie wiemy, nie ma takich informacji.
12: Znaczy to wszystko składa się rzeczywiście na obraz jakiegoś chaosu decyzyjnego, dlatego że ta analogia z przypadkiem Igora Stachowicza, ona trochę działa i nie działa, dlatego że wtedy mieliśmy do czynienia po prostu z sytuacją, w której bardzo lojalny i bardzo kompetentny urzędnik otrzymał szansę na coś, co jest dość powszechną, może nie powszechną, ale częstą praktyką w polskiej polityce, to znaczy, że ludzi lojalnych i sprawdzonych i zasłużonych w pewnym momencie, daje się im w pewnym momencie szansę zarobienia większych pieniędzy.
11: To był, przypomnę, 2014 rok, kiedy Donald Tusk odchodził ze stanowiska szefa rządu do Brukseli.
12: Tak, natomiast tutaj gdyby...
11: I od razu powiem, że Ostachowicz też trafiał tam po kompetencjach. Tak, nie, tak samo jak Berek trafiłby do Trybunału Konstytucyjnego, nie można mu odmówić doświadczenia, kompetencji, wykształcenia i tak dalej. Tylko, że nie o to chodzi.
12: Zgoda, no tylko, że trafienie mimo wszystko do spółki Skarbu Państwa, jednak myślę, że bardziej
11: są duże pieniądze, tak, ale w Trybunale Konstytucyjnym też są duże pieniądze, stan spoczynku, immunitet.
12: No tylko pytanie, czy to w takim razie traktujemy jako potencjalną emeryturę? Czy Donald Tusk szuka dla swojego wiernego i kompetentnego urzędnika jakiegoś wygodnego miejsca, gdzie ten mógłby spokojnie popracować i zarobić pieniądze? Czy chodziło o coś więcej? Znaczy, wydawało mi się, że nominacja urzędnika tej rangi, tej klasy do Trybunału Konstytucyjnego to byłby... Znaczy, za tym powinien był stać jakiś zamysł. Ale tak? To znaczy, że to jest...
11: Zatrzymajmy się przy tym wątku, bo jeżeli rzeczywiście był jakiś plan, że wchodzi tam Maciej Berek i coś się wydarza...
12: No właśnie, co dalej?
11: Co może się wydarzyć w sytuacji kiedy? Okej, okay. We wrześniu kończy się kadencja Justyna Piskorskiego, sędziego dublera, tak? No i Sejm na jednym z wrześniowych bodajże dwóch posiedzeń ma wybrać następcę. Pewnie na pierwszym, bo kadencja kończy się 18 września Justyna Piskorskiego. No i to będzie ósmy sędzia wybrany przez obecną władzę, czyli będzie większość w Trybunale Konstytucyjnym. Tylko przypomnę, czterech sędziów nie zostało do tej pory wpuszczonych do budynku z tych ośmiu, tak? Ponieważ prezydent nie przyjął od nich ślubowania, Święczkowski nie uznaje ich za pełnoprawnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Trzech siedzi sobie przy biurku, tak? I też chyba nie ma za dużo roboty. No więc co miałaby sprawić, stworzyć jaką sytuację, ta sytuacja, no, że pojawia się Berek jako czwarty. No nawet założywszy, że Nawrocki przyjmuje od niego ślubowanie.
12: Nie, no zgoda. Chodzi o to, że jeśli ta informacja była prawdziwa, to znaczy, że to do czego dziennikarze dotarli, no to, krótko mówiąc, ja nie potrafię zrozumieć, dlaczego urzędnik tej rangi jest wysyłany na tak wrażliwe stanowisko bez większego zamysłu. To znaczy, to mi się troszeczkę w głowie nie mieści, bo...
11: No chyba, że zamysł był taki, że będzie Trybunał Konstytucyjny bis. To znaczy, że ta ósemka już z tą czwórką, która teraz nie jest wpuszczana do Trybunału Konstytucyjnego, zacznie orzekać w jakimś innym miejscu, tylko że nie wiem, czy to ma jakąkolwiek rację bytu.
12: Tak.
11: To spójrzmy na tę sprawę z drugiej strony, od strony rządu. Bo ja też sobie pomyślałam, że to nie jest taka akcja ewakuacja, tak? Że ktoś, kto nie wierzy już w szansę na utrzymanie władzy przez obecną koalicję w 27 roku, szuka sobie jakiegoś miejsca i że w tym Trybunale Konstytucyjnym 9 lat i tak dalej, że to może wydawać się atrakcyjne. Chociaż co zrobi PiS z Trybunałem Konstytucyjnym w zespół z Mentzenem, Bosakiem i Braunem, to już jest inna sprawa, jeżeli oni wezmą władzę w przyszłym roku. Ale no, miał być człowiek, który miał wszystko pospinać i miał wszystkiego pilnować. Teraz tego człowieka nie będzie. Donald Tusk uznaje, że to stanowisko, które stworzył rok temu, już nie będzie tym stanowiskiem i właściwie nie będzie tego stanowiska, tak, bo część kompetencji oczywiście została przekazana. Ale no nie będzie tego stanowiska ministerialnego. I zastanawiam się, czy to nie jest właśnie dowód na to, że jest taki potężny chaos.
5: Nie wiem, czy chaos, ale myślałem sobie o tym, że mogą być inne względy, inne powody dla odejścia Macieja Berka. Znaczy, wydaje mi się, że Maciej Berek był kluczowym urzędnikiem w tych pierwszych trzech latach rządu i był jednym z najważniejszych ministrów, którzy rzeczywiście spinali, nadzorowali, próbowali prowadzić, mediowali pomiędzy ministerstwami itd., itd. Natomiast my wchodzimy w rok wyborczy, kiedy...
11: Kluczowy,
5: kiedy te priorytety będą zupełnie inne. I też wydaje mi się, że praca rządu będzie inna. I relacje pomiędzy ministrami i ministerstwami będą inne. I może być tak, że ta rola Macieja Berka byłaby dużo mniejsza, bo jednak te mediacje i ta próba znalezienia jakiejś równowagi, unikania konfliktów, patrzenia na to, jak funkcjonuje państwo, zarządzanie tym samym procesem.
11: Ja się z tobą fundamentalnie nie zgadzam. Ja mam wrażenie, że teraz za chwilkę rząd będzie cały w kampanii wyborczej, że taki Maciej Berek właśnie byłby jeszcze tym ogniwem, który pilnuje spraw.
5: Nie, ale chodzi mi o to, że priorytety będą inne. Znaczy priorytety będą ustawione pod wybory i że to nie urzędnicy, a szefowie partii, czy ludzie już myślący o kampanii wyborczej będą decydowali o tym, czy robimy to, czy robimy tamto. I że taki Maciej Berek nie do końca by się odnajdywał w tak prowadzonej polityce rządowej. Że my po prostu wchodzimy w ten rok wyborczy, kiedy ten rząd będzie inaczej funkcjonował i myślę, że mogło być tak, że Maciej Berek był super zmęczony, ale też, że on już nie odgrywałby takiej roli, jaką by odgrywał, co by jego frustrowało i frustrowało otoczenie wokół niego. Więc wydaje mi się, że to też może być trochę historię o tym, że rząd zmienia, i to też będziemy widzieć, teraz powstaje budżet na rok wyborczy. Mm-hmm. I nie wiemy tego dobrze, ale możemy się domyślić, że dochodzi do dosyć wielu napięć na różnych polach pomiędzy ministerstwami, no bo już wchodzimy w inny tryb. Znaczy w tym naszym cyklu wyborczym, w tym naszym cyklu politycznym, ten ostatni rok kadencji jest rokiem, w którym instytucje i rząd i kancelaria premiera działa inaczej i możliwe, że to po prostu nie byłby rok Macieja Berka i dlatego też łatwiej było pozwolić mu odejść i że niekoniecznie to jest ewakuacja, to jest przygotowanie się do innych zadań.
11: No i w tym budżecie, dodajmy, pewnie znajdą się pieniądze na jakieś obietnice wyborcze albo coś, co zostanie zrealizowane przed wyborami.
5: I jedno zdanie o tym, że mówimy, ale mało mówimy o tym, na co się nie znajdą pieniądze, bo żeby te pieniądze się znalazły, no to obietnice to będą bardzo duże cięcia, co będzie wywołało bardzo duże napięcia.
12: Znaczy, faktycznie może być tak, że w roku wyborczym ta funkcja dowożenia zmian prawa, przekształcania struktur państwa, to wszystko, co i tak średnio wychodziło rządowi, bo ten rząd no, jakby nie może się poszczycić szczególną skutecznością, efektywnością i nie tylko ze względu na to, że i wcześniej i obecnie ośrodek prezydencki jest wrogi, jest ileś obszarów państwa, które wymagają zmian, wymagają dużej konsekwencji, żeby tylko nieszczęsną edukację i zdrowie wymienić. I wydaje mi się, że eksponowanie tego właśnie dowożenia różnych priorytetów, sam fakt, że priorytetów jest 58, to jednak też dużo mówi, na ile to rzeczywiście są priorytety, że to jest coś, co chyba rząd postanowił schować na przyszły rok.
11: No i chyba tylko jeden Maciej Berek pamięta te priorytety.
12: No, to i tak już byłoby osiągnięcie.
5: Brzuczek z Osieckim jeszcze pamiętają.
12: To wymagałoby dużo pracy, bo wiadomo, w pamięci roboczej tam 4 do 7 elementów się znajdują, więc żeby 58, to już naprawdę trzeba się mocno wyćwiczyć.
11: Tak. No to teraz słuchajcie, jeszcze o konflikt w koalicji chciałabym zapytać, bo ta krytyka ze strony Nowej Lewicy i Polski 2050 była dość zdecydowana. Anna Maria Żukowska powiedziała wprost, że my nie poprzemy takiej kandydatury Macieja Berka, jeżeli ona do właśnie Trybunału Konstytucyjnego się pojawi. To by oznaczało, że jeżeli Donald Tusk podjął taką decyzję, a mieliśmy potwierdzenie, że taka decyzja była, to znaczy, że jej w ogóle nie skonsultował. Nie warto takich rzeczy przegadać wcześniej? To już krótko poproszę.
5: Wydaje mi się, że on skonsultował to na tym spotkaniu poniedziałkowym, gdzie głównie rozmawiali o...
11: Czarzasty Kosiniak-Kamysz. Tak, a potem ponoć pan premier spotkał się też z Pełczyńską i tak, z Henikloską.
5: Wydaje mi się, że ten temat tam musiał paść. Natomiast pewnie to nie było szeroko konsultowane, bo ta sytuacja była trzymana blisko orderów i rzeczywiście było dosyć duże napięcia i dlatego też myślę, że to się nie wydarzy, bo ta awantura jest niepotrzebna w tym momencie rządowi ani Donaldowi Tuskowi.
12: No, tym bardziej, że tutaj partnerzy opozycji, koalicjanci uderzyli w Platformę no jakby w języku i w narracji samej Platformy, prawda, o mówieniu, która gdzieś tam sprawa
11: artykułem rządności. Ustawy, która została uchwalona przez obecną władzę, odesłana przez pana prezydenta Dudę do Trybunału Konstytucyjnego i on uznał te przepisy za niezgodne z ustawą zasadniczą. Bardzo wam dziękuję. Michał Sutowski, krytyka polityczna, Andrzej Bobiński, Polityka Insight. Czwartkowy poranek TOG FM wydawał Jakub Żebrowski. Program realizowała Livia Prądzyńska. O 9:00 zapraszamy na informacje TOG FM, a tuż po nich program Owczarek. Cezary Łasiczka jest już z nami. Dzień dobry, Czarku. Jakie tematy pojawią się w twoim programie?
13: Dzień dobry, Karolino. Dzień dobry państwu. Porozmawiamy przede wszystkim o Naddniestrzu, bo to miejsce w oczach nas wszystkich nagle stało się interesujące. Co to za miejsce? Państwo, nie państwo? Jakie prawo tam obowiązuje? Dlaczego nazywamy je prorosyjskim? To wszystko stanie się jasne po informacjach.
11: Trochę historii, trochę geografii, trochę polityki. Zapraszamy. Ja państwa zapraszam na wywiad polityczny. To po 17:00. Życzę też bardzo udanego dnia. Do usłyszenia.
14: Autopromocja. Spóźniony pociąg, przedłużone spotkanie, korki to nie problem. W aplikacji TOK FM ulubione audycje czekają, aż ich odsłuchasz. Możesz do nich wrócić, kiedy chcesz i słuchać radia na żywo, gdziekolwiek jesteś. Pobierz aplikację TOK FM i nie martw się zasięgiem. Autopromocja.
15: Reklama.
16: W Leroy wałkujemy temat par. To dobry czas na szybki letni remont. Bo teraz 150 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 500 na farby ścienne wydajesz. Duży wybór. Miksuj dowolnie farby białe, kolorowe, gotowe i z mieszalnika. No to pędzel w dłoń i po farby do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
15: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
17: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: informacyjne.
1: Jeśli Marcin Romanowski rzeczywiście jest w Naddniestrzu, to dla bezpieczeństwa Polski jest to wiadomość bardzo zła, ocenił w TOK FM Marcin Bosacki, wiceminister spraw zagranicznych. Rządzący apelują, by zastrzec swój numer PESEL, to po gigantycznym wycieku naszych danych. ZUS przypomina o dobrym starcie, żeby dostać 300 zł na szkolną wyprawkę we wrześniu. Trzeba złożyć wniosek do końca sierpnia. Jest 9:00. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Marcina Romanowskiego nie byłoby w Naddniestrzu bez jego porozumienia z Rosjanami, ocenił w poranku TOK FM wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki. Jak mówił, jeśli były wiceminister rzeczywiście przebywa w Naddniestrzu, to dla bezpieczeństwa Polski jest to bardzo zła wiadomość. Dodał też, że w tym przypadku polska dyplomacja niewiele może zdziałać.
2: Nie możemy tak naprawdę żądać ekstradycji od władz, z którymi nie mamy formalnych kontaktów.
1: Czyli
2: władz Naddniestrza. Możemy oczywiście wysłać takie żądanie do kraju, który formalnie sprawuje władztwo, pieczę nad tym terytorium, czyli do Mołdawii, no ale wiemy, że to żądanie nie zostanie zrealizowane.
1: Bo jak mówił gość Karoliny Lewickiej, Mołdawia nie ma możliwości zatrzymania Romanowskiego na terytorium chronionym przez rosyjskie wojsko. Ukraińskie rakiety oraz drony powietrzne i morskie zaatakowały port w Noworosyjsku na Morzu Czarnym. Zostały w nim trafione co najmniej 4 okręty rosyjskiej floty czarnomorskiej, którą przeniesiono z okupowanego Krymu. Wczoraj Financial Times donosił, że Ukraina na prośbę Stanów Zjednoczonych wstrzymała ataki na tankowce korzystające z portu w Noworosyjsku. Tomasz Orchowski.
3: Oprócz rosyjskich okrętów uszkodzone zostały 2 główne terminale, z których eksportowane jest zboże. Chociaż tym akurat władze w Kijowie się nie chwalą, bo na potencjalne problemy z dostawami żywności świat nie patrzy przychylnie. Będzie więcej ukraińskich uderzeń w głębi terytorium wroga, to powinno uświadomić Rosjanom, że pokój jest konieczny. Mówił w tym tygodniu prezydent Wołodymyr Zełenski. Ukraińcy odpowiadają tak na coraz większą liczbę rosyjskich ataków. Od początku roku Kijów zneutralizował ponad 260 tysięcy rosyjskich dronów. Tomasz Orchowski, TOK FM.
1: Ukraińcy ostrzegają, na jesień Rosjanie planują ofensywę, a im brakuje pocisków, by bronić swojego nieba. W ciągu najbliższych dni każdy z nas będzie mógł sprawdzić, czy jego dane zostały wykradzione. Resort cyfryzacji reaguje na jeden z największych wycieków danych w historii. W cyberataku na firmę My Doctor hakerzy zyskali dostęp do informacji wrażliwych blisko 19 milionów Polaków, mówi wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
4: To nie jest łatwa sytuacja, bo mamy do czynienia z jednym z największych incydentów w historii Polski, ale to jest sytuacja, która pokazuje, jak w sposób sprawny i skuteczny polskie państwo w takich sytuacjach działa.
1: Rządzący apelują, by zastrzec swój numer PESEL w aplikacji mObywatel lub w urzędzie gminy. Przestępcy, którzy stoją za atakiem, zażądali okup. Na ile wyceniono dane medyczne Polaków, tego wicepremier nie chciał zdradzić.
4: Ja nie jestem uprawniony do tego, żeby mówić o okupach. Ja mówię o tym, że polskie państwo pokazuje gestkę do Kozakiewicza wszystkim, którzy myślą, że będą kiwali polskie państwo.
1: Sierpień w pełni, a rodzice już w trybie zakupowym. Plecaki, zeszyty, piórniki, przybory plastyczne, buty na zmianę i strój sportowy. Lista wyprawki szkolnej rośnie z każdym dniem, dlatego niektórzy już zaczęli pierwsze zakupy.
5: Zakupy robione są dla mojego syna Filipa, trzecia klasa podstawówki, więc już trudne sprawy, tak, bo już edukacja wczesnoszkolna się kończy, więc wszystko, co jest potrzebne, na bieżąco kupowane. Zobaczymy oczywiście, co szkoła jeszcze powie, czego brakuje.
6: Dopiero zaczynamy zakupy, także oglądamy. Córka jest bardzo wybredna, jeśli chodzi o kupowanie, także wszystko jest przed nami.
7: A w jakiej kwocie chce się pani zmieścić?
8: Myślę, że tak może w 1000 się zamkniemy, bo to ten pierwszoklasista większy wydatek, bo to pierwszy raz.
1: Program 300+, czyli dobry start, odciąża portfel, ale nie rozwiązuje problemu. Żeby dostać pieniądze we wrześniu, wniosek trzeba złożyć do końca sierpnia.
9: Jeżeli ktoś jeszcze nie złożył wniosku o świadczenie 300+, to warto się pospieszyć i wysłać go do ZUS najpóźniej do końca sierpnia. Wówczas mamy gwarancję, oczywiście jeśli wniosek będzie prawidłowo wypełniony i złożony, że świadczenie 300+ zostanie nam wypłacone do 30 września.
1: Przypominała Beata Kopczyńska z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Łącznie ZUS wypłacił już z programu Dobry Start blisko 800 milionów złotych. Kolejne informacje o 9:20. Teraz pogoda.
0: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Najpogodniej dziś na zachodzie, ale tak naprawdę w całym kraju nie powinno dziś zabraknąć słońca i nigdzie nie będzie padać. 23 stopnie zobaczymy na termometrach w Gdańsku i Lublinie.

0: 24 w Warszawie i Łodzi, 25 w Krakowie i Katowicach, 26 w Poznaniu, 27 we Wrocławiu i Szczecinie.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
3: Dzień dobry, Cezary Łasiczka, to jest program Owczarek. Marcin Bosacki mówi, jeśli Romanowski rzeczywiście jest w Naddniestrzu, to dla bezpieczeństwa Polski jest to bardzo zła wiadomość. Ale co lub kto to Naddniestrze właściwie jest? Zdaje się, że odpowiedź na to pytanie zna pan Jakub Pieńkowski, analityk do spraw Rumunii, Bułgarii i Mołdawii, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Dlaczego Naddniestrze wzbudza tyle emocji? W naszym kraju na przykład.
4: Naddniestrze to jest istniejąca od początku lat 90. faktycznie niekontrolowana przez centralne władze w Kiszyniowie separatystyczna republika istniejąca na wschodnich terenach Mołdawii. Ona obejmuje około 12% konstytucyjnego terytorium Mołdawii i istnieje ona od tych 30 ponad lat, bo tutaj ta faktyczna niezależność została przypieczętowana w wyniku wojny z 1992 roku, którą Naddniestrze wygrało przy pomocy wojsk rosyjskich i od tych 30 lat Naddniestrze pozostaje faktycznie niezależne od władz centralnych i dzieje się to tak za sprawą faktycznego protektoratu, który Rosja roztacza nad tym separatystycznym terytorium, ponieważ faktycznie sprawuje polityczną kontrolę gospodarczą, a przede wszystkim wojskową, bo tam stacjonuje nieprzerwanie od rozpadu Związku Radzieckiego około 1500 żołnierzy, to jest dzisiaj.
3: I co na to Mołdawia?
4: Mołdawia oczywiście żąda reintegracji, nie uznaje władz separatystycznych, traktuje to terytorium jako własne. Zresztą nie ma żadnego państwa na świecie, które łącznie z Rosją, które by uznawało niezależność Naddniestrza. No nie liczymy tutaj takich bytów jak Południowa Osetia czy Abchazja, ale no właśnie nawet Rosja, która jest tym faktycznym protektorem, uznaje integralność terytorialną Mołdawii. Co więcej, oficjalnie jest nawet jednym z negocjatorów procesu pokojowego. Natomiast Mołdawia no, nie ma faktycznie możliwości działania na tych terenach kontrolowanych przez separatystów i nie ma możliwości zapewnienia ochrony praw swoich obywateli, bo większość zdecydowana mieszkańców Naddniestrza jest równocześnie obywatelami Mołdawii. Nie ma możliwości zapewnienia ochrony ich praw wobec działań autorytarnego reżimu, który tam sprawuje władzę. Tutaj może warto powiedzieć, że jeszcze na początku istnienia, czy też nawet do pierwszej dekady lat 2000 Naddniestrze było względnie demokratyczne. No w tym sensie, że odbywały się w miarę uczciwe wybory. Natomiast od 2016 roku mamy stopniowe, coraz głębsze pogrążanie się tej faktycznie istniejącej republiki w stan reżimu autorytarnego. Została ona całkowicie zawłaszczona przez mafijny reżim funkcjonujący jako holding szeryf. To jest firma, którą założyło dwóch byłych oficerów KGB, Wiktor Guszan i Ilja Kazmały. I reżim szeryfa faktycznie zawłaszczył całą gospodarkę Naddniestrza, kontrolując tam praktycznie wszelkie przejawy aktywności ekonomicznej i zawłaszczył także całą politykę naddniestrzańską właśnie, żeby chronić te swoje wpływy ekonomiczne. Nawet obecny tak zwany prezydent Naddniestrza, Wadim Krasnosielski, to jest były szef ochrony koncernu Szeryf. Więc w tej chwili Naddniestrze jest reżimem autorytarnym.
3: Czyli istnieją dwie równoległe struktury. Z jednej strony mówi pan o korporacji, która jest jakąś formą mafijnego układu, ale jednocześnie władze, które sprawują władzę.
4: To znaczy...
3: jak wygląda struktura, że tak powiem, faktyczna i fasadowa, jeśli takie są.
4: Mm-hmm. No to fasadowo, jakbyśmy popatrzyli, no to są instytucje takie jak prezydent, takie jak Rada Najwyższa, Sąd Konstytucyjny nawet jest w Naddniestrzu. Natomiast faktycznie wszystkie te instytucje są obsadzone przez ludzi koncernu Szeryf. Zresztą jakbyśmy nawet popatrzyli, jak te wybory się odbywają, chociażby do Rady Najwyższej, no to faktycznie wszyscy kandydaci są albo członkami partii Odrodzenie, to jest ta polityczna emanacja szeryfa, albo są ludźmi namaszczonymi przez szeryfa. Zresztą w wielu okręgach, bo Naddniestrze ma system okręgów jednomandatowych, jest tak, że jedynymi kandydatami byli kandydaci szeryfa albo ci namaszczeni, więc no niejako z góry dostawali się do Rady Najwyższej, a równocześnie władze szeryfa zlikwidowały w wyborach opcje głosowania, które jest charakterystyczne dla wielu krajów wschodnich, że można głosować przeciwko wszystkim kandydatom. No co doprowadziło do tego, że niezadowoleni mieszkańcy no nie mają faktycznie jakiejkolwiek możliwości zademonstrowania swojego niezadowolenia. Tutaj nawet nie chodzi o jakieś ambicje polityczne, ale zwykłego takiego niezadowolenia z funkcjonowania różnych instytucji, czy też poziomu życia, bo Naddniestrze jest faktycznie najbiedniejszym regionem Europy, a władze bardzo tak powiedzmy rygorystycznie podchodzą do, bardzo zazdrośnie strzegą swojego faktycznego zakresu władzy i wszelkie takie właśnie manifestacje, niezadowolenie, nawet w prywatnych rozmowach mogą być podstawą do aresztowania i do wszczęcia procesu karnego o ekstremizm, o podważanie niepodległości, tutaj w cudzysłowie, Naddniestrza, czy też o podważanie, i tutaj cytat, pozytywnej roli rosyjskich sił pokojowych w Naddniestrzu. Więc nawet prywatne rozmowy mogą być przyczynkiem do tego typu działań i ludzie są skazywani na więzienie, na bardzo wysokie grzywny, więc Naddniestrze tutaj, jeżeli chodzi o przestrzeganie praw człowieka, jest na bardzo niskim poziomie.
3: Czyli 1000 kilometrów od Warszawy, jedyne 14-15 godzin samochodem i jesteśmy w Naddniestrzu, a żeby pojechać do Naddniestrza, to tak sobie można po prostu wsiąść właśnie w samochód i 15 godzin później wysiąść w Naddniestrzu?
4: Zasadniczo tak. Do Naddniestrza bez problemu możemy wjechać od strony mołdawskiej. Tutaj nawet można nie mieć paszportu, wystarczy dowód osobisty, więc...
3: Czyli trochę jakby było w Unii Europejskiej, w strefie Schengen.
4: No jest ta kontrola na tej faktycznie istniejącej granicy, przy czym od strony mołdawskiej nie jest obsadzona przez Straż Graniczną, tylko przez zwykłą policję, no bo Mołdawia przecież uznaje to jako swoje terytorium, więc wewnątrz niego nie przeprowadza kontroli granicznych. No zresztą w obie strony tej faktycznie istniejącej granicy, która przebiega mniej więcej po Poddniestrze i no, w obie strony przekraczają codziennie masę ludzi, bo wiele osób pracuje z Naddniestrza na terytorium tej Mołdawii właściwej, wielu z Mołdawii właściwej pracuje w Naddniestrzu, więc przekraczanie tego no, nie jest żadnym problemem. No ja sam byłem wiosną tego roku dwukrotnie przekraczałem, więc to nie ma najmniejszego z tym kłopotu. Wystarczy dowód osobisty, dostaje się karteczkę, tak zwaną emigracjonkę, którą trzeba zwrócić przy wyjeździe z Naddniestrza, bo można tam wjechać bodajże do 12 godzin bez rejestracji. Jak się chce przenocować, no to trzeba się zarejestrować. Natomiast
3: tutaj się zatrzymamy, bo to jest bardzo ciekawy wątek. Dlaczego obecność pana Jakuba Pieńkowskiego w Naddniestrzu, jak rozumiem, nie jest dla bezpieczeństwa Polski złą wiadomością, ale, jak mówi Marcin Bosacki, jeśli Romanowski rzeczywiście jest w Naddniestrzu, to dla bezpieczeństwa Polski jest to bardzo zła wiadomość. Czyli Jakub Pieńkowski nie jest złą wiadomością, a Romanowski jest. O tym porozmawiamy po informacjach. Gościem jest pan Jakub Pieńkowski, analityk do spraw Rumunii, Bułgarii i Mołdawii, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Informacje TOK FM już za 3 minuty o godzinie 9:20.
5: Autopromocja. Jak dużo jest w Polsce modeli biznesowych, w których jest zaszyte takie, ja bym to nazwał dziadostwem.
6: Dzwonimy, halo, halo, Walkik, dzień dobry, tutaj Rafał ma pomysł na monopol.
5: Przyjdzie państwo i będzie chciało to usunąć, to ty wtedy rozkładasz ręce i mówisz, ale to inaczej się nie da.
6: Podcast EKG+, rozmawiamy o gospodarce i naszych, waszych pieniądzach w każdy piątek w południe w aplikacji TOK FM i na tokfm.pl, w Spotify, w Apple Podcast. Obserwujcie, piszcie, pytajcie, chwalcie, bądźcie z nami.
2: Autopromocja.
7: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do piątku winogrona jasne na wagę 6,99 za kilogram oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
10: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
11: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Czyta lektor AI.

0: przed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A papryka czerwona, cena sprzed obniżki 6,99. Teraz jedynie 5,99 za kilogram. Stokrotka.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 9.20. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Notowania ropy naftowej na świecie spadają, a inwestorzy czekają na oznaki postępu w sprawie otwarcia cieśniny Ormus. Wczoraj Donald Trump po raz kolejny oświadczył, że Amerykanie mają całkowitą kontrolę nad cieśniną i zapowiedział, że ją utrzymają. Irańczycy deklarują, że nie otworzą cieśniny, dopóki Stany Zjednoczone nie zakończą wojny. Do jutra przedłużono całkowite wstrzymanie odlotów i przelotów na lotnisku w Katanii z powodu aktywności wulkanu Etna. Paraliż lotniska zbiega się w czasie ze szczytem wakacyjnych wyjazdów we Włoszech. Od początku obecnej aktywności Etny, czyli od 8 sierpnia, w Katanii odwołano łącznie prawie 700 lotów. U brzegów Melilli, hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej, zamontowana została pływająca bariera, której celem jest utrudnianie migrantom wdarcie się do tego autonomicznego miasta. Hiszpańskie MSW przypomniało, że na początku sierpnia podobna bariera została ułożona u brzegów Ceuty, gdzie pod koniec lipca wdarło się kilkadziesiąt tysięcy migrantów od strony Maroka. W kolejnych dniach 70 tysięcy z nich zostało zawróconych do tego kraju. W dalszym ciągu nie jest znana dokładna liczba ofiar śmiertelnych kryzysu migracyjnego w Ceucie. Pozarządowa Organizacja Praw Człowieka Caminando Fronteras szacuje ją na 145 osób. Demokraci w amerykańskim kongresie zażądali wyjaśnień w sprawie warunków panujących na pokładzie lotniskowca USS Abraham Lincoln. Z okrętu, który przebywa na morzu od ponad 200 dni, docierają niepokojące doniesienia dotyczące wyżywienia oraz zdrowia psychicznego żołnierzy. 21 listopada zeszłego roku Abraham Lincoln wypłynął z San Diego w Kalifornii na misję na Morzu Południowochińskim, skąd został później skierowany na Bliski Wschód. Obecnie przebywa w rejonie Zatoki Perskiej. Termometry pokażą dziś maksymalnie od 20 stopni nad morzem na Suwalszczyźnie i na Podhalu do 23 w centrum i 27 na zachodzie Polski. Czwartek zapowiada się słoneczny i bez opadów. Na zachodzie podobno nie zobaczymy dziś niemal ani jednej chmury. Teraz jeszcze czas na raport smogowy. Na zielono świeci mapa smogowa Polski i nie ma miejsc ze smogiem w całym kraju. Wszędzie jest dobrze lub bardzo dobrze.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Gościem programu OFF Czarek jest pan Jakub Pieńkowski, analityk do spraw Rumunii, Bułgarii i Mołdawii, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Skoro do Naddniestrza można tak sobie wjechać i wyjechać, rozumiem, wypełniając karteczkę, to dlaczego obecność czyjakolwiek, zostawmy pana Romanowskiego na chwilę, dlaczego czyjakolwiek obecność w Naddniestrzu może być odczytana jako zła wiadomość dla bezpieczeństwa Polski?
6: Tutaj musimy jeszcze sobie powiedzieć, że Naddniestrze stało się dosyć popularne wśród polskich turystów, którzy tam właśnie mogą bardzo swobodnie wjechać, lecą sobie do Kiszyniowa i później marszrutką jadą do Tyraspola, 60 kilometrów. Natomiast cały problem polega na tym, że jak jest dobrze, to jest dobrze, ale jakby się popadło w jakiekolwiek kłopoty tam, to nie możemy liczyć ani na wsparcie władz mołdawskich, ani także na wsparcie konsularne władz polskich, bo to jest terytorium nieuznawane. Polska nie utrzymuje kontaktów z Naddniestrzem. Zresztą nie mogłaby tego robić właśnie szanując integralność terytorialną Mołdawii, więc jakby co? Polscy obywatele, którzy popadną tam w kłopoty, są pozostawieni faktycznie sami sobie. Natomiast
5: Zatrzymajmy się tutaj, bo wyobraźmy sobie taką sytuację, że jadę do Tiraspola i stamtąd wysyłam, nie wiem, jakieś oficjalne pismo do urzędu. To teraz ten urząd uważa, że jestem w Mołdawii, czy nie?
6: Z punktu widzenia Polski jesteśmy w Mołdawii. I tutaj akurat wysyłanie pisma nie jest szczególnym problemem, bo ten proces pokojowy, który trwa od 92 roku, uregulował między innymi kwestie pocztowe, więc z Naddniestrza da się wysłać list gdzieś tam w świat i później dostać odpowiedź zwrotną. Natomiast na kopercie no, będzie napisane Tiraspol, Republika Mołdawii, że aby ten list no, został później i wysłany, czyli i później jeżeli wrócił do do nadawcy.
5: Czyli gdyby pan był na przykład w Tiraspolu i ja bym do pana wysłał list z Warszawy i zaadresował w pierwszej wersji Tiraspol Republika Mołdawii, a w drugiej Tiraspol Transnistria, to obydwa by doszły?
6: Nie wiem, jak tutaj technicznie się rozegrała akurat kwestia tej korespondencji, natomiast jakby napisać Tiraspol, Republika Moldowa, no to ten list dojdzie.
5: Dojdzie, dobra. Wspomniał pan o tym, że to jest miejsce odwiedzane przez polskich turystów, a jednocześnie mamy wypowiedź pana Bosackiego, że obecność, akurat rozumiem, że w kontekście pana Romanowskiego, ale czy sama obecność kogoś w Naddniestrzu może być niebezpieczna dla Polski, podejrzana, kwestionowana?
6: Wszystko zależy od tego, kto tam jedzie i po co. Tutaj też pamiętajmy, że właśnie o ile taki wjazd turystyczno-krajoznawczy no to nie stanowi jakiegoś problemu. Natomiast pamiętajmy, że to jest reżim i autorytarny i faktycznie znajdujący się pod kuratelą rosyjską. Więc możliwość zamieszkania w Naddniestrzu na pewno nie nie jest możliwe bez zainteresowania nie tylko miejscowych służb, które są no, bardzo rozbudowane, no, ale które znajdują się pod faktyczną kontrolą służb rosyjskich. Więc jakikolwiek przedstawiciel służb, czy to wojska, dyplomacji, czy urzędnik państwowy z jakiegoś kraju, który jest postrzegany przez Rosję jako wrogi, który by chciał z jakichś powodów zostać na dłużej w Naddniestrzu, no to nie jest możliwe, żeby to uszło uwadze służb rosyjskich, no, które nie tylko będą taką sytuację monitorować, ale koniec końców one będą decydować, czy taki człowiek by mógł tam się zatrzymać, czy też nie.
5: Jasne. Czyli reasumując, do Naddniestrza jest stosunkowo łatwo wjechać i wyjechać. Sporo Polaków tam jeździ w celach turystycznych. Jeżeli tam jesteśmy w celach turystycznych, to rozumiem, że korzystamy z tej infrastruktury, która jest dostępna. Jakieś hotele, motele. Ale jeżeli ktoś chciałby zamieszkać tam na innych zasadach niż turystyczne, no to wtedy wchodzi w kontakt z instytucjami, które są w jakiś sposób połączone z Rosją.
6: Tak, na pewno są przynajmniej przez Rosję monitorowane, a w takiej sytuacji, o której tutaj mówimy, no to na pewno to jest ściśle przez rosyjskie służby obserwowane i dla nich to jest sytuacja bardzo atrakcyjna.
5: Wspomniał pan o statusie Naddniestrza, jeśli tak można powiedzieć. Na chwileczkę też do złapania pewnego punktu odniesienia przeskoczę do kwestii Chin i Tajwan, czyli Chin mówią, Tajwan jest oczywiście częścią Chin i mamy pewne plany pokojowe lub mniej pokojowe, żeby tę kwestię rozwiązać. A co jeśli chodzi o Mołdawię? Jak oficjalnie Mołdawia wypowiada się na temat Naddniestrza? Nie dzisiaj, tylko w kontekście przyszłości? Czy mówi, dobra, jak już tylko będziemy mieli odpowiednie zasoby militarne, to pokażemy tutaj, czym kaczka wodę pije. Czy też mówi, no dobra, taki jest status quo i robimy dobrą minę do złej gry?
6: Tutaj Mołdawia jednoznacznie od początku swojej niepodległości, 91 roku, stoi na stanowisku, że tereny Naddniestrza to jest integralna część Republiki Mołdawii. Tamtejsi mieszkańcy są obywatelami Republiki Mołdawii, przy czym no, w tej chwili tymczasowo, choć to trwa ponad 30 lat, tereny te są poza kontrolą władz centralnych i władze centralne nie mają możliwości roztaczać opieki nad tamtejszymi mieszkańcami. Mołdawia stoi jednoznacznie na stanowisku, że jedynym rozwiązaniem jest reintegracja Naddniestrza. O jego takim ostatecznym statusie w ramach zjednoczonej Mołdawii, to jest kwestia do dyskusji, natomiast generalnie odrzuca tutaj pomysł, żeby Naddniestrze było autonomiczną republiką, żeby ten status był aż tak wysoki. Tutaj może sobie powiedzmy, dlaczego Rosja nie uznaje Naddniestrza nawet dzisiaj, choć uznała taką Abchazję czy południową Osetię. Z punktu widzenia Rosji Naddniestrze samo w sobie jest bezwartościowe. Ono nie ma dostępu do morza, nie ma tam funkcjonującego lotniska. W najwęższym miejscu to jest bodajże 4 kilometry terytorium, więc jakby się dobrze zamachnąć kamieniem, to da się to przerzucić. Tam mieszka 300 tysięcy ludzi, więc interesem Rosji przez te całe 30 lat było doprowadzenie do takiej reintegracji Mołdawii, która by doprowadziła do tego, że cała Mołdawia zostałaby podporządkowana Rosji. Bo tutaj takim kluczowym pomysłem rosyjskim był tak zwany plan Kozaka. Dmitryja Kozaka, to był zastępca administracji prezydenta Rosji. I ten pomysł zakładał, że Naddniestrze i Gagauzja, to jest terytorium autonomiczne, które uznaje zwierzchność władz w Kiszyniowie. Te dwa podmioty jako republiki autonomiczne stałyby się częścią Mołdawii i miałyby faktycznie większość blokującą jakiekolwiek inicjatywy ustawodawcze, czy to jeżeli chodzi o kwestie międzynarodowe, czy wewnętrzne. Więc faktycznie taka zjednoczona Mołdawia byłaby całkowicie podporządkowana Rosji. No i wtedy to jest już takie terytorium, z którego można jakkolwiek operować.
5: Czy nie chodzi o to, żeby oderwać Naddniestrze od Mołdawii, tylko żeby różnego rodzaju rodzajami gry politycznej doprowadzić do, powiedziałbym, wpływu, czy też przejęcia władzy w Mołdawii i wtedy zintegrować, że tak się wyrażę, Naddniestrze z Mołdawią, mówiąc proszę bardzo, to teraz kontrolujemy całe państwo.
6: Tak, chodzi o to, żeby doprowadzić do takiej reintegracji, żeby Naddniestrze było takim narzędziem, które pozwoli podporządkować sobie Rosji całą Mołdawię. No to w tej chwili wydaje się całkowicie nieaktualne w momencie, kiedy mamy wojnę na Ukrainie, a Mołdawia wybrała kurs taki jednoznacznie proeuropejski, uzyskała status państwa kandydującego, rozpoczęła negocjacje akcesyjne, więc Rosja w tej chwili nie ma narzędzi, aby na Mołdawii tę reintegrację wymusić. Zresztą sama Mołdawia, chociaż właśnie podkreśla dążenie do reintegracji, podkreśla na każdym kroku swoją integralność terytorialną, to się wcale do tej reintegracji nie pali i nie podejmuje tutaj realnych działań, żeby na Naddniestrzu tę reintegrację wymusić. Wynika to z tego, że Mołdawia jest państwem i biednym, i takim niewydolnym cały czas, jeżeli chodzi o struktury państwowe, o zasoby administracji, w ogóle całego państwa. I w tej chwili, załóżmy, by doszło do reintegracji Naddniestrza, to by było dla Mołdawii niesamowitym obciążeniem, bo to jest około 300 tysięcy ludzi, którzy mają w zdecydowanej większości nastroje prorosyjskie. Samo Naddniestrze jest głęboko skryminalizowane, opanowane właśnie przez struktury mafijne, szeryfa. Cały czas nierozwiązany problem obecności tam wojsk rosyjskich. Co z tego, że to jest 1500 raptem żołnierzy, więc to nie jest w stanie zagrozić ani Ukrainie, ani Mołdawii. Natomiast no, stanowi cały czas istotne zagrożenie. Więc Mołdawia tutaj przyjmuje taki plan, że jej strategicznym celem jest przystąpienie do Unii Europejskiej, a problem Naddniestrza no niejako rozwiąże się wtedy sam. Bez, tutaj nie ma żadnego sprecyzowanego pomysłu, jak to zrobić. Mołdawia to odpycha tutaj, pozwala jej na to równocześnie potwierdzenie przez Unię takiej kwestii, że rozwiązanie problemu naddniestrzańskiego nie jest konieczne do reintegracji, do akcesji do Unii. Tak jak, no bo mamy taki analogiczny przykład północnego Cypru i Republiki Cypryjskiej.
5: Jasne. No to na chwilę już zostawimy na inną rozmowę. Bardzo dziękuję. Pan Jakub Pieńkowski, analityk do spraw Rumunii, Bułgarii i Mołdawii z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, był gościem. Dziękuję bardzo.
6: Dziękuję.
5: Informacje TOK FM o 9.40 już za kilka minut, a po informacjach program EKG, a w studio jest już Wojciech Kowalik.
7: Jak ładnie w tym studiu u pana redaktora.
5: A nie jest tak trochę jak w statku kosmicznym?
7: Troszeczkę tak, a wczoraj było zupełnie inaczej. Pan redaktor siedział gdzie indziej, zapowiadaliśmy gdzie indziej, a dzisiaj już gdzie indziej. Taka to zmiana i taka magia.
5: Tak jest, wszystko płynie.
7: EKG po 9.40. Minął miesiąc, od kiedy w życie weszły zmiany w Państwowej Inspekcji Pracy. Te zmiany, które pozwalają inspektorom zamieniać umowy cywilnoprawne w etaty. Rozmawialiśmy o tym wczoraj ze związkowcami i rozmawialiśmy z Ministerstwem Pracy. Dzisiaj oddajemy głos przedsiębiorcom, którzy mają zastrzeżenia do tych przepisów. No i trochę trudno się dziwić przedsiębiorcom, że mają zastrzeżenia. Jakiego typu to zastrzeżenia i gdzie widzieliby ewentualnie jakieś pole do zmian? Naszą gościnią będzie Joanna Makowiecka-Gaca z Pracodawców RP.
5: Fascynujące, zamieniam się w słuch. EKG i Wojciech Kowalik po informacjach, a te o 9.40.
8: Autopromocja.
9: Błąd medyczny. Co robić? Jest prosta droga, fundusz kompensacyjny. Ale czasami jednak trzeba pójść do sądu. Czasami warto pójść do sądu, ale nieraz nie ma po prostu innej możliwości uzyskania zadośćuczynienia. Od czego to zależy? Powiemy o tym dzisiaj w Prawie bez recepty po 10.40. Do usłyszenia. Ewa Podolska.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
10: Samsung Days w RTV Euro AGD. Kup urządzenia AGD marki Samsung, a pakiet usług zgarniesz za złotówkę. Teraz wniesiemy i zainstalujemy wybrane urządzenia AGD marki Samsung za złotówkę. Taka okazja tylko do 17 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Samsung Days. Regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
11: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
12: W lodówce tej nowej!
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
14: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
8: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
15: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
16: Skąd ta piana, kochanie?
15: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
17: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibico, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2-5-0.
18: Kastorama.
19: Teoria
18: i praktyka.
19: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
18: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
20: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 9.40. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. 7 osób zginęło, a ponad 30 zostało rannych w wyniku rosyjskich ataków na Ukrainę w ciągu ostatniej doby. Rano Rosjanie uderzyli dronem w lokomotywę pociągu w obwodzie odeskim. Pociągiem podróżowało 340 osób. Wszyscy pasażerowie zostali bezpiecznie ewakuowani. Zginął maszynista i jego pomocnik. Za to, że pomaga Białorusinom urządzić się w Polsce, został skazany przez władze w Mińsku na łagier. Na szczęście zaocznie, bo mieszka w Polsce, ale wyrok mocno komplikuje życie jemu i odstrasza Białorusinów od jego fundacji. Więcej o tym Jakub Medek.
21: Wyrok dostałem pocztą, relacjonuje Paweł Mickiewicz, Polak urodzony w Białorusi, prezes Fundacji Okno na Wschód.
22: 5 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze plus ponad 20 tysięcy złotych kar.
21: Skazano go za prowadzenie działalności ekstremistycznej, czyli pomoc Białorusinom, którzy uciekli ze swojego kraju do Polski.
22: Pomagaliśmy im właśnie w robieniu tych pierwszych kroków, ogarnienie się w nowym państwie, nowej rzeczywistości, znalezienie pracy i nad rozpoczęciem nowego życia w nowym kraju.
21: Mickiewicz, który od lat ma polskie obywatelstwo, dodaje, że już widać efekt skazania. Mocno spadła liczba osób, które zwracały się do fundacji o pomoc, bo ludzie po prostu się boją. Jakub Medek, OKFM.
4: Zbliża się świąteczny weekend i z tego powodu jutro w większości miast nie załatwimy spraw urzędowych. Wolne za 15 sierpnia, które przypada w tym roku w sobotę, odbierają pracownicy ZUS-u i NFZ-u oraz urzędnicy miejscy m.in. z Poznania, Wrocławia i Gdańska. Zgodnie z kodeksem pracy za święto przypadające w dzień wolny od pracy pracownikom przysługuje prawo do dodatkowego wolnego jeszcze w tym samym miesiącu. To wolne za sobotnie święto zresztą należy się każdemu pracującemu. Pracodawca, który nie wyznaczy dnia wolnego, popełnia wykroczenie, które jest zagrożone karą grzywny od 2 do 60 tysięcy złotych. Ale jeśli jednak pracownik w wyznaczonej dacie odbioru będzie na urlopie lub zwolnieniu lekarskim, nie otrzyma dodatkowego dnia wolnego w zamian. Ponownie otwarty dla ruchu turystycznego jest czerwony szlak do Wrót Chałubińskiego. Jak poinformował Tatrzański Park Narodowy, zakończyły się prace remontowe na tym odcinku. Szlak był zamknięty od 3 sierpnia. Powodem remontu był jego zły stan techniczny. Czwartek zapowiada się słoneczny i bez opadów na zachodzie Polski. Niebo bezchmurne podobno, zobaczymy. Termometry pokażą od 20 stopni nad morzem, na Suwalszczyźnie i na Podhalu, do 23 w centrum i 27 na zachodzie Polski.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Dziewiąta 43, Wojciech Kowalik, kłaniam się, to jest czwartkowe poranne EKG, a w naszym studiu Joanna Makowiecka-Gaca, prezes pracodawców RP. Dzień dobry.
0: Witam serdecznie.
7: Rada Przedsiębiorczości przedstawia swoje stanowisko po pierwszym miesiącu obowiązywania reformy Państwowej Inspekcji Pracy. To są te przepisy, które, no mówiąc najprościej, pozwalają inspektorom pracy zamieniać umowy cywilnoprawne w etaty tam, gdzie inspektor uzna, że powinna być zawarta umowa o pracę. Ostrzeżenia środowiska pracodawców nie były przesadą, pisze Rada Przedsiębiorczości. Dlaczego?
0: Historia tej ustawy i tego prawa jest bardzo burzliwa. My jako przedsiębiorcy wielokrotnie i w wielomiesięcznych debatach z Ministerstwem Pracy próbowaliśmy, aby zapisy tej ustawy były racjonalne, chroniły pracowników, czy eliminowały działania na rynku, które są nieprawidłowe, ale też nie dając uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy nadmiernych. Szło to w kierunku takim, że Państwowa Inspekcja Pracy była wyjęta jakby z normalnego dochodzenia prawa czy sporu, który mogą powstawać pomiędzy pracodawcą a pracobiorcą, co do modelu współpracy, ale dochodzenie takich racji należy do rozstrzygnięcia w sądzie. Natomiast tutaj mamy procedurę administracyjną, gdzie inspektor może podejmować czynności i w efekcie kształt tej ustawy był wynikiem no naprawdę bardzo trudnych negocjacji.
7: A to drugi kształt ustawy, no i to właśnie ten drugi kształt, tak, w którym państwa postulat, żeby na końcu decydował o tym sąd, został wzięty pod uwagę.
0: I mamy sytuację taką. Miesiąc ta ustawa funkcjonuje, bo 8 lipca weszła w życie i stoimy tutaj jako Rada Przedsiębiorczości, która zrzesza 9 największych, reprezentuje największych organizacji reprezentujących właśnie pracodawców. Następuje jakaś nagonka wobec jednego podmiotu. Zareagowaliśmy dlatego, że widzimy to jako potencjalnie szersze działanie, które jest niezwykle niepokojące, dlatego że jest nacelowane w kierunku i taka narracja też komunikacyjna inspektora pracy, który mówi, że wszczyna kontrolę wobec podmiotu, który wcześniej był kontrolowany wiele razy. Te kontrole przechodziły poprawnie, jego model działalności nie był zakwestionowany. On sam zmienia model działalności i działa w ramach prawa. I dochodzenie tutaj racji czy sporu powinno być, po pierwsze, powinno być gestią sądu, ale tworzenie takiej bardzo złej aury wokół jednego z przedsiębiorców jest złym działaniem. I tutaj wobec tego też protestujemy wręcz, dlatego że no to jest jakby używanie właśnie narzędzi w sposób, których się obawialiśmy. I mamy przykład tutaj tego rodzaju, dlatego dotyczy to jednego z przedsiębiorców, co ma wpływ też na jego pozycję rynkową.
7: Chodzi dokładnie o sprawę firmy Pyszne.pl. Firma w lipcu informowała, że na skutek tych nowych przepisów o Państwowej Inspekcji Pracy zwolni wszystkich kurierów, no i umożliwi im ponowną współpracę, ale w ramach umów firmy z zewnętrznymi partnerami. No i w odpowiedzi do firmy weszła kontrola Państwowej Inspekcji Pracy.
0: Powiedzmy też, że ta kontrola już trwała i weszła kolejna, więc to też jest złamanie takich praw przedsiębiorcy do nadmiernych kontroli. Jedna powinna się zakończyć, dopiero kolejna, jeśli rozstrzygnięcie...
7: No teoretycznie ta jedna się zakończyła i dopiero później weszła kolejna. Wczoraj naszym gościem był wiceminister pracy Sebastian Gajewski, który mówił, że nie ma w tym przypadku mowy o politycznym sterowaniu inspekcją i że skoro firma zakomunikowała taki krok, no to jest naturalne, że inspekcja się tym zainteresowała.
0: Natomiast narracja wokół tego i komunikacja, że jakaś dodatkowa kontrola będzie, czy została zainicjowana, już buduje przekonanie, że doszło do nieprawidłowości i państwo tutaj w roli inspektora pracy wejdzie, aby rozstrzygnąć tę kwestię. Natomiast sąd jest od tego, aby takie spory rozstrzygać i i to pokazuje, że jednak rozumiem, co mówi pan minister, na jakim stanowisku stoi, natomiast percepcja społeczeństwa jest taka, że pojawiają się tutaj już jakieś etykietyzowanie przedsiębiorców i to jest niepoprawne. Takie rzeczy powinniśmy rozstrzygać w sposób spokojny. Jeżeli dochodzi do jakichś nieprawidłowości, to należy je skorygować, natomiast nie tworzyć takiej negatywnej percepcji w społeczeństwie wobec przedsiębiorców. I to jest coś, co bardzo jest niepokojące. Chcę też powiedzieć, że mieliśmy do czynienia też z taką nieprawidłową komunikacją, bo przecież na etapie jeszcze konsultacji ustawy wypuszczano różne filmiki w mediach społecznościowych, które w naprawdę żenujący sposób pokazywały rolę pracodawcy wobec pracobiorców. I to niestety też często było podbijane, mówiąc kolokwialnie, przez Ministerstwo Pracy.
7: A mają państwo w swojej organizacji sygnały, że inspektorzy pracy zaczęli kontrolę na większą skalę?
0: Mamy sygnały, że inspektorzy w różnych miejscach się szykują do kontroli. Jest dużą wątpliwością wśród przedsiębiorców, czy tak jak zapowiadał poprzedni inspektor pracy, który już nim nie jest, że one będą niewybierane w sposób, nie będzie o tym urzędnik decydował, tylko będzie to jakaś forma losowania, czy...
7: No albo inspekcja ma reagować na napływające do niej sygnały od pracodawców. 600 takich sygnałów, wczoraj wiceminister mówił, do inspekcji wpłynęło.
0: No i dobrze, i niech to będzie podstawą kontroli spokojnej, bez niepotrzebnego szumu, bo naprawdę nie jest właściwym, aby którakolwiek ze stron teraz budowała na tym narrację, która zawsze będzie polityczna. Więc jeżeli jest zgłoszenie, inspektor powinien zareagować i tyle.
7: Rada Przedsiębiorczości zwraca też w tym swoim stanowisku uwagę na skutki dla gospodarki, zwłaszcza dla rynku pracy. Jakie to skutki mogą być tych przepisów?
0: Jakakolwiek zmiana, która generuje niepewność, a ona dzisiaj taka jest, obawialiśmy się sposobu funkcjonowania tego prawa. Pamiętajmy też, że pan prezydent skierował do kontroli następczej Trybunału Konstytucyjnego, więc to też jest znak zapytania, jeśli kiedykolwiek Trybunał Konstytucyjny stwierdzi, że ta ustawa jest niekonstytucyjna, czy w jakimś zakresie jest nieprawidłowa, to też mamy tego ryzyko, takie ryzyko prawne. Natomiast ta niepewność kontroli czy modelu funkcjonowania, gdzie prowadzący biznes mogą uznać, że być może model przyjęty, który funkcjonował do tej pory, jest ryzykowny, w sposób oczywisty pojawia się wątpliwość rozwoju danego przedsiębiorstwa.
7: To jeszcze przejdźmy w naszej dyskusji do modnego rok temu słowa deregulacja, bo rządzący zapowiadają deregulację 2.0, czyli pakiet kolejnych zmian, które mają ułatwiać prowadzenie biznesu w Polsce. No na pewno państwo mają jakieś swoje postulaty.
0: My jesteśmy bardzo aktywni w tym procesie od samego początku. Byliśmy też oczywiście wśród tej grupy i w komitecie sterującym projektu Sprawdzamy. Skuteczność tamtego działania, też trzeba przypomnieć, że to było ponad 500 takich inicjatyw deregulacyjnych, zmian w prawie. Gros z nich zostało wdrożonych, ponad 200. W tej chwili też jest ciekawe, wśród 40 ponad wet pana prezydenta, 22 dotyczyły naszych tych fiszek deregulacyjnych, więc tutaj ta skuteczność jest niestety taka słabsza. No i teraz deregulacja 2.0. rząd czy ministerstwo jeszcze pod kierownictwem w MRIT-ie, nie w MRIT-ie, tylko w KPRM-ie ministra Berka wybrał dwa takie obszary deregulacyjne. Pierwszy z nich to był podatkowy, drugi sądowniczy. I tu muszę przyznać, że deklaracje w ostatnich kilku tygodniach były takie, że gdyby je wdrożyć, to bylibyśmy bardzo zadowoleni. Zgłosiliśmy mnóstwo inicjatyw i pomysłów deregulacyjnych. Ministerstwo Finansów wraz z KPRM, ministerem Berkiem i Ministerstwo Sprawiedliwości zakomunikowało takie systemowe bardziej zmiany i one są niezwykle naprawdę obiecujące, bo to muszę przyznać, i adresują te nasze zgłoszenia. No, pytanie pozostaje oczywiście, kiedy to zostaną wdrożone, bo rzeczywiście inicjatywy są takie, które są bardziej systemowe, dotyczą cyfryzacji, usprawnień, milczącej zgody, naprawdę bardzo, bardzo wiele rzeczy, o które postulowaliśmy, więc teraz będziemy oczywiście odpytywać o konkretny kalendarz. No i trzeba powiedzieć, że deregulacja 3.0, będziemy tutaj dodawać cały czas kolejne odsłony. Zgłosiliśmy my jako organizacja, bo uważam, że ten proces powinien być na trwale wpisany w nasze działanie, czyli usprawniania prawa. Może to jest właśnie z tą deregulacją, to jeszcze za chwilę może jedno słowo komentarza, ale taki status jest, że 60 takich fiszek, jak je nazywamy, z różnych obszarów, od zdrowia po sport, energetykę, zgłosiliśmy do KPRM-u. Zostało to przekazane w tej chwili do MRIT-u, czyli Ministerstwo Rozwoju i Technologii będzie się zajmowało tą deregulacją, więc następuje zmiana jakby taka też trochę właścicielska tematu. No i na razie skuteczność jest taka, że wśród 60 te dotyczące zdrowia zostały na chwilę przesunięte na bok, ale 8 zostało zaakceptowanych, no i będziemy bardzo
7: czekać i trzymać rządzących za słowa.
0: Będziemy tak bardzo czekać, będziemy aktywnie czekać, może tak, aktywnie czekać.
7: Joanna Makowiecka-Gaca, prezes Pracodawców RP. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
7: Na koniec tego wydania EKG mamy jeszcze najnowsze informacje z gospodarki. Główny Urząd Statystyczny podał szybki szacunek wzrostu gospodarczego Polski w drugim kwartale tego roku. Wzrost PKB sięgnął 3,8% w skali roku. I tymi danymi zajmie się Patrycja Maciejewicz w kolejnych wydaniach EKG o 12.40 i o 14.40. A ja już Państwu dziękuję za uwagę. Wojciech Kowalik, do usłyszenia.
1: Reklama.
6: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
16: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
23: Marian, okazja jest.
24: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
23: Ale to mega okazja w Media Expert.
24: A nie, no to już wróciłem.
25: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.

0: do soboty. Mleko wypasione Mlekowita. Litr złoty 69 przy zakupie 6 z delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. W delikatesach Centrum. Milk Patrol!
1: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas dni klubu Drogerii Superfarm.
2: Słyszycie ten szept? Głęboko pod ziemią w kopalni soli Wieliczka ożywają legendy. Odkryjcie z dziećmi sekret cudownego pierścienia świętej Kingi i stańcie oko w oko z przyjaznym skarbnikiem. Ruszcie rodzinnym szlakiem śladami legend. To interaktywna wędrówka pełna zadań i zagadek dla małych odkrywców. Światowe dziedzictwo UNESCO czeka. W te wakacje podarujcie dzieciom magię podziemnej przygody. Kupcie bilety online na sklep.kopalnia.pl i przeżyjcie to razem.
3: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Nie przegap w Biedronce. W ten czwartek i piątek polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram, a łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 6,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę oraz ser żółty Gouda Światowit 400 gramów. 5,59 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To 13,98 za kilogram. Biedronka.
5: Reklama.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Marcin Romanowski twierdzi, że ma drugi paszport na inną tożsamość. Czy to oznacza jego dalszą ucieczkę przed wymiarem sprawiedliwości? Centralna e-rejestracja rozszerzona o

0: Historia każe patrzeć w stronę Budapesztu, mówił za to w dzisiejszym poranku wiceszef MSZ-u. A o szczegółach Marcin Starzec.
1: Według prokuratury taki dokument w Polsce można dostać tylko w dwóch przypadkach: jako świadek koronny albo funkcjonariusz służb specjalnych, a żaden nie pasuje do Romanowskiego, mówi Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej.
2: To na pewno się nie wydarzyło w Polsce, gdybyśmy o tym wiedzieli. On jest podejrzany w naszej sprawie.
1: Ale wiceszef MSZ Marcin Bosacki wskazywał w dzisiejszym poranku TOG FM, że za takim dokumentem mógł stać poprzedni węgierski rząd, na czele którego stał Viktor Orbán.
3: To byli ludzie, którzy nie mieli żadnych skrupułów w realizowaniu swoich interesów. Mówię nie o interesach Węgier, tylko o osobistych interesach ekipy Orbána.
1: Sam Romanowski jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Marcin Starzec, TOG FM.
0: Od początku sierpnia centralna e-rejestracja jest rozszerzona o kolejnych lekarzy specjalistów, m.in. endokrynologów, chirurgów naczyniowych czy lekarzy chorób płuc. Według lekarzy samo usprawnienie zapisów nie przekłada się jednak na zmniejszenie kolejek, których powodem są problemy systemowe całej służby zdrowia. Zdaniem prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasza Jankowskiego e-rejestracja może ograniczyć liczbę odwołanych wizyt pacjentów, ale nie zastąpi instytucjonalnych zmian w opiece zdrowotnej.
4: Potrzebujemy szpitala koordynującego, współpracy między szpitalnictwem na danym obszarze a ambulatoryjną opieką specjalistyczną.
0: Zastępczyni dyrektora do spraw medycznych szpitala w Wolsztynie Joanna Harbuzińska-Turek dodaje, że przy brakach kadrowych większa część wstępnych diagnoz powinna być realizowana przez lekarzy pierwszego kontaktu.
5: Powinniśmy przyjrzeć się tym pacjentom oczekującym na świadczenie. Czy rzeczywiście, jeśli chodzi o specjalistykę, czy oni wszyscy powinni być przyjęci przez lekarza specjalistę? To znaczy, czy rzeczywiście ciężar tych świadczeń nie powinna przyjąć podstawowa opieka zdrowotna?
0: Ministerstwo Zdrowia zakłada, że docelowo do 2030 roku system e-rejestracji obejmie wizyty u wszystkich lekarzy specjalistów. Kosmita z kubłem na śmieci na głowie versus lider skrajnie prawicowej Reform UK Nigel Farage. W brytyjskim Clacton-on-Sea odbędą się dzisiaj wybory uzupełniające do Izby Gmin. Więcej na ten temat wie Tomasz Orchowski.
6: Głosowanie to skutek zrzeczenia się przez Farage'a mandatu. Lider Reform UK liczy, że wygra wybory, co zatrze złe wrażenie związane z kontrowersjami finansowymi, w które ma być zamieszany. Chodzi o darowiznę, jaką Farage przyjął przed wyborami. Mieszkający w Tajlandii kryptowalutowy brytyjski biznesmen przekazał mu 5 milionów funtów. Farage twierdzi, że to wszystko ataki establishmentu. Główne partie zbojkotowały głosowanie w Clacton-on-Sea. Podkreślają, że nie chcą brać udziału w teatrzyku Farage'a inaczej niż między innymi hrabia Beanface. Kosmita z kubłem na śmieci na głowie może według sondaży liczyć nawet na 20% głosów. Tomasz Orchowski, TOG FM.
0: Syreny alarmowe nie działają tak, jak powinny. MSWiA pracuje nad tym, by cały system usprawnić. Gdy w czwartek, 30 lipca, w polską przestrzeń powietrzną wleciała rosyjska rakieta, syreny włączono tylko w 7 spośród 17 samorządów. Pozostałych dyżurny nie dojechał albo próbował budzić starostę, albo bał się wyjść przed szereg. A tu liczy się każda sekunda, mówi ekspert Paweł Gromowski z Lublina.
7: Ten system bazuje na bardzo krótkim czasie decyzyjnym i jak najkrótszym przekazywaniu informacji. Każde opóźnienie i każde dodatkowe łącze typu tetra, łączność kryzysowa i wszelkie telefony, wszelkie inne tego typu elementy w tym procesie decyzyjnym i przekazywania informacji dyskwalifikują całą procedurę.
8: Tutaj musi dyżurny wiedzieć, że co ma zrobić, co nacisnąć, jakie czynności wykonać i to nie ma czasu na zastanawianie się, ani czasu na wczytywanie się w jakieś książki czy instrukcje. To ma mieć w głowie. Liczy się czas i wykonanie odpowiednich procedur.
9: Stanowi to dla nas swego rodzaju pole doświadczalne, z którego wyciągamy wnioski do dalszych działań.
0: Mówili Jarosław Grządka i Mirosław Sokal z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Lublinie. MSWiA pracuje nad tym, by w razie kolejnego alarmu systemy zawyły wszędzie tam, gdzie powinny i by mieszkańcy dostali alarmy SMS-owe na swoje telefony. Ma być przeznaczona zarówno dla samochodów, motorów, jak i kamperów. W Polsce trwają prace nad wyznaczeniem międzynarodowej trasy turystycznej EU Route 66, która ma połączyć Bałtyk z Adriatykiem. Na pomysł wpadło jedno ze słowackich stowarzyszeń. W Polsce trasa miałaby biec od Jurgowa do Gdańska po już istniejących drogach i promować największe atrakcje turystyczne w okolicy. Mówi Krzysztof Białek z jednego z klubów motocyklowych, który kieruje przedsięwzięciem w naszym kraju.
10: To będą drogi wojewódzkie i powiatowe, omijając autostrady i drogi szybkiego ruchu.

0: To nie o to chodzi. Chodzi o te mniejsze, fajne, widowiskowo trasy.
1: Trasa w województwie łódzkim jest już wyznaczona. Teraz pomysłodawcy chcą, żeby w wyznaczenie trasy zaangażowało się 6 innych województw. Później, jak mówi Białek...
0: Włodarze danych miejscowości, przez które będzie przebiegała ta trasa, będą zobowiązani oznaczyć tą trasę. To musi być w porozumieniu z Ministerstwem Infrastruktury.
1: Europejska Route 66 mogłaby powstać w przyszłym roku. Dziś na zachodzie 26 stopni, tam będzie najcieplej. Najchłodniej w okolicach Suwałki Zakopanego 20 stopni. Sporo słońca w całej Polsce.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: To jest program Off Czarek, a w studio gość pani dr Joanna Erbel, socjolożka, ekspertka do spraw mieszkaniowych i budowania miejskiej odporności. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: W najnowszym kwartalniku Autoportret, aż 3 chyba, interesujące artykuły autorstwa pani dr Joanny Erbel. I zanim do tych artykułów wskoczymy, to pewnie nasze słuchaczki i słuchacze mogli się spotkać z takim obrazkiem rolnika, który między blokami orze sobie, sieje orze, zbiera plony. I to był, nie wiem, jakiś ostatni rolnik, którego działka została w mieście. I komentatorzy pewnie sobie myśleli, no, deweloperzy ostrzą sobie zęby, czy może jeszcze wyczekać. Już na pewno mu zaoferowali z 10 milionów, może 20. Może 50. W końcu to pole zniknęło i my sobie myślimy, to ciekawe, za ile mu się udało sprzedać, bo w głowie mamy taką wizję, że miasto należy do bloków, miasto należy do autobusów, samochodów, parkingów, banków i tych sklepów. A wieś to jest idealny rejon, w którym można właśnie uprawiać, hodować, a tymczasem zdaje się, że powoli zbliżamy się, a może już tam jesteśmy, do takiego momentu, w którym musimy sobie uświadomić, że miasto nie może być jednolitą tkanką skonstruowaną z betonowych ulic i wysokich bloków, tylko rolnictwo też może, a może i musi tam funkcjonować.
4: Znaczy, ja może zacznę z innej strony. Pewnie gdybyśmy rozmawiali 5 lat temu, 6 lat temu, pewnie byśmy nie rozmawiali, bo jakbym opowiedziała o tym, że żywność będzie czymś, co będzie wchodziło do miasta, będziemy mówili poważnie o politykach żywnościowych i rolnictwie w mieście, to byś mnie nie zaprosił do audycji, bo byłoby to bardzo utopijne i w ogóle takie nierealistyczne. No nie do końca, no bo to, co się zmieniło przez te ostatnie kilka lat, no to jest to, że wyszliśmy tak bardzo szybko do takiego, w taki czas, który nazywa się czasem polikryzysów, czyli jak jedno się skończy, no to drugie się zacznie. Płynnie z COVID-u przeszliśmy w napływ milionów osób z Ukrainy. Pozrywane zostały łańcuchy dostaw w COVID-zie, to się nie odbudowało. Tutaj przed audycją, że są teraz widzimy, że zalewają nas zboża, mleko i mięso z Ukrainy. Więc nagle okazuje się, że ta taka wizja świata, który ukształtował te nasze miasta, te właśnie z tymi wieżowcami, z tymi supermarketami, ona powoli zostaje zastąpiona przez trochę inną wizję, czyli taką, gdzie to nie jest tak, że jesteśmy tymi punktami w globalnej sieci, tylko zaczynamy myśleć w kontekście terytorium. I tym terytorium może być Europa, tym terytorium może być Polska, tym terytorium może być region i takim hasłem, które jest hasłem przewodnim, jest słowo suwerenność. I suwerenność, czyli niezależność. Niezależność od tego, co może nam się złego przytrafić. No i tu są i te rzeczy związane z rozchwianym klimatem i kwestie związane z geopolityką. I nagle okazuje się, że sensowne, racjonalne i wcale nie podyktowane dobrymi przesłankami, tylko strachem, jest to, żeby zadbać, żeby w pobliżu naszych miast było jak najwięcej gospodarstw, które produkują tak żywność i żebyśmy my mieli kontakt z tymi gospodarzami. Bo jak półtora roku temu przymierzałyśmy się do Kongresu Miasta dla Suwerenności Żywnościowej i sobie scenariuszowałyśmy wizję, to w sytuacji takiego kryzysu miałam przed oczami takie dwa obrazki. Jeden to jest taki, że zerwane są łańcuchy dostaw, jest niestabilność, jakaś klęska żywiołowa, no i wojsko wydaje nam racje żywnościowe z magazynów, supermarketów. No i to jest jeden obrazek. A drugi jest taki, że my jako Polki i Polacy i inne osoby mieszkające na terenie naszego kraju w sposób zaranny, szybki i zwinny organizują sobie żywność. Jak to jeszcze pewnie starsze od nas pokolenia pamiętają za czasów PRL-u, jak tam posiadanie rodziny na wsi było gwarantem bezpieczeństwa.
3: I... No tak, ale to ta rodzina na wsi była super, tylko że problem polegał na tym, że wtedy, znaczy to nie jest problem, tylko to zdawało nam się problemem, że musieliśmy żyć zgodnie z porami roku, tak? Czyli, że na przykład warzywa były o pewnej porze, owoce były o innej porze, no ale... zwierzęta też, a potem nagle okazało się, że chcemy mieć wszystko naraz, więc...
4: No ale to, że to wszystko naraz ma swoją cenę. Na przykład ceną jest to, że możesz jeść pomidory w zimie, ale one nie mają smaku. Możesz mieć owoce o każdej porze roku, już pomijając te kwestie takie ekologiczne, ale bądźmy przy takim, nie wiem, osobie, która chce mieć życie dobrej jakości dla siebie i swojej rodziny i nic tej osoby więcej nie interesuje. Więc okazuje się, że rzeczy nie mają smaku, mają coraz niższą wartość odżywczą, że pojawiają się różnego rodzaju choroby. Największe rewolucje, które mamy teraz w przestrzeni miejskiej, one nie wynikają z tego, że dzieci chorują. Ta cała rewolucja smogowa wzięła się z tego, że po prostu dzieciaki miały astmę i klasa średnia, która pewnie twoje pokolenie, ale nie bardziej niż moje, które zasuwała do tego, żeby spłacić te kredyty i mieszkanie i nie dbała o swoje zdrowie, no bo tam praca była najważniejsza. Okazało się, że ma wokół siebie małe istoty, tylko za które jest się odpowiedzialnym i to, o co się nie dbało w swoim przypadku, odbija się.
3: Czyli teraz chcemy zadbać, powrócić do przeszłości, tylko czy da się? No bo jeżeli mówimy o uprawach, to one mogą być wokół miast, to jest jedno, mhm. ale rozumiem, że też mogą być w miastach. Ale skąd wziąć teren w mieście, które przecież w dużych miastach, no każda pięć ziemi jest na wagę złota?
4: Tak, ale też nie każda pięć ziemi może być zabudowana. My na przykład prowadzimy teraz trzeci rok z rzędu miejską farmę na Siekierkach. To jest obszar 3,6 hektara pod trasą mostu tutaj
3: Siekierkowskiego.
4: Dawny nieużytek, teren po ogródkach działkowych, które zostały zlikwidowane pod budowę mostu. No i przez ostatnie 30 lat, no poza tymi starymi jabłoniami, które tam rosły, rosła nawłoć, różnego rodzaju też gatunki te takie nowe, nazywane inwazyjnymi. I my na tym terenie wprowadzamy żywność. Są ogródki działkowe, na których ludzie więcej zaczęli uprawiać żywności od czasu COVID-u. Są jakieś tereny, które muszą pozostać zielone ze względu na to, żebyśmy się po prostu nie udusili w tych miastach i nie ugotowali.
3: Ale to rozumiem jest coś, co można nazwać miłym hobby dla tych, którzy mają czas.
4: No niekoniecznie, bo na przykład jest taki bardzo fajny model rolnictwa, on się nazywa market gardening. To nie ma na razie dobrego polskiego słowa, ale generalnie chodzi o to, o taka uprawa na ryneczek, że uprawiasz tak, żeby wykorzystać maksymalnie długość sezonu, dosyć intensywnie, ale ekologicznie dopasowując też warzywa do siebie, żeby one ze sobą dobrze rosły, do tego jakieś kwiaty, aksamitki, nagietki, żeby nie było robaków i sprzedajesz to na targowisku albo w jakimś abonamencie.
3: Czyli rozumiem, że to jest taka zabawa dla elitek. No bo trzeba mieć czas, więc nie można mieć pracy, więc trzeba być zabezpieczonym finansowo, żeby sobie iść na działeczkę, pouprawiać, podoglądać, a potem to wszystko wziąć i zawieźć na ryneczek i na tym ryneczku sprzedać.
4: No niekoniecznie. No, na przykład bardzo fajnym, zresztą jako Koptek Hub wydaliśmy taki raport, który się nazywa Praca, której nie zabierze ci AI, i rolnictwo, ogrodnictwo i w ogóle regeneracja krajobrazu są tymi zawodami, które są, no, mają najmniejsze ryzyko automatyzacji, a za to różnego rodzaju raporty o przyszłości pracy, takie światowe, mówią o tym, że tych zawodów będzie przybywać. Więc może okazać się, że dużo z nas, albo część z nas, albo część z osób, które ma takie prace, które do tej pory były tymi prestiżowymi pracami. Mhm. Ta praca kognitywna, że gdzie używasz umysłu, gdzie używasz swojej kreatywności, gdzie się robi rzeczy, nie zawsze z sensem, prawda, bo nie wiem, produkcja reklam, czy przerzucanie Excela po to, żeby poprawić kolejnego Excela, no to, to jest, może być wysokodochodowe, ale to jest coś takiego, co teraz zaczyna być pracą wysokiego ryzyka. I my to widzimy w ciągu, no ten rok jest chyba tym rokiem, gdzie się mówi o milionach osób zwalnianych z korporacji cyfrowych, gdzie nowe osoby nie są przyjmowane już na staż i w kancelariach prawniczych i w różnego rodzaju korporacjach, bo ludzki pracownik, no to trzeba się tym opiekować, a AI zrobić i szybciej, a jednocześnie potrzebujemy tej żywności wysokiej jakości, plus mamy taką świadomość, że jeżeli czegoś nie zrobimy z tym naszym krajobrazem miejskim, no to krajobraz może sobie poradzi, ludzkość sobie poradzi, ale my po prostu nie wytrzymamy tego psychicznie.
3: Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach, te już za 3 minuty o 10:20. Gościem jest pani doktor Joanna Erbel, socjolożka, ekspertka do spraw mieszkaniowych i budowania miejskiej odporności. Wracamy po informacjach.
2: Autopromocja.
5: Nazywam się Monika Góra, jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
6: Śmierć Luki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
5: Dlaczego Kurierzy Śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji Tok FM. Premiery we wtorki.
2: Autopromocja.
7: Reklama.
8: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Już od wtorku. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2+1 gratis. A od środy do piątku karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 7,99 za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Lody na patyku, w rożku, rurce, tubki, sandwicze i kubki do 270 ml. 2+2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
11: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
10: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
11: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
10: Czyli?
11: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
13: Marian, okazja jest.
14: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
13: Ale to mega okazja w Media Expert.
14: A nie, no to tuż wróciłem.
15: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
16: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
7: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: 10.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Po ataku ukraińskich dronów płonie rafineria w mieście Saławat na południowym zachodzie Rosji, poinformował niezależny portal Meduza, publikując zdjęcie płonącego obiektu. Rafineria ta jest jedną z największych w Rosji i była już atakowana przez siły ukraińskie. W połowie lipca przerwała pracę po jednym z ukraińskich ataków dronowych. Marcin Romanowski prędzej czy później stanie przed polskim wymiarem sprawiedliwości, ocenił minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął wniosek byłego wiceministra sprawiedliwości o wydanie listu żelaznego. Z pisma oraz koperty wynika, że przesyłka została nadana w Tyraspolu na terenie Naddniestrza. PKB Polski w drugim kwartale 2026 roku wzrósł o 3,8% rok do roku. Wynika z szybkiego szacunku GUS. W ujęciu kwartał do kwartału PKB wzrósł o niecałe 1%. Pełne dane za drugi kwartał GUS poda 31 sierpnia. W informacjach to wszystko, a teraz w TOK FM Kultura.
18: Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na Kulturę w Toku. 150 dzieł sztuki, w tym rzeźby i obrazy mistrzów działających na Śląsku w XV i na początku XVI wieku. Zobaczymy na wystawie stulecie w rocznicę Wielkiej Wystawy Sztuki Średniowiecznej w pawilonie Czterech Kopuł we Wrocławiu. To właśnie tam 1 sierpnia 1926 roku została otwarta wystawa Śląskie Malarstwo i Rzeźba Doby Średniowiecza. I to do niej nawiązuje nasza ekspozycja, mówi kuratorka Agata Stasińska.
19: To było nie lada przedsięwzięcie, żeby nie tylko objechać dawny Śląsk, znaleźć te obiekty, które będą interesujące, a tu mówimy nie tylko o tych takich obiektach, no powiedzmy sobie najbardziej znanych, ale też na tej wystawie pojawiło się wiele dzieł z mniejszych, lokalnych, wiejskich kościołów. No potem przekonać też opiekunów tych dzieł do wypożyczenia, no i w końcu przedsięwzięcie przywiezienia ich do Wrocławia.
18: Wystawa jest pierwszą odsłoną projektu wystawienniczo-naukowego Gotyk w Polsce. Będzie czynna do końca roku. Szósty festiwal filmowy Wajda na Nowo rozpocznie się 20 sierpnia w Suwałkach, rodzinnym mieście reżysera. W programie oprócz pokazów filmów Wajdy i spektakli teatru telewizji w jego reżyserii, także wystawy, konkurs filmowy, spotkania z gwiazdami polskiego kina, kino plenerowe oraz warsztaty filmowe. Wśród tegorocznych gości m.in. Anna Seniuk, Maja Komorowska i Robert Więckiewicz. Jeden z największych festiwali rockowych w Polsce, Cieszanów Rock Festival, rozpocznie się dziś w Cieszanowie na Podkarpaciu. Podczas tegorocznej edycji wystąpią m.in. Kobra Nocka, Deserter, AC Drinkers i brytyjska grupa The Exploited. W Radomiu, mieście narodzin Jacka Malczewskiego, powstał kolejny mural z dziełem wybitnego symbolisty. Wielkoformatowe malowidło ozdobiło szczytową ścianę bloku na osiedlu 15-lecia. Autorami projektu są Łukasz Rudecki i Paweł Witkowski. Obraz stanowi odwzorowanie autoportretu z aniołem na tle łąki, dzieła namalowanego przez artystę w 1910 roku. Przedstawia postać samego malarza oraz anioła siedzącego wśród traw. Całość dopełniają motywy kwiatów oraz motyl paś królowej.
17: W większości kraju utrzyma się tylko niewielkie zachmurzenie. Na zachodzie niemalże bezchmurnie. Termometry pokażą maksymalnie od 20 stopni nad morzem, na Suwalszczyźnie i Podhalu do 27 na zachodzie Polski.
20: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Studio gość pani dr Joanna Erbel, socjolożka, ekspertka do spraw mieszkaniowych i budowania miejskiej odporności. W najnowszym kwartalniku Autoportret, pismo o dobrej przestrzeni. Kilka artykułów autorstwa pani dr Joanny Erbel, między innymi o spojrzeniu na miasto jako na miejsce, w którym spotyka się rolnictwo, ogród, no i ta tkanka, którą znamy najlepiej. Teraz pytanie, czy to jest realne i czy to jest no właśnie jakaś przyszłość każdego z nas, czy to jest zabawa dla elitek, które już się znużyły tym, co elitki robią najlepiej, czy lubią najlepiej, czyli nocne imprezowanie, i teraz, ponieważ to już straciło blask, to mówią o, to zabawmy się w rolników, weźmy sobie działeczkę, stać mnie na to, nie muszę zasuwać do roboty, mogę zdalnie popracować godzinkę, potem wyskoczyć, popilnować pomidorków, zdjąć muszkę z ziemniaczka, zaprosić moich znajomych i potem powiedzieć, proszę bardzo, ten ziemniaczek został przeze mnie tutaj wyhodowany. No, tak.
4: To ja może zacznę od tego, że uprawa żywności i w ogóle rolnictwo to jest bardzo trudna, bardzo niewdzięczna praca.
3: Zgoda.
4: Taka, można powiedzieć, ja w ogóle bardzo szanuję osoby, które uprawiają ziemię, bardzo lubię z nimi rozmawiać. Też dlatego, że z całym szacunkiem dla twojego poczucia humoru, ale one nie są cyniczne i ironiczne, bo w momencie, kiedy dealujesz z przyrodą, zajmujesz się uprawą, to nie ma miejsca na sprytne puenty, czy po prostu rzeczy są takie, takimi...
3: Jasne, tylko mówimy tylko o hektarowym polu, które trzeba zaorać, nawieść.
4: Daj,
3: więc...
4: tylko daj mi skończyć. Ludzie zazwyczaj przechodzą do sektora rolniczego, spożywczego, nie dlatego, że im się znudziło życie, ale zwykle dlatego, że są wypaleni, że ich praca nie ma sensu, mają poczucie, że ich ludzka egzystencja prowadzi do niszczenia świata, pogarsza komfort życia, że są w jakimś kołowrotku. Czasami ich ciała i umysły protestują. Zresztą to też widać w danych pracodawców. Chyba największe zwolnienia, które są zwolnieniami psychiatrycznymi, które pokazują, że po prostu my jako gatunek, który wyewoluował w przyrodzie, w tych takich szklano-żelaznych przestrzeniach po prostu nie dajemy rady, więc to, co się teraz dzieje, ta rewolucja, z którą mamy do czynienia, ona jest bardzo daleka od takich lifestyle'owych wyborów. Bo jak ktoś chce mieć lifestyle'owy wybór, to może sobie pojechać, nie wiem, pod Konstancin do Amaro, zapłacić tam za kolację, nie wiem, podwójną średnią krajową, zaprosić tam znajomych i w ten sposób podziałać sobie lifestyle'owo.
3: Dobrze, o jakich areałach tutaj mówimy?
4: Bardzo różne.
3: Na osobę, powiedzmy.
4: Bardzo różnych, no bo...
3: Ale takich realnie w mieście, czyli mówimy o przestrzeni, no bo wspomniałaś o tym, że macie jakąś przestrzeń, którą uprawiacie,
4: tak,
3: rozumiem, jest 3, grupa ludzi.
4: Tak, my mamy 3,6 hektara, z czego 1/3 to jest teren tak zwanej dzikiej zieleni. Tą uprawę, którą mamy taką w tym modelu, taki markety gardeningowych, no to...
3: 2 hektary.
4: Nie, no to jest niecały hektar.
3: Na ile osób?
4: Jakaś 1/3. No to nie jest tak, że to jest na ile osób.
3: Nie, bo chodzi mi o to, bo jak gdyby, wracając do moich słów, to nie jest naśmiewanie się, tylko mówiąc o produkcji, tak, rozumiem, że jest i czym innym jest to, jak masz hektar, czy 5, czy 10 hektarów i musisz to zaorać, nawieść, zebrać i tak dalej, a czym innym jest działeczka, na której mamy 10 krzaczków z pomidorami.
4: No jeszcze jest coś pośrodku, czyli po pierwsze nie zaorać i nawieść, tylko uprawy bezorkowe, warzywnictwo na dobrze przygotowanej glebie, intensywne w tym takim modelu market. Gardening. Tutaj w przerwie rozmawialiśmy o takim gospodarstwie Terra Plenta w Michałowicach, które prowadzi Sebastian, który się podpisuje teraz farmer. Sebastian, chłopak z branży takiej technologicznej. No i to nie jest takie pole, jak my sobie wyobrażamy, że to jest pole, tylko to jest, nie wiem, coś, co jest bardziej bliższe tradycji też naszej tutaj okolicy, czyli tej takiej tradycji warzywniczej. To mogą być szklarnie, ale nie muszą. I takiego rolnictwa jest, warzywniczego jest coraz więcej. I trochę, żeby odejść tutaj od Warszawy, na przykład ciekawym projektem we Wrocławiu jest Wrocławska Farma Miejska, gdzie oni tam na niecałych 6 hektarach produkują kilkadziesiąt ton warzyw. Tam są cukinie, dynie, warzywa korzeniowe po to, żeby karmić miejskie żłobki. I zwykle te projekty, akurat miejskie, rolnicze, one są takimi...
3: Miejskie żłobki w kontekście dzieci, czy...
4: Dzieci,
3: personelu.
4: Tak. Dzieci. Dzieci. Jest stołówka, która jest kuchnia, która gotuje z warzyw wyprodukowanych na terenie zresztą Uniwersytetu Przyrodniczego i to jest projekt prowadzony przez Urząd Miasta. Tam w tle w ogóle jest program aktywizacji zawodowej i szkolenie ludzi do zawodu ogrodnika.
3: A czy to nie jest takie trochę właśnie przesunięcie wahy w drugą stronę, że tak jak kiedyś wszyscy studiowali marketing i zarządzanie, to teraz wszyscy zostaną ogrodnikami, tylko na końcu okaże się, że właściwie nie ma ziemi, na której trzeba to uprawiać?
4: Znaczy kwestia tego, gdzie będzie ta ziemia, to jest w ogóle ciekawy bardzo temat. Bo jak się mówi o przyszłości, no bo generalnie jest tak, że coraz częściej jest tak, że ludzie z miasta chcą uprawiać żywność albo w mieście, albo pod miastem, albo w ogóle gdzieś wyjechać, a ludzie ze wsi chcą jechać do miasta, dlatego żeby mieć inne życie niż to, które znają. I to jest okej. Tylko to, co jest teraz wyzwaniem, to jest to, żeby myśleć z perspektywy gruntu i uprawy, a niekoniecznie tego, że osoba jest przywiązana do danego miejsca. Jest taki amerykański lider rolnictwa regeneratywnego, który, nie wiem, chyba 50 czy iluś lat prowadzi farmę regeneratywną, Joel Salatin, który mówi, że większość osób, które do niego przychodzi na staż, to są osoby z terenów miejskich i podmiejskich. I dla niego jest oczywiste, że to będą ci liderzy, liderki tego rolnictwa regeneratywnego, no bo to jest to rolnictwo, które jest tym rolnictwem przyszłościowym i ze względu na to, że musimy dbać o glebę i o wodę, że coraz trudniej jest dostępem do wody, uderzają na suszę, więc nawet jak się rośliny podlewa, no to się obniża poziom wód gruntowych, a jak się obniży poziom wód gruntowych, to te korzonki już nie sięgają, więc mamy ogólnie kryzys. I to, co jest teraz właśnie takim wyzwaniem, my o tym rozmawialiśmy między innymi z Łukaszem Pawlikiem, dyrektorem Zarządu Zieleni Krakowskiej, jest to, w jaki sposób osobom, które chcą uprawiać, pozwolić na większą działalność niż ogrody miejskie. To akurat Kraków jest liderem, ma program ogrodników. Teraz zresztą ruszył nowy taki program szkoleniowy, żeby ludzi przyuczyć do tego, żeby robili to w sposób sensowny i efektywny. No i tutaj takimi gruntami...
3: I nie chodzi o to, żeby przejść z ZUS-u na KRUS?
4: No, czy nie chodzi, no, z ZUS-u, no, z KRUS-em jest tak to, że to nam zresztą, to jest taki wątek, który nam wyszedł podczas badań na temat Urzecza, to jest taki mikroregion, w którym zresztą się teraz też znajdujemy, który sięga aż tam za górę.
3: Jasne, muzeum powstaje.
4: Tak, Szkuty powstaje. I jeden właśnie z rolników mówił, że jeżeli się ktoś chce działać etycznie, legalnie i zatrudniać pracowników na umowę w takie, można powiedzieć, no,
3: nieśmieciowe,
4: czy pewnie to są zwykle jakieś kontrakty albo zlecenia, no to te koszty pracy są bardzo wysokie. I to jest też trochę inaczej.
3: Czyli co, na czarno zatrudnienie raczej?
4: Nie, no albo właśnie powrót do jakichś takich modeli bazujących na modelu rodzinnym. No bo kiedyś, jak rodzina była na KRUS-ie i to było własne, swoje, swój biznes, no to zupełnie inaczej ten czas się
3: tylko czy system emerytalny jest przygotowany na to, żeby znieść dodatkowe obciążenie w postaci jeszcze większej liczby osób na KRUS-ie?
4: Nie wiem, no to trzeba by porozmawiać.
3: Ja rozmawiałem i nie jest.
4: No tak, ale czy tu masz te kwestie związane ze służbą zdrowia i z tym, że jak ludzie, którzy są najbardziej długowieczni, to są ci, którzy pracują, ogrodnicy generalnie, pracują z ziemią. Generalnie jesteśmy w takim momencie, że wszystko się... gdzie wszystko się rozchwiewa. Okazuje się, że ten po prostu model rozwoju, gdzie wszyscy przeprowadzimy się docelowo do tych wielkich miast i ewentualnie tu będzie w jakichś hydroponicznych kopułach, będziemy uprawiać tą żywność i będziemy mieli pracę biurową.
3: No tak, to nie działa, bo to już był ten projekt w Arabii Saudyjskiej, który miał być właśnie
4: takim.
3: I najpierw został ograniczony, a potem chyba już zupełnie porzucony.
4: Tak, i to takie pytanie, znaczy To ja ci może powiem ze swojej perspektywy. Znaczy to, że ja się zajęłam uprawą w ogóle roślin, żywnością, zrobiłam papiery rolnicze, mam swój sad na Pojezierzu Brodnickim młody, to jest dla mnie duże zaskoczenie. I jedną z takich motywacji to jest to, że ja mam wewnętrzne poczucie, że w obecnych czasach, które są niestabilne, uprawa żywności jest tą kompetencją, która jest kompetencją po prostu podstawową. I jeżeli ja chcę się czuć bezpiecznie, mieć jakąś możliwość kontroli nad swoim własnym losem, to po prostu chcę to umieć. Chcę dbać o to, żeby teren taki rodzinny, który mamy, żeby ta gleba była jak najwyższej jakości. I to była taka intuicja, za którą ja poszłam kilka lat temu i teraz jak się bardziej tym zajmuję teoretycznie, no to nagle okazuje się, że kraje w różny sposób przygotowują się na te niestabilne czasy w kontekście geopolitycznym.
3: Mówi pani doktor Joanna Erbel, socjolożka, ekspertka do spraw mieszkaniowych i budowania miejskiej odporności. Dziękuję. W najnowszym kwartalniku Autoportret trzy chyba artykuły autorstwa pani doktor Joanny Erbel dotyczące między innymi tematów, o których dzisiaj rozmawialiśmy, czyli miasto, ogród albo miasto, ogród, miasto, uprawa, w jaki sposób połączyć tkankę miejską i produkcję żywności. Informacje TOK FM o 10.40, po nich Ewa Podolska i Prawo bez recepty. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. W ubiegłym tygodniu mówiliśmy już o tym, że jeżeli zdarzy się błąd medyczny, to jest prosta droga do uzyskania odszkodowania. Fundusz kompensacyjny. Ale czasami warto jednak pójść do sądu. Czasami warto, a nieraz jest to jedyna droga uzyskania zadośćuczynienia. Od czego to zależy? Właśnie za chwilę powiemy o tym w kolejnym odcinku Prawa bez recepty. Do usłyszenia.
3: Do usłyszenia po informacjach, a informacje o 10.40.
20: Autopromocja.
21: Poprzez trupa białej Polski prowadzić ma droga ku ogólnoświatowej pożodze. Na Wilno, Mińsk i Warszawę. Naprzód marsz, rozkazuje Tuchaczewski. Bolszewicy są przekonani, że stolice opanują z marszu w ciągu 2-3 dni. Oglądają ją już przez lornetki. Na drodze stanie im jednak wielka kombinacja wodza naczelnego.
20: Powrót do przeszłości w każdą sobotę o 17:00. Zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
7: Reklama.
22: Dyson Airwrap ID bursztynowy jedwab. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2029. Teraz za 1919 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
23: Te promocje mówią wszystko, więc je przegapi. Do euro przyjdź.
24: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
25: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
24: Pamiętałem o wszystkim.
25: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
24: Dokładnie, kochanie.
25: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
24: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
25: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
26: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
27: Uwaga!

0: jeden grosz.
1: Albo wymień 750 punktów Kaufland Card Extra na breloks z fraszakiem za jeden grosz.
2: Więcej na fraszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
8: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Reklama.
10: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 10.41, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Posłowie PiS, Radosław Fogiel i Daniel Milewski chcą informacji, kiedy resort cyfryzacji dowiedział się o wycieku danych medycznych Polaków. Pytają również, jakie podjęto działania i jak ministerstwo zamierza zabezpieczyć te dane. Ich zdaniem RCB powinno wysłać alert, m.in. z instrukcją zastrzeżenia numeru PESEL. Ofiarą cyberataku padła firma MyDoctor, jedna z największych polskich firm zajmująca się prowadzeniem elektronicznej dokumentacji medycznej. Wykradziona baza ma ponad 2 terabajty danych. Dotyczą one prawie 19 milionów osób, które korzystały z różnych form wsparcia medycznego. Kolumbia dołączy do koalicji antykartelowej, ogłosił minister obrony USA Pete Hegseth. Władze w Bogocie zgodziły się również na wspólne operacje wojskowe ze Stanami Zjednoczonymi. Peru z kolei podpisało z amerykańskim Federalnym Biurem Śledczym porozumienie mające wzmocnić walkę z przestępczością międzynarodową. Zacieśnienie współpracy tych państw z Waszyngtonem jest zbieżne z kierunkiem polityki administracji Donalda Trumpa wobec Ameryki Łacińskiej. Zakłada ona, że półkula zachodnia pozostaje strefą wpływów USA. W praktyce oznacza to m.in. interwencje polityczne i militarne podejmowane w celu ochrony interesów Stanów Zjednoczonych. Jedyna rumuńska elektrownia atomowa wyłącza ostatni reaktor. Przyczyną takiej decyzji jest zbyt niski poziom wody w Dunaju, która jest niezbędna do chłodzenia całego obiektu. Pierwszy reaktor zamknięto z tego samego powodu pod koniec lipca. Właściciel siłowni, firma Nuclear Electrica, na razie nie informuje, kiedy praca ma być wznowiona. Ceny gazu w Europie spadają, ale wcześniej w tym tygodniu skoczyły o 8%. Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie cały czas przekraczają 60 euro za megawattogodzinę. Inwestorzy czekają na postępy w ponownym otwarciu cieśniny Ormus. Jednak negocjacje między USA a Iranem wydają się być w impasie. Donald Trump liczy, że presja gospodarcza ostatecznie zmusi Teheran do poddania się. Sąd zgodził się na aresztę dla 20-latka podejrzanego o ugodzenie nożem rówieśnika podczas minionego weekendu w Sulechowie. Pokrzywdzony trafił do szpitala, gdzie przeszedł operację, informuje policja. Podejrzany usłyszał już zarzuty i trafił do aresztu. Grozi mu do 5 lat więzienia. Iga Świątek po raz kolejny w turnieju w Toronto odniosła 3-setowe zwycięstwo i po raz pierwszy w tym sezonie awansowała do finału jakiejkolwiek imprezy. Rozstawiona z numerem 7 Świątek pokonała Elinę Świtolinę. To jej pierwsze zwycięstwo nad Ukrainką w tym sezonie po 2 porażkach. W finale, który rozpocznie się o północy, jej rywalką będzie wiceliderka klasyfikacji WTA Jelena Rybakina. Informacje wracają o 11, a teraz jeszcze pogoda. Na brak słońca nie powinniśmy dzisiaj narzekać. Na zachodzie bezchmurnie, a na pozostałym obszarze pojawią się tylko pojedyncze obłoki. Temperatura maksymalna od 20 stopni na krańcach północno-wschodnich do 27 na zachodzie.
10: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Dzień dobry Państwu, Ewa Podolska. Proszę Państwa, kontynuujemy w tym programie z cyklu Prawo bez recepty. Temat, o którym zaczęłyśmy mówić tydzień wcześniej. Mówię zaczęłyśmy, ponieważ vis-a-vis mnie pani mecenas Jolanta Budzowska, nasza dzisiejsza gościni. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
0: Pani jest radczynią prawną i zajmuje się błędami medycznymi, reprezentuje poszkodowanych pacjentów i ich rodziny. Tydzień temu mówiłyśmy o zaletach skorzystania z czegoś, co jest taką szybszą ścieżką otrzymania zadośćuczynienia finansowego. Mówiłyśmy o funduszu kompensacyjnym zdarzeń medycznych. Ale jakie powody tworzą te sytuacje, że ktoś mówi nie, nie warto korzystać z tego funduszu i ja chcę iść do sądu. Kiedy sąd jest zdecydowanie lepszy, mimo że zaczęłyśmy przecież od tego, ile lat trwają sprawy sądowe.
9: Bywa tak rzeczywiście, że sąd jest rozwiązaniem nawet nie tyle lepszym, co jedynym dla poszkodowanego pacjenta.
0: Kiedy? Kiedy w ogóle nie mam co myśleć, przypomnijmy o funduszu, a musimy iść do sądu.
9: Po pierwsze, nie możemy myśleć o funduszu wtedy, kiedy sprawa dotyczy na przykład błędu, który został popełniony wiele lat temu, bo mamy kwestię przedawnienia dochodzenia roszczeń w sądzie i to jest zasadniczo 3 lata, od kiedy się pacjent dowiedział o szkodzie i o osobie zobowiązanej do naprawienia, czyli mówiąc krótko, sobie uświadomił, gdzie i kiedy doszło do tego błędu. Ale są sytuacje, kiedy ten termin jest wydłużony w stosunku do lat kalendarzowych. Dotyczy to przede wszystkim dzieci. Dzieci, które w wieku albo wczesnym zostały poszkodowane, a dopiero po kilku czy nawet kilkunastu latach bądź ich rodzice, bądź oni sami po ukończeniu pełnoletności jednak rozważają sprawę w sądzie. Dotyczy to takich sytuacji jak na przykład błąd histopatologiczny. Ktoś miał diagnozę, pobrany wycinek 5-10 lat temu, ale okazało się, że mimo że tamten wynik wskazywał na brak choroby nowotworowej, teraz okazało się, że jednak ten wynik był błędny, choroba się rozwinęła i pacjent zdał sobie sprawę, że gdyby był prawidłowo zdiagnozowany 5 czy 10 lat temu, to dzisiaj byłby w innej sytuacji zdrowotnej. Więc dzisiaj może iść tylko do sądu, już nie może iść do funduszu. Druga sytuacja, też związana z terminem, to jest wtedy, kiedy pacjent po prostu, no mówiąc kolokwialnie, przegapił ten termin roczny, jaki mamy na wystąpienie do funduszu. To jest nieco codzienne, ale jednak pacjenci nie myślą natychmiast o dochodzeniu roszczeń i czas płynie szybko, rok mija szybciej niż się nam wydaje. I wtedy zostaje tylko sąd. I ostatnia sytuacja, już nie związana z czasem, ale po prostu z danym przypadkiem, to wtedy, kiedy pacjent jest tak ciężko poszkodowany na skutek błędu medycznego, że potrzebuje nie tyle jednorazowej rekompensaty, chociaż oczywiście to są pieniądze, to są środki na leczenie każdemu potrzebne, ale wiadomo z góry, że potrzebuje miesięcznej renty na zwiększone koszty, na przykład opieki, rehabilitacji, leczenia i że będzie tego potrzebował do końca życia.
0: Czy w sądzie szuka się winnego, prawda? W przeciwieństwie do sytuacji, gdy korzystamy z funduszu kompensacyjnego.
9: I tak i nie. Jeżeli jesteśmy w sądzie cywilnym i dochodzimy odszkodowania, to pozwanym jest podmiot leczniczy, a nie koniecznie konkretny lekarz, chociaż czasami może być również konkretny lekarz czy konkretna pielęgniarka lub położna. Przede wszystkim za zobowiązania szpitala na przykład odpowiada jego ubezpieczyciel.
0: A dobrze, od czego to zależy? Czy ja pozywam szpital, czy ja pozywam lekarza? Ten mój wybór?
9: To, czy pozywamy szpital, czy pozywamy lekarza, czy pozywamy oba te podmioty, zależy od przede wszystkim formy zatrudnienia lekarza. Jeżeli lekarz jest na etacie, to chroni go prawo pracy. Jeżeli jest tak zwanym lekarzem kontraktowym i rzeczywiście możemy przypisać jemu konkretnie błąd operacyjny, to czasami też warto pozwać lekarza razem ze szpitalem. Chodzi głównie o zakres odpowiedzialności finansowej. Wtedy polisy ubezpieczeniowe posiadane przez wszystkie te podmioty sumują się i jest większa szansa na to, że pacjent będzie miał z czego te pieniądze otrzymać. Ale z jakich sum?
0: Czy lekarz w Polsce też ma być ubezpieczony od własnych błędów?
9: Tak.
0: Bo to on też ma polisę, prawda?
9: Tak, lekarz ma polisę.
0: Tylko może mniejszą niż szpital.
9: Różnie bywa, bo dzisiaj wszyscy sobie zdają sprawę z tego, że minimalne ubezpieczenie nie wystarcza niestety na pokrycie kosztów, jakie nawet najmniejszy błąd medyczny może spowodować po stronie pacjenta. I dzisiaj te polisy oczywiście nie są porównywalne z polisami komunikacyjnymi, ale są rzędu kilku albo kilkunastu milionów, czyli raczej pacjenci mogą spać spokojnie, że podmioty lecznicze są wypłacalne.
0: A proszę powiedzieć, jakie szanse ma wystąpienie o zadośćuczynienie za cierpienie nie fizyczne, ale psychiczne? To jest w ogóle jakoś osobno traktowane czy wrzucane do jednego worka z tym fizycznym?
9: Jeżeli oprócz cierpień fizycznych, uszczerbku na zdrowiu, pacjent, co ma zresztą miejsce dosyć często, doświadcza też cierpień psychicznych, emocjonalnych, to o tym aspekcie wypowiada się biegły z zakresu psychiatrii albo biegły z zakresu psychologii, czasem nawet biegli tych dwóch specjalizacji. I wtedy z jednej strony jest możliwe osobne zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu psychicznym, ale z drugiej strony często sądy patrzą na sprawę całościowo i to jest też zaleta i właściwie przewaga nad funduszem, że sąd patrzy na sytuację pacjenta indywidualnie, czyli bierze pod uwagę to, czy to jest osoba w młodym wieku, czy to jest osoba, która była czynna zawodowo, czy to jest osoba, która była czynna, jeżeli chodzi o, nie wiem, uprawianie sportów, na sytuację rodzinną, na całościowy wpływ danego zdarzenia na życie danego pacjenta. I w ten sposób się tę krzywdę definiuje, a zadośćuczynienie ma być, jak mówi przepis, odpowiednie. No i oczywiście konia z rzędem temu, kto powie, jakie to zadośćuczynienie jest odpowiednie. W Polsce te zadośćuczynienia nie są najwyższe, ale jednak wyższe niż świadczenia kompensacyjne przyznawane przez Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych.
0: Nie ma górnej granicy odszkodowania zadośćuczynienia, nie ma.
9: Nie ma górnej granicy, bo ma być odpowiednie, ale górną granicą w tym, co zasądzają sądy disiaj, to jest kwota rzędu 1 200 500 000 złotych zadośćuczynienia. Tylko ja chciałabym powiedzieć, że to zadośćuczynienie jest nieco demonizowane, bo to są te miliony, prawda? Tak. Natomiast dla pacjenta najważniejsza jest często ta renta i to, że jeżeli będzie miał przyszłe potrzeby, na przykład będzie konieczność zbudowania windy, żeby komunikacyjnie nie był odcięty od świata, to za takie wydatki, nawet jeżeli one są kilkuset tysięczne, nadal odpowiada ubezpieczyciel podmiotu leczniczego albo sam podmiot, jeżeli polisa się wyczerpie.
0: Czy jeżeli kończy się sprawa w sądzie, to oznacza, że ja nie mogę za kilka lat wystąpić o zwiększenie chociażby renty? Czy w ogóle występuję o to, by zwiększyć odszkodowanie, czyli by jeszcze dostać dodatkowe pieniądze?
9: Można wystąpić o zwiększenie renty, a nawet powinno się, jeżeli się zwiększają potrzeby. Można wystąpić o dodatkowe kwoty związane z ponoszonymi wydatkami, na przykład na nowy wózek inwalidzki, albo nową windę, albo dostosowanie samochodu do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Natomiast na ogół nie można już wystąpić o zwiększenie zadośćuczynienia. Zadośćuczynienie rekompensuje wszystkie krzywdy, te przeszłe i te przyszłe. I to, że możemy wystąpić o to zwiększenie renty, o dodatkowe kwoty na wydatki te poważne, to jest przewaga postępowania sądowego nad funduszem. W funduszu dostajemy jedną rekompensatę i zamyka nam to drogę. Musimy się zrzec wszystkich innych roszczeń.
0: Ale może być też taka sytuacja, że zostaje zawarta ugoda. Szpital proponuje ugodę. Ugoda zamyka drogę do dalszych jakichkolwiek roszczeń.
9: Zasadniczo tak, ale też to zależy od treści ugody. Na ogół ma pani rację, ubezpieczyciel szpitala czy lekarza oczekuje, żeby w zamian za jednorazową kwotę uzgodnioną w ugodzie zrzec się dalszych roszczeń. I dlatego taka ugoda jest dobrym rozwiązaniem dla osób, których stan zdrowia już jest ustabilizowany. To znaczy wiadomo, że tych potrzeb na przyszłość nie będzie albo będą one minimalne i mogą być zaspokajane w ramach NFZ-u.
0: Przy czym jeśli ja idę do sądu, to muszę dokonać tak zwanego wpisu i to jest jakiś procent od sumy, której się domaga. Na przykład jeżeli chcę 300 tysięcy, nie wiem jaki to jest procent.
9: To jest 5% kwoty, której się żąda. Problem jest taki, że rzeczywiście ta opłata jest od kwoty, której się żąda, a przecież pacjent żąda tej kwoty ustalanej przez siebie dosyć intuicyjnie. On po prostu zastanawia się, jaka kwota rekompensuje jego krzywdę. Oczywiście można zostać zwolnionym od tej opłaty, jeżeli się wykaże, że kogoś po prostu nie stać na to, żeby taką opłatę uiścić. To jest cała procedura i jest to możliwe. Pacjenci uzyskują takie zwolnienia nie rutynowo. Nie jest tak, że każdy pacjent poszkodowany z założenia jest zwolniony od opłaty. Można uzyskać to zwolnienie całościowo lub częściowo.
0: Ale myślę, że w przeciwieństwie do funduszu tutaj musimy uzyskać pomoc prawnika, na początku w ogóle poradę prawnika, jakie mamy szanse, a potem pomoc.
9: Zdecydowanie tak. Jeżeli chodzi o postępowanie sądowe, nie wyobrażam sobie, żeby pacjent działał samodzielnie bez prawnika. Nawet nie dlatego, że prawnik może pomóc w sformułowaniu zarzutów czy w zdefiniowaniu, na czym konkretnie polegał błąd medyczny, ale głównie dlatego, że to jest tak sformalizowane postępowanie. Takie obowiązki są narzucone na pacjenta, na stronę wnoszącą pozew i tak wysoki poziom zarzutów, obrony prawników, ubezpieczyciela i szpitala, że pacjent nie może w sądzie być sam.
0: Bardzo serdecznie pani dziękuję.
9: Dziękuję bardzo.
0: Naszym gościem była pani mecenas Jolanta Budzowska, specjalista w zakresie błędów medycznych, a my spotykamy się za tydzień.
12: Dziękuję bardzo. Ewa Podolska, Prawo bez recepty. Fascynująca opowieść, muszę przyznać. No nic, informacje TOK FM się zbliżają już za minut kilka o godzinie 11, a po informacjach gościem będzie pan profesor Krzysztof Skwierczyński, historyk i mediewista z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Żyjemy dzisiaj w takich ciekawych czasach, że jesteśmy też skoncentrowani nad, nie tylko na naszym ciele, ale także na tym, co w tym ciele jest, jakąś naszą psychiczność, seksualność, te wszystkie rzeczy. No ale to, co dzisiaj wydaje nam się oczywiste, niekoniecznie oczywiste było na przykład w średniowieczu, niekoniecznie oczywiste było w czasach, kiedy na przykład pewien polski książę ochrzcił się. Tak zupełnie to, że Polska weszła do świata chrześcijańskiego, czy do świata chrześcijaństwa w jakimś tam czasie 100 na przykład lat, zmieniło podejście do pewnych rzeczy, bo nagle zaczęliśmy myśleć o sobie i teraz pytanie oczywiście jest kto. Tak, najpierw elity i potem to gdzieś tam powoli zstępowało w dół. Zaczęliśmy myśleć o sobie jako o ciele i o duszy. I nie w zdrowym ciele zdrowy duch, chociaż pewnie można by to przerobić, czyli że skoro dusza jest związana w jakimś sensie, w jakiś sposób z absolutem, no to powinna zamieszkiwać ciało, które będzie czyste, które będzie świątynią. A co za tym idzie, trochę pod naciskiem, kierunkiem, wskazaniem Kościoła pojawiły się nakazy i zakazy dotyczące tego, jak to ciało ma funkcjonować. Czyli coś, co dzisiaj nazwalibyśmy naszą seksualnością, czyli w jaki sposób Kościół kształtował naszą seksualność na początkach istnienia państwa polskiego, to jest pewnie w dużym uproszczeniu temat dzisiejszej rozmowy. Bardzo to jest ciekawe i serdecznie państwa zapraszam na tę rozmowę, która rozpocznie się za dwie minuty to się rozpoczną informacje o godzinie 11, ale zaraz po informacjach startujemy.
13: Reklama.
14: Jeszcze nie śpisz?
15: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
14: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
15: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
16: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Prawdziwy luksus bywa cichy. Szumi delikatnie, przynosząc ukojenie. Każdego dnia. Przekonaj się o tym, wybierając inwestycje Hafnera Residence by Cordia w Sopocie. Hafnera Residence to dwa kameralne apartamentowce tylko 500 metrów od plaży. Gotowe w tym roku. Kup dla siebie lub zainwestuj. Wejdź na www.hafneraresidence.pl. Hafnera Residence. Twój second home w Sopocie.
7: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
8: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Marian, okazja jest.
18: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
13: Ale to mega okazja w Media Expert.
18: A nie, no to już wróciłem.
19: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
20: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
21: Warto zastrzec numer PESEL. To po dużym wycieku danych. Sąd czeka na akta w sprawie Marcina Romanowskiego. Są potrzebne do tego, by sąd zajął się wnioskiem o list żelazny. Podróż A2 i A4 niebawem może być sporym wyzwaniem. Ruszą tam duże remonty. Minęła 11. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Ministerstwo Cyfryzacji apeluje, by ze względów bezpieczeństwa zastrzegać numery PESEL. Ma to związek z wyciekiem 19 milionów pacjentów, którzy korzystali z prywatnego serwisu MyDoktor. Resort udostępni też stronę, na której będzie można sprawdzić, czy nasze dane znajdują się w puli tych wykradzionych. Więcej o sprawie wie reporter TOK FM Benedykt O'Connor.
22: Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski pytany o to, kiedy na specjalnej stronie będziemy mogli sprawdzić, czy to nasze dane

0: 2024 roku. Benedykt O'Connor, TOK FM.
1: Warszawski Sąd Okręgowy czeka na prokuratorskie akta dotyczące sprawy Marcina Romanowskiego. Dopiero wtedy zajmie się jego wnioskiem o list żelazny, który zdejmie nakaz aresztowania z byłego wiceministra sprawiedliwości, a także europejski nakaz aresztowania. Jak mówiła w rozmowie z reporterem TOK FM Cezarym Jaszczykiem rzeczniczka warszawskiego sądu Anna Ptaszek, nie należy spodziewać się, że decyzja w tej sprawie zapadnie szybko.
2: Sąd oczywiście prosił o przesłanie akt. Jeszcze te akta do nas nie wpłynęły. To jest obszerna sprawa, więc nie wiem, czy one są zdigitalizowane, czy przyjdą do nas w wersji papierowej. W zależności od tego, kiedy dostanie sędzia te akta, jaki będzie miał możliwości zapoznania się z nimi, przecież on ma normalnie inne czynności, bo to nie jest jedyna sprawa, którą ma się zająć. No wtedy wyznaczy posiedzenie i odbierze stanowisko prokuratora i pewnie obrońcy podejrzanego, który jest ścigany.
1: Nawet jeśli sąd zgodzi się na przyznanie byłemu wiceministrowi listu żelaznego, decyzję może zablokować prokuratura. Wniosek o jego wydanie został wysłany z zależnego od Rosji Naddniestrza. Chińska firma żeglugowa uruchomi sezonowe połączenie z Europą przez Arktykę, a armator z Korei Południowej szykuje próbny rejs tą trasą, informują media w Japonii. Zdaniem ekspertów Europa ryzykuje pozostaniem w tyle z powodu świadomych decyzji ekologicznych i obaw o sankcje. Topienie lodów Arktyki otwiera korytarz, który kusi azjatyckich przewoźników szukających alternatywy dla niespokojnego Bliskiego Wschodu. Eksperci studzą jednak optymizm, przypominając, że trasa północna długo pozostanie ryzykownym i drogim szlakiem sezonowym. Jeszcze w tym roku ruszą duże remonty polskich autostrad. Na pierwszy ogień pójdzie A2 między Łodzią a Warszawą. Prace obejmą 92 km trasy i rozpoczną się tego lata. Kierowcy muszą liczyć się ze zwężeniami i ograniczeniami prędkości. Remont ma zakończyć się w 2028. W przypadku autostrady A1 chodzi o odcinek na wysokości Torunia, mówi rzecznik GDDKiA Szymon Piechowiak.
3: Chcemy dobudować trzeci pas ruchu na około 35-kilometrowym odcinku od węzła Toruń Południe do węzła Włocławek Północ. To jest pewne przygotowanie na większy ruch, który pojawi się tam między innymi po wybudowaniu drogi ekspresowej S10, która docelowo połączy Warszawę ze Szczecinem.
1: Duże zmiany czekają również A4 na Dolnym Śląsku. Najpierw rozbudowany zostanie odcinek Krzyżowa Legnica. Zakończenie prac planowane jest na 2031 rok. Długo nasi reprezentanci kazali na niego czekać, ale w końcu jest. Justyna Kozan zdobyła pierwszy brązowy medal na Mistrzostwach Europy w pływaniu. 22-latka mieszkająca na stałe w Stanach Zjednoczonych wywalczyła krążek na 400 metrów stylem zmiennym, ustanawiając nowy rekord kraju po 18 latach. Błażej Kulesza.
4: Mimo że do finału ruszała z najlepszym czasem eliminacji, to przez większą część wyścigu była na czwartym miejscu. Jak mówi Justyna, zdecydowała ostatnia zmiana i finisz. Poprawiłam rekord życiowy, więc naprawdę się cieszę. To wszystko jest trochę szalone. Kiedy dotknęłam ściany, nawet nie dotarło do mnie, co się wydarzyło. Na razie 22-letnia córka emigrantów z Polski, jak sama przyznaje, ma problemy z mówieniem po polsku. Moi rodzice uczą mnie w domu. No, staram się, chociaż będę się jednak uczyć dalej i mam nadzieję, że następnym razem, gdy będziemy rozmawiać, będę już płynnie mówiła po polsku. Medal Kozan jest pierwszym krążkiem dla Polski na Mistrzostwach Europy. Błażej Kulesza, TOK FM.
1: Mistrzostwa Europy w pływaniu rozgrywane w ramach Czempionatu Sportów Wodnych potrwają do niedzieli, a informacje w TOK FM wrócą o 11.20.
5: Na program zaprasza sponsor, deweloper Cordia Polska, oferujący apartamenty Hafnera Residence w Sopocie. www.hafnerarezidence.pl.
6: Na program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. grandlubicz.pl.
1: Dziś na zachodzie będzie najcieplej, bo nawet 26 stopni. Znacznie chłodniej na północnym wschodzie, tam tylko 20. Słońce powinno nam dzisiaj towarzyszyć przez cały dzień.
5: Na program zaprosił sponsor, deweloper Cordia Polska, oferujący apartamenty Hafnera Residence w Sopocie. www.hafnerarezidence.pl.
6: Sponsorem programu był właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
7: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
8: To jest program Owczarek. Gościem jest pan profesor Krzysztof Skwierczyński, historyk, mediewista, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.

0: Dobry, witam serdecznie, panie profesorze.
1: Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze i dziękuję za zaproszenie po raz pierwszy do nowego studia, takiego prosto spod igły.
0: Nowego, lepszego studia?
1: Tak jest.
0: Ciekawa rzecz. Ja trochę we wstępie mówiłem, kiedy dzisiaj myślimy o tym, kim jesteśmy, o tych naszych warstwach. Oczywiście cały czas mamy problemy językowe, jak to nazwać, bo to, że mamy ciało, to jest jasne. Teraz co się dzieje w tym ciele? Mówimy o świadomości, mówimy o dobrostanie. Mamy też taki termin jak seksualność, czyli trochę połączenie naszych naturalnych, biologicznych popędów też z jakimiś formami etycznymi współistnienia, budowania relacji. No, ale mamy za sobą tysiące lat jakiegoś myślenia, zmian. Ale cofnijmy się do tak zwanych początków państwa polskiego. Chrzest Mieszka.
1: Tak jest, 966 rok. I słusznie pan redaktor mówi chrzest Mieszka, a nie chrzest Polski. Polska potrzebowała jeszcze 300-400 lat, żeby zostać schrystianizowana. To rzeczywiście ten chrzest jest chrzest elit najwyższych w państwie.
0: I teraz o tym, jak wyglądały relacje międzyludzkie, zarówno na takim poziomie społecznym, szerszym, większym, jak i na poziomie między dwojgiem ludzi, no to możemy wnioskować pewnie ze źródeł, które pewnie można policzyć na palcach jednej lub dwóch rąk.
1: Jeżeli chodzi o czasy Mieszka pierwszego, owszem, ale jeżeli już będziemy mówili o jego synu Bolesławie Chrobrym i o czasach późniejszych, to tych źródeł mamy mnóstwo. Paradoksalnie ktoś, kto tak jak ja zajmuje się historią seksualności, ma problem z nadmiarem źródeł. Gdyby tak przyjrzeć się chociażby źródłom kościelnym, religijnym, hagiograficznym, właściwie wszędzie wszechobecne są kwestie związane z seksualnością, oraz jeszcze z jednym problemem, który równie wynika z takiego najsilniejszego popędu biologicznego człowieka. Bo dwa najsilniejsze popędy to jest chęć zaspokojenia głodu oraz popęd seksualny. I teraz oba te popędy są realizowane w różny sposób w różnych kulturach i one są determinowane kulturowo. I to, w jaki sposób one są zaspokajane oraz w jaki sposób są widoczne i pokazywane przez źródła, to jest już kwestia badań nad historią kultury. Może bym, jeśli pan redaktor pozwoli, powiedział, czym na przykład różnią się moje badania od badań seksuologów, czy biologów, czy psychologów. Otóż ci pierwsi zajmują się faktami somatycznymi, biologicznymi. I teraz one mogą być identyczne, mogą występować identycznie w czasach Bolesława Chrobrego, ale kulturowo są one inaczej postrzegane, inaczej widoczne i ja właśnie tym się zajmuję, czyli zajmuję się tym, jak do kwestii zaspokojania obu tych potrzeb, czyli głodu oraz popędu seksualnego, podchodzili nasi przodkowie.
0: Czyli same początki giną w mroku dziejów, rozumiem, bo nie mamy zbyt wielu zapisów. Myślę tutaj czasy księcia Mieszka, czasy Bolesława Chrobrego.
1: Nie. Jeżeli chodzi o czasy Mieszka I, możemy niewiele wiemy ze źródeł niechrześcijańskich, czyli arabskich i żydowskich. Pojawiają się takie informacje o tym, jak funkcjonowało społeczeństwo czasów Mieszka i wiemy na przykład, że kobiety miały bardzo dużą swobodę, jeśli chodzi o współżycie seksualne, przed zawarciem małżeństwa.
0: Rozumiem, że nawet osoba, która nie korzystała z tej swobody, raczej była postrzegana jako podejrzana, tak? No bo jeżeli nie udało jej się prowadzić bujnego życia, to dla przyszłego męża mogło być kwestionowane, z czego to wynika.
1: Ma pan redaktor rację. Jeżeli ktoś jest atrakcyjny przed małżeństwem, to potem, po zawarciu małżeństwa, to jest bardzo skomplikowany termin i nie wiem, czy będzie czas, żeby mówić, czym jest chrześcijańskie małżeństwo, ale po zawarciu tego przedchrześcijańskiego kontraktu już kobieta winna całkowicie być wierna mężowi i wiemy z przekazu niemieckiego kronikarza Tittmara, że jeżeli kobieta już w związku nie była wierna mężowi, wtedy jej obcięty srom był wieszany na wejściu do domu. I kolejna rzecz, którą z całą pewnością wiemy o czasach Mieszka I, to wielożeństwo. Wiemy doskonale ze źródeł i polskich, i obcych, że Mieszko oddalił wszystkie swoje żony i pojął w takim akcie quasi-sakramentalnym Dąbrówkę. To było wyjątkowe na tle Europy, dlatego że na przykład bardzo chrześcijańscy władcy Norwegii jeszcze 100 lat później żyli w wielożeństwie i właściwie w każdym zamku, jak się przemieszczali, objeżdżając kraj, mieli swoją żonę, która była taką szychą w miejscowym, na miejscowym terenie i właściwie ona zarządzała krajem. A więc Polska bardzo szybko przyjęła jedną z najważniejszych norm małżeńskich chrześcijaństwa, mianowicie, że małżeństwo jest jedne, nierozerwalne i ma wymiar sakramentalny.
0: Tak. Na chwilę zatrzymajmy się, panie profesorze, dlatego że powiedział pan, że przed chrześcijańskim małżeństwem musiał oddalić swoje poprzednie żony, czyli używamy tutaj trochę terminu żona dla modelu przedchrześcijańskiego i chrześcijańskiego i postchrześcijańskiego. Mhm. Czyli jakie były różnice? Co zmienia się wraz, jeżeli chodzi o relacje pomiędzy kobietą a mężczyzną w momencie, kiedy pojawia się chrześcijaństwo na ziemiach polskich?
1: Problem polega na tym, że małżeństwo, czy chrześcijańskie, czy przedchrześcijańskie, czy pogańskie, słowiańskie, jest po prostu kontraktem między mężczyzną i kobietą i między rodzinami. Małżeństwo chrześcijańskie zostało właściwie wprost wzięte z prawa rzymskiego. Jest to kontrakt, który jest zawierany przy świadkach i tylko sankcją chrześcijańską było takie pilnowanie, żeby małżeństwo było legalne w tym sensie, żeby było tylko jedno oraz żeby w związki małżeńskie nie wchodzili ludzie ze sobą spokrewnieni, czyli żeby nie popełniać incestu. Natomiast niewiele wiemy, jak to było u chrześcijan, natomiast u pogan był to też kontrakt zawierany między rodzinami i był to taki element porządku społecznego.
0: Ale nie był ekskluzywny, to znaczy rozumiem, że im większa zamożność, im większy, powiedziałbym, wyższy status ekonomiczny, to można było żon mieć więcej.
1: Tak jest. To dopiero chrześcijaństwo od samego początku istnienia zaczyna wprowadzać coś, co dzisiaj nazywamy etyką seksualną i tu pojawia się nawiązanie do słów świętego Pawła, że mąż może być mężem jednej tylko żony.
0: Czyli mamy ciało, które ma być siedzibą duszy.
1: Tak jest.
0: Tak? I żeby ta dusza, która jest tym naczyniem, jeżeli tak można powiedzieć, substancją, która docelowo będzie obcowała, czy ma za zadanie powędrować do raju, do Boga, no to ta dusza musi zamieszkiwać w przestrzeni, która jest w miarę czysta, w miarę niewinna.
1: Tak. I na tym polega etyka chrześcijańska, że człowiek tutaj na ziemi jest nosicielem duszy i ta dusza ma być zbawiona. Oczywiście jak nadejdzie koniec czasów, także ciała mają zmartwychwstać, ale generalnie chodzi o zbawienie duszy. I ta dusza jest narażona na różnego rodzaju niebezpieczeństwa, głównie ze względu na cielesne popędy człowieka. Już od samego początku, czyli od ojców Kościoła Augustyna i Hieronima, łączono te dwie kwestie, czyli obżarstwo, nieumiarkowanie w jedzeniu, w piciu.
0: Bo tym... Stąd posty.
1: Tak, bo tym też różni się etyka chrześcijańska, że nie ma tabu jedzeniowych, tak jak w judaizmie na przykład. Mhm. Chodzi tylko o to, żeby przekraczać pewnych granic. Uważano, że człowiek, który jest najedzony, syty i nie musi już dbać o zaspokojenie swoich potrzeb, wtedy zaczyna być rozpustny i wtedy realizuje drugi, ten najważniejszy popęd, czyli popęd seksualny. A więc w nauczaniu Kościoła od razu tak ważne jednocześnie są posty, żeby to ciało trzymać w ryzach oraz uregulowanie aktywności seksualnej. Staje się to wręcz obsesyjne do tego stopnia, jakby chrześcijanie i w czasach ojców Kościoła, a potem to doskonale widzimy w V-VI wieku na Półwyspie Iberyjskim w czasie różnych synodów, jakby chrześcijanie chcieli powiedzieć poganom, oto co nas różni od was. My mamy etykę seksualną.
0: Czyli etyka seksualna polega na, czy w ogóle etyka chrześcijańska polega na tym, że są pewne granice, poza które wykraczanie no, sprawia, że człowiek ryzykuje swoją przyszłość wieczną. I teraz, co to znaczy przekroczyć? No to znaczy, nie pozostawiamy ci, człowiecze, dobrowolności i nie pozostawiamy ci decyzyjności, z racji tego, że może się na tym nie znasz, ale my jako eksperci wyznaczymy ci te granice, czyli powiemy ci, jak masz podchodzić do głodu, tak? Czyli co możesz jeść, kiedy możesz jeść, kiedy nie powinieneś jeść, czego nie powinieneś jeść.
1: Tak jest, doskonale pan to redaktor ujął. Otóż człowiek może nie wiedzieć, co jest odpowiednie, czy nie. Tyle tylko, że trzeba też pamiętać, że ta etyka związana zarówno z postami, jak i z realizacją popędu płciowego, ona nie była taka sama, ona była bardzo płynna i na przestrzeni średniowiecza możemy wskazać liczne zasadnicze przemiany. Może
0: to o tych przemianach może porozmawiamy po informacjach, natomiast też ciekawy jest wątek, powiedziałbym, środowiska czy centrum, które nas informuje, ekspertów dzisiaj byśmy powiedzieli, bo przecież to nie jest tak, że wraz z chrztem Mieszka pojawiła się kadra, pojawiło się 70 polskich biskupów, tylko to, powiedziałbym, profesjonalizacja kadry też przecież zajęła z lat 100.
1: Więcej.
0: Nawet więcej. Ale do tych wątków powrócimy po informacjach. Gościem jest pan profesor Krzysztof Skwierczyński, historyk i mediewista z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Informacje już za 2 minuty o 11:20.
2: Autopromocja. Pies i dziecko pod jednym dachem. Jak sprawić, żeby ta relacja była bezpieczna i dobra dla obu stron? Jak przygotować psa na pojawienie się noworodka, a dziecko nauczyć szacunku do zwierzęcia? W nowym odcinku podcastu Kalna i Pieski szukam odpowiedzi na pytania, jak uniknąć błędów i budować zaufanie od pierwszego dnia. Posłuchaj na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm. Karolina Wiśniewska, zapraszam.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
5: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bony zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
3: Reklama.
10: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 11:20, Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje Tok FM. Dane skradzione w cyberataku nie pojawiły się w przestrzeni publicznej, przekazał minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Chodzi o wyciek danych firmy MyDoctor, która prowadzi elektroniczną dokumentację medyczną. W bazie znajdowały się informacje dotyczące blisko 19 milionów osób. Gawkowski podkreślił, że nie są one wystawione nigdzie na sprzedaż, ani nie są elementem żadnej gry. Jak dodał, sytuację cały czas monitorują służby. Prezydent Karol Nawrocki ma jeden wektor decyzji, jeżeli chodzi o przyjęcie ślubowań sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Jeśli zachowane są procedury, to przyjmuje ślubowanie, mówił szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki, pytany o doniesienia mediów dotyczące możliwej kandydatury Macieja Berka na sędziego TK. Premier Donald Tusk ogłosił wczoraj, że Berek odchodzi z rządu, a jego obowiązki przejmie Joanna Knapińska, szefowa Rządowego Centrum Legislacji. Berek był ministrem do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu i szefem Komitetu Stałego Rady Ministrów. Kierował też pracami nad deregulacją przepisów. Co najmniej 345 ukraińskich żołnierzy, którzy oddali się do niewoli, zostało rozstrzelanych przez rosyjskich żołnierzy od początku pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę, poinformował ukraiński rzecznik praw człowieka. Rosyjscy żołnierze najpierw upewniają się, że Ukraińcy nie mają broni, a następnie zdejmują z nich kamizelki kuloodporne. W niektórych przypadkach również zmuszają ich do rozebrania się. Następnie każą jeńcom położyć się na ziemi i strzelają do nich z bliskiej odległości, informował rzecznik podczas briefingu prasowego. Zaznaczył, że strona rosyjska próbuje ukrywać przypadki egzekucji, utrzymując, że ukraińscy jeńcy wojenni są przetrzymywani we właściwych warunkach. Jak podkreślił, od początku inwazji Rosja ani razu nie dopuściła przedstawicieli Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża do miejsc przetrzymywania ukraińskich jeńców. Siły zbrojne Tajwanu przeprowadziły u wschodnich wybrzeży wyspy ćwiczenia z przełamywania blokady morskiej, poinformowało Ministerstwo Obrony w Tajpej. Jest to, w ocenie agencji Reutera, odpowiedź na rosnącą aktywność militarną i presję ze strony Chin. Podczas ćwiczeń jednostki tajwańskiej Straży Przybrzeżnej po raz pierwszy współdziałały z marynarką wojenną. Trwające równolegle ćwiczenia obrony cywilnej obserwował prezydent Tajwanu, któremu towarzyszyli ambasadorowie USA, Izraela oraz Kanady. 71. konkurs piosenki Eurowizji odbędzie się w bułgarskim mieście Burgas w maju przyszłego roku, ogłosiły Europejska Unia Nadawców i bułgarska telewizja. Będzie to pierwszy konkurs Eurowizji zorganizowany w Bułgarii. Piosenkarka z tego kraju, Dara, wygrała tegoroczną edycję wydarzenia. Miliony widzów z całego świata obejrzą 3 spektakularne koncerty na żywo, które zostaną zorganizowane 11, 13 i 15 maja. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Na północnym wschodzie kraju najchłodniej, maksymalnie 21 stopni. Najcieplej z kolei na zachodzie, nawet 27 na plusie. W całym kraju dzisiaj słonecznie.
10: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: Studio profesor Krzysztof Skwierczyński, historyk i mediewista z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Mamy chrzest Mieszka i mamy nowe elity, które powstają, elity chrześcijańskie, no ale też mamy tych, którzy, powiedzielibyśmy, ekspertów, tak? I ci eksperci muszą stworzyć kadry i te kadry muszą zaoferować ciekawe warunki pracy, a jednocześnie no, mamy do czynienia z teologią, czyli jakimś systemem, który trzeba przyswoić, umieścić w kontekście, no więc to nie są pewnie weekendowe kursy, tylko chwilę musi zająć, zanim pojawią się kadry nowe, no i pewnie tym nowym kadrom nie od razu można narzucać na przykład celibat.
1: Nowe kadry mogą być tylko wtedy, jeśli zostanie schrystianizowane społeczeństwo. Ja powiedziałam, że chrzest Mieszka i chrzest możnych to jest taki proces zupełnie inny niż chrystianizacja kraju i możemy sobie pomyśleć, że właśnie z tych elit mogą pochodzić hierarchowie kościelni. I wiemy, że pierwszym z nich był Stanisław, biskup krakowski. Jak wiemy, się bardzo źle to i dla niego skończyło, i dla króla. Ale jeśli chodzi o takie kadry duszpasterskie, to rzeczywiście trzeba czekać do XIII-XIV wieku, żeby powstały miejscowe kadry. Wcześniej korzysta się z ekspatów, czyli z teologów i kapłanów zagranicznych. I tutaj, jeśli chodzi o historię Polski, to możemy wskazać na taki fascynujący moment, że jeśli chodzi o kwestie religijne, pobożnościowe oraz także seksualne, Polska w czasach Bolesława Chrobrego stała się centrum nowych nurtów, nowych myśli. Oczywiście nie byłoby to możliwe bez działania Bolesława Chrobrego, jego otwartych horyzontów, jego zainteresowania tymi ja to czasem nazywam religijnych wariatów, którzy wędrowali po Europie i nauczali nowych fascynujących kwestii. I właśnie w czasach Bolesława Chrobrego pojawiają się fascynujące zjawiska, które nigdzie w Europie nie występują. Polska staje się takim promotorem nowych poglądów. I uwaga, dwa z tych nowych pomysłów dotyczą tego, o czym rozmawiamy już od 20 paru minut. Mianowicie chodzi o jedzenie i posty oraz chodzi o seksualność. I tak, dowiadujemy się od kronikarza niemieckiego Dietmara, że Bolesław Chrobry tak bardzo dbał o to, żeby
0: nie jeść mięsa,
1: że nakazywał wybijać zęby kamieniem. Po drugie, wiemy, że Polska Bolesława Chrobrego była jedynym państwem, które wprowadziło długi 9-tygodniowy post, a więc o 2 tygodnie dłuższy niż w całej chrześcijańskiej Europie. I jeszcze w pełnym średniowieczu, w XII-XIII wieku, jak przybywali różni wysłannicy z Rzymu, to oni po pierwsze się dziwili, że nie mogą jeść mięsa, po drugie się wściekali, że jak można sobie przedłużać Wielki Post. Ostatecznie zostało to zniesione. I teraz, dlaczego Bolesław Chrobry kazał wybijać zęby i zrobił dłuższy Wielki Post? Nie dlatego, że chciał być takim nowym, ambitnym władcą, który jest bardziej stanowczy od starego chrześcijaństwa. On właśnie wykorzystywał dyskusje, które toczyły się pomiędzy teologami, którzy podnosili ten problem, że post powinien trwać 9 tygodni. I on wcielił ten post. Drugie takie zachowanie, które może wydawać nam się barbarzyńskie, i od razu Państwu powiem, że w swojej idei ono barbarzyńskie nie jest. Mianowicie, jeżeli mężczyzna cudzołożył, wtedy został przybijany za moszne gwoździem do poręczy mostu targowego i dostawał do ręki nóż, i mógł albo umrzeć z głodu, przybity do tego mostu,
0: albo się
1: wykastrować.
0: Z tych, tak.
1: I to też nie jest okrucieństwo, ponieważ w tych... Znaczy, może jest okrucieństwo, może się nieprecyzyjnie wyraziłem, ale to też nie wzięło się z jakiegoś okrucieństwa władcy, czy...
0: Tylko musimy teraz iść do świata zwierząt i odszukać sobie bobra.
1: Tak jest, bo teolodzy obserwowali, że bobry, jeśli są atakowane przez myśliwych, odgryzają sobie jądra, rzucają do myśliwych, stają na dwóch łapkach i mówią: nie zabijajcie nas, już nie mamy castoreum, dla którego na nas polujecie. I właśnie w teologii...
0: Wyobrażam sobie tych teologów, którzy się czają w krzakach, żeby się przyglądać bobrom.
1: I ci teolodzy mówią, teolodzy fizycy, którzy uważają, że Bóg przekazuje nam swoje postanowienia nie tylko przez Pismo Święte, ale także przez świat przyrody. Że chodzi o to, że człowiek powinien pozbywać się tego, co go doprowadza do grzechu. Jeżeli mężczyzna nie jest w stanie zapanować nad swoim popędem seksualnym, lepiej się wykastruje. Oczywiście teologom chodziło o kastrację taką symboliczną.
0: Czyli jeżeli twoje oko jest cię gorszy, to wyłupie?
1: Wyłupie, oczywiście. I w tych kręgach związanych z Bolesławem Chrobrym jest bardzo bogata hagiografia, gdzie właśnie tacy wybitni pustelnicy, którzy cierpią z tego powodu, że
0: okaleczają,
1: nie są w stanie
0: się
1: zahamować swojego popędu. Albo się okaleczają, albo proszą Boga o okaleczenie. I wtedy mamy mnóstwo przykładów, że anioł ustępuje z nieba w czasie snu i albo odcina te jądra i eremita, czy mnich się budzi, już nie ma jąder, albo dochodzi do kastracji takiej duchowej, mianowicie wreszcie ten mnich przestaje odczuwać pożądanie. I teraz, panie redaktorze, przepraszam, ostatnie słowo, bo to jest niezwykle istotne. Dlaczego Bolesław Chrobry wcielał w życie te wszystkie nowe wynalazki? Otóż w tym czasie, w kręgu tym najbardziej takim pobudzonym religijnie w Europie, w kręgu związanym także z cesarzem Ottonem III, było głębokie przekonanie, że władca odpowiada za zbawienie wszystkich swoich poddanych. Jeśli nie doprowadzi ich do zbawienia, to sam będzie potępiony. A więc, że tak powiem, wszystkie chwyty były usprawiedliwione.
0: Czyli ta nadgorliwość wynikała z troski o swoją
1: siebie,
0: przyszłość.
1: O własne zbawienie. Otto III też, gdyby nie umarł podróżując na malarię, wracając do Niemiec, też prawdopodobnie zrzekłby się tronu i wstąpił do RM-u, ponieważ popełnił grzech śmiertelny, mianowicie złamał przysięgę, którą był złożył, i widział dla siebie ratunek tylko w dożywotnim pokutowaniu.
0: No dobrze, czyli tyle elity. I z jakim w jaki sposób reagują doły. Czyli mamy tutaj tych Słowian, którzy jeszcze do niedawna byli i wciąż pewnie są poganami, a tu nagle elity mówią, no to teraz mamy dla was nowy zestaw, który będzie no, wpływał na wasze tradycje.
1: Jeżeli chodzi o tak zwane doły, wszystko zależy od determinacji elit. Wydaje się, że w Polsce Chrobrego bardzo szybko te najważniejsze kwestie, jak wielożeństwo, zostały załatwione. Natomiast w kraju, który został wcześniej schrystianizowany niż Polska i chrzest w postaci Dąbrówki przyszedł z tego kraju, czyli z Czech, wielożeństwo, pogańskie pochówki i mnóstwo innych niezgodnych z prawem kanonicznym kwestii było wszechobecnych. I dopiero w latach 30., 40. XI wieku władca zaczął porządkować te kwestie, no ale to było 100 lat po przyjęciu chrześcijaństwa, a więc stosunkowo późno. Natomiast jeżeli chodzi o praktyczne przestrzeganie tych różnych nakazów i zakazów, to wiemy ze źródeł późnośredniowiecznych oraz ze źródeł nowożytnych, no i tu doskonałym badaczem tych kwestii jest profesor Tomasz Wiślicz z Polskiej Akademii Nauk.
0: Był wczoraj w studiu.
1: A nie wiedziałam o tym. Może duch tutaj tego studia mi jego nazwisko podpowiedział. A więc mamy źródła z późnego średniowiecza i z czasów nowożytnych doskonałe. Po prostu są to zapiski sądowe sądów kościelnych, gdzie widzimy, że zarówno kwestie, czym jest małżeństwo, kwestie wielożeństwa, kwestie sakramentalne, przemocy w rodzinie, spędzania płodów, celibatu wciąż były sądzone i wciąż na nowo się pojawiały, czyli były popularne, wszechobecne w społeczeństwie polskim późnego średniowiecza i oczywiście czasów nowożytnych też.
0: Wszystko to jest niezwykle fascynujące, panie profesorze. Czy istnieje jakiś taki moment, kiedy widzimy, że to nauczanie Kościoła, które no najpierw dotyczyło elit, potem trochę poprzez elity spływało w dół, kiedy staje się już powszechne, kiedy staje się jakimś punktem odniesienia, bez względu na to, czy jest postrzegane, czy nie? Czy w sensie,
1: tak? To znaczy, to są dwie kwestie, które pan redaktor poruszył. Po pierwsze, rzeczywiście po kilkuset lat chrześcijaństwa, kiedy nowe pokolenia, także te z dołów społecznych, przepraszam za ten anachronizm, a więc mieszczanie czy chłopi, zaczynają być wychowywani już w chrześcijańskich rodzinach. I gdy od XIII wieku zaczynają działać zakony mendykanckie, to wtedy rzeczywiście się nauka Kościoła upowszechnia, ale tak jak przed chwilą mówiłem, praktyka jest zupełnie inna i właściwie te normy są ciągle łamane. Natomiast druga kwestia poruszona przez pana redaktora jest chyba bardziej istotna. Otóż zmienia się w czasie średniowiecza podejście do seksualności i mniej więcej od XII wieku, kiedy religijność chrześcijańska też bardzo się zmienia i w Chrystusie się widzi człowieka bardziej niż Boga, a i w Matce Bożej nie widzi się królowej nieba, aniołów i wszystkich świętych, tylko widzi się cierpiącą matkę, wtedy też kwestie cielesności zaczynają być jakby tak cieplej przez elity kościelne przyjmowane oraz rozwija się teologia, która twierdzi, że wszystko, co człowiek ma, jest darem od Boga. A więc także przyjemność seksualna w czasie stosunku, nie należy się jej wstydzić, tylko ona jest prezentem, darem od Boga, ale oczywiście tylko wtedy, jeśli ta seksualność jest realizowana zgodnie z prawem kościelnym i zwyczajami. A więc od połowy średniowiecza, od XII-XIII wieku świat zaczyna być bardziej przyjazny szaremu człowiekowi i paradoksalnie świat zaczyna być przyjaźniejszy kobietom. Otóż od XII wieku przepisy kościelne zabraniają małżeństw, gdyby kobieta wstąpiła w nie niedobrowolnie. Uważają takie małżeństwa za nieważne. No i wspominane już przeze mnie sądy kościelne od XIV-XV wieku. To są jedyne sądy, proszę państwa, w Polsce, gdzie kobieta może przyjść bez mężczyzny, opiekuna, czyli bez brata, męża czy kogoś. I jedyne sądy, gdzie nie wnosi się żadnych opłat, gdzie można szukać ratunku, gdzie można na przykład wywalczyć odszkodowanie, jeśli mężczyzna oszukał jakąś pannę, że chce się z nią ożenić, pozbawił dziewictwa, potem tego małżeństwa nie chciał zawrzeć. Także jeśli, to tak, jeśli pan redaktor pozwoli troszkę na marginesie, bo gdy opowiadam o średniowieczu, czy w radiu, czy studentom, zawsze staram się przekazać, że taką myśl, że my żyjemy jakimiś strasznymi mitami o średniowieczu i mówimy, ach, szkoła wraca do średniowiecza. No, daj Boże, żeby wróciła do średniowiecza.
0: Mówi pan profesor Krzysztof Skwierczyński, historyk i mediewista z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję, panie profesorze.
1: Dziękuję serdecznie za zaproszenie.
0: Informacje TOK FM o 11.40 już za kilka minut, a po informacjach program Kultura Osobista i Marta Perchuć-Burzyńska. Dzień dobry, Marto, co dzisiaj w Kulturze Osobistej?
12: Dzisiaj w Kulturze Osobistej razem z Państwem, ze słuchaczami, będziemy drążyć patyczkiem wielką dziurę w ziemi. O tomie poetyckim wydrążyłam patyczkiem wielką dziurę w ziemi. Z autorką tego tomu, Pauliną Suboć-Białek, będę rozmawiała. Pani Paulina jest już ze mną w studiu TOK FM i przed chwilą powiedziała mi bardzo ciekawą rzecz i chciałabym się z Państwem podzielić tym, że czytanie poezji to jest jak?
13: Rozwiązywanie zadań matematycznych albo łamigłówek.
12: Warto zostać z nami po 11.40 w Kulturze Osobistej. Będziemy o poezji rozmawiać.
0: Kultura Osobista po informacjach, a te o 11.40.
3: Reklama.
14: Dodatkowo do 40 raty z 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary. Do 5 września.

0: droższy. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
4: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
3: Pamiętałem o wszystkim.
4: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
3: Dokładnie, kochanie.
4: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
3: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
4: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
5: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
9: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolni się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
11: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland.
14: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra Mleczna Dolina 200 gramów. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. A już od środy z kartą Moja Biedronka. Kawa ziarnista Lavazza Crema e Gusto 1 kg. 59,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego napój gazowany Pepsi, Pepsi Zero Cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
15: Reklama.
16: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: 11.41, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zaznaczył, że ministerstwo i służby państwa nie prowadzą negocjacji z hakerami. Przekazał, że trwa zabezpieczanie danych, które wyciekły z firmy MyDoctor, żeby nie były dostępne w darknecie. Zastrzegł, że nikt nie ma gwarancji, że ktoś gdzieś ich nie przekaże, dlatego resort chce udostępnić informacje obywatelom, czy byli na tej liście. Zapytany, czy złodzieje zażądali jakiegoś okupu, Gawkowski odpowiedział: wiem, ale to są informacje niejawne. Zaapelował także, żeby zastrzec numer PESEL. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki ocenił, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby Marcin Romanowski dostał list żelazny. Zastrzegł, że to nie jest decyzja jego ani polityków. Odnosząc się do możliwego pobytu byłego wiceszefa resortu sprawiedliwości w Naddniestrzu, odparł, iż woli, aby prokuratura podawała informacje sprawdzone. Do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął wniosek byłego wiceministra sprawiedliwości, posła PiS Marcina Romanowskiego, o wydanie listu żelaznego. Z pisma oraz z koperty wynika, że przesyłka została nadana w Tyraspolu. Polak, który pomaga Białorusinom w przeprowadzkach do Polski, został skazany w Mińsku na łagier. Wyrok dostałem pocztą, relacjonuje Paweł Mickiewicz, Polak urodzony w Białorusi, prezes Fundacji Okno na Wschód.
18: 5 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze.
12: plus ponad 20 tysięcy złotych kar.
17: Skazano go za prowadzenie działalności ekstremistycznej, czyli pomoc Białorusinom, którzy uciekli ze swojego kraju do Polski. Mickiewicz, który od lat ma polskie obywatelstwo, dodaje, że już widać efekt wyroku. Mocno spadła liczba osób, które zwracały się do fundacji o pomoc, bo ludzie po prostu się boją. Policjanci z Mokotowa zatrzymali 39-latka, który tasakiem zniszczył 3 skutery. Tłumaczył, że przeszkadzał mu ich hałas. Właściciel pojazdów oszacował łączną wartość powstałych strat na ponad 3,5 tysiąca złotych. Skutery były wykorzystywane przez dostawców rozwożących jedzenie. Okazało się, że mężczyzna był pijany. Miał blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty, za które grozi mu do 5 lat więzienia. Warszawskie lotnisko Chopina odprawiło w lipcu prawie 2 700 000 podróżnych. Oznacza to wzrost na poziomie ponad 10% rok do roku i stanowi nowy miesięczny rekord. Spośród kierunków regularnych pasażerowie najczęściej udawali się do Londynu, Paryża, Amsterdamu, Brukseli i Frankfurtu. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Na zachodzie bezchmurnie, a na pozostałym obszarze jedynie niewielkie zachmurzenie. Temperatura maksymalna od 20 stopni na Suwalszczyźnie do 27 w zachodnich województwach.
16: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: Dzień dobry, przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska, Paulina Suboczek-Białek. Krytyczka literacka, historyczka literatury, poetka jest dzisiaj moją i Państwa gościnią. Dzień dobry.
18: Dzień dobry, witam serdecznie.
15: Dzisiaj z książką poetycką wydrążyłam patyczkiem wielką dziurę w ziemi, wydaną przez Państwowy Instytut Wydawniczy. I od razu nie będę owijać w bawełnę, bo tytuł mnie bardzo zaintrygował i myślę, że wielu słuchaczy również. Rzeczywiście wielka jest ta dziura, ciemna, bo sporo mroku i ciemności jest w tym tomie poetyckim. Czy to jest tom, który przewiduje katastrofę, czy może ją bardziej opisuje?
18: No, bardzo dobre pytanie. Myślę, że może jedno i drugie. Mhm. Jest dużo ciemnych tonów, natomiast też w tym tytule jest trochę żartu, trochę takiej przekory, bo tam jest taka chęć wydrążenia, jakby już też czas, znaczy no, tryb dokonany, że to się stało. Natomiast ten patyczek jest malutki, a dziura wielka, więc taki rodzaj jakiegoś kontrastu, że może czymś małym, drobnym jesteśmy w stanie powiedzieć coś więcej niż jakimiś właśnie dużymi słowami. Zresztą format tej książeczki też jest niewielki, właśnie żeby też jakoś korespondowało sobie z taką, no może nie ambicją mówienia o czymś dużym i głębokim, ale jakimś pragnieniem na pewno.
15: Też myślałam o tej dziurze jako o takim miejscu schronienia.
18: O, wspaniale, tak. Tam jest dużo takich miejsc, w których chciałoby się zanurzyć i schować, ale też ja myślę, że to też jest duża metafora w ogóle pisania. To jest też po prostu jakaś metafora patyczek jako pióro, jako długopis, jako ołówek. No a dziura to jest jakiś wór poezji, jakieś takie miejsce, w którym się zbierają te dziwnie poukładane obok siebie słowa, tworząc różne dodatkowe sensy.
15: No tak, sensów tu jest mnóstwo, bardzo symboliczna jest poezja zanurzona też w kulturze, zanurzona w cielesności, zanurzona w odczuwaniu zmysłami. Jeden z wierszy w tym tomie zaczyna się słowami człowiek bez pamięci. I tak sobie pomyślałam, ta poezja jest też poezją pamięci, pamiętania, zapamiętania?
18: Tak, myślę, że to jest taki duży temat tego tomu, to jest w ogóle pamięć ciała. Czyli jakby to, co no teraz być może ten temat jest dosyć często eksplorowany, temat traumy, czyli tego, co w nas się zapisuje i co nie chcielibyśmy pamiętać, ale pamiętamy przez ciało, które no jakby wszystko zapisuje i nawet jeżeli ta głowa nie chce pamiętać niektórych obrazów, to no to ciało jakby dalej to rejestruje i ono tego nie wypiera.
15: Czyli to nie jest taka trauma bezpośrednia, tylko bardziej taka już przerobiona, opowiedziana, tak, opowiadana.
18: Tutaj na pewno ona już jakiś kształt literacki jakiś swój zyskała, natomiast tutaj myślę, że jest wiele odcieni i taka trauma globalna, jakaś taka powiedziałabym generacyjna, transgeneracyjna, czyli przekazywana z pokolenia na pokolenie, ale też takie osobiste jakieś dramaty indywidualne, więc tutaj takie właśnie jednostkowe. Więc myślę, że tutaj na tych polach i pamięci takiej kulturowej, globalnej, jakiejś cywilizacyjnej, po takie właśnie jednostkowe, bardzo prywatne historie tutaj by się zapisywały.
15: Ten człowiek bez pamięci, którego wspomniałam, opowiada się pieśnią, to jest cytat z pani.
18: Tak, czyli właśnie w taki dziwny sposób, też ta pieśń, ona jest tam taka rozbita i też on chce wydostać z siebie jakąś opowieść, a nie potrafi tego. Tam jest taka fraza, że od dna nadmiaru opowieści puchnie mu twarz, czyli jakby jest jakaś taka niewydolność, nieumiejętność i ta pieśń tutaj, ona jest jakimś defektem, z jakąś skazą, bo pieśń jako metafora poezji, więc być może też po prostu moja tutaj w tym miejscu jakaś taka gra z tym, no gdzie jest w ogóle pisanie literackie o jakichś takich trudnych doświadczeniach, nie? Czyli może fiasko poezji, może fiasko takiego nazywania, takiego sposobu, jaki znamy dotychczas i jakaś tutaj próba, nie wiem, mierzenia się z tym, po prostu jak ten temat ująć w takie literackie tryby.
15: Tropy kulturowe, jakie możemy w tej pani poezji odnaleźć, to między innymi wątki biblijne, bo jest tutaj i Betania, jest Łazarz, ale też mitologia, chociażby Filoktet. Czemu tam pani właśnie szukała inspiracji? Czy to właśnie inspiracji, czy to dobre słowo?
18: To jest na pewno też dialog też i trochę negacji i takiego mierzenia się z kodami kulturowymi, z tekstami, które nas gdzieś kształtują, wpływają na nas. Wszystkie teksty, tam jest też baśnie i fragment Bombadilla z Tolkiena, czyli tak. Wszystkie takie baśniowe opowieści, mityczne, no właśnie takie rytualne, religijne, czyli te wszystkie, które gdzieś kształtują jakąś taką sferę i przeżywania świata i światopoglądu, ale też i w ogóle przekonań, które nas formują i też to, jak one dzisiaj funkcjonują w świecie, czyli to się nie zastarzało, co z tego zostało, no i jak my wobec tego się dzisiaj odnajdujemy. Tu myślę, że taka rozmowa z tą kulturą na wielu poziomach się odbywa i obserwowanie miejsc różnych, bo tam jest sporo miejsc podróży, ale też i właśnie miejsc związanych z kulturą, jakieś obrazy, rzeźby. To jest jakby też jakiś rodzaj dialogu po prostu z językami artystycznymi.
15: Czytać tę książkę należy jako całościową opowieść? Czy tak ją pani napisała, czy to jednak jest zbiór pojedynczych wierszy?
18: Wspaniałe pytanie, dziękuję za nie. Bardzo bym pragnęła, żeby to był taki koncept album, żeby to była całość. Nie zbiór wierszy pojedynczych, ale właśnie jakiś taki, no poetycka narracja oczywiście, ale jakiś taki spójny, czytany jeden po drugim taki cykl no, opowiastek, czy tam mikropoetyckich opowiastek, ale właśnie jako jedność, jako koncept album.
15: Tak go pani pisała?
18: On powstawał natomiast już później, jak zbierałam to w taką zamkniętą formę, wielu rzeczy rezygnowałam i układając ten tom w odpowiednią kolejność, to naprawdę bolesny proces był, ale układałam go już właśnie w jedną całość, czyli jakby ta kolejność tam nie jest przypadkowa.
15: A kiedy wie pani już, że wiersz został skończony, że ma początek, koniec i że to na pewno tak ma być? Bo wiele z tych wierszy jest takich, nie wiem jak to powiedzieć, w jednej z rozmów z krytykiem literackim padło takie sformułowanie a propos pani tomu, że to są takie fragmenty, echa. I chyba muszę się z tym zgodzić, bo tutaj jest sporo właśnie takich jakby wyrwanych z innych wierszy.
18: Tak, tak, tak. Dużo refrenów, prawda? Tak. Powtórzeń, jakiegoś rytmu takiego właśnie też nawracającego. To też jakiś związek z pamięcią, z pracą pamięci, z powtarzaniem, z jakimś takim właśnie repetytowaniem. Ja nie wiem, czy wiersz jest kiedykolwiek tak naprawdę skończony. Najlepiej by było, gdyby był mądrzejszy od samego piszącego, czy piszącej.
15: W jakim sensie?
18: W takim sensie może, że jak już zostaje stworzony i docieramy do takiego miejsca, w którym myślimy, że on już jakby, że tam już nic nie możemy zrobić, dopisać, to nagle rodzą się w nim takie sensy, takie możliwości, których podczas pisania nie przewidywaliśmy.
15: A tak samo jest z językiem, bo też się zastanawiałam. Ten język jest bardzo symboliczny. Przychodzi, pojawia się trochę przypadkiem, czy to jest bardzo konceptualna praca?
18: Jest duża świadomość też. Ja jestem filolożką, więc jakąś taką mam też świadomość i słuch, ale kiedyś usłyszałam takie ciekawe słowa w kontekście też mojej osoby, że ja mam ze sobą kontakt w słowach. Jak słyszę wyraz, czy jakiś zapisuję go, to też jest jakiś taki rodzaj pracy, jak ja się z tym wyrazem mam. Więc tutaj na pewno jest jakaś świadomość tego pisania, ale jest dużo takich utworów, które są zrobione z zasłyszanych rzeczy, z jakichś takich szumów ulicznych, zlepków, cytatów. Tam jest bardzo dużo cytatów, gdzieś tam kryptocytatów poukrywanych. Więc ja myślę, że tutaj na wielu poziomach ten język pracuje i świadomie, i czasami na takim poziomie podświadomym. To, co w nas jest gdzieś jakoś intuicyjne. Ważna wydaje mi się tutaj energia tego tomu, że tutaj dużo jest takich rzeczy, trochę takiej gry, co będzie, jak wrzucę to w ten wir, prawda? Takiej wyobraźni, ale potem no to poddaję obróbce, bo tutaj nie ma takich przypadkowych jakichś tekstów. Tam dużo pracy takiej redakcyjnej też włożyłam w to.
15: No dobrze, a ta poezja, ona jest gdzieś umiejscowiona w jakimś poetyckim świecie? Nie umiem tego wyczuć, bo nie jestem krytykiem literackim zajmującym się poezją. Czytam wiersze intuicyjnie, ale czy jakieś tropy możemy tam poetyckie odnaleźć?
18: Tak, pewnie bardzo dużo. Też z racji tego po prostu, że czytam zawodowo. Ale też, no pewnie nie chciałabym tego bardzo osadzać w jakichś nurtach typu modernizm, post postmodernizm, bo tam...
15: Bo ale pada ten modernizm.
18: Tak, natomiast też myślę, że sporo tutaj takich ech jest i tych z bardzo takiej bliskiej nam obecnej współczesności, bo też właśnie myślę, że tam jest miks jednak, że to jest jakaś mieszanina tych różnych takich tradycji. Na pewno jakiś taki duch eliotowski, czyli taka poezja mocno hermetyczna, zamknięta w jakichś takich mikrosymbolach i osadzona w kulturze rozmawiająca z tradycjami, czasami ją negująca, kontestująca, czasami poszukująca w tej współczesności no, czegoś jakby stałego, czegoś, co jest powtarzalne i z czym możemy się identyfikować właśnie mimo upływu lat, więc jakieś pragnienie uniwersalności czy aktualności. No i właśnie to pisanie symboliczne, no to właśnie, czyli symbolizm i ten modernizm właśnie, który gdzieś jest jakąś taką tajemnicą, ale tam jest też dużo z takiego pisania ulicznego, z takiego właśnie bardzo prostego i często właśnie literalnie zrozumiałego, jak usłyszymy jakieś zdanie. I to też jest jakaś materia pracy, więc ten duch takiego postmodernistycznego pisania tam też jest nieobcy Patyczkowi. Tak, tak. Lubię nazywać ten tomik. Ale jeszcze bardzo ciekawa rzecz, tak myślę sobie w kontekście tego języka i tych tradycji, że też ja tak sobie myślę, że to pisanie też symboliczne tutaj ma taki dla mnie jakiś taki, już teraz mówię jako czytelniczka, jakiś taki walor możliwości spotykania się z tym tomem osób, które zawodowo się nie zajmują analizą na przykład czy opisywaniem poezji, czyli mogą to odczytywać intuicyjnie, obrazami, przez skojarzenia. I wydaje mi się, że właśnie takie pisanie symboliczne, niedosłowne, czasami dziwne, ono jakby więcej w nas powoduje niż jakiś taki opis bardzo złożonych procesów.
15: Mhm, to jest ważne, że te wiersze rzeczywiście można czytać i czyta się intuicyjnie, ale też można sobie dopowiadać resztę, bo one często aż zapraszają do tego, żeby coś tam jeszcze dodać. Czas na wiersz, jak rozmawiamy o wierszach. Mój ulubiony i ostatni w tym tomie, bez tytułu, trzy gwiazdki są, Nie podnoś się filoktecie. Poproszę autorkę o przeczytanie.
18: Nie podnoś się filoktecie. Jeszcze nie zgasły wszystkie gwiazdy. Jeszcze nie czas świętego Jana z odstającą głową. Choć już zabrano łuk twój i strzały, nie podnoś się, filoktecie, na ziemi miękkiej połóż głowę. Daj zdecydować, po której stronie. W głębi, z oddali, słyszysz? Krok dudni. Idzie człowiek. Nie podnoś się, filoktecie, na miękkiej ziemi połóż głowę. Słyszysz? Krok dudni. Idzie człowiek.
15: Idzie człowiek brzmi bardzo herbertowsko. Kim ten człowiek jest?
18: No, to jest tajemnica. To jest duża tajemnica. On jest też i w centrum, jest niewiele dużych liter. On jest zapisany dużą literą. To też jest i metafora. Myślę, że nie chciałabym jakoś tutaj poddawać różnych form narracyjnych i odpowiedzi na to. Natomiast to jest jakiś klucz, otwarcie, też zamknięcie, może jakaś nadzieja w tych ciemnych tonach tego tomiku, w którym spotykają się różne ciemności, bóle i jakieś też lęki, niepokoje, może naszej epoki, może tego, co ma nadejść, może tego, kim my się staniemy wobec jakichś wydarzeń trudnych, wobec sytuacji ekstremalnych, czy osobistych, czy mniej osobistych, bardziej uniwersalnych i globalnych. No i co wybierzemy w takich sytuacjach ekstremalnych? Czy co się w ogóle wybiera? I co usłyszymy wtedy? Bo ten krok dudni, albo właśnie kim jest dzisiaj człowiek, to myślę, że tych pytań można było stawiać, kim jest, kim się stał, dokąd zmierza, czego szuka, czego już nie szuka, dlaczego nie zadaje pytań. Czego na przykład wydaje mu się, że wszystko wie.
15: Czy jest sam?
18: Czy sam jest właśnie.
15: Bardzo dziękuję. Dziękuję za ten tomik, za możliwość obcowania z pani poezją i dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Jeżeli państwa zaintrygowałyśmy nie tylko tytułem, ale też treścią naszej rozmowy, tytułem tomu poetyckiego, to zachęcam, żeby zaznajomić się tak bliżej, wejść mocno w poezję Pauliny Subocz-Białek. Wydrążyłam patyczkiem wielką dziurę w ziemi, w skrócie Patyczek. O tym tomie wydanym przez PIF rozmawiałyśmy z Pauliną Subocz-Białek, oczywiście krytyczką literacką, historyczką literatury, poetką, też redaktorką, która tutaj z ramienia PIF-u też w kulturze osobistej występowała i występuje, żeby o polskiej prozie opowiadać. Bardzo dziękuję.
18: Bardzo dziękuję, pozdrawiam.
15: Dziękuję Jakubowi Paziowi, wydawcy programu, Marta Perchuć-Burzyńska. Do usłyszenia.
19: Dzięki Marto, kultura osobista i Marta Perchuć-Burzyńska, a za 4 minuty niecałe w samo południe startuje program TOK 360, a w studio jest już Paweł Sulik,
20: który dzień dobry.
19: Dzisiaj dzień dobry. Poprowadzi program. Dzień dobry, jakie tematy pojawią się jako pierwsze?
20: Po godzinie 12 po informacjach wrócimy do wypadku, który miał miejsce w łódzkim akwaparku Fala, kiedy utonął 7,5-letni chłopiec. Będziemy rozmawiali z instruktorem wykładowcą WOPR-u, Markiem Hadajem, o tym, w w jaki sposób my zabezpieczamy te miejsca, w których pływamy, od basenów poprzez plaże. W tym sensie, że duża część opinii publicznej była zdumiona tym, kiedy dowiedziała się, że w trakcie wypadku na basenie była instruktorka, asystentka instruktorki, dwóch ratowników i dziecko utonęło. Więc o tym będziemy rozmawiali. Odwiedzimy też, ale to nie zdradzę, który kraj europejski w naszym cyklu takich nieoczywistych podróży.
19: To... Mogę zgadywać?
20: Aha.
19: Naddniestrze.
20: Nie.
19: Osetię Południową. Ale
20: równie niewielki.
19: Abchazję.
20: Równie niewielki podróż.
19: Watykan.
20: Blisko, gdzieś w połowie.
19: San Marino.
20: Blisko.
19: Luksemburg.
20: No to musisz czekać na
19: to czekam już cały tutaj. No po co?
20: A ponadto będziemy oczywiście rozmawiali o czymś, co przyciągnęło uwagę bardzo wielu ludzi. Wyciek, masowy wyciek danych, prawie 19 milionów ludzi poczuło się, powinno poczuć się zaniepokojonych tym, że ich dane być może dostały się w ręce przestępców. Po pierwsze, co się tak naprawdę wydarzyło? Ponieważ w mediach albo się mówi o wycieku danych, albo mówi się o ataku hakerskim. To są z gruntu dwie różne sytuacje. Albo ktoś świadomie po prostu kradnie takie dane po to, żeby na nich zarabiać, albo szantażować właściciela, albo to był rzeczywiście incydent, wypadek, coś panu wypadło, jakieś dane.
19: Co 19 milionów danych panu wypadło z kieszeni.
20: Tak, więc o tym również będziemy rozmawiali dziś w TOK 360.
19: TOK 360, samo południe, czyli już za dwie minuty, Paweł Sulik.
0: Reklama.
21: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Już od wtorku. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2+1 gratis. A od środy do piątku karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 7,99 za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Lody na patyku, w rożku, rurce, tubki, sandwicze i kubki do 270 ml. 2+2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
22: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
23: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
22: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
23: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
22: Czyli?
23: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
24: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
25: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A polskie borówki amerykańskie, stąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, jedynie 9,99 z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
26: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
27: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
26: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
27: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
26: Aflofa.
28: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
29: Lidl, to się opłaca. Reklama.
16: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: Czwartek, 13 sierpnia, minęło południe. Marcin Romanowski czeka na decyzję sądu, sąd czeka na akta z prokuratury, zatem wciąż nie wiadomo, co dalej z ewentualnym listem żelaznym byłego wiceministra. Święto Wojska coraz bliżej, już w sobotę i w Gdyni, i w Warszawie będzie można wziąć udział w wielkiej paradzie. Gospodarka w Polsce przyspiesza. Jak dokładnie i co to oznacza, opowie za chwilę nasz dziennikarz. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na część informacyjną TOK 360. Na decyzję warszawskiego sądu w sprawie listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego zapewne trochę poczekamy. Sąd też czeka na akta sprawy.

0: Czas aresztowania. Ale jak mówi mi rzeczniczka sądu Anna Ptaszek, sędziowie nie zajmą się tym wnioskiem od razu.
1: Spodziewam się, że akta są obszerne, a jeszcze ich nie mamy. No też to musi być rozpoznane solidnie.
0: Sędzia przyznała też, że już same okoliczności złożenia wniosku świadczą na niekorzyść podejrzanego.
1: Pan Romanowski już raz zawiódł. Już raz opowiadał, że jedzie tylko przygotowywać na Węgry się tam chyba do doktoratu, potem już nie wrócił. Czyli już raz jego słowo nie było nic warte.
2: Czyli zapewne to jest mocna przesłanka dla sądu.
1: No, oczywiście będzie to sąd na pewno rozważał. Poza tym, proszę zwrócić uwagę, miejsce, z którego zostało nadane to pismo, jest dość...
2: Nietypowe.
1: No takie, tak, budzące wiele pytań i nie jestem pewna, czy dobrze służy panu Romanowskiemu, ale to jest jego decyzja.
0: I tu przechodzimy do kolejnej kwestii. Gdzie właściwie jest Romanowski? Bo to, że pismo zostało wysłane z Tyraspola, wcale nie oznacza, że polityk tam przebywa, a nawet jeśli. To jak mówił w poranku TOK FM wiceszef MSZ-u Marcin Bosacki, polska dyplomacja i tak ma w tej sprawie związane ręce.
3: Nie możemy tak naprawdę żądać ekstradycji od władz, z którymi nie mamy formalnych kontaktów.
0: A wracając do samego listu, nawet jeśli sąd by go wydał, decyzję zgodnie ze zmianą prawa wprowadzoną za czasów PiSu będzie mogła odrzucić prokuratura. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
4: Już pojutrze Wojsko Polskie będzie obchodzić swoje święto. Jego centralnym punktem będzie defilada w Warszawie pod hasłem Polska Safe, Bezpieczna Polska. Hasło nawiązuje do unijnego programu Safe, z którego Polska ma otrzymać pożyczkę na obronność. Prezydent Karol Nawrocki, który będzie obecny podczas obchodów, zawetował ustawę ułatwiającą zaciągnięcie tej pożyczki. W poranku TOK FM wiceszef MONU Cezary Tomczyk w rozmowie z Karoliną Lewicką przekonywał, że hasło defilady wcale nie jest uszczypliwością w stronę Karola Nawrockiego.
5: Rozumiem, że to też taka złośliwość wobec pana prezydenta, który ustawę o safe zawetował, ale on uporczywie wraca, pan prezydent, do safe 0%.
6: Ja czekam na te pieniądze. Tym bardziej, że...
5: Czyli co, najpierw Adam Glapiński ma wyjść z teczką albo z taczką pełną złotych sztabek, a dopiero potem, tak?
6: Panie redaktor, przepisy w Polsce są jasne. Jeżeli w Narodowym Banku Polskim pojawi się zysk, to automatycznie 90% tych środków trafi do budżetu państwa.
5: Nawrocki i Kosiniak będą w Warszawie, a Donald Tusk będzie nad morzem. Chodzi o to, żeby unikać wspólnych z Nawrockim imprez?
6: Chodzi o to, żeby uhonorować polskich marynarzy i zapraszam serdecznie wszystkich mieszkańców Rzeczpospolitej do oglądania i defilady, i parady morskiej. To będzie wyjątkowe widowisko.
4: Parada morska w Gdyni rozpocznie się o 11.30, a defilada w Warszawie w samo południe. Ministerstwo Cyfryzacji deklaruje, że służby weryfikują, kto stoi za wyciekiem danych 19 milionów pacjentów. Jednocześnie zapowiada, że na rządowej domenie Bezpieczne Dane będzie można sprawdzić, czy nasze dane znajdują się wśród tych z wycieku. Na razie strona tych informacji jeszcze nie posiada, bo jak mówią przedstawiciele resortu, trwa pozyskiwanie danych. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski mówi, że informacje o milionach pacjentów nie zostały przez przestępców wystawione na sprzedaż.
7: Najważniejsza rzecz jest taka, że dzisiaj nie ma w przestrzeni publicznych tych danych, to znaczy nie są one wystawione nigdzie na sprzedaż, ani nie są elementem z żadnej gry i to monitorują służby. Dzisiaj mamy jasny operacyjny cel, złapać osoby, które to zrobiły i zabezpieczyć dane obywateli. I to się dzieje. To dokładnie dzisiaj się dzieje, bo wszystkie kroki od wczoraj zarządzane moimi decyzjami są tak realizowane, żeby obywatele w całym tym procesie byli bezpieczni.
4: Sprawę największego w historii kraju wycieku bada Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Dane, które w ramach szantażu zarządzającej nimi firmie pokazali przestępcy, zawierały nie tylko numery PESEL i nazwiska pacjentów, ale także informacje o ich stanie zdrowia i przypisywane im recepty. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powtarza apele o większe wsparcie ukraińskich systemów obrony powietrza. Moskwa w ostatnim czasie zintensyfikowała uderzenia. W ciągu ostatniej doby w wyniku rosyjskich ataków zginęło 7 osób. Lipiec był najkrwawszym miesiącem, jeśli chodzi o liczbę cywilnych ofiar śmiertelnych w Ukrainie od kwietnia 2022 roku. Tomasz Orchowski.
8: Zełenski w wywiadzie dla CNN po raz kolejny zaalarmował, że jego krajowi brakuje pocisków przechwytujących. W tym roku mamy 2,5 razy mniej pocisków przechwytujących niż w 2025. Z kolei Rosja posiada 2 razy więcej rakiet balistycznych niż wcześniej. Amerykanie nie mają pocisków przez wojnę, którą prowadzą z Iranem. Zwróciłem się do amerykańskich partnerów, żeby sprzedali mi 5% swoich zapasów pocisków przechwytujących. To pozwoliłoby nam przetrwać zimę. 10% umożliwiłoby nam zestrzelenie.

0: wszystkich rosyjskich rakiet w tym momencie mamy 1%. Ukraińcy bronią się więc, atakując terytorium Rosji. Financial Times donosił, że wiceprezydent USA J.D. Vance miał zwrócić się do Zełenskiego, żeby nie atakował portu w Noworosyjsku, co grozi wzrostem cen energii. Ale władze w Kijowie najwyraźniej nie posłuchały. Uderzyły na ten port. Trafiły 4 okręty rosyjskiej floty czarnomorskiej i 2 terminale, z których eksportowane jest zboże. Tomasz Urchowski, TOK FM.
1: Polska gospodarka przyspiesza. Wiosną rozwijała się w rocznym tempie 3,8%. To jest ta dobra część informacji. Ta gorsza, że wzrost cen też wyraźnie przyspieszył. Z ekonomicznego na Polski. Dzisiejsze dane Głównego Urzędu Statystycznego tłumaczy Wojciech Kowalik z redakcji gospodarczej TOK FM.
2: Ta trójka z plusem, a w zasadzie czwórka z minusem, to zasługa coraz bardziej rozpędzających się dużych inwestycji z pieniędzy unijnych, a także ożywienia w budownictwie i przemyśle. Wciąż gospodarce pomagamy też my, naszymi zakupami, choć hamujący wzrost płac ten efekt już ogranicza. Za to w polską gospodarkę nie uderzyły efekty wojny na Bliskim Wschodzie, pod znakiem których upłynęła wiosna. Uderzyły za to w ceny, których wzrost w lipcu przyspieszył do 3% w skali roku. Przez paliwa, bo lipiec był miesiącem bez rządowego programu CPN. Widać też, że drogie paliwa z ostatnich miesięcy filtrują się już do innych cen, zwłaszcza do drożejących usług, od wizyt u lekarzy przez mechaników samochodowych po wycieczki zagraniczne. Ale jest też dobra wiadomość. Z miesiąca na miesiąc powoli, ale stabilnie tanieje żywność.
1: W liczby z gospodarki zaglądał Wojciech Kowalik. 11 miesięcy. Tyle musiała czekać i tyle czekali jej kibice. Iga Świątek zagra w finale turnieju tenisowego w Toronto. Jej rywalką będzie Kazaszka Jelena Rybakina. Obie panie tej nocy rozegrały zacięte spotkanie półfinałowe. Polka pokonała Elinę Świtolinę z Ukrainy 6-3, 1-6 oraz 6-3. Ostatni raz najlepsza polska tenisistka w finale turnieju grała we wrześniu ubiegłego roku. Więcej o sukcesie Polki, która zafundowała kibicom nad ranem sporo emocji. Błażej Kulesza.
3: Do 3 razy sztuka, może powiedzieć Świątek, bo w tym sezonie dwukrotnie przegrywała z Ukrainką, a mecz w Toronto po pierwszym secie przestał się układać.
4: Elina zaczęła grać trochę lepiej i wykorzystała to, że ja też zaczęłam popełniać w drugim secie błędy, ale wiedziałam, że mogę się zresetować.
3: W trzeciej partii Polka przegrywała już 3-2 i od tego momentu grała już bezbłędnie. Wygrała 4 gemy z rzędu i ostatecznie cały mecz. Przed finałowym spotkaniem z Rybakiną nie zamierza niczego zmieniać w przygotowaniach.
4: To wiadomo, że trzeba tę rutynę kontynuować, ale na pewno będzie to ekscytujące i cieszę się, że jestem tu.
3: Świątek z Rybakiną grały ze sobą w ciągu ostatnich 5 lat aż 16 razy. Iga ma o 2 mecze wygrane więcej. Błażej Kulesza, TOK FM.
1: A finał Świątek-Rybakina rozpocznie się po północy polskiego czasu. Na kort w Toronto najpierw wyjdą jednak deblistki.
5: TOK 360, 10 minut po godzinie 12. Dzień dobry, mówi Paweł Sulik. Rozpoczynamy od tematu, który przykuł uwagę opinii publicznej. Bardzo smutna i tragiczna historia utonięcia 7,5-letniego chłopca w łódzkim akwaparku Fala. Łączymy się zgodnie z zapowiedzią z Markiem Hadajem, instruktorem wykładowcą WOPR, członkiem zarządu głównego WOPR, obecnie w okresie letnim koordynatorem ratowników na kąpielisku w Rowach. Dzień dobry.
6: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
5: Kiedy pan usłyszał o tym, że na basenie, gdzie utonął 7,5-letni chłopiec, była instruktorka, była początkująca, ale jednak stażystka, czyli kolejna osoba, ponadto jeszcze 2 ratowników WOPR, to ja wiem, że sytuacja mogła być bardzo, bardzo różna, ale utonęło dziecko i pierwsze pana myśli były jakie? Że to jest jednak system organizacji pracy? Czy da się w takich sytuacjach wykluczyć coś, co czasami się po prostu nieszczęśliwym wypadkiem. Jak pan to widzi? Proszę powiedzieć.
6: Przede wszystkim ogromna tragedia dla rodziców i myślę, że to jest takie najważniejsze w tym wszystkim, ale tragedia, której się nie da cofnąć, niestety, bo dziecko zmarło w szpitalu. Informacje, które pojawiały się w różnych mediach, są rozbieżne i tak jakby ja nie mam wielu szczegółów, detali, które by mogły wypowiedzieć się jednoznacznie. W związku z tym moja odpowiedź jest związana z newsami, które się pojawiają, w różnych są różne. Przede wszystkim, jeżeli mówimy o zajęciach grupowych na gdziekolwiek, czyli takie zajęcia powinny być zgłoszone do kuratorium i wtedy jest opiekun grupy do tego, który ma obowiązek nawiązać współpracę zgodnie z przepisami z ratownikami. To jest raz. Jeżeli druga wersja, która się pojawiała w mass mediach, że to nie były zajęcia grupowe zgłoszone do kuratorium, no to wtedy mamy do czynienia z zajęciami nauki pływania, gdzie osobą wiodącą w tym momencie, tak jak było, była instruktorka wraz z asystentką, stażystką, która prowadziła te zajęcia. Nad całością bezpieczeństwa czuwali ratownicy wodni. I tu moja wzmianka, prosiłbym, ponieważ nie wiem, ale może być krzywdzące określenie ratownicy WOPR. WOPR to jest Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, ogromna zrzeszająca kilkadziesiąt tysięcy ratowników stowarzyszenie, które od wielu, wielu lat szkoli ratowników. I to, czy to byli ratownicy WOPR, czy ratownicy wodni, to jest... aspekt bardzo ważny, tym bardziej, że nie bacząc na nasze doświadczenie, nasze, czyli Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, kilkadziesiąt lat doświadczeń, programów i wszystkiego, rozporządzenie MSW spłyciło szkolenie ratowników wodnych, uwaga, do 60 godzin zajęć. W związku z tym jest to żenujące, jak można w 60 godzin wyszkolić profesjonalistę, który ma odpowiadać za życie ludzkie.
5: Ale to zaraz, to proszę to rozumiem, tylko proszę to słuchaczom i słuchaczkom wytłumaczyć teraz. Czyli kiedy pan mówi o osobach, które są w WOPR-ze, to pan zakłada, że oni, że większość tych osób odpowiednio długo była szkolona i ma odpowiednie kompetencje i według pana zbyt liberalnie przepisy teraz mówią o ratownictwie w ogóle, tak? Dobrze zrozumiałem?
6: Tak, dokładnie tak. Rozporządzenie MSW z 2011 i 2012 roku spłyciło szkolenie ratownictwa wodnego do kilkudziesięciu godzin. A ponieważ w Polsce mamy ponad 120 podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa, w związku z tym Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe i ja, i wiele osób nie jest w stanie odpowiedzieć, kto, jak, gdzie szkoli. Zakładam, że wszyscy szkolą doskonale. Niemniej jednak jest to tylko kilkadziesiąt godzin w stosunku do 300 godzin, które były według dawnych programów. W związku z tym ta wiedza i umiejętności niektórych ratowników może być, wiedza zakładam, że jest super, bo tak zakładam, że wszyscy szkolą doskonale. Niemniej jednak pytanie cały czas pozostające otwarte, czy można w 60 godzin wykształcić zawodowego ratownika wodnego.
5: Świetnie, że pan to powiedział i pan to naświetlił. Proszę mi tylko powiedzieć jedno, że pan jest teraz przecież w Rowach, na kąpielisku, gdzie są setki, tysiące ludzi. A czy tam są takie sytuacje, że widzi pan, że właśnie osoby, które mają odpowiadać za bezpieczeństwo, pan ma podejrzenie, że nie mają odpowiednich kwalifikacji, odpowiedniego doświadczenia? Ma pan wrażenie, że takie rzeczy pan widzi tam, gdzie pan jest teraz?
6: Czasami się zdarza i dlatego przed przyjęciem do pracy, przed rozpoczęciem sezonu przeprowadzamy sprawdziany wstępne, żeby zobaczyć, co dany ratownik, który zgłosił swój akces zatrudnienia, szczególnie nad morzem, który jest bardzo ciężkim akwenem, czy ma dostatecznie dużo umiejętności, żeby postawić go na stanowisku. I zdarzały mi się sytuacje w ciągu kilkudziesięciu lat, a historia mojej pracy nad morzem jest sięga kilkanaście lat w Krynicy Morskiej, w Łebie, teraz kilka lat, prawie kilkanaście tu w ramach słupskiego WOPR-u, który jest gestorem w Rowach, że dziękowaliśmy pierwszego, drugiego dnia ratownikowi, żeby jednak wrócił do domu, bo nie spełnia wymaganych kryteriów, pomimo tego, że posiada dokument. Dokument, który poświadcza, że zdał egzamin państwowy.
5: Tak. Ale to byli członkowie WOPR-u, czy też właśnie z innych podmiotów?
6: Z innych podmiotów.
5: Aha. A w przypadku członków WOPR-u nie miał pan takich sytuacji, tak szczerze?
6: Nie miałem. Dlatego, że WOPR szkoli dalej swoją wewnętrzną ścieżką, czyli jest zgoda, że w naszym szkoleniu dla młodzieży mamy młodszego ratownika, kolejne szkolenia, kolejne, więc ten zapoznanie się z warunkami wodnymi do nabycie doświadczenia odbywa się w trakcie stażu, praktyk, tych stopni, które Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nam nie dopuściło, pomimo tego, że Światowa Organizacja uwzględniła nasze programy i jest na to zgoda, to Ministerstwo Spraw Wewnętrznych powiedziało, że nie zgadza się. Na to macie szkolić według programu kilkudziesięciu godzin.
5: Bardzo panu dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Marek Hada, instruktor wykładowca WOPR, członek zarządu głównego WOPR, obecnie koordynator ratowników na kąpielisku w Rowach, był z nami. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Do usłyszenia. A za kilka chwil będzie z nami Michał Kokot z Gazety Wyborczej, bo w Niemczech o deportacjach też się dyskutuje. Trochę w innym kontekście niż tu w Polsce. No i proszę państwa, chyba jest dla nas bardzo interesujące, jak w tej machinie biurokratyczno-urzędniczej te deportacje przebiegają albo nie przebiegają za naszą zachodnią granicą. O tym więcej już za parę minut.
7: Autopromocja.
8: Nazywam się Monika Góra, jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
9: Śmierć Julki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
8: Dlaczego Kurierzy Śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji Tok FM. Premiery we wtorki.
7: Autopromocja.
10: Reklama.
11: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
12: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Oszą, co zaplanuje, to kupuje.
13: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
14: W Media Ekspert wyprzedaż.

0: www.kinomediaexpert.pl.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
2: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko ₾99 za 1 kg, aż 67% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje. Jedynie $15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Kastorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
9: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 12.21, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Na wodach Zatoki Gdańskiej rozpoczęło się wodowanie ORP Wicher, pierwszej z trzech fregat budowanych w ramach programu Miecznik. Operacja zamyka kilkuetapowy cykl związany z chrztem okrętu. Transport ponad 140-metrowej jednostki był jednym z najbardziej wymagających przedsięwzięć w historii polskiego przemysłu okrętowego. Trwają wyłączenia prądu w Sewastopolu na okupowanym Krymie po ukraińskim ataku dronów na obiekty infrastruktury energetycznej, poinformowały lokalne władze okupacyjne. Było to kolejne w tym roku uderzenie Kijowa w krymską sieć energetyczną. Trwają prace nad przywróceniem dostaw energii w tym mieście, liczącym około 500 000 mieszkańców. Sekretarz stanu USA Marco Rubio poinformował o powołaniu w Departamencie Stanu specjalnego zespołu do spraw walki z tak zwaną turystyką porodową. W ciągu miesiąca cofnięto już ponad 600 wiz, podał tygodnik Newsweek. Departament Stanu nie ujawnił szczegółów dotyczących krajów, w których obywatele stracili wizę, ani organizacji objętych działaniami kontrolnymi.
12: TOK 360 i zgodnie z zapowiedzią jest z nami teraz Michał Kokot z Gazety Wyborczej. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: Chciałem, żeby opowiedział pan o sprawie, jak czytam w pana artykule, 500 obywateli z państw Bałkanów Zachodnich, którzy teoretycznie rzecz biorąc powinni zostać deportowani. Proszę powiedzieć, z jakiego powodu, czy to chodzi o przestępstwa, wykroczenia. Ale wydarzyło się tak w Niemczech, w Kolonii, że oni nie zostali deportowani. Proszę powiedzieć, dlaczego tak się stało i jak to jest opisywane przez niemieckie media?
13: No to jest rzeczywiście historia dość zaskakująca, bo właściwie do tej pory słyszano głównie w Niemczech o tym, że samorządy, które są odpowiedzialne za przyjęcie, utrzymanie uchodźców i ewentualne ich odesłanie lub wydanie decyzji o pozostawieniu w kraju, raczej były za tym, żeby tych migrantów mieć mniej, gdyż one obciążały lokalne kasy, a państwo nie płaciło zbyt dużo na ich utrzymanie. Tu mamy sytuację zupełnie odwrotną. To znaczy jest 500 migrantów z krajów Bałkanów Zachodnich, którzy z różnych powodów powinni być deportowani, ale nie mają dokumentów. Te powody to nie tylko przestępstwa, ale po prostu fakt, że no, nie dostały statusu osób, które wymagają ochrony międzynarodowej i nie kwalifikują się do tego, aby zostać objęte azylem. W związku z tym powinny kraj opuścić. Natomiast Urząd Miejski w Kolonii na wniosek Urzędu Starostwa Powiatowego w Północnej Odrzeni Westfalii nie chciał przyjąć pomocy z ich strony, ze strony urzędu i nie chciał wydania dokumentów zastępczych o podróży, ponieważ osoby te nie posiadały paszportów, uzasadniając to decyzją, że osoby te będą objęte programami socjalnymi i miasto będzie chciało, aby zostały one dłużej w kraju, zostały na stałe w kraju. To było kontrowersyjne o tyle, że wśród tych osób dziennikarz lokalnej gazety, który tą sprawę opisał, znalazł również 42-letniego Bośniaka, który w kraju jest od ponad dwóch dekad. Był notowany prawie 150 razy przez policję, dopuszczał się różnych przestępstw, oszustw, kradzieży. Jego żona również była notowana za kradzieże. On sam był skazywany dwukrotnie wyrokami w zawieszeniu, a cała rodzina wraz z ósemką dzieci pobiera miesięcznie do dzisiaj z kasy miasta około 7,5 tysiąca euro w postaci różnych zasiłków. Dla Niemców to jest ewidentny przykład na nie tylko nadużywanie gościnności, no ale też wyciąganie pieniędzy z kasy państwa. A więc to wszystko, co napędza AfD czy partie antysystemowe przeciwko partiom głównego nurtu i co powoduje, że Niemcy się coraz bardziej buntują. To jest najbardziej jaskrawy przykład. Ile osób wśród tych pół tysiąca jest, które popełniły ewentualne przestępstwa, dokładnie nie wiadomo.
12: No dobrze, ale to ma jeszcze, pan pisze w artykule, że to ma jeszcze bardzo ciekawy, nieoczywisty kontekst polityczny. Znaczy ten pierwszy podstawowy odruch, to jak wszędzie na świecie, to jest obwinić którąś z partii o to, że to jest kwestia jej rządów. Tutaj to nie jest takie oczywiste, tak?
13: Jest i nie jest. To znaczy próbuje się z tego w Niemczech zrobić w jakiś sposób też konflikt polityczny, ponieważ miastem rządzi socjaldemokrata od listopada, ale w zasadzie wcześniej tę decyzję miasto wydało za rządów wieloletniej burmistrzyni Henriette Reker, która jest bezpartyjna, ale popierana była przez chadeków i zielonych. Dzisiaj najgłośniej przeciwko tej decyzji kolonii protestują chadecy właśnie, którzy walczą z kolei, rywalizują o poparcie za AfD i chcą się pokazać jako ta partia, która walczy z nielegalną migracją. Natomiast wydaje mi się, że tutaj mamy do czynienia chyba z historią jeszcze trochę inną. To znaczy Kolonia w ogóle jest jednak miastem bardzo otwartym. To jest stolica niemieckiego karnawału i jest w dużym stopniu zamieszkana przez migrantów. Natomiast pamiętajmy też o tym, że te pół tysiąca osób, które zostały wymienione, to są ludzie, którzy mieszkają od blisko nawet niektórzy dekady, dwie dekady w mieście. Pewnie ich dzieci już dawno wrosły w tę kulturę, chodzą do szkół. Część z tych osób pewnie również niemała, podejrzewam, jednak chodzi do jakiejś pracy i płaci składki. Być może miasto uznało, że lepiej będzie jednak, aby te osoby pozostały w kraju, ponieważ już bardziej są zakorzenione z tą kulturą niemiecką niż z krajów, gdzie pochodzą. To się zazwyczaj tak właśnie dzieje. Z tego też powodu, zresztą niemieckie samorządy generalnie do niedawna jeszcze miały taką chęć przyjmowania uchodźców po tym 2015 roku i nawet gdy już Niemcy na szczeblu federalnym zarządziły blokadę, powiedziały, że więcej nie chcą przyjąć, znalazła się koalicja prawie 300 samorządowców, którzy powiedzieli, że jak najbardziej tych migrantów przyjmować będą. No później sytuacja zamknęła się oczywiście spod kontroli. W wielu przypadkach okazało się, że jest ich jednak za dużo, że te programy integracyjne nie przebiegają tak, jak powinny, że tych pieniędzy jest przede wszystkim za mało. Kolonia postanowiła inaczej. No i najwyraźniej ta decyzja zostanie utrzymana. Natomiast ten przypadek konkretny, o którym mówiliśmy, o tej rodzinie, która wyciągała te zasiłki socjalne i ma na koncie wyroki, jest obecnie przez urząd badany.
12: No tak, ale teraz pytanie, czy to jest kwestia opowiedzenia, jak to jest opowiadane w mediach niemieckich, czy to jest kwestia niedokładnego sprawdzania przez urzędników, w jakich warunkach ludzie funkcjonują, a i później egzekwowania potencjalnej decyzji o właśnie wydawaniu takich dokumentów podróżnych, czy o deportacji po prostu, czy to jest kwestia pewnego nastawienia polityki, na ile tutaj działa to coś, co daje, przynajmniej ta emocja, która daje w tylu miejscach w Niemczech AfD kapitalne paliwo pod takim transparentem, no obecna polityka migracyjna nie działa.
13: Zdecydowanie ma to kontekst polityczny i na pewno to daje właśnie paliwa AfD. zwłaszcza, że no, ten przypadek mi został wyjaśniony, ten właśnie szczególny tego człowieka, który tych przestępstw się miał dopuścić. Raczej jest to oceniane w kontekście właśnie przymykania oka na to, co niektórzy z migrantów robią i przede wszystkim też jest takie zagrożenie, o tym też niemiecka prasa pisała kilka dni temu, pisze też dzisiaj między innymi FAZ w komentarzu o tym, że cała ta sprawa pokazuje, że nieważne jakie regulacje zostaną ustalone na szczeblu federalnym, to i tak na końcu samorządy będą decydowały o tym, czy ci migranci mogą zostać, czy nie. I tak naprawdę te samorządy mogą wywrócić kompletnie tą politykę azylową, którą chce wprowadzić rząd. I to jest to niebezpieczeństwo również tej wolności, którą mają te samorządy w Niemczech, które decydują na własną rękę o tym, czy ludzie mogą zostać, czy też nie.
12: No tak, ale tylko pytanie, bo jeśli patrzę się na twarde liczby, a ja przed naszą rozmową sprawdziłem, no to rok za rokiem w Niemczech liczba deportacji wzrasta i to znacząco. Więc w zasadzie w ciągu kilku lat się podwoiła skutecznie. Więc pytanie, czy to oznacza, że AfD będzie mówiło, zobaczcie, oto źle pojęta polityka migracyjna przez samorządy będzie nawet rozmontowywała, tak, to myślenie, czy też AfD będzie mówiło, to nie chodzi o żadną politykę, to chodzi o to, że my po prostu musimy radykalnie zmienić wszystko, tak, na ile tak jakby niemiecka opinia publiczna jest gotowa na jakieś w takim razie radykalne rozwiązania, a nie tylko, nie wiem jak to nazwać, poprawianie systemu, jak pan czuje tą atmosferę, że naprawa jakichś detali administracyjnych.
13: Ja sądzę, że ta historia jest wielowątkowa, wielopoziomowa i inaczej niż w Polsce, gdzie byśmy centralnie pewien ten program rozwiązali. W Niemczech jednak jest ten poziom kompetencji właśnie na poszczególne szczeble administracyjne i to jest sytuacja trudna niestety, ponieważ Berlin nie może tak po prostu wskazać palcem i powiedzieć miastu kolonia tych ludzi po prostu trzeba odesłać i koniec. Bo zdecydowano jakiś czas temu jednak, że to samorządy mają na barkach ten problem związany z migrantami czy uchodźcami. Z drugiej strony ta ilość deportacji, o której pan mówi, ona jest związana głównie z tymi osobami, które dopuściły się przestępstw, napłynęły do kraju stosunkowo niedawno, głównie z takich krajów jak Syria, czy Afganistan, czy Irak. Paradoksalnie jednak właśnie w tej sytuacji z kolonii problem jest i prostszy, i trudniejszy politycznie dla tych, którzy tę decyzję podjęli, czyli dla miasta w kolonii. Ponieważ stosunkowo łatwo było tych ludzi deportować, te pół tysiąca osób z kolonii. Oni pochodzą z krajów tak zwanych bezpiecznych, czyli w zasadzie nie mieli żadnej możliwości dostania tego pobytu, żadnej możliwości dostania azylu i to jeszcze bardziej może pokazać też Niemcom i dać argumenty AfD na to, że ta polityka azylowa, która w Niemczech obowiązuje, kompletnie nie działa. Zwłaszcza, że wielu z nich i ten mężczyzna, ten Bośniak właśnie, o którym mówimy, już w momencie przybycia, w 2006 roku dostał decyzję odmowną, a mimo to pozwolono mu zostać, no i konsekwencje tego łatwo wypunktować teraz przez populistów.
12: No tak. Bardzo dziękuję za rozmowę. Michał Kokot z Gazety Wyborczej był z nami. A my teraz, proszę państwa, przenosimy się w zupełnie inne miejsce. Powinien być z nami już Artur Żak z Platformy Czarne Niebo. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, kłaniam się nisko ze Lwowa.
12: Chciałem pana zapytać, co oznacza wypowiedź ukraińskiego prezydenta, który bardzo dokładnie, wymieniając nazwy sprzętu i detalicznie opowiadając o ataku, mówił o wielkim, na rosyjski port, noworosyjsku, mówił o wielkim sukcesie, ale szczególnie coś, co jest uderzające, to właśnie to wymienianie po kolei sprzętu, który brał w tym wszystkim udział, że to była skomplikowana operacja, wiele różnych rodzajów broni zostało użytych. Czemu to zostało tak opowiedziane i czy to faktycznie, inaczej pana zapytam, na ile mamy oddzielić tą opowieść o tym sukcesie od tego, co faktycznie się wydarzyło, bo ktoś, kto jest laikiem, zwykłym zjadaczem chleba, może powiedzieć, no w głębi Rosji port zaatakowany, statki rosyjskie uszkodzone, no to chyba jest sukces, tak?
0: To znaczy niewątpliwie to jest sukces. Myślę, że dlatego prezydent Zełenski wymieniał tak szczegółowo środki napadu powietrznego, które użyła Ukraina przeciwko Federacji Rosyjskiej, ale także miejsca, cele wybrane trafień tych środków napadu, po to, żeby zwrócić uwagę opinii publicznej, przestrzeni informacyjnej. My się, panie redaktorze, już jako dziennikarze przyzwyczailiśmy do tego, że Ukraina codziennie atakuje cele na terenie Federacji Rosyjskiej. No Noworosyjsk był atakowany już wielokrotnie. Myślę, że tak naprawdę chyba za te ostatnie dwa lata było już co najmniej kilkanaście ataków mniejszych lub większych. Noworosjsk nie jest aż tak daleko oddalony od terenów kontrolowanych przez Ukrainę. Przecież były też ataki na Tiumień, która jest powyżej 1500 kilometrów. Były też uderzenia nawet w granicach 2000 kilometrów od granic ukraińskich. Niemniej jednak tutaj właśnie po to, żeby zwrócić uwagę, bo kiedyś my takie uderzenie komentowaliśmy jako dziennikarze nawet kilka dni po takim ukraińskim uderzeniu. Teraz niestety to w przestrzeni informacyjnej trochę się rozpłynęło. No i tutaj faktycznie było, sądząc po trafieniach, dwa takie najważniejsze miejsca ataku. Jedno jak najbardziej potwierdzone w 100%, bo Ukraina przyznała się, wzięła odpowiedzialność, czyli atak na flotę czarnomorską, bo pamiętamy, że z okupowanego Krymu Federacja Rosyjska przeniosła wszystkie okręty wojenne do Noworosyjska, a to dlatego, że były atakowane na Krymie w obawie przed stratą resztki tych okrętów przeniesiono do Noworosyjska. I tutaj trafiono między innymi fregatę, trafiono też okręt desantowy, duży okręt desantowy, korwety i jeszcze jakieś inne jednostki takie pomocnicze floty czarnomorskiej. I to ten legalny jak najbardziej cel. Ale kolejnym celem niepotwierdzonym, bo Ukraina nie brała odpowiedzialności, nie mamy 100% potwierdzenia, że to było celem, chociaż można domniemywać, że jednak tak, to jest port przyładunku zboża. Rosja jest jednym z największych eksporterów zboża na świecie i Noworosyjsk to jest jedno z głównych miejsc, przez które Rosja to zboże w świat wypuszcza. I tutaj dwa duże terminale, dwóch dużych, ogromnych holdingów, między innymi Dimetria Holding i NKHP. Każdy z nich około 8 milionów ton rocznie zboża przechodzi przez te terminale, więc to jest naprawdę ogromna ilość i dwa te terminale zostały uszkodzone według relacji rosyjskich, wstrzymały teraz przeładunek. Więc to jest symetryczna odpowiedź na odcinanie Ukrainy od pierwszych dni pełnoskalowej wojny.
12: Artur Żak, Platforma Czarne Niebo, bardzo dziękuję. A z nami jest już Patrycja Maciejewicz, bo za chwilę EKG, a w nim...
9: Dzień dobry. Dziś w EKG będziemy sprawdzać, jak mocno bije puls naszej gospodarki, ponieważ Główny Urząd Statystyczny podał dane o wzroście PKB w drugim kwartale i będziemy się zastanawiać, co za tym wzrostem stoi.
12: To w programie EKG. Gorąco Państwa zapraszamy, a po godzinie 13 po informacjach będzie z nami mecenas Mirosław Wróblewski i to jest temat, który pewnie wszystkich przyciągnie, a mianowicie Mirosław Wróblewski, czyli prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wrócimy do kwestii wycieku danych osobowych, to chyba największy w naszym kraju wyciek danych osobowych. Prawie 19 milionów osób zostało nim dotkniętych. Szczegóły po godzinie 13 w naszej rozmowie.
14: Reklama.
15: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
16: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
4: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
8: To niska cena.
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Klimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
11: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Marian, okazja jest.
13: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
12: Ale to mega okazja w Media Expert.
13: A nie, no to już wróciłem.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
15: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do piątku winogrona jasne na wagę 6,99 za kilogram oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
16: Codziennie niskie ceny.
17: Reklama.
18: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: 12:41, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Ponad 430 cywilów zginęło w lipcu w Ukrainie i ponad 2,5 tysiąca zostało rannych, poinformowała misja ONZ monitorująca przestrzeganie praw człowieka w tym państwie. Dodano, że bilans ofiar cywilnych wojny obronnej z Rosją był najwyższy od marca 2022 roku. W porównaniu z poprzednim miesiącem liczba zabitych cywilów wzrosła o ponad 30%. W Gdańsku rozpoczął się proces 32 osób oskarżonych o udział w grupie przestępczej działającej w gdańskim klubie nocnym. Zarzuty dotyczą m.in. czerpania korzyści z nierządu, handlu narkotykami i prania pieniędzy. Pierwszy dzień procesu poświęcono składaniu wyjaśnień przez Witalia O., uważanego przez śledczych za jedną z głównych postaci w grupie. Akt oskarżenia dotyczy działalności przestępczej prowadzonym w klubie nocnym Rosji. Urzędnicy ze Starostwa Powiatowego w Kłodzku wydali ostrzeżenie dla turystów i mieszkańców. Chodzi o niezidentyfikowane zwierzę z rodziny kotowatych w rejonie między Szczytną a Polanicą Zdrojem. Zaapelowali o zachowanie ostrożności podczas wędrówek po tamtejszych lasach. Według kobiety, która jako pierwsza zauważyła zwierzę, w lesie przebywa puma. Nie jest to jednak potwierdzona informacja.
20: Jest godzina 12:42, to jest południowe wydanie magazynu EKG. Patrycja Maciejewicz z tej strony. Zapraszam na rozmowę z panem Jarosławem Janeckim. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Towarzystwo Ekonomistów Polskich. Dzień dobry.
21: Dzień dobry.
20: Polska jest krajem, który podczas, na czas konfliktu w Zatoce Perskiej udało mu się przyspieszyć tempo wzrostu PKB. GUS podał dzisiaj, że ta nasza gospodarka wzrosła o 3,8%. W pierwszym kwartale to było 3,5, czyli nieznacznie albo symbolicznie lepiej, mamy taką poprawę. Czy to jest zaskoczenie?
0: No, możemy powiedzieć, że raczej nie, ponieważ mówimy tutaj o danych kwartalnych, a wcześniej mieliśmy dane miesięczne z gospodarki i jeżeli poskładamy te wszystkie elementy z danych miesięcznych, no to w sumie no, wychodzimy właśnie mniej więcej właśnie na tą dynamikę 3,8% w zależności od metody, jaką zastosujemy. Natomiast no, może pytanie jest takie, czy mogliśmy się takiej dynamiki spodziewać na początku roku, czy w pierwszym, drugim miesiącu tego roku. Wydaje mi się, że konsensus rynkowy oscylował właśnie wyraźnie powyżej, między 3,5 a 4% na cały rok. I stąd te dane za drugi kwartał nie powinny zaskakiwać. Oczywiście w trakcie roku czynniki, które wpływają na dynamikę wzrostu PKB są inne, czyli ten nacisk zmienia się od, no tutaj możemy już w zasadzie troszeczkę tak no, przypuszczać, co było przyczyną wzrostu dynamiki PKB w drugim kwartale, ale możemy powiedzieć, że przesuwa się ten ciężar z konsumpcji bardziej na inwestycje. Czyli ten czynnik inwestycji odgrywał w drugim kwartale większą rolę niż w pierwszym kwartale, a konsumpcja no, w tym przypadku trochę spowolniła.
20: Konsumpcja, czyli wydatki nasze codzienne, takie, tak, które z własnych pieniędzy, z własnych pensji wydajemy. Zazwyczaj jest to mocny silnik gospodarczy, dosyć stabilny. Inwestycje są drugim takim głównym silnikiem, na który patrzymy. Ten trochę bardziej się zmienia. Mamy taką sytuację, w której dynamika wzrostu płac trochę hamuje. Ona jest jeszcze wyższa niż to tempo wzrostu PKB i to jest dobry sygnał. Natomiast nie pożegnaliśmy się już z czasami, kiedy to było 10% czy więcej. Jest teraz to bardziej 5% rocznie. Co oznacza, że mniej jest tego paliwa do napędzania wydatków konsumpcyjnych?
0: No tak, zdecydowanie tak. I jeśli mówimy w ogóle o naszej konsumpcji gospodarstw domowych, no to w pierwszym kwartale widzieliśmy, że ta sprzedaż detaliczna, to już odnoszę się do danych miesięcznych, średnio w pierwszym kwartale ten wzrost w ujęciu rok do roku to był w okolicach 6%, a w drugim kwartale już był w okolicach 3,5%. Stąd widać to spowolnienie. No i tutaj możemy się zastanawiać, co mogło wpłynąć. Pani redaktor zasugerowała dynamikę płac. No tutaj być może również po części ciśnienie Ormus też miała wpływ, ponieważ wysokie ceny paliw spowodowały, że konsumenci być może byli mniej skłonni wydawać pieniądze na jakieś większe zakupy, bojąc się, że no, tutaj ten czynnik paliwa
20: coś jest się dosyć wydarzy. Istotny. Ceny tak. paliw same w sobie były regulowane i one były pod kontrolą i nie wspierały tego wzrostu cen, inflacji i tak dalej. Akurat to nas jakoś bardzo mocno nie bolało, ale oczywiście ceny paliw detalicznych to zupełnie co innego niż ceny dla wszystkich innych odbiorców, co mogło wpływać jakoś tak ogólnie studząco na ten zapał.
0: Ja sądzę, że konsumenci tak czy inaczej czytają jednak prasę, czy słyszą, co, jakie informacje napływają z mediów. I tutaj ta niepewność była no, na podwyższonym poziomie i stąd no, rzeczywiście konsumpcja jest tym czynnikiem w dalszym ciągu kluczowym dla wzrostu gospodarczego. Natomiast zaobserwowaliśmy w drugim kwartale wysoki wzrost zamówień krajowych. I to już świadczyło o tym, że między innymi to był jeden z tych czynników, który no, może świadczyć o tym, że dynamika inwestycji rzeczywiście przyspieszyła. Ja sądzę, że pod koniec sierpnia, na koniec sierpnia, kiedy zobaczymy już szczegółowe dane o komponentach wzrostu dynamiki PKB, zobaczymy dynamikę inwestycji wyraźnie powyżej 7%.
20: inwestycje są szczególnie cenne z punktu widzenia trwałości wzrostu i takiego solidnych podstaw. No bo to jest inwestycja, to jest coś na dłużej niż tylko na chwilowe spożycie, konsumpcję. Mamy kilka czynników, które stoją za tym, że inwestycji może być więcej. Możemy je omówić teraz?
0: No tak, to jest... Przede wszystkim to są wydatki rządowe, dzisiaj budżetowe, między innymi te związane z programem SAFE, ale to jest na pewno znaczna część tego przyspieszenia, które zobaczymy. No musimy pamiętać o dużych inwestycjach infrastrukturalnych, które tak czy inaczej one wpływają w trakcie roku, a w momencie, kiedy te inwestycje ruszają, czy też w niektórych segmentach rynku również się kończą w okresie letnim, no to one wchodzą do statystyki i je możemy zaobserwować. Jeśli chodzi o inwestycje przedsiębiorstwa, tutaj no, jest pewnego rodzaju no, problem, ponieważ w ostatnich kwartałach przedsiębiorcy raczej powstrzymywali się przed tymi decyzjami takimi kluczowymi, jeśli chodzi o większe inwestycje. Natomiast wydaje mi się, że tutaj środki, wykorzystanie środków z Unii Europejskiej w pewien sposób pomogło przedsiębiorcom no, podjąć te decyzje o tym, żeby jednak inwestować, więc te inwestycje są po prostu finansowane częściowo również i ze środków europejskich.
20: Czy firmy, pomijając ten aspekt, że są pieniądze europejskie, że jest KPO, że jest SAFE, czy dla firm takich prywatnych samo w sobie teraz jest dobry czas na inwestowanie? To jest dobry moment?
0: Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, w jaki sposób te inwestycje są finansowane, a zazwyczaj około 50-60% inwestycji to jest finansowanych z kredytu, więc przedsiębiorstwo oczywiście wykłada własne środki, ale w dalszym ciągu znaczna część to pochodzi z kredytu, więc w tym przypadku koszt kredytu na pewno ma duże znaczenie. No i teraz, jeżeli przyjrzymy się, na jakim poziomie są stopy procentowe w Polsce, no to możemy oczekiwać, czy też powiedzieć wprost, że ten koszt finansowania inwestycji jest w tym momencie no prawdopodobnie najniższy, tak? Być może, tak?
20: W sensie najniższy?
0: Najniższy, że już no, po prostu bardziej niżej nie zejdziemy, tak? Więc tutaj możliwości finansowania w tym przypadku różnych inwestycji są spore. Oczywiście jest pytanie, w których sektorach te inwestycje się będą pojawiać, no bo zazwyczaj mówimy tutaj o na przykład o sektorze budowlanym, gdzie rzeczywiście te inwestycje się pojawiają. Widzimy duże zainteresowaniem kredytem konsumenckim, czy też kredytem na zakup nieruchomości, więc tutaj to też jest jakiś czynnik, który jeżeli przedsiębiorcy to obserwują, no to wtedy mogą podjąć tę decyzję o tym, żeby akurat w sektorze budowlanym podejmować jakieś inwestycje. Natomiast ja jeszcze tutaj zwrócił uwagę na troszeczkę inny aspekt tego, co aktualnie obserwujemy. Być może to akurat nie jest czynnik kluczowy dzisiaj dla całej gospodarki. Natomiast pamiętajmy o tym, że przeżywamy okres rewolucji informatycznej. I tutaj pojawia się mnóstwo nowych narzędzi, które mogą wspomagać przedsiębiorców. Nowe technologie, myślę o nowych technologiach. I być może też i tutaj jest pole do tego, aby podejmować wysiłek inwestycji i być może niektórzy przedsiębiorcy właśnie też i o tym myślą.
20: W tej pana wypowiedzi na temat klimatu, warunków do inwestowania zawarta była też pewna informacja dla wszystkich innych osób, które może nie są przedsiębiorcami i może nie myślą o tym, żeby rozwijać firmę poprzez inwestycje. Powiedział pan, że jeśli chodzi o koszt kredytu, taniej nie będzie. W sensie, rozumiem, nie spodziewa się pan obniżek stóp procentowych, czyli kosztu kredytu także dla konsumentów.
0: No, obserwujemy tutaj oczywiście to, o czym mówi Bank Centralny i jakie informacje napływają od członków Rady Polityki Pieniężnej. I to, co słyszeliśmy na lipcowym posiedzeniu, uprawniałoby nas do tego, żeby jeszcze myśleć o jednej obniżce stóp procentowych, czyli z 3,75 do 3,50. Natomiast powiem tak, te dane, które dzisiaj obserwujemy, one są praktycznie dokładnie zgodne z tym, co widzieliśmy w raporcie o inflacji. Tutaj nic nie zmieniło się takiego, co by zaskoczyło negatywnie z punktu widzenia procesów inflacyjnych czy też aktywności gospodarczej. Średnia dynamika inflacji oczekiwana przez Bank Centralny w trzecim kwartale to było 3% i teraz widzimy rzeczywiście, że ta inflacja w okolicach 3% rzeczywiście jest. Jeśli chodzi o dynamikę PKB, również i Bank Centralny oczekiwał 3,8%, więc tutaj w drugim kwartale. Więc nie ma jakichś takich czynników, które by no, w sposób taki zdecydowany no, pokazywały, że jakaś sytuacja się uległa zmianie i że należy podejmować decyzję o zmianach stóp procentowych. Natomiast to, co może nas trochę niepokoić, to to, że no, w ostatnim już miesiącu, czy w lipcu, i bo ten podstawowym takim czynnikiem, który decydował o wyższej inflacji, to były ceny paliw, że być może będzie tak, że w kolejnych miesiącach zobaczymy zupełnie no, inny obraz, jeśli chodzi o procesy cenowe, więc to może, myślę to tutaj o takim no, zamykaniu się przestrzeni do zmian stóp procentowych, do redukcji stóp procentowych. No ale na to pewnie przyjdzie nam jeszcze troszeczkę poczekać miesiąc, dwa i wtedy przekonamy się, czy rzeczywiście tak jest.
20: Na koniec chciałam pana zapytać o prognozę na resztę roku. Ile wyniesie wzrost gospodarczy w całym roku? Jak widzę prognozy, które mówią o tym, że będzie to mniej niż 3,5%, to by oznaczało, że druga połowa roku by musiała być wyraźnie, nie chcę powiedzieć słabsza, może powiedzmy wolniej ten wzrost by się przedstawiał.
0: I tutaj nie sądzę. Ja tutaj akurat uważam, że będzie odwrotnie. To znaczy ta dynamika w okolicach 3,8% powinna być...
20: Uda się utrzymać.
0: Uda się utrzymać. Sądzę, że na koniec roku, za cały rok powinniśmy mieć dynamikę PKB w okolicach 3,7-3,8. To jest coś, od czego powinniśmy oczekiwać. Natomiast tym głównym czynnikiem wzrostu aktywności gospodarczej w tym roku, to będzie oczywiście popyt krajowy, który powinien, jego dynamika powinna wynieść około 4,5%, natomiast te inwestycje będą tym drugim czynnikiem i tutaj spodziewam się, że to będzie wzrost w okolicach 7%. Także z punktu widzenia tego, co my tutaj w kraju obserwujemy, możemy być zadowoleni, bo to rzeczywiście jest dobry wynik. Natomiast duży znak zapytania jest oczywiście o przyszłość, co będzie się działo w przyszłym roku. Natomiast te prognozy, o których mówię, one no, różnią się dosyć znacząco od tego, co oczekują instytucje międzynarodowe. I wydaje mi się, że tutaj tam są pesymiści jednak.
20: Jest jakieś napięcie.
0: Tak, ponieważ OECD oczekuje 3% wzrostu w całym tym roku dla Polski, co wydaje mi się jakimś dużym nieporozumieniem. Komisja Europejska 3,5%, więc jest też stosunkowo ostrożna. Także no, tutaj na ten moment tych zagrożeń nie widać.
20: Dziękuję serdecznie. Pan dr Jarosław Janecki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Towarzystwo Ekonomistów Polskich był naszym gościem. Dziękuję. To wszystko w południowej odsłonie EKG, kolejna o 14.40. Zapraszam już Państwa na nią. A teraz informacje, po nich kontynuacja TOK 360, który zaczniemy od rozmowy z prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Patrycja Maciejusz, do usłyszenia. Reklama.

0: Panele laminowane AC4 7 mm Barellan już za 24,90 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Clinea Forte. Suplement diety Clinea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Clinea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Clinea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
2: Słyszycie ten szept? Głęboko pod ziemią w kopalni soli Wieliczka ożywają legendy. Odkryjcie z dziećmi sekret cudownego pierścienia świętej Kingi i stańcie oko w oko z przyjaznym skarbnikiem. Ruszcie rodzinnym szlakiem śladami legend. To interaktywna wędrówka pełna zadań i zagadek dla małych odkrywców. Światowe dziedzictwo UNESCO czeka. W te wakacje podarujcie dzieciom magię podziemnej przygody. Kupcie bilety online na sklep.kopalnia.pl i przeżyjcie to razem.
3: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
4: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
3: Pamiętałem o wszystkim.
4: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
3: Dokładnie, kochanie.
4: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
3: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
4: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
5: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
6: Asfalt się skończył? Dla Subaru Crosstreka to żaden problem. Legendarny, stały napęd na wszystkie koła. Układ hybrydowy Subaru e-Boxer. Prześwit 22 cm sprawią, że dotrzesz tam, gdzie inni nie mogą. Prowadź swój biznes bez ograniczeń. Teraz Subaru Crosstrek dostępny w atrakcyjnym najmie. Szczegóły propozycji najmu dla przedsiębiorców znajdziesz u najbliższego dealera. dealerzy.subaru.pl.
7: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
8: Nie widzę żadnych słabych stron.
7: Od środy w Kauflandzie masło ekstra łaciate 2,99 przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
9: Boli, swędzi,
10: piecze, a do tego nawraca.
11: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Reklama.
13: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Będzie można sprawdzić, czy nasze dane wyciekły wśród danych 19 milionów pacjentów. Od tego zaczynamy. Upały dają się we znaki w Europie. Rumunia wyłącza swoją jedyną elektrownię atomową. Rumia będzie miała nowy urząd miasta i o tym więcej za chwilę. Minęła 13. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje do KFM. Na rządowej domenie Bezpieczne dane będzie można sprawdzić, czy informacje o naszym zdrowiu znajdują się w grupie danych 19 milionów pacjentów, które wyciekły z prywatnej platformy MyDoktor. Ministerstwo Cyfryzacji musi jednak najpierw w bezpieczny sposób pozyskać dane, do których dostęp przejęli przestępcy. Resort i rządowe agencje radzą, by w urzędzie bądź w aplikacji mObywatel zastrzec numer PESEL. Benedykt O'Connor.
15: Wykradzione dane nie zostały udostępnione na rynku, mówi wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
16: Teraz trwają prace nad tym, żebyśmy zgodnie z prawem wydobyli te dane, które były w firmie przetwarzającej, mogli je bezpiecznie włożyć do systemów państwowych, gdzie obywatele będą mogli potwierdzać, czy to nie były ich dane.
15: By zwiększyć bezpieczeństwo danych, powinniśmy zastrzec numer PESEL, mówi ekspertka do spraw cyberbezpieczeństwa NASK Iwona Pruszyńska.
17: Możemy to zrobić łatwo, na przykład w aplikacji mObywatel. Z dużą ostrożnością powinniśmy podchodzić do telefonów, wiadomości czy SMS-ów, w których ktoś wywiera na nas presję działania.
15: W ataku wykradziono numery PESEL.

0: wesprzeć udział rosyjskich służb.
1: Uważam, że on jest dzisiaj idealnym obiektem do werbunku z punktu widzenia rosyjskich służb.
2: Bo jest w dramatycznej sytuacji.
1: Jego właściwie chyba nawet nie trzeba werbować, no bo on po prostu uciekł z Polski, jest zbiegiem, grozi mu 15 lub 25 lat więzienia.
0: Romanowski jest poszukiwany w związku z podejrzeniami o nieprawidłowości w zarządzaniu Funduszem Sprawiedliwości. W związku z rekordowo niskim poziomem Dunaju, Rumunia rozpoczęła całkowite wyłączanie swojej jedynej elektrowni atomowej. Rzeka jest wykorzystywana do chłodzenia obiektu. O czym więcej teraz. Tomasz Orchowski.
3: Rumunii już w zeszłym miesiącu wyłączyli jeden z dwóch reaktorów swojej elektrowni atomowej, która wytwarza 20% elektryczności kraju. Bardzo niski poziom wody w Dunaju to skutek fali upału. Wysokie temperatury w Europie nie odpuszczają. Dzisiaj, jak wylicza AFP, ponad 30-stopniowych upałów doświadczy ponad 135 milionów ludzi na naszym kontynencie, w szczególności we Francji, Włoszech, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Ponad 30 stopni będzie na terenach zamieszkanych przez mniej więcej 340 milionów ludzi, czyli odczuje je 3 na 5 mieszkańców Europy. Tomasz Orchowski, TOK FM.
0: Rusza kolejna fala remontów za pieniądze z KPO. 500 szkół i przedszkoli w Polsce. Przeszło już termomodernizację. Rządowy program obejmie w najbliższych miesiącach następne 500 000. Rząd na ten cel wyda z unijnych środków ponad 2 miliardy złotych i chce je wydać do końca kadencji. Resort klimatu podkreśla, że to realne oszczędności dla samorządów, ale też zabezpieczenie uczniów i nauczycieli na wypadek fal upałów. Mówi ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska.
4: To jest nie tylko zapewnienie ciepła w tych szkołach, w klasach, oddziałach, ale także zapewnienie chłodu dzieciom w trakcie letnich zajęć w upalne dni. Rolety przeciwsłoneczne, styropian na ścianie sprawia, że tego typu obiekty dużo wolniej się nagrzewają.
0: Najwięcej prac wykonano na Mazowszu, w Wielkopolsce, na Śląsku i Świętokrzyskiem. Kolejne remonty ruszą od października. 85 milionów złotych będzie kosztowała z kolei budowa nowej siedziby Urzędu Miasta Rumi na Pomorzu. Co ciekawe, niemały wydatek, który pójdzie na urzędników, nie budzi zastrzeżeń mieszkańców, a wręcz przeciwnie. Spotyka się z dużym poparciem i wyrazami ulgi, bo obecna siedziba, delikatnie mówiąc, chluby miastu nie przynosi. Paweł Radzewicz.
5: Administracja 50-tysięcznego miasta mieści się w czymś, co śmiało można nazwać barakiem.
6: Średnia wizytówka. Tragedia. To jest po prostu porażka.
7: To wybożeniało.
8: Od kilku 10 lat nie zachwyca, także czekamy na zmianę.
9: Tak, mieszkańcy się wstydzą za obecny urząd miasta.
5: Uśmiecha się kwaśno burmistrz Rumi Michał Pasieczny, dodając, że wpływa to nie tylko na wizerunek.
9: Pękliśmy w szwach, pracownicy są stłamszeni w ciasnych pomieszczeniach, efektywność jest znacznie gorsza.
5: Na szczęście budowa nowej siedziby jest coraz bliżej.
9: Rozstrzygnęliśmy przetarg, budowa nowego urzędu miasta i realizacja fajnej przestrzeni na poziomie zero dla mieszkańców, żeby to była taka funkcja centrotwórcza.
5: Wytęskniona przez wszystkich przeprowadzka powinna nastąpić za 3 lata. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz, TOK FM.
0: A informacje w TOK FM ponownie o 13.20. Dziś na zachodzie 26 stopni, tam jest najcieplej. Najchłodniej w okolicach Suwałki Zakopanego 20. Sporo słońca w całej Polsce.
10: Zgodnie z zapowiedzią z nami jest teraz mecenas Mirosław Wróblewski, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
10: No, większa część ludzi w Polsce została zelektryzowana informacją, że oto hakerzy skradli dane medyczne pacjentów kilkunastu tysięcy przychodni i gabinetów, które korzystają z aplikacji My Doctor. Z pana perspektywy, ta sytuacja jakby była opisywana? Pan mówi o incydencie, pan mówi o kryzysie. Jak pan by to opisał, to co się stało?
11: Oczywiście w kategoriach cyberbezpieczeństwa to jest bardzo poważny incydent. W kategoriach prawa ochrony danych osobowych to na pewno jest naruszenie ochrony danych osobowych, które może skutkować bardzo poważnymi, wysokimi ryzykami dla osób fizycznych. Natomiast oczywiście ogólnie rzecz biorąc mamy do czynienia z bardzo szerokim wyciekiem danych, poza przypadkiem nielegalnego przekazania parę lat temu w ramach tak zwanych wyborów korespondencyjnych tych danych wszystkich dorosłych Polaków, to chyba o skalę

0: zdarzenie, które niestety ilością osób, które zostały dotknięte, porównywalne w moim przekonaniu, no z uwagi na jednak te ryzyka, że nie wiemy o tym, do kogo to trafiły te dane, w jaki sposób one mogą być wykorzystywane. No sytuacja jest rzeczywiście poważna i tutaj doceniam te wszystkie działania podejmowane przez pana wicepremiera ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego, który bardzo jasno od wczoraj, czy od kilku dni komunikuje okoliczności tego zdarzenia.
1: No tak, ale zgodnie z zasadami to powinno być tak, że te komunikaty są proste, jasne, jednoznaczne i uspokajające. No ale informacja, przynajmniej przedrukowana przez Gazetę Wyborczą, że w bazie bezpieczne dane można już zapoznać się z informacjami, czy nasze dane tam są. Okazuje się, że nawet teraz, kiedy wchodzę na tą bazę bezpieczne dane, to nadal nie, jeszcze tam nie ma tych danych. Tutaj chyba komunikacja powinna być lepsza, nie sądzi pan?
0: No i tutaj w tym zakresie trzeba powiedzieć, że podstawowe obowiązki jednak z perspektywy ochrony danych osobowych, no, sytuacja jest o tyle skomplikowana, że spoczywają na administratorach. To znaczy niestety tak jest sporządzone prawo europejskie, że w tych sytuacjach, bym powiedział, masowych, no ta odpowiedzialność jest rozłożona na wiele podmiotów, to znaczy wszystkich administratorów te, którzy mają informować bezpośrednio osoby, które zostały tym dotknięte, a więc te placówki medyczne. Natomiast z perspektywy rzeczywiście krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, no sytuacja wygląda tak, że rzeczywiście powinien ten portal zawierać tego typu informacje. I tutaj od razu powiem, że są to osobne przepisy, którym prawo ochrony danych osobowych w żadnej mierze się nie sprzeciwia i nie jest żadną przeszkodą do przekazywania w tym zakresie danych.
1: Ale natomiast przepraszam, ale to proszę, bardzo przepraszam, proszę to powiedzieć prościej. To chodzi o to, że na stronie bezpiecznedane.gov.pl z pana perspektywy te dane już powinny być? Tak, Polak, Polka powinni tam już wejść i już się dowiedzieć, czy ich dane zostały wykradzione?
0: To jest odpowiedzialność przede wszystkim podmiotu przetwarzającego. Niestety to jest kwestia firmy, która rzeczywiście obsługiwała te wszystkich administratorów, czyli wszystkie placówki medyczne. I to ta firma powinna przekazać te dane. A więc no to jest przede wszystkim kwestia, no tak, żebym powiedział, postępowania i odpowiedzialności tegoż podmiotu.
1: A z pana perspektywy jako prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, to taka osoba, która usłyszała wczoraj albo dzisiaj o wykradzeniu tych danych, czy taka osoba, która pomyśla, ojejku, to mnie również dotyczy, to czego powinna się najbardziej obawiać teraz w tej sytuacji? Że co, ktoś po prostu weźmie kredyt na moje dane albo nie wiem?
0: No niestety te ryzyka istnieją. Jeżeli chodzi o kredyt, te ryzyka są znacznie mniejsze, ponieważ przepisy bankowe są bardzo ścisłe i zakres danych, które tam są danymi medycznymi, no zakładam, że nie są jednak przydatnymi do wzięcia kredytu, ale mogą być inne dane, łącznie z numerem PESEL, które rzeczywiście takie ryzyko zwiększają. Natomiast no, ryzyko zaciągnięcia jakichś pożyczek, jakichś innych zobowiązań finansowych rzeczywiście istnieje. I tutaj od razu powiedzmy sobie, co należy zrobić. To, o czym mówi minister cyfryzacji, to jest to narzędzie, które my dysponujemy w Polsce, ono jest skuteczne, znaczy zastrzeżenie numeru PESEL. I ono jest możliwe błyskawicznie tak, że poprzez naszego obywatela, poprzez różne narzędzia, które mamy w internecie, przez naszą bankowość elektroniczną, aż poprzez wizytę w urzędzie. I robi się to rzeczywiście szybko, to nie utrudnia nam życia, bo jeżeli chcemy coś zrealizować, do czego jest potrzebne, żeby ten numer nie był zastrzeżony, to możemy to zrobić błyskawicznie, odczytać ten numer nawet na kilkanaście minut, mamy z powrotem zastrzeżenie i to jest rzecz, którą rzeczywiście powinniśmy wszyscy zrobić prewencyjnie. Prewencyjnie nie tylko i wyłącznie osoby, które podejrzewają, że mogły zostać dotknięte, ale generalnie jest to bardzo dobre narzędzie, które chroni nasze dane osobowe, naszą prywatność, ale pośrednio także właśnie interesy finansowe.
1: Dobrze, a teraz gdyby traktować, chociaż to zabrzmi fatalnie, ale muszę pana o to zapytać, gdyby traktować to ten incydent, największy, jak pan mówi, od czasu wyborów kopertowych, ten incydent jako swoistą lekcję i nauczkę, to oprócz zastrzeżenia swojego numeru PESEL-u w aplikacji mObywatel, to czy teraz pan by zalecał jeszcze jakieś kroki związane z udostępnianiem swoich danych, niekoniecznie firmom, które akurat zajmują się zdrowiem, nie wiem, dowolnym firmom, czy pan by zwracał uwagę słuchaczy i słuchaczek na to, żebyśmy wnikliwie czytali, kto jest administratorem, jaką odpowiedzialność ponosi i na ile zresztą nasza wiedza i kompetencja jest tu wystarczająca, powiedzmy sobie szczerze. Jak pan to widzi?
0: Absolutnie tak. To jest rzecz, o której cały czas przypominamy, o której przypominam. Zamieściliśmy komunikat o tym przypominający i dobrze, że państwo też o tym mówicie. Wstrzemięźliwość i powściągliwość w udostępnianiu, przekazywaniu danych, nawet powiedziałbym tak, element podejrzliwości, zachowanie takiej rewolucyjnej czujności w ochronie naszych danych osobowych jest dzisiaj po prostu potrzebne. Przestępczość przeniosła się do sfery internetowej, przeniosła się do telekomunikacji i dlatego, bym powiedział, na ulicach może jest bezpieczniej, bo ta przestępczość jest po prostu w świecie cyfrowym. Poluje się na nasze dane. Oczywiście łatwiej jest, jak te dane są zgromadzone w jednym miejscu i się na nie poluje, ale no stąd też wdrożenie tej przepisów o cyberbezpieczeństwie jest dzisiaj rzeczą kluczowym. To, że mamy w istocie kilka lat opóźnienia, no to niestety jest trochę dziedzictwo, bym powiedział, jeszcze poprzedniego parlamentu.
1: Tak, tylko proszę powiedzieć słuchaczom i słuchaczkom teraz, jak wdrożenie tych przepisów o cyberbezpieczeństwie, w jaki sposób i w jaki sposób ono by uniemożliwiło ten incydent, od którego zaczęliśmy rozmowę?
0: Pewnie nigdy nie będzie tak, że to nie uniemożliwi w 100%, ale zmniejszy ryzyko i zminimalizuje do rozsądnych granic, bo my nie wiemy, co do końca się jeszcze stało. To będzie przedmiotem badania instytucji. Ja nie ukrywam, że także Urzędu Ochrony Danych Osobowych podjąłem decyzję, że taka kontrola w podmiocie przetwarzającym u tego procesora nastąpi także ze strony Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Te ustalenia służb, ustalenia nasze posłużą do oceny, co się stało, bo być może rzeczywiście to był taki atak, któremu nie można było racjonalnie przewidzieć, ale być może popełniono jakieś błędy, być może w systemie były luki. Wymagania związane z cyberbezpieczeństwem, one sprzyjają podnoszeniu bezpieczeństwa ochrony naszych danych osobowych i w tym zakresie dlatego no, są kluczowe.
1: Ale na samym końcu muszę pana o to zapytać, a to razem z prokuraturą państwo będą to postępowanie prowadzili, czy to jest zupełnie osobna procedura, którą prowadzi UODO?
0: To jest osobna procedura, to jest postępowanie administracyjne, prokuratura będzie prowadziła czynności związane przede wszystkim zapewne z wykryciem sprawców, jeżeli chodzi o postępowanie karne. Nas interesuje ochrona danych osobowych, perspektywa przygotowania właściwego organizacji, w tym przypadku przede wszystkim podmiotu przetwarzającego. Natomiast nie ukrywam, że ja wiem, że sytuacja w sektorze medycznym nie jest idealna, mówiąc bardzo grzecznie, ponieważ od 2 lat, od początku mojej kadencji, uczyniłem kontrolę w podmiotach medycznych kluczowymi sektorowymi kontrolami Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Stąd też bardzo duże kary niestety, które spadają na te podmioty, na różnego rodzaju podmioty lecznicze.
1: Przepraszam bardzo, ale proszę powiedzieć, tylko uściślić, bo to słuchacze...
0: Takie kary będą...
1: Pewnie słuchaczy i słuchaczki interesuje, czy ta konkretna aplikacja i ta firma, która stała się celem ataku hakerów, ona też była kontrolowana przez państwa?
0: Z tego, co wiem, nie, no ale takich podmiotów jest ogromna ilość. Natomiast oczywiście zasoby urzędu no, pozwalają, bym powiedział, na kontrolę poszczególnych jednostek. No pewnie zajęłoby to kilka dekad, żeby skontrolować wszystkie jednostki. Natomiast oczywiście odbywa się to na poziomie analizy ryzyka, analizy skarg, która dociera do was od obywateli, ale także naruszeń, które są zgłaszane przez administratorów. Tutaj przypomnijmy, że no właśnie, w pewnym stopniu no, ucierpieli także administratorzy.
1: Tak, panie mecenasie, musimy kończyć powoli naszą rozmowę. Bardzo chciałem panu podziękować. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Mecenas Mirosław Wróblewski, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kończąc, proszę państwa, jeśli państwo otrzymali informację, że trzeba wejść na stronę bezpiecznedane.gov.pl, to przypominam, że nadal danych z wycieku w firmie MyDoctor z tej aplikacji te dane jeszcze na tę stronę nie trafiły. I wiemy, że kiedy tylko trafią, no to będziemy o tym po prostu państwa informowali, że państwo mogą tam sprawdzić, czy to państwa również dotyczy. Za chwilę będzie z nami profesor Konrad Pawłowski z Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, bo czas na nasz cykl odwiedzin w bardzo nieoczywistych krajów.
2: Autopromocja.
3: To nieprawda, że nie ma darmowej wody w restauracjach. Trzeba tylko zaszczekać.
4: Akurat ta nasza pierwsza elektrownia będzie dość wyjątkowa.
3: To nie jest tak, że wszystkie banki jak jeden mąż nagle po prostu przykręcają kurek i mówią koniec z tym kredytem.
4: To jest doskonała okazja dla wszystkich producentów różnego rodzaju broni na świecie, żeby sprzedawać nam różne rzeczy jak najdrożej.
5: To jest podcast EKG+. W każdy piątek rozmawiamy o gospodarce i naszych, waszych pieniądzach. Podcast EKG+ w aplikacji Tok FM i na Tok FM.pl, w Spotify, w Apple Podcast. Obserwujcie, oceniajcie.
4: Narzekajcie.
5: Chwalcie.
3: Znowu nic nie wymyśliłam.
5: Bądźcie z nami.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
8: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
9: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
10: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
11: Lidl, to się opłaca.
12: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
13: Nie widzę żadnych słabych stron.
12: Od środy w Kauflandzie artykuły szkolne, kup 4 z Kaufland Card Extra, 4 najtańsze gratis, 8 na osobę. Nie dotyczy papieru ksero i plecaków. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5 litrowych, 9,54. Kaufland.
6: Reklama.
14: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 13.21, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Rafineria ropy naftowej w Orsku przy rosyjskiej granicy z Kazachstanem całkowicie wstrzymała działalność po ukraińskim ataku na ten obiekt. Lokalne władze informują, że naprawa może potrwać nawet pół roku. Jak przekazano w komunikacie, uszkodzony sprzęt jest importowany, a ze względu na sankcje czas naprawy znacznie się wydłuży. Region przygotowuje się na najgorszy scenariusz i będzie musiał polegać na dostawach paliwa sprowadzanych ich z zewnątrz. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowała o wykryciu 14-osobowej siatki rosyjskiego wywiadu wojskowego. Miała ona zbierać informacje o miejscach stacjonowania samolotów F-16 i Mirage 2000. Dane te mogły służyć Rosji do planowania ataków rakietowych na ukraińskie lotniska. Według SBU członkowie siatki mieszkali w różnych regionach Ukrainy i mieli fotografować lotniska wojskowe, samoloty, ich załogi oraz personel techniczny. Zbierali również informacje o godzinach startów i lądowań maszyn. Prokuratura w Radomsku wycofała akt oskarżenia przeciwko lokalnemu działaczowi PSL, który na portalu społecznościowym miał znieważyć prezydenta Karola Nawrockiego i jego małżonkę. Para prezydencka ma 14 dni na decyzję, czy będzie występować w roli oskarżyciela posiłkowego. Sprawa dotyczy opublikowania przez radnego grafiki nawiązującej do postaci Shreka, bohatera popularnego filmu animowanego. Mężczyzna zamieścił przerobione zdjęcie Marty Nawrockiej w roli księżniczki z komentarzem: a Szereg gdzie? Minionej doby funkcjonariusze nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej zatrzymali 4 Ukraińców i Białorusina. Według ustaleń służb mieli oni zagrażać bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu w Polsce. Osoby te dopuściły się różnych przestępstw, chodzi m.in. o ignorowanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów, pranie brudnych pieniędzy czy posiadanie narkotyków. Wszystkim wydano decyzję o natychmiastowym powrocie do ich krajów, otrzymali też zakazy wjazdu do strefy Schengen. Polska ma w końcu upragniony medal na Mistrzostwach Europy w pływaniu. Brąz wywalczyła 22-letnia Justyna Kozan, mieszkająca na stałe w Stanach Zjednoczonych. Zajęła ona 3. miejsce w wyścigu na 400 metrów stylem zmiennym. Mimo że do finału ruszała z najlepszym czasem eliminacji, to przez większość czasu była na 4. miejscu. Jak mówiła sama zawodniczka, zadecydowała ostatnia zmiana i finisz.
6: Poprawiłam rekord życiowy, więc naprawdę się cieszę. To wszystko jest trochę szalone. Kiedy dotknęłam ściany, nawet nie dotarło do mnie, co się wydarzyło.
15: Medal 22-latki jest pierwszym krążkiem dla Polski na Mistrzostwach Europy. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. W większości kraju utrzyma się tylko niewielkie zachmurzenie. Na zachodzie niemalże bezchmurnie. Termometry pokażą maksymalnie od 20 stopni nad morzem na Suwalszczyźnie i Podhalu do 27 na zachodzie Polski.
1: 25 minut po godzinie 13, TOK 360. Jeszcze raz dzień dobry, mówi Paweł Sulik. Zgodnie z zapowiedzią, proszę Państwa, udajemy się teraz do Kosowa. Jest z nami profesor Konrad Pawłowski z Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
1: Pan jest teraz w Kosowie.
16: Tak, dokładnie. Na wakacyjnym wyjeździe, objeżdżając państwa bałkańskie, które kocham od dawna, zawsze znajduję czas, żeby do Kosowa zajechać, bo to jest ciekawe miejsce.
1: O tym za chwilę porozmawiamy, ale najpierw o sytuacji, która miała miejsce w sumie w sobotę i w niedzielę w tamtej części Europy i jest dla wielu zaskakująca i nieoczywista. Otóż w sobotę podczas swojej pierwszej oficjalnej wizyty w Belgradzie w Serbii ukraiński prezydent Wołodymyr Zełański oświadczył, że stanowisko Ukrainy w kwestii nieuznawania suwerenności Kosowa pozostaje niezmienne. Efekt? Następnego dnia, w niedzielę, w stolicy Kosowa, wielka ukraińska flaga z napisem Wolna Ukraina w języku angielskim została zdjęta. I przez Kosowo, przez media, jak czytałem, przetoczyły się bardzo krytyczne i negatywne komentarze, a to dlatego, że Kosowo jednak przyjęło część uchodźców z Ukrainy, niektórzy dziennikarze ukraińscy się tam znaleźli. Mówiąc w największym skrócie, wydawać by się mogło, że nastąpiło to jakieś przesunięcie takich tektonicznych. Kosowo się też dołączyło do sankcji przeciwko Rosji. Co to się wydarzyło i dlaczego tak się wydarzyło?
16: To myślę, że tu jest pewna analogia do tej dyskusji, która się w Polsce przytoczyła w kontekście nazwy jednej z jednostek armii ukraińskiej, prawda? Więc jest to takie chwilowe, wydaje mi się, oburzenie, które jest uzasadnione, prawda? Bo tutaj rzeczywiście ta flaga wisiała, tak, Allied Free Ukraine i ja zawsze...
1: Wie pan co, panie profesorze, może zrobimy w ten sposób, że jeszcze raz spróbujemy się z panem połączyć. A to dlatego, że jakość połączenia nie jest wystarczająco dobra, żeby wszyscy słuchacze i słuchaczki usłyszeli, co pan profesor mówi. Przypomnę, pan profesor jest w Kosowie, co prawda na wakacjach, ale o Kosowie z perspektywy politycznej, stosunków międzynarodowych rozmawiamy. Czy teraz się słyszymy, panie profesorze?
16: Ja słyszę dobrze, nie wiem, czy państwo mnie słyszą.
1: Tak, teraz idealnie. Mówił pan, że istnieje tu pewna analogia między wydarzeniami w Polsce i tą naszą reakcją na nadanie oddziałowi nazwy Stefan Bandery.
16: Tak, no bo ta flaga tutaj wisiała rzeczywiście kilka lat i tutaj te sympatie proukraińskie były ewidentne w Kosowie, bo też te analogie były jakby postrzegane w ten sposób, że tak jak Kosowo wyrwało się spod władzy Serbii, tak Ukraina walczy o niepodległość i jakby tak to w mojej ocenie widziano w Kosowie. Natomiast jeśli chodzi o realpolitik, no pamiętajmy, że Serbia sprzedaje amunicję, której Ukraina potrzebuje i myślę, że prezydent Zeleński no doskonale rozumie pewne wymogi czasów współczesnych i wydaje mi się, że kwestia Kosowa, ona, czy relacji ukraińsko-kosowskich, ona wróci w odpowiednim momencie. Na dzień dzisiejszy być może najważniejsza jest ta amunicja. No, moglibyśmy powiedzieć niestety oczywiście z punktu widzenia Kosowa. Natomiast wydaje mi się, że w dłuższej perspektywie to nie zmieni stosunku Kosowa do tego, co dzieje się na wschodzie, bo ten stosunek absolutnie odpowiada temu, co myślał o wydarzeniach na wschodzie państwa Zachodu. Kosowo jest częścią Zachodu i czasem się denerwuje, że ten Zachód nie chce być bliżej tego Kosowa, ale no rzeczywiście to jakby no władze Kosowa dobrze rozumiały logikę wydarzeń, które się dzieją, czy agresji rosyjskiej na Ukrainę. Pamiętajmy, że tutaj w tym czasie obawiano się także jakichś działań ze strony Serbii. Były też takie, powiedzmy, napięcia, ale na szczęście są tutaj siły międzynarodowe, które zawsze jakby są tym czynnikiem stabilizacji. Bardzo dobrze, że dalej to są.
1: A pan na początku powiedział bardzo ciekawą rzecz o tym stosunku, ale jak rozumiem, stosunku do konfliktu w Ukrainie, w sensie do ataku Rosji na Ukrainę. Jakie ma społeczeństwo kosowskie? Pan mówił o tej analogii, że się wyrywa z zależności ta Ukraina, tak jak Kosowo się wyrwało z serbskiej. No właśnie, ale a czy tam nie gra gdzieś w tym nastawieniu społeczeństwa kosowskiego takie przekonanie, że oto Serbia jest jakimś naturalnym, Serbia, czyli jeszcze przed chwilą naprawdę, można powiedzieć w skrócie, no, kraj, który czyhał na naszą niepodległość, że ona jest jednak prorosyjska. Czy to gra jakąś rolę w tych...
16: Tak, no tutaj pamiętajmy, że to rzeczywiście specyfika polityki serbskiej to jest na inną audycję oczywiście temat. Natomiast Serbia, balansując w relacjach międzynarodowych, także ma te związki z Rosją, i które często były podkreślane w kategoriach jako czynnika destabilizacji. Oczywiście ja zawsze mówię, że nie trzeba przesadzać, bo te relacje serbsko-rosyjskie nie są takie dobre, ale jednocześnie gdybyśmy spojrzeli na to, co się dzieje tak globalnie, perspektywa porządku międzynarodowego, który jednak troszkę się chwieje w ostatnich latach, to takie myślenie w kontekście, że Rosja będzie wspierała pewne rewizjonistyczne pomysły, które w pewnej części serbskiego społeczeństwa no dalej są obecne. Jakby takie myślenie o takim zagrożeniu w Kosowie było widoczne i było nawet wyraźnie artykułowane przez chociażby premiera Albina Kurtiego. On wielokrotnie wskazywał, że Serbia jest, tak jak Rosja, jest zagrożeniem dla stabilności regionu Bałkanów. Oczywiście no, politycy czasem podkreślają niektóre rzeczy. Być może czasem Kurti przesadzał w tych niektórych wypowiedziach. Natomiast pamiętajmy, że w 2023 roku jednak było tu pewne wydarzenie w północnym Kosowie, gdzie doszło jednak do pewnej akcji oddziału paramilitarnego serbskiego, który próbował trochę, że tak powiem, zdestabilizować sytuację w północnym Kosowie. Więc po to są tutaj siły NATO, które rzeczywiście są dalej tu potrzebne.
1: Kiedy pan rozmawia w Kosowie z ludźmi, na ile perspektywa, muszę pana o to zapytać, ta perspektywa, która, no nie wiem, czy w przypadku Czarnogóry, czy inaczej jest pewnie traktowana, ale w przypadku Kosowa ta perspektywa jakiejś przyszłości, w której kraj wejdzie do Unii Europejskiej, na ile to jest istotny element, nie wiem, czy dla ludzi w takim myśleniu o tym, że oto to dałoby ostateczną gwarancję stabilizacji na arenie międzynarodowej państwa, które, przypomnijmy, przez niektóre państwa nie jest uznawane przecież.
16: No tak, jest 5 państw Unii Europejskiej, które nie uznają Kosowa, natomiast w ramach tego procesu negocjacji, który toczy się od 2011 roku, Serbia i Kosowo zawarły kilkadziesiąt już w tym momencie porozumień różnego rodzaju w różnej formie, które tę relację stabilizują. Jedno z takich porozumień faktycznie zakłada, że jakby faktyczne takie de facto uznanie niepodległości Kosowa przez Serbię. Oczywiście władze Serbii to odrzucają, natomiast w praktyce to porozumienie jest implementowane, więc ja bym się nie obawiał kwestii na przykład chociażby odrzucenia niepodległości przez te państwa typu Słowacja chociażby, czy Hiszpania. Natomiast jeśli Serbia w jakiejś formule uzna tą niepodległość Kosowa, to te państwa faktycznie zgodzą się na to rozwiązanie akceptowane przez Serbię, więc to jest też kwestia przyszłości. Natomiast to pytanie pana redaktora jest bardzo ciekawe, bo to jest bardzo młode społeczeństwo. Mówię o obywatelach Kosowa. To są bardzo młodzi ludzie, których absolutnie widać na ulicach, którzy są weseli, roześmiani, piękni. To naprawdę bardzo młode państwo i bardzo młode społeczeństwo. Ale jest też pewne rozczarowanie, bo przez te kilkanaście lat jest to też społeczeństwo bardzo prozachodnie, bo to jest diaspora albańska, która mieszka w różnych państwach europejskich, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie. I jakby ci ludzie są związani z Zachodem i też mentalnie są związani z Zachodem, jeśli chodzi o kwestie prostej polityki. Kosowo czuje się częścią Zachodu i jednocześnie to, o czym Albin Kurti często mówił, że najpierw trzeba wzmocnić naszą suwerenność, że Zachód czasem niestety bardziej słucha Serbii niż Kosowa. To jest narracja Kurtiego. Jakby, że Zachód też, szczególnie Unia Europejska, nie do końca jest prokosowska. Tutaj przez wiele lat szereg rządów albańskich, kosowskich wyraźnie wskazywało na to, że ostatnio są Stany Zjednoczone, natomiast Unia Europejska, pamiętajmy, że przez ostatnie lata istniały sankcje nałożone na Kosowo właśnie przez Unię Europejską z uwagi na upór premiera Kurtiego, który w praktyce nie chciał przeprowadzić kolejnych wyborów w północnym Kosowie, tam są cztery serbskie gminy. To był taki konflikt polityczny, ale Kurti go faktycznie podsycał i przedłużał, za co Unia Europejska zablokowała część środków finansowych. Więc jakby ja pamiętam, że tutaj rozmawiałem kiedyś ze studentami kosowskimi i oni faktycznie prezentowali takie podejście, że trochę Zachód nas zawodzi, że najpierw musimy zbudować własne państwo, silne, suwerenne państwo i musimy liczyć na siebie. No, jest to taka narracja typowa dla Wetlendosia, czyli partii Kurtiego. Oni są często tacy właśnie ciężcy do sprawienia politycznego dla polityków zachodnich, bo Kurti jest politykiem takim trochę nieprzejednanym, takim trochę bardzo pryncypialne i czasem to jest problem w polityce międzynarodowej.
1: Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Profesor Konrad Pawłowski, Instytut Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie był z nami. Z profesorem łączyliśmy się, bo profesor jest teraz w Kosowie. Przy okazji zaproszę Państwa na dziś, na godzinę 20:00, w zupełnie innej sprawie, a mianowicie w sprawie tego, co wszyscy, albo duża część z nas przeżyła wczoraj wieczorem. O zaćmienie słońca. I czy ktoś z Państwa oglądał to w Portugalii, w Hiszpanii, czy w Islandii, czy gdzieś nad Polskim Morzem, albo w polskich górach? Bez znaczenia, dziś o godzinie 20:00 w programie Mikrofon Tok FM będziemy się, proszę Państwa, dzielili doświadczeniami. Po co? Co nas tak zafascynowało w tym zjawisku przyrodniczym? Dlaczego myśmy patrzyli na to jak zaczarowani? A może część z Państwa miała jakieś w ogóle wyższe uczucia z tym związane? Poczuło ten dziwny moment związany z wczorajszym zaćmieniem słońca. To dziś po godzinie 20:00 w programie Mikrofon Tok FM. Za chwilę, to znaczy za 5 minut, o 13:40 magazyn filmowy do zobaczenia, na który zaprasza Patrycja Wanat. Do usłyszenia dziś do godziny 20:00, mówi Paweł Sulik.

0: Reklama.
1: Samsung Days w RTV Euro AGD. Teraz nawet do 3000 zł rabatu na wybrane urządzenia AGD marki Samsung. Kup przynajmniej dwa produkty Samsung objęte promocją i zgarnij nawet do 3000 zł rabatu. Taka okazja tylko do 17 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Samsung Days. Regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Czy oni nie wiedzą?

0: e-ticket na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca. Marian, a gdzie mogę kupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 zł za 1 kg, aż 67% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje. Jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
8: To nie jest pora.
7: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
9: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
10: Nie przegap w Biedronce. W ten czwartek i piątek polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram, a łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 6,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę oraz ser żółty Gouda Światowit 400 gramów. 5,59 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk to 13,98 za kilogram. Biedronka.
11: Reklama.
12: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: 13.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Biuro do spraw polityki reintegracyjnych mołdawskiego rządu przekazało, że nie posiada informacji na temat Marcina Romanowskiego i nie dostało oficjalnej prośby w tej sprawie od polskich władz. Biuro to odpowiada m.in. za koordynację reintegracji kraju z Naddniestrzem. Wczoraj do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął wniosek byłego wiceministra sprawiedliwości i posła PiS Marcina Romanowskiego o wydanie listu żelaznego. Z pisma oraz z koperty wynika, że przesyłka została nadana w Tyraspolu. Prezydent Karol Nawrocki ma zdecydować o losach tak zwanego Lex Charlatan, czyli nowelizacji wzmacniającej uprawnienia rzecznika praw pacjenta w walce z pseudomedycznymi praktykami. Ustawę popierają lekarze i resort zdrowia. Środowiska medycyny alternatywnej przekonują głowę państwa do weta. Prace parlamentarne nad ustawą skończyły się 31 lipca. Prezydent ma na decyzję 21 dni. Żyjemy w czasach, w których trzeba zabiegać o bezpieczeństwo Polski. Tak mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz w przeddzień uroczystości Święta Wojska Polskiego. W całym kraju na jutro i na sobotę planowane są uroczystości. W Warszawie Wisłostradą przejdzie defilada z Wojskiem Polskim w roli głównej.
14: Silna armia, silne sojusze i silne społeczeństwo. To są trzy wartości, trzy kierunki, trzy wektory działania i trzy linie wysiłku. Dotyczą każdego z nas. Nie tylko tych, co służą wojsku. Nie tylko tych, którzy są odpowiedzialni za sojusz, ale dotyczą każdego z nas w społeczeństwie. Bo Polska, jak każdy kraj przygotowany, musi mieć świadomych swoich praw i obowiązków obywateli.
13: Start defilady w sobotę w południe. Przez Warszawę przejdzie i przeleci najnowocześniejszy sprzęt w rękach polskiej armii, w tym myśliwce F-35. Uroczystości także m.in. na placu Piłsudskiego i przy grobie nieznanego żołnierza. Rosja przekazała Ukrainie 261 ciał, które mają należeć do poległych na froncie żołnierzy, poinformował ukraiński sztab koordynacyjny do spraw jeńców wojennych. Media rosyjskie podały, że Ukraina przekazała stronie przeciwnej zwłoki 24 osób. Przekazane przez Rosjan szczątki zostaną teraz przebadane przez ukraińskich ekspertów, którzy ustalą ich tożsamość. W czasie rządów byłego premiera Węgier Viktora Orbana udzielono średnio prawie 1200 zgód na inwigilację rocznie. Wcześniej średnia ta wynosiła nieco ponad 750, ujawnił poseł rządzącej TISY Andrzej Neher. Deputowany zwrócił się również do Ministerstwa Sprawiedliwości z wnioskiem o podanie liczby działań inwigilacyjnych przeprowadzonych w latach 2002-2010. Na Węgrzech rządziła lub współrządziła wtedy Węgierska Partia Socjalistyczna. Informacje wracają o 14, a teraz jeszcze pogoda. Na brak słońca nie powinniśmy dzisiaj narzekać. Na zachodzie bezchmurnie, a na pozostałym obszarze pojawią się tylko pojedyncze obłoki. Temperatura maksymalna od 20 stopni na krańcach północno-wschodnich do 27 na zachodzie.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Magazyn filmowy do zobaczenia. Patrycja Wanat, dzień dobry. Dziś taki magazyn dość wyjątkowy z terenu, a spotykamy się z Łukaszem Rondudą, a będziemy rozmawiać o jego najnowszym filmie. Powiedz mi, co czujesz. Cześć Łukaszu, dzień dobry.
15: Cześć, cześć Patrycja.
11: Mam taką refleksję, że tak jak kino przyzwyczaiło nas do zakładania wielu masek, do trochę ukrywania się pod nimi, kreowania, tak ty w swoim najnowszym filmie próbujesz te maski zdjąć. Przyszedł czas, przyszedł moment właśnie na taki film, na taką opowieść, na takiego bohatera?
15: Tak, głęboko czuję, że taki moment przyszedł, zwłaszcza z młodym pokoleniem, z osobami właśnie, które teraz wchodzą w dorosłe życie. Tacy też byli aktorzy, którzy grali główne role, na przykład Jan Sałasiński. I też miałem bardzo młodą ekipę i no i ten film wynikał w znacznej mierze z obserwacji, jak ci młodzi ludzie podchodzą do emocji, do tworzenia relacji, do kwestii autentyczności. To młodzi ludzie, którzy żyją już jakiś czas bardzo świadomie w kulturze terapeutycznej i wyciągają z niej dobre wnioski, można również wyciągać złe wnioski, ale tutaj akurat priorytetem jest zdrowie psychiczne i ta kwestia autentyczności jest bardzo, bardzo ważna. Ja zauważyłem, że właśnie mnie ta kwestia bardzo interesowała wcześniej przy moich filmach o artystach, ale w ogóle być autentycznym w sztuce było dla mnie czymś najważniejszym i ta autentyczność w sztuce, że artysta jest autentyczny, mnie pociągała bardzo, była wręcz taką podstawową wartością, ale wraz z Gen Z, z tymi najmłodszymi osobami i jak one podchodzą do autentyczności, stwierdziłem, że jakby autentyczność nie jest jakimś wyróżnionym, nie może być jakąś specjalną cechą specjalnych ludzi, artystów w specjalnym świecie sztuki, tylko po prostu autentyczność jest normalną cechą życia codziennego, bycia w świecie, w zdrowiu psychicznym po prostu. I no myślę, że wiele osób też w moim wieku, po 40, też się z tym bardzo utożsamia, bo zazwyczaj to są osoby, które jakoś czują, że zaczynają coś w rodzaju drugiego życia.
11: Bo tego nie miały, prawda?
15: Tak, byliśmy zanurzeni w innej kulturze, bardziej nastawionej na jakieś konflikty, powiedzmy, na innego rodzaju sposoby radzenia sobie z emocjami. Mnie bardzo interesuje zdanie, które powiedział Joachim Trier, Tenderness is a new punk. Czyli, że teraz właśnie może szansą jest właśnie ta autentyczność, szczerość, czułość w relacjach, zainteresowanie inną osobą, ale tak naprawdę próba zauważenia tej osoby bez oceniania, bez jakichś kategorii takich, może coś jest w lepszym guście, coś jest w gorszym guście.
11: Do tego jeszcze wrócimy, ale chciałam jeszcze zapytać cię o twoich bohaterów i to, w jaki sposób ich tworzyłeś. ja tam czuję właśnie też tę fascynację tym młodym pokoleniem i odrobinę właśnie tej zazdrości, że oni potrafią.
15: Tak, jest to na pewno też zazdrość, ale też wydaje mi się, że można też się przejrzeć w nich i stwierdzić, że no możemy tak wszyscy, na sensie. I to jest kwestia właśnie tej odwagi, odrzucenia trochę różnych właśnie, tak jak powiedziałaś, masek, ale też takich kodów, poprzez które się komunikujemy, właśnie na przykład na poziomie emocji, żeby nie używać jakiegoś dystansu, czy na przykład ironii w mówieniu o emocjach, tylko jednak mówić wprost o emocjach i być uczciwym wobec siebie i wobec innych. No i myślę, że teraz jest taki czas takiego odsłaniania emocjonalnego, w którym jest dużo właśnie nastawienia na to zdrowie psychiczne przede wszystkim, dużo diagnozowania siebie, dużo właśnie odkrywania tej neuroróżnorodności. To są wszystko cechy takiej autentyczności emocjonalnej, tego, że ludzie się diagnozują, że mają ADHD. To są wszystko takie uczciwe spojrzenie na siebie, swoje uwarunkowania, na swoje emocje, na swoją osobowość, jako poznanie siebie za pomocą tych nowych narzędzi, które mamy. No i myślę, że to, co mnie interesowało w tym filmie, to też jest właśnie to, że tutaj ta transgresja się odbywa na innym poziomie trochę. Właśnie czasami bardziej transgresyjne jest powiedzieć sobie coś szczerze, jakąś prawdę, którą unikamy na swój temat, czy powiedzieć komuś coś szczerze, ale na przykład coś takiego, na przykład powiedzenie komuś bliskiemu kocham cię, któremu tego nie mówimy, może być bardzo wyzwalające. Na przykład tego nie robimy, bo mamy różne, uważamy, że to może być cringe'owe, jak powiemy mamie kocham cię, tak, na przykład.
11: Tak. Też od razu pomyślałam nie o partnerze, tylko na przykład o rodzicach. Być może czasami nawet łatwiej się otwieramy przed obcymi osobami, niż właśnie przed tymi osobami najbliższymi. Ale to poczekaj, bo trochę będziemy zbaczać, a chciałam wrócić do sztuki, bo oczywiście opowiadasz nam w kolejnych filmach o artystach. Tutaj również bohaterami jest dwoje artystów młodych. Bardzo mi się podobało, w jaki sposób pokazałeś dojrzewanie Patryka, nie tylko jako człowieka, który zaczyna konfrontować się ze swoimi emocjami, odkrywać je i szczerze o nich opowiadać, ale on dojrzewa jako artysta, znaczy ten chaos, który ma w głowie, tę moc twórczą, tę energię, którą czujemy, dzięki całemu temu procesowi zaczyna kanalizować i opowiadać właśnie w sztuce. Ten proces, rozumiem, też cię bardzo interesował, tak?
15: Tak, oczywiście bardzo, bardzo byłem zafascynowany Patrykiem Różyckim, artystą, który mnie zainspirował do stworzenia głównej postaci. Głównie tym właśnie, jak on podchodził do emocji, do tego, ale i do swojego miejsca pochodzenia. On wracał, w momencie, kiedy go spotkałem, to on wracał, mieszkał w wielkim mieście, starał się być artystą, jeszcze w ogóle nie miał wtedy kariery, ale dużo randkował i chciał stworzyć jakąś relację, znaleźć jakąś partnerkę. No i nie wychodziło mu to i wiedział, że gdzieś te przyczyny tego, że mu nie wychodzi w tych relacjach, są gdzieś w dzieciństwie, gdzieś w tym trudnym doświadczeniu, też w ogóle jego rodziny, bo to było doświadczenie w czasie transformacji. On był dzieckiem w latach 90., kiedy ta jego rodzina została trochę zapomniana, zaniedbana, powiedzmy, przez te przemiany. Nie byli to pełni sukcesu przedsiębiorcy siebie lat 90. I tam gdzieś tkwiły te przyczyny tego chłodu emocjonalnego, tego, że ta rodzina była bardzo skupiona na przetrwaniu z dnia na dzień i nie było już przestrzeni na jakąś emocjonalność, jakąś bliskość względem dzieci. I on teraz wraca, żeby i wspólnie z rodzicami właśnie się otwiera na nich i on odważnie tak do nich właśnie podchodzi z tą otwartością emocjonalną. Mówi tacie, mamie, kocham cię. I to jest pierwszy raz w ogóle. Są osoby z takiego kontekstu bardzo surowego, bardzo też emocjonalnie wycofanego. To jest mega transgresyjne. myślę. I ten film, on pozwala nam tak pójść trochę w taką stronę takiej emocjonalnej bezbronności. No i takiego przekroczenia dystansu do emocji nawet widzu. Daje widzowi takie wyzwanie, żeby wszedł w świat, w którym usuwamy ten dystans do emocji, usuwamy tą ironię względem emocji i może to być dla niektórych trudne w odbiorze.
11: No zwłaszcza, że dużo osób ma takie doświadczenie też przecież tych dwóch światów, tego mieszkania w dwóch światach. I ostatnie pytanie na koniec jeszcze naszej rozmowy. Zadajesz kolejny raz też to pytanie, dla kogo jest sztuka i w jaki sposób tworzyć sztukę, do kogo chcemy z nią dotrzeć, i gdzieś tam dotykasz też powiedz mi, co czujesz, tych wątków właśnie klasizmu, wręcz ośmielę się powiedzieć, i też z twoich prac, czy zajmujesz się filmem, czy zajmujesz się sztuką, czy łączysz te dwie działalności, zawsze mam wrażenie, że starasz się opowiadać o sztuce jako o czymś niezamkniętym dla określonej publiczności, tylko czymś, co ma docierać i dotykać jak najszerzej. Nawet nie musimy rozumieć wszystkich kontekstów artystycznych, ale sztuka ma dotykać, film też ma dotykać, ma budzić emocje. Dlaczego w zasadzie jest to dla ciebie takie ważne, takie, nie nazwę tego misyjnością, ale jest to dla ciebie ważne, czuję to, że to jest dla ciebie ważne.
15: To jest bardzo ważne dla mnie, bo kocham sztukę współczesną, bardzo stanowi ona część mojej tożsamości, a z drugiej strony też częścią mojej tożsamości jest pochodzenie z wioski, później z mojego miasteczka, i też mam tą część, powiedzmy, która operuje bardziej podstawowymi sposobami opowiadania. No i zawsze chciałem jakoś pogodzić te dwie części w sobie, tą wyrafinowaną, powiedzmy, przesadnie przeintelektualizowaną część sztuki współczesnej, wielkomiejskiej, z tą moją częścią, powiedzmy, prowincjonalną. No i kino stało się takim narzędziem, żeby docierać. Kino jest językiem bezpośrednim, jest językiem inkluzywnym, to takim, który totalnie pozwala, no bardzo przystępnie można pewnie rzeczy opowiedzieć. I opowiadam o sztuce, jest w tym dużo takiej misyjności, zwłaszcza dzisiaj mi się wydaje to ważne w kontekście tych dyskusji o w tej ustawie status artysty zawodowego, na przykład, gdzie to ujawniło, jak brakuje wyobrażeń na temat tego, jak żyją artyści, jak ludzie po prostu nie mają skąd brać tych wyobrażeń, jak naprawdę żyją artyści. Myślę, że powiedz mi, co czujesz, dostarcza takiego, ten ostatni mój film, takiego portretu, też właśnie związanego z nierównościami ekonomicznymi, z tym, jak te osoby, tak jak ja kiedyś, czy ten Patryk, bohater mojego filmu obecnie, z takich mało uprzywilejowanych ekonomicznie kontekstów, bez jakiegoś kapitału symbolicznego, bez rodziców, którzy pomogą, załatwią, poznają z kimś. Takie osoby jak my wchodzą w świat sztuki, która się robi w kontekście dzisiejszych nierówności coraz bardziej taką sferą uprzywilejowaną, dla ludzi, którzy mogą sobie na to pozwolić. I jeżeli nie będziemy dawać wsparcia jakiegoś też ekonomicznego takim osobom właśnie z wiosek, z mniejszych miast, z bardziej trudnych miejsc, to ta sztuka będzie już tylko dla elit.
11: Łukasz Ronduda, bardzo ci dziękuję. Powiedz mi, co czujesz w kinach od 18 września. Bardzo gorąco polecamy. My rozmawialiśmy podczas Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu. Bardzo dziękuję. Patrycja Wana, do usłyszenia.
15: Dziękuję bardzo.
16: Za 5 minut godzina 14, a w studiu Anna Piekutowska. Co w twoim programie?
17: Zapytam inaczej. Zaczniemy od rozmowy z Sylwią Czubkowską i porozmawiamy o jednym z najgłośniejszych robotów ostatnich dni, chińskim robocie G1 firmy Unitree, który pojawił się w porcie wojennym w Świnoujściu w nagraniu promującym paradę z okazji Święta Wojska Polskiego. I cała ta historia, która temu towarzyszy, w której efekcie ostatecznie zdjęto filmik z robotem, jest bardzo ciekawa, ale jeszcze ciekawsze jest to w ogóle, jaka firma, jak ona się rozwija, która tego robota skonstruowała i jak ona zdobywa wpływy na świecie.
16: To już za chwilę po informacjach, a dzisiejsze TOK 360 wersje po południową przygotowywał i wydawał Miłosz Nałęcz Staniszewski, realizował Szymon Baluta. Za chwilę informacje TOK FM.
18: Autopromocja.
19: Poprzez Trupa Białej Polski prowadzić ma droga ku ogólnoświatowej pożodze. Na Wilno, Mińsk i Warszawę. Naprzód marsz, rozkazuje Tuchaczewski. Bolszewicy są przekonani, że stolice opanują z marszu w ciągu 2-3 dni. Oglądają ją już przez lornetki. Na drodze stanie im jednak wielka kombinacja wodza naczelnego.
18: Powrót do przeszłości w każdą sobotę o 17:00. Zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.

0: Reklama.
1: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
2: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
5: Pora na wakacje.
4: Pora na hybrydę z rabatem.
6: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dilerów i na mgmotor.pl.
7: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze, bo lody Grycan od 480 do 500 ml w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
8: Carrefour, co mnie najlepszy jest.
9: Marian, okazja jest.
10: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
9: Ale to mega okazja w Media Expert.
10: A nie, no to już wróciłem.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
0: Reklama.
12: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: W tej sytuacji bezpieczniej jest zastrzec numer PESEL. Tak po ogromnym wycieku danych radzą eksperci. Czy Marcinowi Romanowskiemu rzeczywiście pomogli Rosjanie? Coraz więcej komentarzy pojawia się w tej sprawie. Weekend za pasem. Sprawdzamy ceny paliw, bo Polacy, jak pokazują statystyki, lubią wyjeżdżać w okolicy 15 sierpnia. Minęła 14. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje Tok FM. Wszyscy powinniśmy zastrzec swoje numery PESEL. Apeluje w Tok FM prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski po wycieku danych osobowych z serwisu MyDoktor. Najszybciej możemy to zrobić za pośrednictwem aplikacji mObywatel.
14: To jest rzecz, którą rzeczywiście powinniśmy wszyscy zrobić prewencyjnie. Nie tylko i wyłącznie osoby, które podejrzewają, że mogły zostać dotknięte, ale generalnie jest to bardzo dobre narzędzie, które chroni nasze dane osobowe, naszą prywatność, ale pośrednio także właśnie interesy finansowe.
13: Firma MyDoktor gromadziła informacje m.in. o przyjmowanych lekarstwach, receptach i wizytach lekarskich. System padł celem cyberataku, w wyniku którego wykradziono dane 19 milionów Polaków. Szef MON-u sugeruje, że Marcinowi Romanowskiemu musiały pomagać rosyjskie służby. Były wiceminister sprawiedliwości skierował do polskiego sądu wniosek o wydanie listu żelaznego. Korespondencja pochodzi z Naddniestrza, regionu w Mołdawii kontrolowanego przez Rosję.
15: Widać, że jeżeli to jest prawda, jeżeli jest w Naddniestrzu, w republice przez nikogo nie uznawane, to musiało się to odbywać za pośrednictwem i przy udziale Federacji Rosyjskiej. Jej służb na przykład specjalnych, albo osób, które udzielają ze strony Federacji Rosyjskiej pomocy.
13: Komentuje Władysław Kośniak-Kamysz. Ceny na stacjach paliw nadal są niestabilne. Po obniżkach kierowcy nie mogą liczyć na to, że paliwa będą tanieć, mówi analityk rynku paliw Jakub Bogucki.
16: Obawiam się, że dopóki nie będzie widoków na proces pokojowy, przynajmniej rozpoczęty na Bliskim Wschodzie, dopóki nie będzie drożności cieśniny Ormus i normalnej rytmicznej produkcji i eksportu z regionu Zatoki Perskiej, nie ma powodu, żeby ceny szybko i wyraźnie się obniżały.
13: Obecnie benzyna 95 kosztuje średnio 7,29 za litr, benzyna 98 8,09, dokładnie tyle samo ile diesel. Iran deklaruje, że nie otworzy cieśniny Ormus, dopóki Stany Zjednoczone nie zakończą wojny. Szlak ten pozostaje zablokowany od lutego. I jeszcze jedna ważna wiadomość dla kierowców.

0: po raz kolejny zaalarmował, że jego krajowi brakuje pocisków przechwytujących.
1: W tym roku mamy 2,5 razy mniej pocisków przechwytujących niż w 2025. Z kolei Rosja posiada 2 razy więcej rakiet balistycznych niż wcześniej.
0: Według mediów w Stanach Amerykanie nie mają pocisków przez wojnę, którą prowadzą z Iranem. W początkach sierpnia centralna e-rejestracja została rozszerzona o kolejnych lekarzy specjalistów, m.in. endokrynologów, chirurgów naczyniowych czy lekarzy chorób płuc. Według lekarzy samo usprawnienie zapisów nie przekłada się jednak na zmniejszenie kolejek, których powodem są problemy systemowe całej służby zdrowia. Benedykt O'Connor.
2: Zdaniem prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej e-rejestracja może ograniczyć liczbę odwołanych wizyt pacjentów, ale nie zastąpi instytucjonalnych zmian w opiece zdrowotnej.
3: Potrzebujemy szpitala koordynującego współpracy między szpitalnictwem na danym obszarze a ambulatoryjną opieką specjalistyczną.
2: Zastępczyni dyrektora do spraw medycznych w szpitalach w Olsztynie Joanna Harbuzińska-Turek dodaje, że przy brakach kadrowych większa część wstępnych diagnoz powinna być realizowana przez lekarzy pierwszego kontaktu.
4: Powinniśmy przyjrzeć się tym pacjentom oczekującym na świadczenie. Czy rzeczywiście, jeśli chodzi o specjalistykę, czy oni wszyscy powinni być przyjęci przez lekarza specjalistę? To znaczy, czy rzeczywiście ciężar tych świadczeń nie powinna przyjąć podstawowa opieka zdrowotna.
2: Do 2030 roku system e-rejestracji obejmie wizyty u wszystkich lekarzy specjalistów. Benedykt O'Connor, TOK FM.
0: 11 miesięcy. Tyle musiała czekać i tyle czekali jej kibice. Iga Świątek zagra w finale turnieju tenisowego w Toronto. Jej rywalką będzie Kazaszka Jelena Rybakina. Obie panie minionej nocy rozegrały zacięte spotkania półfinałowe. Polka pokonała Elinę Świtolinę z Ukrainy 6-3, 1-6 oraz 6-3. Ostatni raz najlepsza polska tenisistka w finale turnieju grała we wrześniu ubiegłego roku. Przed finałowym spotkaniem z Rybakiną Iga nie zamierza niczego zmieniać w przygotowaniach.
5: Wiadomo, że trzeba tę rutynę kontynuować, ale na pewno będzie to ekscytujące.
0: Świątek z Rybakiną grały w ciągu ostatnich 5 lat aż 16 razy. Iga ma o 2 mecze wygrane więcej. Dziś na zachodzie najcieplej, bo nawet 26 stopni, znacznie chłodniej na północnym wschodzie, tam tylko 20. Słońce powinno nam dzisiaj towarzyszyć do końca dnia.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Anna Piekutowska, dzień dobry. Zapraszam Państwa na audycję Zapytam Inaczej, którą zaczynamy od sprawy chińskiego robota, który się pojawił w porcie wojennym Świnoujściu w nagraniu promującym paradę z okazji Święta Wojska Polskiego i wywołał falę krytyki. Marynarka tłumaczy, że robot nie miał dostępu do żadnej chronionej infrastruktury, ale jednak film usunęła. Ale ta historia jest ciekawa z innego powodu, bo ten robot jest produktem firmy, która dokonała ogromnego skoku biznesowego, stała się jednym z najważniejszych chińskich producentów robotów, no i właśnie została wpisana na coś na kształt czarnej listy Pentagonu. I o tym wszystkim porozmawiam z Sylwią Czubkowską. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Ekspertka od nowych technologii, współautorka podcastu Techstory i tutaj warto jest wspomnieć, że też napisałaś książkę Chińczycy trzymają nas mocno. Zacznijmy od tej historii z polskim portem i tym pozornie sympatycznym robotem. Czy twoim zdaniem mamy tutaj do czynienia z jakąś kompromitacją, z nieostrożnością? Czy to jest w ogóle zdarzenie, które powinno nas skłonić do jakiejś poważniejszej rozmowy o bezpieczeństwie takich urządzeń?
8: Ja mam nadzieję, że nas skłoni do takiej rozmowy, bo żeby zarysować sytuację. Rzeczywiście, marynarka wojenna Wojska Polskiego zaprosiła do siebie robota, który nosi taką polską nazwę, Warchocki, tak?
7: Edward.
8: Edward Warchocki, dokładnie. Przy czym samo to imię jest oczywiście nadane przez osoby, które go kupiły, trochę go podrasowały, zainstalowały program, dzięki któremu mogę się posługiwać językiem polskim. I jest to maskotka, jest to influencer, a właściwie jest to środek do tego, żeby właściciele tego robota mogli sobie budować i zasięgi na platformach społecznościowych, no i też robić po prostu biznesy, bo z tym robotem pojawiają się w przeróżnych miejscach, pojawiali się już również w Sejmie oraz w Ministerstwie Cyfryzacji, co także wzbudzało potężne kontrowersje.
7: Czyli nie tylko strategiczne budynki, ale i strategiczne postacie życia publicznego.
8: Tak. Tak, dokładnie tak. I wszystkie i te instytucje, tak jak wojsko i politycy, czy też influencerzy,

0: którzy z Warchockim sobie robią nagrania, wrzucają je na normy społecznościowe, robią to z powodów czysto banalnych. Znaczy też im ewidentnie zależy po prostu na zasięgach, na lajkach, na szerach. Tutaj nie ma jakiegoś prawdziwego zainteresowania technologiami. Nie oszukujmy się. Te technologie są gdzieś zupełnie z tyłu. Najważniejsze są takie zapędy influencerskie. A to, że jest to robot wyprodukowany przez Unitre Robotics, przez firmę, tak jak pani redaktor powiedziała, która jest dzisiaj jednym z takich symboli rozwoju też tak naprawdę technologicznego, robotycznego Chin, jest totalnie w tle. Ja mam wrażenie, że po prostu nikt nie chce, jak już zaczyna nagrywać te filmiki, czy wrzucać zdjęcia, wziąć pod uwagę, że to jest promocja soft poweru chińskiego.
1: Aha, czyli zagrożenie polega... Nie polega na
0: swoją
1: tym...
0: Swoją drogą, dokładnie ten Warchocki też był dopiero co w ambasadzie chińskiej, żeby było jasne.
1: Boże. Ale to znaczy, że zagrożenia są związane właśnie z tą promocją chińskiego soft power, a nie tego, że samo urządzenie produkcji chińskiej, które jest wyposażone w kamery, sensory, komunikacje, powinno być traktowane jako ryzyko?
0: Jedno i drugie. Mhm. Jedno i drugie. Dlatego, że z tym drugim aspektem, czyli takiego już twardego cyberbezpieczeństwa, my oczywiście też musimy mieć to z tyłu głowy, ale właściwie powinniśmy mieć, albo przynajmniej jeszcze inaczej. Warto by było, żeby nasze władze, nasza armia brała pod uwagę. Szczególnie, że przecież Wojsko Polskie nie tak dawno temu zdecydowało, że samochody elektryczne, elektryki chińskie nie będą mogły wjeżdżać nie tylko na teren samych baz wojskowych, ale nawet ich pobliża. Mhm. Więc jeżeli uznano, że elektryki, które są rzeczywiście takimi smartfonami na kółkach, niosą za duże ryzyka, związane właśnie z tym, że też mają kamery i w środku i na zewnątrz zbierają dużo informacji, no to wpuszczenie robota chińskiego z firmy, która teoretycznie produkuje sprzęt cywilny, ale mamy na to liczne dowody, to są doniesienia i prasowe, i doniesienia służb, że współpracuje z chińską armią, że jej prace, jej taka innowacje, które rozwija, są też wykorzystywane przez wojsko chińskie, no to wpuszczenie tego na teren jednostki, czy na teren militarny jest no co najmniej głupie. Znaczy pod każdym względem. Znaczy pod względem i tej promocji właśnie chińskiego soft poweru, włączenia się tak naprawdę, zostania jakimś takim influencerskim kontem, który promuje chińską myśl technologiczną. I potencjalnie też niestety wprowadzenie urządzenia, które jakieś tam ryzyka niesie, chociaż nie oszukujmy się. Pewnie w tej wersji ten robot to nie jest jakieś najbardziej zaawansowane szpiegowskie urządzenie.
1: A powiedz proszę coś więcej o firmie, która te roboty produkuje, bo Unitree bardzo szybko zwiększa sprzedaż, to był do niedawna startup, a teraz firma weszła na giełdę w Szanghaju przy wycenie 9 miliardów dolarów. Dlaczego tutaj ta firma i w ogóle ten rynek humanoidalnych robotów staje się takim ważnym graczem?
0: No, Unitree ma już dobre 10 lat, nawet więcej, bodajże w 2014 roku została założona w Hangzhou. I jest to firma rzeczywiście specjalizująca się w robotyce takiej humanoidalnej, aczkolwiek produkuje też roboty mniej naśladujące człowieka, takie bardziej
1: pieskowe.
0: Animo. Idealne, chciałoby się powiedzieć, dokładnie, pieskowe. Zaliczyła to bardzo wysoko wycenione IPO, czyli start na giełdzie. No wynika to z tego, że rzeczywiście to nad jakimi robotami pracuje i to jak bardzo szybko je rozwija i z kim ma współpracę zawarte, między innymi z DeepSeekiem, czyli z tym bardzo głośnym chińskim modelem językowym, tym otwartym modelem językowym oraz z Tencentem, jednym z największych chińskich korporacji, powodują, że jest gwiazdą tak naprawdę. Jest gwiazdą i rynku giełdowego, i rynku technologicznego. Te humanoidy, które rozwija, są rzeczywiście coraz bardziej zaawansowane. My już je tak wizualnie w takiej infosferze mocno zauważyliśmy parę miesięcy temu, na początku roku lunarnego, bo to właśnie roboty Unitree, ten sam model, którym jest Edward Warchocki, wykonywał takie te tańce połączone ze sztukami walki na uroczystości z okazji nowego roku lunarnego. I to też dużo osób zachwycało. Zachwycało pod kątem takich możliwości jednak dużej plastyki w ruchu, dużej płynności w ruchu. Więc widać, że tam następuje po prostu bardzo duże inwestycje, bardzo duże wzrosty też takie kompetencyjne, jeżeli chodzi o te prace nad humanoidami.
1: Już wspomniałaś, że ta firma została wpisana na listę chińskich firm uznawanych za wspierające chińskie wojsko, ale co to oznacza? Czy mamy dowody na to, że jej roboty szpiegują dla tego wojska?
0: Ja powiem tak, ja nie wiem, czy są takie dowody. Służby, jeżeli takie dowody mają, to bardzo rzadko je przedstawiają, znaczy naprawdę w jakichś takich mocno krytycznych sytuacjach się decydują na ujawnienie tego typu informacji, ale mamy dowody, że faktycznie te roboty były wykorzystywane na przykład podczas przeróżnych takich akcji szkoleniowych w Armii Wyzwolenia Ludowego, chociażby podczas takich militarnych prób w Kambodży. I to się działo już w ubiegłym roku i są nagrania też z tego okresu. Są też nagrania pokazujące właśnie te roboty UNITRI z bronią w ręku. Przy tym, żeby było jasne, to jest być może bardziej takie wizualne niż faktyczne, praktyczne do użycia, bo jeżeli te roboty miały być wykorzystywane gdzieś na polu walki, to raczej do przenoszenia sprzętu, do jakichś takich działań zwiadowczych, to nie są roboty z Terminatora. Myślę, że to warto, żeby to wybrzmiało, bo ja wiem, że się ludziom już budują takie wizje w głowach. To jest wciąż raczej wsparcie na polu walki, niż zastępowanie człowieka i taka robotyczna wojna.
1: Jeszcze Stany Zjednoczone całkiem niedawno, dosłownie chyba tydzień temu, wpisały produkowane za granicą zaawansowane urządzenia robotyczne na listę urządzeń i technologii, które są uznane za stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Chodzi o nowe modele robotów, których wtedy nie będzie można autoryzować do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych, więc ten nasz polski Edward się nie łapie, dopiero jego następcy. Czy tutaj myślisz, że chodzi Ameryce o bezpieczeństwo faktycznie, czy również o to, że po prostu Chiny zaczynają wygrywać wyścig w robotyce?
0: Jedno i drugie. To znaczy gdzieś ten argument bezpieczeństwa jest oczywiście bardzo ważny dla Stanów. Nie ma co się oszukiwać. Pole walki, właśnie ta wojna bardzo się zmienia i robotyzacja, dronizacja, użycie modeli sztucznej inteligencji wchodzi w dosyć zaawansowany sposób, ale też nie mniej ważna jest po prostu ta konkurencja na rynku globalnym i to, że Chiny, ja nie mogę powiedzieć, że one już wygrywają, bo to by było strasznie wyprzedzające, ale na pewno Chiny są bardzo mocne, jeżeli chodzi o rynek robotyczny. I nie mają tych wielu też takich ograniczeń, które sobie same nawet Stany Zjednoczone na siebie nakładają, jeżeli chodzi o pracę i eksperymentowanie z tymi robotami.
1: Ale to znaczy, że Chiny traktują te humanoidy jako tą kolejną strategiczną technologię, tak jak wcześniej baterie czy samochody?
0: Tak, oczywiście, że robotyzacja jest jedną z tych stojących na szczycie piramidy ważności, jeżeli chodzi o technologię w Chinach. I to nie tylko mówimy tutaj o humanoidach potencjalnie wykorzystywanych militarnie, tylko po prostu robotyzacji wykorzystywanej w przemyśle, robotyzacji wykorzystywanej w automatyzacji, też produkcji i też w efekcie wykorzystania sztucznej inteligencji w rozwoju robotyzacji, bo to wszystko jest ze sobą bardzo skorelowane.
1: No ale czy nie jest tak, że na razie te roboty to wyglądają super na pokazach, bardzo spektakularnie, też tak jak opowiadałyśmy, są taką maskotką w pewnym sensie, ale to bardziej powszechne, czy masowe zastosowanie na przykład gospodarcze nie jest takie oczywiste. Czy tutaj nie ma jakiejś bańki inwestycyjnej?
0: No, z tym wykorzystywaniem biznesowym czy przemysłowym Chiny są bardzo zaawansowane. Aha. Tam są tak zwane ciemne fabryki, w których w ogóle się nie zapala światło, bo po prostu ludzie tam nie pracują. Światło jest zapalane tylko jak przyjeżdżają delegacje, żeby zobaczyć jak funkcjonuje fabryka. Więc pod tym kątem przemysłowym naprawdę poziom zaawansowania jest bardzo wysoki. Przy czym te roboty oczywiście nie są wizualnie tak ciekawe, no bo to są ramiona robotyczne, to są linie produkcyjne, tak? Bardzo ważna część przemysłu, bardzo ważna część technologii, nie tak bardzo pociągająca dla ludzi, jeżeli chodzi o taką warstwę właśnie też trochę związaną z tymi naszymi wyobrażeniami o robotyzacji. I jeżeli znowuż myślimy o tych humanoidach, bo przypomnijmy, humanoidy rozwija też Tesla. Tesla była też niedawno dosyć głośna na swojej premierze, pokazując możliwości humanoidów, bo tam się okazało, że te możliwości są takie sobie, bo tam jednak stoją ludzie z tyłu i muszą nimi sterować. No to jest to bardziej, mam wrażenie, marketingowy chwyt. To znaczy pod tym kątem marketingowy, że to budzi ogromne emocje, bardzo duże zainteresowanie, bardzo duże też zainteresowanie inwestorów, dzięki czemu można zabrać na tyle duże nakłady finansowe, żeby rozwijać też te takie bardziej praktyczne rozwiązania robotyczne, które się stają po prostu rzeczywiście łatwiejsze do zmonetyzowania. Więc no jest, to jest taki trochę mechanizm, jaki po prostu widzimy w technologiach. Czymś trzeba takim jakimś takim lusterkiem zamigać, tak? Ludzie się zachwycają, a z tyłu trwają znacznie bardziej zaawansowane i można wręcz powiedzieć ciekawsze prace.
1: Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Sylwia Czubkowska, ekspertka od nowych technologii, współautorka podcastu Techstorie na tok.fm.pl była moją gościnią.
2: Autopromocja. Spóźniony pociąg, przedłużone spotkanie, korki to nie problem. W aplikacji Tok FM ulubione audycje czekają, aż ich odsłuchasz. Możesz do nich wrócić, kiedy chcesz i słuchać radia na żywo, gdziekolwiek jesteś. Pobierz aplikację Tok FM i nie martw się zasięgiem. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Mówisz, nabiał na śniadanie? Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
3: Reklama.
10: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 14.20, Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje Tok FM. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz wręczył odznaczenia i wyróżnienia oficerom i żołnierzom Wojska Polskiego. Uroczystość, tradycyjnie organizowana przed świętem Wojska Polskiego, odbyła się w Muzeum Bitwy Warszawskiej w podwarszawskim Ossowie. Wyróżnienie otrzymali m.in. medale Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny oraz medale za zasługi dla obronności kraju. Turysta, który na Svalbardzie włączył syrenę głową, by obudzić śpiącego niedźwiedzia polarnego, będzie musiał zapłacić karę 50 tysięcy koron norweskich, poinformowały władze tego należącego do Norwegii arktycznego archipelagu. Do zdarzenia doszło na początku sierpnia. Według obowiązujących na archipelagu przepisów zakazane jest zakłócanie spokoju niedźwiedzi polarnych, które są tam gatunkiem chronionym. 69% Polaków deklaruje, że po kradzieży numeru PESEL zastrzegłoby go w aplikacji M-Obywatel lub urzędzie. Jednak już tylko 33% monitorowałoby później numer i historię kredytową. Wynika z badania zleconego przez chroń.psl.pl i KRD. Dodano, że zastrzeżenie PESEL-u jest ważnym elementem ochrony przed skutkami kradzieży danych. W informacjach to wszystko, a teraz w Tok FM Kultura.
10: Na program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
3: Burzyńska, zapraszam na Kulturę w Toku. Miłośnicy literatury odliczają dni do literackiego Sopotu. Od 20 do 23 sierpnia w jednym z najpiękniejszych polskich kurortów zagości literatura portugalskojęzyczna. 15. edycja festiwalu to oczywiście mnóstwo spotkań z pisarkami i pisarzami, literackie premiery, ale także powroty do nieco starszych książek, debaty i targi książki. 17 koncertów prezentujących muzykę od średniowiecza po współczesność w zabytkowych wnętrzach. Tak zapowiada się 51. edycja festiwalu Muzyka w Starym Krakowie. Wydarzenie rozpocznie 15 sierpnia koncert Orkiestry Filharmonii Krakowskiej pod dyrekcją Michała Klauzy. Muzyka w Raju to jeden z najstarszych w Polsce festiwali muzyki dawnej. W programie tegorocznej edycji 25 koncertów w różnych zabytkowych miejscach województwa lubuskiego, mówi Cezary Zych, dyrektor festiwalu.
12: Na koncertach wystąpi kilkudziesięciu muzyków z całego świata. Bardzo silna reprezentacja polska i francuska tym razem. Muzyka głównie średniowieczna i barokowa, formy orkiestrowe, kameralne, recitale, sporo muzyki wokalnej, a więc bardzo ciekawy przegląd tego, co w tej chwili dzieje się, jeżeli chodzi o interpretację muzyki dawnej.
3: Muzyka w Raju potrwa do 23 sierpnia. Jeszcze mamy sierpień, ale już warto zapisać w kalendarzu datę wrześniową. Pokazy fotografii i wideo w przestrzeni Starego i Nowego Miasta, spotkania z artystkami i artystami z Polski i z zagranicy, warsztaty oraz projekcje przygotowane specjalnie z myślą o historycznych przestrzeniach Warszawy. 4 września Muzeum Warszawy zaprasza na kolejną edycję Nocy Fotografii. Tegoroczne wydarzenie odbędzie się pod hasłem Oswajanie Miasta.
13: Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
14: Na północnym wschodzie kraju najchłodniej, maksymalnie 21 stopni. Najcieplej z kolei na zachodzie, do 27 na plusie. W całym kraju dzisiaj słonecznie.
10: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: Anna Piekutowska, to jest audycja Zapytam Inaczej. Teraz zajmiemy się 5. rocznicą tego, że talibowie wkroczyli do Kabulu. To był 15 sierpnia 2021 roku. To ich powrót do władzy też był końcem 20-letniej obecności Zachodu w Afganistanie i takim początkiem nowego rozdziału w historii tego kraju. Więc te 5 lat później zapytajmy, jak wygląda Afganistan pod rządami talibów, co udało im się zbudować i czy ten reżim jest silniejszy, czy bardziej kruchy niż w momencie jego powoływania na nowo. Moim gościem jest Marcin Krzyżanowski, były konsul w Afganistanie, Uniwersytet Jagielloński. Dzień dobry.
15: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Jak wygląda Afganistan dzisiaj?
15: Afganistan wygląda, jeśli spojrzeć na naturę, przepięknie, jak zresztą zawsze. Natomiast jeśli spojrzeć na kwestie gospodarcze i społeczne, zwłaszcza w skali mikro, to obraz, który nam się przedstawia, jest nieco bardziej ponury. Pomimo tego, że talibom udało się uniknąć katastrofy gospodarczej, udało się uniknąć tego czarnego scenariusza, który przewidywał klęskę głodu i załamanie gospodarcze, to jednak wciąż w Afganistanie panuje kryzys.
1: To jest tak, że pan mówi, że udało się uniknąć kryzysu gospodarczego, ale dalej panuje wysokie bezrobocie, bieda, mamy kryzys humanitarny, pomoc międzynarodowa jest ograniczona, do tego jeszcze są uchodźcy, bo miliony Afgańczyków zostały zmuszone do powrotu z Iranu czy Pakistanu.
15: Talibom udało się uniknąć katastrofy, ale sytuacja wciąż wygląda kiepsko, pomimo tego, że dokonali kilku znaczących zmian w ściąganiu podatków. Udało im się poprawić ich ściągalność, udało im się ustabilizować budżet oraz przy pomocy ONZ-u i po części Stanów Zjednoczonych, które na tą pomoc wyraziły zgodę, ustabilizować miejscową walutę, to jednak wciąż, tak jak pani wspomniała, bardzo dużym problemem jest bezrobocie i niestety, biorąc pod uwagę strukturę afgańskiej gospodarki, problemu rosnącego bezrobocia, zwłaszcza wśród młodych, nie będzie się dało w najbliższych latach rozwiązać, zwłaszcza, że do Afganistanu wciąż wpływają repatrianci, czy to przymusowo przesiedlani, wysiedlani z Afganistanu, czy też coraz więcej dobrowolnych powrotów z Iranu.
1: Afganistan też jest w konflikcie z Pakistanem. Dochodzi do wymiany ognia. Pakistan przeprowadza też naloty na terytorium Afganistanu. Jak ten konflikt dzisiaj wygląda i dlaczego w ogóle dawni sojusznicy przecież znaleźli się chyba na krawędzi otwartej wojny?
15: na krawędzi otwartej wojny cały czas balansują na niej, co jakiś czas ostrzeliwując się z mniejszą lub większą intensywnością. Przyczyną tego są talibowie, ale tym razem nie afgańscy talibowie, ale ich siostrzana organizacja w Afganistanie, tak zwane Tehrike Tolebone Pakistan, czyli szkoła talibów. Pakistańska szkoła talibów. W bardzo dużym skrócie TTP, czyli pakistańscy talibowie, to radykalne dżihadystyczne ugrupowania wywodzące się z plemion pasztuńskich, które no, chcą naśladować swoich braci zza granicy, którzy szczycą się tym, że pokonali Zachód i zdołali w swoim kraju ustanowić islamski emirat. Talibowie pakistańscy poszli w kolokwialnie mówiąc po rozum do głowy i stwierdzili, że skoro w Afganistanie talibom udało się pokonać Stany Zjednoczone i międzynarodową koalicję, to czemu talibom pakistańskim miałoby się nie udać obalić świeckiego rządu w Islamabadzie i zaprowadzić islamskiego porządku również w Pakistanie.
1: Mhm. A bo to jest też tak, że talibowie oczywiście przedstawiają to zakończenie wojny 5 lat temu, bezpieczeństwo jako te swoje największe osiągnięcie, ale czy faktycznie Afgańczycy dzisiaj czują się bezpieczniej niż te 5 lat temu?
15: Jeśli chodzi o takie bezpieczeństwo fizyczne, to zdecydowanie tak. Natomiast pogorszyło się bezpieczeństwo ekonomiczne oraz uległa drastycznemu pogorszeniu sytuacja kobiet, które są systematycznie wypychane z przestrzeni publicznej i systematycznie pozbawiane swoich praw. Talibowie nie wykazują zbyt dużego przywiązania do praw człowieka w naszym rozumieniu. Bardzo delikatnie sprawę ujmując. Więc z jednej strony, jak wspomniałem, jest dużo bezpieczniej. Wojna się zakończyła. Natomiast jeśli chodzi o bezpieczeństwo społeczne, bezpieczeństwo socjalne, sytuacja uległa pewnemu pogorszeniu i wykazuje tendencję do dalszego pogarszania się.
1: Czyli ta stabilność została kupiona całkowitym podporządkowaniem społecznym.
15: Tak, talibowie sami zresztą oficjalnie i otwarcie przyznają, że w Emiracie Islamskim Afganistanu, jak nazywają oficjalnie swoje państwo, miejsca na demokrację w naszym tego słowa rozumieniu nie ma. Uznają wybory, uznają przedstawicielstwo społeczne za wymysł Zachodu sprzeczny z ich interpretacją islamu. Więc społeczeństwo ma do wyboru albo się podporządkować, albo spotkać się z bardzo nieprzyjemnymi konsekwencjami.
1: Pan powiedział o tej dyskryminacji kobiet. Czy możemy dwa słowa więcej o tym porozmawiać? Bo jak rozumiem, dziewczynki zostały pozbawione na przykład dostępu do szkoły średniej. Według UNESCO to jest nawet 2,5 miliona afgańskich dziewczyn. A jak wyglądają inne systemowe kwestie dotyczące wykluczenia kobiet i dziewcząt w pracy, w życiu publicznym, w życiu rodzinnym?
15: Najważniejszą kwestią jest wspomniany zakaz kształcenia się kobiet powyżej odpowiednika 6. klasy podstawówki. Są tego pewne bardzo nieliczne wyjątki, ale generalnie rzecz ujmując, kobiety, dziewczynki mają dostęp do edukacji tylko i wyłącznie do poziomu 6. klasy szkoły podstawowej i nic powyżej. Do tego dochodzą coraz bardziej restrykcyjne przepisy dotyczące ubioru. Talibom nie wystarcza już chusta na głowie i długie rękawy. Domagają się stroju, który całkowicie zakrywa ciało, który okrywa kobietę dosłownie od stóp do głów, zostawiając miejsce tylko na oczy. W ostatnich dniach nasiliły się represje wobec kobiet. Dochodzą do nas informacje o licznych aresztowaniach kobiet, które według talibów nie ubierają się odpowiednio w przestrzeni publicznej. Takie kobiety są aresztowane, aresztowane i kolokwialnie mówiąc reedukowane w temacie ubioru. Do tego dochodzą coraz większe utrudnienia związane właśnie z segregacją, ze ścisłą segregacją płci, utrudnienia związane z dostępem do rynku pracy. Co prawda kobiety oficjalnie mogą być zatrudniane, oficjalnie mogą prowadzić biznesy, ale wiąże się to z bardzo licznymi utrudnieniami, które nie dotykają mężczyzn.
1: A czy Zachód zaczyna akceptować talibów? Bo na przykład Niemcy zaczęli współpracować z talibami przy deportacjach. Berlin też pozwala przedstawicielom talibów działać w afgańskich placówkach dyplomatycznych. Czy to chodzi tylko o tę współpracę, czy rzeczywiście mamy tutaj kroki zmierzające do normalizacji relacji z reżimem, no którego jednak większość państw na świecie nadal formalnie nie uznaje?
15: No formalnie talibów jak do tej pory uznała tylko Rosja i tak no połowicznie Chiny. Pozostałe państwa regionu nie uznały ich formalnie, ale oddały ambasady republiki pod kontrolę talibów i utrzymują z nimi nieformalne stosunki dyplomatyczne. Jeśli chodzi o Europę, to bardzo niechętnie, z wyraźnym oporem, ale jednak państwa Zachodu zdają się godzić z realiami, gdyż w tym momencie, pomimo pewnych niepokojów, które wybuchły na północnym wschodzie krajów, zwłaszcza w prowincji Badakhshan, nie ma żadnej alternatywy dla rządów talibów, a ich władza jest na tyle stabilna, żeby stwierdzić, że w najbliższych latach oni po prostu tym Afganistanem dalej będą rządzić. A biorąc pod uwagę chociażby kwestie uchodźców, koniecznością jest, żeby w jakiś sposób sobie stosunki z tymi talibami ułożyć. Więc coraz częściej dochodzi do nieformalnych, nie tyle skrywanych, ale nieogłaszanych oficjalnie wizyt, czy to oficjeli europejskich, unijnych, jak i krajowych w Afganistanie oraz dyplomatów talibskich w Europie. Póki co wszelkie kontakty, rozmowy dotyczą kwestii bardziej technicznych, w szczególności deportacji afgańskich obywateli z Europy, ale coraz więcej mówi się również o współpracy gospodarczej oraz politycznej.
1: To tak na koniec. Czym różnią się rządy talibów te dzisiejsze od tych sprzed 30 lat?
15: Mimo wszystko, jakkolwiek dziwnie to może zabrzmieć, współcześni talibowie są bardziej, i tutaj w bardzo, tutaj to słowo daje w naprawdę ogromnym, największym możliwym cudzysłowie, są bardziej liberalni niż za czasów pierwszego emiratu. Co oczywiście nie oznacza, że są szczególnie przyjaźni, czy też otwarci na takie nowinki, znowuż w cudzysłowie, jak europejskie prawa człowieka, czy też równość płci.
1: 5 lat temu, 15 sierpnia 2021 roku, talibowie wkroczyli do Kabulu, a 5 lat po tym wydarzeniu rozmawiałam z Marcinem Krzyżanowskim, byłym konsulem w Afganistanie i z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
15: Dziękuję również. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Patrycja Maciejewicz, dzień dobry.
16: Dzień dobry.
1: Zapraszam cię do tego, żebyś opowiedziała, co dzisiaj w EKG.
16: Tak, EKG o 14.40. Dzisiaj jest ten dzień, kiedy dużo całkiem dowiedzieliśmy się o naszej gospodarce i będziemy analizować kolejne dane o tym, co drożeje, co tanieje. Są takie rzeczy, które tanieją. I będziemy się zastanawiać, jak wielkie to ma znaczenie dla kolejnych decyzji o koszcie kredytu na przykład.
1: Zapraszamy serdecznie. To już po informacjach TOK FM, które o 14.40. Ja się z państwem słyszę po 15.00 i wtedy moim gościem będzie Adam Bodnar, senator Koalicji Obywatelskiej i były minister sprawiedliwości. Będziemy rozmawiać o tym, jak akcja Hyacynt jeszcze się nie skończyła po 40 latach.
17: Reklama.
18: Dyson Airwrap ID bursztynowy jedwab. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2029. Teraz za 1919 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
19: Te promocje mówią wszystko, więc je przegapi. Do euro przyjdź.
20: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
20: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
17: pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
21: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
22: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
21: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
22: Czyli?
21: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
23: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
24: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A polskie borówki amerykańskie, stąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, jedynie 9,99 z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
25: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2-5-0.
26: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
27: Panie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
28: To nie jest pora.
27: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG, aż do 15 tysięcy złotych.
29: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem. Już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
30: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
31: Lidl, to się opłaca. Reklama.
32: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
33: 14.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent Karol Nawrocki zaakceptował, a premier Donald Tusk kontrasygnował 21 nominacji generalskich, które zostaną wręczone podczas obchodów Święta Wojska Polskiego, poinformował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Nominacje zostaną wręczone w sobotę o godzinie 12. To dobra informacja. To pokazuje, że Wojsko Polskie wzmocni się o nowych generałów, dodał Kosiniak-Kamysz. Szef MON dziękował za współpracę prezydentowi i premierowi, bo jak powiedział, to pokazuje, że współpraca w dowodzeniu w armii jest możliwa. Mołdawskie służby nie mają informacji, że były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski wjechał do Mołdawii i separatystycznego regionu Naddniestrza. Takie informacje przekazał szef tamtejszego Narodowego Centralnego Biura Interpolu podległego MSW. Zapewnił jednocześnie, że współpracuje z polskimi władzami. Więcej lekarzy specjalistów w centralnej rejestracji. Została ona rozszerzona m.in. o endokrynologów, chirurgów naczyniowych czy lekarzy chorób płuc. Zdaniem prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej rejestracja może ograniczyć liczbę odwołanych wizyt pacjentów, ale nie zastąpi instytucjonalnych zmian w opiece zdrowotnej.
34: Potrzebujemy szpitala koordynującego współpracy między szpitalnictwem na danym obszarze a ambulatoryjną opieką specjalistyczną.
33: Ministerstwo Zdrowia zakłada, że do 2030 roku system rejestracji obejmie wizyty u wszystkich lekarzy specjalistów. Policjanci zatrzymali trzech młodych mężczyzn, którzy kilka dni temu w Jaworznie mieli oblać łatwopalną substancją i podpalić 17-latka. Nastolatek, który doznał oparzeń blisko połowy powierzchni ciała, jest w śpiączce farmakologicznej. Cała trójka napastników usłyszała już zarzuty usiłowania zabójstwa i trafiła do aresztu. Grozi im dożywocie. Jedna osoba zginęła, a kilka zostało rannych w wyniku eksplozji w porcie w holenderskim Rotterdamie, poinformowała tamtejsza policja. Przyczyna wybuchu nie jest na razie znana, a w sprawie trwa śledztwo. Lokalne media powiadomiły, że do eksplozji doszło przy zbiorniku gazu. A na koniec informacje dla kierowców. Na autostradzie A6 w kierunku Świnoujścia tworzy się spory korek. Na węźle Szczecin-Kijewo doszło do wypadku z udziałem 4 pojazdów. Jedna osoba została ranna. Utrudnienia na trasie mogą potrwać 3 godziny. Informacje wracają o 15, a teraz jeszcze pogoda. Na zachodzie bezchmurnie, a na pozostałym obszarze jedynie niewielkie zachmurzenie. Temperatura maksymalna od 20 stopni na Suwalszczyźnie do 27 w zachodnich województwach.
32: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Na program zaprasza sponsor, deweloper Cordia Polska, oferujący apartamenty Hafnera Residence w Sopocie. www.hafneraresidence.pl
1: 14.43, czyli popołudniowe wydanie magazynu EKG. Patrycja Maciejewicz ze mną. W studio jest pan Piotr Bielski, dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych w Erste Bank Polska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dziś GUS otworzył swój sklepik z danymi, pokazał kilka ważnych informacji o stanie gospodarki. Inflacja na poziomie 3%. Dobra informacja, taka sobie.
2: Bywało lepiej. Tragedii nie ma, ale bywało lepiej, no bo przypomnijmy, że miesiąc wcześniej ta inflacja była poniżej 3%. Teraz podeszła w górę, głównie dlatego, że w lipcu został wygaszony, z końcem czerwca został wygaszony ten program CPN obniżający tymczasowo podatki na odpaliw. No i to podbiło ceny paliw o tam ponad 13% w samym lipcu średnio. Także to chyba był główny taki powód, dla którego inflacja nam znowu podeszła w górę. No ja się obawiam, że to, co widzimy na Bliskim Wschodzie, to, co się dzieje na rynkach surowców, na razie nie zapowiada, żeby szybko inflacja powróciła poniżej 3%. Wydaje mi się, że tą trójkę z przodu będziemy widzieli do końca tego roku.
1: A co w takim razie drożeje, tak poza paliwami?
2: Drożeją między innymi usługi najszybciej, no bo jak patrzymy na tą strukturę inflacji, to na takim najbardziej uporczywym jej komponentem są ceny usług różnego rodzaju i one te rosną gdzieś tam powyżej 5, oj, już teraz nawet mi to dokładna liczba wypadła z głowy, tak, ale tam w przedziale między 5 a 6%. Natomiast to jest jakby taki czynnik, który najbardziej inflację podtrzymuje przed dalszym spadkiem.
1: Ceny usług to, bo powiedziała pani, że są uporczywe, ale ten wzrost cen usług, on się utrzymuje już od takiego, powiedziałabym, nawet nie dłuższego czasu, tylko to jest jakieś takie stałe zjawisko, powiedzmy, że towary wahają się w górę i dół, a te ceny usług rzeczywiście już utrzymują jakąś taką swoją dynamikę, która jest wyższa od tempa inflacji.
2: Tak, no bo tutaj mamy po pierwsze większy wpływ kosztów pracy, które wciąż rosną w tempie, no powiedziałbym, nie zaniedbywalnym. Oczywiście też ta dynamika płac, to akurat z tego się cieszyliśmy, kto się cieszył, ten się cieszył, ale myślę, że bank centralny mógł się cieszyć, że dynamika płac jednak też stopniowo hamuje. Ona jeszcze jakiś czas temu była dwucyfrowa, teraz schodziła gdzieś tam z okolic 8 do okolic 6, nawet ostatnio poniżej 6%. No ale wciąż to jest 5 z kawałkiem, prawie 6, więc to jest no właśnie mniej więcej spójne z tym tempem wzrostu cen usług. Natomiast i te ceny usług właśnie w dużym stopniu są pochodną właśnie kosztów, między innymi kosztów pracy, ale też kosztów energii. Natomiast to, co tanieje, dlaczego towary tej ceny wolniej rosną, a nawet w niektórych przypadkach tanieją? No bo tutaj mamy do czynienia z konkurencją międzynarodową. No, w usługach nie jest tak łatwo o konkurencję międzynarodową. To nie jest tak, że w żadnym obszarze nie jest możliwe, ale jest o to dużo trudniej. Natomiast w przypadku towarów, na przykład import tanich towarów, czy z Azji, czy z innych krajów, pozwala czasem na, czy też wymusza czasem nawet spadki cen. I to właśnie też to obserwujemy w tej chwili. Na przykład bardzo wyraźnie widać, że w tych kategoriach produktów, w których można się domyślać, że konkurencja towarów z Azji jest bardzo duża. Na przykładowo takie konsumenckie, użytkowe towary, czy elektronika, czy no, wyposażenie gospodarstwa domowego, no to tam ceny spadają, bo tam właśnie mamy ten zalew taniości z Chin.
1: Powiedział pan, że nie jest tak łatwo sobie tańszą usługę sprowadzić skądś, ale może to trochę jest też opowieść o tym, że my po prostu korzystamy z tych usług i już nie do końca, znaczy stać nas i nie za bardzo sobie wyobrażamy rezygnację z nich, bo pewnie z części usług można zrezygnować, z części nie. Usługi takie jak zdrowie, czy transport, czy edukacja pewnie są jakoś w sposób taki żywotny, powiedzmy, przypisany do naszej egzystencji. Natomiast drugą kategorią, która najmocniej popchnęła inflację w górę w tym miesiącu po paliwach, była turystyka zagraniczna. Mhm. Co jest takim, można powiedzieć, jakimś luksusem, czy oznaką tego, że nas na to po prostu stać?
2: Tak, no, to myślę, że też to po części jest prawdą, że jakby ta zasobność portfeli Polaków rośnie i to pozwala wydawać więcej, jest nas stać na więcej, więc jesteśmy w stanie też czasem akceptować większe marże, czy większe ceny. Tu też po części, akurat jeśli chodzi o turystykę, mógł zadziałać kurs walutowy, no bo akurat mieliśmy okres osłabienia złotego.
1: Było kilka takich tygodni,
2: szczególnie
1: kiedy złoto
2: do dolara, więc no, to też mogło mieć znaczenie, tak? Ale zgadzam się, że ta rosnąca zasobność portfeli też pozwala nam akceptować trochę większe ceny tam, gdzie jest to, jakby czujemy ten powiew luksusu, tak bym powiedział.
1: Co w takim razie może się wydarzyć w następnych miesiącach? Bo trochę te 3% to jest taki poziom, no można mówić, że tam 2,5 czy 3 to nie jest jakaś wielka różnica. Od paru miesięcy mieliśmy takie wahania, kawałek w górę, kawałek w dół. W zależności troszeczkę od tego, czy aktualnie pakiet paliwowy obowiązuje, czy nie obowiązuje. No i mamy zbliżający się koniec wakacji i politycy jakoś bardzo mocno próbują nam przekazać tę wiadomość, że jeżeli będzie taka potrzeba, jeżeli sytuacja na Bliskim Wschodzie będzie napięta i ceny na rynku ropy będą wysokie, to w jakiś sposób pakiet CPN może zostać przywrócony. Pytam pana nie tylko o to, czy tak się stanie, ale też o to, jaki to będzie mieć wpływ wtedy na wskaźnik cen.
2: Tak. No, więc po pierwsze, tutaj no, największy znak zapytania właśnie dotyczy tego, co dalej z cenami ropy i co z sytuacją na Bliskim Wschodzie i co z cenami ropy. I teraz najpierw tak patrząc bardzo krótko do przodu w horyzoncie, tam do końca sierpnia, no to wydaje mi się, że to, co już widzimy, bo jesteśmy już mniej więcej w połowie sierpnia, no to wiemy, coś już się wydarzyło na rynku paliw. No to patrząc na to, co już się wydarzyło, to wydaje mi się, że ceny paliw w tym miesiącu wzrosną, mogą wzrosnąć o jakieś 7-8%, jeżeli...
1: Kolejne.
2: Jeżeli rząd w drugiej połowie sierpnia nie przywróci tego pakietu CPN. I wtedy, gdyby tak było, to wydaje mi się, że jest ryzyko, że inflacja podejdzie w górę do jakichś 3,5, czyli może już w sierpniu o kolejne pół punkta podejść w górę. Jeśli by rząd ten pakiet przywrócił, no to myślę, że ta inflacja może pozostać w pobliżu 3, nie sądzę, żeby zeszła poniżej 3, pewnie będzie 3 albo 3,1. No i to jest tak, powiedzmy, bardzo krótko do przodu. Dalej, moim zdaniem...
1: To jeszcze zatrzymajmy się tutaj na chwilkę. Czy w takim razie to ta skórka jest warta wyprawki? To znaczy przywrócenie tego pakietu, jaki to byłby koszt i jaka ulga na cenie?
2: Nie, no ale to czy jest warta, to jest takie bardziej pytanie polityczne niż ekonomiczne, mi się wydaje. No bo przecież to nie jest, wydaje mi się, takie dla mnie przynajmniej oczywiste, że te działania to raczej mają mniej cel ekonomiczny, a bardziej sondażowy. Tak?
1: W sensie nie dadzą nam ulgi w portfelu, nie zaoszczędzi...
2: W sensie trochę dadzą ulgi w portfelu,
1: ale to nie jest istotna kwota, którą moglibyśmy, nie wiem, przeznaczyć na jakiś spory wydatek.
2: No to zależy, ile kto jeździ, tak? No ale to przepraszam, nie mam w pamięci jakiegoś takiego średniego odsetka. Znaczy, można powiedzieć tak, w koszyku inflacyjnym te paliwa to jest mniej więcej 5%, no to przeciętny Polak mniej więcej tyle wydaje na paliwa w ciągu roku, tak? No ale czy to jest... warte, to jak mówię, to moim zdaniem tutaj kryterium jest głównie polityczne, nie ekonomiczne. Natomiast to jest oczywiście bardzo trudny z punktu widzenia rządu jakby taki wybór, no bo z drugiej strony jednocześnie rząd pracuje, teraz końcowy etap pracy jest nad projektem budżetu na przyszły rok. I no jest i tak sytuacja budżetowa nie jest jakaś super różowa, godna pozazdroszczenia, ten budżet jest napięty, więc to jest taki trudny wybór, gdzie dać więcej tych pieniędzy, bo wszędzie więcej się nie da. Czy tutaj zaoferować trochę więcej, czy może myśleć o tym, żeby w przyszłorocznym budżecie myśleć o tych zmianach podatkowych, których wiele komentatorów czy tam uczestników życia politycznego mówi, że są bardzo oczekiwane, tak?
1: Co w takim razie w kolejnych miesiącach? Czy ta inflacja będzie tylko sterowana tym, co się dzieje na rynku paliw? To znaczy, jak ceny paliw w górę, to inflacja w górę, czy też jeszcze jakieś inne czynniki mogą tutaj zacząć grać rolę?
2: Nie, no myślę, że te paliwa są bardzo ważne. I jakby pochodna, jakby takie efekty wtórne z tym związane. No bo to, że od marca mamy ten podniesione napięcie na rynkach surowców i nie tylko surowców, bo przecież to też trzeba przypominać cały czas, że Zatoka Perska to jest źródło różnych innych, nie tylko surowców energetycznych, ale i różnych innych minerałów, między innymi do produkcji nawozów, więc to, że od marca tam się kotłuje, to myślę, że w coraz większym stopniu będzie się też przekładało na rynki żywności. Po drodze jeszcze mieliśmy pogodę, która też w tym roku nie sprzyja rynkom rolnym, więc w tym roku wygląda na to, że zbiory owoców będą dużo niższe, zbiory warzyw będą dużo niższe, zbóż trochę niższe być może, więc w dalszej części roku pewnie ceny żywności, które do tej pory akurat spychały mocno w dół inflację i bardzo ładnie łagodziły nam ten wpływ cen surowców na inflację energetycznych, to się może zacząć odwracać, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, tak zwane efekty bazy, czyli to, że w końcówce ubiegłego roku inflacja bardzo szybko schodziła w dół, no to no wymagało, żeby ona, te efekty bazy polegają na tym, że inflacja musiałaby równie szybko schodzić w dół, żeby jakby to nie podbiło wskaźnika inflacji rok do roku. No i to też będzie trochę nam podnosiło wskaźnik. Dlatego mi się wydaje, że trudno liczyć na to, żeby od dziś do końca tego roku inflacja zeszła poniżej 3. Raczej będzie się poruszała gdzieś tam w przedziale między 3 a 3,5, a jeśli nie będziemy mieli szczęścia i cena ropy ustabilizuje się gdzieś tam, gdzie jest obecnie, $90 za baryłkę, no to nawet możemy mówić o tym, że między 3,5 a 4 gdzieś w końcówce roku będzie.
1: Co już nie byłoby jakąś bardzo komfortową informacją, nie tylko dla kupujących, ale też dla Rady Polityki Pieniężnej Adama Glapińskiego, który nie tak dawno zapowiadał, że po wakacjach byłby być może nawet skłonny zagłosować za obniżką.
2: No ale to ta deklaracja moim zdaniem od początku była no totalnie chybiona. No, nie dosłownie dni po tej deklaracji sytuacja na rynkach ropy znów się zaczęła komplikować i moim zdaniem nie ma, w ogóle nie będzie warunków do tego, żeby myśleć o obniżkach stóp. Miejmy nadzieję, że nie będzie warunków, żeby zacząć znowu myśleć o podwyżkach. Myślę, że do tego jest daleko, ale o obniżkach stóp w Polsce w tym roku myślę, że nie ma co myśleć na poważnie.
1: A bazowy scenariusz to inflacja na koniec roku? Jakiej wielkości?
2: No, w okolicach 3,5. To jest bazowy, z ryzykiem, że jeśli cena ropy się nie zmniejszy z obecnych poziomów, to będziemy bliżej 4 niż 3,5.
1: A to jest taki wygodny poziom? Trochę myślę o narracji wokół tego, jak się mówi o, w cudzysłowie, drożyźnie w Polsce.
2: Nie, no to nie jest poziom, z którym się nie da żyć, ale też dlaczego poziom, ten cel, oficjalny cel inflacyjny jest na poziomie 2,5, a nie 4. Dlatego, że jednak poziom 4, taki trwały, inflacja trwale w okolicach 4%, jednak jest uważana za taką, która długofalowo pewnie raczej bardziej przeszkadza niż pomaga. No, natomiast to nie jest tak, że nie można z nią żyć przez jakiś czas. No. On to po prostu będzie, gdyby ta inflacja się utrwaliła na tym poziomie, no to będzie miało takie konsekwencje, że bank centralny jednak będzie musiał być może się zastanowić nad tym, czy podwyżki stóp nie będą konieczne, a to by miało konsekwencje i dla kosztów obsługi długu, i dla pewnie kosztów obsługi kredytów, tak? Więc to nie byłoby przyjemne.
1: Rada Polityki Pieniężnej to jest więcej niż jedna osoba, więc pewnie to może być tak, że w pewnych momentach jakieś grono głosujące za podwyżkami może się uformułować. Pan się spodziewał, że ono będzie liczniejsze niż 2 osoby w tym roku?
2: To będzie zależało od zachowania inflacji. No, jakby mieliśmy ten moment w kwietniu, w maju, kiedy wszyscy się obawiali, że inflacja może właśnie wzrosnąć w okolice 4, no i wtedy to grono mówiących o ryzyku podwyżek ewidentnie się zwiększyło. Gdybyśmy wrócili do tej sytuacji, to właśnie pewnie znów ta grono by się powiększało. Natomiast trzymamy kciuki wciąż, że to tak nie będzie. No.
1: Dziękuję serdecznie. Pan Piotr Bielski, dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych w Erste Bank Polska, był naszym gościem. Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
1: To już koniec popołudniowego EKG. Za moment informacje TOK FM, a po nich wróci Ania Piekutowska i program Zapytaj Inaczej. Ze mną natomiast jest już Adam Ozga, który powie, co w programie o 16.00.
3: organizacja finału Eurowizji w Clacton, kontrola cen lodów, referendum w sprawie przywrócenia Plutonowi statusu planety, czy powrót telegazety. To są postulaty, które padają w związku z wyborami uzupełniającymi do Izby Gmin w Clacton, gdzie startuje Nigel Farage i tłum jego dziwnych konkurentów. Poważne partie z Farage'em uznały, że nie będą się ścigać, a dziwni konkurenci, między innymi komik, owszem, uznali, że będą. I tak karta wyborcza jest najdłuższa w historii Wielkiej Brytanii. Ma prawie metr. Między innymi o tym w TOK 360 będzie też, spróbuję też dociec, jakim dokumentem właściwie posługuje się Marcin Romanowski, który ucieka przed polską prokuraturą, być może uciekł do Naddniestrza i twierdzi, że ma wydany paszport na inną tożsamość. Ciekawe, jaką w sumie.
1: To brzmi bardzo interesująco. Zapraszam wszystkich do słuchania informacji. Ja dziękuję. Patrycja Maciej, już do usłyszenia.
32: Na program zaprosił sponsor, deweloper Cordia Polska, oferujący apartamenty Hafnera Residence w Sopocie. www.hafneraresidence.pl.
31: Reklama.
4: W Leroy wałkujemy temat fart. To dobry czas na szybki letni remont, bo teraz 150 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 500 na farby ścienne wydajesz. Duży wybór. Miksuj dowolnie farby białe, kolorowe, gotowe i z mieszalnika. No to pędzel w dłoń i po farby do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
17: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
21: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
22: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
21: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
22: Czyli?
21: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
23: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Mamo, zrobimy szarpaną karkówkę?
6: No jasne, szarpniemy się do delikatesów centrum, upieczemy i podziabiemy na strzępy.
9: Do jutra, karkówka wieprzowa bez kości kilogram 12,99. Cena przed obniżką 21,99. A do środy pomidory malinowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 7,99. Obie oferty z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
31: Reklama.
32: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Będzie można sprawdzić, czy nasze dane wyciekły. Rząd po cyberataku ma stworzyć specjalną domenę. Łódź zapowiada kontrolę procedur na miejskich basenach. To po tragicznej śmierci siedmiolatka. Wracają upały. W informacjach najnowsze prognozy synoptyków. Minęła 15.01, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Na rządowej domenie bezpieczne dane będzie można sprawdzić, czy informacje o naszym zdrowiu znajdują się w grupie danych 19 milionów pacjentów, które wyciekły z prywatnej platformy MyDoktor. Ministerstwo Cyfryzacji musi jednak najpierw w bezpieczny sposób pozyskać te dane, do których dostęp przejęli przestępcy, mówi szef resortu Krzysztof Gawkowski.
13: Teraz trwają prace nad tym, żebyśmy zgodnie z prawem wydobyli te dane, które były w firmie przetwarzającej, mogli je bezpiecznie włożyć do systemów państwowych, gdzie obywatele będą mogli potwierdzać, czy to nie były ich dane.
12: By zwiększyć bezpieczeństwo danych, powinniśmy zastrzec numer PESEL, mówi ekspertka do spraw cyberbezpieczeństwa NASK Iwona Pruszyńska.
14: Możemy to zrobić łatwo, na przykład w aplikacji mObywatel. Z dużą ostrożnością powinniśmy podchodzić do telefonów, wiadomości czy SMS-ów, w których ktoś wywiera na nas presję działania.
12: W ataku wykradziono numery PESEL pacjentów oraz ich wrażliwe dane medyczne. Sprawę badają prokuratura i Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Nadzór nad sprawą przejęła prokuratura okręgowa w Warszawie. Władze Łodzi zapowiadają przegląd procedur po śmierci siedmiolatka, który topił się w tamtejszym akwaparku Fala. Chłopiec przez 2 tygodnie walczył o życie w szpitalu, wczoraj zmarł. Przegląd procedur na miejskim basenie zleciła prezydent miasta, mówi rzecznik holdingu Łódź, do którego należy akwapark, Marcin Masłowski.
7: Prezes spółki został także zobowiązany do poszukania nowoczesnych rozwiązań systemów detekcji, które w automatyczny sposób pozwolą wychwycić przypadki krytycznych sytuacji, do których może dojść w wodzie.
12: W trakcie nauki pływania prowadzonej przez zewnętrzną firmę siedmiolatek przez mniej więcej 3 minuty wynurzał się i zanurzał, a później przez 6 minut był pod wodą. Wyciągnął go dopiero jeden z mężczyzn, który był wtedy na basenie. Sprawą zajmuje się prokuratura, która zapowiada eksperyment procesowy mający odtworzyć przebieg zdarzeń. Z wiosną gospodarka przebudziła się do życia. Jej wzrost sięgnął 3,8% w skali roku, a to niezły wynik pokazujący, że efekty wojny na Bliskim Wschodzie nie zaszkodziły aż tak mocno polskiej gospodarce. Za to pomogły jej pieniądze na zbrojenia, rozpędzające się inwestycje z pieniędzy unijnych czy przebudzenie w budowlance i przemyśle. Pomogliśmy też my, konsumenci, naszymi wydatkami, choć ten ważny silnik gospodarczy stracił trochę impet, mówił w TOK FM Jarosław Janecki z Towarzystwa

0: Zakupów nie zrobimy w sobotę ze względu na święto.
1: Sklepy zamknięte będą w sobotę, czyli w zasadzie mamy dwa dni bez sklepów, a jutro urzędy. Pan wiedział o tym?
2: Że jutro są urzędy zamknięte? Nie.
1: A to jest duża uciążliwość?
2: Żadna. Można to załatwić równie dobrze w inny dzień.
3: Dowiedziałam się dopiero wczoraj wieczorem. Musiałam dzisiejsze plany dnia zupełnie zmienić, bo mam do odbioru w starostwie dokument i muszę dzisiaj jechać. Miałam to zrobić w piątek.
0: Rozmawiała reporterka TOK FM Katarzyna Młynarczyk. Do Polski nadciąga kolejna fala gorąca. Po kilku dniach umiarkowanych temperatur w weekend termometry znów pokażą ponad 30 stopni. Najgoręcej będzie w zachodnich regionach, mówi synoptyk Centralnego Biura Prognoz IMGW Michał Kowalczuk.
4: Ciepło. Na zachodzie może być wręcz bardzo upalnie. Temperatura będzie się kształtowała mniej więcej od 26 stopni na północnym wschodzie, około 30-31 stopni na przeważającym obszarze kraju, do 35 stopni nawet na krańcach zachodnich, więc tam ten upał może być dosyć dokuczliwy.
0: To istotne dla osób, które chcą wziąć udział w sobotnich obchodach Święta Wojska Polskiego, organizowanych w całym kraju. W regionach, gdzie temperatury mają być wyższe, organizatorzy apelują o zabranie ze sobą wody i nakryć głowy. Japończycy wezwali ambasadora Rosji w związku z wizytą Władimira Putina na Wyspach Kurylskich. Tokio i Moskwa spierają się o ten archipelag, który Związek Radziecki przejął w 1945 roku. Tomasz Urchowski.
5: Putin odwiedził jedną z czterech najważniejszych Wysp Kurylskich. Była to pierwsza wizyta prezydenta Rosji w tym miejscu od 2010 roku, gdy był tam Dmitrij Miedwiediew. To godzi w uczucia Japończyków. Jest całkowicie niedopuszczalne, mówi szefowa rządu w Tokio Sanae Takaichi. Stanowczo protestujemy przeciwko wizycie prezydenta Putina na wyspie Iturup. Terytoria północne stanowią nieodłączną część Japonii, zarówno historycznie, jak i w świetle prawa międzynarodowego. Po napaści Rosji na Ukrainę, Japonia nałożyła na Rosję sankcje, co pogorszyło relacje obu krajów. Moskwa układa się też z Pekinem, największym regionalnym rywalem Tokio. Tomasz Orchowski, TOK FM.
0: A kolejne informacje w TOK FM o 15.20. Po południu i wieczorem na zachodzie bezchmurnie, na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Na termometrach maksymalnie od około 20 stopni nad morzem, na Suwalszczyźnie i na Podhalu około 23 w centrum do 26 na zachodzie.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Anna Piekutowska, to jest audycja Zapytam Inaczej. Porozmawiamy teraz o operacji Hiacynt, jednej z najbardziej kontrowersyjnych akcji PRL-owskiej milicji, która, co zaskakujące, do tej pory nie została w pełni rozliczona i domknięta. Z akcją Hiacynt chodzi o to, że w drugiej połowie lat 80. milicja zbierała informacje o homoseksualnych mężczyznach, wzywała ich na przesłuchania, nachodziła w domach, a część osób też identyfikowano pod kątem współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa. Moim gościem jest profesor Adam Bodnar. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
7: Senator Koalicji Obywatelskiej, były minister sprawiedliwości, były rzecznik praw obywatelskich. Panie senatorze, pan się zwrócił do komendanta głównego policji, do ministra sprawiedliwości i do IPN-u w sprawie właśnie akcji Hiacynt. Też pan napisał wstęp do książki Ewy Majewskiej, która jest poświęcona tej operacji. Dlaczego pana zdaniem polskie państwo powinno zająć się teraz represjami PRL-owskimi sprzed 40 lat?
8: Myślę, że główny powód to dlatego, że pani profesor Ewa Majewska napisała książkę na ten temat, ale oczywiście to byłby powód niewystarczający, gdyby nie to, że ta książka jest moim zdaniem absolutnie przełomowa i znacząca ze względu na to, że pani profesor Majewska dotarła chyba do wszystkich możliwych dokumentów i archiwów, które są związane z akcją Hiacynt, rozwiała wiele wątpliwości, ale też pokazała, że do tej sprawy po prostu trzeba i należy wrócić ze względu na masowe łamanie praw osób homoseksualnych.
7: Pan powiedział, że dotarła, ale no właśnie ja bym powiedziała, że nie dotarła, dlatego że w czasie pracy nad książką Czułe oczy Lewiatana profesor Majewska ustaliła, że dokumentacja Hiacynta znajduje się w ogromnej części nadal w komendach wojewódzkich policji i w wielu z tych przypadków Policja twierdzi, że to są materiały, które są wykorzystywane w bieżącej pracy operacyjnej, a my mówimy o dokumentach sprzed 40 lat zawierających informacje o życiu prywatnym i orientacji seksualnej, bardzo intymnych informacjach, właśnie zebranych te kilkadziesiąt lat temu. Jak to jest w ogóle?

0: możliwe? Dlaczego w ogóle pana zdaniem policja ma te akta?
1: No właśnie dla mnie to było największe zaskoczenie, bo myślałem, że już dawno te wszystkie akta tej sprawy są gdzieś tam w IPN-ie, można sobie pójść, przeczytać, zobaczyć i na potrzeby, czy to naukowe, czy dziennikarskie, zrobić relację, książkę naukową, czy tak jak się stało już wcześniej, jakieś filmy dokumentalne, czy nawet fabularne. A tu się okazuje, i to właśnie pani profesor Majewska odkryła, że 15 komend wojewódzkich policji wciąż ma w takim, można powiedzieć, regularnym zasobie akta akcji hiacynt. Czyli przykładowo moglibyśmy sobie wyobrazić, że jeżeli gdzieś tam wyskakuje jakieś nazwisko, no to mogą sobie w jakiejś jednej komendzie wojewódzkiej gdzieś tam, nie wiem, powiedzmy w Łodzi, to policjanci sobie mogą pójść gdzieś do swojego, prawda, archiwum i gdzieś ściągnąć teczkę z tego 85-86 roku, jeżeli to dotyczy właśnie tej osoby, która wtedy akcją hiacynt była objęta. A tak naprawdę no już dawno te akta powinny być przekazane do IPN-u i odpowiednio zarchiwizowane, zanonimizowane, jeżeli to jest niezbędne.
0: A dlaczego pan uważa, że one powinny zostać zarchiwizowane, a nie na przykład zniszczone?
1: Albo być może, no tak, tylko że w przypadku, proszę zauważyć, no to niszczenie akt to jest bardzo szczególna sytuacja. Jednak w pewnym sensie o tym też jest książka pani profesor Ewy Majewskiej, że archiwum służy pewnej dokumentacji rzeczywistości z przeszłości. Jeżeli i lepiej, żeby jednak archiwa trzymać, natomiast ograniczać dostęp osób, niż żeby po prostu archiwa niszczyć, bo dzięki temu możemy zmierzyć się z jakimś tam wycinkiem rzeczywistości. Natomiast to, co dla mnie było bardzo ważne w kontekście tej książki, to że mamy w obiegu postanowienie prokuratora IPN-u, pani prokurator Edyty Myślewicz z 2008 roku, gdzie IPN umorzył śledztwo w sprawie tego, czy akcja hiacynt była zbrodnią komunistyczną. I prawdopodobnie jak słyszymy hasło zbrodnia komunistyczna, to nam się nie kojarzy jakoś naturalnie z takimi sytuacjami właśnie jak akcja hiacynt. Natomiast jeżeli sobie pomyślimy, że jednak te kilkanaście tysięcy osób było wzywanych, rozpytywanych, przesłuchiwanych, ich jakieś prywatne materiały były zatrzymywane, niektóre osoby były pozyskiwane do współpracy, to uważam, że taką sprawę po prostu należy wyjaśnić, tym bardziej, jeżeli teraz wiemy znacznie więcej na temat tych wszystkich okoliczności.
0: Czyli chodzi o to, że pana zdaniem mamy podstawy do tego, żeby mówić o możliwości popełnienia przestępstwa przez funkcjonariuszy milicji obywatelskiej w PRL, tak?
1: Tak jest. No, taka jest definicja zbrodni komunistycznej, że musi dochodzić do masowego naruszenia praw i wolności osób, ale także, że musi to oczywiście stanowić przekroczenie prawa. I tutaj oczywiście jest pewien taki spór, co należy uznawać za to przekroczenie prawa. Czy należy to oceniać według ówczesnych standardów? No bo milicja obywatelska, czy funkcjonariusze milicji mogą mówić, że my robiliśmy to, co nam kazali.
0: No ale
1: prawda?
0: W PRL-u bycie homoseksualnym nie było penalizowane.
1: Ale nie o tym była akcja hiacynt, prawda? Akcja hiacynt była o tym, że jednak następowała selekcja osób ze względu na orientację homoseksualną i pod tym kątem wzywanie osób i rozpytywanie tych osób o różne rzeczy. I już sama ta czynność, można by się zastanawiać, czy była potrzebna, niezbędna. Co więcej, następowało to, co byśmy teraz nazywali gromadzeniem danych wrażliwych, co też nie powinno mieć miejsca. Akurat jeden ze zgłaszających, pan Waldemar Zboralski, skarżył się, że zabrano mu jego notatnik z prywatnymi adresami, z różnymi, prawda, kontaktami. To gdzieś tam w tych archiwach milicyjnych też zostało. No i jakaś część osób też została po prostu wystraszona i zgodziła się na współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa. I uważam, że skoro mamy książkę, skoro mamy mnóstwo świadectw indywidualnych, to nie może być tak, że IPN, który jest do tego w zasadzie powołany, zatrzymuje się tylko i wyłącznie na dwóch zawiadomieniach pana Szymona Niemca i Jacka Adlera, którzy złożyli te zawiadomienia, tak można powiedzieć, w interesie publicznym.
0: Oraz to chodzi o tę sprawę z 2008.
1: Tak, z 2008. I jedno zawiadomienie osoby, która uznawała siebie za pokrzywdzoną, czyli pana Waldemara Zboralskiego, i na tym zakończyć sprawę. Uważam, że warto byłoby do tego wrócić.
0: To co panu odpisali komendant główny, minister sprawiedliwości i IPN?
1: To znaczy, jeżeli chodzi o komendanta głównego policji, to wiem, że sprawę zna, analizuje i też chciałbym podkreślić, bo to jest też taki wątek, dlaczego ta sprawa jest istotna z punktu widzenia policji. Mało kto wie, że ja o tym piszę we wstępie do książki, że profesor Ewa Majewska jest córką generała Henryka Majewskiego. A postać Henryka Majewskiego jest legendarna dla ruchu Solidarności, ale także dla reformy policji. On był jednym z pierwszych komendantów głównych policji po 1989 roku. I teraz mam wrażenie, że gdyby nie to, że ona w pewnym sensie rozumie, jak to wszystko chodzi, jak to wszystko działa, to nie byłoby tego, to nie byłoby to odzwierciedlone w policji. Także ja się nawet na temat tej książki widziałem z komendantem Boroniem, przekazałem mu, liczę na to, że przynajmniej te archiwa zostaną przekazane do IPN-u, no bo to jest ten mój główny postulat. Natomiast co do IPN-u, to dostałem odpowiedź od tego głównego zastępcy prokuratora generalnego, który nadzoruje IPN, prokuratora Pozorskiego, że przekazał sprawę do warszawskiego oddziału IPN pod kątem analizy. No i czekam jeszcze na odpowiedź od prokuratora generalnego Waldemara Żurka.
0: A co tutaj jest celem? Czy to jest ukaranie winnych, czy takie oficjalne ustalenie przez państwo, że doszło tutaj do bezprawnych represji, do pokrzywdzenia?
1: Ja myślę, że tutaj z ukaraniem winnych byłoby bardzo trudno, bo to jednak są, nawet jeżeli stwierdzone byłoby popełnienie przestępstwa, to pewnie gdzieś w granicach nadużycia władzy i to z punktu widzenia odpowiedzialności karnej już dawno się przedawniło. Natomiast ustalenie wszystkich okoliczności to jest bardzo ważne, tak? Bardzo ważne z punktu widzenia tych osób, które były wzywane, które mogły się czuć represjonowane, mogły się czuć zastraszone, mogły żyć z tym takim ciężarem, prawda, że ktoś tam gdzieś na ich temat zgromadził dane, te dane znajdują się w archiwach państwowych, mogą być w każdym momencie wykorzystane.
0: Ale jak to jest, że przez te 30 parę, prawie 40 lat tej wolnej Polski nie doszło do pełnego rozliczenia tego, co się wydarzyło, ani nawet do uznania za ofiary represji osób, które zostały dotknięte tymi działaniami?
1: Trudno jest mi powiedzieć, ale ja myślę, że tak, że na co dzień mamy tyle różnych takich codziennych problemów dotyczących przestrzegania praw osób LGBT+, że myślę, że jakby rozliczanie przeszłości gdzieś zeszło na bok, a po drugie myślę, że w pewnym sensie taką formą rozliczania stały się te właśnie filmy dokumentalne, książki i seriale i w pewnym sensie skoro historia została gdzieś wyjaśniona na potrzeby szerokiej publiczności, no to uznano, że tutaj być może nie ma sensu wracać do jakichś tam spraw, gdzie te archiwa istnieją, no ale pani profesor Majewska pokazała swoją książką, że jednak to trzeba zrobić i to jest że możemy z tego wyciągnąć bardzo cenną wiedzę.
0: Pani profesor Majewska w swojej książce też mówi, że to jest kwestia po prostu polskiej homofobii, tego, że przez tyle lat nie udało się tego rozliczyć. A czy dzisiejsze państwo właśnie, no nie Polska Ludowa, której nie ma, tylko nasza Rzeczpospolita powinna przeprosić osoby, które były represjonowane w ramach Hyacynta i czy powinna za tym pójść jakieś zadośćuczynienie?
1: Myślę, że to są oczywiście te tradycyjne...
0: To są osoby, które żyją, to jest 40 lat, formy. Bardzo krótko.
1: No tak, oczywiście, że stwierdzenie, zidentyfikowanie osób, które były właśnie w ten sposób rozpytywane, przesłuchiwane, wzywane przez milicję obywatelską, no może doprowadzić do pewnego kręgu osób pokrzywdzonych i oczywiście zdarza się, i tak powinno być, tak, taka jest metoda tej sprawiedliwości tranzycyjnej, naprawczej, że w którymś momencie następują przeprosiny, być może nawet jakieś zadośćuczynienia, ale też pamiętajmy, że część osób może nie chcieć w ogóle do tego wracać, tak, to znaczy może być wręcz nawet nie zainteresowana tym, żeby gdzieś tam szukać i to sprawdzać, także to trzeba mieć też na względzie. Natomiast ja uważam, i dla mnie ta sprawa jest istotna, że my mamy w preambule do Konstytucji taki ładny fragment, że powinniśmy być pomni gorzkich doświadczeń z czasów, kiedy prawa człowieka były w naszej ojczyźnie łamane. I uważam, że to trochę chodzi o to, żeby pokazać, proszę, ten PRL to miał różne barwy, różne odcienie. Były osoby torturowane, były osoby mordowane z powodów politycznych, ale były też osoby prześladowane z powodu swojej orientacji homoseksualnej. I to też były te naruszenia praw człowieka, o których powinniśmy pamiętać dzisiaj, kształtując nowoczesne polityki.
0: A dlaczego pan nie zajął się tą sprawą, kiedy był pan ministrem sprawiedliwości? Co wtedy stanęło na przeszkodzie? Miał pan wtedy dużo, jakby pewnie więcej narzędzi w ręku.
1: To jest dobre pytanie. Myślę, że najzwyczajniej w świecie ta książka otworzyła moje oczy, tak?
0: Ale wiedział pan wcześniej o akcji
1: Hyacynt? No tak, tak, oczywiście, ale nie miałem jakichś chyba, z tego sobie przypominam, jakichś postulatów, żeby właśnie do tej sprawy wrócić. Jak pani redaktor doskonale wie, miałem miliard innych tematów do zajęcia się, natomiast książka ukazała się jakoś, nie wiem, pół roku temu i właśnie czytając ją na potrzeby wstępu, uświadomiłem sobie, że warto do niej po prostu do tego tematu wrócić i no i też skorzystać z tego, w pewnym sensie, tego doświadczenia, które przez ten okres ministrowania zdobyłem.
0: Ja też rozmawiałam z Ewą Majewską, profesorką Ewą Majewską i mogą państwo odsłuchać sobie tej rozmowy o książce w systemie podcastowym Radia Tok FM. Bardzo dziękuję. Profesor Adam Bodnar, senator, były minister sprawiedliwości, były rzecznik praw obywatelskich, był moim gościem. Informacje.
2: Autopromocja.
3: To nieprawda, że nie ma darmowej wody w restauracjach. Trzeba tylko zaszczekać.
4: Akurat ta nasza pierwsza elektrownia będzie dość wyjątkowa.
3: To nie jest tak, że wszystkie banki jak jeden mąż nagle po prostu przykręcają kurek i mówią koniec z tym kredytem.
4: To jest doskonała okazja dla wszystkich producentów różnego rodzaju broni na świecie, żeby sprzedawać nam różne rzeczy jak najdrożej.
5: To jest podcast EKG+. W każdy piątek rozmawiamy o gospodarce i naszych, waszych pieniądzach. Podcast EKG+ w aplikacji Tok FM na tokfm.pl, w Spotify, w Apple Podcast. Obserwujcie, oceniajcie.
6: Narzekajcie.
5: Chwalcie.
7: Znowu nic nie wymyśliłam.
5: Bądźcie z nami.
2: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Marian, o czym myślisz?
10: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
9: O mega okazjach w Media Expert.
10: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Minęła 15.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje Tok FM. Od poniedziałku do końca sierpnia na stacjach benzynowych będzie taniej. Kolejną rządową regulację zapowiedział premier Donald Tusk. Do 8% zostanie obniżony VAT na paliwo, a to zdaniem premiera będzie skutkowało tym, że za litr paliwa zapłacimy średnio o złotówkę mniej niż obecnie. Od przyszłego roku zacznie działać osobiste konto inwestycyjne. Prezydent Karol Nawrocki podpisał dziś ustawę w tej sprawie. Zakłada ona, że aktywa inwestycyjne na koncie będą zwolnione z tak zwanego podatku Belki do kwoty 100 tysięcy złotych, a oszczędnościowe do 25 tysięcy złotych. Rządowa ustawa ma na celu realizację jednego z priorytetów obecnej władzy, czyli rozwoju krajowego rynku kapitałowego. Zdaniem byłego premiera w rządzie PiS, Mateusza Morawieckiego, gdyby potwierdziło się, że Marcin Romanowski przebywa w Naddniestrzu, byłoby to skrajnie naganne. Nie miałbym tutaj żadnych słów usprawiedliwienia dla czegoś takiego, powiedział Morawiecki. Warszawski Sąd Okręgowy przekazał wczoraj, że wpłynął do niego wniosek od byłego wiceministra sprawiedliwości z prośbą o wydanie listu żelaznego. Z pisma oraz koperty wynika, że przesyłka została nadana w Tyraspolu na terenie Naddniestrza. Romanowski uchyla się od odpowiedzialności w procesie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. W zachodniopomorskim od kuli zginął chroniony ryś. Zdaniem Zielonych liczba takich przypadków mogłoby zmienić nowelizacja prawa łowieckiego. Trwa społeczna zbiórka podpisów pod inicjatywą w tej sprawie. Jakub Medek.
13: Samice rysia, najprawdopodobniej karmiące jeszcze młode, przyrodnicy wyłowili z rzeki Drawy. Zwierzę zginęło od postrzału z broni myśliwskiej. Duża strata dla przyrody, podkreśla profesor Rafał Kowalczyk z Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk.
14: W ciągu ponad 20 lat, kiedy rysie są chronione w Polsce, ich liczebność praktycznie się nie zwiększyła, ich obszar występowania się nie zwiększył.
13: Michał Suchora, przewodniczący Zielonych, podkreśla, że winnych wskaże sąd, ale ciężko nie brać pod uwagę myśliwych, wielokrotnie skazywanych za zabijanie chronionych gatunków.
15: Gdybyśmy mieli rejestr polowań i wiedzielibyśmy, gdzie dany myśliwy przebywa, od której do której godziny, na jakim terenie polował, to natychmiast moglibyśmy wyeliminować myśliwych z kręgu podejrzanych.
13: Taką zmianę w prawie łowieckim, czy chociażby wprowadzenie obowiązkowych okresowych badań zdrowotnych przewiduje obywatelski projekt nowelizacji prawa łowieckiego, pod którym Zieloni zbierają właśnie podpisy. Jakub Medek, Tok FM.
12: A kolejne informacje w Tok FM o 15.40.
2: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
12: Najcieplej teraz w Słubicach 26 stopni, najchłodniej w Zakopanem 19 kresek. Po południu i wieczorem na zachodzie bezchmurnie, na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Na termometrach maksymalnie od 20 stopni nad morzem, na Suwalszczyźnie i na Podhalu około 23, w centrum do 26 na zachodzie kraju.
2: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
6: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: Anna Piekutowska, to jest audycja Zapytam Inaczej i teraz połączyliśmy się z Tomaszem Bieleckim z Polityki Insight, który zawsze w czwartek o tej godzinie jest właśnie z nami. Halo, dzień dobry.
7: Dzień dobry.
0: Porozmawiamy o tym, jak po wyborach na Węgrzech przebiega akcja Węgry wracają do Unii Europejskiej. Węgierski parlament, właściwie Zgromadzenie Narodowe, zadecydowało, że nowym prezydentem kraju zostanie Ondrasz Boko, który był prezesem Sądu Najwyższego, był sędzią ETPC i został usunięty ze swojego stanowiska przez rząd Viktora Orbana. I ten jego wybór jest postrzegany jako taki krok w stronę odbudowy praworządnych Węgier, liberalnej demokracji na Węgrzech, co ma oczywiście duże znaczenie dla relacji z Unią Europejską. Jak idzie premierowi Modziarowi praca nad odzyskiwaniem zaufania Unii Europejskiej, a tak bardziej szczegółowo zamrożonych europejskich funduszy?
7: Tak, można powiedzieć, że Unia Europejska, czy Bruksela, czy instytucje unijne postanowiły, czy ufają premierowi Modziarowi. Trochę tam przyglądając się, jak ten proces bardzo szybkich reform przebiega. Tu jest trochę takie napięcie między oczekiwaniem Brukseli, Komisji Europejskiej, krajów członkowskich, żeby reformy odkręcające zmiany niszczące praworządność Orbana przeprowadzić jak najszybciej. To było podejście Komisji Europejskiej do sprawy odmrażania funduszy w tym pierwszym rzucie Krajowego Planu Odbudowy. Było takie myślenie po stronie Brukseli, że trzeba wynegocjować z nowym rządem Węgier, z Madziarem, pakiet bardzo istotnych reform antykorupcyjnych, antyprawożytnościowych, które muszą być jak najszybciej przeprowadzone. Harmonogram KPO, Krajowego Planu Odbudowy Węgierskiego i każdego mówi, że muszą być do końca tego sierpnia. Również dlatego, że no, później i nowa władza może stracić impet i jednak jak jest dosyć nowa partia, uzyskująca tak wielką przewagę, to nie wiadomo, co tam będzie się działo po roku, półtora. To nieoficjalnie Komisja Europejska czy dyplomaci unijni z różnych krajów opowiadają, że lepiej zrobić to jak najszybciej, wtedy kiedy też Bruksela ma narzędzie nacisku dosyć silne, czyli te fundusze, które może odmrozić, może nie odmrozić. Te reformy zostały już uzgodnione, natomiast cały czas Węgry jeszcze muszą je wszystkie jeszcze uchwalić do końca sierpnia, żeby nastąpiły wypłaty. Ale no to jest to jedno podejście, jak najszybciej, jak najszybciej. Po drugiej stronie, no jednak gdzieś tam niektóre NGOs, organizacje pozarządowe, no trochę, trzeba też na to zwrócić uwagę, zaczynają narzekać, że pewne rzeczy mogłyby dziać się wolniej i przy większych konsultacjach społecznych. No nawet kwestia wymiany prezydenta Węgier, no trzeba zauważyć to, że stało się to za pomocą poprawki konstytucyjnej, czyli na sposób co do techniki orbanowski. Ten prezydent odchodzący Tomasz Szuljok zapowiadał, czyli nawet publicznie zwrócił się o opinię Komisji Weneckiej co do tej poprawki konstytucyjnej. Oczywiście nikt na nią nie czekał. On ostatecznie pod presją nowego parlamentu i pod groźbą impeachmentu podpisał ustawę, poprawkę konstytucyjną skracającą jego kadencję, no jednak w bardzo taki nadzwyczajny sposób. Tam ustawy również ograniczające liczbę dozwolonych kadencji posłów i liczone wstecz do trzech kadencji, do 12 lat, które są wymierzone po prostu w posłów Fideszu politycznie. No tutaj na przykład Helsiński Komitet, Węgierski Komitet Helsiński głośno zgłasza zastrzeżenia co do tego. Natomiast no to są te kwestie z jakimiś tam pytajnikami, natomiast wzmacnianie instytucji antykorupcyjnych, powołanie nowych urzędów czy nowych instytucji, które mają zajmować się odzyskiwaniem mienia, również funduszy unijnych, które zostały wydane nienależycie w ostatnich latach, no to przystąpienie do prokuratury europejskiej, którą tak naprawdę 10 lat temu, około 10 lat temu Unia tworzyła myślą o Orbanie. Ostatecznie Węgry do tej instytucji nie przystąpiły i to doprowadziło tak naprawdę do uchwalenia przepisów pieniądz za praworządność. To są rzeczy, które w Brukseli się na teraz bardzo, bardzo podobają.
0: Pieniądze z funduszu odbudowy to nie jest jedyna suma, o którą Peter Modziar chce walczyć z Brukselą, w Brukseli. Domaga się także zwrotu miliarda euro kar za niewykonanie wyroku w sprawie polityki azylowej. Węgry za to do tej pory płacą 1 000 000 euro dziennie. Czy Modziar ma w ogóle argumenty, żeby się tych pieniędzy domagać, bo on nic nie zmienił w kwestii polityki migracyjnej Węgier?
7: Tak, no te jego publiczne apele o zwrot tej kary naliczanej od dziennej, naliczanej od 2024 roku, kiedy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że Węgry nie wykonały jego wyroku sprzed poprzednich 2 lat i to wtedy była druga skarga i niewykonanie wyroku tyle kosztuje. Więc publiczny apel o to, żeby te pieniądze zwrócić Węgrom, to są jakieś tam się naliczyły około 2 miliardów euro. No to można chyba odczytać jako no, jednak taki przejaw bardzo dużego zaufania w siebie Madziara i w to, jak bardzo jeszcze nadal jest gwiazdą w Brukseli, ponieważ jest to rzecz, która no, nie jest do przeprowadzenia. Tak to jest zupełnie pomysł nie z tego porządku prawnego i politycznego. Tak naprawdę jedyne pole manewru po stronie Brukseli, Komisji Europejskiej i to, co się teraz dzieje, no to jest dojście do momentu, w którym Komisja Europejska stwierdzi, później prześle tę informację do Trybunału Sprawiedliwości, stwierdzi, że Węgry wyrok wykonały. To jest wyrok ze skargi na Węgry z powodu ograniczenia dostępu, radykalnego ograniczenia dostępu do procedur azylowych, zwłaszcza procedur odwoławczych. Madziar tłumaczy, że teraz wszyscy zaostrzyli w Unii Europejskiej politykę migracyjną, więc dlaczego tutaj Węgry mają być karane za coś, co stało się głównym nurtem.
0: Trochę ma rację.
7: Trochę jest w tym prawdy. Mm. Natomiast prawnie, no jednak gdzieś w którymś momencie musi być zmienione prawo węgierskie, żeby Komisja Europejska mogła nawet naciągając kwestię powiedzieć stwierdzamy, że Węgry wykonały wyrok Trybunału Sprawiedliwości Europejskiej i zatrzymujemy licznik kar. Natomiast nie ma mowy o ich zwrocie i no tutaj no to jest jakiś tam trudny, czy też niezręczność ta apele Madziara w sprawie zwrotu tej kary.
0: Jest jeszcze też kwestia Ukrainy, no bo Modziar poprawia relacje z Unią Europejską, ale nie we wszystkich sprawach odchodzi od polityki, która była prezentowana za czasów orbanowskich, no bo Węgry blokują, ostatnio też zblokowały otwarcie kolejnych klastrów negocjacyjnych, jeśli chodzi o Ukrainę. Chodzi o jednolity rynek, politykę gospodarczą i społeczną. Dlaczego Modziar nie chce przyspieszenia drogi Ukrainy do Unii?
7: No polityka, jak się wydaje, w dużej mierze polityka zagraniczna, a zwłaszcza wobec Ukrainy, to jest część polityki wewnętrznej dla Madziara. Większość ankietowanych Węgrów jest przeciwko wejściu Ukrainy do Unii Europejskiej. Nie chodzi o przyspieszony sposób, nie o perspektywę czasową, tylko w ogóle są przeciw. Jest pytanie, na ile to jest ukształtowanie tam wieloma latami propagandy państwowej i tak dalej, ale tak jest. Tak, i tutaj Madziar jakoś zbytnio z tym przekonaniem walczyć nie należy. On tak po szczytach unijnych ma takie uspokajające przesłania do węgierskich mediów, że te Węgry, że ta Ukraina, ta akcesja to jest daleka, daleka droga. I właściwe to spowalnianie otwierania tych klastrów czy obszarów tematycznych w negocjacjach akcesyjnych, no to jest pochodna tego podejścia bardzo takiego ukraińsko-sceptycznego, które jest w opinii publicznej węgierskiej wśród wyborców Madziara i u samego Madziara, więc on robi to, co jest konieczne. Zgodziło się Węgry na pierwszy klasę, na drugi, hamują kolejne dwa. Jak to będzie wymagało, jak to Bruksela w pewnym momencie postawi na ostrzu noża, to Węgry się posuną, ale ani kroku wcześniej. No takie podejście, takie taktyki ze strony Madziara należy się spodziewać. Pewna jakaś tam zmiana pozytywna jest to, że akurat nie Węgry w ostatnim czasie są tym głównym krajem, który spowalnia przyjmowanie pakietów sankcyjnych. One tam tak zawsze bardzo dzielnie z Orbana z pewnym samozadowoleniem to robiły. Zresztą ten sam Madziar nie zmienił ambasadora przy Unii Europejskiej, który teraz tam jego koledzy relacjonują, mówi, że bardzo komfortowo obserwuje, jak teraz inni blokują i nie mogą wszystkiego zwalać na Węgry. Ostatni pakiet tam zawiesił się na kwestii Grecji, przede wszystkim trochę Bułgarii. Akurat tutaj rzeczywiście nastąpiła zmiana, natomiast tymi klastrami no to tak będzie, że Węgry będą tam się ciągnęły na końcu i te zgody będą pod presją polityczną dopiero Brukseli i innych krajów udzielać.
0: Tomku, została nam ostatnia minuta na Grupę Wyszehradzką, bo w czerwcu młodzież zorganizował pierwszy od ponad dwóch lat szczyt V4 z Tuskiem, Babiszem, Ficą i mówi o takim wzmacnianiu pozycji i reaktywowaniu grupy. Jak młodzież sobie wyobraża rolę Grupy Wyszehradzkiej w Unii Europejskiej?
7: No on podnosi takie pomysły, które w Polsce się nie podobają, tak może głośno o tym nie mówimy, ale rozszerzania tej grupy, bo to a to Austria, a to ktoś z Bałkanów, a to może z Niemcami, więc te pomysły to są trochę takie freelansowanie Madziara nieuzgodnionej i niepodobające się między innymi Polsce. To co jest ciekawe, w tej grupie wyszehradzkiej mamy Ficę i mamy Babisza, więc tutaj stara historia, natomiast to, że jednak pojawił się Madziar, no jednak zmienił politykę unijną.
0: Ta ciężkość się trochę inaczej rozkłada.
7: Oni widać, jak oni się też, ciężko się inaczej rozkłada, ale widać, jak i Fico i Babiusz, a zwłaszcza Fico, jak się przeorientowują. I jednak jak jest ich tylko dwóch, to mają mniejszą siłę i zdają sobie z tego sprawę niż w czasach, kiedy mieli Orbana.
0: Tomasz Bielecki z Polityki Insight, komentator audycji Zapytam Inaczej, był teraz z nami. Dziękuję za naszą rozmowę i witam Przemka Pozowskiego.
8: Dzień dobry.
0: Który zaprosi na jeszcze więcej sportu.
8: Tak, i mam taki rodzaj ekscytacji w sobie, nie tylko dlatego, że to będzie jeszcze więcej sportu, które mnie ekscytuje dzień po dniu, ale dlatego, że z nowego studia pierwszy raz. Radosław Spiak będzie gościem. Ja szukałem osoby, która będzie mogła połączyć dwa interesujące tematy, to znaczy to, że Los Angeles Lakers zostało zakupione za 12,5 miliarda dolarów przez Josha Kushnera, brata Jareda, czyli zięcia prezydenta Donalda Trumpa. No i to, że Iga Świątek awansowała do swojego pierwszego finału od prawie roku.
0: Ale eklektyczne połączenie.
8: Ale Radek jest i komentatorem koszykówki i tenisa.
0: Czyli jednak jest coś wspólnego z koszykówką.
8: Można to połączyć? Można. Będziemy udowadniać.
0: Będziecie udowadniać po informacjach TOK FM. To wszystko, co przygotowałyśmy w Zapytam Inaczej z Katarzyną Murawską. Program realizowali Szymon Baluta i Krzysztof Olesiewicz. Anna Piekutowska. Do usłyszenia jutro po 14.
16: Reklama.
17: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary. Do 5 września.

0: przyjść.
1: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
3: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
1: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
7: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
8: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelati 1 litr. Drugi tańszy produkt. Aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
1: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
2: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 15.40. Monika Mroczko, zapraszam na informacje Tok FM. Premier Donald Tusk przekazał, że tydzień temu polskie służby zatrzymały obywatela Rosji, którego zadaniem było wykonanie egzekucji na obywatelu USA i Ukrainy niewygodnym dla reżimu Putina. W ostatniej chwili dzięki akcji ABW i policji udało się tej egzekucji zapobiec, powiedział szef polskiego rządu. Dodał, że jest to pierwsza taka sytuacja, że ktoś na zlecenie rosyjskie decyduje się na zamach wobec obywatela amerykańskiego na terenie innego kraju NATO. Podziękował służbom amerykańskim za współpracę. Jeśli były wiceszef resortu sprawiedliwości Marcin Romanowski jest w Naddniestrzu, to musiało się to odbyć za pośrednictwem i przy udziale Rosji, ocenił wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Z kolei szef Mołdawskiego Narodowego Centrum Biura Interpolu Vadim Tiron powiedział, że do tej pory służby nie mają informacji, że Marcin Romanowski wjechał do Mołdawii i separatystycznego regionu Naddniestrza. Tiron zapewnił, że współpracuje z polskimi władzami. Warszawski Sąd Okręgowy przekazał wczoraj, że wpłynął do niego wniosek od byłego wiceministra sprawiedliwości z prośbą o wydanie listu żelaznego. Przesyłka została nadana w Tyraspolu na terenie Naddniestrza. Romanowski uchyla się od odpowiedzialności w procesie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Rusza kolejna fala remontów za pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. 500 szkół i przedszkoli w Polsce przeszło już termomodernizację. Rządowy program obejmie w najbliższych miesiącach następne 500 000. Rząd na ten cel wyda z unijnych środków ponad 2 miliardy złotych i chce je wydać do końca kadencji. Resort klimatu podkreśla, że to realne oszczędności dla samorządów, ale też zabezpieczenie uczniów i nauczycieli na wypadek fali upałów, mówi ministra klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska.
5: Bo to jest nie tylko zapewnienie ciepła w tych szkołach, w klasach, oddziałach, ale także zapewnienie chłodu dzieciom w trakcie letnich zajęć w upalne dni. Rolety przeciwsłoneczne, styropian na ścianie sprawia, że tego typu obiekty dużo wolniej się nagrzewają.
4: Najwięcej prac wykonano na Mazowszu, w Wielkopolsce, na Śląsku i w Świętokrzyskiem. Kolejne remonty ruszą od października. I jeszcze informacje z dróg. Przywrócony został ruch na autostradzie A1 w Dobieszowicach w powiecie będzińskim. Około południa doszło tam do zderzenia 5 pojazdów. Zablokowana była jezdnia w kierunku Łodzi. Termometry pokazują teraz od około 20 stopni nad morzem na Suwalszczyźnie i na Podhalu, około 23 w centrum, do 26 na zachodzie Polski. Zachmurzenie małe i umiarkowane w całym kraju. Czeka nas pogodny wieczór.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Przemysław Pozowski. Dzień dobry, magazyn Jeszcze Więcej Sportu. Godzina 15.43 minęła i mówię Państwu dzień dobry w tym programie po raz pierwszy z naszego nowego studia. Pachnie nowością. Uśmiechnięty gość siedzi, patrzy w prawo, w lewo na te telewizory, na te wszystkie nowe elementy, na mikrofony. A to jest Radosław Spiak, jak już zapowiadałem.
7: Dzień dobry. No klasa, muszę przyznać, naprawdę klasa.
6: Podoba się?
7: Jak najbardziej.
6: Super. Radek, czyli komentator koszykówki, tej reprezentacyjnej, niegdyś też NBA, ale też komentator turniejów wielkoszlemowych wszelakich w różnych telewizjach, więc łączący funkcję dzisiaj eksperta koszykarskiego i tenisowego. Zaczniemy od tenisa. To się działo wszystko w nocy, trochę było przełożone też przez deszcz, ale ostatecznie Iga Świątek awansowała do swojego pierwszego finału od właściwie roku, można powiedzieć. I to jest finał turnieju w Toronto. Pokonana Elina Świtolina 6-3, 1-6, 6-3. Miałeś coś takiego w drugim secie, że sobie pomyślałeś, o nie, idzie w złą stronę, bo było 0-5, no i potem ten set jednak przegrany znacząco.
7: Szczerze mówiąc, niespecjalnie. O. Dlatego, że ten wcześniejszy mecz z Martą Kostiuk mi dał taką większą pewność tego, że Iga wraca na właściwy tor. ten mecz ze Świtoliną się świetnie oglądało, tak ogólnie, zwłaszcza ten ostatni set. I moim zdaniem ten mecz jest doskonałym przykładem tego, jak dużo w zawodowym sporcie, bo nie tylko w tenisie, ale ogólnie w sporcie, daje pewność siebie i wiarę we własne umiejętności. Bo to są dwie podstawowe rzeczy, które moim zdaniem pozwalają ci przetrwać trudne momenty. Bo tych trudnych momentów w tym meczu kilka było i Iga znakomicie z nich wyszła. W trochę jak na nią niekonwencjonalny sposób, zwłaszcza w trzecim secie, zwłaszcza chodzeniem do siatki, ale to tym lepiej i tym większa korzyść dla niej, bo myślę, że nawet nie tyle ekspertom, nam, dziennikarzom, kibicom, ale sama sobie pokazała, że znowu wchodzi na właściwe tory i jest w stanie wygrywać, no, na różne sposoby.
6: Tego chodzenia do siatki rzeczywiście było sporo i były skuteczne smecze, były woleje różnorodnie grane, ale też chyba podstawa, i to nie tylko w tym meczu ze Świtoliną, ale w ogóle w tym turnieju, to jest też pewny serwis.
7: Zdecydowanie. To widać ogólnie, że no, serwis i return to są dwa najważniejsze uderzenia w tenisie, więc kiedy dobrze serwujesz, wygrywasz pewnie swoje gemy, no to z automatu pewność siebie idzie do góry i na początku meczu to świetnie było widać. Natomiast ja w ogóle mam takie wrażenie, że w dość nietypowym momencie ta forma wróciła. To znaczy, ważne oczywiście, że przed US Open, bo na koniec sierpnia się zaczyna ostatni wielki szlem w tym roku, ale myślę, że tak szczerze, to niewiele osób się spodziewało, że Iga jest w stanie bardzo dobry wynik osiągnąć jeszcze w tym turnieju, czy bo w Cincinnati będzie broniła tytułu jeszcze, to pamiętajmy, tak, sprzed roku. A ona pokazała właśnie nie tylko kibicom, ale także sobie, że absolutnie nie można jej wykluczać z walki o najwyższe trofea. To jest zresztą też moment, kiedy, bo ja już słyszałem takie opinie, że już w zasadzie możemy zapomnieć, że ona w tym roku to nie zagra na koniec sezonu w WTA Finals.
6: WTA Finals, tak.
7: Tak, że jest 12 w tym rankingu race, no teraz już jest 10. Niezależnie od tego, czy wygra, czy przegra, teraz wciąż będzie 10. No ale do tej czołowej ósemki już jest zdecydowanie bliżej w tym momencie, więc kto wie, kto wie.
6: Tak, ja nie ukrywam, że mnie też Iga Świątek zaskoczyła, że ta forma... Nie wiem, czy to jest dobre słowo, eksplodowała, no, ale że ta forma się przynajmniej ustabilizowała właśnie w Toronto, bo szczerze myślałem, że to potrwa jeszcze parę miesięcy przynajmniej, i to też ze znakiem zapytania. Natomiast czy my możemy mówić o stabilizacji? Mamy tak naprawdę, ty mówisz, że widziałeś prawie wszystkie mecze turnieju w Toronto, tam były po kolei, przypomnijmy to, Czeszka,
7: Sara Bejlek,
6: Wiktoria Golubic,
7: Marta Kostiuk, Diana Schneider, no i teraz Elina Świtolina.
6: Czyli 5 wygranych meczów, ale z tych 5 wygranych meczów, to ja bym postawił taką tezę, zwycięstwa nad Świtoliną by nie było, gdyby nie wygrana też z odwróconym meczem z Martą Kostiuk, która w ogóle przecież przegrała chyba w tym roku 2 razy.
7: Można się z tym zgodzić. Jestem w stanie się z tym zgodzić, tak bym to powiedział. To jest w ogóle pierwszy turniej Igi od Rolanda Garrosa sprzed 2 lat, czyli prawie 2,5 roku, gdzie w jednym turnieju pokonała 3 zawodniczki, które są w top 20. A w ogóle przecież w tym sezonie na nawierzchni twardej to jedyny mecz przed Toronto, jaki wygrała z zawodniczką z top 20, to było z Muchową w Indian Wells. I to tyle. Więc nie mieliśmy za bardzo podstaw do tego, żeby przypuszczać, że tutaj nagle ta forma, jak powiedziałeś, eksploduje. Chociaż moim zdaniem to jest jeszcze za duże słowo. Dlatego, że dla mnie bardzo ważną, istotną rzeczą w ocenie formy danego sportowca jest regularność. Więc na razie mówimy o jednym turnieju. Za chwilę będzie Cincinnati, za chwilę będzie US Open, no i jak tam osiągnie dobre wyniki, to wtedy będziemy mogli faktycznie powiedzieć, że ta forma jest zwyżkowa już w tak naprawdę mocno i że wtedy eksplodowała.
6: A jeśli chodzi o to, co teraz jeszcze przed ligą, to jest ten finał, tak jak mówiliśmy, pierwszy od prawie roku, no i po drugiej stronie siatki stanie Jelena Rybakina. Wiadomo, że na swojej nawierzchni gra, bo Hart to jest jej królestwo, ale też Rybakina, która miała tutaj no pod górkę przynajmniej w paru meczach, no Osaka chociażby, tak, i dalej półfinał również.
7: No z Goff też przecież przegrała
6: też pierwszego sety,
7: tak, więc no to będzie trochę rewanż za Australian Open, bo Iga ma rachunki do wyrównania jednak za grę z Rybakiną w tym roku. No ja się spodziewam super meczu, trochę jest dla mnie dziwne, że ten finał jest od razu dzień po półfinałach, ale no okej, okay. Wiadomo, że terminarz jest dość napięty. Wydaje mi się, że Iga teraz już pokazała, ja raz jeszcze to podkreślę, że pokazała sama sobie...
6: Znaczy inna rzecz, Cincinnati zaczyna już też.
7: No to inna sprawa, tak.
6: Więc już dzisiaj Magdalena Franch i Magdalena grają w innym miejscu. Zdaje nie kontynentu, ale w innym kraju.
7: Tak, zdaje się, że drugim...
6: Nie, Hubert, drugie mecze od 17.
7: Hubert Hurkacz chyba jutro dopiero.
6: Tak, Hubi jutro i tam się zmienił też rywal, bo miał być Mutet, ale się wycofał. Ale to zostawmy.
7: Tak, no w każdym razie, że Iga sama sobie pokazała, że raz jeszcze to podkreślę, że jest w stanie wygrywać z trudnymi rywalkami w sytuacji, kiedy generalnie w tym sezonie jej nie idzie, bo ona sama to podkreślała przecież po tym półfinale. Więc myślę, że wygrywając takie mecze jak z Kostiuk i ze Świtoliną, utwierdziła się w przekonaniu, że może wygrywać również z absolutną światową czołówką ponownie, bo do takiej przecież teraz należy Rybakina. Ona w tym momencie, nawet jeśli wygra ten finał, to nie przeskoczy Sabalenki, nie wskoczy na pierwsze miejsce rankingu, bo Sabalenka dotarła do czwartej rundy i na teraz jej to wystarczy, żeby utrzymać to pierwsze miejsce. No ale już pod kątem Cincinnati to tam naprawdę będzie się ciekawie działo, więc no ja się szykuję na prawdziwą tenisową ucztę.
6: Tak, a Świątek mówi, to nie jest łatwy sezon, prawdopodobnie mój najtrudniejszy w życiu na korcie. Ten tydzień był dla mnie czymś pozytywnym, inspiracją. To mi pokazuje, że trzeba walczyć dalej, niezależnie od wszystkiego. Mój zespół wspiera mnie w trudnych momentach, bez niego na pewno by mnie tu nie było, więc jemu też się należą gratulacje. Nie wiem, czy jeszcze cię o jedną rzecz nie zapytam, ale mi się wydaje, że zagra, bo właśnie w Cincinnati no, ma dużo tych punktów do obrony, ale czy to jest tak, że przeskakujesz z jednego turnieju na drugi i czy jest jakaś opcja, że odpuści, twoim zdaniem?
7: No opcja jest. Każdy ma, dopiero co Naomi Osaka się wycofała z Cincinnati, biorąc pod uwagę zmęczenie, tak? To jest jej argument, że w Cincinnati nie zagra. Ja na miejscu Igi bym zagrał jednak w tym Cincinnati. Aczkolwiek nie dam sobie ręki uciąć, że to się wydarzy. Wiadomo, że najważniejszy będzie Wielki Szlem na koniec sierpnia. No nie, trudno mi przewidzieć.
6: A z drugiej strony odpoczywała sporo przed Toronto jednak, bo tam był właściwie no więc miesiąc.
7: Właśnie. I to jest zresztą 9 tysięcznik z 10, gdzie dochodzi do finału, więc jeszcze tylko Wuhan jej zostało, żeby dojść do finału z tych tysięczników.
6: To też ciekawa statystyka, którą przytaczasz. Dobrze, dodam jeszcze, że w innej części Kanady też będziemy mieć finał panów, mianowicie w Montrealu, gdzie zagrają o tenże tytuł Ben Shelton, piątka turniejowa, oraz Brandon Nakashima, czyli amerykański pojedynek w Kanadzie. Ale my sobie z tej Kanady teraz przeskoczmy nie do Cincinnati, tylko do Los Angeles, bo Lakersi, czyli ten jeden ze słynniejszych zespołów koszykarskiej ligi NBA, został sprzedany po raz drugi w tym roku, no i trafił w ręce biznesmenów, wśród których jest Josh Kushner i Bob Iger. Kwota, no musiałaby Iga ile razy wygrać turniej w Toronto?
7: Boska, ile by razy musiała wygrać?
6: 12,5 miliarda dolarów, no a za zwycięstwo...
7: Za zwycięstwo nieco ponad milion.
6: Tak, dobra, no, nie liczmy to... już, bo się jeszcze skompromitujemy. Ale w każdym razie, no trochę tych zielonych trzeba było, żeby ta transakcja doszła do skutku. I ma ta transakcja też wiele różnych ciekawego tła.
7: Czy ja jestem przede wszystkim zaskoczony, że do tego doszło. Bo tak jak mówisz, to jest drugi raz w ciągu 12 miesięcy. A jeszcze bardziej zaskoczony jestem tym, chociaż może nie powinienem być, jak bardzo te kwoty idą do góry, jeśli chodzi o sprzedaż amerykańskich zawodowych zespołów sportowych, bo rok temu, w 25 roku, kiedy arcyrywal Los Angeles Lakers, czyli Boston Celtics, zostali sprzedani za nieco ponad 6 miliardów dolarów. Mark Walter w październiku zeszłego roku Lakers kupił za 10 miliardów dolarów. Teraz po niespełna roku sprzedaje to za 12,5 miliarda dolarów. No to są kwoty wręcz absurdalne, Przemek. No w sensie, że naprawdę to tak bardzo idzie do góry. W ogóle te kwoty, jeśli chodzi o zespoły NBA, jedyne, co można z tym porównać, to jest jedyny zespół ligi futbolu amerykańskiego, Seattle Seahawks, niecałe 10 miliardów dolarów. Więc te największe marki stały się w pewnym sensie już takimi korporacjami. Oczywiście to wciąż jest świat sportu, ale wyceniane są nawet jak największe firmy światowe, oczywiście zachowując odpowiednie proporcje. A jeśli mówisz o tych drugich dnach, no to myślę, że są dwa. Przede wszystkim to, że właściciel, który sprzedaje Lakers, czyli Mark Walter, ma trochę problemów finansowych, bo przeciwko niemu prowadzone jest dochodzenie. Amerykańska prokuratura tam sprawdza, czy nie było w jego firmach wielu kreatywnej księgowości i on po prostu potrzebuje...
6: Brzmi ciekawie.
7: Potrzebuje prawdopodobnie pieniędzy, żeby spłacić niektóre rzeczy i żeby prokuratura się odczepiła od niego. A drugi wątek jest taki, że Josh Kushner, czyli tak brat zięcia prezydenta Stanów Zjednoczonych, był zainteresowany nie wiem, jakiego słowa tutaj użyć, czy kupnem, czy przejęciem, czy piłkarskich mistrzostw świata, tak? To, o czym Gianni Infantino jeszcze mówił w zeszłym miesiącu, ale się wycofał. Może tak. Ale już Gianni Infantino się z tego wycofał, jak wiemy. Tak?
2: Więc, bo musiał.
7: Więc tego nie, będzie. Więc no, to są ludzie, którzy obracają niewiarygodnymi pieniędzmi i powiem ci zupełnie szczerze, Przemek, że no, jest to dla mnie zaskoczenie, mimo że świat NBA obserwuje no, od wielu lat, to, że ktoś po roku sprzedaje z takim zyskiem 2,5 miliarda dolarów na czysto, no to jest wręcz absurd.
6: A drugi z tychże biznesmenów, którzy te 12,5 miliarda dolarów wykładają, to jest były prezes Walt Disney Company.
7: I tu też jest ciekawy wątek, dlatego, że on jest osobistym przyjacielem komisarza NBA, czyli Adama Silvera, i właśnie między innymi dlatego w 2020 roku, jak był środek pandemii, to NBA kończyło sezon w Orlando na Florydzie w centrum Walta Disneya. Inna sprawa, że to było tak, jak z tego co pamiętam, to było faktycznie jedyne sensowne miejsce pod kątem logistycznym, gdzie dało się zorganizować tyle hal i byłoby tyle przestrzeni, że to miało sens, no ale nie zmienia to faktu akurat, że właśnie Bob Iger tam teraz będzie współwłaścicielem Lakers, chociaż już tutaj widziałem w mediach amerykańskich pojawiły się nagrania sprzed kilku lat, jak on na jednym z podcastów twierdzi, że jest fanem Clippers. Więc to ciekawe.
6: Okej. A powiedz mi, to, że kupują, że wykładają tak dużo pieniędzy, to znaczy oni chcą zrobić Los Angeles Lakers great again, no bo ostatni tytuł 2020 rok.
7: Z jednej strony na pewno tak, a z drugiej strony to jest prestiż. To jest ogromny prestiż, bo pamiętajmy, że Lakers od 79 roku do zeszłego...
6: Ty uważasz, że to jest największa marka?
7: W NBA? Tak.
6: Koszykarska.
7: Czy Bulls? Tak.
6: Bulls?
7: Nie, no jeśli już miałbym porównywać, to New York Knicks ewentualnie.
6: Knicks, Lakers.
7: Może Boston, ale no widzisz, okay. Właśnie przytoczyłem, że Boston rok temu został sprzedany za 6 miliardów, a teraz Lakers za 12,5, więc nie ma, żaden klub nie ma podejścia pod to. I najciekawsze jest to, że nawet jeśli oni nie wygrywają, to i tak są największą marką. No bo zawsze mają największe gwiazdy, mają arcybogatą historię.
6: Na trybunach mają też gwiazdy.
7: Mają
6: zawsze
7: celebrytów na trybunach, także
6: kto tam chodzi? Weź tak rzuć parę nazwisk.
7: Znaczy, przez lata zawsze Jack Nicholson, tak? To była sztandarowa postać, ale znajdziesz tam absolutnie wszystkich, głównie ludzi ze świata, Floyd Mayweather, ludzi ze świata muzyki, także Beyoncé nie jeden raz, chociaż Jay-Z to bardziej podejrzewam Brooklyn Nets czy tam New York Knicks, ale no są celebryci multum.
6: Dobrze, i wracając do tych marzeń o mocarstwie Lakersów już takim koszykarskim. To jest po to robione, żeby oni nie tylko byli największą marką, ale żeby byli po prostu najlepsi, dominowali przez lata? To stoi za tym konceptem kupienia?
7: Ja myślę, że to jest punkt numer dwa. Jednak punkt numer jeden to jest prestiż i ewentualne zarabianie kasy za x lat, ale niewątpliwie jest w tym łatwiej, jeśli Lakers wygrywają, bo jeśli Lakers, wymyślam w tym momencie, to się nie wydarzy raczej, ale jeśli ich nie ma w playoffach, a za czasów Kobe Bryanta były takie czasy, no to ta wartość nie jest aż tak duża. Ona i tak jest ogromna i wręcz największa w NBA, ale nie jest aż tak duża po prostu.
6: Dobrze, patrzę, bo widzę, że tutaj chodzi już za drzwiami Adam Ozga. Nie wiem, czy to oznacza, że chce opowiedzieć, co będzie w TOK 360. Nie chcę, ale ja mogę powiedzieć, że na pewno w TOK 360 będzie ciekawiej. To będzie już od godziny 16. A my mamy jeszcze dosłownie chwilę, żeby przypomnieć i podsumować, o czym rozmawialiśmy. Więc w pierwszej części programu, jak Państwo będą chcieli może odsłuchać, poświęciliśmy go Idze Świątek i jej triumfowi nocnemu w półfinale turnieju w Toronto. Wygrała tam po trzysetowym meczu z Aliną Świtoliną. Zagra dzisiaj około północy finał przeciwko Jelenie Rybakinie, a druga część poświęcona była temu, że no, najsłynniejszy chyba koszykarski klub świata, Los Angeles Lakers, został sprzedany za 12,5 miliarda dolarów. Trafił w ręce Josha Kushnera i Boba Igera. O tym mówił Radosław Spiak, który jeszcze chce postscriptum zrobić.
7: Ja jeszcze chciałem tylko potwierdzić, dodać, że to jeszcze ta transakcja musi być zatwierdzona przez Radę Nadzorczą NBA, czyli przez grono wszystkich pozostałych właścicieli klubów, ale to się, myślę, że to jest formalność i to się wydarzy we wrześniu.
6: Dobrze, to dla formalności jeszcze powiem. Radosław Spiak, komentator i koszykówki reprezentacyjnej tej zza oceanu, także turniejów wielkoszlemowych w tenisie. Dziękuję Ci za udział w programie.
7: Dzięki piękne za zaproszenie do pięknego nowego studia.
6: I z tego nowego studia ja Państwu mówię dziękuję za program. Nazywam się Przemysław Pozowski. To był magazyn Jeszcze Więcej Sportu, który wydawał Miłosz Nałęcz-Staniszewski, realizował Krzysztof Alesiewicz. Już za chwilę o TOK 360, jak wspominałem, a my się usłyszymy w Sport 360 po 18.20.
2: Reklama.
8: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Już od wtorku. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. A od środy do piątku karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 7,99 za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Lody na patyku, w rożku, rurce, tubki, sandwicze i kubki do 270 ml. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
9: ceny. Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
10: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego, gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Reklama.
11: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Czwartek, 13 sierpnia, jest 16. Rząd rezygnuje z VAT-u na paliwa. Od poniedziałku ceny spadną mniej więcej o złotówkę. Mimo krytyki Maciej Berek będzie świeżo po odejściu z rządu kandydował do Trybunału Konstytucyjnego. Służby ścigają złodziei danych 19 milionów Polaków, ale to nie będzie łatwy pościg. To jest TOK 360. Adam Ozga, dzień dobry. Od poniedziałku wraca program CPN, czyli ceny paliw niżej. Rząd ponownie obniży podatek VAT do 8%, zapowiada premier Donald Tusk.
13: Powinno się to przełożyć na obniżenie cen paliw, mniej więcej w zależności od paliwa, od 90 groszy do ponad złotówki za litr, w porównaniu do tego, jakby wyglądały ceny, gdyby nie ta obniżka.
12: Obniżony VAT na paliwa będzie obowiązywać do końca sierpnia. Ten CPN jest okrojony w porównaniu z poprzednim. Nie ma obniżenia akcyzy, nie ma zapowiedzi regulowania cen. Ceny ropy szaleją w związku z wojną amerykańsko-izraelsko-irańską i zablokowaniem cieśniny Ormus. Premier twierdzi też, że Maciej Berek nie jest ani jego, ani partyjnym kandydatem do Trybunału Konstytucyjnego. Podkreśla jednak, że jeżeli Berek podtrzyma swoją determinację, będzie miał z jego strony pełne poparcie. Dotąd Maciej Berek był bezpartyjnym, ale ministrem nadzorującym pracę rządu. Premier podkreśla, że rząd nie ma żadnych innych interesów, tylko naprawienie Trybunału Konstytucyjnego. A służby weryfikują, kto stał za atakiem na dane 19 milionów pacjentów, mówi minister cyfryzacji i apeluje, by dla zwiększenia bezpieczeństwa zastrzec numer PESEL. Zdaniem ekspertów taki krok jest faktycznie zasadny, bo wśród wykradzionych danych znajdują się i te, które mogą posłużyć do dalszych działań przestępcom. Benedykt O'Connor.
14: Nie będziemy negocjować z przestępcami, mówi wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski i deklaruje, że przestępcy odpowiedzą za kradzież danych.
15: Dzisiaj mamy jasny operacyjny cel. Złapać osoby, które to zrobiły i zabezpieczyć dane obywateli. I to się dzieje.
14: Wykradzione dane mogą posłużyć chociażby do wzięcia na nas kredytu, mówi prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski.
16: Dane łącznie z numerem PESEL rzeczywiście takie ryzyko zwiększają. No, ryzyko zaciągnięcia jakichś pożyczek, jakichś innych zobowiązań finansowych rzeczywiście istnieje.
14: Dlatego, jak mówi ekspertka do spraw cyberbezpieczeństwa NASK Iwona Pruszyńska, kluczowe jest zastrzeżenie numeru PESEL.
17: Możemy to zrobić łatwo, na przykład w aplikacji mObywatel. Z dużą ostrożnością powinniśmy podchodzić do telefonów, wiadomości czy SMS-ów, w których ktoś wywiera na nas presję działania.
14: Na rządowej domenie Bezpieczne dane wkrótce ma pojawić się możliwość zweryfikowania, czy nasze dane również zostały wykradzione. Na razie trwa jednak pozyskiwanie tych danych. Benedykt O'Connor, TOK FM.
12: I ten temat wróci w TOK 360 po godzinie 18. Mołdawia nie ma żadnych informacji, by Marcin Romanowski wjechał na teren tego kraju lub do separatystycznego Naddniestrza. Taki komunikat wydał przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kiszyniowie. To właśnie z kontrolowanego przez Rosję Naddniestrza wysłany został wniosek o wydanie byłemu ministrowi listu żelaznego, który uchyliłby nakaz aresztowania wobec Romanowskiego. Cezary Jaszczyk.
18: Polskie służby starają się zlokalizować miejsce, w którym może przebywać Marcin Romanowski. Władze w Kiszyniowie potwierdziły, że współpracują w tej sprawie z Warszawą. Jeśli to, że były wiceminister sprawiedliwości faktycznie wysłałby wniosek sam z terenu de facto zależnego od Rosji, okazałoby się prawdą.

0: Sędziowie wciąż czekają na akta dotyczące sprawy byłego wiceministra, które są teraz w prokuraturze. Dopiero po ich otrzymaniu będzie można wyznaczyć termin, w którym sąd zajmie się wnioskiem.
1: W zależności od tego, kiedy dostanie sędzia te akta, jakie będzie miał możliwości zapoznania się z nimi, przecież on ma normalnie inne czynności, prawda? To nie jest jedyna sprawa, którą ma się zająć. No wtedy wyznaczy posiedzenie i odbierze stanowisko prokuratora i pewnie obrońcy podejrzanego, który jest ścigany.
2: Czyli jak rozumiem, to nie będzie raczej kwestia kilku dni.
1: Raczej nie, bo spodziewam się, że akta są obszerne, a jeszcze ich nie mamy.
0: Mówiła rzeczniczka sądu Anna Ptaszek. Choć jak dodała, w całej sprawie jest wiele przesłanek, które świadczą na niekorzyść Marcina Romanowskiego. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
3: Premier mówi, że nie wie, czy to prawda, ale nie wyklucza, że Romanowski jest przykładem zdrady narodowej i korzystania z pomocy wrogów ojczyzny. No, a ja jeszcze o jednej ciekawostce. Fragment wniosku o list żelazny brzmi tak. Informuję, że zgodnie z prawem, w sposób legalny, mam wydany paszport na inną tożsamość, na podobnej zasadzie jak świadkowie koronni, aby swobodnie poruszać się poza Unią Europejską. Tak pisze Marcin Romanowski, a ja w TOK 360 zapytam, co to za paszport na inną tożsamość. Od przyszłego roku będzie można legalnie uniknąć podatku Belki. Jest prezydencki podpis pod ustawą o osobistych kontach inwestycyjnych. Co to oznacza dla naszych oszczędności? O tym Wojciech Kowalik.
4: Pieniądze na oki do 100 tysięcy złotych będą zwolnione z podatku od zysków kapitałowych, który teraz zjada 19% zysków z naszych oszczędności i inwestycji. W ciągu pierwszych 3 lat oki może założyć nawet 2 miliony Polaków, prognozował w TOK FM dr Samer Masri, dyrektor biura maklerskiego PKO Banku Polskiego.
5: Bardzo szybko popłyną pieniądze, bo inwestorzy, którzy zdają sobie sprawę, jaka stoi optymalizacja podatkowa w tym rachunku, to będą przekierowywali swoje środki z obecnych rachunków na OKI.
4: Na OKI 25 tysięcy złotych będzie mogło być ulokowane w lokatach, a reszta w inwestycjach, w fundusze albo giełdę. Wojciech Kowalik, TOK FM.
3: No to jeszcze raz premier, tym razem o tym, że polskie służby zatrzymały rosyjskiego zabójcę na zlecenie.
6: Zatrzymaliśmy obywatela Rosji, zwerbowanego przez rosyjskie służby, którego zadaniem było wykonanie egzekucji na obywatelu amerykańskim i ukraińskim równocześnie. To jest obywatel, który dysponuje 2 paszportami.
3: No jak mówisz, w rządu to pierwsza sytuacja, kiedy ktoś na zlecenie Rosji decyduje się na zamach wobec obywatela USA na terenie kraju NATO. A nawet pół roku potrwają prace naprawcze w rosyjskiej rafinerii ropy w Orsku w obwodzie orenburskim przy granicy z Kazachstanem. Władze regionu dzisiaj przekazały, że obiekt całkowicie wstrzymał działalność po wtorkowym ukraińskim ataku. Kijów intensyfikuje w ostatnim czasie uderzenia w głębi terytorium Rosji. Mówimy o okolicy granicy z Kazachstanem. A jest to odpowiedź na coraz liczniejsze ataki Moskwy. Tomasz Orchowski.
7: Rosjanie przeprowadzają coraz więcej, coraz bardziej śmiercionośnych ataków na Ukrainę, która ma problemy z pociskami do systemów obrony powietrznej. Kijów nie będzie już informował o liczbie wystrzelonych przez Rosjan rakiet i o tym, ile udało się ich przechwycić. Nie poinformowano, dlaczego ukraińskie władze decydują się na taki krok, ale zapewne chodzi o coraz gorsze wyniki, jeśli chodzi o strącenia spowodowane właśnie brakami w zaopatrzeniu. W CNN prezydent Wołodymyr Zełenski zaapelował o zwiększenie dostaw. Został też zapytany o doniesienia, że Putin może przetestować na to, atakując jednego z członków sojuszu.
8: He doesn't know how to end this war.
7: On nie wie, jak skończyć wojnę z Ukrainą. Łatwiej mu znaleźć mniejszy kraj, nieważne w NATO czy poza nim, który będzie można w pełni podbić i szybko odtrąbić zwycięstwo. Reuters donosił, że Polska i kraje bałtyckie przygotowują się na możliwe rosyjskie operacje pod fałszywą flagą wymierzone w ich infrastrukturę. Tomasz Orchowski, TOK FM.
3: Lecimy. Będzie kontrola procedur po śmierci 7-latka, który w trakcie nauki pływania topił się w miejskim akwaparku Fala w Łodzi. Wyciągnął go dopiero jeden z mężczyzn, który był wtedy na miejscu. Chłopiec przez 2 tygodnie walczył o życie w szpitalu. A wczoraj dziecko zmarło. Bartosz Kądziołka.
9: O kontroli informuje rzecznik holdingu Łódź, do którego należy akwapark, Marcin Masłowski.
10: Pani prezydent, mimo że sytuacja miała miejsce, gdy zajęcia prowadził podmiot zewnętrzny, zleciła kontrolę wszystkich procedur bezpieczeństwa w naszym akwaparku.
9: Do tego na basenie ma pojawić się monitoring oparty o sztuczną inteligencję, który miałby pomóc w zapobieganiu takim tragediom. Na razie brak jednak konkretów w tej sprawie. Tymczasem, jak mówi mecenas Piotr Paduszyński, pracownicy firmy, która organizowała naukę pływania, muszą

0: liczyć się z odpowiedzialnością karną.
1: W sposób oczywisty ponoszą odpowiedzialność za niedopilnowanie, że nie widzieli dziecka, które przez 2,5 minuty usiłowało uratować swoje życie, że nie widzieli, że to dziecko później przez 6 minut leży na dnie basenu.
0: I dodaje, że z odpowiedzialnością karną musi liczyć się też sam akwapark. Sprawą zajmuje się prokuratura, która zapowiada eksperyment procesowy mający odtworzyć przebieg zdarzenia. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
2: Na ten temat wróci jeszcze przed 17 w TOK 360. Setna rocznica nadania praw miejskich musi być obchodzona przez cały rok, przekonują władze Gdyni, ogłaszają letnią odsłonę urodzin miasta. 22 sierpnia gdynianie i turyści mogą liczyć na długą listę atrakcji od potańcówek w Parku Centralnym, przez rekordowy biesiadny stół, aż po koncert jednej z największych polskich gwiazd. A o tym wszystkim teraz Paweł Radzewicz jeszcze.
3: Na urodzinowej imprezie Gdyni świętować można będzie siedząc ramię w ramię, mówi prezydent Aleksandra Kosiorek.
4: I stąd właśnie w Gdyni pojawi się ponad 600-metrowy stół. To nasz symbol letnich urodzin.
3: Wzdłuż stołu w parku odbywać się będą integracyjna impreza. Wieczorem urodziny uświetnią koncerty.
4: Dwie sceny koncertowe. Jedna na skwerze Arki Gdynia. Tam różnorodność gdyńskiej sceny muzycznej, czyli kaszubski folklor, rock alternatywa, jazz, blues i rap. Wieczorem na molo południowym druga scena, wielki finał, wystąpi Sanach.
3: Apel do zainteresowanych ma Marcin Gromadzki z ZKM.
5: Czy przypadkiem nie zostawić samochodu osobowego gdzieś i skorzystać z naszej doskonałej biało-niebieskiej komunikacji miejskiej?
3: Która z okazji urodzin będzie darmowa. Z Gdyni Paweł Radzewicz, TOK FM.
2: 16.11, Adam Ozga. Gościem TOK 360 jest profesor Marcin Górski, kierownik Katedry Europejskiego Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, również związany z Centrum Badań nad Prawem Migracyjnym Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
2: Do polskiej prokuratury, jak już opowiadałem wczoraj w TOK 360, dotarł list żelazny od, prośba od, o list żelazny od Marcina Romanowskiego, a w tej prośbie jest takie zdanie. Informuję, iż zgodnie z prawem, w sposób legalny, mam wydany paszport na inną tożsamość, na podobnej zasadzie jak świadkowie koronni, aby swobodnie poruszać się poza terytorium Unii Europejskiej. Napisał do prokuratury Marcin Romanowski. Co to zdanie oznacza? Ciężko mi powiedzieć, mówi prokurator Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury. A pan ma pomysł, co to zdanie oznacza?
7: No, wydaje się, że to, jeśli dokument ten rzeczywiście pochodzi, to pismo rzeczywiście pochodzi od pana Marcina Romanowskiego, no to jeżeli wierzyć jego treści, to by wynikało z tego, że któreś państwo musiało wydać panu Marcinowi Romanowskiemu no paszport na inne dane, aniżeli rzeczywiste jego dane osobowe, na inną tożsamość.
2: A jeżeli mówimy o tym, że ten paszport został wydany zgodnie z prawem, to rozumiem, że musi chodzić o prawo tego kraju, który ewentualnie wydał ten dokument.
7: No i to jest ciekawe pytanie, dlatego że z tego pisma, no ja go nie mam przed sobą, znam tę treść z cytatu, który przytoczył pan prokurator Nowak. Z tego pisma nie wynika, jak rozumiem wprost, że to jest dokument pochodzący z innego państwa. Natomiast no, możliwości są zatem takie. Albo inne państwo taki dokument wydało, no i tu byłoby się trzeba zastanawiać, w jaki sposób pan Romanowski, od kogo taki dokument uzyskał, jakie byłyby jego ewentualne skutki. No albo w jakiś sposób musiano by wydać taki dokument mu w Polsce. W Polsce takie oczywiście możliwości istnieją. Mamy przepisy dotyczące możliwości wydania takiego dokumentu funkcjonariuszom wywiadu, funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Mamy przepisy dotyczące świadka koronnego i w ustawie o świadku koronnym rzeczywiście mamy możliwość, czy ona przewiduje taką możliwość wydania dokumentu na inne dane niż jego, niż własne dane osobowe świadka. Natomiast no, trudno sobie wyobrazić, że polskie służby wydały taki dokument człowiekowi, który jest w takiej sytuacji jak pan Romanowski.
2: A dlaczego Marcin Romanowski, oczywiście trochę spekulujemy, trochę domniemujemy, ale dlaczego on pisze o tym, że chodzi o to, aby swobodnie poruszać się poza Unią Europejską? No bo zakładam, że jeżeli ma paszport na nazwisko James Bond, no to James Bond nie jest objęty nakazem aresztowania europejskim.
7: Znaczy tak, po pierwsze nakazem aresztowania jest objęta osoba, nie nazwisko.
2: Okej.
7: Wobec tego, niezależnie od tego, czy pan Romanowski będzie się przedstawiał jako Marcin Romanowski, czy na przykład jako Angelina Jolie, no pozostaje Marcinem Romanowskim, bo to jego poszukujemy. Druga kwestia, no rozumiem, że jak o tym wspomina, to ma w tym jakiś cel. No aktualnie europejski nakaz aresztowania no, miałby ten skutek, że stanowiłby podstawę do wydania pana Romanowskiego, ale na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, czy w wyniku zastosowania procedur w obrębie terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej. Natomiast no też tam z tych informacji, które do nas docierają, wynika, że pan Romanowski miałby ten dokument, ten list swój nadać w Tyraspolu, czyli w stolicy Naddniestrza. No i ani Mołdawia, której częścią jest Naddniestrze, ponieważ no, status tego państwa nie jest, jako, status Naddniestrza jako odrębnego państwa nie jest oczywiście przez nas uznawany, ani tym bardziej no, sama ta zbuntowana prowincja, jaką jest Naddniestrze, no to nie jest Unia Europejska. Wobec tego tu podstaw do wydania pana w trybie europejskiego nakazu aresztowania nie ma. Jeżeli tak, no, to trochę traci sens w ogóle tutaj stosowanie tej procedury europejskiego nakazu aresztowania, jeżeli pan się znalazł poza terytorium UE.
2: No tak, znajduje się najprawdopodobniej poza terytorium UE, jeżeli rzeczywiście znajduje się w Naddniestrzu, no to też znajduje się na terytorium, które nie jest uznawane za terytorium niepodległe, a też jest poza kontrolą mołdawskiego rządu, na terytorium prorosyjskim i wspieranym przez Rosję, co też warto podkreślić, więc no, nie ułatwia to sprawy polskim śledczym, a chyba Marcin Romanowski też gra im odrobinę na nosie. Bardzo dziękuję. Profesor Marcin Górski, kierownik Katedry Europejskiego Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, był gościem TOK 360, jest 16.17. O 16.20 informacje TOK FM, a po informacjach o bardzo dziwnych wyborach uzupełniających do brytyjskiej Izby Gmin. Jest jeden kandydat znany polityk i dużo kandydatów, którzy jakby chcieli z tego polityka zadrwić.

0: Autopromocja.
1: Pies i dziecko pod jednym dachem. Jak sprawić, żeby ta relacja była bezpieczna i dobra dla obu stron? Jak przygotować psa na pojawienie się noworodka, a dziecko nauczyć szacunku do zwierzęcia? W nowym odcinku podcastu Kana i Pieski szukam odpowiedzi na pytania, jak uniknąć błędów i budować zaufanie od pierwszego dnia. Posłuchaj na tokfm.pl i w aplikacji Tok FM. Karolina Wiśniewska, zapraszam.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
4: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Czyta lektor AI.

0: 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rodzinne duże lody Manhattan kup jedno opakowanie, a drugie dostaniesz gratis.
1: Stokrotka. Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Reklama.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 16:20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Premier Donald Tusk powiedział, że motywacja cyberprzestępców, którzy zhakowali dane medyczne 19 milionów obywateli, zdaje się czysto kryminalna. Wiele na to wskazuje, że chodzi o próbę wyłudzenia okupu od firmy MyDoctor, która odpowiadała za oprogramowanie dla 12 tysięcy podmiotów medycznych. Premier ocenił, że jeśli chodzi o cyberataki, to nigdzie na świecie nie da się zapewnić 100% gwarancji bezpieczeństwa, jeśli chodzi o sektor prywatny. Prokuratura z Częstochowy skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie, którego pies rasy Amstaff zaatakował kobietę i jej psa na głównej ulicy w mieście. 50-latka ma trwale zeszpeconą twarz. Z ustaleń postępowania wynika, że przyczyną zdarzenia było niedopilnowanie Amstaffa przez Roberta M. Mężczyzna był nietrzeźwy, w jego organizmie stwierdzono 1,5 promila alkoholu. Robert M. przyznał się do winy, grozi mu do 3 lat więzienia. Z powodu zakwitu sinic sanepid zakazał wchodzenia do wody na kąpielisku nad jeziorem miejskim w Pasłęku. To obecnie jedyne kąpielisko w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie obowiązuje taki zakaz. W warmińsko-mazurskim działa w tym sezonie 49 kąpielisk, a aktualną jakość wody można sprawdzić w serwisie kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Szesnasta 21, Adam Ozga, gościem TOK 360 jest Bartosz Kielak, dziennikarz związany z The Times. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: W Clacton we wschodniej Anglii odbywają się wybory uzupełniające do Izby Gmin. Powodem wyborów była rezygnacja z mandatu lidera partii Reform, Nigela Farage'a, po kontrowersjach wokół przyjętej przez niego darowizny 5 milionów funtów. On zrezygnował z mandatu, żeby zaraz wystartować w wyborach uzupełniających, więc wiodące partie uznały, że się nie będą bawić w ten wyścig, ale i tak chyba te wybory są całkiem wesołe.
7: Tak, są wesołe, ponieważ osoba, która jest najbardziej prawdopodobnym zwycięzcą, dowiemy się jutro rano, czyli Nigel Farage. Jego największym współzawodnikiem jest Count Binface, czyli hrabia kubłogłowy, facet z kubłem śmieci na głowie. Jest to typowo brytyjski polityczny ewenement, facet, który startuje w każdych wyborach od wielu, wielu lat. Jest to komediant, jest to osoba, którą na Farage obecnie oskarża o bycie częścią establishmentu. Około połowa jego całego farażowego wysiłku przedwyborczego w tej kampanii wyborczej skupiała się właściwie na sportretowaniu właśnie takiej dynamiki wyborczej. On jako osoba sprzeciwiająca się establishmentowi, a między innymi kubłogłowy jako przedstawiciel tego głębokiego politycznego establishmentu. Wierzą w to ludzie lokalnie, mimo tego, że Farage w przeszłości był bankierem, jest od wielu, wielu lat zawodowym politykiem, ubiera się w skrojone na miarę garnitury. Trudno jednak wytłumaczyć to lokalnym wyborcom, że Farage również jest przedstawicielem establishmentu politycznego.
6: Rozumiem, że kubłogłowy ze względu na specyfikę tych wyborów z hasłami organizacji Eurowizji w Clacton i kontroli cen lodów idzie po najlepszy swój dotychczasowy wynik w historii startu w wyborach.
7: Z pewnością, chociaż w dużej części obserwując ostatnie sondaże wyborcze, zastanawiam się, czy w partii pracy, w partii Labour w tym momencie nie zastanawiają się, czy przypadkiem nie popełnili błędu, nie wystawiając swojego kandydata, ponieważ ogólnie obserwujemy olbrzymi skok sondażowy poparcia dla rządzącej partii, od kiedy Andy Burnham został premierem.
6: Czyli być może przepuścili okazję, żeby odbić Clacton i wyautować Farage'a z polityki?
7: Z drugiej strony, czy to jak powiedziałem, lokalni mieszkańcy są bardzo przywiązani do postaci Farage. Clacton miał o trzeci najwyższy w całej Anglii wynik, jeśli chodzi o poparcie dla Brexitu. W 2016 roku 70% mieszkańców głosowało za wyjściem z Unii Europejskiej przy 75% frekwencji wyborczej. Farage wygrywał te wybory w przeszłości i mimo, że był de facto zmuszony do tego, żeby w tym momencie jakby rzucić wszystkie karty na stół i startować w tych wyborach, już niedługo może tam dojść do kolejnych wyborów lokalnych, ze względu na to, że moment, w którym Farage wygrałby, a spodziewamy się, że może wygrać te wybory, ma sondaże w ostatnim tygodniu wskazywały na ponad 70% poparcie Farage'a w tym regionie, moment, w którym wróci do parlamentu, najprawdopodobniej czeka go bardzo trudna przeprawa z parlamentarną komisją etyki i jeśli dotacja w wysokości 5 milionów funtów, którą otrzymał od kryptomiliardera zamieszkującego Tajlandię, który od wielu lat wspierał tą skrajnie prawicową partię reform, jeśli okaże się, że ta dotacja była uwarunkowana politycznie i nie była zadeklarowana jako taki polityczny wpływ, tym samym Farage może zostać odarty z tego mandatu wyborczego, a Clacton będzie miał kolejne wybory uzupełniające.
6: A Farage będzie mógł w nich wtedy wystartować, czy to będzie wstrzymanie jego kariery? Pytam też w kontekście kolejnych wyborów do Izby Gmin, przed którymi partia Reform bardzo rośnie w siłę.
7: To, że partia Reform rośnie w siłę, jest w tym momencie wątpliwe. W sensie, to co obserwujemy...
6: To jest rzeczywistość sprzed Bernama.
7: To jest rzeczywistość sprzed Bernama i faktycznie wszystkie partie polityczne w ostatnim półtorej roku ustępowały miejsca partii Reform. Bernam zanotował skok. Partia Konserwatywna te całe wakacje właściwie spędza, umizgując się do tych samych sentymentów wyborczych, które wspierają jakby ten olbrzymi skok sondażowy w ostatnich latach partii Reform. Liderka partii konserwatywnej Camille Badenoch mianowała nawet byłego neonazistę w jednym z lokalnych list wyborczych. Więc jakby scena polityczna w tym momencie obserwujemy głęboką przemianę różnych elementów tego poparcia wyborczego. Barnum jako postać z północy Anglii o mocnych korzeniach robotniczych ma szansę i już to obserwujemy sondażowo odzyskać poparcie tych ludzi, którzy po pierwsze głosowali na Brexit, ale po drugie, którzy przez wiele, wiele lat czuli się opuszczeni przez ten westminsterski, londyński establishment polityczny. Farage, z jednej strony to jest taki ciekawy hazard, który on w tym momencie uprawia, bo jednocześnie dominując całkowicie dyskurs polityczny w tym miesiącu i w najbliższych miesiącach tymi swoimi wyborami uzupełniającymi, ale również tymi problemami etycznymi związanymi z otrzymaniem olbrzymiej dotacji wyborczej, ryzykuje, że cała Anglia i wszyscy ludzie, którzy go popierają, dowiedzą się, jak bardzo, jeśli faktycznie, jest skorumpowany. Wiemy również, że numer 10, czyli siedziba brytyjskiego premiera, tak, czyli kancelaria brytyjskiego premiera, zatrudnia obecnie 12 albo 13 osób na stanowiska social media. Bernam nie ma zamiaru odpuścić sfery dyskursu i wpływu na ludzi oglądających, pochłaniających treści z internetu w takim samym stopniu, jak robił to Starmer. I tutaj będzie mógł obserwować coraz większą walkę.
6: To na koniec jeszcze naszej rozmowy chciałbym wrócić do Clacton, bo to chyba nie jest przypadek, że Farage tam notuje bardzo dobre wyniki, że tam startuje, bo to jest chyba miejsce opuszczone przez ten establishment, o którym rozmawialiśmy.
7: To jest taki mikrokosmos wszystkich wpływów, które doprowadziły do Brexitu. Jest to miejsce leżące w nawet nie postindustrialnej części Anglii, ale zdecydowanie miejsce, w którym dywidendy i przywileje wpływające do Anglii z faktu bycia członkiem Unii Europejskiej były mało odczuwalne. Miejsce głęboko dotknięte bezrobociem. Miejsce znacznie starszym, jakby średniej wieku niż większość dużych centrów aglomeracyjnych Anglii. Miejsce, tak jak wspominałem, które w znaczącej części głosowało na Brexit i miejsce również mocno odrzucające ten establishment polityczny. Trzeba zwrócić uwagę na to, że Farage był jednym z pierwszych polityków w Anglii, którzy zrozumieli potrzebę nowoczesnego prowadzenia dyskursu poprzez media i media społecznościowe. zaczął to robić jeszcze na początku poprzedniej dekady zwycięstwem brexitowym. Większość osób w brytyjskiej polityce starało się go naśladować. Nie zmienia to faktu, że Farage jest właściwie najbardziej utalentowanym w Wielkiej Brytanii politykiem, który potrafił wstrzykiwać siebie, swoją osobę, swoje zdanie praktycznie w dowolny dyskurs polityczny publiczny, który pojawiał się w Anglii. Obojętnie co by się nie działo w życiu publicznym, Farage zawsze miał komentarz i był w stanie zapewnić, że ten komentarz i jego osoba, i jego twarz pojawiały się w przebitkach, wiadomościach w tym dniu, w którym coś się działo. Jeśli jakiekolwiek inne postacie z brytyjskiej polityki będą chciały z nim współzawodniczyć, będą musiały to naśladować. Z drugiej strony ten jego model coraz większym stopniu się wypala, a zarzuty natury etycznej i korupcyjnej wobec niego mogą doprowadzić do tego, że w końcu przełamią się ludzie, którzy wierzyli w to, że on jest przeciwnikiem establishmentu politycznego, szczególnie w sytuacji, gdzie premierem jest osoba faktycznie mocno powiązana z tą industrialną północą Anglii. Tak.
6: Tak, bardzo dziękuję. Bartosz Kielak, dziennikarz związany z The Times, był gościem TOK 360. Dużo ciekawego dzieje się na wyspach. 16:30. Adam Ozga. Gościem TOK 360 jest Mariusz Borkowski, ekspert do spraw bliskowschodnich i były korespondent na Bliskim Wschodzie. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam.
6: Wojska izraelskie starły się z osadnikami, którzy od kilku dni oblegają palestyńskie domy we wsi Kusra koło Nablusu na okupowanym przez Izrael zachodnim brzegu. Armia potępia zachowania ekstremistycznych osadników, ale nie usuwa ich nielegalnych osad, ale też interweniuje, co nie było dotąd regułą w tej izraelskiej kolonizacji zachodniego brzegu. Dlaczego interweniuje tym razem wojsko?
8: No problem jest taki, że właściwie część społeczeństwa izraelskiego jest zbulwersowana tym, co się dzieje. Powiem zresztą, deputowany do parlamentu Ofer Kassi, w której prowadzi organizację Przemawiając Milczenie, mówi, to co się dzieje na zachodnim brzegu Jordanu, to co się dzieje wobec Palestyńczyków, to są zbrodnie, to jest rozbój, to jest terroryzm. Zresztą to samo stanowisko, zaskakujące, zajął ambasador amerykański w Izraelu, Mike Huckabee, który jest gorącym zwolennikiem kolonizacji zachodniego brzegu i który powiedział, że to, co właśnie się dzieje w miejscowości Kusra, gdzie są oblężone 3 domy i właściwie tym rodzinom grozi no, nie tylko śmierć ze strony obrzucających i strzelających do nich osadników i kolonistów, ale również z braku wody, prądu, żywności. Jedna z mieszkanek, która była w ciężkim stanie medycznym, dopiero po interwencji armii izraelskiej została ewakuowana ambulansem. I co się dzieje? Z jednej strony dowódcy średniego szczebla armii izraelskiej mówią, no to już przekracza wszelkie granice, to nie tylko wobec świata, opinii światowej, to jest rzecz fatalna, ale to może doprowadzić do przegięcia zupełnego i niekontrolowanego wybuchu oporu Palestyńczyków. Zresztą jeśli weźmiemy dane z ostatnich 7 miesięcy, i to są dane nie palestyńskie, ale izraelskie, koloniści zaatakowali 260 miast i miasteczek wsi palestyńskich na zachodnim brzegu, 76 osób cywilnych zabitych, w tym 18 dzieci, w tym kilkuletnie nawet. I dzieje się tak z jednej strony, że armia uważa, że koloniści już przejęli bardzo mocno, mówiąc tak kolokwialnie, ale z drugiej strony interwencja, o której pan wspomniał, jest bardzo, powiedziałbym, łagodna. Oni namawiają żołnierze kolonistów, żeby się wycofali, ale żadnego starcia nie ma, a jednocześnie, kiedy te starcia tam trwały, lewicowa partia Hadasz i taka organizacja izraelska Matki Przeciwko Przemocy i wspomniana przeze mnie organizacja Przełamując Milczenie zorganizowały demonstrację w Jerozolimie i w Tel Awiwie. No i te demonstracje zostały bardzo brutalnie i skutecznie w ciągu pół godziny rozpędzone przez policję izraelską i armię. Tej zdecydowanej takiej reakcji wobec kolonistów nie ma i wszyscy się obawiają, że tak naprawdę, zresztą część mówi, wspomniany Ofer Kassi, zresztą komentator dziennika izraelskiego Haaretz, Gideon Levi mówi, tak naprawdę ta operacja kolonistów opiera się i jest wspierana przez najwyższe czynniki w państwie, przez ministrów, przez polityków skrajnie prawicowych.
6: Ale w takim razie to, o czym pan opowiada, to brzmi jak zapowiedź ogromnej eskalacji na zachodnim brzegu po tragedii Strefy Gazy, a wszystko w cieniu wojny w Iranie.
8: Dokładnie tak to się dzieje. Zresztą, jeśli weźmiemy, już nie chcę tej zbytnio rozbudowywać tej wersji jak coś faktograficznej, ale było jeden dom z rodziną, został spalony cywilną. Na wiele, wiele domów, około 40 miejscowościach, przyjechały buldożery. Formalnie one należały do armii izraelskiej, ale były operowane przez kolonistów, którzy po prostu burzyli tymi buldożerami domy, zaorywali pola, niszczyli wszystko, co się dało, wypędzali mieszkańców, rabując ich nie tylko z pieniędzy, ale nawet z leków, które ci Palestyńczycy używali. Domy, które Palestyńczycy opuszczają pod naciskiem, wręcz nawet po karabinów, że nie wyjdziesz z domu, to my się zastrzelimy, no to w tym momencie te domy, jak są zajmowane, są przez kolonistów. Ci Palestyńczycy są wyganiani w szczere pole przy temperaturze 42-43 stopnie, bez żadnych rzeczy, bez pomocy, bez niczego. I to wszystko, część opinii izraelskiej obawia się, ale to niestety mniejszościowa, około 20%, jak wynika z ostatnich analiz i sondażowych prac, obawia się, że Palestyńczycy przyciśnięci już nie tylko do muru, ale wciśnięci w ten mur, w desperacji powiedzą, zastrzelcie nas, ale rzucą się na, co prawda są bezbronni, rzucą się na tych kolonistów, dojdzie do krwawych starć. Oczywiście Palestyńczycy przegrają, ale wobec świata to będzie no masakra totalna. Zresztą niektórzy, nawet Palestyńczycy, Izraelczycy z dziennika Haaretz mówią, no to co się dzieje, to jest straszliwe. Wysłaliśmy reporterów do tych miejscowości, gdzie się dzieją te wydarzenia. I ci reporterzy zostali zaatakowani przez kolonistów. Ci koloniści powiedzieli, jak nie odejdziecie, to my was zastrzelimy. I stojący obok żołnierze izraelscy w ogóle nie reagowali i powiedzieli, wy jesteście w strefie specjalnych działań, wynoście się stąd, natomiast koloniści dalej bez przerwy to robili. Niszczone są studnie, niszczone właśnie wszystko jest. Chodzi o to, żeby zmusić Palestyńczyków przez wypędzenie ich z domów, żeby po prostu wyszli z tego zachodniego brzegu i jednocześnie dzisiaj odbyły się inauguracje trzech osiedli, które zostały przez Izrael zdemontowane w 2005 roku w ramach no, jakiegoś takiego letniego, powiedziałbym, delikatnego porozumienia, że nie będziemy rozbudowywali dalej kolonii żydowskich. Pod auspicjami rządu obecnego właściwie ten proces kolonizacji gwałtownie wzrósł.
6: I tak, to też jak się spojrzy na mapy, które pokazują tę izraelską kolonizację na zachodnim brzegu, to jakby skala tej kolonizacji jest aż uderzająca. Bardzo dziękuję. Mariusz Borkowski, ekspert do spraw bliskowschodnich i były korespondent na Bliskim Wschodzie, był gościem TOK 360. 16.36, informacje TOK FM o 16.40, a potem o małpach między innymi. O tym, że to nie jest dobry pomysł, żeby je głaskać.
9: Reklama.
10: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
11: Marian, okazja jest.
12: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
11: Ale to mega okazja w Media Expert.
12: A nie, no to już wróciłem.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
15: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
14: Pamiętałem o wszystkim.
15: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
14: Dokładnie, kochanie.
15: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
14: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
15: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
16: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
17: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
18: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
19: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
19: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
1: Sprytnie.
19: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
20: Tani weekend wybieram Aldi. Tylko w ten piątek Chibo Exclusive kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. A Soda Stream różne rodzaje 440 ml. Teraz tylko 14,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
21: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
22: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
21: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
22: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
9: Aflofarm. Reklama.
23: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Minęła 16.40. Monika Mroczko. Zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent Karol Nawrocki zaakceptowała, premier Donald Tusk kontrasygnował 21 nominacji generalskich, które zostaną wręczone podczas obchodów Święta Wojska Polskiego. W tym roku po raz pierwszy to podczas uroczystej defilady, a nie jak dotąd na osobnej uroczystości, te nominacje zostaną wręczone. Jako bardzo niepokojące prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski ocenił informację o tym, że były minister w kancelarii premiera Maciej Berek ma zostać sędzią tego Trybunału. Święczkowski dodał jednocześnie, że nie ma dla niego znaczenia, kogo Sejm wybierze na sędziego, o ile ta osoba ma nieskazitelny charakter, wybitną wiedzę prawniczą i złożyła ślubowanie wobec prezydenta. We Włoszech w fabryce amunicji niedaleko Rzymu doszło do eksplozji. Agencja prasowa ANSA poinformowała, że zakład należy do niemieckiego koncernu zbrojeniowego KNDS i produkuje amunicję średniego oraz dużego kalibru przeznaczoną dla sił lądowych i marynarki wojennej. Włoska policja przekazała, że na miejscu pracują także strażacy. Służby nie podają na razie żadnych szczegółów.
23: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Adam Ozga, a gościnią TOK 360 jest Milena Dorosz, specjalistka chorób zakaźnych oraz specjalistka medycyny morskiej i tropikalnej. Dzień dobry.
24: Dzień dobry.
6: O tej porze w wakacje, chociaż wakacje dobiegają końca, ale to nie jest tak, że wyjeżdżamy tylko w wakacje, powiedzmy sobie to szczerze. O tej porze różnym aspektom zdrowotnym i nie tylko wakacji przyglądamy się w TOK 360, a jak już z wakacji wracamy, zwłaszcza tych dalszych, to jakie objawy powinny nas skłonić do tego, żeby się skontaktować z lekarzem?
24: Podstawowym objawem, który powinien być takim objawem alarmowym, to jest gorączka po powrocie, zwłaszcza z rejonów, gdzie występuje malaria. I tutaj takim największym zagrożeniem to jest Afryka subsaharyjska oraz oczywiście inne rejony świata, w których to, czyli Azji, czy Afryki, czy Oceanii również, gdzie ta malaria występuje.
6: Są takie mapki dostępne, gdzie można te regiony większego zagrożenia malarią znaleźć.
24: Tak, można je znaleźć na różnych stronach, typu WHO, czy na przykład CDC, czy ECDC. Natomiast no, myślę, że wyjeżdżając w ogóle już przed podróżą, to dobrze byłoby mieć też świadomość. Zwłaszcza jeśli wyjeżdżamy w rejon, gdzie jest duże ryzyko malarii, to poza ochroną przeciwko komarom, no to tutaj również jeśli jest wskazana, to mamy również możemy się chronić stosując leki przeciwmalaryczne.
6: To jest może dobry moment, żeby odesłać do naszej poprzedniej rozmowy w TOK 360 w aplikacji TOK FM i na TOK FM.pl jest ta rozmowa, bo tam mówiliśmy więcej o tym, jak się na te komary i nie tylko komary, bo też kleszcze przygotować. No dobra, ale wracamy do... Tak. Jesteśmy już po wakacjach, było super, ale coś zaczyna zaczyna ta temperatura iść do góry, coś jest nie tak.
24: Tak, i to na pewno jest taka czerwona lampka nam się powinna zaświecić i która wymaga pilnej konsultacji lekarskiej. Absolutnie nie jest to sytuacja taka, że do przeczekania kilka dni w domu, poczeka, może samo przejdzie.
6: To może to był autobus, tak, którym jechałem do pracy, a może to jest zmęczenie po podróży. Powrót z kraju tropikalnego plus gorączka. Tak, automatycznie do
24: lekarza. Wymaga rzeczywiście pilnej diagnostyki. Nie czekamy. Oczywiście nie każda gorączka po powrocie z tropiku to jest malaria, tak? Może być też inna choroba tropikalna, może być oczywiście zwykła infekcja, ale malaria jest tym rozpoznaniem, którego nie można absolutnie przeoczyć, bo im szybciej postawimy diagnozę, szybciej włączymy leki odpowiednie, tym mamy mniejsze ryzyko ciężkiego przebiegu, również powikłań, czy nawet może być śmiertelnych, bo malaria jest chorobą ciężką. Natomiast takich innych objawów, które powinny nas skłonić zgłoszenia się na konsultację lekarską w trybie takim pilnym, no to biegunka zwłaszcza przewlekająca się, czy ostra biegunka, zwłaszcza na przykład biegunka krwista, bądź jakieś bóle brzucha, odwodnienia, no to, ale to myślę bardziej tutaj też wracając do naszej rozmowy poprzedniej w kontekście bardziej biegunki podróżnych, wszelkie jakieś zmiany skórne, wysypki, czy jakiekolwiek inne niepokojące objawy po powrocie, ale numer jeden to jest ta gorączka po powrocie, która i też tutaj warto pamiętać, żeby zgłosić lekarzowi informacje o podróży.
6: Bo to wcale nie musi być dla niego oczywiste pytanie, no chyba, że ktoś wrócił bardzo, bardzo opalony w środku stycznia.
24: Dokładnie to... tak. Poza tym też mówimy, gdzie byliśmy, w jakim rejonie, kiedy wróciliśmy, jakie mamy objawy, od kiedy te objawy się pojawiły i nawet niezależnie, czy to będzie gorączka, czy jakiekolwiek inne objawy, nawet jeśli nam się będzie wydawać, że te objawy zupełnie nie są związane z podróżą. I co jeszcze ważne, malaria też ma długi okres wylęgania może być, bo to może być około tam 9 dni, może być 2 tygodnie, ale może być również dłużej, kilka tygodni, czy nawet kilka miesięcy. Więc może być też tak, oczywiście nie zdarza się to bardzo często, ale może być też tak, że my wróciliśmy kilka tygodni temu, załóżmy nawet 8 tygodni temu, zapomnieliśmy o wyjeździe, planujemy kolejny, a mamy objawy, więc to też jest taka ważna informacja. Oczywiście różne choroby inne mają różne okresy wylęgania, ale właśnie ta informacja o podróży i o czasie podróży jest bardzo ważna, także to też warto zawsze powiedzieć.
6: A wracając jeszcze do podróży, pogłaskanie kotka czy zdjęcie z małpką, dobry pomysł, czy niekoniecznie?
24: O tak, to jest bardzo częsty pomysł, ale od razu mówię, że niekoniecznie dobry. Jakby sama dużo podróżuję, więc jakby rozumiem też taką chęć nakarmienia, pogłaskania tego psa, bo często psy, czy koty, zwłaszcza w krajach tropikalnych, często są takie, no też wychudzone, nam jest ich szkoda, chcemy nakarmić, pogłaskać, czy na przykład kiedyś było bardzo często popularne zdjęcie z małpą na pamiątkę. Natomiast no, jakby z punktu widzenia lekarza, no jest to niestety sytuacja taka ryzykowna, no i może związać się z potencjalnym ryzykiem wścieklizny.
6: A jak już ugryzie tam na miejscu, to już tam na miejscu trzeba działać?
24: Tak, i to jak najszybciej. I też, co ważne, to też nie tylko samo pogryzienie, bo wirus wścieklizny jest w ślinie, więc też ryzykiem jest nie tylko pogryzienie, ale również zadrapanie, oślinienie, ale uszkodzonej skóry, spojówek czy śluzówek, ale też te zadrapania. I to jest sytuacja taka, że w pierwszej kolejności przemywamy tą ranę obficie, no najczęściej butelkowaną wodą, którą mamy pod ręką i zaleca się płukanie tej rany długi czas, nawet 15, około 15 minut, nawet do 20. Chodzi o to, żeby potencjalnie wymyć tego wirusa wścieklizny, który był w ślinie u zwierzęcia. Potem w drugiej kolejności dopiero stosujemy środek do dezynfekcji rany. I kolejna rzecz, jak najszybciej zgłaszamy się do najbliższej jakiejś placówki medycznej, żeby po konsultacji otrzymać tą profilaktykę poekspozycyjną, jeśli jest oczywiście wskazana. I to będą szczepienia przeciwko wściekliźnie i kiedy jest duże ryzyko, niekiedy będzie również wskazana immunoglobulina, czyli potocznie mówiąc taka surowica. I w krajach tropikalnych może być, tutaj trzeba sobie też zdawać sprawę, że może być zwłaszcza ta immunoglobulina niedostępna albo trudno dostępna, czy szczepienia. Więc ten plan podróży nam się może trochę tam zaburzyć. Natomiast na pewno nie jest to sytuacja taka, że czekamy do powrotu do Polski. Powinien się to wykonać jak najszybciej.
6: Tutaj do wątków ubezpieczeniowych z kolei naszego wakacyjnego cyklu odsyłam, bo myślę, że z ubezpieczeniem łatwiej będzie też znaleźć taką surowicę niż bez ubezpieczenia, zwłaszcza w kraju, w którym niekoniecznie znamy język i lokalne warunki.
24: Tak, tutaj jeszcze tylko tak powiem, bo ta surowica to czasami jak nie ma w kraju, to i ubezpieczenie nam nie pomoże. Tutaj,
6: jasne.
24: Więc, ale ona też nie zawsze jest skazana, bo szczepienia zawsze, immunoglobulina, jeśli jest duże ryzyko. Natomiast też można się zabezpieczyć jakby częściowo przed podróżą, szczepiąc się, wykonując tak zwane szczepienia przedekspozycyjne, ale one nam dają taką częściową ochronę. One, gdy dojdzie do tego pogryzienia czy tego zadrapania, one na miejscu nam potem upraszczają postępowanie, zmniejszają liczbę dawek, zwalniają nas z tej immunoglobuliny, ale nie jest też tak, że potem i tak powinniśmy się zgłosić na szczepienia, tylko mamy wtedy mniejszą liczbę dawek, czyli to jest takie uproszczone postępowanie trochę, dające jakby to
0: częściową ochronę. To powszechne jest, bo też to prawdopodobieństwo, no jeżeli zakładam, nie robimy niczego głupiego na wyjeździe, prawdopodobieństwo tego, że się będzie pogryzionym jest, powiedziałbym, umiarkowane.
24: Tak, ale powiem szczerze, że z mojego takiego praktyki lekarskiej niestety to są częste sytuacje, zwłaszcza po podróżach z Azji, na przykład pogryzienie, czy bardziej zadrapanie, na przykład przez małpy, które niekoniecznie sobie robimy tam zdjęcia, tylko na przykład gdzieś jesteśmy w okolicy jakiejś świątyń, te małpy, mamy coś do jedzenia, te małpy często gdzieś tam nas
0: kupują. Tak, one kradną. Tak. To znaczy one tak. Przychodzą do nas, a nie my do małp, rzeczywiście. To jeszcze na koniec. A jak już jesteśmy gdzieś daleko, to tatuaż jest dobrą pamiątką?
24: Absolutnie nie. Oczywiście tak jak staram się raczej nie karmić zwierząt, nie głaskać, tak samo raczej nie wykonywać również zabiegów wszelkich tatuaży, manikurów, pedikurów, jakichś innych zabiegów kosmetycznych, kolczyków, golenia brzytwą, na przykład w takich krajach tropikalnych.
0: Co nam grozi?
24: Jeśli nieprzestrzegane są podstawowe takie zasady higieny, czy nie jest używany sprzęt jednorazowy, czy z odpowiednim użyciem sterylizacji, no jest to ryzyko przenoszenia zakażeń drogą krwiopochodną, czyli chociażby jak przewlekłowirusowe zapalenie wątroby typu B, czy wirusowe zapalenie wątroby typu C. Wirusowemu zapaleniu wątroby typu B możemy się zaszczepić, natomiast przeciwko WZW typu wirusowemu zapaleniu wątroby typu C nie możemy. Więc to, że nawet jesteśmy, będziemy zaszczepieni, to nie zwalnia nas takiego, trochę takiego rozsądku, a jeśli już naprawdę chcemy koniecznie przywieźć ten tatuaż.
0: To są miejsca i miejsca.
24: Tak, to zdecydowanie wybieramy miejsce, gdzie mamy 100% pewność, że jest sprzęt jednorazowy albo z odpowiednimi takimi, czy odpowiednio sterylizowany. Natomiast no, uważam, żeby sobie tutaj nie przywozić żadnych pamiątek z podróży w postaci chorób przewlekłych, ale tylko dobre wspomnienia po prostu z podróży.
0: Jasne. Bardzo dziękuję. Milena Dorosz, specjalistka chorób zakaźnych oraz specjalistka medycyny morskiej i tropikalnej, była gościnią TOK 360.
24: Dziękuję.
0: 16.51, Adam Ozga, to o bezpieczeństwie też teraz. Gościem TOK 360 jest Sławomir Kleppner, pedagog szkolny, kierownik obozów i kolonii od 20 lat. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Nie żyje siedmiolatek, który topił się w akwaparku Fala w Łodzi. 2 tygodnie lekarze walczyli o jego życie.
2: Halo,
0: słyszymy się. Z nieustalonej przyczyny przez około...
2: Ale ja słyszę.
0: No to doskonale, ja pana też. Z nieustalonej przyczyny ten siedmiolatek przez około 3 minuty wynurzał się i zanurzał pod wodą, a później, gdy był pod wodą przez mniej więcej 6 minut, to wtedy dopiero pomocy udzielił mu przebywający na pływalni mężczyzna. 12 dzieci z półkolonii było pod opieką 24-letniej instruktorki oraz początkującej stażystki. Było też 2 ratowników WOPR-u. I to jest tragedia. Trochę tragedie co jakiś czas się zdarzają, ale też one bardzo uderzają w poczucie bezpieczeństwa, między innymi poczucie bezpieczeństwa rodziców. Jak się zapewnia bezpieczeństwo dzieciom na koloniach? Bo ja zakładam, że to musi być szereg zasad, które niekoniecznie dla mnie są widoczne gołym okiem.
2: No przede wszystkim, dzień dobry państwu, dzień dobry słuchaczom. Ja obecnie jestem właśnie kierownikiem na Mazurach, czyli jest kąpielisko wodne. I podstawową zasadą zawsze, gdy dzieci wchodzą do wody, musi być wychowawca przy ratowniku. To wychowawca odpowiada za dzieci kąpiące. Ratownik odpowiada tylko i wyłącznie za nadzorowanie i akcję ratowniczą. To musi wychowawca stać obok i jest to niedopuszczalne, żeby przez 3 minuty dziecko, które w pewny sposób prosi o pomoc, bo jeżeli on tam próbowało się uratować, to w ten sposób jakby prosiło o pomoc, żeby mu pomóc. Nikt nie zauważył, czyli nikogo nie było i to jest niedopuszczalne.
0: Czyli nie ma mowy o takiej sytuacji, że wychowawca mówi, a teraz jesteście pod opieką pana ratownika, bo teraz jesteście pod opieką pana od WF-u.
2: Nie ma takiej możliwości. W ogóle teraz weszły nowe przepisy, bo rok temu tak była ta tragedia w nocy i 6 czerwca właśnie ustawa dotycząca korzystania z kąpieliska. No i jest wyraźnie napisane, to wychowawca wspólnie z ratownikiem i musi stać przy ratowniku. To on wie, jakie dzieci wchodzą do wody, ile dzieci wchodzi do wody i czy to dziecko jest zdrowe, czy nie jest w danym momencie chore. Ratownik nie wie o tym, czy to dziecko jest chore, zdrowe, a wychowawca musi o tym wiedzieć. I to wychowawca odpowiada, ratownik odpowiada tylko i wyłącznie. Ratownik nie powinien dopuścić do kąpania, gdyby wychowawca nie stał przy ratowniku. I to mówią wyraźnie przepisy. I jakie by nie były przepisy, to właśnie dochodzi do takich nieszczęść i to jest niedobrze. To ta mentalność wychowawców musi się zmienić, mentalność ludzi musi się zmienić, że kąpielisko to nie zabawa. Tam nie ma drugiego życia, jest jedno życie i o to trzeba walczyć.
0: Tutaj było 12 dzieci pod opieką 24-letniej instruktorki oraz początkującej stażystki. Zakładam, że to też precyzują przepisy. Nie mam zamiaru zarzucać braku kompetencji 24-letniej osobie, ale gdy słyszę o stażystce, już rodzą się w mojej głowie jakieś znaki zapytania.
2: Nie wiem, bo to nie mówi pan nic, ja też właśnie tam chciałem się dowiedzieć, bo półkolonie to też jest wychowawca, a więc te dzieci były pod opieką tych dzieci, bo instruktorka, bo tam jest szkoła pływania, czy była jakaś wynajęta, ale w tym momencie też i powinien być wychowawca. Tak jak ja teraz, w tym momencie, dzisiaj właśnie, teraz w tym momencie mam wychowawcę i mam instruktora, bo jest turnus wędkarski. I nad jeziorem w tej obecnie przebywa wychowawca i instruktor. I ma 15 dzieci pod opieką. I przepisy mówią, jeżeli dzieci są poniżej 10 roku życia, to do 15 osób grupa, a jeżeli powyżej 10 roku życia, to do 20 osób jest pod opieką. I to trzeba przestrzegać, to trzeba
0: 20-oro, 10, 11 latków pod opieką jednej osoby, to brzmi tak, no...
2: Nie, powyżej dziesięciu. Wie pan, to znaczy tak jak ja jestem, no bo kierownik nie sprawuje opieki, ale ja wiem o tym, że to jest ciężka praca. Trzeba pamiętać, że to jest praca wychowawców na kolonii. Jest to praca od godziny 7 do tej godziny 23. To jest ciężka praca i kierownik, ja osobiście chodzę i pomagam. I teraz jak skończę z państwem rozmowę, po prostu pójdę tam nad jezioro i też będę wspierał jakby tych właśnie wychowawców, bo to też trzeba wiedzieć, że wychowawca to też człowiek i też może być zmęczony. Jest pogoda trudna, ale to nie zwalnia z tego, że bezpieczeństwo dziecka jest najważniejsze. Uśmiech dziecka na koloniach jest bardzo ważny. Ta radość, to przeżycie, wakacje. Ale ono nie będzie dobre, jeżeli spotka to dziecko tragedię. A za tragedię niestety odpowiadają dorośli. I tu musimy pilnować i jeszcze raz pilnować. I nie, tak jak pan powiedział, jest ratownik, to teraz ratownik odpowiada. Nie, ratownik odpowiada tylko za nadzorowanie kąpania i nadzór i akcję ratowniczą. A wychowawca odpowiada właśnie wyraźnie. Musi przeszkolić tych uczestników do kąpania. I z regulaminem kąpieliska musi zapoznać. W jakich godzinach? Bo to co powiedziałem, że 6 czerwca zmieniły się przepisy, to dotyczy, że tylko można w dzień kąpać dzieci, bo już nie można w nocy. Tak jak
0: no, to też w nocy. Ma to sens. Szkoda, że te wnioski zostały wyciągnięte już po tej tragedii. Bardzo dziękuję. Sławomir Klepner, pedagog szkolny i kierownik obozów i kolonii od 20 lat. Był gościem TOK 360. Nie żyje siedmiolatek, który przed 2 tygodniami topił się w akwaparku Fala w Łodzi. Jego rodzice proszą o uszanowanie prywatności i zdecydowali się też, że jego organy pomogą tym dzieciom, które jeszcze żyją. Bardzo, bardzo dziękuję. 16.57. Informacje TOK FM o 17.00. Po nich wywiad polityczny, na który zaprasza Karolina Lewicka. Karolina i jej gość Jacek Karnowski, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, poseł Koalicji Obywatelskiej, są już za drzwiami, więc ja wychodzę ze studia TOK FM. Oni wchodzą, wywiad polityczny już za chwilę.

0: Autopromocja.
1: Spóźniony pociąg, przedłużone spotkanie, korki to nie problem. W aplikacji Tok FM ulubione audycje czekają, aż ich odsłuchasz. Możesz do nich wrócić, kiedy chcesz i słuchać radia na żywo, gdziekolwiek jesteś. Pobierz aplikację Tok FM i nie martw się zasięgiem. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej, 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
5: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
6: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
5: Pamiętałem o wszystkim.
6: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
5: Dokładnie, kochanie.
6: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
5: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
6: W końcu zobaczymy kawałek świata.
7: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
8: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
9: Pora na wakacje.
8: Pora na hybrydę z rabatem.
10: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
2: Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 17. Monika Mroczko, zapraszam na informacje Tok FM. Od przyszłego tygodnia do końca wakacji ma być taniej na stacjach paliw. Premier Donald Tusk zapowiedział na ten czas obniżkę podatku VAT do 8%. Jego zdaniem sprawi to, że ceny powinny spaść od 90 groszy do ponad złotówki za litr. Do końca miesiąca obowiązywać będą też maksymalne ceny na stacjach. W kopalni Pniówek w Pawłowicach zginął 48-letni górnik. Mężczyzna zmarł po tym, jak zsunął się na niego jeden z elementów demontowanej obudowy. Podali przedstawiciele Jastrzębskiej Spółki Węglowej, do której należy kopalnia. Okoliczności i przyczyny wypadku bada Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku oraz służby BHP kopalni. Od przyszłego roku zaczną działać osobiste konta inwestycyjne. Prezydent Karol Nawrocki podpisał rządową ustawę w tej sprawie. Zakłada ona, że aktywa inwestycyjne na koncie będą zwolnione z tak zwanego podatku Belki do kwoty 100 tysięcy złotych, a oszczędnościowe do 25 tysięcy złotych. Według rządu to rozwiązanie przyczyni się do rozwoju krajowego rynku kapitałowego. Irańskie wojsko uznało za kłamstwa wypowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa, który stwierdził, że kontroluje cieśninę Ormus. Cieśnina Ormus, tak jak w przeszłości, znajduje się pod całkowitym zarządem i kontrolą Islamskiej Republiki Iranu i żaden statek handlowy ani tankowiec bez pozwolenia i nadzoru potężnych irańskich sił zbrojnych nie miał i nie będzie miał możliwości bezpiecznego przepłynięcia przez tę cieśninę, powiedział rzecznik irańskich sił. Od lutego, czyli od początku konfliktu z USA i Izraelem, Iran wymaga od statków przepływających przez cieśninę uzyskania pozwolenia i uiszczenia opłat tranzytowych przed skorzystaniem z tego szlaku wodnego. Kolejne informacje w Tok FM o 17.20.
12: Sponsorem programu jest właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
11: W nocy na termometrach od 8 stopni w centrum do 13 nad morzem. Wszędzie pogodnie i bez opadów. Tak samo będzie jutro w dzień. A termometry pokażą od 24 stopni na Suwalszczyźnie, 26-27 w centrum do 29 na Dolnym Śląsku.
12: Sponsorem programu był właściciel marki CeraVe. Producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: Wywiad polityczny. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i witam naszego pierwszego gościa. Jest z nami Jacek Karnowski, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie ministrze.
14: Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry.
13: premier nie ulegnie szantażom, bo też nie chce być ciotuleńką, która nie potrafi oddać. To komentarz szefa rządu do decyzji też szefa rządu, że pozwala Maciejowi Byrkowi odejść z rządu i kandydować do Trybunału Konstytucyjnego, bo ma uzdrowić Trybunał Konstytucyjny. Premier wam zdradził jak?
0: Mamy tutaj dwa aspekty tej sprawy. Jeden, że miałem przyjemność wielokrotnie brać udział w zebraniach takich przedrządowych prowadzonych przez pana ministra Berka i muszę powiedzieć, że to były naprawdę spotkania świetnie prowadzone, bardzo dokładne,
13: skrupulatne. No to chyba strata dla rządu, że odchodzi.
0: W pewnym sensie na pewno tak, nie ukrywajmy tego. Były też takie spotkania bardzo bezstronne, bo też godził, no, są cztery partie koalicyjne, w tej chwili już pięć, które miały różne poglądy na różne rzeczy, jednak pan minister Berek umiał bezstronnie to rozsądzić i umiał też, nie było go, że tak powiem, nie można go było wprowadzić w błąd. To jest pierwszy aspekt tej sprawy. Drugi aspekt tej sprawy na pewno jest taki, że no, Trybunał jednak wymaga pewnego uzdrowienia. Mamy sytuację, no, powiedzmy, kuriozalną, kiedy uzurpator mówiący, że jest prezesem tego Trybunału, nie wpuszcza ludzi, którzy zostali wybrani przez suwerena, jak to zawsze PiS mówił, do tego Trybunału. Jeden z nich nawet złożył...
13: Panie ministrze, ale...

0: jest taka osoba, która była twarzą PiSu jak pan Święczkowski, czy twarzą służb specjalnych, czy pan Piotrowicz, czy pani Pawłowicz.
1: Panie ministrze, uchwaliliście ustawę o Trybunale Konstytucyjnym i tam był taki zapis, że posłowie, senatorowie, członkowie rządu będą mieli 4-letni zakaz przechodzenia do Trybunału Konstytucyjnego po zakończeniu pełnienia swojej funkcji, tak, w Sejmie, Senacie, czy w Radzie Ministrów.
0: Tak, ale też ta ustawa niestety nie została podpisana przez pana prezydenta, a z drugiej strony
1: jesteście wierni swoim zasadom.
0: Wybraliśmy nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego zgodnie z prawem i ci sędziowie nie są zaprzysiężani przez pana prezydenta i nie są dopuszczani do orzekania.
1: A nie obawiają się państwo, że Maciej Berek też nie będzie mógł złożyć ślubowania przed Karolem Nawrockim, bo Karol Nawrocki wam przypomni ten artykuł państwa ustawy odesłanej przez Andrzeja Dudę do Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał uznał ją za niezgodną z ustawą zasadniczą i powie, no nie mogę, bo chciałbym, żeby Koalicja Obywatelska dochowywała wierności swoim zasadom, które próbowała wprowadzić do obiegu prawnego.
0: Jedna rada na to jest taka, że pan prezydent dochowywał wierności Konstytucji i wiedział o tym, że to Sejm ma prawo wybierać sędziów do Trybunału Konstytucyjnego, a pan prezydent ma obowiązek przyjąć ich ich przyrzeczenie. To jest tak samo jak...
1: No ale mamy 4 sędziów, którzy nie orzekają, ponieważ nie zostali wpuszczeni do Trybunału przez Święczkowskiego, bo Nawrocki nie odebrał od nich ślubowania.
0: No ale mamy też sędziego, którego odebrał i też jak gdyby jest w zawieszeniu.
1: Zastanawiam się, jaki pomysł, czy w ogóle jest jakiś pomysł, oprócz tego, żeby skierować Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego, na to uzdrowienie Trybunału Konstytucyjnego, bo ja oczywiście słucham szefa rządu i słyszę od wielu już miesięcy, że Donald Tusk się na to nie godzi, co się dzieje z Trybunałem Konstytucyjnym, tylko że ci 4 sędziowie albo przysiadują na korytarzu, albo w ogóle zajmują się czymś innym. Pensji nie dostają, a bardzo zostali wybrani.
0: PiS stara się wytworzyć taką sugestię, że państwo to jest władza partii politycznej. To było zawsze w systemach totalitarnych, czy faszystowskich, czy komunistycznych, że PiS to partia, a partia to wódz, prawda? Wódz jedyny Kaczyński, to jest to państwo. Nie chcę tego mówić w innym języku, bo to było za daleko idące. Natomiast powiedzmy sobie tak, sędzia powinien być bezstronny. I ja wiem jedno, że pan minister Berek, był pan minister Berek, jest osobą bezstronną. Skończmy w końcu z mówieniem czegoś takiego, że jest sędzia tej strony, czy sędzia tej strony. Jeżeli wybieraliśmy kandydatów do Trybunału Konstytucyjnego, to wybraliśmy ludzi z olbrzymim dorobkiem, wybraliśmy ludzi, którzy są bezstronni.
1: Ale panie ministrze, ja przepraszam, ja o pieczarkach, a pan o ziemniakach, bo myśmy już odeszli od osoby Macieja Berka. Ja doceniam jego doświadczenie, kompetencje, wykształcenie. Zgadzam się z panem premierem, który dzisiaj Macieja Berka komplementował, ale po pierwsze, jest ministrem Maciej Berek? Jest. Zapisali państwo we własnej ustawie, że członek Rady Ministrów nie może być przez 4 lata sędzią Trybunału Konstytucyjnego? Zapisali państwo. A ja teraz pytam, panie ministrze, o te pieczarki, a nie o ziemniaki, czyli jak jeden Maciej Berek ma uzdrowić Trybunał Konstytucyjny? Co, zbierze tych wszystkich 7 pozostałych sędziów, których państwo wybrali, zorganizuje Trybunał BIS w innej sali?
0: Nie mówmy może o tym, co chcemy do końca zrobić, ale...
1: Ja mam wątpliwości, czy państwo wiedzą, czy mają państwo jakiś plan.
0: Chciałbym też powiedzieć, że oddzieliliśmy funkcję za pierwszego rządu Donalda Tuska. Została rozdzielona funkcja prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości. Co więcej, wtedy pan prezydent nie z naszej opcji wybrał prokuratora generalnego. PiS wrócił i to wszystko popsuł. I prokurator krajowy na przykład był prokuratorem, który był świadkiem na ślubie Zbigniewa Ziobry. I rozumiem, że to miał być obraz szczęśliwości. Do takiego prokuratora pan Ziobro z panem tym Romanowskim najchętniej wrócili i poddali się osądowi swojego kolegi świadka na ślubie. My mówimy, że chcemy dać ludzi, którzy są bezstronni i potrafią być bezstronni. I nieraz może się okazać, że mogą głosować przeciwko nam. Bo po prostu są bezstronni.
1: No tylko ci 4 bezstronni nie orzekają.
0: No tak, ale pani redaktor, no to rzeczywiście jest taka metoda, żeby z policją wejść do sądu, ale czy to jest metoda, którą chcieliby widzieć obywatele Polski? Czy naprawdę nie ma refleksji ze strony Pałacu Prezydenckiego, że jednak...
1: Nie ma i ja panu powiem, panie ministrze, że nie będzie.

0: rządzie, ponieważ celem Karola Nawrockiego, o czym państwo wiedzą, jest szkodzenie temu rządowi.
1: Ale szkodzi państwu i szkodzi obywatelom, bo
0: a
1: Trybunał Konstytucyjny to jest także Trybunał, który orzeka, czy na przykład ustawy przygotowane przez większość sejmową, której pan prezydent Karol Nawrocki szczęśliwie nie ma, są zgodne z konstytucją, czy nie. I to jest psucie państwa. Tak jak psuciem państwa jest nie stawienie się przed wymiar sprawiedliwości przez Ziobro i przez Kumanowskiego, którzy wybrali banicję.
0: No dobrze, jeżeli pan mówi, czy obywatele chcą zobaczyć takie sceny, że policja wprowadza na przykład tych czterech sędziów do Trybunału i ich sadza za biurkiem, czy codziennie musiałaby ich sadzać za biurkiem, tak? No pewnie nie chcą. Tylko pytanie, czy to nie jest chyba jedyna metoda, czy też jest jakaś inna metoda, jakiś super pomysł właśnie Macieja Berka, bo premier dzisiaj o tym obficie opowiadał. Mówił, że się spotkali z Maciejem Berkiem, że już powiedzieli, że dość, że tak być nie może, że to trzeba z tym skończyć. Tylko
1: ja powiem uczciwie, bardzo popieram to, co zrobił pan minister Kierwiński, który wyprowadził z Pałacu Prezydenckiego przestępców Kamińskiego i Wąsika i osadził ich w areszcie.
0: No, ale to jednorazowa akcja, prawda? A tutaj trzeba doprowadzić do tego, żeby Trybunał Konstytucyjny w przepisowym składzie zaczął orzekać, żeby ci sędziowie mogli wchodzić do Trybunału, żeby dostali sprawy.
1: No tak, tylko będą wygasały kolejne kadencje kolejnych sędziów. I w pewnym momencie pan
0: Ale już we wrześniu państwo będą mieli większość.
1: Oczywiście pan Święczkowski nie będzie mógł wręcz orzekać. I wtedy będą mogli ci sędziowie wybrać nowego prezesa.
0: No właśnie dlatego nie przyjęto ślubowania, jak rozumiem, plan, taktykę Pałacu Prezydenckiego i PiS-u od tych czterech sędziów.
1: Ale
0: ponieważ we wrześniu, jeżeli państwo wybiorą kolejnego sędziego, już mniejsza o to, kto to będzie, no ma to być Maciej Berek, to będą mieli państwo większość. Osiem na piętnastu.
1: Mogę sobie wyobrazić taką sytuację, ci sędziowie zbierają się i wybierają nowego prezesa sądu.
0: No ale ci czterej nie są dopuszczeni do orzekania.
1: No tak, ale to nie chodzi o dopuszczenie
0: ze
1: sobą i wybrać nowego prezesa sądu,
0: miejscu,
1: bo ten prezes sądu
0: już, budynek trybunału.
1: Już nie jest. No nie są wpuszczani do biblioteki chyba, czy na korytarz, to mogą wybrać na korytarzu, no bo ale jednak ten wybór musi się dokonać. My oczywiście nie chcemy tego robić i chcemy, że oczywiście wypadałoby, że wszyscy sędziowie i pewnie wszyscy będą mogli głosować na tego nowego prezesa, bo oni są sędziami Trybunału Konstytucyjnego. My nie zrobimy na pewno, znaczy na pewno no sobie nie wyobrażam, żebyśmy my wpływali na nich też. To ci sędziowie sami muszą to zrobić. Pani redaktor, też nie na tym polega, że my coś zrobimy. To sędziowie, ci sędziowie nowo wybrani będą musieli zacząć wykonywać swoje funkcje.
0: Ale rozumiem, że premier się naradził z ministrem Berkiem i coś tam ustalili. Może minister Berek ma jakiś pomysł?
1: Jeżeli ma jakiś pomysł, to na pewno to będzie pomysł jego, wynikający z jego głowy prawniczej i z tego, że jest uczciwym człowiekiem, będzie działał zgodnie z prawem.
0: Gęstnieje atmosfera, panie ministrze, wokół pańskiej szefowej. Czarne chmury się zbierają nad Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz, czy nie?
1: Ja powiem tak, pracy w Ministerstwie Funduszy jest dość dużo, każdy zajmuje się swoją pracą, ja się zajmuję swoją pracą.
0: Bardzo dyplomatyczna
1: odpowiedź. Bardzo dyplomatyczna, może i też uważam, że każdy powinien zajmować się swoją pracą, a niekoniecznie tym, co wykonują inne ministerstwa. I tutaj mogę powiedzieć też jako członek Koalicji Obywatelskiej, że uważam, że dzisiejsze krytykowanie na przykład przez pana ministra Szyszko, to jest 2050, sposobów przeprowadzania egzaminów przez Ministerstwo Oświaty jest po prostu nietaktowne, czy też w to, że się ktoś wtrąca. Ja na przykład byłbym za tym, żeby kwota wolna od podatków była 240 zł. 240 tysięcy zł oczywiście. No ale przepraszam bardzo, no to trzeba być odpowiedzialnym politykiem, trzeba brać odpowiedzialność za budżet państwa całego. I to jest domena ministra finansów, żeby to policzył.
0: A jak rząd wprowadza ponownie CPN na 2 tygodnie wakacji, ostatnie, to jest odpowiedzialny ruch z punktu widzenia budżetu, czy nieodpowiedzialny?
1: Było takie oczekiwanie społeczne, natomiast nieodpowiedzialne było ze strony pana prezydenta, że nie zgodził się opodatkować te wszystkie firmy, które także nie polskie, uzyskują nadmierną korzyść z marży wynikającej z drogiej ceny paliwa. I to było nieodpowiedzialne. Ten CPN byłby wprowadzony zapewne wcześniej, byłby wprowadzony zapewne w większym stopniu niż tylko obniżenie VAT-u, co jest w gestii ministra finansów, gdyby pan prezydent nie zawetował ustawy, no opodatkowujące nadmierne zyski koncernów paliwowych. My widzimy to chociażby po
0: Minister finansów oczywiście zrobił wszystko, co premier mu każe, ale ja mam informacje, z których wynika, że minister Domański nie był szczęśliwy ani wtedy, kiedy kazano mu po raz pierwszy CPN wprowadzać, ani pewnie teraz nie jest szczęśliwy.
1: Pan minister finansów jest takim strażnikiem budżetu i znam pana ministra finansów dość dobrze i wiem, że tym strażnikiem budżetu się stara być jak najlepszym, ale jest także ministrem gospodarki i wie, że ceny paliwa to nie jest tylko to, jak Polacy wracają z wakacji, ale to są także ceny paliwa dla przedsiębiorców. I ten projekt, który był o tym, żeby jednak opodatkować nadmierne zyski i przez to obniżyć cenę paliwa, co chce robić także idol pana prezydenta.
0: Ale co to da przedsiębiorcom przez 2 tygodnie? Myślałam, że to tylko ruch w kierunku kierowców, którzy będą z tych wakacji wracać, na przykład z Sopotu pańskiego i się denerwować, jak będą tankować.
1: Do Sopotu jeżdżą 24 pociągi dziennie praktycznie i chociaż na dzisiaj biletu żadnego nikt nie dostanie.
0: No, widzi pan.
1: To jednak mamy, to jest 10. stacja kolejowa, gratulacje także dla samorządu sopockiego, pani prezydent. Ale powiedzmy sobie uczciwie tak, no robimy co możemy i nie zawsze możemy wszystko robić. Powiedzmy sobie uczciwie, co mamy zrobić, jak doprowadzamy do tego, że akt oskarżenia ma dostać za Pegasusa, za Fundusz Sprawiedliwości, za okradanie Polaków, pan Romanowski, pan Ziobro, a nagle się okazuje, że wiceminister sprawiedliwości ucieka do Naddniestrza, do enklawy kontrolowanej przez KGB. Tak jak sędzia Schmidt ucieka pod płynnym
0: paszczę ruchem
1: kwestii.
0: Żeśmy przeszli od CPN-u do Romanowskiego. A Krzysztof Szczucki, Rozwój Plus, o Romanowskim mówi tak. Jeśli służby od miesięcy nie potrafią ustalić, gdzie jest obywatel, to ja wątpię w skuteczność państwa polskiego. Co pan na to?
1: Ale czy te służby mają porwać go w bagażniku?
0: Nie, no ale chyba czy nie. Służby wiedziały wcześniej, zanim ten list wpłynął z Naddniestrza do sądu stołecznego, że Romanowski tam właśnie jest? A w ogóle czy służby wiedzą? Bo prokuratura mówi, że ona ma tylko to oświadczenie,
1: służby
0: ten list,
1: mogą,
0: stempel na kopercie.
1: Czy policja w tym wypadku, bo to rola głównie policji, ścigać Romanowskiego od czasu, kiedy został mu uchylone prawo pobytu na Węgrzech? Bo to było prawo obowiązujące na Węgrzech. No jednak musimy stosować do państwa prawa. Nie możemy robić, nie jesteśmy naszymi poprzednikami, żeby kogoś podsłuchiwać Pegasusem, nielegalnym programowaniem, które było programowaniem szpiegowskim także na rzecz Izraela, czy też gospodarczo wykorzystującą te rzeczy, chociażby jak wobec mnie, żeby uzyskać nieruchomości w Sopocie. No nie może być takiej sytuacji, że my działamy nielegalnie, ale powiedzmy sobie szczerze, nie ma gorszej kary dla polityka niż banicja. Pan Ziobro, o którym już teraz mniej słyszymy, pan Romanowski, o którym słyszymy...
0: No pan Ziobro to chyba się dość dobrze urządził, ale jest w Stanach Zjednoczonych, no, pan Romanowski ma znacząco gorzej.
1: Z Kurskim kombinuje, ale jednak to jest banicja. Ten człowiek, praktycznie go nie ma, on przestaje być politykiem. Już nawet ludzie z PiS-u się go wstydzą. Aż wstydzą się nie tylko dlatego, że jak tchórz uciekł, jak miękiszon, ale także tego się wstydzą, bo z wieloma z nich rozmawiałem, że dostał olbrzymi przelew na swoją fundację Zonda Krypto. Minister Sprawiedliwości dostaje na w ogóle jakąś fundację.
0: Musimy
1: to jest
0: kończyć.
1: W ogóle nieprawdopodobne i dostaje przelew z kryptowalut.
0: Jacek Karnowski, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję panie ministrze za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Profesor Grzegorz Motyka, historyk, będzie moim państwa gościem tuż po informacjach. To będzie kolejny odcinek naszej opowieści o historii polsko-ukraińskiej, ukraińsko-polskiej w XX i w XXI wieku.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
7: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 17.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Trybunał Konstytucyjny wymaga uzdrowienia. Obecnie mamy sytuację kuriozalną, kiedy uzurpator nie wpuszcza ludzi wybranych do tego Trybunału przez suwerena, powiedział w wywiadzie politycznym TOK FM wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Karnowski z Koalicji Obywatelskiej. Jego zdaniem Maciej Berek, były już minister w kancelarii premiera, swoimi kompetencjami może naprawić sytuację w Trybunale. Premier Donald Tusk powiedział dziś, że wyraził warunkową zgodę na odejście Berka z rządu i na kandydowanie przez niego do Trybunału Konstytucyjnego. Dodał, że nadal wyznaje zasadę apolityczności Trybunału, ale najważniejsza jest obecnie praca w Trybunale ludzi maksymalnie kompetentnych. Polskie służby zatrzymały Rosjanina, który miał zabić obywatela niewygodnego dla reżimu Putina. Informację przekazał dziś premier Donald Tusk.
10: Zatrzymaliśmy obywatela Rosji, zwerbowanego przez rosyjskie służby, którego zadaniem było wykonanie egzekucji na obywatelu amerykańskim i ukraińskim równocześnie. To jest obywatel, który dysponuje dwoma paszportami.
9: Do zatrzymania doszło w zeszłym tygodniu w Warszawie, a służby miały udaremnić zamach w ostatniej chwili. To pierwsza sytuacja, kiedy ktoś na zlecenie Rosji zdecydował się na zamach wobec obywatela USA na terenie kraju NATO, powiedział premier. W Krakowie już 20 milionów złotych przyniosły opłaty związane ze strefą czystego transportu. Miasto podkreśla jednak, że strefa nie powstała po to, żeby zarabiać. Pieniądze do mieszkańców mają wrócić w postaci m.in. nowego ekologicznego transportu. Katarzyna Młynarczyk.
11: Zasada jest prosta. Starsze samochody, które nie spełniają wymogów strefy w okresie przejściowym, mogą wjechać do Krakowa po wniesieniu opłaty. Ale jak zaznacza Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa, cel strefy jest przede wszystkim środowiskowy.
12: Po to, żebyśmy my wszyscy w Krakowie oddychali nieco czystszym powietrzem.
11: Zebranych pieniędzy miasto nie może jednak wydać dowolnie. Ustawa wskazuje, że mają służyć m.in. rozwojowi zeroemisyjnego transportu czy infrastrukturze ograniczającej wjazd samochodów do centrum.
12: Te pieniądze zostaną przeznaczone i przekazane MPK na zakup elektrycznych autobusów. W związku z tym tutaj cele ustawowe zostaną wypełnione.
11: Opłaty za wjazd samochodów niespełniających wymogów obowiązują tylko w 3-letnim okresie przejściowym.
9: Holandia pobiła rekord liczby dni z temperaturą powyżej 30 stopni Celsjusza, a przepływ Renu spadł do najniższego poziomu w historii pomiarów. Wczoraj w Maastricht temperatura wzrosła powyżej 31 stopni. Był to już 31 dzień tego lata, gdy na co najmniej jednej stacji w Holandii przekroczono 30 stopni, co oznacza pobicie rekordu z 1947 roku. Susza zmusiła też holenderskie władze do ograniczenia poboru wody. A kolejne informacje w TOK FM o 17.40.
4: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
9: W nocy na termometrach od 8 stopni w centrum do 13 nad morzem. Wszędzie będzie pogodniej i bez opadów. Tak samo ma być jutro. Termometry pokażą od 24 stopni na Suwalszczyźnie, 26-27 w centrum do 29 na Dolnym Śląsku.
4: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
13: Na program zaprasza sponsor, właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
9: I jak zawsze o tej porze zaglądamy jeszcze na mapy smogowe. Jakość powietrza w większości kraju jest dobra i bardzo dobra. Wyjątkiem są Jelenia Góra, Wrocław, Rybnik i Jastrzębia Góra. Tam jakość powietrza według map GIOŚ jest umiarkowana.
13: Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: W wywiadzie politycznym jest z nami profesor Grzegorz Motyka, dyrektor Wojskowego Biura Historycznego, członek Kolegium IPN-u, historyk Rzecz Jasna. Dzień dobry, panie profesorze.
14: Dzień dobry.
0: Czas na kolejny odcinek naszego cyklu Historia polsko-ukraińska, ukraińsko-polska XX i XXI wieku. Przypomnę państwu, że poprzedni odcinek skończyliśmy w momencie, kiedy pod koniec II wojny światowej zaczęła być realizowana umowa o ewakuacji ludności polskiej z terenów Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej oraz ludności ukraińskiej, ruskiej i rosyjskiej z obszarów administrowanych przez PKWN. Pierwsze pociągi ruszyły na przełomie listopada i grudnia 1944 roku. Swoją małą ojczyznę w sumie opuściło około 750 tysięcy Polaków. No i należy też stwierdzić, że okupacja sowiecka, niemiecka, antypolska czystka etniczna UPA, te przesiedlenia w końcu spowodowały, że Wołyń i Galicja Wschodnia stały się homogenicznie ukraińskie. I teraz druga strona. W nowych granicach Polski znalazła się też około 700-tysięczna społeczność ukraińska i do połowy 1946 roku przesiedlono na wschód około 500 000 osób. Zostało, to są dane szacunkowe, może tych osób było mniej, ale około 200 tysięcy osób. I tu dochodzimy do akcji Wisła, o której będziemy dzisiaj rozmawiać z panem profesorem Motyką. To co, zaczynamy od 28 marca 1947 roku, kiedy to w zasadzce UPA w Jabłonkach koło Baligrodu ginie generał Karol Świerczewski, Walter, od dwóch kul.
14: I te wydarzenie, taka dosyć przypadkowa zasadzka, bo on wpada w zasadzkę, która była prawdopodobnie zorganizowana w celu zdobycia zaopatrzenia. Ginie ta, przypadkowo.
0: Nie on był celem, tak?
14: Nie on był celem. Gdyby wiedziano, że tam jest paru generałów, to zapewne żywa noga by nie wyszła z tej grupy, bo dowódca Sotni, Stepan Stebelski-Hryn, zapewne by do desperackiego ataku rzucił swój dużo silniejszy oddział. Natomiast nie zdawano sobie z tego sprawy, więc w momencie, kiedy ta polska grupa częściowo się rozproszyła, częściowo zaległa, widać było, że w każdej chwili mogą zbiec, w związku z tym nie było sensu szturmować. Parę osób zginęło, potem dopiero z gazet się dowiedziano, że padł generał Świerczewski. Natomiast to zmieniło radykalnie przebieg wydarzeń, ponieważ o ile do tej pory pod naciskiem sowieckim i czechosłowackim polscy komuniści byli zdecydowani, żeby przeprowadzić w końcu po raz pierwszy od 1944 roku, kiedy zaczęli przejmować władzę nad Polską, jakąś większą operację przeciwko ukraińskiej powstańczej armii, bo do tej pory koncentrowali całą swoją uwagę na zniszczeniu PSL-u i polskiego podziemia, no ale właśnie sfałszowali wybory do Sejmu, właśnie przejęli całą władzę.
0: I można było skoncentrować uwagę na kolejnym wrogu,
14: dokładnie,
0: tak?
14: Dokładnie. I zszykowano dużą operację przeciwpartyzancką, połączoną z wysiedleniem resztki ludności ukraińskiej, takiej czysto ukraińskiej, którą szacowano na około 30 tysięcy osób. A śmierć Świerczewskiego zmienia radykalnie nastawienie, bo wydaje mi się, że biuro polityczne PPR-u, bo ono kierowało wówczas krajem, nagle sobie uświadomiło, że po pierwsze każdy z nich mógł zginąć, a po drugie, że problem ukraińskiej partyzantki w Polsce stał się problemem politycznym, bo uderzył bezpośrednio we władze PPR-u i że trzeba zareagować jakoś tak spektakularnie, żeby cała Polska zadrżała. I dlatego dzień później, dzień po śmierci Świerczewskiego, biuro polityczne PPR-u podejmuje decyzję o akcji Wisła, która ma polegać już na deportacji, nie wysiedleniu, a deportacji wszystkich, to znaczy nie tylko czystych Ukraińców, ale wszystkich osób z rodzin mieszanych, gdzie nawet babcia, dziadek mieli korzenie ukraińskie, czy grekokatolickie, czy prawosławne. Czyli rodzina jest tak naprawdę, może być nawet polska, albo mieć nieokreśloną tożsamość, ale jak w rodzinie jest ktoś w cudzysłowie skażony ukraińskim pochodzeniem, to należy taką rodzinę mieszaną wywieźć, ukarać deportację za same domniemanie współpracy z ukraińskim podziemiem i dlatego kontyngent osób do wysiedlenia zwiększa się z tych 30 tysięcy do 140 tysięcy ostatecznie wysiedlonych w ciągu 3 następnych miesięcy.
0: Podczas pogrzebu Świerczewskiego głos zabrał Władysław Gomułka. Przytoczę te słowa, bo chyba warto. Długa jest lista nazwisk bojowników i budowniczych Nowej Polski, którzy padli od kul faszystowskiego podziemia, od wrażej kuli faszystów ukraińskich, od kuli hitlerowskich jurgieltników z UPA. Otoczonych pogardą i nienawiścią tak polskiego, jak i ukraińskiego narodu zginął bohaterską śmiercią żołnierza Wielki Polak, okryty chwałą generał i niezapomniany towarzysz. Nad twoją trumną żołnierską przyrzekamy ci uroczyście, że wytrwale i nieugięcie maszerować będziemy drogą, którą ty przez całe życie kroczyłeś. Pomścimy śmierć twoją. Ale rozumiem, panie profesorze, z tego, co pan powiedział, że to nie jest tak, że ta śmierć była wyzwalaczem. Chodziło o to, że ta akcja była planowana już wcześniej, tylko że na mniejszą skalę, że to był ten okres, kiedy już uporano się z opozycją i niepodległościowym podziemiem i można było się dopiero zabrać za UPA.
14: I tak i nie. I tak, w części dotyczącej zwalczania podziemia, bo to było oczywiste, że w końcu trzeba się za to zabrać i to planowano. Natomiast dlaczego powiedziałem o deportacji? Bo deportacja to jest coś więcej niż przymusowe wysiedlenie. Uznano, że wszystkie osoby, nawet o domniemanym pochodzeniu ukraińskim, będą wysiedlone przymusowo i następnie przymusowo osadzone w wybranym miejscu i przynajmniej w województwie szczecińskim zakładano, że będą osadzone na zniszczonych gospodarstwach, żeby odpracowały swoją domniemaną winę.
0: I w dodatku będą to takie osadzenia rozproszone, to znaczy, żeby nie tworzyć zwartych grup tych, którzy będą przesiedlani.
14: Dokładnie i w sposób oczywisty PPR-owi, biuro politycznemu PPR, chodziło o przymusowe wynarodowienie tej grupy ludnościowej, żeby ona się całkowicie stopiła z polską ludnością. I dlatego
0: czyli spolonizowanie w dłuższej perspektywie.
14: Wymuszone, takie raptowne właściwie, nawet nie w takiej aż takiej bardzo odległej, ale no zakładano, że no powiedzmy do wnuków zapewne wnuki już będą Polakami. I czegoś takiego w polskiej historii nie było. Było wiele różnego rodzaju operacji, wydarzeń, w których no niekoniecznie powinniśmy być dumni, tak delikatnie mówiąc. Natomiast akcja Wisła była jedyną taką operacją, gdzie państwo polskie, rządzone przez polskich komunistów, ale jednak koniec końców polskie, zdecydowało o tym, że się pozbędzie przymusowo de facto pewnej grupy etnicznej, narodowej i przez 5 lat polscy komuniści do 1952 roku, do kolejnej uchwały, tym razem biura politycznego już PZPR-u, gdzie wycofano się z przymusowego wynaradawiania na rzecz takiej polityki asymilacji państwowej, prowadzono tego typu działania, używając UB, milicję i administrację do pilnowania tej przesiedlonej ludności, z której bardzo duża część miała, podkreślam jeszcze raz, niedookreśloną tożsamość etniczną, a wśród nich było nawet kilkanaście tysięcy Polaków, jak oblicza profesor Jan Pisuliński.
0: To jeszcze dopytam o ten wątek, bo te wysiedlenia miały objąć przygraniczny pas wschodniej i południowej granicy Polski od Krynicy do Białej Podlaskiej. Mówiliśmy, że jeszcze na początku 1945 roku te tereny zamieszkiwało około 600-700 tysięcy ludzi pochodzenia ukraińskiego, ale potem ta tak zwana ewakuacja zmniejszyła tę liczbę. Ale tak, mamy tam oczywiście osoby, które czują się Ukraińcami. Byli tam Łemkowie, którzy uważali się za oddzielny naród i nie utożsamiali się z Ukraińcami. Byli Bojkowie, którzy uważali się za grupę etnograficzną w obrębie narodu ukraińskiego. Ale właśnie dotknął pan kluczowej sprawy. Była też duża grupa osób tak zwanych tutejszych. Ci, którzy nawet chyba nie mieli potrzeby do określania swojej tożsamości narodowej, tylko że stale ktoś przychodził, a to okupant niemiecki, a to sowiecki, a to Polacy, a to UPA i pytali, a kim ty jesteś?
14: Było nawet jeszcze mocniej, to znaczy było wiele rodzin, które tak naprawdę były polskie, Ale zdarzyło się tak, że mieli babcię, dziadka w rodzinie, bo było mnóstwo rodzin mieszanych, zwłaszcza na Podkarpaciu. I po dwóch tygodniach, nie przypadkiem, po dwóch tygodniach prowadzenia wysiedleń, nie przypadkiem następuje zmiana instrukcji deportacyjnej, bo przez pierwsze dwa tygodnie obowiązuje zasada, że każdy, kto ma pochodzenie ukraińskie, ma zostać wysiedlony. A po dwóch tygodniach następuje taka z pozoru logiczna zmiana do określenia, ale ono ma bardzo istotne znaczenie, że mają być wysiedleni te rodziny, w których no jest ktoś o pochodzeniu ukraińskim i które rodziny mieszane, które współpracują z bandami. To jest z pozoru takie logiczne dookreślenie instrukcji, ale w rzeczywistości chodzi o coś z urzędniczego punktu widzenia ważnego, bo przez pierwsze dwa tygodnie, jak oficer wojskowy czy KBW zdecydował o pozostawieniu jakiejś rodziny i by się okazało, że tam dziadek był Ukraińcem, to on poniósłby za to odpowiedzialność. Można go było za to wręcz zdegradować. A pod tym dookreśleniu to pozostawiono jemu do dyspozycji, czy wysiedli tą rodzinę, czy też nie. To on podejmował autonomicznie decyzję i za sam fakt zostawienia tej rodziny już nie ponosił odpowiedzialności. A związane to było z faktem, że uświadomiono sobie, widząc no, całą masę ludności na stacjach załadowczych, gdy się okazało, że nie można ich wywieźć tak od razu, bo tych ludzi wciąż przybywa i przybywa, że na Podkarpaciu zostanie pustynia, bo tam niemal w każdej rodzinie był ktoś, miał kiedyś grekokatolickie korzenie i zaczęto się po prostu wycofywać z takiego całkowitego wysiedlenia.
0: Akcja Wisła rozpoczęła się 28 kwietnia roku 47, dokładnie miesiąc po zabójstwie Świerczewskiego. O godzinie 4 nad ranem trwała do 8 sierpnia tego samego roku, czyli 47. Jeden z wysiedlonych, Władysław Szul, zanotował: wioski wysiedlane na początku akcji Wisła były najbardziej doświadczone, żołnierze nieprzemęczeni, nadgorliwi i nieskorzy do zrozumienia ludzi przeznaczonych do deportacji. Jak to wyglądało? Porozmawiamy z profesorem Grzegorzem Motyką tuż po informacjach.
15: Autopromocja.
16: Nazywam się Monika Góra, jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
17: Śmierć Julki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
16: Dlaczego Kurierzy Śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji Tok FM. Premiery we wtorki.
15: Autopromocja.
7: Reklama.
18: Samsung Days w RTV Euro AGD. Kup urządzenia AGD marki Samsung, a pakiet usług zgarniesz za złotówkę. Teraz wniesiemy i zainstalujemy wybrane urządzenia AGD marki Samsung za złotówkę. Taka okazja tylko do 17 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Samsung Days. Regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Marian, o czym myślisz?
22: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
21: O mega okazjach w Media Expert.
22: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
23: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas Dni Klubu Drogerii Superfarm.
2: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Kastorama. Teoria
15: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
15: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
24: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
25: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
24: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
25: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
26: Aflofarm. Reklama.
27: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Minęła 17.40, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Maciej Berek jest świetnym prawnikiem, ocenił w wywiadzie politycznym TOK FM wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Karnowski z Koalicji Obywatelskiej. Donald Tusk potwierdził dziś, że jego były już minister z kancelarii premiera będzie ubiegać się o stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Dodał, że nadal wyznaje zasadę apolityczności Trybunału, ale najważniejsza jest obecnie praca w Trybunale ludzi maksymalnie kompetentnych. Profesjonalizm Berka chwalił na naszej antenie także Jacek Karnowski.
28: Miałem przyjemność wielokrotnie brać udział w zebraniach takich przedrządowych prowadzonych przez pana ministra Berka. I muszę powiedzieć, że to były naprawdę spotkania świetnie prowadzone, bardzo dokładne.
9: Obecnie Trybunałem Konstytucyjnym kieruje były prokurator krajowy i zastępca Zbigniewa Ziobry Bogdan Święczkowski, który nadal nie dopuści do orzekania czworga wybranych przez Sejm sędziów. Ukraina przekazała Rosji za pośrednictwem strony trzeciej propozycję, by oba kraje zaprzestały ataków na cele cywilne na Morzu Czarnym, poinformowała agencja Reutera z powołaniem na źródła. Kijów nie otrzymał dotychczas odpowiedzi na swoją ofertę, powiedział rozmówca agencji. Reuters podkreślił, że w ostatnich tygodniach obie strony oświadczyły, że ataki na tranzyty zboża i infrastrukturę na intensywnie wykorzystywanym szlaku czarnomorskim mogą w tym roku znacząco wpłynąć na światowe ceny żywności. We wtorek prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił, że Ukraina przekazała Stanom Zjednoczonym propozycję w sprawie rozmów pokojowych z Rosją. Prezydent Karol Nawrocki mianował 21 oficerów na stopnie generalskie i admiralskie, poinformował BBN. Wśród awansowanych znaleźli się dowódca Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni generał Mariusz Chmielewski, inspektor sił powietrznych generał Tomasz Jadczak oraz dowódca Warszawskiej Brygady Pancernej pułkownik Renat Skrzypczak. Polska będzie negocjować z Komisją Europejską o tym, jak wykorzystać pozostałe pieniądze z unijnego programu obronnego SAFE. Chodzi o unijne środki niewykorzystane przez inne kraje. Polska jak dotąd dostała ponad 43 miliardy euro i niewykluczone, że może liczyć na więcej, powiedział minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
29: Będziemy zabiegać o jak najlepsze wykorzystanie tej części. Zobaczymy, jesteśmy otwarci na współpracę z Komisją, jeżeli jakieś nowe pomysły powstaną. Do tego moim zdaniem wymagane byłaby zmiana rozporządzenia, bo termin 2030 roku nie będzie możliwy do osiągnięcia, jeżeli późno będą te kontrakty. Jesteśmy zainteresowani jak największymi inwestycjami Europy w bezpieczeństwo.
9: Łącznie Komisja Europejska przeznaczyła na zbrojenie w Europie 150 miliardów euro. To w większości kredyty i pożyczki.
0: Mimo nakazu aresztowania były premier Nepalu, Sher Bahuar Diba, powrócił do kraju po 6 miesiącach. W kwietniu tamtejsza policja wydała nakaz aresztowania wobec byłego szefa rządu ze względu na zarzuty prania brudnych pieniędzy. Na lotnisku w Katmandu zgromadziło się wielu mieszkańców Nepalu, którzy z radością przywitali byłego premiera. Cieszymy się z jego powrotu do kraju. Jest dla nas i tego narodu strażnikiem, a my jesteśmy wdzięczni za wolność i prawa, które nam zapewnił. Gdyby go tu nie było, nasze prawo do wolności słowa mogłoby zostać ograniczone. Sher Bahudar Diba przybył do Nepalu, aby wziąć udział w 3-dniowym zgromadzeniu swojej partii. A kolejne informacje w TOK FM o 18.20. Piątek szykuje się pogodny i ciepły, nigdzie nie powinno padać, a termometry pokażą do 24 stopni na Suwalszczyźnie, 26-27 w centrum, do 29 na Dolnym Śląsku.
27: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: W wywiadzie politycznym nadal jest z nami profesor Grzegorz Motyka, dyrektor Wojskowego Biura Historycznego, członek Kolegium IPN-u. Raz jeszcze dzień dobry, panie profesorze.
5: Dzień dobry.
4: A rozmawiamy w ramach naszego cyklu Historia polsko-ukraińska, ukraińsko-polska XX i XXI wieku o akcji Wisła, która rozpoczyna się w kwietniu, pod koniec kwietnia 1947 roku i trwa do 8 sierpnia tegoż samego roku. Z terenu Bieszczad wysiedlono wówczas 140 tysięcy osób. Jak to wyglądało? To było tak, że oddziały wojskowe otaczają kolejne wsie, nakazują opuszczenie gospodarstw, dają jakiś określony czas, zapewne krótki, na to, żeby spakować dobytek taki, który można udźwignąć na własnych plecach, i na stację kolejową?
5: Zacznę od jednego, nie tyle nawet sprostowania, co powiedzenia, że ten 3-miesięczny termin operacji jest formalnie... Tak to w dokumentach wyglądało, ale moim zdaniem należy mówić o 5-letnim okresie prowadzenia tej akcji, czyli od uchwały Biura Politycznego PPR do uchwały Biura Politycznego PZPR wycofującej się z tej polityki wynaradawiania. A 3 miesiące to jest rzeczywiście ściśle operacja wojskowa, polegająca na przewiezieniu tej ludności i równoległym zwalczaniu podziemia. I rzeczywiście zaczyna się o 4 rano 28 kwietnia. Wojsko otacza wsie. Teoretycznie ma dać 2-3 godziny, zebrać tą ludność, poinformować, że za 2-3 godziny mają wyjechać, mają zabrać podstawowe rzeczy. Następnie oni są transportowani najpierw na punkty zbiorcze, potem na stacje kolejowe, tam segregowani, bo tych ludność trzeba przewieźć, ale też rozrzedzić na tych ziemiach zachodnich i północnych. I tu się zaczyna pierwszy problem, bo w zależności od dowódcy i żołnierzy, czasami bywało tak, że dawano tych rzeczywiście parę godzin na spakowanie się, zabranie rzeczy, a czasami była to czas bardzo krótki. I tutaj najbardziej słynny był pułkownik Gerhard ze swoim pułkiem, który mając 800-osobowy oddział w ciągu dosłownie 24 godzin przerzucił na stacje kolejowe według dokumentów 6 tysięcy osób, co oznacza, że na pewno nie dawał im paru godzin na spakowanie, tylko po prostu wypędzał niezwykle brutalnie.
4: Czyli ludzie tracą domy, ziemię, inwentarz.
5: Informuje ich się w gruncie rzeczy, że tego, co nie zabiorą ze sobą, to już nigdy nie zobaczą, że zostają karnie przesiedleni. Na stacjach załadowczych, dopóki nie trafią do pociągu, muszą się, zwłaszcza w tym pierwszym okresie, żywić tym, co mają. Namioty są tylko dla starszych i dla kobiet w ciąży, reszta śpi pod gołym niebem. W końcu trafiają do tych wagonów, jadą czasami tydzień, czasami 10 dni na ziemie zachodnie i północne. Zmarło w tych pociągach co najmniej około 60 osób. Znowu głównie małe dzieci, osoby starsze. Następnie już na samym miejscu docelowym następuje kolejna segregacja, to znaczy oni są rozwożeni po tych terenach Mazur, Warmii, Pomorza Zachodniego, potem także Dolnego Śląska. Ci, którzy mają ze sobą jakiś inwentarz żywy, krowy, konia, dostają własne gospodarstwa, co na początku jest gorzej. bo te gospodarstwa są zniszczone, już się zaczęły prace rolne, w związku z tym nie ma czego zbierać, a trzeba zasiać. W związku z tym te pierwsze pół roku, rok to jest po prostu koszmar dla tych, którzy mają własne gospodarstwa. Oni prawie, że przymierają głodem. Ci, którzy nie mają krowy, konia, trafiają do państwowych gospodarstw rolnych i oni mają na początku lepiej, bo mają przynajmniej jakieś pieniądze, jakąś żywność za tą pracę.
4: Co do garnka włożyć, tak?
5: Co do garnka włożyć. Natomiast później mają gorzej, bo są do tych gospodarstw państwowych przypisani. I los tych osób, które pracowały w państwowych gospodarstwach rolnych, często był skazany na taką feudalną zależność właściwie od administracji komunistycznej. I najgorszy był los tych osób starszych. To ja szacuję, że to było około 1000 osób, które pracowały normalnie na swoich gospodarstwach, czasami całkiem dobrych, bo kupionych za pieniądze przywiezione z Ameryki, co najmniej jeden był tego taki typu wypadek. I jeśli takie, czy to małżeństwo, czy pojedyncza osoba nie miała rodziny, z którą mogła pójść na, czy do gospodarstwo, czy do PGR-u, no to była skazywana na przymusowe osadzenie w domu opieki, gdzie tak naprawdę umierała już w nędzy wcześniej lub później, nie mając prawa się przemieszczać, pozbawiona w gruncie rzeczy jakiegokolwiek majątku i możliwości zarabiania. Te domy starców nierzadko tworzono właśnie z myślą o tych osobach, które przyjechały, zostały deportowane w trakcie akcji Wisła. I no to jest najbardziej część taka moim zdaniem wstrząsająca, bo one zostały właściwie anihilowane z historii, bo nikt o nich nie pamięta. Próbowałem znaleźć chociażby imiona, nazwiska tych ludzi. W najlepszym wypadku często było tak, że się podaje tylko, że tyle i tyle osób trafiło do domu starców.
4: A co z tymi wsiami, z których ludzi już wypędzono? Czy je niszczono, żeby u pani mogła skorzystać z zapasów, ze schronienia?
5: W tych najdalszych częściach Bieszczad zdarzało się, że wsie były wręcz palone właśnie, żeby nie mogły skorzystać z tego oddziału polskie, ale generalnie nie niszczono żywności, chyba że sami wysiedleńcy, zdarzały się takie wydarzenia, natomiast starano się to wszystko przejąć, administracja państwowa to przejmowała. Natomiast ponieważ w trakcie akcji Wisła po raz pierwszy użyto dostatecznych sił wojskowych do zniszczenia partyzantki ukraińskiej, to tych patroli wojskowych było na tyle dużo, że oddziały UPOS-kie nawet nie miały szansy skorzystania nawet z tych pozostawionych zapasów. Jesienią 1947 roku było nawet tak, że wykopanie kartofli w polu pozostawionym przez wysiedleńców stanowiło dla UPOW-ców problem.
4: To skoro jesteśmy przy UPA, bo przypomnijmy, że były dwa cele tej akcji. Z jednej strony właśnie przesiedlenia ludności ukraińskiej na tereny północno-zachodnie, z drugiej strony właśnie walka z UPA. I z danych UB, rozmaitych informacji, raportu wiemy, że przez pewien czas nie napotkano żadnego większego oddziału UPA i w sieci obław wpadały pojedyncze patrole partyzanckie i to rodziło frustrację oczywiście władz i tych operujących na tym terenie. No i pojawiła się taka pokusa przeprowadzenia dużej operacji zniszczenia za jednym zamachem bieszczadzkim Sotni. Wybór terenu akcji był naturalny masyw Chryszczatej. I tam była w połowie maja taka akcja, tylko ona nie zakończyła się żadnym sukcesem.
5: Właściwie do końca maja te operacje wojska trafiały w próżnię. W dużej mierze dlatego, że wojsko się koncentrowało zgodnie z założeniami na wysiedleniach ludności. I dopiero później konsekwentne, nieustanne patrolowanie, obecność na tym terenie sprawiła, że trwanie dalej tej partyzantki stało się niemożliwe. I to w gruncie rzeczy było oczywiste. To znaczy użycie tak dużych sił wojskowych do zniszczenia partyzantki musiało doprowadzić do jej zniszczenia. To nie jest tak, jak wiele osób przedstawia, że jak partyzantka chce trwać, to trwa. To znaczy użycie odpowiednich sił militarnych.
4: Nawet w trudnym terenie.
5: Nawet w trudnym terenie niszczy duże oddziały partyzanckie. Tego typu założenie może być prawdziwe, jeśli chodzi o samo podziemie zbrojne. Natomiast i tu trzeba więcej czasu, trzeba operacji.
4: Po drugiej stronie granic NKWD też poradziło sobie zupa.
5: No i znakomicie, można powiedzieć, na Białorusi z kolei, bez zastosowania całkowitych wysiedleń do początku lat 50. z kolei białoruskie KGB poradziło sobie z polskim podziemiem, niszcząc polski ruch partyzancki.
4: No to teraz powiedzmy o centralnym obozie pracy w Jaworznie. Po co on był?
5: Biuro polityczne PPR znowu podjęło decyzję o stworzenie takiego ośrodka, bo zdano sobie dosyć szybko sprawę, że nie będzie możliwe wychwycenie wszystkich członków podziemia, że w trakcie tej selekcji na stacjach kolejowych, owszem, niektórzy, ci najbardziej oczywiści, uwiązani w popieranie podziemia, zostaną aresztowani. I takie osoby, trzeba to zaznaczyć, od razu były kierowane pod sądy doraźne i najczęściej rozstrzeliwane w ciągu paru tygodni. Jak ktoś był szczęściarzem, to dostawał wyrok, potężny wyrok więzienia. Natomiast w wypadku osób, co do których była wątpliwość, nie wiedziano, czy one są członkami podziemia, czy nie, to takie zdecydowano, że będą kierowane do specjalnego obozu w Jaworznie i tam trafiali również siłą rzeczy, bo tak się zdarza przy każdych tego typu poczynaniach autorytarnej, a zwłaszcza totalitarnej władzy, tam trafiali również ci ludzie, którzy po prostu z jakiegoś powodu podpadli tym oficerom, czy to na stacji, czy w trakcie transportu. Bywały wypadki, nie wiem, że ktoś chciał przejąć jakiś mebel, jakieś zegarki od jakiejś rodziny, więc ją kierował do Jaworzna. W lipcu generał Mosor, czyli dowódca tej grupy operacyjnej Wisła, wydał rozkaz w gruncie rzeczy jeszcze potęgujący zbrodniczość tej operacji, bo te rodziny wysiedleńców, mimo że nie miały do tego prawa, to wysyłały z powrotem na ziemię zachodnie, na ziemię rzeszowskie i lubelszczyzny z pojedynczych członków rodziny, żeby sprawdzić, czy wojsko już wyjechało. No i kogo wysyłano? Kobiety w ciąży bardzo często, albo kobiety z małymi dziećmi, zakładając, że wobec nich władza będzie bardziej łagodna i liberalna. I Mosor wydał rozkaz, żeby wszystkie takie osoby, które wiedząc doskonale, że to są często kobiety z dziećmi, żeby również one były karnie trafiały do Jaworzna. Dopiero pułkownik Fejgin uwolnił te kobiety jednym właściwie rozkazem po paru miesiącach w czasie jednej z inspekcji obozu w Jaworznie.
4: To jeszcze jedna rzecz na koniec, poproszę krótko, bo wiemy także ze sprawozdań UB, że ludność polska tych terenów, na które byli przesiedlani Ukraińcy, czy też rodziny mieszane, nie była z tego faktu zadowolona, że były objawy niepokoju, jak notowano, czy też fakty wrogiego ustosunkowania się do nich, bo ludzie wyrażali się o tych wysiedlonych ukraińscy bandyci.
5: Ludność odbierała wszystkich wysiedleńców właściwie jako rodziny powiązane z podziemią, co oczywiście było, delikatnie mówiąc, daleko idącym uproszczeniem. Tylko niewielka część tych rodzin faktycznie sympatyzowała z podziemią, czy miała członków swoich rodzin. Pamiętano o zbrodni wołyńskiej, o również powstaniu warszawskim, patrzono nieufnie. Parę lat później natomiast zaczęło się to wszystko uładzać w czasie przymusowej kolektywizacji, bo polscy i ukraińscy rolnicy zdali sobie sprawę z tego, że znajdują się w tej samej sytuacji wobec totalitarnej władzy.
4: Profesor Grzegorz Motyka, dyrektor Wojskowego Biura Historycznego, członek Kolegium IPN-u o akcji Wisła. Bardzo dziękuję, panie profesorze,
5: za
4: rozmowę. Wywiad polityczny dobiega końca. Program wydawał Tomasz Krzemiński, zrealizował go Krzysztof Lesiewicz. O 18:00 wraca TOK 360. Zapraszam w imieniu Adama Ozgi. Jeszcze państwu dobrego wieczoru i do usłyszenia.
26: Reklama.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
6: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
8: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm, to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
2: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
11: Prawdziwy luksus bywa cichy. Szumi delikatnie, przynosząc ukojenie. Każdego dnia. Przekonaj się o tym, wybierając inwestycje Hafnera Residence by Cordia w Sopocie. Hafnera Residence to dwa kameralne apartamentowce tylko 500 metrów od plaży. Gotowe w tym roku. Kup dla siebie lub zainwestuj. Wejdź na www.hafneraresidence.pl. Hafnera Residence. Twój second home w Sopocie.
23: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Asfalt się skończył? Dla Subaru Crosstreka to żaden problem. Legendarny, stały napęd na wszystkie koła. Układ hybrydowy Subaru e-Boxer. Prześwit 22 cm sprawią, że dotrzesz tam, gdzie inni nie mogą. Prowadź swój biznes bez ograniczeń. Teraz Subaru Crosstrek dostępny w atrakcyjnym najmie. Szczegóły propozycji najmu dla przedsiębiorców znajdziesz u najbliższego dealera. dealerzy.subaru.pl.
26: Reklama.
27: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Jest 18. Dane medyczne 19 milionów Polek i Polaków póki co nie zostały upublicznione. Sprawców szukają służby. Będzie obniżka VAT na paliwa. Od poniedziałku ceny powinny spaść o mniej więcej 1 zł. Prokuratura już nie ściga porównywania prezydenta do Shreka. W końcu Shrek to miłe zwierzątko. To jest wciąż TOK 360, Adam Ozga, wciąż dzień dobry. Chociaż czy ogr jest zwierzątkiem? Chyba nie. Nieważne. Służby weryfikują, kto stał za atakiem na dane 19 milionów pacjentów, mówi minister cyfryzacji i apeluje, byśmy zastrzegali nasze numery PESEL. Wykradzione dane mogą posłużyć chociażby do wzięcia na nas kredytu, mówił w TOK 360 w południe gość Pawła Sulika, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski.
14: Dane łącznie z numerem PESEL rzeczywiście takie ryzyko zwiększają. No, ryzyko zaciągnięcia jakichś pożyczek, jakichś innych zobowiązań finansowych rzeczywiście istnieje.
13: Na rządowej stronie bezpieczne dane wkrótce ma pojawić się możliwość zweryfikowania, czy nasze dane zostały wykradzione, czy też nie, a jak wygląda pościg za sprawcami, jak wygląda sprawdzanie, czy te dane rzeczywiście nie ujrzały światła dziennego. O tym już niedługo w TOK 360. Rząd wdraża kolejną odsłonę programu osłonowego ceny paliw niżej, w skrócie CPN. Od poniedziałku paliwo ma być tańsze za litr od 90 groszy do złotówki. Decyzję ogłosił już premier Donald Tusk. Jak ma działać ta zaktualizowana rządowa osłona? O tym Szymon Kępka.
16: Po pierwsze, niższy VAT na paliwa. Podstawowa stawka VAT ma być obniżona z 23% do 8%. Dzięki temu część podatku zawartego w cenie litra paliwa zostanie zmniejszona, mówił premier Donald Tusk.
17: Będzie w absolutnej czołówce europejskiej, jeśli chodzi o najniższe ceny paliw. Będzie ta zasada obowiązywała od poniedziałku do 31 sierpnia włącznie.
16: Po drugie, maksymalna cena paliwa. Minister energii ma w okresie obowiązywania programu określać w rozporządzeniu maksymalne ceny paliw. Oznacza to, że sprzedawcy nie będą mogli przekroczyć ustalonego przez państwo poziomu.
17: Wiadomo, że wiąże się to z poważnymi kosztami. Minister finansów naprawdę dokonywał cudów, żeby przy tej napiętej sytuacji finansowej, wszyscy o tym wiecie, że finanse publiczne głównie ze względu na wydatki na zbrojenia są naprawdę bardzo wymagające dzisiaj. Dlatego chciałem podziękować obu ministrom za ten wysiłek. On byłby mniejszy, a ulga byłaby większa, gdyby nie fatalna decyzja prezydenta Nawrockiego, który, jak pamiętacie, zablokował ustawę, która umożliwiłaby nam obłożenie specjalnym podatkiem koncernów paliwowych.
16: To, co wprowadza rząd, to rozwiązanie czasowe. Według obecnej decyzji ma obowiązywać ona przez ostatnie 2 tygodnie sierpnia, czyli w okresie wzmożonych powrotów z wakacji i przed rozpoczęciem roku szkolnego. Szymon Kępka, TOK FM.
13: To kosztuje. Resort finansów poinformował, że dotychczasowy koszt programu CPN to 4 700 000 000 zł, mniej więcej. A właśnie paliwa powodują, że wzrost cen przyspiesza. To przez drogą benzynę, drogi olej napędowy, na które wygasł pierwszy rządowy program CPN, w lipcu inflacja podskoczyła do 3% w skali roku. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego widać, że kryzys paliwowy związany z wojną na Bliskim Wschodzie już filtruje się na inne ceny w gospodarce, zwłaszcza na ceny usług. Od wycieczek zagranicznych przez warsztaty samochodowe po wizyty u lekarzy. A w kolejce czekają następne efekty, prognozował w popołudniowym EKG Piotr Biel, dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych w Erste Bank Polska.
1: Zatoka Perska to jest źródło różnych innych, nie tylko surowców energetycznych, ale i różnych innych minerałów, między innymi do produkcji nawozów, więc to, że od marca tam się kotuje, to myślę, że w coraz większym stopniu będzie się też przekładało na rynki żywności. Po drodze jeszcze mieliśmy pogodę, która też w tym roku nie sprzyja rynkom rolnym, więc w tym roku wygląda na to, że zbiory owoców będą dużo niższe, zbiory warzyw będą dużo niższe, zbóż trochę niższe być może, więc w dalszej części roku pewnie ceny żywności, które do tej pory akurat spychały mocno w dół inflację i bardzo ładnie łagodziły nam ten wpływ cen surowców na inflację energetycznych, to się może zacząć odwracać.
13: Natomiast efekty wojny w Zatoce Perskiej na razie nie wpłynęły mocno na całą gospodarkę, która z wiosną przyspieszyła. Rosła w tempie 3,8%, głównie dzięki

0: świadkiem koronnym. Tymczasem póki co jest podejrzanym m.in. o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, która wyprowadzała pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Maciej Berek jednak ma kandydatować na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Dotychczas był ministrem do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu i choć od czasu, gdy informacja o planach Berka wyciekła, słychać najczęściej, że droga z rządu do Trybunału nie jest drogą właściwą, to Donald Tusk zdaje się twierdzić, że akurat Maciej Berek, no to on jest wyjątkiem.
1: Dla niego zgodność przepisów prawa czy zgodność działania jakichkolwiek instytucji, w tym rządu i premiera, zgodność z konstytucją była zawsze rzeczą najważniejszą. I ja nie znam osoby lepiej przygotowanej do tego, żeby pomóc naprawić tę sytuację, jaką mamy w związku z wadliwym Trybunałem Konstytucyjnym, bo jest człowiekiem kompetentnym, odważnym, bezinteresownym.
0: Bezpartyjnym też. Tusk zapewnia, że Berek nie jest ani kandydatem partyjnym, ani jego osobistym, ale Berka będzie popierał. Rzeczniczka Praw Obywatelskich upomina się o rolnika, który zaorał asfalt w Gliwicach. Zwróciła się do lokalnego sądu o uzasadnienie decyzji o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny. Sylwia Gregorczyk-Abram mówi tak.
2: Ja podczas swoich wielu wysłuchań na Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich mówiłam wielokrotnie, że tymczasowe areszty są systemowym problemem w Polsce. No i też w ten sposób spełniam tą swoją obietnicę z tego procesu, pytając, no w tym przypadku sąd w Gliwicach, o powody zastosowania tego środka.
0: W Gliwicach 60-letni rolnik zaorał pługiem około 200 metrów świeżo położonego asfaltu, twierdząc, że droga należy do niego, a prace są nielegalne. Szkody są wyceniane na około 400 tysięcy złotych. Prokuratura w Radomsku wycofała akt oskarżenia przeciwko lokalnemu działaczowi PSL-u, który w internecie miał znieważyć prezydenta Karola Nawrockiego i jego żonę. Opowiadałem o tej sprawie w TOK 360. Znieważeniem miało być porównanie do Szreka i Fiony. Para prezydencka ma 14 dni na decyzję, czy będzie występować w roli oskarżyciela posiłkowego. W zachodniopomorskim od kuli zginął chroniony ryś. Zdaniem Zielonych nowelizacja prawa łowieckiego mogłaby zmniejszyć ilość takich przypadków. Trwa społeczna zbiórka podpisów pod inicjatywą w tej sprawie, a więcej na ten temat wie Jakub Medek.
3: Samice rysia, najprawdopodobniej karmiącą jeszcze młode, przyrodnicy wyłowili z rzeki Drawy. Zwierzę zginęło od postrzału z broni myśliwskiej. Duża strata dla przyrody, podkreśla profesor Rafał Kowalczyk z Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk.
4: W ciągu ponad 20 lat, kiedy rysie są chronione w Polsce, ich liczebność praktycznie się nie zwiększyła, ich obszar występowania się nie zwiększył.
3: Michał Suchora, przewodniczący Zielonych, podkreśla, że winnych wskaże sąd, ale ciężko nie brać pod uwagę myśliwych, wielokrotnie skazywanych za zabijanie chronionych gatunków.
5: Gdybyśmy mieli rejestr polowań i wiedzielibyśmy, gdzie dany myśliwy przebywa, od której do której godziny, na jakim terenie polował, to natychmiast moglibyśmy wyeliminować myśliwych z kręgu podejrzanych.
3: Taką zmianę w prawie łowieckim, czy chociażby wprowadzenie obowiązkowych okresowych badań zdrowotnych, przewiduje obywatelski projekt nowelizacji prawa łowieckiego, pod którym Zieloni zbierają właśnie podpisy. Jakub Medek, TOK FM.
0: Osiemnasta 10, Adam Ozga, gościem TOK 360 jest Krzysztof Kaliński, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa z Centrum Badań nad Terroryzmem imienia Krzysztofa Lidela Uniwersytetu Civitas. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
0: Prokuratura Okręgowa w Warszawie nadzoruje prowadzone przez Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości dochodzenie w sprawie wycieku danych z firmy MyDoctor. Opowiadaliśmy o tym wycieku bardzo dużo na antenie TOK FM, również wczoraj w TOK 360. Z różnych stron, w różnych kontekstach w TOK 360 w południe gościem Pawła Sulika był szef Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski. A mnie zastanawia wątek dotyczący ścigania ewentualnych sprawców i działania służb po tym wycieku. Nie ma informacji, żeby te dane, które wyciekły, a dotyczą 19 milionów Polaków i to dość wrażliwych spraw, bo dotyczą, to są dane medyczne, żeby one były publiczne, a właściwie skąd ta pewność?
6: No właśnie tej pewności takiej stuprocentowej nie ma, ponieważ z tego, co się zdążyłem zorientować i czytałem wypowiedzi ministra Gawkowskiego, to podobno służby monitorują tą część internetu zwaną darknetem w poszukiwaniu informacji na temat tego, czy grupa przestępcza, która dopuściła się tej kradzieży, wystawiła te dane na sprzedaż. Na razie się podobno nic takiego nie pojawiło, ale gdzieś z tyłu głowy trzeba mieć, że jeżeli ktoś robił to na zlecenie, na przykład jakiegoś obcego wywiadu, to takie informacje nie pojawią się w darknecie, bo one zostaną po prostu wysłane na serwer takiej agencji wywiadu, tak? Czy

0: to gdzieś tam w Moskwie czy gdziekolwiek indziej.
1: No ale tutaj padło żądanie okupu, więc może te tropy prowadzące za granicę niekoniecznie są słuszne. Raczej z wypowiedzi na przykład wspomnianego wicepremiera ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego wynika, że to raczej w środku należy szukać, tu, w Polsce.
0: Jest taka możliwość, natomiast ponieważ cyberprzestępcy i w ogóle przestępcy to są zazwyczaj ludzie dosyć inteligentni, więc mogą próbować zmylać tropy i kierować je w fałszywe strony, więc taka próba i prośba o okup w tym wypadku może być uzasadniona. Może być oczywiście bardzo rzeczywista, bo być może po prostu któraś z grup przestępczych chciała się w łatwy i szybki sposób dorobić dużych pieniędzy. Natomiast moim zdaniem trzeba zaczekać do końca śledztwa, kiedy będziemy już mieli pełną informację, żeby tutaj móc ferować wyroki.
1: Pan mówi jedna z grup przestępczych, to brzmi jak bardzo, bardzo poważny gracz. Wcześniej rozmawialiśmy też ewentualnie o obcych służbach. Z jakim przeciwnikiem tutaj służby mogą mieć do czynienia?
0: Oj, to są bardzo najróżniejsze grupy, które mogą się trafić. To mogą być samotni strzelcy, którzy z jakiegoś powodu dysponują odpowiednim zapleczem finansowym, żeby sobie pozwolić i wiedzą, żeby sobie pozwolić na takie włamanie na przykład w ramach zemsty za coś, bo państwo gdzieś ich tam mogło wykorzystać albo źle potraktować. Mogą to być grupy przestępcze złożone z naprawdę świetnych specjalistów w swoich dziedzinach, którzy zajmują się pozyskiwaniem nielegalnym danych, które potem można wykorzystać w wieloraki sposób, czy to chociażby do szantażu, czy tutaj do próby sprzedaży, czy odsprzedaży ich gdzieś, czy próby przekazania komuś innemu, aż po graczy takich zatrudnianych przez państwo, tak? Czyli najczęściej to będą po prostu służby wywiadowcze obcych krajów.
1: No dobrze, no i teraz specjaliści od walki z cyberprzestępczością siadają do pracy i co oni mają do zrobienia? No bo jak policjanci są na miejscu tradycyjnego przestępstwa, no to muszą tam z pędzelkiem pochodzić, odciski palców zaznaczyć. Oczywiście, tak jest. Oczywiście troszeczkę odwołuje się do historii i filmów tutaj, ale zastanawiam się, jak to wygląda w wypadku takiego dużego wycieku. Od czego tu zacząć w ogóle?
0: Przede wszystkim, to tak samo jak trochę jak w pracy policyjnej, trzeba zebrać maksymalną ilość dowodów. Trzeba zobaczyć, co urządzenia, które służyły do przekazywania ruchu, czy do kierowania ruchem, który pozwolił dostać się do tego zaatakowanego obiektu, co one zalogowały, jakie informacje zostały zapisane. I potem na podstawie tych informacji dokonuje się analizy tego, co w zasadzie mogło się stać i skąd taki atak mógł przyjść. Oczywiście, ponieważ nikt nie dokonuje takich ataków prywatnie od siebie z domu, ani z placówek, gdzie tam w danej chwili przebywa, bo byłoby to samobójstwo, to takie próby ukrycia tego ruchu również się odbywają, czy to za pomocą szyfrowanych połączeń przekazywanych przez inne serwery stojące gdzieś daleko na świecie. Tutaj dochodzimy do takiego dosyć poważnego problemu, bo jeżeli przychodzimy i ten nasz ruch jest trasowany przez powiedzmy jakieś serwery, które stoją w Korei Północnej albo na Białorusi albo w Rosji, to pytanie skierowane do władz, kto tam tędy przechodził i zostawił te ślady, może pozostać bez odpowiedzi. Więc to nie jest tak, że to za wszelką cenę i na 100% ci ludzie, którzy są za to odpowiedzialni, zostaną złapani.
1: A kto ma przewagę w tym starciu? Bo intuicja, ale może znowu to jest wiedza filmowo-serialowa, intuicja mi podpowiada, że to raczej sprawcy mają przewagę, że oni umieją te ślady pozacierać i dotarcie do nich wcale nie jest proste.
0: Oczywiście, że to sprawcy mają przewagę z bardzo prostego powodu. Działają asymetrycznie, to znaczy jeżeli chcą się gdzieś włamać, to wystarczy, że znajdą tylko jedną lukę, którą będą musieli wykorzystać. Osoby, które się bronią, czyli w tym wypadku firmy, które są atakowane, muszą dbać o każdą tą lukę, wszystko muszą próbować załatać i o wszystko zadbać. To jest dużo większy nakład pracy niż sprawdzenie tego, gdzie akurat jest jakaś podatność otwarta i wykorzystanie tej podatności.
1: No dobra, a kiedy ścigamy sprawców tego wycieku, ludzi, którzy wykradli te nasze dane medyczne, mówię nasze, no bo chodzi o co drugą osobę, to też ci sprawcy mają przewagę, bo mają pozacierane ślady i to tarcie
0: oczywiście
1: do nich jest bardzo trudne?
0: Oczywiście, że tak. Mają cały wachlarz możliwości technologicznych, którymi mogą się posługiwać do tego, żeby próbować zacierać te ślady, próbować zmieniać swoją tożsamość w odpowiedni sposób, tą cyfrową tożsamość oczywiście, próbować unikać tej odpowiedzialności. Oczywiście to nie jest tak, że się nikogo nie da namierzyć w internecie, bo nasze służby i policja i inne służby posiadają odpowiednie technologie do tego, żeby próbować, ale tak jak mówię, nie zawsze jest to możliwe ze względów na to, chociażby, że po prostu ten ruch może być przepuszczony przez bardzo wiele węzłów, gdzie te węzły mogą znajdować się w takich krajach, które nie bardzo będą chciały tych informacji udzielać.
1: To jeszcze zastanawia mnie, kto jest w tej pogoni, to znaczy kto ściga. Czy to nie są czasem ludzie, którzy kiedyś byli cyberprzestępcami, tylko wykorzystują teraz tę wiedzę w słuszniejszym celu niż kiedyś?
0: Bardzo często tak jest. Fachowcy od cyberbezpieczeństwa to są bardzo często osoby, które wcześniej w przeszłości znajdowały się po tej drugiej stronie i dla zysków albo dla czystej ciekawości zajmowały się tym niechlubnym procederem. Żeby przypomnieć tutaj o chociażby świętej pamięci Kevina Mitnicka, który początkowo był bardzo znanym socjotechnikiem i hakerem, a później współpracował z FBI.
1: A jak się przechodzi z jednej na drugą stronę? Bo wyczuwam tutaj jakieś postawienie pod ścianą i że niespecjalnie jest wybór.
0: To jest bardzo często w ten sposób, ale czasami też to jest po prostu takie nawrócenie się kogoś, kto robił wiele rzeczy złych wcześniej, w przeszłości i doszedł do wniosku, że no, nie został złapany, ale nie ma może co już tutaj ryzykować więcej. W zasadzie umiem tylko to, no to może pójdę po prostu do takiej uczciwej pracy i wezmę się za taką uczciwą pracę.
1: No to ja teraz trzymam kciuki za takiego człowieka, który wziął się za uczciwą pracę, żeby on złapał tych, którzy wykradli. Nasze dane medyczne, 19 milionów Polaków ma być dotkniętych tym wyciekiem z danych z firmy MyDoctor, która obsługiwała m.in. przychodnie, m.in. Znanego lekarza. Bardzo dziękuję. Gościem TOK 360 był Krzysztof Kaliński, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa z Centrum Badań nad Terroryzmem imienia Krzysztofa Lidela Uniwersytetu Civitas. Jest 18.18. Przemysław Pozowski do mnie dołączy już za chwilę po informacjach TOK FM, które o 18.20 obiecał kolejny raport z lekkoatletycznych mistrzostw Europy w Birmingham.
2: Reklama. Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP. Dostępny jest od 133 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Diohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohespanie Max. Diohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Minęła 18.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Motywacja zdaje się czysto kryminalna. Wiele na to wskazuje, że chodzi o próbę wyłudzenia okupu, przekazał premier Donald Tusk, odnosząc się do wycieku danych medycznych z firmy MyDoctor. Ministerstwo Cyfryzacji potwierdziło wczoraj informację o cyberataku, w wyniku którego wyciekły dane 19 milionów Polaków, m.in. o lekach i receptach. W Jemenie 2 żołnierzy zginęło, 15 zostało rannych w ataku rebeliantów Huti na obóz sił rządowych na wschodzie kraju. Od 2022 roku w kraju obowiązywał wynegocjowany przez ONZ rozejm, ale w lipcu wznowiono działania wojenne na tle wciąż nierozstrzygniętej wojny USA z Iranem. Według danych ONZ od stycznia 2023 roku do kwietnia tego roku izraelscy osadnicy wygnali z zachodniego brzegu około 6 tysięcy Palestyńczyków. Ostatnio, jak podają media w regionie, ataki osadników nasiliły się. Palestyńczycy i izraelska opozycja oskarżają prawicowy rząd premiera Benjamina Netanyahu o to, że przyzwala na coraz bardziej agresywne postępowanie.
10: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Osiemnasta 21. Adam Ozga, obok mnie już
4: Przemysław Pozowski, dzień dobry.
1: I to jest Sport 360. Obiecałem, że powiedziałem, że obiecałeś raport z lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham i to się wydarzy, ale...
4: Słusznie.
1: Śledziłem dzisiaj intensywnie lot piłkarzy Lecha Poznań na Wyspy Owcze, bo tam ma odbyć się rewanżowe spotkanie trzeciej rundy eliminacyjnej Ligi Europy SKA i Klaksvik.
4: Ale nie oglądałeś kropki, która się przemieszcza po mapie, tak jak to ludzie oglądali, gdy Maja Chwalińska wracała z Paryża?
1: Ja bardzo lubię śledzić samoloty w serwisie Flight Radar.
4: Okej, każdy ma swoją rozrywkę.
1: Tak. No więc był kłopot z lądowaniem na Wyspach Owczych. Nie od dziś wiadomo, że lotnisko tam jest bardzo uzależnione od warunków atmosferycznych. Kiedyś piłkarze reprezentacji Polski chyba nie mogli wylecieć też po jakimś spotkaniu. No ale dolecieli. Dolecieli piłkarze Lecha i myślę sobie, że UEFA im trochę zrobiła numer, dlatego że samolot z poznańską drużyną na pokładzie wylądował o 16.30. Mecz miał się rozpocząć o 19.30, a UEFA mówi, dobra, to w takim razie gramy o 21.45 czasu polskiego. A gdzie jakiś...
4: A zaliczka nie jest duża. Zaliczka nie jest duża, bo jest tylko 1-0 wygrane w Poznaniu.
1: A gdzie jakiś obiad, gdzie jakiś prysznic w hotelu, jakaś regeneracja? Oni tam mieli być wczoraj przecież. Trening?
4: No Adam,
1: trening jako, na stadionie rywala?
4: Ty jako znawca niższych lig, bo sędziowałeś tam wiele meczów, wiesz, że dla prawdziwych pasjonatów, dla piłkarzy to nie jest problem. Wysiadamy z autobusu, wysiadamy z samolotu, nie wiem, schodzimy z roweru, zdejmujemy dres.
1: Ja wiem, można już przebranym wysiąść z samochodu i od razu wejść na boisko i to 15 minut, 14 dokładnie, po godzinie, o której powinno rozpocząć się spotkanie, no ale my tu rozmawiamy o eliminacjach europejskich pucharów.
4: Tak, no sytuacja oczywiście niekomfortowa dla piłkarzy Lecha, to już jakby wchodząc na poważne tony bez dwóch zdań. Natomiast to pytanie jest, czy oni też tak naprawdę woleliby jeszcze jeden dzień czekać, bo przecież liga, bo przekładane mecze w tej naszej ekstraklasie.
1: To tylko Wyspy Owcze.
4: Trzeba łączyć ligę z pucharami, co jak wiemy nie zawsze wszystkim drużynom, nie tylko w Polsce wychodzi dobrze, więc pewnie chyba bym wolał, szczerze mówiąc, tak próbując się wczuć teraz w jakiegoś tam wyimaginowanego piłkarza Lecha Poznań, pewnie bym wolał zagrać od razu dziś, już jakby odhaczyć tą podróż, też wylecieć z tych Wysp Owczych, bo przecież trzeba z nich też wylecieć. No i tyle. I jakby przede wszystkim to utrzymać, to tą średnią zaliczkę 1-0. No Lech się męczy w pucharach, wiadomo już, że nie będzie Ligi Mistrzów, bo się przydarzyła wpadka i ta porażka w dwumeczu z Orchus, meczu, który się wydawał już wygrany, bo przecież...
1: No numer będzie, jak po tej nieszczęsnej podróży jeszcze się okaże, że Liga Europy nie dla Lecha Poznań.
4: No oby nie, oby nie. No jeszcze ciągle też tą szansę na Ligę Europy ma Górnik Zabrze, który kiedy za 35 minut rozpocznie rewanżowe spotkanie z Ferencvaroszem. To jest bardzo znany oczywiście węgierski zespół, z którym Górnik przegrał w Budapeszcie 0-1, tracąc bramkę w drugiej połowie, mając swoje sytuacje, bo akurat ten mecz oglądałem, więc nie jest na straconej pozycji. Górnik, który też przecież zaczynał od walki o Ligę Mistrzów, ale tam trafił na Fenerbahce, które już na tamtym etapie miało bardzo silny skład, a teraz jeszcze przecież Romelu Lukaku. Wczoraj taka depesza się pojawiła, czy właściwie wczoraj taką informację klub przekazał, potwierdził, że słynny belgijski napastnik jeszcze tam dodatkowo dochodzi, natomiast oczywiście mają swoje szanse piłkarze Górnika, bo oni niesieni tym dopingiem, który jest fajny na stadionie Górnika, gdzie zazwyczaj też te mecze cieszą się takim zainteresowaniem, że pustych krzesełek trudno się dopatrzeć, więc myślę, że dzisiaj przeciwko Węgrom może być ciekawie i wcale niekoniecznie tak według mnie to spotkanie musi się skończyć po 90 minutach. Zresztą podobnie może być w Glasgow. Tam Jagiellonia przyjeżdża z jednobramkową zaliczką, bo wygrała u siebie 2-1, też po bardzo fajnym meczu, bardzo takim szybkim, żwawym, gdzie było sporo też sytuacji. Jagiellonia mogła jeszcze spokojnie wygrać więcej, natomiast no, wyzwanie myślę, że żeby to utrzymać, bo tu jest sytuacja trochę jak z Górnikiem odwrotna, to znaczy na pewno Szkoci przed własną publicznością będą groźniejsi niż w Białymstoku.
1: No i to jest też solidna firma. No dobra, skoro już nas wyciągnąłeś na wyspy, to na wyspach pozostańmy, tylko przenieśmy się ze Szkocji do Anglii, do Birmingham na Mistrzostwa Europy.
4: Dodam tylko jeszcze jednym zdaniem, to nie wyspy, ale półwysep skandynawski, bo też jeszcze jest mecz rewanżowy trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji, czyli tej najmniej prestiżowej, Hammarby kontra Raków Częstochowa. A teraz już możemy o wyspach.
1: Tak, i możemy o lekkiej atletyce. Mamy brąz Jakuba Szymańskiego.
4: Mamy srebro, srebro i brąz. 3 dni, 3 medale. Codziennie jeden. Fajna regularność, chociaż oczywiście do
1: tak
4: tych...
1: uzupełniamy te informacje o tej porze, bo wczoraj przeszliśmy z jednego srebra na 2 srebra. Teraz te 2 srebra uzupełniamy brązowym medalem Jakuba Szymańskiego w biegu na 110 metrów przez płotki.
4: Tak, dzisiaj tę pasę, to może zacznę od tego, będzie trudno podtrzymać, bo tam mamy właściwie tylko 3000 metrów z przeszkodami kobiety, wprawdzie 3 nasze reprezentantki, ale no tutaj tak patrząc po wynikach, to pewnie medal byłby niespodzianką, więc może dzisiaj ta seria medal co wieczór się zakończy.
1: To jest w ogóle niewdzięczna konkurencja w tych mokrych, przemoczonych butach biegać.
4: No ale też taka jedna z tych takich klasycznych, gdzie też mamy przecież oczywiście fantastyczne wspomnienia choćby z Igrzysk Olimpijskich z lat 80. Ale wracając do Jakuba Szymańskiego, super, świetnie, ja się bardzo cieszę, że ten brązowy medal jest, bo o Jakubie Kamińskim się mówiło, że Szymański. To jest Szymańskim, tak, Jakub Kamiński, wiesz, o piłce nożnej było
1: piłeczka
4: na początku,
1: z tyłu głowy tak.
4: A teraz Benfica Lizbona. O Jakubie Szymańskim się mówiło, a mamy też sobie Sebastiana Szymańskiego przecież i kilku innych piłkarzy o tym nazwisku. Też w Legii Warszawa gra przecież. Ale Jakub. Jakub zrobił to, w co niektórzy powątpiewali, czyli nie tylko potrafił zapewnić sobie medal na Mistrzostwach Świata halowych na tym dystansie 60 metrów przez płotki, który mu bardzo pasuje, bo on jest taki eksplozywny, ma mocny start, ale też na tym dystansie jednak dłuższym 110 metrów przez płotki. Wprawdzie prowadził i rzeczywiście ta ostatnia część dystansu sprawiła, te ostatnie płotki, że to jest brąz, a nie medal bardziej cenny, choćby złoty, bo na to też była szansa. Natomiast muszę niestety powiedzieć, że rozczarował mnie jednocześnie Jakub Szymański i nie mówię tutaj o wyniku sportowym, tylko mówię o wywiadzie, którego udzielił, bo pamiętam, że rozmawialiśmy, nie raz zresztą, ale między innymi właśnie po tym jego sukcesie po złocie halowym w Toruniu w marcu. To jest taki typ osobowości, który wyrzuca z siebie bardzo dużo słów, buzują w nim te emocje, postacie.
1: I co, czasem mówi o jedno słowo za dużo?
4: I jest tych, którzy potrafią powiedzieć o jedno słowo za dużo i miał bardzo dużą potrzebę wczoraj wyrzucić z siebie taką frustrację, która w nim siedziała, bo został skrytykowany za swój występ w Paryżu podczas Igrzysk Olimpijskich.
1: To
4: tam zawiódł.
1: Dwa lata temu.
4: No i w taki trochę małostkowy, znaczy nawet nie trochę, no po prostu w małostkowy sposób jakby odnosił się do bardzo cenionego komentatora Marka Rudzińskiego, który jest bardzo wyważony i ceniony po prostu za to, co robi i jak robi i jak komentuje. No on go w Paryżu pewnie słusznie, tak, skrytykował, bo to nie był udany występ Szymańskiego, a ten trzymał to w sobie 2 lata, żeby no właśnie w taki sposób, jeszcze przekręcając nazwisko, tak trochę chyba udając, że nie pamięta, jak ten komentator się nazywa. No, przekaz był taki, jakby nie krytykujcie nas, bo nie macie jakby wiedzy, bo nie macie dostępu, bo to my i trener wiemy, czyli jakby ta klasyczna...
1: No to może posłuchamy, pooglądamy po prostu w milczeniu, jak biega. No.
4: To jest ta klasyczna konstrukcja, która po prostu w sporcie jest powtarzalna, to znaczy to tak jak mówi trener piłkarski, nie grałeś w piłkę, nic nie mów, tak? Albo tylko mów dobrze, tak? Tylko mówmy dobrze o naszej, nie wiem, reprezentantce, reprezentancie, bo ona, on rok temu, dwa lata temu byli świetni, tak? No, rolą komentatora, rolą kogoś, kto sport ocenia i który ma na temat tego sportu wiedzę, jest to, żeby jednak przedstawiać rzeczywiście, jaka forma jest zawodnika, co jest nie tak. No a tutaj...
1: Wiesz, ja nawet trochę rozumiem taką argumentację, że no, sportowiec siłą rzeczy będzie wiedział o sporcie więcej. Trener siłą rzeczy będzie o danej dyscyplinie wiedział więcej, bo to są niezwykle złożone, niezwykle
4: drobne, oczywiście.
1: Tak, niezwykle drobne sprawy. Też myślę, że my jako kibice, czasem komentujący też te wydarzenia, dziennikarze, tak jak ty, że no my naprawdę zapominamy, jakie to jest poświęcenie i jak to jest,
4: Adam,
1: jak to jest ciężka robota, jak to wszystko boli,
4: oczywiście,
1: jak oni wypruwają z siebie flaki, ale my, kibice, komentatorzy, dziennikarze, też jesteśmy częścią tego świata. To jest system naczyń połączonych. To...
4: I jeszcze tylko
1: Ying
4: jedno.
1: Yang.
4: I jeszcze tylko jedno, bo czym innym są, jakby w tym środowisku sportowym, ja nie mówię dziennikarzy teraz, tak, tylko mówię generalnie, jakby w sporcie. No jest dużo ludzi, którzy rzeczywiście, nie wiem, piszą coś, mówią coś niekoniecznie tak, jak to jest, czy są te słynne clickbaity i te nagłówki. I to naprawdę, i to mi się też niedobrze robi, często jak czytam. Ale trochę Szymański no strzelał kulą w płot po prostu, bo uderzał w ludzi, którzy naprawdę się, czy człowieka, który naprawdę się na tym fantastycznie zna. I trochę mnie to zabolało. Potem patrzyłem też na reakcję w studiu TVP Sport. To była też bardzo niekomfortowa sytuacja dla prowadzącego tą rozmowę po zawodach dziennikarza. Bardzo dobrze moim zdaniem zareagował Piotr Małachowski. Nawet mu wysłałem wiadomość taką, że stanął na wysokości zadania w tym studiu, bo nie odnosił się już po tej dziwnej wypowiedzi Szymańskiego tylko i wyłącznie do jego wyniku, do czasu, tylko powiedział coś, co parafrazując można powiedzieć, że no, ma nadzieję, że Kuba tak jak dojrzał, jeżeli chodzi o swoje bieganie, że zrobił ten medal na te 110 metrów przez Płotki, to że również będzie miał kiedyś w pamięci to, że jak zdobywa medal, to warto się tym medalem cieszyć, a nie szukać jakiegoś rewanżu.
1: O, już myślałem, że to kopniak w kostkę, ale okej. Okay.
4: Nie, było to powiedziane bardzo mądrze i bardzo dyplomatycznie, więc, ale też jakby fajnie, że nasz były dyskobol, medalista olimpijski to zrobił, bo miałem wrażenie, że inni próbowali uciekać, jakby nie zauważyć tej bardzo nie, takiej niezręcznej, niedobrej wypowiedzi. A Kubie pewnie też zajdą emocje i pewnie też sobie to przemyśli, bo to jest fajny chłopak, a przede wszystkim fantastyczny sportowiec, no bo zrobił nam medal teraz brązowy, a za dwa lata Los Angeles i wcale nie jest bez szans, by tam też próbować sięgnąć po medal olimpijski i wtedy tak naprawdę odegrać się za nieudane igrzyska w Paryżu, a nie odgrywać się gdzieś...
1: Na Mistrzostwach tak. Europy, bo to też jest, to prawda, to też jest inna skala. Natalia Bukowiecka, pewnie w finale
4: króciutko,
1: biegu na tak, 400 metrów.
4: Króciutko, niech ona sama powie, jak ten bieg poszedł i tyle właściwie.
12: Musiałam trochę też tak powiedzieć. Nie miałam wyjścia, powiedziałam, jaką mam serię, że biegałam w sumie z jedną z najgroźniejszych tutaj rywalek, chociaż każda seria była bardzo mocna. Także no ja po prostu starałam się wygrać i biegłam na wygraną i przez przypadek trochę wyszedł taki czas, ale jestem bardzo zadowolona, bo też wiem, że to nie było moje 100%. Mam nadzieję, że jak w sobotę będą lepsze warunki i troszkę większa walka, to też będzie szybciej. Taki był plan, żeby to wejść w tą najwyższą formę w sezonie i jak widać to się udało, więc z tego jestem zadowolona. Byleby zregenerować się do tego sobotniego finału i tam też dowieść głową.
1: Taki odhaczony trochę i ten sobotni finał w wypadku Natalii Bukowieckiej chyba jest kluczowy.
4: Mistrzyni
1: no ona w końcu
4: Europy.
1: Broni tytułu. Tak,
4: w Rzymie był pobity na rekord polski wieloletni i teraz ten czas 49:57, więc już jest fajnie, a pewnie może być jeszcze lepiej. Pytanie, czy uda się to złoto rzeczywiście znów wywalczyć. Jeszcze do tego mamy dwóch naszych oszczepników, którzy wywalczyli miejsce w finale rzutu oszczepem, Dawid Wegner i Marcin Krukowski. I jeszcze Maria Żodzik też w skoku wzwyż. Nasza jedyna medalistka Mistrzostw Świata z Tokio z zeszłego roku też awansowała do finału skoku wzwyż też w sobotę. Dzisiaj, jak mówiliśmy, 3000 metrów z przeszkodami.
1: I będzie woda chlupała w butach. Przemysław Pozowski, bardzo ci dziękuję.
4: Dziękuję.
1: To był Sport 360, 18.36. Już za chwilę 18.40 informacje TOK FM. A po nich Adam Ocka, wracam jeszcze za chwilę, na chwilę. Jeszcze przed codziennym magazynem motoryzacyjnym.
13: Reklama.
14: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
15: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
16: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
17: To nie jest pora.
16: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
18: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
19: Au! Znów ten ból.
20: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
21: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
20: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
22: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
23: Bo w Media Ekspert tanie masz. O tak, tanie masz.
24: W Media Ekspert wyprzedzaj.

0: Expert.pl.
1: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
4: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
3: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
3: Aflofarm.
5: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 18.40, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku oraz służby BHP badają wypadek w kopalni Pniówek w Pawłowicach. Zginął 48-letni górnik. Mężczyzna zmarł po tym, jak zsunął się na niego jeden z elementów demontowanej obudowy. Podali przedstawiciele Jastrzębskiej Spółki Węglowej, do której należy kopalnia. Ukraińskie siły zbrojne zniszczyły na okupowanym przez Rosję Krymie stację radiolokacyjną Niebo U. Służy ona do wykrywania i śledzenia celów powietrznych. Radar został trafiony w Sewastopolu, gdzie znajduje się główna baza rosyjskiej floty czarnomorskiej. Ale w obawie przed ukraińskimi dronami okręty tej floty jeszcze w 2022 roku przeniesiono do Noworosyjska w kraju krasnodarskim. Doniesienia na temat złych warunków na amerykańskim lotniskowcu USS Abraham Lincoln znajdującym się na Bliskim Wschodzie są niezgodne z rzeczywistością, przekonuje amerykański minister wojny Peter Hegseth. Wyjaśnień w sprawie warunków panujących na pokładzie zażądali demokraci. Z lotniskowca docierają niepokojące doniesienia dotyczące wyżywienia oraz zdrowia psychicznego żołnierzy. W liście skierowanym do ministra wojny jeden z demokratów podkreślił, że jednostka nie zawijała do portu od ponad 200 dni, co stanowi rekord pod względem liczby dni spędzonych nieprzerwanie na morzu.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Jak szef amerykańskiego Departamentu Wojny Pete Hegseth mówi, że coś jest nieprawdą, to na pewno tak jest.
8: Mówię o statku, na którym Amerykanie są od 200 dni i mają problemy psychiczne i i żywność, która się psuje powoli. No, wiesz,
7: wszyscy zastanówmy się, jakbyśmy się czuli na statku po 200 dniach. Paweł Sulik razem ze mną, bo minęła chwila. Mikrofon TOK FM po godzinie 20. Dlaczego siedzisz w okularach przeciwsłonecznych?
8: Żeby dać wyraz temu nastrojowi, który po 20 zapanuje na naszej antenie. To są okulary przeciwsłoneczne, chociaż wczoraj oczywiście oglądanie zaćmienia słońca przez okulary przeciwsłoneczne raczej było odradzane. Inne metody stosowano. Jakie? Tego się dowiemy od naszych słuchaczy, bo to o tym będziemy dziś rozmawiali. Czy duchowym przeżyciem, ciekawostką, a może po prostu okazją do spotkania ze znajomymi? Czym dla ciebie było wczorajsze zaćmienie słońca? To pytanie do słuchaczy i słuchaczek. A wstęp uczyni dr Piotr Piotrowski, filozof, astrolog, prezes Polskiego Towarzystwa Astrologicznego. Pochylimy się nad tym tematem. Cóż to się wczoraj wydarzyło? Dlaczego miliony ludzi na całym świecie chciało zobaczyć, jak na moment tarczy słońca zakrywa inne ciała?
7: To jest absolutnie fascynujące. Ja przyznam, że nie udało mi się tego zorganizować, ale bardzo chciałem wyjechać i gdzieś w Hiszpanii zobaczyć to całkowite zaćmienie.
8: Ale tutaj na Dolnym Mokotowie, gdzie jesteśmy, też było widać całkowite zaćmienie, o wiele taniej niż w Hiszpanii, moim zdaniem.
7: Jak to?
8: No było widać, no może nie całkowite, ale jak człowiek sobie przysłonił tak jedną ręką oko, to
7: albo zamknął oczy, to się ciemno zrobiło.
8: Albo zamknął oczy, tak. To może zasugerować sobie, że było całkowite zaćmienie. Aczkolwiek rzeczywiście dziś się dowiemy, czy to, co powiedziałeś, że to jest fascynujące zjawisko, to będzie dominowało w głosach naszych słuchaczy, czy raczej nie, czy raczej po prostu pewna ciekawostka, tak? Sama informacja o tym, że następne zaćmienie tego rodzaju będzie w 2075 roku, pokazuje, z jakimi rzeczami mamy do czynienia. To są tego typu przerwy.
7: No ale z drugiej strony następne całkowite już za rok i to podobno z Luxoru je będzie można obserwować, chociaż rzeczywiście fascynujące było to, jak nisko nad horyzontem to było zaćmienie zachodzącego słońca. I to już jest coś. Paweł Sulik, zapraszam na mikrofon TOK FM po godzinie 20. Zdjął okulary w międzyczasie, więc już
8: nie zaćmiony.
7: Czwartek po środzie nastał. Dłuższa rozmowa Jakuba Janiszewskiego po godzinie 19. Przed 19 Kuba powie co i jak. Już za chwilę codzienny magazyn motoryzacyjny Sławek Paruszewski, Jacek Balkan. My bardzo dziękujemy. Szczepan Maziarek, Marta Latecka, Krzysztof Olesiewicz, Adam Ozga. Dobrego wieczoru. Do usłyszenia jutro punktualnie o godzinie 16. Choć TOK 360 też w samo południe.
2: Na program zaprasza sponsor, deweloper Cordia Polska, oferujący apartamenty Hafnera Residence w Sopocie. www.hafneraresidence.pl.
0: Dzień dobry, to jest codzienny magazyn motoryzacyjny Radio TOK FM, Sławek Paruszewski, Jacek Balkan.
9: Dzień dobry.
0: Dzisiaj czwartek, czyli przetestujemy dla Państwa coś ciekawego. Będą to dwa samochody. Przetestujemy Hyundai Santa Fe.
9: Nie jest którym... to elektryk.
0: Jest, bo to plug-in.
9: Dobra, częściowy elektryk. Nowa generacja, od 3 lat już mamy ją, prawda?
0: Tak. Mniej więcej. Mam wrażenie, że ten samochód jest bardzo popularny i mam też wrażenie, że ten samochód jest w sporej części odpowiedzią na jakieś tam zapotrzebowanie ze strony klientów.
9: A w drugiej części audycji elektryk typowy, tam nie ma napędu plug-in, bo to będzie BYD Sea Lion 7. Nie mylić z Sea Lionem 5, w którym jest napęd plug-in. No ale zacznijmy od tego Santa Fe, piąta generacja. Ogromny samochód, wydawałoby się.
0: 4,80 m.
9: Prawda? A wcale nie jest taki duży.
0: Wiesz co? To znaczy, on jest duży, ale dla mnie... Czy ty pamiętasz pierwsza generacja Santa Fe, czyli rok 2000?
9: 25 lat temu mniej więcej.
0: 25 lat temu. No zresztą też jeździliśmy tym samochodem jeszcze na testach, wiesz.
9: Diesle pamiętam.
0: 20 lat temu, bardzo fajne. Czy pamiętasz, jak duży był ten samochód?
9: 4,5 metra.
0: Właśnie. Ale wiesz co, teraz jak go zaparkujesz obok tego nowego Santa Fe, to wygląda tak, jakby ci się cały ten pierwszej generacji Hyundai Santa Fe mógł zmieścić do bagażnika tej najnowszej generacji. A co jeszcze dziwniejsze, to jest to taki samochód, który tylko trzecia i czwarta generacja, czyli trzecia to są lata 2012-2018, czwarta to są 2018-2024. Zobacz, 6 lat tylko żyją te samochody. 3 lata, lifting, do widzenia następny.
9: Ale ja cię bardzo zaskoczę, wiesz, bo ja już prawie 3 lata temu widziałem tego Santa Fe, jak byłem w fabryce elektrycznej Kony za naszą południową granicą i nie podobał mi się. Albo inaczej. Może jak stał na statyczna prezentacja, to tak sobie pomyślałem, co on ma z 5 metrów, taki wielki kloc, a potem jak go zobaczyłem na drodze, już jak my nim jeździliśmy, to trochę moja krytyka już chyba była mniejsza, ale nadal nie przepadam za tym kształtem nadwozia. Ten tył jest dla mnie za ciężki.
0: No, kojarzysz taki samochód, który nazywał się Ford Flex, lata 2006, 7, 8, coś takiego do 2019 roku.
9: Ale chyba u nas go nie było.
0: Amerykański, bardzo podobnie narysowany, nie SUV, tylko crossover. Tamto auto miało 5 metrów, 15 prawie centymetrów. Ten jest do niego bardzo podobny, jeżeli chodzi o kształt tyłu. Słuchaj, kawał samochodu, 4,83 m, 1,70 m w zależności, 1,75 m powiedzmy średnio wysokość, 2 tony to waży, 2,80 m rozstaw osi. Naprawdę ogromny samochód. Jeździłem wersją, która była wersją po prostu hybrydową. Mam tutaj w konfiguratorze wersję 215 albo 240 koni, jeżeli chodzi o zwykłą hybrydę, i 250 albo 290 koni, jeżeli chodzi o hybrydę doładowywaną z gniazdka. I też ciekawostka, ten samochód dostępny jest w 3 konfiguracjach, jeżeli chodzi o wnętrze. Może być 5-osobowe, 6-osobowe albo 7-osobowe.
9: No dobra, wydaje mi się dość powiedz ciekawym mi, pomysłem. Jak to, przypomnij może, bo przecież znamy ten samochód, jak to się tym Santa Fe jeździ? Czy on nie jest, robi, według mnie dużo od niego się oczekuje, że jest taki wielki, przestronny, łatwy w obsłudze jest. Czy według ciebie tak jest? Tak jest? Czy on nie jest trochę jednak największy Hyundai za mały? No nie wiem, ja tak trochę szukam dziury w całym. No bo on wygląda na takie ogromne, przestronne auto. Jak ty go oceniasz? Czy ty jeździłeś w ile osób? tą Santa Fe?
0: Słuchaj...
9: Maksimum.
0: W cztery.
9: No dobra,
0: ale to,
9: no
0: to dlatego, że nie byłem w stanie znaleźć jeszcze ewentualnych chętnych. Poczekaj, jeszcze raz. Nie rozumiem pytania.
9: No pytanie jest takie, czy ten samochód, no bo to jest największy spalinowy Hyundai, tak?
0: Tak.
9: Czy on jest wystarczająco duży? No bo mamy elektrycznego tak. Ioniqa 9.
0: Tak.
9: No to wiesz, trochę co? O to tym jest, mówię. No.
0: Wiesz co, ja jakoś mam szczęście do tego Hyundai'a, znaczy mówię ogólnie do Hyundai'a Santa Fe, bo ja nim dużo jeździłem i wcześniejszą generacją, gdzieś się trafiły mi jakieś wyjazdy i jeszcze wcześniejszą też dużo jeździłem, bo też mi się gdzieś trafiły jakieś wyjazdy i powiem ci, że ten ma według mnie najwięcej charakteru, jakiejś takiej wyraźnej cechy. Wydaje mi się, że to jest ta najlepsza generacja ever.
9: Chciałem się trochę przyczepić, wiesz, bo po prostu ten Ioniq 9 jest ogromnym autem, 20 parę centymetrów dłuższym, jest tylko elektrykiem, ale teraz sobie przypominam, ile ma pojemność bagażnika w Santa Fe, 700 litrów, więc co ja tu marudzę, że on może być za mały czy za ciasny? No nie jest. Dobra. Słuchaj, jak to jeździ ten napęd, co mieliśmy teraz?
0: To jest hybryda, jak wspomniałem, dostępna jest hybryda PHEV, oni teraz mają 40 tysięcy rabatu na to dają, więc te podstawowe wersje, które wyceniane są na 230 tysięcy, można kupić za 200 tysięcy i to mówimy rocznik 2026, to jest ta wersja 280 koni. Jak to jeździ? Wiesz co, trochę powiem ci tak przewrotnie, jak to koreańska hybryda, nie wiem czy pamiętasz, ale przez długi czas to właśnie koreańskie hybrydy były dla nas takim absolutnym wzorcem, jeżeli chodzi o płynność działania. One nigdy nie były tak oszczędne jak japońskie, ale jeździły w sposób, który był totalnie satysfakcjonujący.
9: No ale jak tu?
0: Totalnie satysfakcjonujący. Ja nie mam do tego samochodu żadnych zastrzeżeń. Może tylko takie, że jest w tej wersji PHEV malutki akumulator. To jest 13 kWh. Realny zasięg tego samochodu to nie jest nawet 50 km. Wiesz, 8 sekund do setki, średnie zużycie. Dzięki temu, że jest tutaj wsparcie tej hybrydy, jest między 5 a 6 litrów benzyny na 100 km. Jeżeli masz rozładowany akumulator, no to to średnie zużycie masz między 7 a 8 litrów benzyny na 100 kilometrów. Moim zdaniem za takie duże, jeżeli chodzi o takie duże auto, to jest, no wiesz, jest to jak najbardziej do zaakceptowania.
9: Powiem ci jedną rzecz. No cóż, no gusta są różne. Wolałbym Sorento jeździć. Bardziej mi się po prostu podoba.
0: Oj nie, to ja, wiesz co, mnie ten Santa Fe skradł.
9: A mnie skradło Sorento i już znam ją przez 5 lat, tą Sorento. Też napędy hybryda z gniazdka, zwykła hybryda. Tam zwiększona moc też jest w tych Sorento. To po prostu bardziej mi się podoba z wyglądu, to jest istotne. No chcę podchodzić, wysiadać z samochodu, który mi się podoba. Ten mi przypomina małego Ioniqa 9 elektrycznego, no po prostu są... No cóż, tak to już jest, że u mnie skradła Sorento, u ciebie skradł Hyundai, a teraz przejdziemy może do kolejnego samochodu i zastanówmy się, czy BYD nam skradło jakieś serce. Niektóre
0: no,
9: tak, może.
0: Proszę.
9: A podsumowując, mówiliśmy o Hyundaiu Santa Fe. Też miałem okazję chwilę nim jeździć miesiąc temu w okolicach Toru Jastrząb. To bardzo łatwa obsługa, dobra jakość wykończenia, to trzeba oddać Hyundaiowi. Natomiast cóż, no wygląd mi się mniej podoba niż Kia i nic na to nie poradzę. Tak to już bywa. Okej, dobra. BYD. W Polsce nie najgorzej. W Europie chyba przeskoczył nawet MG, jeśli chodzi w niektórych krajach o sprzedaż. BYD, chińska marka, przypomnę. W Polsce do MG mu dużo brakuje. MG 12 po pół roku, zaraz za nim Omoda. BYD 20, ale słuchaj, 5 tysięcy sztuk sprzedali. Prawie tyle, co Mazda. Więcej niż Citroen czy Opel. No już nie mówię o Suzuki Honda, bo one są tam trochę niżej, prawda? No jednak mniej niż Ford, ale nie tak dużo. No dobra, tych BYD mamy mnóstwo i mamy samochody elektryczne i mamy samochody hybrydowe. Słuchaj, to BYD Atto 2, które tak tobie mniej się podobało. Ja od początku uważam, że to jest dobre auto. Ty wiesz, że to auto Atto 2 już skoczyło do pierwszej dziesiątki najlepiej sprzedających się hybryd. To nie jest duże auto, poniżej 4,5 metra, ale nie o nim dziś. BYD Sea Lion 7. Największy i najdroższy do tej pory. Próbował BYD wejść z takim samochodem, SUV-em, który się nazywał Tang. Jeszcze rok temu w okolicach Mszczonowa i na samym torze Mszczonów tym Tangiem jeździłem. Tang został po cichutko wycofany, prawdopodobnie dlatego, że ta cena początkowa ponad 300 tysięcy złotych, on miał 5 metrów prawie. Jeżeli nawet pamiętasz, że taki Tang był, to już go nie kupisz. A on kosztował, słuchaj, ponad 300 tysięcy. Ja myślę, że zobaczyli, tak jak pewnie Xlantix zauważy, że ceny powyżej 300 tysięcy na elektrycznego Chińczyka to wciąż nie ten czas, mimo dobrej jakości wykończenia. I tego Tanga już nie ma. No i najdłuższym w tej chwili elektrycznym SUV-em BYD jest ten Sea Lion 7. Co tam mamy pod maską? Mieliśmy okazję jeździć, nie dość, że największy akumulator 91 kWh, to 530 koni i wersja chyba się nazywa Performance. On jest krótszy, 20 cm, ma 4,80. Zerknij na tego Sea Liona, siódemkę. Mhm. Ten samochód nie skradł mojego serca od początku. Dlaczego? Dlatego, że pomyślałem, dlaczego coś znowu podobnego do Tesli? Dlaczego tak samo Leap Motor musi wyglądać jak Tesla Y? Ale to nie coś jest brzydkie tym, auto.
0: To nie jest brzydkie auto, tak.
9: No właśnie, o to chodzi. Ono jest po prostu zbyt podobne. Ale to nie jest brzydkie auto, to jest ładny samochód, naprawdę. I wsiadasz do środka, on jest dobrze wykończony. Ma ekran na konsoli środkowej duży, ale nie zasłaniający widoczności. Ma takie chińskie wnętrze. Ten ekran można obracać, jak w niektórych BYD. Pewnie wiesz, że można go obracać. On może być dłuższą podstawą, może mieć dłuższą podstawę jak laptop tak na dole, a możesz go obrócić tak, że będzie tak pionowo ustawiony. Nie wiem, po co to jest, nie używam tego. W każdym razie jest taka opcja. Już 2 lata temu na tych pierwszych jazdach zauważyłem, że tak to jest i tyle. A, ciekawostka. Ty wiesz, że w Omodzie 7, o której mówiłem, ekran się przesuwa przed pasażera? Ten na środku, ale wiesz, czym to jest okupione i to jest słaby pomysł? Nie ma schowka dla pasażera. W ogóle nie ma schowka dla pasażera. No dobra, to tak mi się przypomniało.
0: To nie jest schowek dla pasażera tak w ogóle, nie? Tylko schowek po prostu.
9: Przed pasażerem, no właśnie. Okay. No, to jest po prostu schowek. No, ale go nie ma. No, ale wróćmy do BYD. Słuchaj, jak to samochód dobrze wykończony, tak jak mówiłem, trochę nim jeździłem rok temu, teraz jeździłem przez parę dni. No, słuchaj, to jest dobre, stabilne auto. Ja, mimo tego, że ten wygląd trochę jest taki banalny, bym powiedział, bo on nie jest brzydki, to jest po prostu taki sobie, no, banalny. No to on się naprawdę 530 koni, trzyma się świetnie drogi, nie za dużo pali, tam 20 kWh na setkę, albo nawet mniej. Przyspieszenie chyba 4,5 do 100 km, bagażnik 500-litrowy. Miałem, powiem ci, dużą radość z jazdy. Ja się zdziwiłem, tych BYD mieliśmy ostatnio mnóstwo. Zauważ, na przykład na niektóre trochę narzekaliśmy. Na przykład ja narzekałem na te pluginy w piątce, prawda, Silu 5, że tam traci przyczepność na mokrym. Ale już w hybrydowym z gniazdka tym Silu 6 kombi już nie. Ładnie wykończony, ładne auto. Bardzo różną mają tą ofertę. Trzeba każdy samochód rozpatrywać indywidualnie. Czekam, słuchaj, na Sea Liona 5. Ty też będziesz czekał i będziesz nim jeździł, bo no, na tydzień chyba będziemy go mieli w końcu sierpnia i to będzie hybryda doładowywana z gniazdka z takim samym napędem, co Seal 5 i Seal 6, czyli 212 koni. A słuchaj, podsumowując ten samochód, no bo o nim sporo mówiłem rok temu, jak jeździliśmy, nie trzeba wcale kupować 530 koni. Jeżeli mógłbyś mi znaleźć cennik, to ja bym cię bardzo prosił. Można kupić wersję na przykład 313-konną i wtedy on przyspiesza ci 6,5 do setki, ma akumulator 80 kWh. Ja myślę, to w zupełności wystarczy. To ma napęd wtedy na tył. I taki BYD Sea Lion 7 to było całkiem niezłe auto elektryczne, które polecam. Sea Lion 7 jest niezłym elektrykiem. Tylko, że nie pamiętam, ile on kosztuje. Widzisz, ile on kosztuje? Mniej więcej?
0: Tak, już ci mówię, od 220 do 250 tysięcy złotych.
9: No i o czym tu mówimy? To nie jest taka bardzo zła cena, bo tank kosztował ponad 300. Ja się nie dziwię, że tego
0: Sławek,
9: tanga nie ma.
0: O czym my tu mówimy? Ale Tesla Tunika kosztuje 175 tysięcy teraz.
9: No wiem, ale to nie musisz mnie przekonywać. No, ale Xpengi, te SUVy też są droższe. Mniej więcej tyle samo kosztują, wiesz? Ta G9, prawda? G6 kosztuje chyba 220, a może mniej. No w każdym razie to nie są bardzo tanie samochody. Chińskie samochody tanie to są spalinowe i hybrydowe, albo z dobrą ceną. Elektryki nie. Taka jest moja ogólna opinia.
0: Zgadzam się z tobą. Kłaniamy się pięknie. To był codzienny magazyn motoryzacyjny i serdecznie zapraszamy na kolejny, który będzie już jutro.
10: Na program zaprosił sponsor, deweloper Cordia Polska, oferujący apartamenty Hafnera Residence w Sopocie, www.hafneraresidence.pl.
11: Reklama. Boli, swędzi,
12: piecze, a do tego nawraca.
13: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Marian, okazja jest.
15: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
14: Ale to mega okazja w Media Expert.
15: A nie, no to już wróciłem.
16: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
17: Jeszcze nie śpisz?
18: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
17: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
18: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
19: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Reklama.
21: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Na stacjach benzynowych będzie taniej. Premier zapowiedział kolejną rządową regulację. Ukraina chce rozejmu z Rosją na Morzu Czarnym. Dla części urzędników zaczyna się długi weekend. Administracja będzie jutro odbierać dzień wolny za sobotnie święto. Minęła 19. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Od poniedziałku na 2 tygodnie wraca program CPN, czyli ceny paliw niżej. Rząd ponownie obniży podatek VAT do 8%, zapowiada premier Donald Tusk.
22: Powinno się to przełożyć na obniżenie cen paliw, mniej więcej w zależności od paliwa, od 90 groszy do ponad złotówki za litr, w porównaniu do tego, jakby wyglądały ceny, gdyby nie ta obniżka.
5: Obniżony VAT na paliwa będzie obowiązywał do końca sierpnia. Program CPN obowiązywał już w Polsce od marca do czerwca, co było reakcją rządu na wysokie ceny paliw z powodu wojny na Bliskim Wschodzie i blokady ciśniny Ormus. Ukraina przekazała Rosji za pośrednictwem strony trzeciej propozycję, by oba kraje zaprzestały ataków na cele cywilne na Morzu Czarnym, poinformowała agencja Reutera. Kijów, jak przekazał Reuters, nie otrzymał dotychczas odpowiedzi na swoją ofertę. W ostatnich tygodniach obie strony oświadczyły, że ataki na tranzyty zboża i infrastrukturę na szlaku czarnomorskim mogą w tym roku znacząco wpłynąć na światowe ceny żywności. We wtorek prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił, że Ukraina przekazała Stanom Zjednoczonym propozycję w sprawie rozmów pokojowych z Rosją. W hiszpańskiej Ceucie wciąż pozostaje około 5000 migrantów z Afryki, przekazał minister spraw wewnętrznych Fernando Grande Marlaska. To osoby z grupy ponad 70 000 migrantów, która 2 tygodnie temu szturmowała granicę hiszpańskiej eksklawy. Spośród migrantów niemal 2000 to małoletni, których tożsamość została już ustalona. Marlaska zaprzeczył, by istniało ryzyko ataku terrorystycznego w związku z ostatnim kryzysem i zapewnił, że władze monitorują osoby, które przekroczyły granicę oraz utrzymują stałą współpracę z Marokiem w zakresie bezpieczeństwa i zwalczania terroryzmu. Marlaska zapowiedział dalsze wzmacnianie sił porządkowych w Ceucie. Kto zostawił formalności na jutro, może się zdziwić. Urzędy będą nieczynne. Z kolei zakupów nie zrobimy w sobotę ze względu na święto.
23: Sklepy zamknięte będą w sobotę, czyli w zasadzie mamy 2 dni bez sklepów, a jutro urzędy. Pan wiedział o tym?
24: Że jutro są urzędy zamknięte? Nie.
23: A to jest duża uciążliwość?
24: Żadna. Można to załatwić równie dobrze w inny dzień.
25: Dowiedziałam się dopiero wczoraj wieczorem. Musiałam dzisiejsze plany dnia zupełnie zmienić, bo mam do odbioru w starostwie dokument i muszę dzisiaj jechać, a miałam to zrobić w piątek.
5: Mówili mieszkańcy Krakowa reporterce TOK FM Katarzynie Młynarczyk. A kolejne informacje w TOK FM o 20:00. Teraz czas na sport.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam. Zaplanowany na dziś rewanżowy mecz trzeciej rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Europy między Klaksvik a Lechem Poznań został przełożony na jutro na godzinę 20 i to jest wiadomość z ostatniej chwili. Tak ostatecznie zdecydowała UEFA ze względu na zbyt późny przylot polskiej drużyny na Wyspy Owcze spowodowany mgłą utrzymującą się na tamtejszym lotnisku. Pierwotnie mecz miał zostać rozegrany o godzinie 19.30, potem o 21.45, no ale wiadomo, że będzie rozegrany jutro. Pierwsze spotkanie w stolicy Wielkopolski kolejorz wygrał 1-0. Turniej o piłkarski Super Puchar Hiszpanii, który w ostatnich latach był rozgrywany w Arabii Saudyjskiej, tym razem odbędzie się w Turcji. W dniach 2-7 lutego trofeum na Stadionie Olimpijskim w Stambule będą rywalizować FC Barcelona, Real Madryt, Real Sociedad i Atletico Madryt. W styczniu trofeum zdobyła FC Barcelona. 11 miesięcy, tyle musiała czekać Iga Świątek, by w końcu awansować do finału turnieju tenisowego. O tytuł w Toronto zagra z Jeleną Rybakiną, a dało jej to zwycięstwo nad Ukrainką Eliną Świtoliną. O czym więcej teraz Błażej Kulesza.
3: Do trzech razy sztuka, może powiedzieć Świątek, bo w tym sezonie dwukrotnie przegrywała z Ukrainką, a mecz w Toronto po pierwszym secie przestał się układać.
4: Elina zaczęła grać trochę lepiej i wykorzystała to, że ja też zaczęłam popełniać w drugim secie błędy, ale wiedziałam, że mogę się zresetować.
3: W trzeciej partii Polka przegrywała już 3-2 i od tego momentu grała już bezbłędnie. Wygrała 4 gemy z rzędu i ostatecznie cały mecz. Przed finałowym spotkaniem z Rybakiną nie zamierza niczego zmieniać w przygotowaniach.
4: Wiadomo, że trzeba tę rutynę kontynuować, ale na pewno będzie to ekscytujące i cieszę się, że jestem tu.
3: Świątek z Rybakiną grały ze sobą w ciągu ostatnich 5 lat aż 16 razy. Iga ma o 2 mecze wygrane więcej. Błażej Kulesza, TOK FM.
1: Finał Świątek kontra Rybakina rozpocznie się po północy polskiego czasu. Wsparcie teraz to wszystko, a za chwilę pogoda.
6: Noc będzie pogodna i bez opadów, ale chłodna. Termometry pokażą od 8 stopni centrum do 13 nad morzem. Piątek będzie słoneczny i ciepły od 24 stopni na Suwalszczyźnie, 26-27 w centrum do 29 na Dolnym Śląsku.
21: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

Exitu w poklęsce brytyjskiego exitu wydaje się w Europie kurczyć. Brytyjczycy niczego nie zyskali. Wyraźnie widać, że Wielka Brytania nie poczuła swojej wielkości, tylko coś dokładnie odwrotnego. Swoją małość i podatność na procesy, których wcale nie kształtuje, tylko którym podlega. I wcale nie wypisała się z Unii Europejskiej. Przeciwnie. Dalej jest pod nią podpięta i pod kontynentalne procesy polityczne i bezpieczeństwa. Brexit okazał się nie do utrzymania. W tym kontekście mokre sny polskiej prawicy o wypisaniu Polski z Unii Europejskiej brzmią w zasadzie śmiesznie. Jesteśmy jeszcze bardziej Europejczykami niż Brytyjczycy. Nie mamy wyspiarskiej mentalności. Nasze wpięcie w procesy integracyjne jest głębsze i postępuje. Jesteśmy szóstą gospodarką Unii Europejskiej. Rośnie nasze znaczenie ekonomiczne i zależności unijne. Mamy rosnące kłopoty z bezpieczeństwem i tu też potrzebujemy sojuszników. Ale narracja sukcesu ekonomicznego może pomagać w budowaniu wizji suwerenności za wszelką cenę. Przekonanie o własnym sprawstwie może budzić słuszne poczucie autonomii i skuteczności, ale może też pogłębiać poczucie źle rozumianej niezależności. A do tego coraz wyraźniejsze zmieniające polską rzeczywistość procesy migracyjne. Chodzimy po ulicach Warszawy, słyszymy mieszankę ukraińskiego z rosyjskim, mówimy, a co to tu się stało? No czuję się jak nie u siebie. Oczywiście tak powie tylko ktoś, kto nigdy nie u siebie nie był, kto raczej nie rozumie, czym jest naprawdę bycie nie u siebie. Ale ten nowy element, to nowe doświadczenie społeczne jest czynnikiem wpływającym na politykę. Można na nim budować coś destrukcyjnego i to się już dzieje. To się może skończyć źle, ale nie musi. Samo zrozumienie istoty Brexitu nie jako sensownej oferty politycznej, tylko resentymentalnego wypadku przy pracy daje też taki obraz. To się może wydarzyć, bo ktoś myśli bezsensownie, albo inaczej, ktoś gra tylko na siebie, na własne znaczenie, na budowanie własnej popularności za wszelką cenę. Ciągle trudno nam to przyjąć, ale to istotna cecha demokracji, ta dostępność polityki szkodliwej, negującej interesy społeczne, ekonomiczne, czy nawet więcej cywilizacyjne. I w takim kontekście trzeba widzieć i rozmawiać o tak zwanym polexicie. Nie jako o czymś, co się już dzieje, nie o czymś, co się musi wydarzyć, tylko o czymś, co się wydarzyć może. Zawsze możemy sobie sami coś amputować i to też nie od dzisiaj wiadomo. Reklama.

0: tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
1: Ach, to niska cena.
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Grimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Boli, swędzi,
5: piecze, a do tego nawraca.
6: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żelaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
11: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
12: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
11: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
12: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
11: Czyli?
12: Taka, co się dobrze wchłania.

0: A to ważne, dlatego jest w Diohespanie Max. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
2: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
3: To nie jest pora.
2: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.
4: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem. Już od 122 tysięcy 900 złotych. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
5: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
3: Reklama.
6: Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa. A Państwa i moim gościem jest Roch Dunin Wąsowicz, University College London. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
6: A będziemy rozmawiali o Brexicie i o Polexicie właściwie. I o tym, czy to, co wydarzyło się na Wyspach, jest jakiegoś rodzaju, powiedziałbym, materią badawczą, czy analityczną, czy porównawczą dla potencjalnych procesów exitowych w Polsce. No nie życzymy ich sobie z wielu powodów, jeszcze pewnie będziemy te powody wymieniali w dzisiejszej rozmowie. Ale pytanie właściwie, jak można by taką analizę i takie granice jakiegoś modelu analitycznego stworzyć, żeby obejrzeć to, co się w Polsce dzieje. Ty podjąłeś taką próbę razem ze swoimi współpracownikami w magazynie Frontiers. Ukazał się wasz artykuł mówiący właśnie o tym, jak Brexit mógłby się ewentualnie na ile można się posłużyć Brexitem, żeby zrozumieć potencjalny polexit, tak w dużym uogólnieniu. Tekst napisany wspólnie z Gabrielem Pierzyńskim oraz Maxem Józefem Middenem.
7: Zgadza się.
6: I teraz właśnie, taki tekst powiedziałbym mocno giddensowski w duchu, czyli pytanie o to, jak struktura i działanie mają się do siebie. Przy czym ta struktura, to trzeba pamiętać o tym, jest zawsze rozumiana szeroko. Czyli to nie jest tylko i wyłącznie to, że mamy instytucje, prawo, system partyjny, konstytucje i tak dalej, i tak dalej. Czyli to nie jest tylko to, już długie wprowadzenie będzie, ale trudno. To nie jest tylko to, że w polskiej rzeczywistości teoretycznie jednym głosowaniem sejmowym można nas wypisać z Unii Europejskiej, tylko patrzycie na to właśnie jako na to działanie, które może zmienić instytucje, może zmienić ich logikę, może zmienić granice ich wyobraźni i również granice wyobraźni społeczeństwa. Ale czy to rzeczywiście da się, może inaczej, zaplątałem. Czy rzeczywiście uważasz, że da się polexit potencjalny porównać z Brexitem? Czy to jest w ogóle szczęśliwe połączenie?
7: Na pewno jest tak, że to porównanie miało swój moment polityczny, kiedy w 23 roku ten polexit przyszedł na tapetę po raz pierwszy w taki sposób w dyskursie publicznym, szczególnie na tych trochę bardziej prawicowych obrzeżach ówczesnej rządzącej koalicji i w dyskursie medialnym. I jako obserwator procesu brexitowego od samego początku jego istnienia, czyli właśnie od 2013 roku, kiedy po raz pierwszy premier David Cameron o tym wspomniał, że takie referendum w Wielkiej Brytanii mogłoby się odbyć. Te porównania dla mnie, jako dla badacza, dla socjologa polityki, który wtedy mieszkał w Wielkiej Brytanii, a teraz również, ale jestem oczywiście zakotwiczony w tej polskiej rzeczywistości, to porównania same się nasuwały. Więc jeśli chodzi o taką trajektorię, gdzie z jednej strony mamy strukturę, a z drugiej strony to sprawstwo, o którym mówiłeś, to te porównania już były widoczne wtedy. I to, co staraliśmy się zrobić w tym artykule z moimi współautorami, to właśnie zbadać, do jakiego stopnia struktura, a do jakiego stopnia działanie czy sprawczość była motywem przewodnim procesu brexitowego i nałożyć ten model na potencjalny polexit. Potencjalny polexit, który mógłby się historycznie wydarzyć w 2023 roku, bo do tego zawęziliśmy tę analizę. I to, co jest naszym głównym argumentem, to jednak, że koniec końców to właśnie sprawczość politycznych elit jest tym spustem, który powoduje...
6: Tak, ale właśnie o to mi chodzi, dlatego ja się tak rozgadałem, żeby zrozumieć tą sprawczość, co się za nią kryje. Bo jak powiemy sprawczość, to można powiedzieć, no pewnie, że tak. No ktoś to musi zrobić, nie? Samo się nie zrobi. Ale jak wy tą sprawczość rozumiecie?
7: Teoretycznie, jeżeli porównamy Polskę do Zjednoczonego Królestwa, to mamy tutaj zupełnie inne poziomy, jeśli chodzi o spuściznę historyczną, położenie geopolityczne, sentyment proeuropejski jednak w momencie przede wszystkim...
6: Wyobrażenie kontynentu, nie? Wyobrażenie Unii jako takiej.
7: W Polsce też taki, można powiedzieć, jednak taką bardzo mocną narrację okcydentalną od po 89 roku, powrotu do Europy, też widzenie polskiej suwerenności w kontekście właśnie wstąpienia do struktur zachodnich. Oczywiście to już do się zaczęło wypalać w chwili obecnej, ale Wielka Brytania wchodziła do Unii Europejskiej na zupełnie innych zasadach, jako ten reluctant partner, tak? Taki ktoś, kto nie do końca chciał się tam znaleźć, ale musiał z powodu swojej złej sytuacji ekonomicznej w końcu lat 60. i początku lat 70. A jednak, kiedy spojrzymy na sprawczość elit i to w jaki sposób one dokonywały takiego oddalenia czy budowania dystansu do Europy, zarówno jeśli chodzi o poziom prawny, zarówno jeśli chodzi o podmywanie podwalin prawnych związanych z prawem europejskim i to jak ono działa w kraju członkowskim, tutaj w Wielkiej Brytanii czy w Polsce, lub narracje nacjonalistyczne, narracje populistyczne, podkreślające inność, to widzimy bardzo podobne procesy. I oczywiście...
6: A na czym te podobieństwa polegają?
7: Na tym, że zarówno, jeżeli na pierwszy przykład z brzegu mamy traktat z Lizbony i Kartę Praw Podstawowych i tutaj zarówno rząd w Zjednoczonym Królestwie, jak i wtedy ówczesny polski rząd i to był już rząd Donalda Tuska, tej karty nie podpisał. To znaczy ta karta dzisiaj w Polsce działa, ona została w koniec końców podpisana, ale to jest bardzo dobry przykład takiego właśnie budowania strukturalnego dystansu od pełnego członkostwa.
6: To prawda, ale tutaj trzeba sobie zadać pytanie, czy motywacje były choć trochę podobne. To znaczy, czy można powiedzieć, że język brytyjskiej debaty wokół niechęci do Karty Praw Podstawowych i ówczesne uzasadnienia polskie, czy one się w ogóle widziały? Mam wrażenie, że myśmy to robili z zupełnie innych pobudek. To nawet nie było... Mam wrażenie, że to raczej była obrona polskich instytucji przed zalewem roszczeń i jakąś taką nagłą podmiotowością, którą by polskie społeczeństwo miało pozyskać w drodze Karty Praw Podstawowych.
7: Ale pod tym względem mamy tutaj zbliżony dyskurs, czyli elity polityczne jednego i drugiego kraju, widzące się jako obrońcy wolnego rynku, czy takiego stricte rozumianego neoliberalizmu, vis-a-vis ta socjalistyczna, etatystyczna Europa zbudowana przez Jacques'a Delors'a. Tak? Więc i oczywiście to tutaj nie chodzi o jakąś retrospektywną dekonstrukcję tych politycznych procesów, które koniecznie od samego początku miały na celu wyjście z Unii Europejskiej, tylko takie powolne nabudowywanie się tych struktur, które budują inność. Niemniej jednak, koniec końców, nasz argument jest taki, że potrzebna jest ta sprawczość polityczna, bo są kraje, gdzie tego typu oddalanie się jest, czy taka osobność od unijnych struktur istnieje, jak na przykład w Królestwie Danii. I to jeszcze nie doprowadziło do takiego procesu, jak wyjście, rozmowa o wyjściu z Unii Europejskiej.
6: Oczywiście. I właśnie to jest ciekawe. To znaczy, na ile procesy odśrodkowe, te wszystkie hasła takie eurosceptyczne, jakaś taka dekompozycja integracji, która na poziomie krajowym może występować, z jakim ona jest nasileniem i czy ona rzeczywiście, można powiedzieć, że jest w Polsce szczególna. W tym sensie właśnie ten argument o tym, że my budujemy jakąś wyjątkowość co do Unii Europejskiej, wydaje mi się naciągany. bo przypadek Karty Praw Podstawowych w ogóle nie jest pamiętany. To od tego zacznijmy, nie? To nie jest tak, że w Polsce jakby wraca się do tamtego wypadku. On rzeczywiście był spektakularny. Rzeczywiście Karta Praw Podstawowych jakby podpisano po cichu, więc to nie było tak, że z czegoś się wycofaliśmy na zasadzie, no to teraz dosyć, bo my właśnie chcemy być bardziej unijni niż jesteśmy. Ale równocześnie mam wrażenie, że na poziomie gospodarczym, na poziomie mobilności ludności, takiej mobilności rozumianej przez podróże, nie mówię o mobilności tej w strukturze społecznej, choć to też, bo mam wrażenie, że aspiracje polskiej klasy średniej są bardzo takie globalistyczne, taka potrzeba bycia takim, że tak powiem, średniakiem jak niemiecki, a nie takim jak, nie wiem, ukraiński na przykład, prawda? Że to jest jednak strasznie mocne. I że nie mam wrażenia, żeby dzisiaj był kult osobności Polski, czy jakaś taki dyskurs, który by, jeśli on jest, on jest bardzo konserwatywny, prawda? On się mieści gdzieś w tych tak zwanych wartościach chrześcijańskich. Jest taki Brown, który nagle wychodzi i mówi, że właśnie tu jakby nie rozumiecie, czym jest ta istota Polski. Ale że nie wiem, czy to jest w ogóle choć trochę podobne do tego, co się dzieje w społeczeństwie i na scenie brytyjskiej. Czy to w ogóle można zestawić? Nie wyobrażam sobie, że Polacy wypisujący się z Unii Europejskiej zaczynają nagle googlać, co to jest Unia Europejska. Rozumiesz, co mi chodzi?
7: Być może nie. Być może polska opinia publiczna pod tym względem jest lepiej poinformowana, ponieważ te kwestie gospodarcze są trochę bardziej znane w społeczeństwie. Niemniej budowanie imidżu kraju jako tego, który ma duży sukces na poziomie jednostkowym, gospodarczy, tutaj, prawda, 20. gospodarka świata, względem Europy, która z jednej strony jest rządzona przez sklerotyczne elity nieznające rzeczywistości dnia codziennego w państw członkowskich, a z drugiej strony inne kraje, które sobie nie radzą, a my jesteśmy tymi, którzy sobie dobrze radzą, no jest czymś, co w Polsce teraz funkcjonuje w tym dyskursie bardziej eurosceptycznym, a w Wielkiej Brytanii w dużym stopniu funkcjonowało tuż przed Brexitem. To znaczy nawet taki kulturowy...
6: Ale bardziej w mainstreamie to mieliście. Czy oni mieli?
7: Mieli to w... To trudno powiedzieć. Oczywiście ten mainstream polski, a brytyjski jest trochę inny, bo my nie mamy takiego arbitra jak BBC, ale...
6: Ale mieliśmy Gazetę Wyborczą, przepraszam cię, arbiter jak cholera.
7: Tak. Niemniej robiłem takie badania jeszcze właśnie około 2012 roku o tożsamości brytyjskiej z sektorem prywatnym, gdzie wizja olimpiady w Londynie była symbolem sukcesu brytyjskiego i ona była... stawiana w opozycji do Grecji, która nie radziła, która przechodziła przez najostrzejszą falę kryzysu strefy euro. I te symboliczne opozycje, budowane czasami kompletnie na zupełnie innych poziomach, tworzyły ten obraz Brytanii jako tego kraju sukcesu gospodarczego, a Europy jako tej, która sobie nie radzi. Podwaliny makroekonomiczne tutaj nie miały żadnego znaczenia, tak? To znaczy to, że Wielka Brytania przechodziła przez dobry moment w miarę w porównaniu z resztą Europy po wielkim kryzysie, no, okazał się kompletnie krótkotrwały. I teraz widzimy, że Wielka Brytania w wielu aspektach radzi sobie gorzej niż nawet niektóre gospodarki zachodniej Europy.
6: Znaczy ja rozumiem, że to jest taka opowieść o tym, czemu jesteśmy czempionem. Otóż jesteśmy czempionem, bo jesteśmy osobno. Bo nas nie wiążą
7: te ichnie... Bo mamy lepsze wartości.
6: Tak, nie wiążą nas te ich niezależności.
7: Tak. Bo nie widzimy tych korzyści, które czerpiemy ze wspólnego rynku, ze wspólnej polityki konkurencji, z geopolitycznej stabilności, tylko widzimy te konkretne rzeczy, które my robimy inaczej niż inni i to jest powodem do nobilitacji.
6: Tak, znaczy to była taka ślepota brytyjska na pewien układ, który niewątpliwie bardzo Wielkiej Brytanii służył, czego nie chciała widzieć, teraz służy bardziej, nie wiem, Niderlandom chyba. Czyli to, że język angielski, ta kulturowa zależność od języka angielskiego, że to jest taka lingua franca współczesności, sprawiało, że Wielka Brytania była świetnym miejscem do tego, żeby wejść na terytorium Unii gospodarczo, jakby zachowując w pewnym sensie spójność. No to przede wszystkim dla Stanów Zjednoczonych, prawda? Globalnych firm.
7: A od 92 roku również wolny przepływ osób i napływ bardzo wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy jednak pracowali poniżej płacy brytyjskiej.
6: Tak? No tak,
7: I ten rynek pracy
6: Polacy
7: zaburzali.
6: Polacy na wyspach. Prawda?
7: Polacy, którzy jednak od koło roku 2013 stali się tym złym, tym czym przez których Brexit stał się rzeczywistością w oczach wielu jego zwolenników. Znaczy Polacy...
6: Zjedli łabędzia w parku.
7: Absolutnie wyłowili karpia, tak samo jak teraz
6: Ukraińcy
7: w Polsce. Tak.
6: No właśnie, no to teraz spróbujmy przełożyć ten taki ogólny obrazek. Zaczyna się Brexit, zaczynają się procesy brexitowe, zbliżamy się do referendum. Mnóstwo migrantów, sukces ekonomiczny, budowanie w sobie przekonania o tym, że jest się niezależnym i mocnym bardzo w zestawieniu z całą resztą właśnie uwikłaną w jakieś bagienka unijne, w których Grecy kradną.
7: I przede wszystkim strefę euro, tak?
6: Tak. No właśnie, no o tym mówię. Grecy kradną wam, bo strefa euro. I teraz pytanie, gdzie to jest podobne do sytuacji polskiej, twoim zdaniem? Gdzie ty widzisz punkty styczne?
7: Z jednej strony mamy inne podwaliny, ale w dłuższym procesie politycznym, a w Polsce przede wszystkim między rokiem 2015 a 2023 następowało też takie powolne oddalanie się od Unii Europejskiej, jeśli chodzi na przykład o system prawny, w 2021 roku, o to, w jaki sposób Trybunał Konstytucyjny orzekł niekompatybilność traktatów unijnych z polską konstytucją, o to, w jaki sposób konflikt...
6: Ale tu jest właśnie ten kłopot, to znaczy, przepraszam, że tutaj się wbijam od razu, bo mam wrażenie, że to jest takie nieporozumienie, które dla właśnie ucha, twoje ucho jest polskie, ale brytyjskie też, bo w Wielkiej Brytanii tworzysz naukę. Więc można powiedzieć, że dla ucha brytyjskiego to znaczy zupełnie inne rzeczy. Oni słyszą inne sensy. Oni nie rozumieją tego, jak bardzo wypatroszony został Trybunał Konstytucyjny, jak bardzo nic nie znaczył. Jak bardzo jest to instytucja, która się już bierze w nawias. Teraz pytanie oczywiście, czy ten nawias może zostać zdjęty, nie? I kiedy, i pod jakimi warunkami. Czy te decyzje mogą zostać jakoś, może im być nadany sens. Prawda? Bo to jest takie pytanie, czy na przykład właśnie Trybunał ma to sprawstwo, które wy pytacie w Polsce.
7: Teoretycznie w Wielkiej Brytanii referendum brexitowe też nie miało sprawstwa, czyli było ono...
6: Ale to był głos doradczy, głos ludu.
7: Głos doradczy, niemniej jednak sposób, w jaki zostało to skonstruowane, to referendum, było też całkowicie arbitralne. To znaczy, że że była to zwykła większość, a nie podwójna większość na przykład państw członkowskich Zjednoczonego Królestwa, których jest 4, Anglia, Walia, Szkocja oraz Irlandia Północna. To, że franczyza wyborcza była zawężona tylko do obywateli brytyjskich mieszkających w Wielkiej Brytanii oraz obywateli Commonwealthu. Także jeżeli ktoś 6 miesięcy wcześniej przyjechał z Nigerii, to mógł głosować w tym referendum, a Europejczycy mieszkający tam od kilkudziesięciu lat nie mogli głosować. Tak samo Brytyjczycy mieszkający w Europie od więcej niż 15 lat nie mogli głosować w referendum brexitowym. To też pomimo tego, w jaki sposób my widzimy system prawny brytyjski, jakiś taki stabilny, osadzony,
6: racjonalny,
7: niepoddany tym zawirowaniom politycznym w Polsce, no to jednak jest on bardzo, bardzo, bardzo upolityczniony, biorąc pod uwagę, że to jest też podstawą brytyjskiej konstytucji, czyli właśnie suwerenność parlamentarna, czyli parlament może stworzyć i unieważnić każde prawo, każdy nowy parlament. Przez parlament mamy na myśli to parlamentarną pięciolatkę, która w Wielkiej Brytanii istnieje. Żaden parlament nie może stworzyć prawa, które jest niezmienne. I akt parlamentu, czyli ustawa, nie może być podważona też sądowo, czyli tutaj parlament jest suwerenem, nie naród, tylko parlament jest właśnie suwerenem. I w tym procesie politycznym stworzono taki instrument doradczy, który...
6: Właściwie mówisz, był czystym bezprawiem.
7: Są tego typu analizy, tak, które podważył prawo wielu obywateli Zjednoczonego Królestwa, którzy korzystając z wolnego przepływu osób osiedlili się w Europie i ich przyszłość została zdecydowana przez ludzi, odebrano im prawo decydowania o własnej przyszłości.
6: Czyli mówisz tak, jeżeli ja sobie tutaj tłumaczę, że decyzja polskiego Trybunału jest nieważna, bo jest pusta, to można powiedzieć, decyzja referendalna w Wielkiej Brytanii była równie pusta, a jednak miała konsekwencje.
7: Szczególnie, że w 16 roku nawet takie osoby jak Nigel Farage, czyli ówczesny przewodniczący UK Independence Party, a teraz Reform UK, mówił, że jeżeli wynik referendum będzie nieznacznie na korzyść pozostania w Unii Europejskiej, czego się wszyscy spodziewali, to referendum będzie nieważne i trzeba będzie zrobić kolejne referendum. Pomimo tego, że nastąpiła odwrotna sytuacja, czyli to niewielką ilością 51,2 albo 0,8, nie pamiętam teraz dokładnie, było za wyjściem z Unii Europejskiej, to stało się to Roma locuta causa finita, tak? Czyli to już jest koniec volonté générale, prawda? Lud przemówił i teraz to wszystko musi zostać wprowadzone.
6: Czyli można powiedzieć, wynik na tak byśmy kwestionowali, bo się go spodziewaliśmy, wynik na nie został przyjęty jako ostateczny.
7: Dokładnie.
6: I kończący debatę.
7: Dokładnie. A jeszcze dodatkowo było to trzecie z serii referendów Davida Camerona, który był, można powiedzieć, takim hazardzistą politycznym, ponieważ najpierw pozwolił na referendum szkockie w 2014 roku, które zostało przez nacjonalistów szkockich przegrane. Wcześniej jeszcze było referendum na temat zmiany systemu wyborczego w Wielkiej Brytanii, który obiecał liberalnym demokratów, z którymi był w koalicji w 2011 roku. A w 2016 to miało być kolejne referendum, które miało właśnie się zwrócić do narodu, żeby również załatwić problem polityczny, którym była wzrastająca popularność Partii Niepodległościowej Zjednoczonego
6: Królestwa. Teraz spróbujmy sobie wytłumaczyć, co się takiego wydarzyło przed referendum, że wytworzył się taki klimat i taka, powiedziałbym, otwartość, tak te pory zostały otwarte na to, żeby wynik tego referendum znaczył aż tak dużo i uruchomił proces polityczny, tą kolejnę, w którą właściwie Wielka Brytania wpadła i dzisiaj już wie, że w nią wpadła i wie, że to było bez sensu i wie, że to się gospodarczo nie opłacało, że to nie przyniosło właściwie żadnych plusów, które były obiecywane, no ale się stało. Co się takiego wydarzyło? Wyszedłeś od olimpiady i od takiego przekonania o własnym sukcesie, o takim autorstwie, sprawstwie, no matter what, bez oglądania się na boki, bez kontekstu, czyli o jakimś takim narcyzmie, który się tam narodowo tak napompował. Co jeszcze było?
7: To, o czym piszemy w artykule razem z Gabrielem Pierzyńskim i Maksym Migdenem, to jest właśnie tak, to, co my nazywamy budowaniem strukturalnego dystansu. Czyli z jednej strony mamy wejście do Unii Europejskiej Zjednoczonego Królestwa na początku lat 70., które wtedy jest chorym człowiekiem Europy, którego Francja dwukrotnie nie chce wpuścić do wspólnot europejskich. Dopiero po śmierci Charlesa de Gaulle'a Wielka Brytania razem z Irlandią zostaje do wspólnot przyjęta. I wtedy też następuje pierwsze referendum exitowe w roku bodajże 75, tuż po wstąpieniu. Wtedy to Partia Pracy jest za wyjściem z Unii Europejskiej, a Partia Konserwatywna jest za pozostaniem. Mamy takie piękne zdjęcia Margaret Thatcher w swetrze z flagami ówczesnych krajów wspólnot europejskich. Niemniej zmienia się to wszystko mniej więcej na przestrzeni lat 80. wraz z pewnego rodzaju centralizacją Unii Europejskiej, to znaczy wtedy wspólnot europejskich, które stają się Unią Europejską pod rządami Jacques'a Delors'a. W roku 92 mamy podpisanie traktatu z Maastricht i wtedy po raz pierwszy Wielka Brytania dostaje tak zwane opt-outy, czyli wyłączenia, które również posiada Królestwo Danii, czyli przede wszystkim wyłączenie z Unii Walutowej, czyli to, że dobrowolność przyjęcia euro. I potem już mamy opt-out za opt-outem, związany w 1997 roku wyjście, jeśli chodzi o układ Schengen, no i już wspomniany traktat z Lizbony, a jeszcze w międzyczasie słynne rabaty unijne dotyczące wspólnej polityki rolnej, które oczywiście w pewnym momencie były słuszne, jeżeli chodzi o strukturę brytyjskiej gospodarki, ale koniec końców dawały też Brytyjczykom no, niezasłużone profity z tego powodu. I to mamy ten poziom prawny, czyli to takie, można powiedzieć, międzypaństwowe budowanie strukturalnego dystansu. A z drugiej strony to wewnątrzpaństwowe budowanie strukturalnego dystansu, czyli ta narracja odrębności, czyli mówienie właśnie o tym, że Unia Europejska poszła za daleko, że integracja na poziomie kulturowym, która oczywiście też prawie nie istnieje, ale jest czymś złym, pomimo tego, że już w latach 50. mówiono o ciągle zacieśniającej się Unii ludów Europy, to ten dyskurs taki nacjonalistyczny właśnie na początku lat 90. jest bardzo mocno promowany przez partię konserwatywną jako właśnie sposób wyodrębnienia się na poziomie politycznym i zbudowania sobie tej odrębności od partii pracy. I tutaj wracamy do tego takiego podbijania tego nacjonalistycznego bębenka właśnie wokół Olimpiady w 2012 roku. I to w dużej mierze też było bardzo mocno suflowane przez prasę tabloidową w Zjednoczonym Królestwie. Również na tej osi o tak zwanej kulturowej odrębności od migrantów z Europy Środkowo-Wschodniej, ergo Polaków. Znaczy my sobie nie zdajemy sprawy, że te 22 lata temu, kiedy Polacy zaczęli przyjeżdżać do Wielkiej Brytanii, byli widziani jako bardzo odrębni kulturowo. Po prostu ludzie przyjeżdżający z jakiegoś...
6: Dzicy.
7: Można tak powiedzieć, tak? Czyli te wszystkie anegdoty dotyczące łowienia karpi w stawach, oddawania moczu w miejscu publicznym, czy zabijania łabędzi, które są pod ścisłą ochroną teraz jego królewskiej mości, były na pierwszych stronach gazet. I takie urasowienie, można powiedzieć, czyli rasizm względem Polaków i innych środkowo-wschodnich Europejczyków był bardzo widoczny. I tutaj nie miało znaczenia, że razem walczyliśmy w II wojnie światowej, że Dywizjon 303, chociaż te narracje były ciągle budowane przez państwo polskie i promowane przez organizacje polskiej migracji, które istniały przed 2004 roku w Wielkiej Brytanii, Polski, Londyn, prawda? Ta cała historyczna spuścizna była bardzo tam żywa przez to.
6: Ty mówisz o niechęciach w gruncie rzeczy.
7: Tak, ale ta niechęć została też zbudowana. Ona została zbudowana przez dyskurs polityczny. Bardziej niż przez jakieś obiektywne różnice kulturowe.
6: Zresztą trwa. To jest zabawne, jak się czyta brytyjskie gazety i teraz, kiedy Polska ewidentnie odnosi duży sukces gospodarczy, i on nie jest fikcyjny, to znaczy to nie jest tylko i wyłącznie nasza opowieść o samych sobie, to Brytyjczycy cały czas piszą takie teksty, no to może być krótkotrwałe.
7: A z drugiej strony nawet
6: mają kłopot z tym wschodem, nie rozumieją tego.
7: Nawet
6: polscy
7: migranci w Wielkiej Brytanii, którzy oczywiście struktura tej migracji po 2004 roku była nie tyle osób niewykwalifikowanych, co pracujących poniżej swoich kwalifikacji, ale przez 20 lat nastąpiła konwergencja i teraz statystyczny polski migrant w Wielkiej Brytanii zarabia już trochę więcej niż statystyczny Brytyjczyk. Czyli ta polska migracja jest dzisiaj absolutnym synonimem sukcesu. I to też jest zauważalne w mediach brytyjskich.
6: No to jest bardzo ciekawe, jak miękko to weszło w gruncie rzeczy.
7: Niemniej 10 lat temu...
6: Przy całej tej odrębności, którą tak fetyszyzowano. No właśnie, to teraz zadajmy sobie takie pytanie... Gdzie tu w tej polskiej rzeczywistości zaczynają się dziać takie, nie wiem, czy działy się, kiedy pisaliście ten tekst, takie procesy, które mówią, o, może coś takiego stanie się także i tu.
7: Te paralele były już widoczne, szczególnie podczas drugiej kadencji rządów Zjednoczonej Prawicy i tutaj głównie na poziomie tego strukturalnego dystansu budowanego od Brukseli, tak? Czyli z jednej strony reformy sądownictwa niezgodne z traktatami unijnymi, a z drugiej strony właśnie ta narracja kulturowego dystansu od zachodu Europy. Jeśli chodzi o kwestie światopoglądowe, jeśli chodzi o kwestie praw reprodukcyjne kobiet, rozumienia multikulturalizmu. I tutaj oczywiście, tak jak w Wielkiej Brytanii, kołem napędowym tego w dużej mierze była ta prasa tabloidowa, to w Polsce oczywiście była to telewizja polska, która też suflowała tego typu narracje, jak to na zachodzie Europy następuje jakaś zgnilizna moralna, a my się tutaj trzymamy mocno siłą naszej wiary, wiary naszych dziadów. Chodzi o to, żeby pokazać, że w jednym i w drugim przykładzie, tym brytyjskim i polskim, pomimo tego, że one są tak różne, jeśli chodzi o
6: te podwaliny strukturalne. One są bardziej różne niż podobne.
7: Absolutnie, ale to też o to chodzi. I właśnie dzięki temu można wyizolować, że w ani jednym, ani w drugim przykładzie wyjście z Unii Europejskiej nie jest oddolnym ruchem społecznym. Tylko jest budowaniem narracji poprzez przedsiębiorców politycznych po to, żeby zyskać poklask, po to, żeby zyskać wyborców. A potem sam exit może być pewnego rodzaju wypadkiem przy pracy. I tutaj też to widzimy, że w kontekście tego, co teraz w Unii się dzieje, czy to Mercosur, czy to Zielony Ład, to bez zagłębiania się w to, w jaki sposób to ma naprawdę zmienić polską gospodarkę, czy odbić się na dobrostanie polskiego społeczeństwa, jest to budowane jako zagrożenie dla polskiego społeczeństwa, dla polskiej gospodarki przez te właśnie europejskie elity, które są zupełnie niezaznajomione z tym, w jaki sposób państwo polskie działa.
6: To prawda, ale ja się tak zastanawiam właśnie cały czas nad tymi różnicami, które wydają mi się tutaj bardzo znaczące, a wy trochę to pomijacie w swoim tekście, mianowicie, że jednak w polskiej rzeczywistości i politycznej, i medialnej jest ten bardzo obecny dyskurs właśnie korzyści z Unii Europejskiej, który, nie wiem, czy w Wielkiej Brytanii jest tak obecny. Czy to nie jest tak, że Wielka Brytania ma właśnie tą tradycję wyspiarską, takiego my tu sobie w naszym grajdołku, wy nas nie rozumiecie, my musimy jeździć po drugiej stronie, znaczy, musimy mieć kierownicę po drugiej stronie, prawda? Musimy mieć inne wtyczki. Wszystko musimy mieć inaczej.
7: Argument jest taki, że tradycja tradycją i te takie historyczne narracje, one nacjonalistyczne, czy związane z odrębnością kulturową, historyczną, one mogą istnieć, ale one mogą też bardzo mocno współgrać ze wspólnotowością europejską dzisiaj, bo to widzimy też w wielu krajach, a z drugiej strony ten dyskurs budowany na prędce dotyczący odrębności tu i teraz jest ważniejszy i to on wprawia ten proces w ruch. I tutaj w Wielkiej Brytanii w dużej mierze następowały podobne procesy jak w Polsce. W Wielkiej Brytanii w 2016 roku kampania za pozostaniem w Unii Europejskiej nazywa się Stronger In, tak? Zasadzała się ona głównie na pokazywaniu w sposób obiektywny wszystkich zalet pozostania w Unii Europejskiej. Wszystkich zalet dotyczących wspólnego rynku, stabilności makroekonomicznej, etc. Żadne z tych argumentów nie przedostały się do sfery publicznej. To znaczy, to co się stało po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, było całkowicie do przewidzenia. Wszystkie, wszystkie makroekonomiczne symulacje się ziściły, szczególnie ta dotycząca spadku PKB między 6 a 8% w okresie długofalowym. Niemniej żadne z tych argumentów nie przedostały się do opinii publicznej. Czyli oczywiście w Polsce posiadamy do pewnego stopnia może bardziej historyczne ugruntowanie, zrozumienie potrzeby bycia w rodzinie europejskiej, jeśli mówimy o takim poziomie idei. Niemniej w latach 70., kiedy Wielka Brytania wstępowała do Unii Europejskiej, to też istniało. I to ta spuścizna została całkowicie roztrwoniona. I to
6: tak,
7: też
6: to rozumiem. Natomiast cały czas się zastanawiam nad tym, czy można to porównywać, dlatego że lata 70. i wejście w struktury europejskie znaczyło coś zupełnie innego. I to się w ogóle tego nie da zestawić. Natomiast to, jak wielkim boosterem dla polskiej gospodarki był 2004 rok, jest po pierwsze w pamięci społecznej bardzo wyraźnie zapisane, jest w każdej jednej analizie gospodarczej widoczne, nie da się tego pominąć. Jakby ilość firm, przedsiębiorstw, które są powiązane z łańcuchami wartości dodanej w Polsce, jakby zależność polskiej gospodarki od tego, co się dzieje z tymi silnikami wzrostu gospodarczego w Europie, Niemcami, przede wszystkim, no to jest coś, to jest ogromne po prostu. Ja się zastanawiam, czy jak się, czy, nie, czy słusznie robicie, że pomijacie te rzeczy?
7: Czy nie do końca pomijamy, bo staramy się nakreślić, w jaki sposób ten proces odbywa się na poziomie socjologii polityki. Tak? Znaczy, to nie jest analiza ekonomiczna. Niemniej...
6: A czy nie jest przez to trochę sztuczna?
7: Koniec końców, aż nasz argument jest taki, że to właśnie na poziomie politycznym ten proces się odbył. To znaczy nie wszystkie głosy dotyczące tego, jak katastrofalny będzie wyjście z Unii Europejskiej dla Wielkiej Brytanii, nie były brane pod uwagę. To znaczy dzisiaj widzimy, nowa analiza z Aston University wyszła, że pomimo tego, że jeśli chodzi o handel w towarach z Unią Europejską, że on sam spadł tylko o 6-7% po Brexicie, to różnorodność tego, czym jest handlowane, spadła o 50%. Czyli co to oznacza? Oznacza to, że wszyscy mali i średni przedsiębiorcy przestali handlować, wysyłać swoje produkty do Unii Europejskiej. W roku 2019, kiedy Wielka Brytania miała problem z implementacją Brexitu i to słynne przedłużające się negocjacje z Michelem Barnier. Wtedy do głosu zaczęli dochodzić przedsiębiorcy brytyjscy mówiący o tym, że tak zwany twardy Brexit będzie katastrofalny, na co premier Johnson, konserwatywny premier, powiedział fuck business. Tak? Oczywiście on powiedział potem big business, ale jak się okazuje dzisiaj, to tylko ten duży biznes zdołał się obronić przed negatywnymi reperkusjami Brexitu, a ten mali i średni przedsiębiorcy wpisani właśnie w te europejskie łańcuchy wartości musieli się z nich wypisać. Nasz argument jest taki, że poprzez sprawstwo polityczne, takie bardziej populistyczne sprawstwo polityczne, właśnie wpisujące w ten taki antyelitystyczny dyskurs, społeczeństwo może zapomnieć o tych benefitach związanych z Unią Europejską. I jeśli mówisz o pamięci roku 2004 i to, co on przyniósł, no to mówimy jednak o 22 latach, tak? Czyli tutaj...
6: Ale nie o 50.
7: Tak, ale nie mówimy o tym, że to się musi stać dzisiaj. Mówimy o tym, że to się może stać na przestrzeni następnych 10 lat. My pamiętamy 2004 rok, bo mamy taki PESEL, a nie inny, tak? A już jeśli patrzymy na badanie opinii publicznej, to doniosłość momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej nie jest już tak samo odczytywana przez różne generacje. I to, że to jest pewnego rodzaju chlebem powszednim, może się stać, może nie być zabezpieczeniem właśnie przed wyjściem z Unii Europejskiej, szczególnie gdy tego typu narracje dotyczące odrębności kulturowej, relatywnego większego sukcesu na przykład polskiej gospodarki względem gospodarek zachodnich, bardzo dużo bardziej przebija się do opinii publicznej. I tutaj jest kolejne podobieństwo między Zjednoczonym Królestwem a Polską, oczywiście w innych przedziałach czasowych, czyli właśnie pewnego rodzaju samopercepcja sukcesu względem reszty rodziny europejskiej i pewnego rodzaju pychy, która z tego wynika. Czyli jeżeli mówisz o tych analizach brytyjskich mówiących o niekoniecznie bardzo trwałych podwalinach polskiego obecnego relatywnego sukcesu gospodarczego, no to może tak rzeczywiście jest. Może co się stanie w polskiej polityce publicznej, co się stanie w sentymentach społecznych, kiedy ta relatywna mała stabilizacja się skończy i kiedy będzie...
6: Nie jest ona taka mała.
7: Dobrze,
6: nie jest ona taka mała, nie rozpędzajmy
7: tak,
6: się.
7: Dobrze.
6: Znaczy chodzi mi, ja przywoływałem ten argument głównie jako element pewnej nieufności, czy takiego, powiedziałbym, jak to się nazywa, Schadenfreude, które się przewija w podejściu Brytyjczyków do Europy Wschodniej, która jest po prostu traktowana jako dzika.
7: Absolutnie ten orientalizacja
6: to dalej jest.
7: Nadal istnieje, tak. Ale my wpadamy w te same buty, tak? To znaczy podkreślając odrębność kulturową Ukraińców w Polsce, te siły polityczne budują bardzo podobne narracje.
6: Ale to zupełnie jakby w innych kontekstach się
7: tak, ale my również korzystamy dzisiaj z de facto wolnego przepływu osób, pracowników z Ukrainy.
6: Absolutnie, co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości, natomiast też zapominamy o tym i nie da się tego wyłączyć, że na Ukrainie trwa w tym momencie wojna obronna, która jest traktowana jako wojna obronna Europy. Zachodu to budują Ukraińcy, to jest podejmowane przez samą Unię Europejską i przez rządy unijne. Zresztą rząd brytyjski też.
7: Absolutnie. Dużo bardziej niż rząd polski.
6: Co jest zresztą paradoksalne, dlatego że to pokazuje w gruncie rzeczy, jak politycznie Brexit jest nie do utrzymania jako pewien stosunek do Unii Europejskiej. To znaczy, że można na tym stracić, a i tak nie można się z tej Europy wypisać. Koniec, kropka.
7: Absolutnie. I to są znowu argumenty, które były podnoszone mniej więcej dekadę
6: tak
7: temu,
6: jest,
7: że
6: tak.
7: To status quo zależności Wielkiej Brytanii od Unii Europejskiej w kontekście geopolitycznym będzie nadal istniało. Niemniej te dyskursy związane z splendid isolation, czyli tą izolacją Wielkiej Brytanii, o tym, że Wielka Brytania ma się ponownie stać imperium 2.0, że ma się otworzyć na świat, że ma być globalnym czempionem wolnego handlu, były dużo bardziej politycznie przekonywujące. Były dużo bardziej przekonywujące od rzeczywistych danych. A oczywiście świat, szczególnie w 2016 roku, się bardzo zmienił z Trumpem numer jeden, a teraz z Trumpem numer dwa. Jeszcze bardziej poszliśmy w izolacjonizm gospodarczy i te projekty brytyjskie dotyczące tego, w jaki sposób wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej miało być sukcesem gospodarczym, no kompletnie się nie ziściły i widzimy to, jeśli chodzi o wszystkie parametry.
6: To, co ja właściwie cały czas, jeden mój zarzut do może nawet nie tyle tego tekstu, co pewnego sposobu myślenia, który za tym tekstem stoi, jest taki, że jakby go spróbować uogólnić, to wychodzi nam taki obraz, że wy właściwie piszecie o tym, o czym przez lata pisano, czyli o erozji integracji w wielu różnych krajach, o ruchach odśrodkowych, ruchach sceptycznych, a właściwie sam Brexit jest do tego pewnego rodzaju doklejką. To jest ten nierówny chodnik, na którym się można wyłożyć. Jest pewien wypadek przy pracy.
7: Do pewnego stopnia tak, tylko że to, co my chcemy przekazać, to to, że to sprawstwo klasy politycznej w też takim kolektywnym sensie było w literaturze przedmiotu do tej pory dość niedoceniane. Tak? To znaczy bardzo było dużo, bardzo mocno autorzy byli sfokusowani na eurosceptycyzmie w danej populacji, na percepcji poziomu życia.
6: Poczekaj, ale to jest niesamowite, co zaraz powiedziałeś, dlatego że z kolei ja mam, i tu mam wrażenie, że wychodzą różnice kulturowe, że to jest właśnie bardzo brytyjski tekst, pisany dla brytyjskiego odbiorcy akademickiego i odbiorcy elitarnego. Bo w Polsce jest jednak, ja mam takie poczucie, taka nie wiem na ile dominująca, ale dość obecna narracja, że to była, powiem z gruba, ciosanym językiem, głupota Davida Camerona, który mógł powiedzieć, nie, no przejrzymy polityki europejskie, a powiedział, nie, zrobimy referendum. I bęc, leży cała ta impreza pod tytułem obecność Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Czyli jakby to, mam wrażenie, że z tej naszej optyki takiej nie akademickiej, tylko bardzo publicystycznej, to było bardzo obecne właśnie, że Brytyjczycy zrobili sobie to sami na własne życzenie i zrobiła to klasa polityczna brytyjska Brytyjczykom.
7: Absolutnie. I to samo mogłoby się stać w Polsce. Mm-hmm. Bo to, o czym powiedziałeś na początku, zwykłym głosowaniem w Sejmie i podpisem prezydenta Polska może wystąpić z Unii Europejskiej i rozpocząć artykuł 50 Traktatu z Unii Europejskiej o wyjściu. Czyli pomimo tego, że wstępowaliśmy do Unii Europejskiej w 2004 roku z referendum, które odbyło się rok wcześniej, gdzie...
6: Ale mnie nie coś innego w tej chwili, bo uderza mnie to, co powiedziałeś przed chwilą, że to było niedoceniane. Czyli, ale przez kogo? To było niedoceniane przez... brytyjskich analityków, że oni nie byli w stanie sobie tego sami powiedzieć, że jakby aż tak tkwiono w takim przekonaniu o własnej racjonalności i słuszności decyzji podejmowanych kolektywnie i tak dalej? Do tego by się to sprowadzało.
7: Sprowadza się też do tego, że nikt może do końca nie chciał się przyznać, że to właśnie na poziomie, może nie jednostkowym Davida Camerona,
6: ale tak prostackim, ale tej klasy,
7: prostackim i to, o czym mówiłem wcześniej, czyli też o pewnego rodzaju hazardzie politycznym. Czyli on po prostu uznał w 2015 roku podczas wyborów, że jeżeli dostanie samodzielną większość i nie będzie musiał rządzić w koalicji z liberalnymi demokratami, to wtedy obieca to referendum swoim bardziej eurosceptycznym wyborcom, bądź wyborcom, którzy wtedy skłaniali się ku partii UKIP. Mhm. I to była jego obietnica wyborcza. On się nie spodziewał, że dostanie większość. Tę większość dostał. I wtedy referendum zostało obiecane.
6: A jak ty myślisz, na ile to ma znaczenie, że no jesteś takim jakby głównym inspiratorem tego tekstu? Na ile to ma znaczenie, że ty jesteś tym urodzonym tu w Polsce badaczem tam brytyjskim?
7: Absolutnie, no, refleksyjność socjologa jest tutaj ważna. To znaczy ja piszę to oczywiście też z perspektywy mojego doświadczenia życiowego i obserwowania tych procesów politycznych i społecznych zarówno w Polsce, jak i w Wielkiej Brytanii. I to przed tym, nie jest to coś przed czym bym
6: uciekał. Nie, ale mnie ciekawi jakby to, że zdolność do przekroczenia pewnego tabu o PiSie. No bo tak rozumiem, że tak interpretujesz jakby znaczenie też tego tekstu, swojego wkładu w ten tekst.
7: Na pewno ten tekst jest pisany dla czytelnika anglojęzycznego, a nie dla czytelnika polskojęzycznego, więc on jest trochę bardziej o tłumaczeniu tego, co się dzieje w Polsce i w jaki sposób może to podążyć trajektorią brexitową. I końcowy argument jest taki, że pomimo różnic historycznych, te nabudowywanie się dystansu poprzez dekady członkostwa wpisuje się w podobną trajektorię, a koniec końców zależeć to będzie od tego, kto będzie w konkretnym momencie przy władzy i czy na poziomie tego, co się opłaca politycznie, nie zostanie taka decyzja podjęta, żeby w tak ekstremalnym kierunku pójść.
6: Rogdon Inwansowicz, University College London, był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo.
7: Dziękuję.
8: Reklama.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
10: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
11: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
13: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
12: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
13: Wygodnie i za darmo.
12: No.
14: Teraz w

0: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
1: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
2: Pora na wakacje?
1: Pora na hybrydę z rabatem.
3: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
4: Boli, swędzi,
5: piecze, a do tego nawraca.
6: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
9: dalej masz. Kategoria trawienie.
10: Po jednej nutce.
9: Ciężko na żołądku.
10: A teraz?
9: Uczucie pełności.
10: Dobrze, i ostatni.
9: Gazy.
10: Świetnie, a co można na to zaradzić?
9: Najlepiej zastosować Travisto.
11: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
12: Reklama.
13: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 40 parlamentarzystów PiS wykluczonych z partii o decyzji koleżeńskiego sądu dyscyplinarnego powiemy na początek. Ukraina ostrzega obserwatorów przed udziałem w rosyjskich wyborach na terytoriach okupowanych. Iga Świątek może dziś wygrać pierwszy turniej tenisowy od niemal roku. Więcej o tym w informacjach sportowych. Na zegarach minuta po 20. Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Koleżeński Sąd Dyscyplinarny Prawa i Sprawiedliwości podjął decyzję o wykluczeniu z partii 38 posłów i dwóch senatorów, przekazał rzecznik dyscyplinarny PiS Karol Karski.
15: Jedyną podstawą w stosunku do nich wszystkich jest fakt, że utworzyli nowy klub parlamentarny, wcześniej występując z klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Tutaj Sąd Dyscyplinarny nie wnikał w to, czy wcześniej tworzyli stowarzyszenie, jaki miało ono charakter, tylko oparł się na tutaj bardzo jasnym przepisie statutowym, absolutnie nieocennym.
14: Karski zaznaczył, że sąd nie rozpoznawał dziś przypadków trzech europosłów, którzy są członkami Stowarzyszenia Rozwój Plus. Wykluczeni parlamentarzyści, w tym były premier Mateusz Morawiecki, mają 7 dni na odwołanie się od decyzji. Po tym czasie oficjalnie przestaną być członkami PiS. MSZ Ukrainy ostrzegło obserwatorów z krajów Wspólnoty Niepodległych Państw, by nie podróżowali na okupowane przez Rosję terytoria Ukrainy i nie uczestniczyli w obserwowaniu nielegalnego głosowania podczas wrześniowych wyborów do Dumy Państwowej w Rosji. Zdaniem Kijowa organizacja wyborów na okupowanych terytoriach Ukrainy jest kolejnym rażącym naruszeniem suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy oraz norm prawa międzynarodowego. MSZ Ukrainy oceniło też, że Rosja próbuje wykorzystać międzynarodową obecność na tymczasowo okupowanych terytoriach do uznania wyników nielegalnie zorganizowanego procesu wyborczego, okupacji oraz próby aneksji ukraińskich terytoriów. Organizacja Greenpeace poinformowała, że wyciek ropy z uszkodzonego na Morzu Arabskim tankowca rosyjskiej floty cieni obejmuje już obszar około 1300 km2 i dotarł do wybrzeży Omanu, przekazał CNN. Rząd Omanu nie potwierdził jeszcze wielkości obszaru dotkniętego katastrofą. W najbliższych godzinach ropa najprawdopodobniej dotrze do wyspy Masira, położonej około 15 km od wybrzeży Omanu, która jest znana z bogatych ekosystemów przybrzeżnych i stanowi miejsce lęgowe kilku gatunków żółwi morskich. Na tankowcu przewożącym około 800 tysięcy tysięcy baryłek ropy w czerwcu doszło do eksplozji i osiadł na mieliźnie. Nic nie wskazuje na to, że zgodnie z Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawie morza właściciele statków wzięli na siebie odpowiedzialność za zanieczyszczenia, a tankowiec pływający pod banderą Kamerunu najprawdopodobniej był niewystarczająco ubezpieczony. Przed mieszkańcami Gdyni i turystami letnia odsłona setnych urodzin miasta. Samorząd ogłosił szczegóły zaplanowanych na przyszły weekend wydarzeń. Listę atrakcji przejrzał trójmiejski reporter TOK FM Paweł Radzewicz.
2: Jedną z największych i na pewno najdłuższą atrakcją urodzin będzie 600-metrowy stół biesiadny, mówi prezydent Aleksandra Kosiorek.
12: To nasz symbol letnich urodzin. Każda część będzie dedykowana jednej z dzielnic Gdyni.
2: W parku centralnym odbędą się potańcówki i zabawy w strefach relaksu. Na skwerze Arki stanie scena z gdyńskimi artystami, a na molo południowym gwiazdą będzie Sanach.
12: Planowo do północy, ale jeżeli uroczystość się przeciągnie, tego dnia nigdy nikogo pretensji mieć nie będzie, bo jest co świętować i chcemy to zrobić wspólnie, razem, ciesząc się jako mieszkańcy z tego wielkiego, dla nas bardzo ważnego jubileuszu.
2: Co ważne, komunikacja miejska tego dnia będzie darmowa. Z Gdyni Paweł Radzewicz, TOK FM.
14: W TOK FM czas teraz na sport.
16: Przemysław Pozowski zaprasza. Iga Świątek stanie dziś przed szansą na zdobycie swojego 26. tytułu w karierze. W finale turnieju tenisowego w Toronto zmierzy się po północy z Jeleną Rybakiną. Reprezentantka Kazachstanu ma na koncie 13 tytułów, w tym 2 w wielkim szlemie. Siatkarki reprezentacji Polski przegrały z Włoszkami 0-3 w swoim ostatnim meczu rozgrywanego w Koszalinie Memoriału Agaty Mróz. Wcześniej drużyna Stefano Lavariniego pokonała Ukrainę i Francję. Fabien Barthez, były znakomity golkiper piłkarskiej reprezentacji Francji, dołączył do sztabu trójkolorowy i będzie odpowiedzialny za szkolenie bramkarzy. Funkcję selekcjonera objął niedawno jego kolega z drużyny Mistrzów Świata z 1998 roku Zinedine Zidane. A na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Birmingham dziś wieczorem 7 finałów, w tym biegu na 3000 metrów z przeszkodami, w którym o medale powalczą Agnieszka Chorzępa, Alicja Konieczek i Kinga Królik. Wcześniej w sesji porannej do sobotniego finału biegu na 400 metrów awansowała złota medalistka z Rzymu Natalia Bukowiecka i przy okazji uzyskała swój najlepszy czas w sezonie 49-57.
17: Musiałam trochę też tak powiedz. Nie miałam wyjścia, wiedziałam jaką mam serię, że biegałam w sumie z jedną z najgroźniejszych tutaj rywalek. Chociaż każda seria była bardzo mocna. Także no ja po prostu starałam się wygrać i biegałam na wygraną i przez przypadek trochę wyszedł taki czas, ale jestem bardzo zadowolona, bo też wiem, że to nie było moje 100%. Mam nadzieję, że jak w sobotę będą lepsze warunki i troszkę większa walka, to też będzie szybciej.
16: Ponadto miejsce w finale skoków z wyż zapewniło

0: Od 7 stopni na wschodzie i południu, około 11 w centrum do 15 nad morzem. Chłodniej w rejonach podgórskich Karpat, około 4 stopni Celsjusza.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: 7 minut po godzinie 20. Słuchamy Radio Tok FM. Przyszedł czas na program Mikrofon Tok FM. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik. Razem ze mną Karolina Kłaczyńska, która przygotowywała i wydawać będzie dzisiejszy program. A będzie nas słychać dzięki temu, że jest z nami Adam Brzeziński, który będzie program realizował. Będziemy pytali dziś w programie słuchaczy i słuchaczki, czym było to wczorajsze zaćmienie słońca dla państwa? Czy duchowym przeżyciem, ciekawostką, niesamowitym zjawiskiem, które koniecznie trzeba zobaczyć, a może po prostu dla części z państwa była to okazja do tego, żeby spotkać się ze znajomymi w gronie przyjaciół gdzieś na łonie przyrody. O to będziemy pytali słuchacze i słuchaczki, a rozpoczynamy od rozmowy z doktorem Piotrem Piotrowskim, filozofem, astrologiem, prezesem Polskiego Towarzystwa Astrologicznego. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
2: Za nami jedno z najbardziej wyczekiwanych zjawisk astronomicznych. Próbowałem dzisiaj ustalić, ile osób wczoraj chciało obejrzeć zaćmienie słońca. No i nie ma jednoznacznych danych, ale mówi się o milionach. I to w różnych miejscach, gdzie można było zaobserwować zaćmienie. Z pana perspektywy, co ludzi przyciągnęło do oglądania wczoraj zaćmienia słońca? Co to było? To była jakaś próba znalezienia się w miejscu i w czasie, gdzie jest szansa na bardzo wyjątkowe przeżycie jakiegoś mistycznego kontaktu z porządkiem rzeczy, z naturą. Jak pan to widzi?
3: Myślę, że tu motywacje mogą być bardzo różne. Po pierwsze ciekawość, bo być może część z tych osób pierwszy raz w życiu, prawda, widziało zaćmienie słońca, było świadkami tego spektakularnego zjawiska niebieskiego. Być może inne osoby chciały to powtórzyć, bo już kiedyś pamiętały z 1999 roku, jak pas całkowitego zaćmienia słońca przechodził przez Europę, jak pamiętamy. I to było spektakularne zjawisko, prawda, aż pierwszy raz od wielu, wielu lat takie coś, prawda, mogliśmy tutaj obserwować. Do Polski to zaćmienie nie dotarło, bo to akurat przebiegało przez południową Europę. Była wtedy okropna pogoda, zwłaszcza w Niemczech, w Monachium, gdzie przez to zaćmienie przechodziło, więc w sumie te warunki do obserwacji były w niektórych rejonach utrudnione, ale myślę, więc to jest druga sprawa, a trzecia, no to tak jak pan powiedział, myślę, że jest w tym jakiś rodzaj doświadczenia takiego, czy przeżycia na poły, właściwie trochę takiego mistycznego, czy duchowego, gdzie my się spotykamy nagle z czymś, co, no właściwie cała przyroda też zastyga, owady tracą orientację, prawda, ptaki, no coś takiego się dzieje.
2: Panele fotowoltaiczne przestają produkować prąd.
3: No to już, prawda, energetyka, czyli też działa to również na technologię, prawda, działa to na przyrodę, więc działa to też na nas, no jesteśmy częścią przyrody. Nawet jeżeli byśmy uważali, że to owszem, to jest zjawisko, które można matematycznie wyliczyć, które jest do przewidzenia, które jest zjawiskiem cień po prostu, znaczy tarcza księżyca zasłania słońce, prawda, nic takiego nadzwyczajnego, ale jednak z punktu widzenia Ziemi dzieje się coś niezwykłego.
2: No właśnie, muszę pana zapytać ze względu na pana wiedzę, doświadczenie, zainteresowania i pana profesję. Przecież od setek, a nawet od tysięcy lat ludzie próbują przewidzieć zaćmienie, chociażby zaćmienie, bo inne zjawiska również, które są obserwowane na niebie, ale i wiążą z tym absolutnie bardzo poważne konsekwencje i przypisują temu niesamowite znaczenie. Dlaczego?
3: O ile na przykład wschód, zachód słońca, prawda, fazy księżyca, pojawianie się planet, wschody heliakalne, zachody i tak dalej, one są jakoś matematycznie przewidywalne, ponieważ no, rządzi tym jakaś taka regularność, o tyle zaćmienia, zwłaszcza słońca, no one oczywiście, że są też regularne, ale w dawnych czasach o tym nie wiedziano. I to jest w ogóle tak bardzo ciekawa taka historia związana z Talesem z Miletu, z tym myślicielem, którego się uważa za pierwszego filozofa, który w 585 roku jako pierwszy właściwie matematycznie przewidział zaćmienie słońca, które miało miejsce 28 maja. Nie do końca wiemy, na jakiej podstawie on to przewidział. Prawdopodobnie na podstawie różnych matematycznych obliczeń babilońskich, ale właściwie od tego zaćmienia właśnie w VI wieku przed naszą erą rozpoczęła się w ogóle, można powiedzieć, taka epoka, prawda, standardem myślenia jakoś takiego naukowego, czyli że to

0: trochę odeszliśmy od przypisywania do nieba tylko i wyłącznie różnych bóstw albo też zjawisk jakichś nadprzyrodzonych, tylko odkryliśmy aby prawa, które tym rządzą, ale no, to jest jedna rzecz, prawda? Czyli gdzieś jest to jakoś matematycznie do wyliczenia, co dzisiaj już oczywiście wiemy doskonale. W tamtych czasach, kiedy kształtowało się w ogóle nasze myślenie o tych zjawiskach niebieskich, mam na myśli tutaj kulturę babilońską, potem grecką, prawda, rzymską, czy w ogóle, prawda, antyczną, no to jednak to ciągle, ponieważ to były niezwykle rzadkie zjawiska, no to ciągle przypisywano im jakieś też przy okazji, prawda, takie no nadprzyrodzone, czy jakieś takie no nadzwyczajne, prawda, jakoś właściwości, no chociażby z tego prostego powodu, że to jest zaćmienie światła, prawda, czyli zaćmienie słońca, czyli coś, co no, jest na niebie, wielka lampa i nagle, a nie jest to noc, prawda, jest, robi się ciemno. I to jest i sam fakt jakby przerwania tej transmisji, że tak powiem, światła, które w dawnych czasach jednak było utożsamiane też z bóstwem i mimo, że no, wyobrażano sobie, że Ziemia leży w centrum, prawda, kosmosu, to jednak to Słońce odgrywało w taki czy inny sposób jakąś centralną rolę, czyli gdzieś tam był taki ukryty trochę heliocentryzm, zwłaszcza dla władcy na przykład egipskiego czy babilońskiego, którzy byli utożsamiani, prawda, ze Słońcem, to gdy ono gasło na chwilę, na kilka minut, no to była trwoga.
1: To muszę pana zapytać o to, o czym rozmawialiśmy na początku naszej rozmowy.
0: Tak.
1: To może część osób też zgromadziła się wczoraj oglądać zaćmienie Słońca po to, żeby poczuć przez kilkanaście minut, jak to jest, jak świat się skończy. W tym sensie, że właśnie dostarczyciel światła, dostarczyciel energii cieplnej, niezbędny czynnik do życia na Ziemi przez kilkanaście minut nie będzie działał. I to oznacza, że przez te kilkanaście minut część osób może chciała po prostu poczuć, jak to będzie, jak świat się skończy. Co pan o tym sądzi?
0: Jak to będzie, jak świat się skończy, albo jak zgaśnie światło i wtedy możemy być razem, prawda? Możemy się jednoczyć w tym doświadczeniu, powiedziałbym, to takim jednak wzniosłym, czy jakimś takim tremendum. Jest w tym rodzaj pewnej sakralności też, no jakiejś nadzwyczajności, no bo my nie mamy na to wpływu. My oczywiście my możemy to wyliczyć matematycznie, my, prawda, nawet dokładnie miejsce, gdzie to będzie, ale my nie jesteśmy tym w stanie władać, przesunąć tego w czasie, miejscu, prawda? No my nic z tym nie jesteśmy w stanie zrobić. My możemy być tylko i wyłącznie biernymi obserwatorami. I to czyni nas jakby no zależnymi jakby od niebios, prawda, od tych wyroków, że tak powiem, właśnie niebieskich i tak jak w dawnych kulturach, no w tych wyrokach niebieskich czy tych zjawiskach niebieskich odczytywano różne zakodowane znaki, prawda, że bóstwo czy niebo, które się za tym bóstwem, prawda, jakoś, które to niebo, to bóstwo objawia, daje jakieś znaki ludzkości, no żeby tak, się na przykład poprawili.
1: Tak, ale daleko od tego nie doszliśmy, bo dzisiaj przygotowując się do rozmowy z panem, zacząłem dużo czytać, natomiast okazało się, że akurat związek tego naszego codziennego życia z układem gwiazd, związek z tym, jak planety i gwiazdy się poruszają, to nie jest coś, co odeszło w przeszłość, wyparte przez astronomię, która to sprofesjonalizowała, poddała rygorowi matematycznemu, że nawet można mówić o pewnym renesansie takiego myślenia, że nasze życie i ruchy gwiazd są związane. Jakby pan wytłumaczył taki renesans? Z czego on wynika?
0: Tak naprawdę nigdy astrologia, nawet w dobie, prawda, oświecenia, nigdy nie została całkowicie wyrugowana, tak jak na przykład uczyniono to z alchemią. No dzisiaj, no nawet jeżeli mamy gdzieś tam alchemików, to raczej są to jakieś postaci zupełnie ekscentryczne. Natomiast astrologia jako ta dziedzina wiedzy właściwie, tak to trzeba by ująć, no bo to nauką w sensie takiego paradygmatu naukowości współczesnej, to ona oczywiście nie jest, ale jest to dziedzina wiedzy, która właściwie towarzyszy nam od samego początku, odkąd tylko człowiek nabrał, prawda, jakiejś świadomości i zaczął obserwować świat, to jedną z pierwszych rzeczy, jaką zrobił, no to spojrzał w niebo, no i widział tam, prawda, jakiś pewien zachwyt, czy właśnie pewien rodzaj tęsknoty za jakimś zjednoczeniem się z czymś, prawda, jakoś większym.
1: Ale to wtedy co widział? Widział chaos i był nim przerażony i to chaos, który rządzi jego życiem, czy też widział coś, czego jeszcze nie rozumie, ale zakładał, że tam jakiś rodzaj porządku jest, tylko po prostu trzeba go zrozumieć.
0: No na pewno zupełnie na początku widział chaos, prawda? Ale jednocześnie myślę, że to, co zupełnie zobaczył na początku, to był zachwyt. Prawda? I to w sensie takiego uczucia ciekawości. I z tej ciekawości potem się wyłaniła chęć obserwowania, no i dostrzegania pewnych regularności, które są na niebie. Więc myślę, że astrologia w ogóle jakby się bierze z takiego uczucia konieczności oswojenia jakiejś takiej przypadkowości świata, prawda? Że my chcemy nadać tym, co nam się przytrafia, przydarza, jakiegoś sensu, jakiegoś porządku.
1: Ale nie wiem, czy pan świadomie, ale pan trochę nie wprost odpowiada na moje pytanie, bo ja pytałem, dlaczego, jeśli mamy renesans astrologii, to z czego on wynika? Pan mówi o poczuciu przypadkowości świata. Czy to by oznaczało, że teraz więcej osób w naszych czasach ma takie poczucie może nie tyle przypadkowości, ale swego rodzaju niestabilności albo nie do końca osadzenia w tym świecie i automatycznie myśli sobie, no tak, no to jest kwestia właśnie tego, co tam jest nad nami. Trzeba to jakoś odczytać.
0: Myślę, że składa się na to kilka przyczyn. Jedna to jest oczywiście postęp technologii, gdzie właściwie każdy z nas sobie może ściągnąć na telefon, prawda, jakąś aplikację astrologiczną i ona tam wyliczy, co, jaki tam mamy, prawda, dzień, gdy sobie wpiszemy swoją dokładną datę urodzenia z godziną. I to jest to jakby tutaj technologia wymusza to, że to jest takie, znaczy wymusza, jakby pozwala, że to jest, prawda, bardzo blisko, że to jest jakby na wyciągnięcie ręki. Nawet jeżeli ktoś tego nie rozumie, to się może przez chwilę, prawda, z jakąś taką aplikacją poczuć astrologiem, ale ta ciekawość...
1: A polskie też są takie aplikacje, czy tylko zagraniczne?
0: Nie pan co, nawet nie wiem, bo ja z tego nie korzystam, ale pewnie jakieś polskie są też, ale głównie to rzeczywiście są takie międzynarodowe, że tak powiem, po angielsku.
1: Ale one są łatwo dostępne, w sensie czytelne dla kogoś, kto nie ma żadnego doświadczenia, po prostu...
0: Tak.
1: I to jest proste bardzo w obsłudze, tak?
0: No tak, no oczywiście ta interpretacja tam tych różnych powiedzmy konfiguracji planetarnych, ona jest na jakimś takim poziomie bardzo ogólnym, no ale na jakąś tam chwilową taką ciekawość to może zaspokoić, prawda? Więc tak człowiek jest to jakoś, dzisiaj jest to dużo bardziej dostępne.
1: No tak, tylko jeszcze... ja pana pytam o renesans zainteresowania astrologią, a pan mówi o chwilowej ciekawości.
0: Nie, ja nie mówię o chwilowej ciekawości, mówię zaspokoić taką ciekawość, że teraz mogę mieć dzięki technologii mogę mieć dostęp do czegoś, do jakiejś wiedzy, która kiedyś była tylko i wyłącznie zarezerwowana dla uczonych, prawda, lekarzy, ludzi, którzy wykładali na uniwersytetach, no bo astrologia jest jedną z tych dyscyplin, która była na przykład w renesansie, prawda, czy w późnym średniowieczu wykładana na uniwersytetach również papieskich, prawda, więc jednak to była wiedza, która wymagała pewnego wtajemniczenia.
1: No widzimy, ale na papieskich. Czyli o to a jest takie, to proszę wytłumaczyć, tutaj powiedzieć słuchaczkom, bo jest taki stereotyp, że z jakiegoś powodu teologia rzymskokatolicka ewidentnie zwalczała astrologię. I to wydawać by się mogło takie dość oczywiste, ponieważ no był to kontrnarracja do tej obowiązującej. A pan mówi, że nie, nawet wykładano na uniwersytetach papieskich.
0: No oczywiście, że tak. No to jest Leon X ufundował na Uniwersytecie w Rzymie La Sapienza właśnie katedrę astrologii. To był 1520 rok, gdzie właściwie już tych na uniwersytetach to już od połowy XV wieku te katedry były. Pionierem tutaj była oczywiście Akademia Krakowska tutaj u nas, prawda? Ale no oczywiście, że to jest z jednej strony to jest taki konflikt, prawda? Mhm. No bo gdzieś papieże byli bardzo zafascynowani też tą wiedzą i próbowano dzięki rytmom planet, prawda, jakoś też takich nadać jakby taką historiozofię swojemu, prawda, powołaniu tutaj na Ziemi. Ale tak a propos zaćmienia, no to Urban VIII w 1628 roku tak strasznie się bał zaćmienia Słońca, że zaprosił do swoich, prawda, pokoi Tomasa Campanelle, jednego z takich głównych myślicieli, trochę magów, ale jednocześnie taką osobę bardzo otwartą i też astrologa, żeby jakby stworzył pewne remedia przeciwko temu zaćmieniu. Oni się zamknęli w takim pokoju, gdzie zasłonili wszystkie okna, żeby te fluidy, że tak powiem, złe zaćmienia nie weszły tam do tego pomieszczenia. Odprawiano różne rytuały, bynajmniej nie katolickie. No i dzięki temu tak Urban VIII miał takie poczucie, że dzięki temu on przeżył, że Campanella go uratował, ponieważ astrologowie i jacyś inni przewidywali, że to zaćmienie może być zabójcze dla papieża Urbana VIII, bo on się zresztą określał papieżem Słońca.
1: A pan ma wiedzę, czy teraz, jeśli chodzi o wczorajsze zaćmienie, pojawiły się podobne obawy, że takie akurat ułożenie satelity Ziemi, czyli Księżyca oraz Słońca, ono może poskutkować jakimiś dramatycznymi wydarzeniami?
0: No myślę, że niektórzy zaćmienia generalnie mają taką tradycję w astrologii raczej negatywną, prawda? To są, mamy tutaj skojarzenia negatywne, no bo to jest to przerwanie, prawda, tego światła i to często jest, to się wiąże właśnie z kryzysem władzy, z kryzysem przywództwa, kryzysem autorytetu, no to się dzieje w Europie, prawda, która jest też nękana tutaj różnymi naciskami, tą całą machinerią, prawda, geopolityczną. Jak pan pytał też o te powody, dla których ludzie teraz częściej sięgają po astrologię, no to też myślę, na to się składa pandemia, która sprawiła, że człowiek stał się po prostu bezradny, prawda, wobec wirusa. No i teraz ta cała sytuacja tutaj wojenna i te napięcia, prawda, geopolityczne, no to myślę, że to też to sprawia, że szukamy czegoś, co zapewniłoby nam albo poczucie spokoju, bezpieczeństwa, przewidywalności, albo że to, no jak wszystko, prawda, minie, albo że szukamy w tym jakiegoś sensu głębszego.
1: Czy według pana renesans zainteresowania astrologią, on może wynikać z tego, że nakładają się dwie rzeczy. Pierwsza to jest to, o czym pan przed chwilą powiedział, czyli takie poczucie, że oto świat drży w posadach, nie możemy być pewni swoich systemów politycznych, tego, że pokój jest na świecie, tego, że jesteśmy zdrowi, no bo to są wszystko kryzysy, które nas dotknęły, polikryzysy można powiedzieć, bo kilka z nich współistniało, to jest jedna rzecz. Ale drugą rzeczą jest to, że w krajach rozwiniętych, ale nie tylko, zaczyna dominować od pewnego czasu taka opowieść o człowieku, że takim podstawowym zadaniem człowieka współczesnego jest zrozumieć swoje potrzeby, skupić się na tych swoich potrzebach, zadbać o swój dobrostan i odpowiedzieć na te potrzeby. I wokół tego wyrasta bardzo wiele, bardzo różnych narracji, ale przecież mamy pod ręką tą starą od setek, a nawet tysięcy lat, czyli trzeba rozpoznać, w jaki sposób odpowiednie ułożenie gwiazd wpływa na mnie, bo bez tego dobrostanu nie osiągnę. Nie sądzi pan, że to też może działać jako taki czynnik, który powoduje renesans zainteresowania astrologią?
0: No tak, pośrednio nawet i bezpośrednio w taki sposób, że jednak do tej pory przez dziesięciolecia była taka narracja, powiedzmy, no właśnie w tych krajach, powiedzmy, takich rozwiniętych, że człowiek jest kowalem własnego losu, wszystko zależy od niego, prawda, od jego nastawienia i właściwie że ktoś tam ma jakiś los, no to jest trochę jakby jego wina, bo nie umiał skorzystać, albo jakiś inny sposób tutaj, no że my tu bierzemy sprawy w swoje ręce, prawda, i jesteśmy kowalami swojego losu i architektami, prawda, swojego szczęścia. Tymczasem taka sytuacja, jak właśnie pandemia, wojna i te wszystkie inne niepokoje sprawiły, że mamy poczucie, że my kompletnie nie mamy na nic wpływu. W związku z tym, skoro astrologia opisuje i układy planet opisują to, co się ma rzekomo nieuchronnie zdarzyć i coś, co jest jakoś, co wynika, prawda, z pewnej prawidłowości również przyrody, no to jest jakby, no to tutaj pokładamy większą ufność, prawda, w to, że jednak my zależymy od czegoś i być może skoro poznamy to przeznaczenie, to będziemy umieli nim w jakiś sposób właśnie kierować, czy jakoś je modyfikować, czy jakoś się w tym wszystkim odnaleźć, aby na przykład zminimalizować negatywne skutki, prawda, jakichś wpływów kosmicznych, co zresztą dawniej też robiono w postaci różnych rytuałów. Nie tylko mam na myśli tutaj rytuały u Urbana VIII.
1: Tak, ale musimy trochę jeszcze ten temat rozwikłać, bo pewnie część słuchaczy i słuchaczek dostrzega tu pewną sprzeczność. To znaczy ta kultura późnego kapitalizmu, która jest skrajnie zindywidualizowana i tak jak pan powiedział, przesiąknięta tym duchem hasła każdy kowalem własnego losu,
0: tak,
1: no to jednocześnie ta sama kultura Ola świetnie sobie radzi właśnie z tworzeniem aplikacji związanych z astrologią, z horoskopami, z całym tym biznesem, który bardzo często w dobrej wierze mówi ludziom, rozpoznaj swoje miejsce w tym układzie, gdzie sprawcze są planety, a ty jesteś częścią tylko tego układu. Więc tu nie ma sprzeczności między jednym a drugim? Jak pan by to wytłumaczył? Bo to wydawać by się mogło...
0: Trochę może być, ale z drugiej strony jest takie zapotrzebowanie, więc jakby rynek kapitalistyczny wychodzi, prawda, naprzeciw, albo nawet wręcz być może też tworzy te potrzeby, prawda, jakoś. Więc z jednej strony się mówi, że ludzie mogą wszystko, bo od nich wszystko zależy, a z drugiej strony, no jednak gdzieś się zostawia pewien margines, jakieś tajemnicy, jakiegoś sakrum też. Myślę, że to w ogóle tutaj nie tylko ta sytuacja, powiedzmy, związana tutaj z tymi sprawami takimi społecznymi, społeczno-politycznymi, ale także religijnymi, prawda? Czyli też utrata autorytetu przez Kościół. Myślę, że też to jakby otwiera pewne drzwi dla tego, co byśmy nazwali tą taką sferą irracjonalną, prawda? Że jednak no człowiek jest homo religiosus, czyli z natury jest religijny, więc potrzebuje jakiejś wiary w swoim życiu, bo bez tego traci, powiedzmy, jakiś taki tutaj wiary, rytuału, tego wszystkiego, co byśmy uznali za religijne. Astrologia oczywiście nie jest religijna, ale jest tam potrzebny komponent wiary, prawda? Żeby to wszystko było zintegrowane.
1: Oczywiście, ma pan rację, ale bardzo mnie interesuje, jak pan to widzi, bo to jednak jest niezwykle racjonalny system. On ma swoje założenia, ma tezy, z nich coś tam wynika i to wewnętrznie jest bardzo koherentne. Kiedy wierzę, że układ gwiazd odpowiedni, albo na przykład czas, w którym się urodziłem, ten moment w czasie, w którym przyszedłem na świat, że to ma swoje konsekwencje, chyba że ja źle rozumiem astrologię i zakładam jej jakiś skrajny determinizm, a być może to tak nie jest w większości przypadków. Proszę to powiedzieć.
0: Determinizm, jakiś determinizm jest, ale to jesteśmy zdeterminowani przez różne rzeczy, przez płeć, prawda, swoją, przez ciało, przez czas, w którym się rodzimy, przez rodziców, więc trudno tutaj nie mówić o determinizmie. Astrologia raczej jest takim językiem, który opisuje te wszystkie determinizmy w taki właśnie sposób symboliczny, a nie, że pokazuje, że to jest kolejny jakiś determinizm, którym podlegamy. Więc raczej to jest, jeżeli już, to jest taki miękki determinizm, czy też pewien rodzaj takiego, że język niebios to jest po prostu, to jest jakiś język, który my musimy odczytać, prawda, a nie są to jakby przyczyny, które powodują, że my jesteśmy tacy, a nie inni.
1: To ciekawe.
0: Gdzie jest ta różnica?
1: No właśnie, a to odwołam się do doświadczenia, które ma, z tego co czytałem, już ponad milion ludzi w Polsce. Nie chodzi mi o zaćmienie, tylko chodzi mi o film Christophera Nolana, Odyseja. Tam jest współistnienie świata bogów, którzy teoretycznie determinują losy ludzkie, ale z drugiej strony są bohaterowie, którzy muszą się jakoś umościć w tych wyrokach boskich, tak? Tutaj Bóg morza mówi, niestety, przykro mi, czuję się obrażony, drogi bohaterze, i nie dopłyniesz, a ten bohater mówi, pomimo tego, czy pan widział ten film, albo czy te dyskusje, czy to nie jest i ciągle jedna i ta sama historia. Czy mówimy o gwiazdach i ich ułożeniu, czy mówimy o mitologii greckiej i Odysei Homera teraz zekranizowanej. Jak pan to widzi?
0: Że z jednej strony mamy taką potrzebę, żebyśmy czemuś podlegali, prawda? Bo to nas czyni trochę bezpiecznymi dziećmi i to jakby regresujemy się do takiego stanu, gdzie tu inni mogą za nas zadecydować, a z drugiej strony jak za nas decydują, to prawda, buntujemy się przeciwko temu, albo próbujemy z tym jakoś negocjować, z tym właśnie przeznaczeniem, czy to właśnie boskim, czy gwiezdnym. Myślę, że tak to trochę jest. Taka jest też ludzka natura, ale były trzy Moiry, nawet, prawda, w mitologii, jeżeli można było tam dyskutować, czy negocjować, nie wiem, z Aresem, z Zeusem, prawda, czy z Afrodytą, to były trzy Moiry, które odmierzały długość ludzkiego życia i nawet bogowie nie mieli na to żadnego wpływu, więc to jest też pewien rodzaj takiej konieczności, prawda, czyli coś, co się musi koniecznie wydarzyć, tak jak ktoś się rodzi i po prostu się rodzi i tak samo umiera, prawda, i te dwa momenty jakby absolutne sprawiają, że my tu tracimy poczucie woli i mocy. Owszem, są teraz. Znowu jest taki renesans, prawda, na długowieczność, prawda, na takie różne myślenie o tym, takie właśnie też alchemiczne, że my możemy przekroczyć jakby ludzką kondycję. I to też jakoś jest negocjowanie tutaj z naturą, prawda, że my możemy ją przechytrzyć.
1: Ale to znaczy, przepraszam, taka... ale ci czytelnicy horoskopów mówią, no dobrze, ale to ten najbardziej żelazny argument jest nie do wytrącenia z naszych rąk, ponieważ akurat nam na dzień, a nawet godzinę naszych urodzin myśmy wpływu nie mieli. Tu nie ma czego negocjować.
0: Tak, ale możemy negocjować w takim sensie, że to jest też zapis pewnych potencjałów, że tak jak taka średniowieczna maksyma, prawda, mówiła o tym, że gwiazdy jakby zachęcają, a nie zmuszają, prawda? Więc to nie jest taka konieczność, że tak powiem, przyczynowo-skutkowa, tylko jest to w jakimś zakresie, my tu mamy jakiś taki zakres, powiedzmy, do tego, że no jest to jakiś potencjał, który my możemy wykorzystać i jak to wykorzystamy, to trochę zależy od nas.
1: Na końcu zapytam pana jako prezesa Polskiego Towarzystwa Astrologicznego, ale osoby, która zna się na rzeczy, czy astrologia, albo inaczej, czy użytkownicy astrologii, osoby, które widzą albo szukają tego związku pomiędzy tym, jak gwiazdy są ułożone, a własnym życiem, czy to ma barwy polityczne? Bo wydaje mi się, że intuicyjnie powiedziałbym, że no wszystko po prawej stronie sceny politycznej teoretycznie rzecz biorąc powinno być bliżej. Ale z drugiej strony nie wiem, bo jak się zastanawiam, co tam wypisywał Marx, to myślę sobie, że to było bardzo, bardzo astrologiczne. Jest jakiś porządek. On się realizuje. Historia się toczy według pewnego... No można nie odczytać tego, tak? Albo źle, błędnie odczytać, tak jak Hegel już mówił. Ale generalnie to początki lewicy okazują się być bardzo astrologiczne. Ale być może pan ma zupełnie inny pogląd w tej sprawie. Czy ma barwy polityczne astrologia?
0: Pogląd, czy bardziej obserwacje? No tych astrologów, których znam i ci astrologowie, czy to grono, prawda, to środowisko tutaj, które jest wokół Polskiego Towarzystwa Astrologicznego, no to raczej ja nie, znaczy tam jakieś pojedyncze osoby może mają jakieś takie prawicowe poglądy, czy tam radykalnie prawicowe, ale zasadniczo to jest centrum i trochę na lewo, więc...
1: Centrum i trochę na lewo.
0: Tak.
1: Ciekawe.
0: Raczej
1: tak. Jak by pan to tłumaczył? Jednak myślę, tym Heglem? Hegla pan z powrotem?
0: No Hegel to też miał duże zasługi, może nie tak wprost, prawda, dla astrologii, ale też poprzez to, że nadał jakiś, prawda, taki sens właśnie historii, prawda, czy jakieś takie, no taką, no, ta astrologię też to próbuje, prawda, jakoś pokazać. Myślę, że chodzi o kwestię wolności i takiego, tu w Polsce zwłaszcza, kiedy astrologia jednak też była taką dziedziną, która w czasie komunizmu była jakoś zakazana, no była jakoś represjonowana, prawda? No to kiedy zdobyliśmy tutaj wolność i można było się tego uczyć swobodnie, no to myślę, że tu się to też jakoś się wiąże z pewną wolnością, czy też z pewnym przywilejem, czy jakimś takim poczuciem, że można mieć udział w czymś, co wcześniej było niemożliwe.
1: Bardzo panu dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Doktor Piotr Piotrowski, filozof, astrolog, prezes Polskiego Towarzystwa Astrologicznego. Dziękuję bardzo, do widzenia, dobranoc.
0: Dziękuję bardzo.
1: Jest 20:34. Słuchacze i słuchaczki, nie tylko ci, którzy wczoraj brali udział w pewnym zbiorowym przeżyciu związanym z zaćmieniem i obserwacją zaćmienia słońca, proszeni są dzisiaj o dzielenie się swoimi refleksjami, ale też doświadczeniami. Bo czymże było dla państwa to, co wczoraj się wydarzyło? Czy to było właśnie duchowe przeżycie, jakieś poczucie łączności z czymś większym, z rzeczywistością i to pozaziemską z drugiej strony, albo w ogóle z naturą, bo też ktoś może zadzwonić i powiedzieć dzisiaj, no to jest kilka takich momentów jest na dobrą sprawę, kiedy możemy powiedzieć, że oto jakieś zjawisko dotyka absolutnie wszystkich. Nie sposób tego nie zauważyć, tak? A może to była po prostu ciekawostka. No wszyscy o tym mówią, media o tym mówią. No to cóż, zobaczę, pójdę. Czy też nie? Czy też państwo się umówili ze znajomymi, zorganizowali, przygotowali te odpowiednie przyrządy, dzięki którym będzie można obserwować zaćmienie słońca? Czym dla państwa było to wczorajsze zaćmienie słońca? To jest pytanie do słuchaczy i słuchaczek na Radia Tok FM. Nasz numer to 22 44 044. 22 44 044. Można również do nas pisać na adres mikrofon@tok.fm. mikrofon@tok.fm. Jak ten wczorajszy wieczór wyglądał w państwa wydaniu? Za chwilę państwa głosy na naszej antenie.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Reklama.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
5: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
6: To niska cena.
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody, rożek, Grimit, różne smaki. Jedynie złoty 79.
9: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto. Aflofarm.
12: Słuchaj, Marian.
13: No?
12: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
13: Aha.
12: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
13: Ta.
12: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
13: No i co, Barbara, i co?
12: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
13: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
14: Boli, spędzi,
15: piecze, a do tego nawraca.
16: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
18: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
17: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
19: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
20: Au! Znów ten ból.
21: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
20: Mm-hmm.
21: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
20: O.
21: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
22: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
21: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
23: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
24: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
25: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
26: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
25: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
26: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
25: Aflofarm.
27: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
3: Reklama.
1: 22 4 4 0 44. Proszę wykręcić ten numer i opowiedzieć dziś na antenie Radia Tok FM, jak państwo spędzili wczorajszy wieczór po godzinie 19, kiedy to nastąpiło zaćmienie słońca. Czy państwo się przygotowywali na ten czas, umówili ze znajomymi, z rodziną, czy w ostatniej chwili dostali państwo telefon od kogoś znajomego, kogoś z rodziny? To teraz musisz wyjść przed dom, musisz to zobaczyć, nie wierzę, że w to widzę. Czy w ogóle nie było w tym emocji, tylko raczej takie zainteresowanie czymś, o czym ludzie mówią, no... wszyscy naokoło, w związku z czym, no, żeby następnego dnia móc o czymś w pracy porozmawiać ze znajomymi, no to wyjdę przed budynek i rzeczywiście popatrzę na zaćmienie słońca. Z danych, które zostały zebrane w Europie, mniej więcej wynika, że możemy mówić o tym, że miliony ludzi chciało zobaczyć częściowe zaćmienie słońca, miliony chciało zobaczyć całkowite. No, te miejsca, z których widać było całkowite zaćmienie słońca, przeżywały ruch turystyczny podwyższony i rzeczywiście jakoś starano się z tego korzystać, chociażby sprzedając okulary specjalne do oglądania zaćmienia słońca. A u Państwa jak to wyglądało? Proszę dzwonić 22 44 044 22 44 044, to jest numer telefonu do Radia Tok FM, a mogą Państwo również do nas napisać na adres mikrofon@tok.fm. I tak też zrobił pan Robert z Koszalina. Drogie, kochane Radio Tok FM, ze zdziwieniem przyjmuję temat dzisiejszego mikrofonu. Wiem, że są wakacje, ale serio? O zaćmieniu słońca? Napisał do nas pan Robert. Otóż spieszę wyznać, że kompletnie wypisałem się z tego wydarzenia. Dlaczego? Dlatego, że nawet z moim tumibisizmem i kompletną olewką wszelakich społecznościowych hajpów i tak oberwę fotosem w mediach i portalach. Fotografia pokaże, co się tam działo na niebie i to w przybliżeniu, bez szkodliwego promieniowania. Choćbym chciał uciec, i tak to do mnie dotrze, w ten czy inny sposób. Szczerze mówiąc, temat został już tak przegrzany, prawdopodobnie kosztem ważniejszych informacji, że gdy nadeszła ta data, to wkurzenie wzięło górę nad resztką mojej ciekawości poznawczej, pisze pan Robert. Stupor jako forma biernego oporu zatrzasnął mnie w mieszkaniu. Z dumą mogę dziś przekazać, że z premedytacją godną wyższej sprawy odmówiłem udziału w gwiezdnoplanetarnym spektaklu. Na złość mamie odmroziłem sobie uszy i odniosłem kolejne moralne zwycięstwo nad popową propagandą niezwykłości wyjątkowych przeżyć masowej kultury. Panie Robercie, bardzo dziękuję za pana list, pełen emocji. Gratuluję przede wszystkim konsekwencji, jeśli chodzi o pana postawę i umiejętnego odcięcia się od tego, co pan określa w swoim liście jako społeczny hajp. Rzeczywiście tu trzeba się zgodzić, że był społeczny hajp. No, pewnie nasz gość, dr Piotr Piotrowski, powiedziałby, no, mamy od kilkuset lat albo od tysięcy lat nawet społeczny hajp na takie wydarzenie jak zaćmienie słońca. Bardzo dziękujemy za ten list. Pod numer 22 44 044 pan Piast z Koszalina zadzwonił. Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór, witam serdecznie.
1: Słuchamy pana.
0: Wie pan co, wczoraj wybrałem się ze swoją rodziną, może niepełną, ponieważ ma czwórkę dzieci, ale dwójka jest poza domem. Mhm. Wybrałem się z swoimi najmłodszymi synami na plaży, żeby obejrzeć to wspaniałe zjawisko. Mhm. I tak naprawdę poddaliśmy się pewnej refleksji na temat ubiegającego czasu, ponieważ ja sam pamiętam, jak jeszcze ich nie było na świecie. 99 rok, gdy było zaćmienie właśnie słońca, które ja pamiętam. No i zaczęliśmy sobie wspominać tak naprawdę i ułożyliśmy sobie, że tak powiem, chronologicznie, ile wydarzeń się wydarzyło przez to, gdy ja to pamiętam, jak oni teraz są w tym właśnie świecie, gdzie zobaczyli to zjawisko i kiedy zobaczą to następnym razem. Oczywiście dotarliśmy do tego, że za 120 parę lat nie zobaczą niestety zaćmienia całkowitego, ale odnieśliśmy takie wrażenie, że upływ czasu wpływa na to, że wszyscy musimy dbać o siebie i o naszą rodzinę. I tak naprawdę z tego refleksu siedzieliśmy na plaży i oglądaliśmy to wspaniałe zjawisko.
1: To jest niesamowite to, z czym pan dzwoni i co pan opowiada o tym, jak państwo to przeżyli, dlatego że jestem zaskoczony tym, że państwo takie były zupełnie obok, ale zaraz, inni ludzie też byli na plaży, tak? A jak inni się zachowywali, proszę powiedzieć, czy z zachwytem, a może z przerażeniem ktoś oglądał zaćmienie słońca?
0: Powiem szczerze, że przerażenia nie widziałem, raczej wszyscy byli zachwyceni tym, co widzą, wszyscy to obserwowali. Ja powiem szczerze, że udało mi się wykąpać je w morzu, płynąc w kierunku ośrodek, które zostawiało słońce, zachody, że tak powiem, przyciemnione. Mm-hmm. I to było też fajnie. Ale ogólnie poświęciliśmy ten czas na to, żeby rozważyć to, jak będziemy żyć w przyszłości i jak to nas jeszcze czeka, żebyśmy dożyli tego, że będzie w przyszłości całkowite zaćmienie słońca. i jak teraz nam się układa tak naprawdę, a mam dużą rodzinę, więc tak naprawdę było dużo, że tak powiem, myśli i każdy układał sobie to, jak nam się to podoczy życie w przyszłości.
1: A ten sam moment, kiedy słońce zaczęło być zasłaniane przez księżyc, to był taki moment, chociaż przez sekundę ktoś poczuł jakiś rodzaj, nie wiem, niepokoju albo takie, jakiegoś takie uczucia?
0: Myślę, że nie. Raczej to obserwowaliśmy z zaciekawieniem, ponieważ to dosyć sporo trwało, tak? Zanim to nastąpiło, że te 80% nad Morzem Bałtyckim zobaczyliśmy to zjawisko, myślę, że to z pół godziny trwało, ale mieliśmy sporo rzeczy, że tak powiem, refleksyjnych, o których mogliśmy rozmawiać, patrząc na to wszystko. Byliśmy dobrze do tego przygotowani, więc tak naprawdę czekaliśmy na tą chwilę. Czekaliśmy na te wspomnienia, na te myśli i na to, co będzie w przyszłości, na rozważania, kiedy nas już nie będzie, a będzie w przyszłości zaciemnienie całkowite końca. No, było dużo fajnych rozmów.
1: Bardzo ciekawa perspektywa. Dziękuję bardzo, że pan do nas zadzwonił i opowiedział o tej wersji wczorajszego wieczoru. Pan Piast z Koszalina był z nami. Przypominam numer 22 44 044. Jak państwo spędzili wczorajszy wieczór, czas, kiedy miało miejsce zaćmienie słońca? Może ktoś z państwa w ogóle, tak jak przed chwilą nasz słuchacz, pan Robert, który przysłał nam list, stanęli w kontrze do tego i stwierdzili, no nie, jak już wszyscy o tym mówią non-stop, to ja się po prostu z tego miksuję. Albo wykorzystali ten czas w ten sposób, żeby po prostu spotkać się z kimś znajomym. Albo może nawet z sąsiadem, bo ja byłem świadkiem, nie tyle bezpośrednim świadkiem, co usłyszałem o historii bardzo spontanicznego zebrania się osób, sąsiadów z klatki schodowej, żeby wyszli przed budynek, bo to właśnie teraz już jest zaćmienie. Nomen omen, zaćmienie oznacza, że jest ciemniej i część osób, która, no pewnie niewielka, która nie zdawała sobie sprawy, że to zjawisko będzie na niebie, mogła być tym po prostu zaskoczona. Ale wspaniale przed chwilą nasz słuchacz opowiedział o tym, że to jest też moment na refleksję, zastanowienie się. Poprzednie zaćmienie było w 99, co się od tamtego czasu zmieniło? Co z ważnych rzeczy się od tamtego czasu zmieniło? Proszę do nas dzwonić pod numer 22 44 044 22 44 044. Pisać do nas można na adres mikrofon@tok.fm. mikrofon@tok.fm. To olbrzymie zainteresowanie zaćmieniem słońca, o którym pan Robert tak krytycznie pisał, używając określenia hype, społeczny hype, ono nie wzięło się, proszę państwa, znikąd. I to oczywiście nie jest krytyka tego, że ktoś się oglądał albo nie oglądał. Otóż kiedy wgłębimy się w teksty krytyczne poświęcone, no, trzeba to powiedzieć, swoistej modzie na wiązanie zjawisk planetarnych i kosmicznych z naszym życiem, to okazuje się, że ta moda ma teraz falę wzbierającą. Interpretacje są zazwyczaj dwie. Pierwsza jest taka, która mówi, i o czym też mówił nasz gość, dr Piotr Piotrowski, że po prostu czasy mamy tak niestabilne, niebezpieczne, pełne znaków zapytania i różnych kryzysów, że no odruchowo szukamy jakiegoś porządku. Niech on będzie porządkiem gwiazd, który na nas ma, ale odruchowo szukamy porządku. A drugie wytłumaczenie jest, proszę państwa, banalne. I to trochę jest po linii tego, co pan Robert dzisiaj do nas napisał w mailu, a mianowicie media społecznościowe i aplikacje. Bo astrologia przeszła, proszę państwa, całkowitą metamorfozę. Krótkie filmiki na TikToku czy filmiki na Instagramie, memy o znakach zodiaku, zaawansowane aplikacje, o których wspominał, albo proste aplikacje, o których wspominał nasz gość. To spowodowało, że po prostu duża część osób się zainteresowała tym jako swego rodzaju też modą. Proszę dzwonić do nas i opowiadać, jak państwo wczoraj spędzili wieczór, czy państwo przeżyli coś ważnego, czy po prostu zobaczyli ciekawą rzecz, o której wszyscy mówią, a może to była okazja do spotkania się ze znajomymi. Nasz numer to 22 44 044 22 44 044, a adres mikrofon@tok.fm. mikrofon@tok.fm. Pewnie państwo, słuchając dzisiaj rozmowy z naszym gościem, byli zaskoczeni tym, że zdarzyło się nawet papieżowi święcie wierzyć w, no, nomen omen, święcie wierzyć w to, że zaćmienie słońca to nie jest po prostu zjawisko na niebie, ale to ma swoje konsekwencje. Więc ja spróbowałem dzisiaj dowiedzieć się, jak wiele osób z nas uważa, że rzeczywiście gwiazdy mają wpływ na nas. I tu, proszę Państwa, jest czas na tezę publicystyczną. Otóż okazuje się, że w tych czasach burzy i naporu, 90. lata, do czytania horoskopów przyznawało się prawie 70% Polek i Polaków. A prawie 10% uważało, że są wiernymi czytelnikami, w sensie no, czytają regularnie te horoskopy, są dla nich ważne. I później, po wejściu Polski do Unii Europejskiej, po 2004 roku, ten odsetek ludzi czytających horoskopy w Polsce zaczął spadać. Do momentu, kiedy wybuchła pandemia. Wtedy znowu zaczął rosnąć odsetek osób deklarujących, że czytają, interesują się horoskopami. Co Państwo wczoraj wieczorem robili, kiedy słońce przestało być widoczne w całości? 22 44 044, 22 44 044. Proszę dzwonić pod ten numer telefonu lub też pisać do nas na adres mikrofon@tok.fm, mikrofon@tok.fm, i namawiam Państwa, żeby Państwo też szerzej potraktowali ten temat, jeśli mają Państwo taką ochotę oczywiście, i zastanowili się, czy to rzeczywiście tak, jak Pan Robert nam zasugerował, tylko moda i brak innych ważnych rzeczy do opowiedzenia powoduje, że całe społeczeństwa żyły tym zaćmieniem, czy też to faktycznie jest jedno z tych niewielu rzeczy, które są niezależne od polityki, od tego, na czym medium zależy, od mód lokalnych, po prostu, czy chcemy, czy nie chcemy, to po prostu tego dnia słońce zostaje zasłonięte przez księżyc. Jest to najbardziej obiektywna z obiektywnych rzeczywistości. Nikt na to nie ma wpływu. Ani autorytety, ani przywódcy. Może to z tego wynika chęć zobaczenia tego na własne oczy. Jeśli ktoś z Państwa chciał zobaczyć to na własne oczy. 22 44 044, proszę do nas dzwonić, dzielić się swoimi doświadczeniami, jeśli chodzi o zaćmienie słońca. Za 8 minut godzina 9:21 i informacje Radia Tok FM. A po informacjach Państwa głosy na naszej antenie.

0: Autopromocja.
1: Czy Kościół jest homofobiczny? Dlaczego osoby nieheteronormatywne decydują się w nim zostać?
2: Można być osobą tęczową i wierzącą. Nie ma w tym sprzeczności. Wiara i tęcza nie jest katolicka, jest ekumeniczna. W związku z tym są wśród nas osoby ze wszystkich denominacji istniejących w Polsce. Nawet Żydowie rzymskokatolickie, które poważnie traktują czytanie Pisma Świętego, nie widzą w nim tego wszystkiego, co tam widzą homofobiczne umysły.
1: Tajemnice Kościoła. Premiery na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm w czwartki.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
5: Boli. Spędzi.
6: Piecze. A do tego nawraca.
7: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
9: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
8: ci panowie z Media Expert.
9: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
10: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Lexora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Lexora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
12: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
13: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
12: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki, złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona, kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
14: Jeszcze nie śpisz?
15: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
14: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
15: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
16: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
18: Kategoria trawienie.
19: Po jednej nutce.
18: Ciężko na żołądku.
19: A teraz?
18: Uczucie pełności.
19: Dobrze. I ostatni.
18: Gazy.
19: Świetnie. A co można na to zaradzić?
18: Najlepiej zastosować Trawisto.
20: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
21: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
22: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Oszą, co zaplanuje, to kupuje.
3: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
23: Posłowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy postawili na rozwój plus, zostali wykluczeni z partii. Dwa ostatnie tygodnie wakacji z rządowym wsparciem dla kierowców i niższymi cenami na stacjach paliw. Kraków wylicza, ile zarobił na strefie czystego transportu i zapewnia, że pieniądze pójdą na kolejne proekologiczne cele. Minęła 21. Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Koleżeński Sąd Dyscyplinarny PiS podjął decyzję o wykluczeniu z partii 38 posłów i dwóch senatorów wchodzących w skład klubu Rozwój Plus, przekazał rzecznik dyscyplinarny PiS Karol Karski. Uznano, że naruszyli oni statut Prawa i Sprawiedliwości poprzez opuszczenie klubu parlamentarnego PiS i wstąpienie do nowego klubu parlamentarnego. W stosunku do byłego premiera były też inne zarzuty, przyznaje Karski.
1: W przypadku Mateusza Morawieckiego Sąd Dyscyplinarny jeszcze przytoczył jedną okoliczność jakby wyróżniającą go z tej grupy osób, czyli że 3 sierpnia tego roku publicznie zadeklarował tworzenie nowej konkurencyjnej w stosunku do Prawa i Sprawiedliwości partii politycznej.
23: Wszystkie wykluczone osoby zostały już powiadomione o decyzji i mają na odwołanie się od niej 7 dni. Karski zaznaczył też, że sąd Koleżeński nie rozpoznawał dziś i na razie nie ma w planach rozpatrywania sprawy 3 europosłów, którzy są członkami Stowarzyszenia Rozwój Plus. Paliwo ma być tańsze za litr od 90 groszy do złotówki. Po świątecznym weekendzie w życie wchodzi kolejna odsłona programu osłonowego Ceny paliw niżej. Decyzję o wznowieniu CPN ogłosił premier Donald Tusk. W jego ramach podstawowa stawka VAT na paliwa ma zostać obniżona z 23% do 8%, a minister energii ma określać w rozporządzeniu maksymalne ceny paliw, których sprzedawcy nie będą mogli przekroczyć.
2: Polska będzie w absolutnej czołówce europejskiej, jeśli chodzi o najniższe ceny paliw. Będzie ta zasada obowiązywała od poniedziałku do 31 sierpnia włącznie.
23: Resort finansów poinformował, że dotychczasowy koszt programu CPN wyniósł około 4 700 000 000 zł. Ponad 300 osób, turystów i mieszkańców ewakuowano po południu z nadmorskiej miejscowości Siviri, poinformowały greckie władze. Pożary, z którymi od kilkunastu dni zmaga się kraj, dotarły na półwysep Chalcydycki na północy kraju. Ewakuacja była konieczna, bo pożar, który dotychczas trawił tereny rolne i lasy, wymknął się spod kontroli i zaczął zagrażać budynkom w Siviri. W próbach opanowania pożaru wokół Siviri uczestniczy 155 strażaków. Goszenie pożaru utrudnia silny wiatr, który przenosi ogień i wysokie temperatury, przez które roślinność jest bardzo sucha. Dzisiejszy dzień był najcieplejszym dniem w roku w Wielkiej Brytanii, ogłosiło biuro meteorologiczne Met Office po tym, gdy temperatura na zachodzie Londynu wyniosła 38,1 stopnia Celsjusza. Wielka Brytania zmaga się z 5. już w tym roku falą upałów. O trudnych warunkach mówią mieszkańcy Londynu.
3: Nie wygląda na to, żeby sytuacja miała się w najbliższym czasie poprawić. Nikt nie podejmuje żadnych konkretnych działań, by zapewnić lepszą wentylację w tych miejscach, zainstalować klimatyzację, czy po prostu uświadomić ludziom, jak niebezpieczne może być odwodnienie i zbyt długie przebywanie na słońcu. Nie jesteśmy przyzwyczajeni do radzenia sobie z tym w przeciwieństwie do innych gorących krajów.
4: W moim domu nie ma klimatyzacji, więc naprawdę ciężko jest mi tam przebywać. Mam więc spore trudności ze znalezieniem miejsca, w którym mogłabym spędzać czas.
23: Kolejna fala upałów w weekend ma dotrzeć także do Polski. W sobotę termometry na południu naszego kraju mogą pokazać 34 stopnie. Parlament Szwecji zgodził się na zaostrzenie kodeksu karnego, w tym posyłanie już 14-letnich przestępców do więzień. Większość parlamentarzystów opowiedziała się też za zniesieniem obowiązującej do tej pory zasady, że w przypadku dokonania kilku przestępstw karę można było otrzymać jedynie za najsurowsze złamanie prawa. Reforma ma wejść w 2029 roku, natomiast już od 10 września na karę więzienia sądy będą mogły skazywać 14-latków. Pierwsze oddziały dla młodocianych, oddzielnie dla chłopców i dziewcząt z możliwością nauki, zostały już przygotowane przy więzieniach dla dorosłych. Choć nie powstała, żeby zarabiać, a przede wszystkim poprawić jakość powietrza, to Kraków wylicza, że opłaty związane z obowiązującą od początku roku strefą czystego transportu przyniosły miastu 20 milionów złotych. Pieniądze te do mieszkańców mają wrócić w postaci m.in. nowego, ekologicznego transportu. Zasada strefy jest prosta. Starsze samochody, które nie spełniają wymogów w okresie przejściowym, mogą wjechać do Krakowa po wniesieniu opłaty. Jak zaznacza Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa, z zebranych pieniędzy miasto nie może wydać dowolnie, bo ustawa wskazuje, że mają one służyć m.in. rozwojowi zeroemisyjnego transportu czy infrastrukturze ograniczającej wjazd samochodów do centrum.
24: Te pieniądze zostaną przeznaczone i przekazane MPK na zakup elektrycznych autobusów. W związku z tym tutaj cele ustawowe zostaną wypełnione.
23: Opłaty za wjazd samochodów niespełniających wymogów obowiązują tylko w 3-letnim okresie przejściowym. Miasto zakłada, że wraz z wymianą najstarszych aut liczba kierowców korzystających z tej możliwości będzie stopniowo spadać. Informacje TOK FM wracają na naszą antenę o 22:00. Teraz sprawdźmy jeszcze, co nas czeka w pogodzie. Jutro dzień pogodny, bez opadów i z wyższymi temperaturami niż dzisiaj. Temperatura maksymalna od około 22 stopni w rejonach podgórskich Karpat. 24 pokażą termometry na wschodzie i na Helu, około 26 będzie w centrum i na północy kraju, a do 31 stopni na krańcach zachodnich.
20: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
5: 5 minut po godzinie 21 trwa program Mikrofon Tok FM, czyli Państwa głosy na naszej antenie. Dziś pytamy, co Państwo zrobili wczoraj, kiedy miało miejsce zaćmienie słońca. Czy Państwo oglądali to zjawisko, czy też dystansowali się, tak jak pan Robert, który do nas napisał list, że dzielnie i heroicznie stanął w poprzek tej ogólnej tendencji, żeby zobaczyć, jak słońce jest zakrywane przez księżyc. Czy też dla państwa to było duże wydarzenie, po prostu. I jakiego rodzaju? Czy państwo z zachwytem, bo takiego słowa chyba nasz gość dr Piotr Piotrowski używał, obserwowali to, co się dzieje, z zachwytem, czy z pewnym niepokojem, czy po prostu chcieli się spotkać ze znajomymi, a to była świetna okazja. Pod numer 22 44 044 państwo dziś dzwonią i odpowiadają na pytanie,

0: wśród dzieci i młodzieży nauki matematyki. Przecież wyraźnie widać, że można obliczyć na dziesiątki lat do przodu, gdzie będzie zjawisko, jaki procent tarczy będzie zasłonięte. I no i z tego pokazać dzieciom i młodzieży, że z matematyki można mieć korzyści.
1: Ale panie Adamie, ale pan uważa, że to media powinny się tym zająć? Bo mamy środek wakacji, czy też koniec wakacji, w związku z czym podejrzewam, że nauczyciele nie za bardzo.
0: Jeżeli wszyscy się czymś interesują, to można to zainteresowanie wykorzystać.
1: Absolutnie się z panem zgadzam. Tylko
0: pan
1: panie Adamie...
0: wykorzystał to do propagowania astrologii.
1: A, to w związku z tym pan dzwoni. Proszę opowiadać.
0: No oczywiście, że w związku z tym pan wykorzystał do propagowania astrologii. A ja uważam, że powinien pan wykorzystać do propagowania
1: nauczania.
0: Tak. Matematyki, i to perspektywicznie, że ktoś, to dziecko, które zastanowi się nad tym, jak to jest, że wiemy, że za 2 lata będzie akurat tam można pojechać, obliczyć, a tutaj to będzie mniej warto pojechać, bo będzie tylko 78,5%.
1: Panie Adamie, to jest świetny postulat. Mi się on bardzo podoba i się podpisuje rękoma i nogami. A pan do czego wczorajsze zaćmienie wykorzystał? Proszę powiedzieć, jak pan spędził ten czas?
0: Proszę pana, ja w ogóle nie oglądałem, tylko przyszedłem z pracy i położyłem się spać.
1: Przespał pan zaćmienie słońca?
0: No tak. No tak, ale proszę pana, ja to już widziałem już lepsze zaćmienia, no.
1: Ja rozumiem. Panie Adamie, a jeszcze proszę powiedzieć, jak pan słuchał rozmowy z naszym gościem, astrologiem, prezesem Polskiego Towarzystwa Astrologicznego, to miał pan takie wrażenie, że część osób słucha tego i myśli sobie... inaczej zapytam. A co pana najbardziej uderzyło w tej rozmowie? Albo z jakiego powodu pan poczuł, że to jest promocja astrologii? Czyli, jeśli dobrze się rozumiemy, przekonania, że układ gwiazd wpływa na nasze życie.
0: Tak, proszę pana, jest bardzo wielu ludzi, którzy w to wierzą. Bardzo, że układ, moment urodzenia, że pewne rzeczy są związane z tym, rzeczywiście z układem gwiazd. Moim zdaniem to wybuchy wulkanów i trzęsienia ziemi czynnikiem wyzwalającym może być nie tyle właśnie układ gwiazd, co planet.
1: Tak, ale panie Adamie, do pana pytanie brzmi tak. Czy pan uważa, że osoba, która wierzy, że układ gwiazd ma wpływ na nasze życie, czy ta osoba może też również fascynować się matematyką i mieć...
0: Może, tak, no może. Wśród moich kolegów i koleżanek ze studiów były i są takie osoby, które się pasjonują horoskopami.
1: A co pan studiował, przepraszam?
0: Fizykę i jestem fizykiem i inżynierem elektronikiem.
1: Czyli pan zna ludzi po fizyce, którzy się interesują horoskopami. To się jakoś
0: tak.
1: nie ma sprzeczności.
0: Proszę pana, no fizyka nie rozwiązuje wszystkich problemów. Podobnie jak religia, więc to po prostu jest... No, zawsze można zapchać swoją niewiedzę, powiedzieć Bóg tak chciał, albo gwiazdy tak tego.
1: Panie Adamie, rozumiem. Bardzo dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił. Dziękujemy za pana głos. Pan Adam z Gdańska był z nami. Pod numer 22-44-044 pan Krzysztof z okolic Łodzi. Dobry wieczór, panie Krzysztofie.
2: Dobry wieczór, witam serdecznie. Tak krótko się podzielę swoim spostrzeżeniem wczorajszym. Bardzo chciałem obejrzeć. Niestety pracuję w Centrum Łodzi i

0: to, co mam wokół siebie w pracy, zasłania cokolwiek, co bym mógł obejrzeć, niestety, ale też i praca mnie tak bardzo pochłonęła. Próbowałem o 19 z kawałkiem jeszcze złapać ten czas, że czas by było gdzieś chociażby spróbować spojrzeć, ale zanim się dobrze obejrzałem, już była 20 i mówię, to już jest po zabawie.
1: To, panie Krzysztofie, to dwie rzeczy. A dlaczego tak bardzo chciał pan to zobaczyć? Przecież to jeden z naszych słuchaczy napisał, przecież w internecie pełno jest zdjęć i tak dalej.
0: Tak, już widziałem też i takie zjawisko kilka lat temu. Jest ono bardzo przyjemne, fajne do oglądania. Coś, czego na przestrzeni swojego życia pewnie nie będę miał okazji zbyt dużo razy zobaczyć. Ale wczoraj po powrocie do domu stwierdziliśmy z partnerką, że pakujemy się jeszcze w auto i pojedziemy, gdzie jest troszeczkę bardziej ciemno i poobserwujemy chociaż kilka perseidów. Może nam się udaje namierzyć i to nam się udało.
1: A, czyli jednak ten dzień się zakończył obserwacją nieba.
0: Troszeczkę tak. Było bardzo przyjemnie. Samochody też jeździły tam intensywnie dosyć, bo się ustawiliśmy po prostu przy drodze, gdzie było ciemno, ale się udało.
1: Co pan...
0: Panie
1: Krzysztofie, a co pan sądzi o tym, co przed chwilą pan Adam powiedział, że szkoda czasu na rozmawianie o takich rzeczach, że to jest lepiej by promować tutaj naukę matematyki, a pan mówi, że pan po prostu chciał zobaczyć coś ciekawego, tak?
0: Dokładnie skoncentrowałem się na tych moich przeżyciach, tych stricte wizualnych i na czymś, co mogę ewentualnie wizualnie przeżyć, zobaczyć, obejrzeć. I to mnie tutaj pociągnęło do tego, że fajnie by było ten kolejny taki punkt, który na etapie życia kilka razy gdzieś tam widziałem te różne zjawiska. No nie ma ich aż tak wiele chyba, aby je złapać wszystkie, ale no gdyby tak się wczytać w obliczenia, no to pewnie te układy planet i tak dalej by można było pewnie baczniej obserwować.
1: A czy ktoś z pana znajomych, bliższych, dalszych, nie wiem, rodzina bliższa, dalsza, ktoś się specjalnie szykował wczoraj na oglądanie zaćmienia słońca?
0: Nie wiem tego, nie zdążyłem dopytać. Nie miałem tej okazji, ale taką fajną anegdotę, taką już na samo spuentowanie jakiś czas temu sobie przeczytałem a propos innego zupełnie zjawiska, humorystycznie, jak jedna pani a propos swojego biednego bąbelka stwierdziła, że jak to jest możliwe, że to zjawisko, które mamy obserwować, to było chyba inne. Odbywa się w takich godzinach, jak nasze bąbelki są w szkole. Czy nie możemy tego przenieść na sobotę?
1: Panie Krzysztofie, to niby śmieszne, ale trochę jak pan na początku mówił, że pan w pracy był, a później wyszedł i zobaczył, że no nie ma jak tego zobaczyć, to trochę to jest historia właśnie, dlaczego nie przenieśli zaćmienia słońca na jakieś lepsze godziny. Dokładnie. Bardzo dziękuję za pana głos. Wszystkiego dobrego życzymy. Do usłyszenia. Pan Krzysztof z okolic Łodzi był z nami. Zaćmienie słońca nie, ale perseidy zostały zaobserwowane, powiedział pan Krzysztof. Zazdroszczę i też w imieniu wszystkich tych, którzy nie obserwowali perseid wczoraj, podobno też harcowały nieźle na nieboskłonie. Pod numer 22 44 044 22 44 044 zadzwonił pan Bartłomiej z Poznania. Dobry wieczór, panie Bartłomieju.
2: Dobry wieczór, panie redaktorze.
1: Słuchamy.
2: Ja niestety z taką troszeczkę pesymistyczną opowieścią z mojej strony tutaj podzielę się ze słuchaczami, że akurat miałem zamiar obserwować to częściowe zaćmienie słońca z Poznania, ale niestety takie miałem problemy zdrowotne, że musiałem to przespać. Więc jak się obudziłem, no to już było po fakcie. Jeszcze myślałem, że zdążę na właśnie te perseidy, ale potem gdzieś tam doczytałem, że to jest kwestia dopiero godziny 4-5 nad ranem, więc totalnie ten temat odpuściłem.
1: No czemu pan odpuścił, panie Bartłomieju? Słyszał pan przed chwilą pana Krzysztofa. Razem z żoną wsiedli w samochód, pojechali i polowali na perseidy. Panie Bartłomieju, proszę mi tylko jeszcze powiedzieć, dlaczego pan bardzo chciał zobaczyć zaćmienie słońca, chociaż się panu nie udało. Halo? Coś nie tak z połączeniem. Niestety pan Bartłomiej chyba nas już nie słyszy i pan Bartłomieja z nami nie ma. Pan Bartłomiej po prostu przespał wczoraj zaćmienie słońca. 22 44 044. Proszę dzwonić i opowiadać, jak państwo wczoraj spędzili ten wieczór, czy polując na słońce, które będzie zakryte przez księżyc, czy też w pracy, albo też opędzając się od znajomych, którzy dzwonią i mówią: koniecznie wyjdź, zobacz, jak to wygląda niesamowicie. 22 44 044. Pan Bartłomiej z Poznania. Halo, dobry wieczór.
2: Halo, coś czy się... znowu się słyszymy?
1: Tak, zaniepokoiłem się, że pan zniknął. Szczególnie, że pan powiedział, że pan przespał wczoraj zaćmienie słońca i nagle pan znika.
2: Tak, to jasne.
1: Dramatycznie to zabrzmiało.
2: No, to już zostawmy to za sobą. Natomiast dlaczego chciałem to zobaczyć? Nie ma to dla mnie żadnego jakiegoś tam głębszego duchowego znaczenia, natomiast jest po prostu tak ciekawe i tak rzadko spotykane. Pamiętam, że chyba bodajże jakieś 13-14 lat temu coś takiego oglądaliśmy gdzieś tam w pracy, gdy byłem ze współpracownikami. Po prostu jest to ciekawe, jest to interesujące. Więc dlatego no zawsze fajnie jest takie coś zobaczyć. Nawet jeżeli to jest tylko i wyłącznie częściowe zaćmienie słońca, ponieważ nie doświadczyłem nigdy takiego całkowitego. Jak widziałem dziś jakieś zdjęcia, filmiki z Hiszpanii, to naprawdę wow.
1: No. No właśnie, a czy pan miał wśród znajomych, wśród osób z pracy, pan miał kogoś, kto specjalnie na wczorajszy wieczór, na to zaćmienie słońca pojechał gdzieś w jakieś konkretne miejsce w kraju, a może nawet za granicą? Kojarzy pan taką osobę?
2: Nie. Aż tak to nie ma. No ja pracuję w mojej firmie, tam jest kilka osób i ewentualnie ktoś powiedział, że kurczę, przegapiłeś, szkoda, że nie widziałeś, bo to i tak super wyglądało. Natomiast mówię, nie ma to dla mnie żadnego jakiegoś tam duchowego znaczenia, ale jakieś takie to, jakieś, nie wiem, pokazuje to człowiekowi jakąś taką, tą nadrzędną moc natury nad ludzkością. To jest takie dosyć chyba wymierne, bo są pewne rzeczy, na które mamy wpływ, natomiast to jest coś takiego, na co nie mamy kompletnie żadnego wpływu jako ludzie. I to jest chyba coś takiego, dlaczego niektórzy mogą to odbierać jako coś, jakąś taką wyższą siłę.
1: No dobrze, ale to panie Bartłomieju, to można patrzeć na takie zjawisko, myśleć właśnie o tych rzeczach, o których pan powiedział i myśleć sobie... Albo świetnie, ten świat ma porządek, to wszystko jest sensowne, albo patrzeć na takie zjawisko i myśleć odwrotnie, czuć niepokój.
2: Znaczy, chętnie bym zacytował tutaj taki, nie pamiętam już, to Piłsudski mówił, czy ktoś, że coś tam jest fajne, ale ktoś tam jest niefajny. Chyba to Piłsudski mówił. Nie chcę tutaj już mieszać, ale jakby no, my ludzie jesteśmy jacy jesteśmy i zachowujemy się różnie, natomiast natura będzie bezwzględnie zachowywała się cały czas w ten sam sposób i nie ma nawet żadnego sensu przypisywać jej żadnych tam ludzkich cech, ponieważ ona się rządzi swoimi prawami i super, że się rządzi. Szkoda, że my czasem jej przeszkadzamy w tym, jak ona na przykład na planecie się rządzi, ponieważ to zjawisko to jest zjawisko poza naszą planetą, czyli to będzie, to było, to będzie, nawet gdy my znikniemy jako ludzie i no i cóż, cieszmy się z tego pięknego widoku, bo on jest tak spektakularny, zresztą wszyscy widzimy, on jest spektakularny, ludzie pędzą, żeby to zobaczyć, nawet na te kilkanaście sekund. Dosłownie i to jest coś pięknego i cieszmy się, że możemy się z czymś takim spotykać. Chyba w przyszłym roku gdzieś tam w okolicach arabskich czy tam północnej Afryki znowuż to będzie dostępne, więc nie ma co tam panikować, że ktoś tego nie doświadczył.
1: Może pojechać. Ale to ciekawe. Panie Bartomieju, bardzo chciałem podziękować za to, że pan do nas zadzwonił i opowiedział o pana perspektywie. Pan Bartomiej z Poznania był z nami. 22 44 044. Proszę dzwonić pod ten numer telefonu i opowiadać, co takiego się wczoraj wydarzyło po godzinie 19 w państwa życiu. Czy państwo w patrze, oczywiście przy użyciu odpowiednich przedmiotów i sprzętów, wpatrzeni w słońce, które jest zjadane przez księżyc, zastanawiali się, no właśnie tak jak przed chwilą pan Bartłomiej, są rzeczy ważniejsze od nas. Są rzeczy, które bez względu na to, ile byśmy rozmawiali tu i jakie ważne osoby by się wypowiadały, to te rzeczy nastąpią po prostu. Przy okazji ukłony dla pana Adama, który do nas zadzwonił i powiedział, ten czas należałoby wykorzystać, żeby zachęcić dzieci do nauki matematyki. I zupełnie poważnie, bez cienia ironii, uważam, że tak, że to jest świetny pomysł, żeby też to wykorzystać. Ale co nie zmienia faktu, że tak jak pan Bartłomiej przed chwilą mówił, to po prostu piękne zjawisko, które skłania człowieka do refleksji. Pytanie, jak wiele takich rzeczy jest wokół nas. 22 44 044. Pan Jan z Warszawy jest z nami. Dobry wieczór, panie Janie.
3: Dobry wieczór panu.
1: Słuchamy pana.
3: Proszę pana, zaćmienie słońca jest bardzo spektakularną rzeczą, dlatego że mamy mnóstwo szczęścia, że mamy księżyc w ogóle, który powoduje stabilizację ruchu Ziemi i być może dlatego w ogóle jest życie na Ziemi. Druga spektakularna rzecz, że wymiary kątowe Księżyca są bardzo podobne do wymiaru kątowego Słońca. No i mamy to zaćmienie. Natomiast ja chciałbym panu powiedzieć o innym zjawisku, może mniej spektakularnym, astronomicznym oczywiście, ale bardzo dającym sporo do myślenia. Mianowicie jest coś takiego jak tranzyt planety. Czy pan wie, o co chodzi?
1: Nie, proszę powiedzieć, krótko wytłumaczyć nam wszystkim, co to jest tranzyt planety.
3: To jest przejście planety przed tarczą gwiazdy. Przed tarczą gwiazdy.
1: Ale i to widać to w taki... W jaki sposób to widać, proszę powiedzieć, panie Janie?
3: Proszę pana, mamy przed nami, przed Słońcem, jeszcze dwie planety, jak pan wie. To jest Wenus i... No, ta druga mniejsza, jak się nazywa? Bo zapomniałem.
1: Merkury.
3: Z nerwów.
1: Merkury.
3: Merkury, tak.
1: Ale to, wygląda, proszę powiedzieć, to wygląda w ten sposób, że gdybym patrzył na tarczę Słońca, to zobaczy na tarczy Słońca właśnie Merkurego albo Wenus?
3: Proszę pana, zobaczy pan Wenus. Mhm. Z tym, że ponieważ Słońce wtedy dosyć mocno świeci, prawda, bo nie jest przysłonięte niczym już wtedy, prawda, więc trzeba mieć bardzo mocną osłonę, żeby w ogóle cokolwiek zobaczyć. Ja to obserwowałem, obserwowałem tranzyt Wenus, to było jakieś 15 lat temu. Ogłoszone zresztą było, bo skąd bym to wiedział. Godzina była gdzieś koło godzin 10, 11, więc Słońce już dosyć wysoko. Wziąłem, bo miałem taką możliwość, taką płytkę z maski spadalniczej. Trzeba mieć bardzo dobrą osłonę. I widać Wenus było, prawda, jak sobie przebiega po tarczy Słońca.
1: Ale panie Janie, to bardzo ciekawe, co pan mówił. Świetnie, że pan powiedział o tym tranzycie, tylko proszę mi powiedzieć, a wczoraj co, oglądał pan zaćmienie Słońca?
3: Nie.
1: Nie.
3: Ale zaraz panu powiem, jakie są wrażenia. Więc widać Wenus, prawda, jako takiego piega na tarczy Słońca. I teraz niech pan sobie wyobrazi tę sytuację. Jest taki pieg na tarczy Słońca i teraz co pan widzi?
1: Że on się powoli przesuwa?
3: Powoli się przesuwa, tak, ale co pan widzi? Widzi pan dosyć dużą planetę, wielkie ciało niebieskie, prawda? Jako takiego piega malutkiego. I to... jakie pan wnioski wyciąga wtedy?
1: To zależy od światopoglądu. Ktoś może być przerażony tym, że te planety są takie malutkie. A ktoś może być ucieszony, że świat jest tak przepiękny.
3: Proszę pana, no to piękny widok był.
1: Ale też może pomyśleć, że ta Wenus, panie Janie, że ta nasza Ziemia cała to jest taki pieg malutki. My wszyscy tu, nasze problemy, wojny i tak dalej, to wszystko jest takie małe.
3: Zgadza się, ale ten pieg był na tarczy słońca i wtedy można było sobie porównać, jaka jest różnica między planetami takimi, prawda, jak my, jak Wenus, a Słońcem.
1: A że nas potężne.
3: Słońce, to pierwsze wrażenie, które ja odczułem, to wielkość naszego Słońca, wielkość naszej planety, tej
1: gwiazdy. Panie Janie, bardzo to jest ciekawe, życie, tylko proszę mi powiedzieć, a czemu pan wczoraj nie oglądał zaćmienia Słońca? Tam pan tak pięknie o tym opowiada, aż zdziwiony jestem, że...
3: Ja to widziałem już wielokrotnie, bo stary jestem. Miasto Warszawa, trzeba by było wleźć gdzieś tam na Pałac Kultury, żeby cokolwiek zobaczyć, także dałem sobie spokój.
1: Panie Janie, dajmy innym słuchaczom jeszcze szansę, bo dzisiaj wiele osób do nas dzwoni, a czasu mamy niezbyt wiele. Pan Robert z Kielc jest z nami. Dobry wieczór, panie Robercie.
4: Halo, halo. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Słuchamy pana.
4: U mnie była bardzo fajna sytuacja, ponieważ w tym tygodniu moich dwóch wnuków spędza u nas swoje wakacje, więc... Wczoraj udało nam się wspólnie oglądać zaćmienie słońca. Użyłem maski spawalniczej.
1: Dzisiaj się okazuje, że to najpopularniejsza metoda w ogóle.
4: No tak, bo jest to najbardziej chyba dostępne. Coś, co jest bardzo ciemne, chyba z odpowiednimi filtrami. A później już po kolacji poczekaliśmy, aż się ściemni, wsiedliśmy w samochód i wyjechaliśmy poza Kielce w bardzo ciemny teren, rozłożyliśmy koc i leżąc w naturze oglądaliśmy naprawdę niesamowity pokaz Perseidów. Wróciliśmy do domu po północy grubo, ale chłopaki byli szczęśliwi.
1: Wspaniała historia. Ale to była inicjatywa pana, czy wnuki już wiedziały, że będzie zaćmienie i bardzo chciały obejrzeć? Jak to wyglądało?
4: Myślę, że to była obopólna chęć. I nasza, moja i żony, żeby im sprawić tą przyjemność, a oni ciekawością swoją dążyli do tego, żeby to zobaczyć. Jedno i drugie.
1: Wspaniale.
4: No niestety tego porannego ustawienia wszystkich planet nie widzieliśmy.
1: Tak. No tak. Panie Robercie, bardzo dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił. Pan Robert z Kielc był z nami. Pan Roman z Warszawy. Dobry wieczór, panie Romanie.
5: Dobry wieczór.
1: Słuchamy pana.
5: Ja nie mam pytać, czy oglądałem. No ja oglądałem, bo tylko leżę w szpitalu i właściwie się nie bardzo mogę ruszyć. Sam. Ale chciałem powiedzieć o czymś innym. Ja miałem to szczęście, zresztą żyję na tym świecie dosyć długo i takich zaćmień częściowych oglądałem już wiele. Natomiast to, co dzisiaj ktoś wspominał, to się nie ma w żaden sposób do zaćmienia całkowitego. Ja byłem przy tym ostatnim zaćmieniu 27 lat temu, tak?
1: 99.
5: Byłem na pograniczu austriacko-niemieckim. Powiem panu, istne szaleństwo. To było wtedy w południe chyba, czy jakoś koło południa. Nie było gdzie się zatrzymać samochodem. A ten moment pełnego zaćmienia... To jest po prostu niesamowita rzecz.
1: Ale to do czego by pan to porównał, żeby opisać to słuchaczom?
5: Do magii. Nagle jest pełne słońce, a na chwilę i to ciemno się robi dopiero wtedy, kiedy ten księżyc zasłoni całe słońce. Wcześniej nie jest ciemno.
1: Ale to co
5: pan... Ciemno się robi dopiero w tym momencie, kiedy całkowicie... I trwa to krótko, no bo krótko minutę.
1: No tak, ale pamięta pan to uczucie? Co to było za uczucie, panie Romanie? Jakiś niepokój? Co to jest?
5: Nie niepokój. Euforia dookoła, były tysiące ludzi. Nikt nie pracował, wszyscy po prostu...
1: Wyszli oglądać.
5: To było po prostu niesamowite.
1: Panie Romanie, bardzo dziękujemy za to. No to tak, bardzo dziękujemy za tę opowieść. Pan Roman z Warszawy był z nami. No, z opowieścią, która... I znowu, ktoś może powiedzieć, no, ciarki na plecach. To jest bardzo niepokojące. W środku dnia nagle robi się kompletnie ciemno. Albo też, tak jak rozumiem, większa część osób, z którymi pan Roman obserwował, to jakiś nastrój fety, festynu i tak dalej. Bardzo dziękuję państwu za dzisiejsze państwa głosy na naszej antenie. Dzisiejszy program przygotowywała i wydawała Karolina Kłaczyńska, a realizował Adam Brzeziński. Zapraszam na 21.40, to już za niecałe 10 minut. Książka na głos, książkę Natalii de Barbaro, Przejście gościa, Którędy do miłości, czyta dla Państwa Maja Ostaszewska, a o 22 informacje, na które zaprasza Sylwia Chryczańska. Po nich wieczorny program Macieja Zakrockiego. Maćku, co dziś w programie?
6: Dobry wieczór. W dzisiejszej czwartkowej audycji, gdzie przypominamy ciekawe wydarzenia i postaci z historii świata, pojawi się postać nieoczywista, bo Leonard Cohen, znakomity artysta, który w Polsce ma status artysty kultowego. No i ponieważ się właśnie ukazała znakomita biografia tego artysty w tłumaczeniu Filipa Łobodzińskiego, no to należało tylko poprosić pana Filipa Łobodzińskiego, żeby pojawił się w naszej audycji i opowiedział o fenomenie Cohena jako człowieka i artysty. Zapraszam, zaraz po informacjach o 22.
1: A zapraszam, Maciej Zakrocki. Jutro, kiedy Państwo wstaną, proszę włączyć Radio Tok FM. Jutrzejszy poranny program Poranek Tok FM prowadzi Jacek Rzakowski. Po 7.20 jego gościem będzie Robert Dołhan, poseł Koalicji Obywatelskiej, o systemie kaucyjnym. Jak pamiętamy, zresztą z rozmowy w programie Mikrofon Tok FM, Robert Dołhan jest krytykiem systemu kaucyjnego, ale ta krytyka nie jest taka oczywista. Szczegóły jutro po 7.20. Po 7.40 profesor Marcin Marczak, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, będzie proszony pewnie o komentarz tego, że oto Maciej Berek z rządu tak przenosi się do Trybunału Konstytucyjnego. Więc to jest mocno dyskusyjna kwestia. I ruch, który jutro przed godziną 8 rano będzie u nas komentowany na antenie. Po godzinie 8 Joanna Wicha, posłanka Nowej Lewicy, przewodnicząca Sejmowej Podkomisji do Spraw Zdrowia Publicznego. Oczywiście o wycieku danych medycznych, o którym media informują. Również o programie obniżającym cenę paliw na polskich stacjach, który będzie uruchomiony jeszcze w tym miesiącu. No i w sobotę mamy coś, co każdy polityk, który będzie u nas, pewnie będzie pytany o komentarze, a mianowicie wielkie święto Wojska Polskiego, no i olbrzymia parada, która ma pokazać, jak wielka, silna i nowocześnie uzbrojona jest nasza armia. Po godzinie 8.20 część publicystyczna jutrzejszego poranka Tok FM. Będzie z nami Roman Imielski z Gazety Wyborczej, Agnieszka Wiśniewska z Krytyki Politycznej i Mateusz Mazzini, dziennikarz, współpracownik Gazety Wyborczej, tygodnika Polityka z Uniwersytetu Civitas. Do usłyszenia, do jutra, do godziny 20.00, mówi Paweł Sulik.
7: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Reklama.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
10: Jeszcze nie śpisz?
11: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
10: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
11: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłości. Niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
12: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Marian, okazja jest.
14: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
13: Ale to mega okazja w Media Expert.
14: A nie, no to już wróciłem.
15: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
16: Znów ten ból.
17: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
16: Mm-hmm.
17: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
16: Oh.
17: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
18: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
19: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
20: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
19: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis, 24 na osobę. Kaufland.
8: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
21: Reklama.
22: Wydawnictwo Agora przedstawia Natalia de Barbaro. Przejścia. Którędy do miłości.

Poszukiwanie dowodów na to, że byłyśmy kochane, nie jest po to, żeby zakłamać, tylko żeby odkłamać. Dorosła kobieta potrafi zrobić sobie taki kłopot, żeby zobaczyć świat w jego złożoności, wyjść poza czarno-białą historię, która nigdy nie jest prawdziwa. Podjęcie ryzyka otwartego serca oznacza, że decyduje się na wysiłki detektywistyczne w poszukiwaniu miłości, której doświadczałam. Detektyw jest stronniczy, dostaje zadanie, żeby znaleźć dowody. Na taki na przykład romans. Sądząc po starych filmach, detektyw szuka śladów. Siedzi na ławce w parku i przez dziurę w gazecie obserwuje zbliżającą się do siebie parę. Cyka zdjęcia przez szyby restauracji, montuje podsłuch w telefonie. Chce, żeby okazało się, że tak. Detektyw szuka śladów także tam, gdzie pozornie ich nie ma. Kiedy decyduje się zostać detektywką miłości, też chce, żeby okazało się, że byłam albo bywałam kochana. Może nie przez wszystkich, którzy powinni byli mnie kochać. Może nie czułam tej miłości. Może ci, którzy mnie kochali, sami stali za szybą, przez którą próbowali tę swoją miłość poczuć i nie umieli jej poczuć. Może stawiali mnie za tą szybą. Może nie potrafili tą miłością mnie dotknąć, przeszyć mnie nią. Ale była. Prawie zawsze. Łatwo zobaczyć akurat siebie jako wyjątek od tej reguły, ale wyjątki to z reguły jednak wyjątki. Jeśli zdecydujesz się na prace detektywistyczne, gdzie możesz szukać? Nawet w najciemniejszej celi pamięci znajduje się przejście do jednego jasnego wspomnienia. Jeśli cela jest ciemna, pamięć szybko dopomina się o swoje. Wracaj. Wracaj do wspomnienia tego, co bolało. Nie możesz tam zostać, na tym fajnym spacerze z tatą. Trudno jest naruszyć gęstą strukturę swojej ciemnej historii. Ale tamto też było prawdziwe. Poszukiwanie przesmyku może oznaczać romans z jasnym obrazem z początków twojego życia. Na początek tylko przelotny romans. Jeden jasny obraz z zapewnieniem, że potem mogę wrócić do obrazów krzywdy. Pamiętać, że w nich mieszkam, że to tylko krótki wypad. Poszukiwanie jednego jasnego obrazu można robić na sprycie. Tylko jeden raz, tylko na chwilę. Zaraz do ciebie wrócę, moja ponura historio. Daj mi tylko chwilę. Jeden jasny obraz. Nawet nie wiem, czy prawdziwy. Bo skąd tam by była rzeka? Bo przecież mama nie robiła placków ziemniaczanych. Bo przecież tamta przyjaciółka już wtedy wyjechała do Wrocławia. Ale jeśli obraz pojawia się we mnie, to znaczy, że dzisiaj jest we mnie prawdziwy. Jeden jasny obraz może stać się dla mnie przesmykiem, przejściem do miejsca, w którym mogę bywać szczęśliwa. Staję do tego zadania, żeby odzyskać władzę nad własną historią, żeby ją opowiadać, a nie tylko być przez nią opowiadana, żeby nie spędzić życia niejako w służbie narracji, która staje się moim więzieniem. Kiedy szukam jednego jasnego obrazu, zbliżam się też do prawdy o moim życiu, bo nie ma życia, w którym nie byłoby takiego obrazu. Jest sobota i tata bierze córkę na ryby. Idą przez wysokie trawy w stronę jeziora. Tata daje jej swój kapelusz, żeby nie dostała udaru. Ostatni kawałek prowadzi przez las. Tata idzie przodem i rozgarnia gałęzie leszczyny. Czeka, aż dziewczynka przejdzie, zanim puści gałąź. Jest wieczór i mama wchodzi, żeby sprawdzić, czy dziewczynka zgasiła światło. Dziewczynka udaje, że śpi. Stara się oddychać miarowo. Mama poprawia jej kołdrę i przez chwilę przytrzymuje dłoń na jej ramieniu, a potem głaszcze ją po głowie, delikatnie. Dziewczynka słucha jej cichych kroków oddalających się w stronę przedpokoju. Jeden krok, drugi, trzeci. Potem na parę sekund kroki ustają. Dziewczynka wie, że mama stanęła w drzwiach, żeby zanim je zamknie, przez chwilę na nią popatrzeć. Być w środku jej spojrzenia, chociaż przez chwilę, to przypomina szczęście.

Jasne historie, które słyszę na warsztatach, często wiążą się z jedzeniem. I niepoprawna dietetycznie prawda jest taka, że dużo jest w nich cukru. Jak tata wracał z delegacji, to w niedzielę zabierał mnie na spacer i kupował mi watę na patyku. Mama robiła ciasto z rabarbarem i mówiła, że to dla mnie, bo ja lubię rabarbar. Czasem trudno jest zmieścić w sobie jasną historię, bo sąsiadowała z historią bardzo ciemną. Ten kontrast razi i często kończy się na tym, że historia ciemna zawłaszcza i unieważnia jasną. Szczególnie, że dobro i zło często płynęło z tego samego miejsca. Mama, która wchodzi, żeby sprawdzić, czy światło jest zgaszone, a potem kładzie rękę na ramieniu córki, godzinę wcześniej podarła jej zeszyt do polskiego, bo były w nim błędy. Tata, który zabrał na ryby, niedługo potem wyjechał za granicę i nawet nie zadzwonił na święta. Czasem dziecko obserwuje w sobie motywy i uczucia, których się wstydzi. Trudno mi to przyznać, ale lubiłam, jak tata był pijany, wspomina dorosła kobieta. Był wtedy dla mnie łagodny, zasypiał, mamrocząc, że jestem jego słoneczkiem. Po tym, jak mama robiła awanturę, jak się darła cały wieczór na mnie i na brata, następnego dnia było jej głupio i brała nas na lody, opowiada inna. Strasznie mi było przed sobą wstyd, kiedy złapałam się na tym, że jak zaczynała się awantura, to wchodziłam w taką mgłę, jakbym tam była, ale mnie tam nie było. To było tak, jakbym ściszała w głowie te wrzaski mamy i myślała cały czas o tych lodach. Właściwie to cieszyłam się na to. Wiedziałam, że muszę do nich tylko przeczekać. Jak blisko nie sąsiadowałaby z historią krzywdy, i choćby była wyjątkiem od okrutnej reguły, jakkolwiek głęboko nie byłaby schowana pod warstwami wspomnień, dużo bardziej dostępnych naszej pamięci, jasna historia też jest prawdziwa i możesz odzyskać do niej dostęp. Jest twoja, zawsze była. Przesmyk jest tutaj, gdzie znajdujesz jasną historię, bo tak przecierasz szlak dla kolejnych jasnych historii, które wciąż mogą się przydarzyć. Mogę usiąść na ławce obok swojej jasnej historii, tak jak wcześniej siadałam koło swojego bólu. Mogę się w tej historii rozgościć, mogę pozwolić, żeby jej światło przesączało się do mojego serca. To wymaga odwagi, może nawet większej niż pomieszczanie swojego bólu. Nie uciec po pół sekundy w tak ale. Usiąść z jasnym obrazem pod powiekami, tym, który znalazłaś. Właściwie nie ma znaczenia, czy obraz jest prawdziwy, czy jest precyzyjny. Nad rodzinnymi stołami często unoszą się spory. No co ty, przecież to było lato, nie zima. Przecież w zimie nie byłabym w podkoszulku. Co ty mówisz, jakie Zakopane? To była sosna, a tam świerki rosną. To był las sosnowy, ale nad morzem. Gdzie byśmy latem do Zakopanego jechali? Ważne, że obraz jest prawdziwy dla mojego serca. Dopóki nie jestem na sali sądowej, dopóki czyjeś życie nie zależy od precyzji mojej pamięci, a zwłaszcza jeśli chodzi o obrazy jasne, co z tego, że pamiętam sukienkę zieloną, a nieistniejący zapis pokazałby niebieską? Co z tego, że ręka, która nalewała lemoniadę z dzbanka, była ręką cioci Heli, a nie cioci Wandy, jeśli właśnie rozgaszcza się w tobie obraz miłości. No ale właśnie, czy można pozwolić, żeby rozgościł się w nas taki obraz? Czy można sobie pozwolić, żeby rozgościć się w tym obrazie? Dopóki jestem w stanie czujności, będę wołać przeciągłe nie! W świecie, w którym nauczyłaś się nieustannej czujności i lub nieustannej przydatności, pobyć z obrazem, który rodzi radość i jeszcze świadomie w niej pozostawać, wydaje się aktem skrajnej nieodpowiedzialności. Jak na tamtym zdjęciu, na którym w najlepsze trwa zabawa urodzinowa, ale ten, który stoi przodem do okna, już widzi atomowy grzyb na horyzoncie. Nie wolno odwrócić oczu od perspektywy katastrofy. W tym sensie rozgościć się w radości, utracić czujność, to rewolucja. Jeśli jednak mam znaleźć przesmyk, to potrzebuję poćwiczyć się w tej rewolucji.
przerwać stan ciągłej czujności, to cicha rewolucja. Jak wiele procesów, które niosą w sobie potencjał takiej rewolucji, tak i praktykowanie radości ma taki przebieg. Zaczynasz i przez chwilę wydaje się, że to jest spoko. Jednak po paru sekundach zaczynasz czuć napięcie. Siedzisz sobie w fotelu, zamknęłaś oczy, pod powiekami masz ciągle obraz, który przed chwilą odpomniałaś. Siedzisz na czereśni ze swoją przyjaciółką z podstawówki. Kaśka siedzi okrakiem, a ty bokiem. Machacie nogami. Strach przed upadkiem to część zabawy. Najważniejsze, żeby dotrzeć do obrazu. Obraz jest jak klucz do drzwi, za którymi możesz zobaczyć inną historię. Bez tego klucza, oparta plecami o te drzwi, możesz latami powtarzać sobie, że nie było tak źle, że inni mają gorzej, że się odcięłaś od przeszłości, że masz to wszystko w dupie, etc. Ale jeśli nie znajdziesz materiału dowodowego na to, że byłaś kochana, te wszystkie słowa będą jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Jasny obraz odsyła cię do rozluźnionego, jasnego, miękkiego, żywego miejsca w tobie. Jeśli się uda, będzie tak, jakbyś tam naprawdę wróciła. Nawet twoje ciało zacznie się rozluźniać, tętno zacznie się obniżać, kortyzol spadać. Twoje ciało będzie się uczyło, że to jest dostępne, że ten stan pozostawania bez napięcia można w sobie obudzić w środku zwykłego dnia. Jeśli jednak jesteś nawykła do czujności i nieustannej usłużności wobec świata, po paru sekundach pojawi się w tobie stan: hej, coś tu nie gra, wracaj na stare śmieci. Napięcie rośnie. Otwórz oczy, mówi do ciebie twój własny głos. Co tak siedzisz i głupoty sobie wyobrażasz? Nie masz nic do zrobienia? Napięcie może być związane z tym, że właśnie zbliżasz się do doświadczania radości. W krótkiej przerwie między pacjentem a pacjentem, lekcją a lekcją, mailem a mailem, zanurzasz czubek stopy w ciepłej rzece.

0: Jeśli w twoim rodzinnym domu są albumy albo chociaż pudełka ze starymi zdjęciami, mogą być pomocne w detektywistycznych wysiłkach w poszukiwaniu miłości. Może znajdziesz jakieś sztywne, pozowane zdjęcia, gdzie stoisz jak durna w tych białych rajtuskach, których szczerze nienawidziłaś. I może jakieś inne zdjęcie, świąteczne, gdzie wyglądacie na zadowolonych, ale to też pic na wodę fotomontaż, bo pamiętasz, że tata jak co roku był nawalony. Ale może znajdzie się jakieś jedno zdjęcie, od którego zamiast ścisku w żołądku pojawia się inne uczucie, jakby coś twardego ustąpiło miejsca czemuś miękkiemu, płynnemu i czujesz, że masz mokre oczy. Na zdjęciu ogród babci, do której jeździłaś na wakacje i ty, na przykład grzebiąca w ziemi, na plastikowym stole jabłko pokrojone w łódki dla ciebie. Tamtym obrazem sączy się ku tobie jakaś smuga światła. Chcesz jej i równocześnie cofasz się przed nią. Pożyczyłam od mojej mamy jeden album. Popatrz, powiedziała, kiedy go przeglądałyśmy. Ludzie, którzy są z tobą na zdjęciu, uśmiechają się. Ty się na jednych uśmiechasz, na innych nie, ale ci, którzy są obok ciebie, prawie zawsze się uśmiechają. Ludzie się przy tobie uśmiechali. Pozycja detektywki miłości jest wywrotowa. Na przykład przyjeżdżasz do mamy na te cholerne święta, już od kilku dni masz na samą myśl o tym ścisk w brzuchu. Twój 14-letni syn zrobił sobie tatuaż, mówi, że to tribal, nie znałaś tego słowa i nie chciałaś go poznać. Nie, nie zgodziłaś się, po prostu pewnego dnia przyszedł ze szkoły trochę później i pokazał ci swoje ramię. Tatuażu do pralki nie wrzucisz. Więc teraz, przed tymi świętami, myślisz tylko, czy ta biała koszula, do której włożenia zamierzasz swojego Jaśka zmusić w Wigilię, jest wystarczająco gruba, żeby ten cholerny tatuaż nie prześwitywał. Jedziesz, jedziecie. Za dwa dni będzie po wszystkim, mówisz sobie, ale nie do końca w to wierzysz. Jedziesz jak na ścięcie. Jeśli zdecydujesz się na pozycję detektywki miłości, w pewnym momencie możesz jednak zadać rodzicom kilka pytań, których wcześniej nie zadawałaś. Te pytania będą stronnicze, bo szukasz dowodów na to, że byłaś chciana, kochana, że się o ciebie troszczono. Co lubiłam jeść? Co lubiłaś ze mną robić, mamo, kiedy byłam mała? Co robiłaś, kiedy chorowałam? Kiedy byłyśmy razem szczęśliwe? A po co ty mnie pytasz o takie rzeczy? Dziwi się matka. Ja tam nie pamiętam. Ale ty się upierasz, bo jesteś detektywką i chcesz rzetelnie wykonać to zlecenie, odkryć drugą, równoległą historię obok tej, często ciemnej, którą znasz aż za dobrze, która się w tobie od lat kłębi, w którą uwierzyłaś, jakby była jedyna. Potem z tym samym idziesz do taty. Co lubiłam jeść? Co lubiłeś ze mną robić, kiedy byłam mała? Co robiłeś, kiedy chorowałam? Kiedy było nam dobrze razem? Ja tam nie pamiętam, mówi tata. Matki pytaj. Ale ty się upierasz. Przypomnij sobie. Piszę to i nagle czuję impuls, żeby poćwiczyć na sobie. Biorę telefon i piszę SMS-a do mojego taty. Co lubiłeś ze mną robić, kiedy byłam mała? A że mój tata jest profesorem, poprzedzam to pytanie jeszcze zdaniem, potrzebuję jako research. W sensie, żeby było elegancko. Zawsze to po angielsku. Wysyłam i czekam. Fantazjuję o tym, że mi nie odpisze. Teraz przyjmuję pacjentów, a potem zapomni, albo że mnie zbędzie, że schowa się za żartem, że napisze tylko jedną rzecz. Te wszystkie hipotezy rodzą się w mojej głowie w kilka sekund, wzbijając się niczym sterta listopadowych liści na silnym wietrze. Ale szybko dostaję odpowiedź z długą listą. I znowu pojawia się w moim sercu to miękkie, płynne, ciepłe uczucie, jakby świat był dobry i wszystko było tak, jak trzeba. Miejsce, które okazuje się bezpieczne. Jeśli zdecydujesz się na rozmowę w poszukiwaniu miłości, najważniejsze będzie, żeby wykazać się wytrwałością, uporem. Co lubiłaś ze mną robić, mamo? Dziecko, gdzie ja tam miałam czas coś robić z tobą? Przecież ciągnęłam dwie prace, a ile roboty jeszcze z wami w domu było? No, ale może było coś, co czasem robiłyśmy razem. No, pomagałaś mi ziemniaki obierać. Różnie ci to wychodziło. Lubiłaś to? No tak, to było dobre. Jeszcze coś pamiętasz? Do ciotki Heli lubiłyśmy jeździć. Pamiętasz, jak w Wierzyny weszłaś? Cała byłaś podrapana, babkę ci przykładałyśmy. Samo stanięcie do takiej rozmowy wymaga odwagi. Co innego gadać o tym, co w tym roku robimy na święta, jak cholernie gorąco albo jak cholernie zimno i że pies sąsiadki znowu ujada nocami. Ale takie pytanie, zadawane z miejsca świadomie bezbronnego, tkliwego, bo wystawia cię na cios ze strony kogoś, kogo, chcąc nie chcąc, kochasz. I kto mimo wszystko i raczej na pewno kocha ciebie. Takie pytanie jest jak wejście na scenę na drżących nogach. Co lubiłeś ze mną robić, tato?
1: Maja Ostaszewska przeczytała kolejny fragment książki Natalii de Barbaro. Przejścia. Którędy do miłości. Muzyka i produkcja Jarek Gawlik. Autopromocja.
2: Poprzez Trupa Białej Polski prowadzić ma droga ku ogólnoświatowej pożodze. Na Wilno, Mińsk i Warszawę. Naprzód marsz, rozkazuje Tuchaczewski. Bolszewicy są przekonani, że stolicę opanują z marszu w ciągu 2-3 dni. Oglądają ją już przez lornetki. Na drodze stanie im jednak wielka kombinacja wodza naczelnego.
1: Powrót do przeszłości w każdą sobotę o 17:00. Zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
5: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte. Jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawice. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
7: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: No kto, no wiadomo.
7: Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Au! Znów ten ból.
10: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
9: Mm-hmm.
10: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
9: Oh.
10: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
11: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
13: Jeszcze nie śpisz?
14: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
13: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
14: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
15: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Kolejny przypadek krymsko-kongijskiej gorączki krwotocznej odnotowano w Hiszpanii. W Warszawie trwają przygotowania do defilady z okazji Święta Wojska Polskiego. Do zobaczenia będzie najnowocześniejszy sprzęt polskiej armii. Zieloni apelują o zmiany w prawie łowieckim po tym, jak w zachodniopomorskim zginął kolejny przedstawiciel chronionego gatunku. Minęła 22. Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Dwie osoby zostały poważnie ranne, a 9 odniosło lżejsze obrażenia po tym, jak po południu w hrabstwie East Sussex w południowej Anglii wykoleił się pociąg. 3 wagony pociągu, w którym podróżowało 150 osób, wypadły z torów. Wszystkich udało się ewakuować. Ruch kolejowy w okolicy został wstrzymany. Trwa śledztwo w sprawie przyczyn wypadku. W Hiszpanii wykryto 3 w tym roku przypadek krymsko-kongijskiej gorączki krwotocznej. W Kastylii La Manche służby medyczne potwierdziły ją u 71-latka. Agencja EFE poinformowała, że mężczyzna jest w szpitalu. Monitorowane są też osoby, które miały z nim kontakt. Krymsko-kongijska gorączka krwotoczna jest chorobą wirusową przenoszoną przez kleszcze, ale można się nią także zarazić przez bliski kontakt z chorym. Europejskie Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób ze względu na wysoką śmiertelność zaleciło rejestrację każdego przypadku choroby, jaki wystąpi na kontynencie. Żyjemy w czasach, w których trzeba zabiegać o bezpieczeństwo Polski, mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz w przeddzień uroczystości Święta Wojska Polskiego. W całym kraju z tej okazji na jutro i na sobotę planowane są uroczystości. W Warszawie Wisłostradą przejedzie defilada z Wojskiem Polskim w roli głównej.
16: Silna armia, silne sojusze i silne społeczeństwo. To są 3 wartości, 3 kierunki, 3 wektory działania i 3 linie wysiłku. Dotyczą każdego z nas, nie tylko tych, co służą wojsku. Nie tylko tych, którzy są odpowiedzialni za sojusz, ale dotyczą każdego z nas w społeczeństwie. Bo Polska, jak każdy kraj przygotowany, musi mieć świadomych swoich praw i obowiązków obywateli.
3: Start defilady w sobotę w południe. W jej ramach przez Warszawę przejdzie i przeleci najnowocześniejszy sprzęt polskiej armii, w tym myśliwce F-35. Uroczystości będą także m.in. na Placu Piłsudskiego czy przy grobie nieznanego żołnierza. Kto zostawił formalności na jutro, może się zdziwić. Urzędy będą nieczynne. Z kolei zakupów nie zrobimy w sobotę.
17: Państwo zakupy już przed długim weekendem, czy jeszcze będziecie odwiedzać sklep?
18: Myślę, że będziemy jeszcze odwiedzać sklep.
17: Wiedział pan, że jutro też z urzędy zamknięte. Nie wiem, czy macie coś do załatwienia, ale no nie załatwi się jutro nic w urzędach.
18: Nie wiedzieliśmy. Żyjemy trybem wakacyjnym, więc tym się nie zastanawiam.
17: To problem, że jutro będą urzędy zamknięte?
19: Nie. Jestem na emeryturze, mam czas.
20: Równie dobrze można zaplanować wcześniej zakupy, jak i wizytę w urzędzie. To jest żaden problem.
3: Z mieszkańcami Krakowa rozmawiała nasza reporterka Katarzyna Młynarczyk. Niedotlenienie ośrodkowego układu nerwowego było przyczyną śmierci 7-letniego chłopca, który tonął w akwaparku w Łodzi, wynika ze wstępnych ustaleń prokuratury. Pod koniec lipca 7-latek uczestniczył w koloniach, podczas których grupa wybrała się na basen. Dziecko leżało pod wodą przez 6 minut. Odpowiedzialnością za to zdarzenie można obarczyć opiekunów, bo to oni powinni pilnować swoich podopiecznych, mówi w TOK FM kierownik obozów i kolonii Sławomir Klepner.
21: Zawsze, gdy dzieci wchodzą do wody, musi być wychowawca przy ratowniku. To wychowawca odpowiada za dzieci kąpiące. Ratownik odpowiada tylko i wyłącznie za nadzorowanie i akcję ratowniczą. To musi wychowawca stać obok.
3: Tonące dziecko zauważył jeden z klientów akwaparku. Po wydobyciu z wody chłopiec trafił do szpitala. Mimo 2-tygodniowej walki lekarzy, życia 7-latka nie udało się uratować. Kolejny przedstawiciel chronionego gatunku zginął od kuli w Zachodniopomorskiem. Zdaniem Zielonych zmniejszyć liczbę takich przypadków mogłaby nowelizacja prawa łowieckiego. W sprawie inicjatywy trwa zbiórka podpisów. Samicę rysia, najprawdopodobniej karmiącą jeszcze młode, przyrodnicy wyłowili z rzeki Drawy. Zwierzę zginęło od postrzału z broni myśliwskiej. To duża strata dla przyrody, podkreśla profesor Rafał Kowalczyk z Instytutu Biologii Ssaków PAN.
22: W ciągu ponad 20 lat, kiedy rysie są chronione w Polsce, ich liczebność praktycznie się nie zwiększyła, ich obszar występowania się nie zwiększył.
3: W Zachodniopomorskiem, gdzie rysie z powodzeniem reintrodukowano, ich populacje redukują nieznani sprawcy. Zabita rysica była 11. zastrzeloną na tym terenie. Michał Suchora, przewodniczący Zielonych, podkreśla, że winnych wskaże sąd, ale ciężko nie brać pod uwagę myśliwych, wielokrotnie skazywanych za zabijanie chronionych gatunków.
23: Gdybyśmy mieli rejestr polowań i wiedzielibyśmy, gdzie dany myśliwy przebywa, od której do której godziny, na jakim terenie polował, to natychmiast moglibyśmy wyeliminować myśliwych z kręgu podejrzanych.
3: Taką zmianę w prawie łowieckim, czy chociażby wprowadzenie obowiązkowych okresowych badań zdrowotnych, przewiduje obywatelski projekt nowelizacji prawa łowieckiego, pod którym Zieloni zbierają właśnie podpisy. Magdalena Fręch wygrała z Chorwatką Antonią Ruzić 6-2, 7-5 i awansowała do drugiej rundy turnieju WTA 1000 na twardych kortach w Cincinnati. Kolejną rywalką Polki będzie rozstawiona z numerem 26 Łotyszka Jelena Ostapenko. Z turnieju odpadła inna polska tenisistka Magda Linet, która przegrała z Rumunką Eleną Gabrielą Rusę 0-6-3-6. Piłkarze Rakowa Częstochowa wygrali na wyjeździe z Hammarby 1-0 w rewanżowym meczu i awansowali do czwartej, decydującej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Górnik Zabrze zremisował z węgierskim Ferencvaroszem Budapeszt 1-1 w rewanżowym meczu trzeciej rundy kwalifikacji piłkarskiej Ligi Europy. Pierwsze spotkanie wygrał zespół węgierski i to on awansował do następnego etapu. A polska ekipa z Zabrza trafi do Ligi Konferencji, gdzie o fazę zasadniczą powalczy z AS Monaco. Informacje TOK FM wracają na naszą antenę o 23:00, a teraz jeszcze pogoda. Na termometrach jutro maksymalnie od około 22 stopni w rejonach podgórskich Karpat, 24 na wschodzie i na Helu, około 26 będzie w centrum i na północy, a najcieplej do 31 stopni Celsjusza na krańcach zachodnich. Dzień przed nami pogodny z dużą ilością słońca i bez opadów.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Dobry wieczór. W czwartek, 13 sierpnia, to jest audycja Maciej Zakrocki przedstawia, w której w czwartki goście przybliżają nam ciekawe wydarzenia z historii świata albo ciekawe postaci. Dzisiaj będzie to ktoś nieoczywisty jak na tę audycję, no bo nie cesarz, szach, wódz, generał, który zmienił losy kraju albo przynajmniej wielkiej bitwy. Bohaterem dzisiejszej audycji będzie Leonard Cohen. Właśnie ukazała się w Polsce biografia artysty napisana przez jego przyjaciela Christopha Lebolda w przekładzie Filipa Łobodzińskiego. Tytuł książki to Leonard Cohen, świadek upadku aniołów. Nie będę ukrywał, że postanowiłem zrobić tę audycję z bardzo osobistych powodów. Nie tylko uwielbiam piosenki Cohena, ale też sam je w przeszłości śpiewałem jako tako brzdąkając na gitarze.

0: granicę Charkowa dolatują drony FPV, niszcząc wszystkie pojazdy, które się przemieszczają po trasie.
1: A jak wygląda centrum? Czy ten ostrzał trafia też w centrum miasta, bo pamiętamy Sałtivkę, która już na początku wojny wyglądała tragicznie. Centrum też wtedy ucierpiało.
0: Tak, centrum na początku wojny ucierpiało w sposób znaczący. W tej chwili te przyloty po centrum też się zdarzają. Nie są jakieś takie bardzo skoordynowane i celowane, ale generalnie uszkodzenia centrum miasta cały czas powstają. A wszystko, co dotyczy magazynów, logistyki, zaopatrzenia w paliwo, jest na pierwszym miejscu na liście celów.
1: A proszę powiedzieć, ile osób jest jeszcze w mieście? Czy Ukraińcy i Ukrainki nadal trwają przy Charkowie, czy znów tak jak na początku próbują wyjeżdżać?
0: Są, nie wyjeżdżają, a nawet jeżeli część z nich wyjeżdża gdzieś pod miasto albo do innych miast na Ukrainie, to w ich miejsce przyjeżdżają wewnętrzni przesiedleńcy z terenów objętych działaniami wojennymi, przymusowo ewakuowani, bo tych terenów niestety jest coraz więcej.
1: Ile osób tym razem uczestniczy w misji Fundacji Humanosz? Ile czasu jechaliście do Charkowa i z czym?
0: Jechaliśmy na dwa samochody, jechaliśmy karetką z zaopatrzeniem medycznym dla żołnierzy, przywieźliśmy pomoc medyczną dla wewnętrznych przesiedleńców i tutaj w tej chwili w okolicy Charkowa, w pobliskich miejscowościach 10-15 km od Charkowa pracujemy w ambulatoryjnych punktach, gdzie przyjmujemy pacjentów, robimy im proste badania, ustalamy leczenie, sprawdzamy ciśnienie, poziom cukru, wszystkie proste rzeczy, które możemy wykonać ambulatoryjnie i przekazujemy leki, żeby mogli do kolejnej naszej wizyty, którą planujemy za 2 miesiące, dotrwać. W niektórych miejscach jesteśmy kolejny raz, więc tych ludzi już znamy. Obserwujemy, że następuje poprawa, że te nasze terapie przynoszą fajny efekt i ludzie chętnie i coraz więcej ich przychodzi, słysząc, że przyjeżdżamy z Polski z pomocą medyczną. Także to jest bardzo dla nas budujące i takie niesamowite. Ci ludzie się otwierają przed nami, opowiadają swoje historie, które są czasami przerażające.
1: To brzmi właściwie w kontekście tego, co dzieje się w Polsce i w kontekście zwłaszcza, bym powiedziała, politycznego wykorzystywania historii polsko-ukraińskiej do szczucia na uchodźców i uchodźczynie, którzy mieszkają, schronili się w Polsce i też do jakby psucia tego, co udało się nam kilka lat temu razem zbudować. To po prostu brzmi abstrakcyjnie. Nie wiem, czy pan sobie z tego zdaje sprawę.
0: Tak, zdaję sobie z tego sprawę. Właśnie za oknem kolejny alarm przeciwlotniczy słyszę. Generalnie na te alarmy tutaj już nikt nie zwraca uwagi, bo no to już czwarty, prawie piąty rok wojny za chwilę będzie, więc ludzie do tego przywykli niestety. A w kontekście tego, co się dzieje w Polsce i szczucia czy nastawiania wrogo do naszych sąsiadów, do tych ludzi, którzy się schronili w Polsce, to w ogóle, jak się jest tu na miejscu, to jest niezrozumiałe, ponieważ ja rozumiem, że część przygraniczna Ukrainy żyje w miarę spokojnie, mówię w miarę, bo tam też zdarzają się przyloty, ale tutaj to jest po prostu dramatyczna sytuacja, gdzie brakuje prostych opatrunków, gdzie brakuje prostych lekarstw, gdzie ludzie wewnętrznie przesiedleni nie mają nic, bo wyszli z domu z jedną torbą albo nawet bez niczego, bo po prostu dom zburzono, a oni z jakiegoś schronu uciekli dalej i nadal potrzebują czy ubrań, czy lekarstw, czy jedzenia, czy karmy dla zwierząt. Tych zwierząt pozostawionych, porzuconych jest mnóstwo. Są organizacje, które je zbierają i próbują karmić cały czas, tak jak od początku wojny. No i to się w żaden sposób jakoś nie poprawia. Nie widać żadnych symptomów, że to idzie w jakąś dobrą stronę, bo mówię, tych przesiedleńców jest coraz więcej, miejsc dla nich jest coraz mniej, coraz dalej od Charkowa trzeba ich przemieszczać, dlatego praktycznie jutro jedziemy w kolejny region Charkowszczyzny, na Sachnowszczynę, gdzie tych wewnętrznych przesiedleńców w miasteczku, które ma w tej chwili 8 tysięcy mieszkańców, jest

0: 10 tysięcy przesiedlonych ludzi, czyli dwukrotnie więcej jest teraz mieszkańców niż to było przed wojną. Do tego dochodzą jeszcze żołnierze na rotacjach, więc w sumie miasteczko przedwojenne 12-tysięczne w tej chwili ma 8 tysięcy swoich mieszkańców, 10 tysięcy wewnętrznych przesiedleńców i około 10 tysięcy na rotacjach żołnierzy.
1: Jakie to rodzi problemy? Czy Ukraińcy i Ukrainki potrafią być solidarni?
0: Tak, tutaj w tych regionach, które są dotknięte mocniej wojną, są bardzo solidarni, bardzo się wspierają, bardzo pomagają. Pomagają też organizacje rządowe, bo zauważamy transporty, czasem dostawy środków higieny dla osób dla inwalidów, którzy wymagają pampersów. Więc tu widzę, że państwo zaczyna w tym kierunku też już trochę lepiej, może sprawniej działać, aczkolwiek te potrzeby są ogromne. No, łącznie z tym, że Kasia była rano w takim ośrodku dla wewnętrznych przesiedleńców tu w Charkowie i okazało się, że brakuje tam jedzenia, po prostu jedzenia, więc pojechały do ATB, do supermarketu i nakupiły to, co się dało w samochód zapakować, żeby zapewnić tym starszym osobom, które tam przebywają, jakiś posiłek, bo coś się zadziało takiego, że nie dotarło do nich zaopatrzenie.
1: Kasia, czyli Katarzyna Skopiec, również część Fundacji Humanosz i Humanosz Emergency Medical Team. Przypomnę, że rozmawiam z Piotrem Skopcem z Fundacji. Piotr jest teraz w Charkowie. Mówił pan, że alarm bombowy, rozumiem, że nic się nie dzieje złego w tej chwili.
0: Jestem na Uniwersyteckiej w budynku takim dosyć starym i dosyć potężnym, także nie słyszę, czy pracuje PPO, czyli obrona przeciwlotnicza, bo to na ulicy słychać doskonale i tego nie stwierdziłem, co się dzieje na zewnątrz. Natomiast wracając jeszcze do naszej rozmowy, to też państwo pewnie wiecie, zginął polski wolontariusz Marek i próbujemy znaleźć ślad, gdzie mieszkał w Charkowie, bo normalnie przyjeżdżał i mieszkał u znajomego polskiego żołnierza, który jest w armii ukraińskiej, a tym razem napisał mu, że jedzie, znalazł sobie jakieś lokum, pojechał gdzieś z pomocą humanitarną z kolegą, który jest jego przewodnikiem i tłumaczem zarazem, z żenią, no i niestety ta informacja, która się potwierdziła, że zginął, no jest tragiczna, a nie możemy znaleźć miejsca, w którym mieszkał, bo mama chciałaby odebrać pamiątki, po prostu przedmioty, które należały do Marka i chciałaby się też czegoś dowiedzieć więcej, więc próbujemy ze wszystkich sił tu działać i próbować zdobyć te informacje, znaleźć to miejsce, gdzie on mieszkał. No ale to jeszcze chwilę czasu może nam zająć.
1: Marek Rusek-Wolski z Wrocławia. No jedna z tych bohaterskich i konsekwentnych osób, które jednak nadal uważają, że warto być przyzwoitym i mi dawać takie świadectwo człowieczeństwa, czyli tego, że naraża się własne życie po to, żeby pomagać ludziom, którzy są w sytuacji skrajnej. Wspominam o tym z żalem, z wyrazy współczucia dla rodziny, kondolencje i no i znów troska i lęk również o was, o wasze misje, które trwają cały czas, a wspominam o tym też dlatego, że nie mogę też pogodzić się z tą atmosferą, która jest w Polsce i z tym, że jesteśmy tak małostkowi, tak krótkowzroczni, tak dajemy się
0: manipulować
1: się sobą bezrefleksyjnie.
0: Dokładnie.
1: Jakby w kontekście tego, na co pan patrzy, będąc tam na miejscu i właśnie w kontekście takich informacji jak śmierć polskiego wolontariusza, to jest po prostu tym bardziej przykre i gorszące. Wiem, że coś, czego jeszcze na początku wojny nie było widać aż tak bardzo, ale no to już naprawdę za chwilę piąty rok wojny, czyli sierot wojennych. Wiem, że niestety jest ich coraz więcej. To na początku tak, nie było tematem. Proszę powiedzieć więcej, bo wiem, że jesteście też zaangażowani w pomoc dla tych dzieci.
0: Tak, staramy się zorganizować akcję teraz plecakową. Plecaki dla dzieci do szkoły na początek roku. Wiadomo, że one mogą troszkę się, możemy się z tym spóźnić, ale te potrzeby tutaj zaprzyjaźniona organizacja zbiera i ten odzew jest ogromny, bo tych dzieciaków tu w Charkowie jest mnóstwo. Tak samo będziemy z Polskim Radiem organizować akcję Piłka dla Charkowa, w której będziemy chcieli zbierać piłki dla dzieci, które tutaj po prostu chcą normalnie żyć i zwyczajnie grać w piłkę, w kosza, w siatkę. I to taki prozaiczny, drobny gest, który możemy wykonać my w Polsce, w szkołach, w domach. Po prostu przekazać taką piłkę, którą zawieziemy tutaj i sprawimy radość dzieciom, które codziennie chowają się do schronów, chowają się do bunkrów, giną, tracą rodziców, tracą rodzeństwo. To takie akcje, które myślę, że są zupełnie humanitarne tak bardzo, że myślę, że warto się do takiego czegoś przyłączyć, bo nie jest to pomoc ani medyczna, ani militarna, ani jakaś wyszukana bardzo, tylko bardzo, bardzo proste rzeczy. Plecaki do szkoły, środki piśmienne, czy materiały piśmienne, no i piłki.
1: Jeśli ktoś z Państwa chciałby się przyłączyć, może znaleźć informacje na ten temat na stronie Fundacji Humanosz, bo rozmawiam z Piotrem Skopcem z Fundacji Humanosz i Humanosz Emergency Medical Team. Przypomnę, że Piotr jest teraz w Charkowie. Chcę zapytać jeszcze, czy jak dużo jest tych dzieci osieroconych, czy i w jaki sposób one są zaopiekowane na miejscu? Czy macie z nimi też bezpośredni kontakt? Czy poznajecie te dzieci?
0: Tak, one są tu zaopiekowane przez organizacje charkowskie, na pewno w innych miastach też są takie miejsca, są ulokowane zazwyczaj w internatach, w zależności od wieku i tego, czy no bo też jest część półsierot, ktoś z rodziny został, ktoś z rodzeństwa został, ale ta pomoc jest tu bardzo pilnie nadzorowana, ponieważ no, wszyscy sobie zdajemy sprawę, że te dzieci wyrosną i będą musiały odbudowywać Ukrainę. Mam nadzieję, że nie będą musiały je bronić, no ale są jakby filarem społeczeństwa, które musi się odrodzić i które musi wrócić do normalności po tej strasznej wojnie.
1: Czy Ukraina, administracja ukraińska, zarówno samorządowa, jak i administracja rządowa, ma, no będąc cały czas krajem w stanie wojny, ma siłę, nie wiem, moce przerobowe i wolę, by rozwiązywać się na tego rodzaju problemy społeczne, takie jak pochylanie się nad sierotami i nad na przykład weteranami, mężczyznami okaleczonymi, którzy nie wrócą już na front. Czy ktoś się nimi zajmuje?
0: Są organizacje i rządowe, i pozarządowe, które się tym zajmują. Na pewno nie wystarcza to w stosunku do ilości potrzeb, do ilości potrzebujących, czy tych dzieciaków, czy tych weteranów po amputacjach, i to też jest duży problem. Też problemem jest na pewno pomoc psychologiczna i rodzinom, i tym żołnierzom, żeby mogli wrócić do społeczeństwa, żyć normalnie. My ze szwajcarskimi partnerami postaraliśmy się wprowadzić taki projekt w życie. Przewieźliśmy ze Szwajcarii warsztat stolarski po to, żeby żołnierze, którzy są okaleczeni w stopniu takim, który im pozwala na pracę w zakładzie stolarskim, żeby się zajęli czymś, co odwróci ich myśli od historii, które przeżyli. To takie też było dziwne, co wymyśliłem, bo powiedziałem: chłopaki, a może byście robili trumny dla swoich pacanów? No i oni ten temat podchwycili, bo wiedzą, że robią coś dla swoich kolegów, dla swoich pobratymów, dla ludzi, z którymi służyli często, i robią coś, co jest potrzebne, robią to z miłością, potrafią to ozdobić, potrafią to przygotować tak, żeby to naprawdę było miłe dla rodziny, która idzie pożegnać swojego syna, brata, ojca, czy po prostu obrońcę Ukrainy.
1: No muszę przyznać, że z trudem się tego słucha, co pan opowiada. Dodam tylko, że pacan po ukraińsku to jest towarzysz, kolega.
0: Tak, tak.
1: Z trudem, bo wiemy, że pożegnanie też, możliwość pożegnania się w jakiś godny sposób jest częścią domknięcia żałoby potrzebną, czy też może nawet tak, nie domknięcia, dokładnie, ale normalnego przeżycia żałoby. Pytałam o te sieroty wojenne, a proszę powiedzieć, jak to technicznie wygląda, czy też sieroty i półsieroty. Technicznie to znaczy, gdzie one mieszkają, gdzie one są, czy to jest tak, że to są dzieci, które pozostają pod opieką dalszej rodziny, czy też są...
0: To jest bardzo różnie. Jeżeli tylko rodzina wyraża chęć opieki, no to wiadomo, że to jest jednak najwspanialsze łono rodzinne, które będzie się opiekowało takim młodym człowiekiem. Natomiast no, to, co tak jak trafiają tutaj w Charkowie, no to trafiają do internatów przerabianych na swego rodzaju domy dziecka. Trafiają do domów dziecka, bo stąd też dzieci były wywiezione, więc trochę, myślę, miejsca się stworzyło. I chodzą do szkół w miarę możliwości na stacjach metra, bądź też podziemnych, chodzą do przedszkoli podziemnych. Uczestniczą w zajęciach online, staramy się pomagać w zaopatrzeniu takich miejsc właśnie w materiały piśmienne. To jest coś, co nie jest jakieś bardzo kosztowne, a nowe kredki, nowy blok rysunkowy na pewno sprawia wszystkim młodym ludziom radość, jeżeli tylko może coś takiego wykorzystać i poszerzać swoje wizje, swoje horyzonty, przelewać na papier swoje przeżycia, no to też to jest coś, co na pewno im pomaga tutaj funkcjonować.
1: Pan jeździ tam już od wielu lat i Fundacja Humanusz od wielu lat, z którą jeździłam do Ukrainy, jest zaangażowana w tą pomoc. Czy jeszcze coś potrafi pana zaskoczyć?
0: No na pewno śmierć kolegów, znajomych, wolontariuszy, czy Marka, czy Sławy Wiaczesława, który w pierwszy dzień świąt zginął, jadąc na ewakuację do Konstantynówki, z którym byliśmy w Bachmucie. I takie straty ludzi, których się zna, bardzo bolą. Natomiast też to, co widać w mieście, zniszczenia, które są w tak kuriozalnych miejscach, gdzie jest zniszczony cały budynek mieszkalny i jest wielki lej po bombie, a otwarty garaż, jakby no, wybite wszystko i widać jakiś piękny samochód, który tam stoi, którego nie można wyciągnąć, bo utknął tam zablokowany tym lejem po bombie. Mieszkania, które widać po zburzeniu, w których widać na ścianach obrazy, ikony, lodówki, ubrania, koce. No wszystkie te rzeczy, które normalnie są w mieszkaniu, nagle zostają jakby na wierzchu, na widoku i to jest przerażające, że chwilę wcześniej tam mieszkali ludzie. Widać szklanki, nie wiem, talerze, garnki, a w tej chwili to jest otwarte na pół, tak, wybuchem i widać, że życie tam się przerwało i zatrzymało i tylko kwiaty, zdjęcia i pamiątki składane przez bliskich i czy znajomych przy tych miejscach zbrodni świadczą o tym, że tam żyli ludzie. Mieliśmy taką sytuację, że podjechaliśmy pod blok, w którym starsza pani siedziała 3 dni na krześle i siedziała jeszcze, jak myśmy przyjechali, bo w tym domu, tym bloku mieszkalnym zginęła cała jej rodzina. Ona jedna przeżyła.
1: Czy Ukraińcy wierzą w koniec tej wojny?
0: Tak, tak. No wszyscy czekają na koniec, wszyscy czekają na to, że ta koszmarna wojna w końcu się zakończy i będą mogli wrócić do normalnego życia, nie żyć tak naprawdę z chwili na chwilę, z godziny na godzinę, z dnia na dzień. Nigdy nie są pewni tego, czy coś nie przyleci w ich dom, w ich blok. Także to jest takie no, męczące dla nich i wypalające, natomiast cały czas wierzą, że ta wojna się potoczy i to zwycięstwo przyjdzie, czy jeżeli nie zwycięstwo, to po prostu jakieś zakończenie tej wojny będzie miało miejsce i no, czekają na to naprawdę z dużą nadzieją.
1: Proszę powiedzieć, czy Ukraińcy czy zachowali swoje legendarne wojenne poczucie humoru? Pytam o to, bo pamiętam to z początku wojny, a jednak po tylu latach to już trudno.
0: Tak,
1: chyba.
0: Tak, to, ale nadal to poczucie humoru i mimo najgorszych historii humor i żart cały czas z nich jest i nie poddają się, może właśnie też dzięki temu, że potrafią się po prostu śmiać z rzeczy, z których w normalnym świecie byśmy się nie śmiali. Ale to jest jakiś sposób pewnie na przetrwanie i na poradzenie sobie z tą traumą, którą ta wojna przynosi.
1: Wrócę choć ze wstrętem do wątku, który pojawił się już wcześniej podczas naszej rozmowy, czyli do tych politycznych animozji, które w cyniczny sposób są przez polskich polityków wykorzystywane do zbijania kapitału wyborczego czy do powiększania grona zwolenników ku radości Rosji Władimira Putina. Wrócę, bo chcę zapytać, czy w ogóle o tym rozmawiacie, gdy jeździcie do Ukrainy, czy w ogóle ludzi to interesuje, że tutaj odbywają się takie sceny?
0: Znaczy powiem szczerze, że tutaj na miejscu nikt na to nie zwraca uwagi. I gra polityczna, która się toczy na naszym podwórku, że tak powiem, i dotyczy, tak jak zauważyła pani, dotyczy zbijania kapitału politycznego i zwiększania sobie słupków w sondażach, tutaj to jest w ogóle nie podlega żadnej dyskusji, bo nikt na to nie zwraca uwagi, ponieważ naprawdę są ważniejsze rzeczy niż zastanawianie się, czy pan X powiedział tak, czy pan Y powiedział inaczej, a tutaj trzeba po prostu przetrwać, robić swoje, iść do pracy, wstać, załadować humanitarkę, pojechać, odebrać leżącego pacjenta, przewieźć go, ewakuować go gdzieś z Kupiańska. I to są takie rzeczy, może dla nas z daleka patrząc przyziemne, ale tutaj pozwalają funkcjonować, żyć i przesuwać się do zwycięstwa.
1: A jakieś odsyłanie orderów? To w ogóle było komentowane? Rozmawialiście z kimkolwiek na ten temat, jeżdżąc przecież często do Ukrainy?
0: Tak, powiem szczerze, że to bardziej w ramach śmiechu, że odsyłają sobie ordery. Nie, akurat te osoby, z którymi się spotykamy, w ogóle nie podejmują tego tematu. Nie przyjmują do niego. Nie przywiązują do niego żadnej wagi, bo to są po prostu takie jakieś zagrania, no trochę jak z przedszkola albo z takich młodzieńczych lat, że obraziłem się na kolegę, bo mi podstawił nogę, to ja go nie dojrze kopnę, to jeszcze mu zabiorę zeszyt albo porysuję w książce jakieś kwiatki.
1: A jaki jest stosunek Ukraińców, tych, którzy tam żyją, próbują ocalić swój kraj i swoją normalność, do tych osób, które wyjechały za granicę, zwłaszcza do mężczyzn?
0: Ej, to jest bardzo złożony i trudny temat. Na pewno wszyscy mają świadomość tego, że brakuje zmian na pierwszej linii, że brakuje żołnierzy. Do okopów idą kobiety, walczą z karabinami. No i też to, co obserwujemy, no to jest cały czas zwiększanie ilości techniki, która w pewien sposób zastępuje ludzi albo pozwala im pracować z bezpiecznej odległości. Mówię tu o wszystkiego rodzaju dronach latających, o wszystkiego rodzaju dronach jeżdżących, pływających, które ułatwiają życie żołnierzom, ratują często ich życie i zapewniają, że oni po prostu nie giną, bo są w bezpiecznym w miarę miejscu, w jakiejś odległości od linii frontu i mogą tą linię frontu kontrolować. Natomiast na pewno jest też jakaś złość w tych osobach, które uciekły i nie wracają, bo pamiętajmy też, że wielu Ukraińców wróciło bronić kraju, czy w pierwszych dniach wojny, czy potem po prostu decydowało się na to, żeby wrócić i bronić swojego kraju. No, część z tych, która nie wraca, pewnie nie wróci już nigdy do Ukrainy, bo będą w pewien sposób napiętnowani tym, że nie uczestniczyli w żaden sposób w obronie swojego kraju i to jest ta grupa, która wydaje być mi się najliczniejszą i nie wiem, jak do nich dotrzeć z przekazem takim, że powinni jednak może wrócić do kraju, bronić go. Naprawdę do armii nie idzie się tylko na pierwszą linię frontu, to jest jakieś tam 20-30%, a wszelkie działania kwatermistrzowskie, transportowe, wokół frontowe, no to jest potrzebna rzesza logistyków, rzesza kierowców, rzesza ludzi, którzy po prostu zaopatrują tą pierwszą linię i utrzymują tą linię w takiej formie, w jakiej ona teraz jest.
1: A stosunek do kobiet w armii? No jest to bardzo nie tylko zmaskulinizowana organizacja, ale też czy one są objęte jakąś szczególną troską?
0: Wiadomo, że tak jak zauważyłaś, są to bardzo męskie, że tak powiem, zawody, ale tych kobiet jest coraz więcej i wiele z nich, czy praktycznie wszystkie, są darzone wielkim szacunkiem za to, że chciały stanąć w obronie swojego kraju. Jest wiele wspaniałych medyczek, wielu wspaniałych lekarzy, ratowników, ale również żołnierzy. Zdaję sobie z tego sprawę, że w niektórych miejscach może nie być im prosto, w zależności też od tego, jaki jest skład osobowy danej jednostki czy danego oddziału. Natomiast na pewno te, z którymi my się spotykamy, są obdarzone dużym szacunkiem, mają ogromny autorytet i na pewno też są bardzo dobre w tym, co robią. Są naprawdę świetnie przeszkolone i no nie można powiedzieć złego słowa na ich działania czy na ich służbę.
1: Wrócę na nasze polskie podwórko. Chcę zapytać o skalę problemów, z jakimi się borykacie tutaj na miejscu. Teraz jesteście w Charkowie, jakby kursujecie cały czas z pomocą do Ukrainy. Na początku pomoc była łatwiejsza krajowi w stanie wojny i to były i pieniądze, i dary, i zaangażowanie. Jak to wygląda dzisiaj tutaj w Polsce?
0: No, na pewno wszyscy są, można by powiedzieć, zmęczeni wojną, zmęczeni tą ciągłą koniecznością pomocy, bo ta pomoc jest potrzebna tutaj nadal i jest coraz trudniej zdobyć czy środki, czy materiały, czy nawet znaleźć czas na to, żeby można było pojechać, no bo wiadomo, że mamy rodziny, mamy jakieś zobowiązania różne i ta praca, która jest w Polsce, no, umożliwia nam to, że możemy poświęcić swój czas, wolny urlop czy cokolwiek na to, żeby pojechać czy z transportem humanitarnym, czy z taką pomocą medyczną. I to jest dla nas zrozumiałe, więc organizowanie tych wszystkich wyjazdów jest coraz trudniejsze, coraz bardziej skomplikowane. Wystarczy popatrzeć na pylony na stacjach benzynowych i zrozumieć, że koszt wyjazdu zwiększył się, nie wiem, o 20% co najmniej, czyli tego paliwa zużywamy tyle samo, tylko że płacimy za nie dużo więcej i to jest jakby też taki czynnik, który no nie jest bez znaczenia, bo jeżeli wyjazd do Charkowa karetki kosztował za paliwo 2500, teraz to będzie ponad 3400, no bo jednak tego paliwa trochę idzie, tu na miejscu też jeździmy, przemieszczamy się, więc to są takie rzeczy niby nie jakieś wielkie, ale na pewno bardzo dotkliwe dla funduszy, fundacji i tych środków nie udaje się uzyskać łatwo. O każdą złotówkę trzeba walczyć, prosić, pokazywać, tłumaczyć i to jest też no, taki element, który trochę, czy nawet nie trochę, a bardzo nas niepokoi, ale też zdajemy sobie sprawę z tego, że pomoc, która na początku miała niesamowite rozmiary, teraz troszeczkę spadła.
1: Ale nie jesteście pozostawieni sami z tą pracą. Chciałabym usłyszeć, że nie wszyscy ulegamy tym antyukraińskim nastrojom.
0: Tak, zgadzam się z tym. Nie wszyscy ulegamy. Są osoby, które od początku wojny nawet niewielkimi kwotami, ale co miesiąc zasilają nasze konto. To nam umożliwia zaplanowanie takiego wyjazdu. Są firmy, które decydują się na pomoc poprzez naszą organizację. I to jest wspaniałe i to, że tacy ludzie są i są w Polsce, są za granicą, to jest naprawdę budujące, bo i Szwajcaria, i Francja, i Niemcy, i Stany Zjednoczone pomagają nam, jak zgłaszamy potrzeby, bo zbieramy też potrzeby od żołnierzy, od szpitali, od tych ośrodków uchodźców, zbieramy potrzeby, pytamy, co potrzebne i próbujemy to potem zorganizować, więc finansowa kwestia i ta materia, to jest jedna materialna i taka pomocowa, przedmiotowa też jest bardzo potrzebna, bo wiadomo, że są potrzebne powerbanki, że są potrzebne latarki, że są potrzebne wszystkie urządzenia, które produkują czy przekazują energię. Za chwilę zacznie się już okres chłodów i trzeba będzie się przygotowywać do zimy, czyli wszystkie leki na przeziębienia, wszystkie rzeczy, które ogrzeją, dadzą ciepło, zapewnią jakąś nieprzemakalność, będą bardzo pożądane.
1: I piłki, i plecaki do szkół, i przypomnę.
0: I piłki, i plecaki do szkół dla dzieci na nowy rok szkolny, żeby mimo tych trudnych warunków mogły jakoś tu funkcjonować, mieć radość z tego bycia młodym człowiekiem, żeby mogli mieć dzieciństwo. Ja wiem, że jest ono jakby zniszczone, ale chociaż jakąś namiastkę, jakieś ślady normalności, żeby były. Znajdziecie Państwo informacje na naszej stronie internetowej i na Facebooku oraz Instagramie. Także zapraszam do obserwowania naszych mediów społecznościowych. Namawiam do włączenia się w taką akcję. Wiem, że jest wszystkim ciężko, wszystkim trudno, ale tu jest naprawdę, rzekłbym, że beznadziejnie.
1: Tu, czyli w Charkowie, bo mój i Państwa rozmówca jest w Charkowie w tej chwili. Z ogromną wdzięcznością i szacunkiem przyjmuję Waszą pracę. Mam nadzieję, że jednak w jakiś sposób to będzie przemawiać również do naszych słuchaczy i słuchaczek. Chciałam też powiedzieć, że ta rozmowa była szchołdem dla polskiego wolontariusza z Wrocławia, Marka Ruska-Wolskiego, który zginął, świadcząc pomoc.
0: Dzielny, odważny i niesamowity człowiek, który zginął, niosąc pomoc innym, bezinteresownie, nie patrząc na narodowość, wyznanie, kolor skóry, kulturę. On po prostu nie godził się z tym, co tutaj się dzieje, co tutaj armia rosyjska robi z cywilami, dziećmi, staruszkami, inwalidami, a niósł tutaj nadzieję, niósł tutaj dobro, serce, pomoc tym, którzy tego najbardziej potrzebowali.
1: Zginął w Charkowie właśnie. Bardzo proszę, chociaż to jest oczywiście niezbyt mądra prośba o ostrożność, bo trudno być ostrożnym wobec drona. Oczywiście trzymam kciuki za misję Fundacji Humanosz i Humanosz Emergency Medical Team, za wszystkie, więc wracajcie bezpiecznie.
0: Dziękuję bardzo. Jest z nami nasz anioł stróż, czyli Wiktor z Mista Dobra. Także jesteśmy w dobrych rękach, obok monastyr z mnichami, którzy modlą się za nasze zdrowie. Także wrócimy cali i bezpieczni. Dziękuję bardzo.
1: Ja dziękuję za rozmowę. Piotr Skopiec, Fundacja Humanosz, Humanosz Emergency Medical Team był Państwa i moim gościem. Dziękuję za dzisiejszy wywiad pogłębiony. Anna Wacławik, wydawczynią programu, była Maria Mroczkowska. Teraz o 20:00 informacje w TOK FM. Ja zapraszam za tydzień po 19:00 na kolejny wywiad pogłębiony. To było archiwalne wydanie audycji Wywiad Pogłębiony, a kolejny premierowy odcinek programu już w sobotę po 19:00. Anna Wacławik, zapraszam.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.

0: Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM.
1: TOK 6.
2: Ten link i cała ta wiadomość, którą pan minister, jeśli nie tylko pan minister kliknął, jest publicznie znana i ja bym chyba wolał jednak żyć w kraju, w którym ministrowie, jak czytają taką wiadomość, no to nie klikają w to, a jak już nawet klikną z czystej ciekawości czy z jakby dobrego serca, no to widząc pierwszą informację w postaci, to teraz kliknij w kolejny link, a teraz zyskany kod QR, stwierdzają, no nie, to może jednak coś jest nie halo i dzwonią do nadawcy i mówią, wiesz co, chyba rozsyłasz coś niebezpiecznego. To jest może doskonały moment na dyskusję, czy naprawdę polski sektor, no właśnie świat polityczny, czy to rząd, czy opozycja, powinien komunikować się w istotnych sprawach przy użyciu WhatsAppa.
3: A no właśnie,
2: są do tego inne narzędzia. Tak, są do tego inne narzędzia. Jest chociażby rządowy komunikator M-Szyfr, który działa inaczej, który przede wszystkim jest dostępny tylko dla użytkowników rządowych. No i raczej tam tego typu ataki nie będą możliwe, bo nie będzie niezautoryzowanego użytkownika. Przynajmniej taką mamy nadzieję, który taką wiadomość wyśle. Natomiast no, nie oszukujmy się, sektor rządowy i nie tylko, i w tej w poprzedniej kadencji uwielbia komunikatory i masa informacji.
3: O tak. Ale to może na kanwie tej historii państwo, członkowie Rady Ministrów wszystkich szczebli, zmienicie komunikator?
4: Trudno sobie, muszę powiedzieć, że to musimy zmienić w klubach sejmowych wszędzie, bo na WhatsApp jest chyba najbardziej popularnym komunikatorem, gdzie się komunikujemy. Oczywiście to przestrzegam wszystkich przed kliknięciem linku. Bardzo szybko dostałem też podobnie do jakichś samych jak gdyby SMS-a, żeby uważać, że to jest fake.
0: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Premier potwierdził odejście Berka z rządu i ogłosił jego kandydaturę na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. 40 parlamentarzystów PiS oficjalnie wykluczonych z partii przez koleżeński sąd dyscyplinarny. Iga Świątek rozpoczyna walkę o pierwsze od niemal roku zwycięstwo w turnieju tenisowym. Minęła północ, jest piątek, 14 sierpnia. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Postanowienie prezydenta Karola Nawrockiego o odwołaniu Macieja Berka z rządu uzyskało kontrasygnatę premiera Donalda Tuska i wróciło do kancelarii, poinformował szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki i dodał, że prezydent nie złożył na nim jeszcze podpisu, ale zrobi to najpewniej dziś. Premier Donald Tusk wyraził warunkową zgodę na odejście Berka z rządu i kandydowanie na stanowisko sędziego Trybunału. Prezes Rady Ministrów podkreśla, że Trybunał Konstytucyjny to dobry kierunek dla Macieja Berka.
2: Dla niego zgodność przepisów prawa czy zgodność działania jakichkolwiek instytucji, w tym rządu i premiera. Zgodność z konstytucją była zawsze rzeczą najważniejszą. I ja nie znam osoby lepiej przygotowanej do tego, żeby pomóc naprawić tę sytuację, jaką mamy w związku z wadliwym Trybunałem Konstytucyjnym, bo jest człowiekiem kompetentnym, odważnym, bezinteresownym.
1: Tusk zapewnił, że Berek nie jest ani kandydatem partyjnym, ani jego osobistym. Szef Kancelarii Prezydenta wieczorem w Polsat News zaznaczył, że obecnie nie ma pewności co do tego, czy Berek będzie kandydatem na sędziego Trybunału, ani czy ta kandydatura przejdzie. I podkreślił, że jeżeli Sejm przegłosuje kandydaturę, decyzja w tej sprawie będzie po stronie prezydenta. Maciej Berek jest świetnym prawnikiem, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Karnowski z Koalicji Obywatelskiej.
3: Miałem przyjemność wielokrotnie brać udział w zebraniach takich przedrządowych prowadzonych przez pana ministra Berka i muszę powiedzieć, że to były naprawdę spotkania świetnie prowadzone, bardzo dokładne.
1: Maciej Berek pełnił dotychczas funkcję ministra do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Premier Donald Tusk nie wyklucza, że Marcin Romanowski dopuścił się zdrady narodowej. Były wiceminister sprawiedliwości wysłał wniosek o wydanie listu żelaznego, a dokument został nadany z Naddniestrza, separatystycznego regionu będącego pod kontrolą Rosji. Niewykluczone, że ścigany polityk posługuje się dokumentami z fałszywymi danymi, mówił w TOK FM profesor Marcin Górski z Katedry Europejskiego Prawa Konstytucyjnego na Uniwersytecie Łódzkim.
4: Albo inne państwo taki dokument wydało. No i tu byłoby się trzeba zastanawiać, w jaki sposób pan Romanowski, od kogo tak jaki dokument uzyskał, jakie byłyby jego ewentualne skutki. No albo w jakiś sposób musiałoby wydać taki dokument mu w Polsce. W Polsce takie oczywiście możliwości istnieją.
1: Marcin Romanowski jest poszukiwany w związku z zarzutami w śledztwie w Funduszu Sprawiedliwości. Polityk jest podejrzany m.in. o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Koleżeński Sąd Dyscyplinarny PiS podjął decyzję o wykluczeniu z partii 38 posłów i dwóch senatorów wchodzących w skład klubu Rozwój Plus, przekazał rzecznik dyscyplinarny PiS Karol Karski. Uznano, że naruszyli oni statut Prawa i Sprawiedliwości poprzez opuszczenie klubu parlamentarnego PiS i wstąpienie do nowego klubu parlamentarnego. W stosunku do byłego premiera były też inne zarzuty, przyznaje Karski.
5: W przypadku Mateusza Morawieckiego Sąd Dyscyplinarny jeszcze przytoczył jedną okoliczność jakby wyróżniającą go z tej grupy osób, czyli że 3 sierpnia tego roku publicznie zadeklarował tworzenie nowej, konkurencyjnej w stosunku do Prawa i Sprawiedliwości partii politycznej.
1: Wszystkie wykluczone osoby zostały już powiadomione o decyzji i mają na odwołanie się od niej 7 dni. 85 milionów złotych będzie kosztowała budowa nowej siedziby Urzędu Miasta Rumi na Pomorzu. Co ciekawe, niemały wydatek, który pójdzie na urzędników, nie budzi zastrzeżeń mieszkańców, a wręcz przeciwnie, spotyka się z dużym poparciem i wyrazem ulgi, bo obecna siedziba, mówiąc delikatnie, chluby miastu nie przynosi. Administracja 50-tysięcznego miasta mieści się bowiem w miejscu, które śmiało można nazwać barakiem.
6: Średnia wizytówka. Tragedia. To jest po prostu porażka. Świadczy o mieście.
7: No jako budynek to tak, no może nawet do wyburzenia, no.
6: To od początku miał być tymczasowy, no i tak to trwa.
8: Od kilkudziesięciu lat nie zachwyca, także czekamy na zmianę.
9: Tak, mieszkańcy się wstydzą za obecny Urząd Miasta. Sami czujemy wielką presję, żeby wybudować nowy obiekt.
1: Burmistrz Rumi Michał Piaseczny przyznaje, że wpływa to na wizerunek i zapowiada, że na szczęście budowa nowej siedziby jest coraz bliżej.
9: Rozstrzygnęliśmy przetarg, budowa nowego Urzędu Miasta, 8 000 m² plus hala garażowa na 200 miejsc i realizacja fajnej przestrzeni na poziomie zero dla mieszkańców, żeby to była taka funkcja centrotwórcza.
1: Wytęskniona przez wszystkich przeprowadzka powinna nastąpić za 3 lata. 11 miesięcy musiała czekać i tyle czekali jej kibice. Iga Świątek gra w finale turnieju tenisowego w Toronto. Jej rywalką jest Kazaszka Jelena Rybakina. Obie panie minionej nocy rozegrały zacięte spotkania półfinałowe. Polka pokonała Elinę Świtolinę z Ukrainy 6-3, 1-6, 6-3. Ostatni raz najlepsza polska tenisistka w finale turnieju grała we wrześniu ubiegłego roku. Przed finałowym spotkaniem z Rybakiną Iga nie zamierzała niczego w przygotowaniach zmieniać.
7: Wiadomo, że trzeba tę rutynę kontynuować, ale na pewno będzie to ekscytujące i cieszę się, że jestem w tym miejscu.
1: Świątek z Rybakiną grały w ciągu ostatnich 5 lat aż 16 razy. Iga ma o 2 mecze wygrane. Więcej. Informacje TOK FM wracają na naszą antenę o 1:00. Zapraszam w imieniu Arkadiusza Urbanka. A teraz sprawdźmy jeszcze, co nas czeka w pogodzie. Na termometrach dziś maksymalnie od około 22 stopni w rejonach podgórskich Karpat, 24 na wschodzie i na Helu około 26 będzie maksymalnie w centrum i na północy, a najcieplej do 31 stopni na krańcach zachodnich. Dzień przed nami pogodny, z dużą ilością słońca i według prognoz bez opadów.
0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
10: Czwartkowy poranek w radiu TOK FM. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam do 9:00, a zaczynam jak zawsze od przeglądu prasy. Dziennik Gazeta Prawna na początek. Dziennik Gazeta Prawna pisze, że biuro prezydenta Wołodymyra Zełenskiego opracowało plan działań, które mają ocieplić wizerunek Ukrainy w Polsce. Do jego realizacji ma zostać zaangażowana zewnętrzna agencja PR. Plan działań, który ma poprawić wizerunek Ukrainy w Polsce, został opracowany właśnie na polecenie ukraińskiego prezydenta, wydane na naradzie 17 lipca. Prezydent informował wtedy o 5 kierunkowych postanowieniach, decyzjach na kierunku dyplomatycznym, otwarciu archiwów dotyczących tragicznych wydarzeń na Wołyniu, przyspieszeniu procedur związanych z poszukiwaniami i ekshumacjami ofiar zbrodni, poszerzeniu dialogu między społeczeństwami obu krajów oraz wzmocnieniu Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Zapowiedź otwarcia archiwów spotkała się ze zdziwieniem ekspertów, ponieważ dostęp do dokumentów radzieckich służb z lat 40. został już dawno otwarty. Przez ostatnie tygodnie w biurze prezydenta trwały dyskusje, jak załagodzić spory z Polską. Jedni uważali, że nie należy robić nic, aby nie pogarszać sprawy, mówi rozmówca dziennika Gazety Prawnej, który konsultował ten plan. Tak działał Kijów po wybuchu w maju skandalu z nadaniem jednej z jednostek imienia bohaterów UPA. Inni, na czele z Iryną Wereszczuk, to jest zastępczyni szefa biura prezydenta, apelowali o proaktywne podejście i poszukiwanie punktów stycznych między oboma krajami. No i wygrała właśnie ta druga opcja. Ważne informacje dotyczące przedstawiciela dyplomatycznego w naszym kraju, bo dotychczasowy ambasador w Polsce Wasyl Bodnar wróci na stanowisko wiceszefa MSZ-u, które sprawował przed wyjazdem na placówkę w Warszawie. Na razie nie wiadomo, kto zostanie ambasadorem w Polsce, ale oprócz tych dwóch wariantów, czyli coś zrobić i łagodzić, albo nie robić niczego, żeby nie zaostrzać tego konfliktu, jest jeszcze jeden wariant, taki jastrzębi. Reprezentuje go poseł rządzącej Sługi Narodu Ołech Dunda, który lobbuje wśród kolegów między innymi na rzecz przeniesienia części

0: nie, jeżeli da się to ustalić. Kiedy ewentualnie jakieś kontakty między Romanowskim a rosyjskimi służbami zostały nawiązane? Czy to się stało jeszcze w Polsce? Czy to się stało, kiedy już uciekł na Węgry? Czy to się stało dopiero wtedy, kiedy Węgry przestały być miejscem bezpiecznym dla Romanowskiego i Ziobry i ruszył w dalszą drogę?
1: To jest pytanie do służb, nie do dyplomacji, ale jestem absolutnie przekonany, że polskie służby to robią i pewnie nie robią tego od wczoraj, tylko dużo wcześniej.
0: A co polska dyplomacja może w tej sprawie zrobić? No bo wiemy, że Naddniestrze, no to jest teren, nad którym Mołdawia nie ma kontroli, tak?
1: No właśnie. Nie możemy tak naprawdę żądać ekstradycji od władz, z którymi nie mamy formalnych kontaktów,
0: czyli
1: władz Naddniestrza. Możemy
0: republiki.
1: Oczywiście wysłać takie żądanie do kraju, który formalnie sprawuje władztwo, pieczę nad tym terytorium, czyli do Mołdawii, no ale wiemy, że to żądanie nie zostanie zrealizowane, bo Mołdawianie nie mają takich możliwości, żeby łapać ludzi i potem ich wydawać na terytorium Naddniestrza, które jest chronione przez służby i wojsko rosyjskie. Z punktu widzenia dyplomacji nasze ruchy, jeśli one rzeczywiście w Naddniestrzu, są mocno ograniczone.
0: Zmienię temat. PiS na swojej konwencji zatytułowanej ku nowemu rządowi zaproponował, żeby deportować wszystkich ukraińskich mężczyzn w wieku poborowym, którzy nie są legalnie zatrudnieni. Tobiasz Boheński tłumaczył nieco obłudnie, że Europa Środkowo-Wschodnia, żeby była bezpieczna i wolna, to Ukraina musi oczywiście zwyciężyć, no i trzeba właśnie Ukrainie w ten sposób pomagać, żeby żołnierza miała.
1: To jest czysta, bardzo cyniczna zagrywka propagandowa, populistyczna.
0: A widział pan sondaż Rzeczpospolitej?
1: Tak, widziałem.
0: 67% Polaków się z tym zgadza.
1: I teraz powiem coś, co nie przeczy, ale jednak to jest takie ale duże. Ja rozmawiałem z władzami ukraińskimi, z władzami wojskowymi ukraińskimi, w jaki sposób pomagać im ściągać, werbować mężczyzn, którzy są na terytorium Polski na potrzeby armii ukraińskiej wiele, wiele miesięcy temu. Co więcej, jest decyzja Unii Europejskiej o tym, że takie osoby w wieku poborowym tracą z automatu możliwość ochrony międzynarodowej na terytorium Unii. Więc my chcemy pomagać w tym, żeby mężczyźni w wieku poborowym walczyli w swoim kraju z rosyjską nawałą Ukrainie. Natomiast ten pomysł jest pomysłem czysto populistycznym, bo oznaczałby, gdyby go zrealizować, łapanki na ulicach, wchodzenie do mieszkań na potrzeby, jak oceniają fachowcy, w tym fachowcy z MSZ-u, maksimum kilkunastu tysięcy ludzi, bo jeśli ktoś jest mężczyzną w wieku poborowym w Polsce, to w 90% albo ponad 90% pracuje. Czyli ten pomysł byłby, no jak mówię, to jest czysta propaganda, bo de facto takich osób jest niezwykle mało w Polsce.
0: Chciałabym zapytać pana o taką historię osobistą, bo w sobotę napisał pan na X-ie o niespodziewanych gościach. To był 91-letni pan Leonard z synem, Niemcem. W domu pod Poznaniem, który od lat 70. należy do pańskiej rodziny, pan Leonard mieszkał w czasie wojny jako dziecko kolonizatorów przybyłych do Wielkopolski z Łotwy. No, wypili panowie kawę, gość obejrzał dom, zamieścił pan taką informację w mediach społecznościowych. No i w poniedziałek napisał pan tak. Autorom licznych komentarzy mówiących mi, że 91-latka, który ostatni raz chciał odwiedzić dom, w którym w czasie wojny spędził 3 lata, miałem wyrzucić, się zwyzywać lub poszczuć psami, odpowiadam krótko, żal mi was. No i jeszcze taka rada, że temu środowisku przydałaby się powtórna chrystianizacja, wstydźcie się. Ale były też takie krytyczne komentarze, które nie były hejterskimi, nienawistnymi, że jednak wpisuje się pan w jakąś obcą politykę historyczną.
1: To absolutna bzdura. Uważam, że normalnym ludzkim odruchem, jeśli przychodzi pan, który ledwo chodzi i prosi o to, czy mógłby zobaczyć dom, w którym spędził 3 lata życia, latach 42-45 do końca stycznia, a potem uciekał przed Armią Czerwoną, to jest normalne, że należy go przyjąć. Miałem bardzo wiele komentarzy takich, że otwieram znowu Niemcom drogę do Wielkopolski. No to jest absurd. Zresztą ten pan nie miał jakichkolwiek ani roszczeń, wręcz przeciwnie, on

0: przyznawał, że byli tutaj, no może nie użył słowa okupantami, zresztą on mówił tylko po niemiecku, jego syn mówił po angielsku i tak się porozumiewaliśmy, ale że byli no, nieproszonymi gośćmi i dopytywał, co się stało z rodziną, która, czy ja wiem, co się stało z rodziną, która, bo to nie była moja rodzina wtedy, byli inni właściciele
1: została
0: tego domu.
1: Została wysiedlona na Zamojszczyznę,
0: tak,
1: wróciła w 1945.
0: I zdaje się, że dość autentycznie się przejmował tym, że ich, zresztą chyba wcześniej, bo zimą 1939 na 1940 rok przesiedlono na, no gdzieś między Lublin a Zamość. Uważam, że nie wszystko jest polityką, nie wszystko jest wpisywaniem się w jakieś międzynarodowe w gry. Nie, historia nie jest przekleństwem. Spotkałem... natomiast historia jest niezwykle skomplikowana i ten pan na przykład wspominał, że mieli niezwykłe szczęście, że po wojnie osiedli za Bielefeld, czyli na terytorium RFN-u, a nie NRD. I mówi, że dzięki temu mógł w spokoju założyć rodzinę i żyć w dobrobycie, a nie w komunizmie. Bardzo wielowątkowa, niezwykle ciekawa dla mnie jako historyka sprawa, no i zaskakująca, no bo nie spodziewałem się, że ktoś, kto puka do moich drzwi, to nie jest w sobotę, nie wiem, listonosz, tylko z przesyłką, tylko, czy kurier, tylko ktoś, kto no, równo 80 lat, a nawet ponad 80 lat temu jako dziecko, on stamtąd wyjechał jako 10-latek, w tym domu spędził, zresztą całkowicie od tego czasu przebudowanym, spędził część dzieciństwa. Dla mnie fascynująca, ciekawa historia o żadnym znaczeniu politycznym.
1: Dziennik Gazeta Prawna, panie ministrze, pisze dzisiaj o takim planie Zełenskiego na poprawę relacji z Warszawą, ale są też takie pomysły Jastrzębie, czyli na przykład, żeby skarżyć Polskę o te nienawistne nastroje antyukraińskie, że rasizm, że ksenofobia na forum Unii Europejskiej.
0: Po pierwsze, Ukraińcy wiedzą, że państwo polskie, rząd polski, służby polskie, policja niezwykle nie tylko twardo, ale i skutecznie walczą z tego typu przejawami ksenofobii i nienawiści wobec wszystkich obcokrajowców, ale w ostatnim czasie to oczywiście dotyka głównie Ukraińców. Praktycznie sprawcy wszystkich tych szeroko komentowanych, nie tylko w Polsce, ale też w Ukrainie i w wielu innych krajach, ataków na słownych bądź niestety fizycznych na Ukrainki i Ukraińców zostali złapani. Może poza jednym przypadkiem. I Ukraińcy o tym wiedzą, oni to doceniają. Mówię o politykach. Natomiast tak jak w każdym rządzie, tak jak w każdej klasie politycznej, tam są ludzie, którzy chcą
1: konfrontacji.
0: Wykorzystywać politycznie na potrzeby wewnętrzne ten niewątpliwy kryzys w stosunkach polsko-ukraińskich. Zresztą co podkreślam, sprowokowany, czy iskrę, pod który podłożył sam Zełenski, nadając jednej z jednostek imię bohaterów UPA. Ale też są ludzie, którzy są bardzo rozsądni i chcą porozumienia i łagodzenia wzajemnych stosunków, ale też nastrojów międzyludzkich. Ja się w ostatnich, no 10 dni temu, w sobotę we Lwowie spotkałem z wiceszefową kancelarii administracji prezydenta Zełenskiego, panią Iryną Wereszczuk, i mieliśmy bardzo dobry dialog. W wielu sprawach się zgodziliśmy co do kroków, zwłaszcza po stronie ukraińskiej, które będą przez nich robione. Był też pełnomocnik do spraw stosunków z Ukrainą, Paweł Kowal, w Kijowie. Ten dialog się toczy. Mamy nadzieję na dobre rozwiązania, które złagodzą te emocje.
1: Te nastroje antyukraińskie w Polsce się rozpędzają i zastanawiam się, czy rząd nie wyrzuca sobie, że niewiele zrobił albo nic nie zrobił, żeby temu zapobiec, a nawet momentami dorzucał też swoje do pieca, jak na przykład wtedy, kiedy Rafał Trzaskowski uznał za stosowne w kampanii wyborczej zaproponować to obcięcie świadczeń dla dzieci niepracujących Ukraińców. No i teraz kto na tym skorzysta? No przecież nie Koalicja Obywatelska, nawet jeżeli będą państwo się w aksamitnych rękawiczkach chcieli pod to podłączyć, tylko Braun, Konfederacja, PiS.
0: Uważam, że to nie jest tak, że my się w jakikolwiek sposób pod to podłączamy, wręcz przeciwnie. Jasno mówimy, najwyraźniej pan premier Donald Tusk, pan wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, że twardo potępiamy i będziemy zwalczać wszelkie przejawy nienawiści, że nadal pomagamy Ukrainie, jeśli chodzi o jej walkę z Rosją, i robimy to z dwóch powodów. Pierwszy jest moralny, bo uważamy, że pokój i współpraca między sąsiadami jest słuszna, a drugi jest strategiczny. Ukraina musi tę wojnę wygrać po to, żeby Rosja jej nie wygrała, co by w sposób ogromny zagroziło też Polsce.
1: Marcin Bosacki, wiceminister spraw zagranicznych, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję panie
0: ministrze bardzo
1: za rozmowę. W czwartkowym poranku czas na komentatorów. Są z nami Andrzej Bobiński, Polityka Insight. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Oraz Michał Sutowski, Krytyka Polityczna. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Zaczynam od Marcina Romanowskiego. Od jego sprawy zacytuję prokuratora Przemysława Nowaka, który poinformował nas wczoraj, że Marcin Romanowski oświadczył, że przebywa za granicą, w piśmie skierowanym oczywiście do Sądu Okręgowego w Warszawie, które to pismo zostało też prokuraturze przekazane, że przebywa za granicą, konkretnie w Tyraspolu, na terenie Autonomicznej Republiki Mołdawii, zwanej Naddniestrzem, i zobowiązał się do stawiennictwa na każde wezwanie sądu i prokuratora. Pismo jest podpisane własnoręcznie imieniem i nazwiskiem Marcina Romanowskiego. Nie było to przedmiotem opinii pisma ręcznego, natomiast ten podpis jest podobny, mówił prokurator. I że faktem jest, że ten list został nadany z Tyraspolu, bo to wynika z koperty, że jest wniosek o list żelazny, ale że zdaniem prokuratora list żelazny nie powinien być nagrodą za skuteczną ucieczkę. Może jeszcze jeden fragment. My nie uznajemy tego państwa, tej republiki. Nie mamy żadnej umowy bilateralnej z tym autonomicznym obszarem, więc niewątpliwie byłby problem ze współpracą z tymi separatystycznymi władzami. Więc jest to niezłe miejsce, żeby rzeczywiście się ukryć. No pytanie, czy Marcin Romanowski faktycznie tam jest, a może tam był przez chwilę, wysłał list, a może ktoś wysłał w jego imieniu, ale z drugiej strony, jaki jest sens jechać do Naddniestrza tylko po to, żeby stamtąd wysłać jakąś korespondencję? No chyba, że to jakaś prowokacja. Jak wy patrzycie na tę sprawę, Andrzej Bobiński?
3: Pojawił się dzisiaj rano, zdaje się, czy wczoraj wieczorem, wpis mecenasa Lewandowskiego, którego klientem jest Marcin Romanowski, i on potwierdza tam, że ten list został nadany z Naddniestrza. Nie potwierdza, że tam jest Marcin Romanowski, ale potwierdza, że tam został nadany ten list, i w związku z tym postuluje o zdjęcie europejskiego nakazu aresztowania. I z tego wpisu mam wrażenie, że tak naprawdę cała ta zabawa polega na tym, żeby doprowadzić do zdjęcia przede wszystkim tego europejskiego nakazu aresztowania. Teraz.
1: To pozwolisz, że ja fragment. Najwyższe czynniki w państwie, w tym m.in. minister Sikorski czy Roman Giertych, publicznie przesądzili już, że poseł Romanowski nie przebywa na terytorium Unii Europejskiej, tym samym nie ma podstaw do utrzymania w dalszym ciągu europejskiego nakazu aresztowania, i niezwłocznie wystąpia o jego uchylenie. Przecież w dobie wojny za naszą wschodnią granicą oraz nieciekawej sytuacji geopolitycznej członkowie polskiego rządu nie rzucaliby słów na wiatr oraz nie ulegaliby nadmiernym emocjom.
3: Tylko ja nie do końca rozumiem, może za mało się znam, a może tutaj jest jakaś właśnie bardzo skomplikowana gra Romanowskiego i jego mecenasa. Po co doprowadzić do sytuacji zdjęcia tego nakazu?
1: Żeby mógł z tego Naddniestrza wyjechać?
3: Ale przyjechać do Polski, czy dalej uciekać?
1: Nie, no jeżeli chce listu żelaznego, to rozumiem, że gdyby otrzymał list żelazny, to chciałby do tej Polski wrócić. Nawet podał adres, pod którym mógłby się zatrzymać. To jest hotel sejmowy.
3: No więc wydaje mi się, że koszt tej operacji, czyli ujawnienie albo zgłoszenie, że halo, ja tu jestem w Naddniestrzu, jest zdecydowanie przewyższa potencjalne korzyści z tej całej operacji. Więc to mi się trochę nie klei i cały czas mam takie poczucie, że my czegoś tu nie wiemy, że uczestniczymy w jakiejś grze. I ja mówię,
1: grze Romanowskiego, mecenasa Lewandowskiego, czy grze służb?
3: I tego nie wiemy. Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Podejrzewam, no rozumiem, że musiał być jakiś zamysł i że ktoś wymyślił całą tą konstrukcję i że to się gdzieś musiało wydarzyć pomiędzy panami Romanowskim i Lewandowskim. Dlaczego, po co i czemu to służy, to może wie redaktor Sutowski.
2: Jestem znany wepchnięcie pod autobus. Mówiąc zupełnie poważnie, oczywiście jeśli by też najpierw może odnieść, odnosząc się do tych słów o tym, że przecież członkowie polskiego rządu już sami zdefiniowali jakby miejsce pobytu pana Romanowskiego poza Unią Europejską. No tak, oczywiście wyjazd do Naddniestrza mógłby służyć teoretycznie, czy jakoś być podkładką pod zdjęcie europejskiego nakazu aresztowania, no tylko można powiedzieć, że na świecie jest całkiem sporo przyjemniejszych niż Naddniestrze i mniej kontrowersyjnych wizerunkowo miejsc poza Unią Europejską, prawda? Znaczy, które mogłyby teoretycznie służyć do realizacji dokładnie tego samego celu. A może to powiedzmy to, czy przypomnijmy może ten prosty fakt. Naddniestrze jest de facto protektoratem Federacji Rosyjskiej. To znaczy, to jest...
1: Tam stacjonują rosyjskie wojska.
2: Tak. Od początku lat 90. i to było jedno z tych miejsc, które Federacja Rosyjska w procesie rozpadu ZSRR zaczęła traktować jako takie swoje eksklawy w tym wypadku, służące no właśnie głównie do robienia zadymy i robienia kłopotów wszystkim dookoła.
1: Destabilizowania Mołdawii, tak. Ukraina obawiała się swego czasu stamtąd ataku. Tak. Nawet był pomysł, żeby stawiać mur na tej granicy.
2: A jednocześnie służyła do prowadzenia działalności przestępczej, czy na pograniczu działalności mafijnej, działalności służb, związanej chociażby z handlem bronią, czy z innymi problematycznymi, a ważnymi dla takiego państwa jak Federacja Rosyjska branżami gospodarki. I mnie się nasuwa jakby jeszcze inna refleksja. To znaczy, że fakt, że przy założeniu, że to jest jakaś logiczna konstrukcja, tak? Że chce wyjechać poza Unię, żeby podważyć sensowność nakazu. Znaczy fakt, że poseł Romanowski musiał wybrać właśnie Naddniestrze, to może sugerować spadające znaczenie, spadające wpływy jego formacji politycznej w świecie, w tym znaczeniu, że rozmaici prawicowi politycy z różnych krajów przestają traktować serio formację, z której chcą się wyrwać.
1: Ale że była pewna różnica w statusie między Ziobrą a Romanowskim. Tak? Ziobro mógł przez Włochy, jeżeli dobrze pamiętam, wlecieć sobie do Stanów Zjednoczonych, bo nie było europejskiego nakazu aresztowania. Za Romanowskim był, więc on, jak Węgry przestały być miejscem bezpiecznym, no to musiał uciekać gdzieś, gdzie nie obowiązuje europejski nakaz aresztowania.
2: Nie, no właśnie tak, tylko tych gdzieś jest trochę więcej i sytuacja, w której trzeba korzystać z jakiegoś przynajmniej przyzwolenia, tak, władz Naddniestrza, ergo służb rosyjskich, wydaje się to faktycznie bardzo kłopotliwe wizerunkowo. Rzeczywiście jest tutaj rażąca dysproporcja między tym, co hipotetycznie można by uzyskać, czy krótko mówiąc, wzmocnić argument przeciwko europejskiemu nakazowi aresztowania, a temu, jak to wszystko wygląda. To znaczy, że gdzie, w jakim miejscu, przez kogo kontrolowanym znajduje się ten polityk.
1: A odwróćmy tę sytuację. Do czego Rosjanom mógłby się przydać taki Romanowski?
3: No są, rozumiem, powody, nazwijmy je historycznymi, to znaczy posiada bardzo dużą wiedzę na temat tego, jak funkcjonuje państwo, więc jest zasadniczo bardzo
1: przede wszystkim ma wiedzę o tym, jak się kradło w Funduszu Sprawiedliwości.
3: Tak, ale nie jestem pewien, czy to jest to, co najbardziej interesowałoby Rosjan w momencie, kiedy przejmują. No nie, no był wiceministrem, jakby miał dostęp do dużej ilości...
2: W de facto resorcie siłowym.
3: Do dużej ilości wrażliwych informacji. I po prostu w jej rozumie, jak funkcjonuje państwo. I to jest jedna rzecz, ale potem są też takie argumenty, powiedziałbym, przyszłościowe. To znaczy, wydaje mi się, że jeżeli rzeczywiście Romanowski jest w Naddniestrzu, to ciężko jest uznać, że w momencie, kiedy z tego Naddniestrza wyjedzie, nie będzie miał jakichś kontaktów i zobowiązań wobec ludzi, którzy go tam przyjęli i go ochraniali. Więc to jest też ta...
1: Czyli inwestycja.
3: Inwestycja to jest też ta kwestia tego kosztu, prawda? Pojawienia się w tym Naddniestrzu. No w tym momencie nie jestem w stanie sobie wyobrazić, żeby Marcin Romanowski, chociaż no wielu rzeczy sobie nie wyobrażałem w przyszłości, ale żeby Marcin Romanowski pełnił jakiekolwiek funkcje państwowe, żeby został w świecie polityki, w życiu publicznym. Znaczy to jest de facto, a przynajmniej powinna być, mówiąc bardzo brzydko i ostro, śmierć cywilna, to znaczy no to jest sytuacja, w której bardzo ciężko byłoby założyć, że Marcin Romanowski w tym momencie, będąc w Naddniestrzu, nie został zwerbowany, albo przynajmniej nie ma daleko idących zobowiązań wobec swoich, powtórzę, wobec swoich gospodarzy.
2: Czy został, czy nie został, to my tego oczywiście nie wiemy. Natomiast wiemy, jak sądzę z historii służb, że werbunek to jest często proces długotrwały, prawda? Mm-hmm. Znaczy to niekoniecznie musi być jedna rozmowa, jedna propozycja, jeden szantaż, tylko proces, cała seria działań, które zmieniają kontekst i zmieniają przede wszystkim warunki funkcjonowania właśnie publicznego danego polityka, który w pewnym momencie przestaje mieć lepsze wyjście niż jakiekolwiek lepsze wyjście niż przestać na współpracę.
3: Więc jednym zdaniem mam takie poczucie, że pytanie o to, czy Romanowski był, czy nie był agentem, jest zupełnie bezprzedmiotowe w tym momencie, bo jest drugorzędne, bo ciężko założyć, że mógłby nim nie zostać w przyszłości po takiej operacji, jak przeniesienie się do Naddniestrza.
1: Jest jeszcze jeden epitet. Zdrajca. Tak samo mówiono o Szmycie.
2: No, tutaj oczywiście w przypadku sędziego Szmyta mamy do czynienia z sytuacją dużo bardziej czytelną. Tak? Właściwie wiele rzeczy zostało po prostu ujawnionych i powiedzianych, wypowiedzianych wprost, więc ja akurat jestem ostrożny. To jest w ogóle epitet, który... on ma też coraz mniejszą siłę rażenia, bo to już w ramach
1: wzajemnych oskarżeń,
2: między dwoma plemionami, tak, to właściwie samo przynależność do jednego plemienia właściwie jest dla drugiego równoznaczna ze zdradą narodową, więc tego bym się nie trzymał jakoś bardzo mocno. Natomiast jeśli chodzi o przyszłość polityczną, no cóż, na listach Grzegorza Brauna myślę, że może znaleźć się bardzo wiele zbliżonych postaci, czy w podobny sposób uwikłanych, także ja bym nie przesądzał o
1: klęsce, na karierę polityczną.
2: I zakończeniu kariery politycznej Romanowskiego, ale to oczywiście bardzo wiele się jeszcze musi wydarzyć.
1: Michał Sutowski, Andrzej Bobiński z nami zostają. W czwartkowym poranku nadal są z nami komentatorzy. Michał Sutowski, krytyka polityczna, i Andrzej Bobiński, polityka Insight. Raz jeszcze dzień dobry panowie.
2: Dzień dobry.
1: 11 sierpnia, przed posiedzeniem rządu, to był wtorek, premier poinformował, że z rządu odejdzie Maciej Berek. I to było potężne zaskoczenie. Pytałam posłów Koalicji Obywatelskiej. Oni dowiedzieli się, tak jak i my, opinia publiczna, z tej konferencji przed posiedzeniem rządu szefa Rady Ministrów. Donald Tusk mówił tak: ustaliliśmy wspólnie z panem ministrem Berkiem, że przejdzie do innych zadań i zwrócił się do mnie w związku z tym o zwolnienie go z obowiązków, jakie pełnił do tej pory. Potem Tusk dodał, że to była jego prawa ręka. No i faktycznie to zdziwienie jest tym większe, że przecież raptem rok temu Berek został ministrem nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu i zostało to stanowisko utworzone i Maciej Berek na to stanowisko powołany po to, żeby rząd pracował pełną parą, żeby wszystkie 58 priorytetów, jeżeli dobrze pamiętam konferencję Macieja Berka z września zeszłego roku, dowieść, żeby były dobre kontakty między rządem a parlamentem, bo za to też odpowiadał Maciej Berek. No i polityka Insight podała kilka godzin później, że Maciej Berek ma trafić do Trybunału Konstytucyjnego. Ja potwierdziłam też te informacje w dwóch swoich rządowych źródłach. I to było takie potwierdzenie informacji, które było wręcz kontekstowe, to znaczy była cała opowieść o tym, dlaczego takie rzeczy mają się wydarzyć. No ale teraz pojawiają się inne informacje medialne, że może nie Trybunał Konstytucyjny. W dodatku ten pomysł spotkał się z bardzo poważną krytyką ze strony i koalicjantów, Nowa Lewica, Polska 2050, ale też ekspertów, na przykład niepochlebnie o takim ruchu wypowiada się profesor Marcin Matczak. Są też liczne słowa krytyki na łamach prasy. Co wy na to? Andrzej Bobiński.
3: Ja podejrzewam, że jednak koniec końców Maciej Berek nie zostanie sędzią Trybunału.
1: Jako żywo przypomina to historię z Igorem Ostachowiczem, który trafił na kilka dni do Orlenu. Tak. Była zmasowana krytyka i musiał składać rezygnację z tej funkcji. Tak. To był rok 2014.
3: Też mi się to skojarzyło. Też miałem takie skojarzenie. Natomiast jestem głęboko przekonany, że był taki plan. W sensie to chyba jest fakt. Fakt, że te plany się zmieniły, nie przekreśla tego kierunku. I myślę, że to był zły pomysł od początku z różnych względów, ale też dlatego, że to by poza wszystkim innym jeszcze dodatkowo zaogniało sytuację wokół Trybunału. I jeżeli możemy mieć jakiekolwiek nadzieję, że patrząc już ku listopadowi, czy nawet przyszłym miesiącom liczyć na to, że jest jakaś szansa się uspokoić sytuację w tym Trybunale, że będziemy jakoś zmierzać ku powrotowi do sytuacji, w której ten Trybunał cokolwiek znaczył, no to jednak doprowadzenie do sytuacji, w której byłby spór o to, czy prezydent Karol Nawrocki przyjmie zaprzysiężenie Macieja Belka, ślubowanie, byłoby jakby kolejnym elementem tego sporu, który by się nakręcał i utrudniał nam powrót do jakichkolwiek takiej sytuacji normalności. Więc wydaje mi się, że to nie był świetny pomysł i muszę powiedzieć, że mam wielką nadzieję, że dzisiaj premier Donald Tusk powie, że media, w tym Polityka Insight, się myliła i że jednak jest inny plan. Nie wierzę do końca, bo to są chyba doniesienia Tomka Żółciaka i Grzegorza Osieckiego z Money.pl o tym, że miałby zostać sędzią w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wydaje mi się, że ktoś inny jest szykowany na to stanowisko. Tam był jeszcze chyba Europejski Trybunał Obrachunkowy. No więc mam nadzieję, że tak zasłużony i mądry i sprawny urzędnik jak Maciej Berek znajdzie jakieś miejsce w tej domenie publicznej, czy w Polsce, czy w Europie, i będzie mógł dalej pracować i świetnie wykonywać swoje obowiązki. Mam nadzieję, że nie będzie to Trybunał Konstytucyjny.
1: Ta konferencja Donalda Tuska została przez niego wczoraj zapowiedziana, że będzie dzisiaj odpowiadał na pytania, będzie konferencja prasowa, o której jeszcze nie wiemy, nie ma takich informacji.
2: Znaczy, to wszystko składa się rzeczywiście na obraz jakiegoś chaosu decyzyjnego, dlatego że ta analogia z przypadkiem Igora Stachowicza, ona trochę działa i nie działa, dlatego że wtedy mieliśmy do czynienia po prostu z sytuacją, w której bardzo lojalny i bardzo kompetentny urzędnik otrzymał szansę na coś, co jest dość powszechną, może nie powszechną, ale częstą praktyką w polskiej polityce, to znaczy, że ludzi lojalnych i sprawdzonych i zasłużonych daje się im w pewnym momencie szansę zarobienia większych pieniędzy.
1: To był, przypomnę, 2014 rok, kiedy Donald Tusk odchodził ze stanowiska szefa rządu do Brukseli.
2: Tak, natomiast tutaj gdyby...
1: I od razu powiem, że Ostachowicz też trafiał tam po kompetencjach, tak? Nie, tak samo jak Berek trafiłby do Trybunału Konstytucyjnego, nie można mu odmówić doświadczenia, kompetencji, wykształcenia i tak dalej, tylko że nie o to chodzi.
2: Zgoda, no tylko że trafienie mimo wszystko do spółki Skarbu Państwa, jednak myślę, że bardziej
1: są duże pieniądze, ale w Trybunale Konstytucyjnym też są duże pieniądze, stan spoczynku, immunitet.
2: No tylko pytanie, czy to w takim razie traktujemy jako potencjalną emeryturę? Czy Donald Tusk szuka dla swojego wiernego i kompetentnego urzędnika jakiegoś wygodnego miejsca, gdzie ten mógłby spokojnie popracować i zarobić pieniądze? Czy chodziło o coś więcej? Znaczy, wydawało mi się, że nominacja urzędnika tej rangi, tej klasy do Trybunału Konstytucyjnego, to byłby... Znaczy, za tym powinien był stać jakiś zamysł.
1: No, ale to znaczy, że to jest... Zatrzymajmy się przy tym wątku, bo jeżeli rzeczywiście był jakiś plan, że wchodzi tam Maciej Berek i coś się wydarza...
2: No właśnie,
1: no
2: co
1: to
2: dalej?
1: Co może się wydarzyć w sytuacji kiedy? Okej, we wrześniu kończy się kadencja Justyna Piskorskiego, sędziego dublera, tak? No i Sejm na jednym z wrześniowych bodajże dwóch posiedzeń ma wybrać następcę. Pewnie na pierwszym, bo kadencja kończy się 18 września Justyna Piskorskiego. No i to będzie ósmy sędzia wybrany przez obecną władzę, czyli będzie większość w Trybunale Konstytucyjnym. Tylko przypomnę, 4 sędziów nie zostało do tej pory wpuszczonych do budynku z tych 8, tak? Ponieważ prezydent nie przyjął od nich ślubowania. Święczkowski nie uznaje ich za pełnoprawnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. 3 siedzi sobie przy biurku, tak? I też chyba nie ma za dużo roboty. No więc co miałaby sprawić, stworzyć jaką sytuację? Ta sytuacja, że pojawia się Berek jako 4. Nawet założywszy, że Nawrocki przyjmuje od niego ślubowanie.
2: Nie, no zgoda. Chodzi o to, że jeśli ta informacja była prawdziwa, to znaczy, że to do czego dziennikarze dotarli, No to, krótko mówiąc, ja nie potrafię zrozumieć, dlaczego urzędnik tej rangi jest wysyłany na tak wrażliwe stanowisko bez większego zamysłu. To znaczy, to mi się troszeczkę w głowie nie mieści, bo...
1: No chyba, że zamysł był taki, że będzie Trybunał Konstytucyjny BIS. To znaczy, że ta ósemka już z tą czwórką, która teraz nie jest wpuszczana do Trybunału Konstytucyjnego, zacznie orzekać w jakimś innym miejscu, tylko że nie wiem, czy to ma jakąkolwiek rację bytu. To spójrzmy na tę sprawę z drugiej strony, od strony rządu. Bo ja też sobie pomyślałam, że to nie jest taka akcja ewakuacja, tak? Że ktoś, kto nie wierzy już w szansę na utrzymanie władzy przez obecną koalicję w 27 roku, szuka sobie jakiegoś miejsca i że w tym Trybunale Konstytucyjnym 9 lat i tak dalej, że to może wydawać się atrakcyjne. Chociaż co zrobi PiS z Trybunałem Konstytucyjnym w zespół z Mentzenem, Bosakiem i Braunem, to już jest inna sprawa. Jeżeli oni wezmą władzę w przyszłym roku. Ale no, miał być człowiek, który miał wszystko pospinać i miał wszystkiego pilnować. Teraz tego człowieka nie będzie. Donald Tusk uznaje, że to stanowisko, które stworzył rok temu, już nie będzie tym stanowiskiem i właściwie nie będzie tego stanowiska, tak, bo część kompetencji oczywiście została przekazana. Ale no nie będzie tego stanowiska ministerialnego. I zastanawiam się, czy to nie jest właśnie dowód na to, że jest taki potężny chaos.
3: Nie wiem, czy chaos, ale myślałem sobie o tym, że mogą być inne względy, inne powody dla odejścia Macieja Berka. Znaczy, wydaje mi się, że Maciej Berek był kluczowym urzędnikiem w tych pierwszych trzech latach rządu i był jednym z najważniejszych ministrów, którzy rzeczywiście spinali, nadzorowali, próbowali prowadzić, mediowali pomiędzy ministerstwami itd., itd. Natomiast my wchodzimy w rok wyborczy, kiedy...
1: Kluczowy,
3: kiedy te priorytety będą zupełnie inne. I też wydaje mi się, że praca rządu będzie inna. I relacje pomiędzy ministrami i ministerstwami będą inne. I może być tak, że ta rola Macieja Berka byłaby dużo mniejsza, bo jednak te mediacje i ta próba znalezienia jakiejś równowagi, unikania konfliktów, patrzenia na to, jak funkcjonuje państwo, zarządzania tym samym procesem.
1: Ja się z tobą fundamentalnie nie zgadzam. Ja mam wrażenie, że teraz za chwilkę rząd będzie cały w kampanii wyborczej i że taki Maciej Berek właśnie byłby jeszcze tym ogniwem, który pilnuje spraw.
3: Ale chodzi mi o to, że priorytety będą inne. To znaczy priorytety będą ustawione pod wybory i że to nie urzędnicy, a szefowie partii, czy ludzie już myślący o kampanii wyborczej będą decydowali o tym, czy robimy to, czy robimy tamto. I że taki Maciej Berek nie do końca by się odnajdywał w tak prowadzonej polityce rządowej. Że my po prostu wchodzimy w ten rok wyborczy, kiedy ten rząd będzie inaczej funkcjonował i myślę, że mogło być tak, że Maciej Berek był super zmęczony, ale też, że on już nie odgrywałby takiej roli, jaką by odgrywał, co by jego frustrowało i frustrowało otoczenie wokół niego. Więc wydaje mi się, że to też może być trochę historia o tym, że rząd zmienia i to też będziemy widzieć, teraz powstaje budżet na rok wyborczy. Nie wiemy tego dobrze, ale możemy się domyślić, że dochodzi do dosyć wielu napięć na różnych polach pomiędzy ministerstwami, no bo już wchodzimy w inny tryb. Znaczy w tym naszym cyklu wyborczym, w tym naszym cyklu politycznym, ten ostatni rok kadencji jest rokiem, w którym instytucje i rząd i kancelaria premiera działa inaczej i możliwe, że to po prostu nie byłby rok Macieja Berka i dlatego też łatwiej było pozwolić mu odejść i że niekoniecznie to jest ewakuacja, to jest przygotowanie się do innych zadań.
1: No i w tym budżecie, dodajmy, pewnie znajdą się pieniądze na jakieś obietnice wyborcze albo coś, co zostanie zrealizowane przed wyborami.
3: Jedno zdanie o tym, że mówimy, ale mówimy o tym, na co się nie znajdą pieniądze, bo żeby te pieniądze się znalazły na te obietnice, to będą bardzo duże cięcia, co będzie wywołało bardzo duże napięcia.
2: Znaczy, faktycznie może być tak, że w roku wyborczym ta funkcja dowożenia zmian prawa, przekształcania struktur państwa, to wszystko, co i tak średnio wychodziło rządowi, bo ten rząd no, jakby nie może się poszczycić szczególną skutecznością, efektywnością i nie tylko ze względu na to, że i wcześniej i obecnie ośrodek prezydencki jest wrogi, jest ileś obszarów państwa, które wymagają zmian, wymagają dużej konsekwencji, żeby tylko nieszczęsną edukację i zdrowie wymienić. I wydaje mi się, że eksponowanie tego właśnie dowożenia różnych priorytetów, sam fakt, że priorytetów jest 58, to jednak też dużo mówi, na ile to rzeczywiście są priorytety, że to jest coś, co chyba rząd postanowił schować na przyszły rok.
1: No i chyba tylko jeden Maciej Berek pamięta te priorytety.
2: No, to i tak już byłoby osiągnięcie.
3: Z Osieckim jeszcze pamiętają.
2: To wymagałoby dużo pracy, bo wiadomo, w pamięci roboczej tam 4 do 7 elementów się znajdują, więc żeby 58, to już naprawdę trzeba się mocno wyćwiczyć.
1: Tak. No to teraz słuchajcie, jeszcze o konflikt w koalicji chciałabym zapytać, bo ta krytyka ze strony Nowej Lewicy i Polski 2050 była dość zdecydowana. Anna Maria Żukowska powiedziała wprost, że my nie poprzemy takiej kandydatury Macieja Berka, jeżeli ona do właśnie Trybunału Konstytucyjnego się pojawi. To by oznaczało, że jeżeli Donald Tusk podjął taką decyzję, a mieliśmy potwierdzenie, że taka decyzja była, to znaczy, że jej w ogóle nie skonsultował. Nie warto takich rzeczy przegadać wcześniej? To już krótko poproszę.
3: Wydaje mi się, że on skonsultował to na tym spotkaniu poniedziałkowym, gdzie głównie rozmawiali o...
1: Czarzasty Kośniak-Kamysz. Tak, a potem ponoć pan premier spotkał się też z Pełczyńską i tak, z Henią Kloską.
3: Wydaje mi się, że ten temat tam musiał paść. Natomiast pewnie to nie było szeroko konsultowane, bo ta sytuacja była trzymana blisko orderów i rzeczywiście było dosyć duże napięcia i dlatego też myślę, że to się nie wydarzy, bo ta awantura jest niepotrzebna w tym momencie rządowi, ani Donaldowi Tuskowi.
2: No, tym bardziej, że tutaj partnerzy opozycji, koalicjanci uderzyli w Platformę, no jakby w języku i w narracji samej Platformy, prawda, o mówieniu, która gdzieś tam z praworządności.
1: Artykułem ustawy, która została uchwalona przez obecną władzę, odesłana przez pana prezydenta Dudę do Trybunału Konstytucyjnego i on uznał te przepisy za niezgodne z ustawą zasadniczą. Bardzo wam dziękuję. Michał Sutowski, krytyka polityczna, Andrzej Bobiński, Polityka Insight. Czwartkowy poranek TOG FM wydawał Jakub Żebrowski. Program realizowała Oliwia Prądzyńska. Życzę też bardzo udanego dnia. Do usłyszenia.
4: To jest powtórka.

0: języka polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
1: Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo, ich jest tylko 11.
2: Egzaminy szkolne mają być oceniane z uwzględnieniem obu wersji ortografii. Tej obowiązującej do końca roku 25 i obowiązującej od początku stycznia 26.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Na początek informacji, wielki sukces Igi Świątek. Polska tenisistka wygrała w finale turnieju WTA 1000 w Toronto. Jest warunkowa zgoda premiera, aby minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek kandydował do Trybunału Konstytucyjnego. W związku z ogromnym wyciekiem wrażliwych danych milionów Polaków, resort cyfryzacji apeluje o zastrzeżenie numeru PESEL. Minęła druga, Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Iga Świątek po raz pierwszy w karierze triumfowała w turnieju WTA 1000 na twardych kortach w Toronto. Rozstawiona z numerem 7, polska tenisistka w finale wygrała z Kasaszką Jeleną Rybakiną 6-2, 6-3. Świątek wywalczyła 26 tytuł w karierze, a 12 w turniejach rangi WTA 1000, które randze ustępują tylko wielkim szlemom. To był jednak dopiero jej pierwszy finał w obecnym sezonie. Z Rybakiną mierzyła się po raz 13 i odniosła 7 zwycięstwo. W najbliższym notowaniu rankingu Polka awansuje na 5 miejsce. Jelena Rybakina nadal będzie druga, z niewielką stratą do prowadzącej Białorusinki Aryny Sabalenki. Maciej Berek jednak do Trybunału Konstytucyjnego. Premier Donald Tusk wyraził warunkową zgodę na odejście Bereka z rządu i kandydowanie na stanowisko sędziego Trybunału. Dotychczas był on ministrem do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Premier twierdzi, że Trybunał Konstytucyjny to dobry kierunek dla Macieja Berka.
5: Dla niego zgodność przepisów prawa, czy zgodność działania jakichkolwiek instytucji, w tym rządu i premiera, zgodność z konstytucją była zawsze rzeczą najważniejszą. I ja nie znam osoby lepiej przygotowanej do tego, żeby pomóc naprawić tę sytuację, jaką mamy w związku z wadliwym Trybunałem Konstytucyjnym, bo jest człowiekiem kompetentnym, odważnym, bezinteresownym.
4: Tusk zapewniał, że Berek nie jest ani kandydatem partyjnym, ani jego osobistym szef Kancelarii Prezydenta. W Polsat News z kolei zaznaczył, że obecnie nie ma pewności co do tego, czy Berek będzie kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, ani czy ta kandydatura przejdzie, i podkreślił, że jeżeli Sejm przegłosuje kandydaturę Macieja Bereka, decyzja w tej sprawie będzie po stronie prezydenta. Służby weryfikują, kto stał za atakiem na dane 19 milionów pacjentów, mówi minister cyfryzacji i apeluje, by dla zwiększenia bezpieczeństwa zastrzec swój numer PESEL. Wykradzione dane mogą posłużyć chociażby do wzięcia na nas kredytu, mówi prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski.
6: Dane łącznie z numerem PESEL rzeczywiście takie ryzyko zwiększają. No, ryzyko zaciągnięcia jakichś pożyczek, jakichś innych zobowiązań finansowych rzeczywiście istnieje.
4: Na rządowej domenie Bezpieczne dane wkrótce ma pojawić się możliwość zweryfikowania, czy nasze dane zostały wykradzione. Na razie trwa pozyskiwanie tych danych. Nowo przybyli uchodźcy z Ukrainy w wieku poborowym muszą zostać zwolnieni ze służby wojskowej, aby otrzymać tymczasową ochronę w Niemczech. Osoby przebywające w kraju nielegalnie podlegają deportacji, poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Niemiec w odpowiedzi na pytania Deutsche Welle. Ukraińscy mężczyźni w wieku od 23 do 60 lat, którzy uciekają przed wojną Rosji z Ukrainą i nie zostali zwolnieni na Ukrainie ze służby wojskowej, nie mogą już otrzymywać tymczasowej ochrony w Niemczech, stwierdziło ministerstwo. To ograniczenie dotyczy mężczyzn, którzy przybyli do Niemiec po 31 lipca tego roku. Tego dnia weszła w życie odpowiednia decyzja Rady Unii Europejskiej. Zgodnie z nią tymczasowa ochrona przysługuje wyłącznie tym, którzy odbyli służbę wojskową na Ukrainie. Aby to potwierdzić, Ukraińcy muszą przedstawić dowód legalnego opuszczenia Ukrainy lub zwolnienia z obowiązku służby wojskowej, poinformowało niemieckie MSW. Premier Węgier Peter Mosier poinformował, że poziom wody w Dunaju ponownie zaczął spadać, co może wymusić wyłączenie jednej z dwóch turbin pracujących w elektrowni jądrowej w Pakszu. Mosier poinformował, że rozpoczęto budowę podwodnego progu piętrzącego, aby utrzymać wyższy poziom wody, a w razie dalszego spadku w ciągu kilku dni można będzie wykorzystać dwie 80-metrowe barki, które da się zatopić w celu podniesienia poziomu wody. Stwierdził, że rozważano szereg rozwiązań technicznych mających na celu opanowanie problemu niskiego poziomu wody w okolicy elektrowni w Pakszu, jednak z większości z nich trzeba było zrezygnować w trosce o bezpieczeństwo obiektu. Węgierski premier podkreślił, że podwodne bruki, zatapianie barek to rozwiązania najbardziej efektywne, najbezpieczniejsze i najbardziej opłacalne, cieszące się pełnym poparciem ekspertów oraz władz. Peter Mosier oszacował koszt interwencji na Dunaju w rejonie elektrowni na około 17 milionów euro. Rusza kolejna fala remontów za pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. 500 szkół i przedszkoli w Polsce przeszło już termomodernizację. Rządowy program obejmie w najbliższych miesiącach następne 500 000. Rząd na ten cel wyda z unijnych środków ponad 2 miliardy złotych i chce je wydać do końca kadencji. Resort klimatu podkreśla, że to realne oszczędności dla samorządów, ale też zabezpieczenie uczniów i nauczycieli na wypadek fal upałów. Mówi